0: pełni funkcję w Izraelu, myślałem, że on jest jakoś tam znany trochę, bo on, no on jakoś tak bardzo wpisał się w tą, w ten dialog między Polakami i Żydami. On rozmawia i po hebrajsku, oczywiście był przewodniczącym Knesetu, ale mówi tak samo płynnie po polsku. A to się dziwię, to, że jest to postać nieznana w Izraelu.
1: Znaczy nie, wiesz co, to, że ja nie znam, to nie znaczy, że nieznana, bo ja też nie jestem jakoś może na bieżąco, może się nie interesuję też polityką i takimi postaciami. To nie znaczy, że nieznana, więc tu w ogóle się nie sugeruj, że jak ja nie słyszałam, to nie jest znany. Być może jest bardzo znana, a ja teraz tutaj w ogóle jakoś się wygłupiłam i nie wiem takiej rzeczy, więc nie sugeruj się.
0: No, ale Szewach Weiss to był właśnie człowiek, który trochę obudził we mnie, jakby to powiedzieć, żydowskość. Ciężko powiedzieć, bo wiesz co, jestem podobnym Żydem, jak ty jesteś, czyli Żydem głównie z pochodzenia, który nie jest za bardzo związany z religią, ale jest związany ze swoimi przodkami. Jakoś, dobra, ty nie palisz świeczek, ja palę na Hanuka. Jakoś się tak, może trochę bardziej przez to, że jestem w Niemczech, czuję związany z tą kulturą, historią. No ale Szewach Weiss to był właśnie człowiek, który zbudował we mnie trochę tą połączenie z Izraelem. Dobra, to już nie będę nudził.
1: Nie, nudzisz, ja chętnie poczytam sobie o nim, bo wstyd nie wiedzieć w takim razie.
0: Krawiec, jeszcze jakieś pytania są w ogóle z czatu?
2: A jakże? Mamy jeszcze dwa pytanka. Pierwszy od Gosi. O to, jak Izraelczycy spędzają wakacje. Czy mają jakieś swoje ulubione kierunki, czy raczej na miejscu?
0: To już było.
2: To już było, okej. Okay. To w takim razie pytanie od Grześka. Czy według ciebie, Agato, Polacy mogliby się nauczyć czegoś od Żydów? Masz jakieś przemyślenia w tym temacie?
1: Tak, myślę, że w dwie strony moglibyśmy się uczyć od siebie i Polacy mogliby się uczyć od Żydów po pierwsze takiej pogody ducha. Izraelczycy, ja zawsze tak mówię, że oni żyją tak, jakby miało nie być jutra. Oni są strasznie pozytywni, są nawet są tacy mało oficjalni. Ja to uwielbiam, że tutaj jak idę do urzędu, czy idę, nie wiem, okej, no urząd i restauracja to są zupełnie dwie inne rzeczy, ale gdziekolwiek nie pójdę i mam tą styczność z ludźmi, to oni są po prostu na luzie. Nikt do kogo nie mówi, nikt do nikogo nie mówi na pan, na pani, wszyscy są na ty, dzwonisz do banku, do jakiejś oficjalnej bardzo instytucji, w dalszym ciągu odbiera pan w banku i mówi do ciebie, no cześć Agata, co tam słychać? Co dzisiaj robiłaś? I to jest taka rozmowa z przedstawicielem na przykład właśnie obsługi klienta w banku. Ostatnio rozmawiałam z polskim bankiem i było mi strasznie ciężko się przestawić znowu na ten taki oficjalny język. Więc ten taki luz, ta radość z życia i pewność siebie, tak jak wcześniej mówiłam o tym wychowaniu, to właśnie myślę, że tego nam Polakom brakuje. Takiej pewności z siebie. Mam wrażenie, że Polacy są troszkę tacy wycofani, boją się pewnych kroków podejmować i są tacy czasami zahukani, co też wynika z wychowania w wielu aspektach, nie tylko w Polsce, ale mam wrażenie, że to polskie wychowanie jest takie, dużo pozostawia do życzenia, więc myślę, że tego moglibyśmy się nauczyć, ale też myślę, że Izraelczycy od Polaków mogliby się uczyć właśnie czystości, zachowania też takich manier, których im często brakuje. Oni tutaj w Izraelu jest takie przekonanie, że mi ma być wygodnie. Czyli na przykład jestem w autobusie, jestem zmęczony, to sobie położę nogi na siedzeniu. W Polsce no to pomyślisz sobie, nie położę butów na siedzeniu, no bo ktoś na tym siedzeniu potem usiądzie i się pobrudzi. A tutaj Izraelczykowi to nie przejdzie nawet przez myśl, no bo priorytet jest taki, żeby mi było wygodnie. Więc w pewnym sensie tutaj objawia się ta pewność siebie, ale aż do takiego poziomu arogancji czasami. Natomiast Polakom tej pewności siebie brakuje. Mam wrażenie, że są często tacy zakompleksieni. Więc, no i są też strasznie narzekający, ale to nie jest tutaj przytyk w stronę Polaków, bo ja też mam taką polską cechę w sobie, że dużo narzekam I potem patrzę na Izraelczyków, którzy zawsze mówią, cokolwiek by się nie działo, to oni mówią, ije beseder, będzie dobrze, w ogóle niczym się nie przejmuj, jesteśmy wszyscy razem, jesteśmy solidarni.
0: To też polskie jest, nie? Jakoś to będzie.
1: Ale wydaje mi się, że w Polsce to jest takie... Że
3: zwłaszcza jak trzeba coś zorganizować, nie? Gdzie się nażywał, jakoś to będzie.
1: Tak, ale wydaje mi się, że jest dużo takiego narzekania i takiego pesymizmu i jak się zapytasz Polaka, co słychać, to ci powie, no słuchaj, w pracy to źle, babcia chora, z żoną się pokłóciłem i się zaczyna po prostu cała litania. Takie ja mam przynajmniej wspomnienia z Polski. Natomiast w Izraelu, nawet jak jest beznadziejnie, to ci powie, że super, w ogóle świetnie, świetnie jest.
0: A dzisiaj święto w Izraelu, tak?
1: Znaczy, dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu. W Izraelu ten dzień obchodzi się w kwietniu, więc nie do końca w Izraelu. Natomiast oczywiście każdy rozpoznaje tutaj to święto.
0: Bo dzisiaj na przykład we wszystkich gazetach w Niemczech, jakie tylko dostaję nawet darmowe do skrzynki, no to jest jakoś w Niemczech obchodzone. Dziwne, nie? Czemu Niemcy obchodzą Dzień Pamięci Holokaustu. Ale Niemcy, w przeciwieństwie do Japończyków, odrobili lekcję historii i starają się, jak mogą, bić w piersi za to, co zrobili ich przodkowie.
3: Niemcy chyba w tej chwili prowadzą zakłamaną historię i się wypierają tego, a Japończycy w sumie nie robią tego. Do dzisiaj są w sumie nazistami wschodu.
0: Niemcy bardzo, bardzo, bardzo biją się w piersi, co zrobili. Zresztą
3: historyczna co innego przedstawia.
0: Ja dzisiaj mieszkałem...
3: W sposób przybyli i dobrych Niemców zniewolili.
0: Nie. Po części tak, a po części nie, ale jak dzisiaj mieszkam w Niemczech, będąc Żydem, naprawdę, jeśli chodzi o antysemityzm, jeśli ktoś będzie mówił to, co w Polsce, wiesz, jakoś jest usankcjonowane tam mówienie, że Żydzi źli i tak dalej, bo nie wiem, Aga, to spotkałaś się pewnie mieszkając w Warszawie. Na przykład mój kolega Żyd z Czech, który kiedyś przyjechał do pracy w Polsce, na przykład nie mógł przeboleć tego, że w Polsce ty Żydzie to jest jakiś tam pioratyw, nie? To nie jest dobre określenie. Jak się mówi ty Żydzie, to jesteś skąpy albo coś takiego. Ale czemu? On mówi czemu? Czemu ty Żydzie? To są takie rzeczy, jak ludzie żyjący w Polsce tego nie zauważają, bo to jest, tak bardzo przenikło do tego potocznego języka, ale jednak jest to gdzieś tam. No tutaj w Niemczech oni odrobili tą lekcję i tu nikt już nawet nie tego pokolenia, które jest zaraz po wojnie urodzone, ale to już pokolenie, które jest parę pokoleń po wojnie, dwa pokolenia po wojnie, nie jest w stanie powiedzieć ci, ty Żydzie, bo coś zrobiłeś, coś złego, nie? Coś w nich tam ciągle tkwi, że zrobili coś złego. No i dzisiaj, tak jak każdą gazetę w Niemczech otworzysz, to będzie FLZ, czy Hamburska, czy tutaj Nadreńska gazeta, to w każdej gazecie właśnie jest Dzień Pamięci Holokaustu. Ale to mnie zaskoczyło, że w Izraelu to nie jest ten dzień.
1: Ten dzień obchodzi się w kwietniu i to jest coś niesamowitego, co tutaj się dzieje, dlatego że jest minuta chyba, czy dwie minuty, kiedy rozbrzmiewają w całym Izraelu syreny i zatrzymują się wszyscy, zatrzymują się samochody na ulicach, wszystko po prostu staje, ludzie wysiadają z samochodów, wysiadają z autobusów na czas tych syren. Wieczorem też spotykają się osoby ze swoimi członkami rodziny, opowiadają sobie historie wojenne. Jest też taka tradycja, że te ostatnie osoby, które przetrwały Holokaust, teraz jest korona, no to tego nie można zrobić. Natomiast przed pandemią było tak, że te osoby, organizowało się takie eventy, takie spotkania i te osoby siadały i opowiadały różne historie, jakieś wspomnienia z wojny. Też oczywiście ten dzień się szanuje w taki sposób, że nie ogląda się w tym dniu żadnych takich rozrywkowych rzeczy, seriali, filmów i tak dalej. Ogląda się też filmy związane ściśle z Holokaustem. Więc no, czuć to bardzo w powietrzu i jest to taki dzień bardzo smutny w Izraelu. No ale to właśnie w kwietniu, a nie dzisiaj.
0: A czemu kwietniu?
1: Nie wiem nawet, szczerze mówiąc.
0: Czemu teraz to wiadomo, czemu jest tutaj ten dzień? Bo to jest dzień wyzwolenia Auschwitz. W ogóle, ale dobra, to już cię odpuścimy, bo już później się zrobiło. No ten cały Marsz Żywych to już będę się dzisiaj pytał. Chociaż tutaj się pytałem u realizatora, żeby puścił na koniec coś takiego, co mnie bardzo porusza, bo jako będąc Żydem, który no, nigdy nie żył w Izraelu, ale jako Żyda to, Holokaust też mnie dotknął i moją rodzinę. Jest taki film, który mnie bardzo poruszył, gdzie tam przylatują izraelskie myśliwce nad Auschwitz i mówią nigdy więcej, bo dzisiaj jesteśmy twardym narodem, który ma swoją armię, który się trzyma i nigdy więcej to się nie powtórzy, bo każdy Żyd na świecie będzie chroniony przez właśnie Izrael, tak jak miało to miejsce w stosunku do Żydów w Etiopii, gdzie tam ich armia ewakuowała, była potrzeba. No właśnie do tego się pytam, czemu w kwietniu, ale mówisz, że nie wiesz. Czemu w kwietniu jest ten Dzień Pamięci o Holokauście, a nie właśnie w rocznicy wyzwolenia Auschwitz? A właśnie, byłaś kiedyś na Marszu Żywych?
1: Nie, nie byłam nigdy, nie.
0: Nie, a kiedy się wybierzesz, bo jak chcesz się wybrać?
1: No jasne, koniecznie. Ja w ogóle też dużo inaczej się czuję, odkąd, oczywiście to jest w sumie nic dziwnego, ale odkąd przeprowadziłam się tutaj, to ten dzień, nawet dzisiaj po prostu, ale zwłaszcza ten w kwietniu, to jest w ogóle zupełnie inne przeżycie. I tak jak mieszkałam w Polsce, to ten dzień był oczywiście smutny dla mnie, ale on był taki trochę przez mgłę. A tutaj po prostu aż czujesz, to cię tak przeszywa i to jest takie doświadczenie oczywiście bardzo przykre, ale mam wrażenie, że właśnie można się tak głęboko połączyć z tym i to jest coś niesamowitego, co tutaj się czuje. Więc też polecam tobie właśnie przyjechać kiedyś w kwietniu do Izraela, żeby ten dzień zobaczyć na własne oczy tutaj, jak to się odbywa.
0: Wiesz co, jakieś mieszkałem niedaleko Izrael, niedaleko Auschwitz, mieszkałem w Sosnowcu, z pracą to było związane. Jak jeździłem sobie tam pochodzić po górach, przejeżdżałem właśnie przez Oświęcim, kiedy skręciłem obok tego obozu i powiem ci szczerze, że on nie wygląda jakoś tak, nie wiem, strasznie. Czy
4: Tomu i Gosia, jakoś tak... 20 zł. Dzięki Błażej za ciekawa koszerna audycję. Mamy nadzieję, że nabyłeś już sferkę. Jak mi to dorzucamy? Takiego, pozdrawiamy również Agatę.
0: Tak, to widzisz, bo to jest parę baraków, ale dla mnie jako Żyda, gdy przejeżdżałem o tych baraków, naprawdę same łzy mi zaczęły płynąć do oczu. Jest coś w tym, przynajmniej wśród Żydów, jak sobie wspominamy ten Holokaust, przynajmniej jak wspominam sobie, co przeżyli moi dziadkowie. Przepraszam za mój kaszel, ale nie mam nic do popicia, mi się strasznie w gardle zrobiło sucho. No dobra, to może w ten dzisiejszy Dzień Pamięci Holokaustu skończymy tą audycję, bo już się zrobiło bardzo późno, a w Izraelu to już chyba naprawdę jest późno, to już północ, nie?
1: No, już po do pierwszej prawie.
0: O Jezu. Dobra. Nie chcemy cię, o Jezu, jak mi się głos zepsuł. Przepraszam cię, ale ja mam naprawdę mam problemy z kartą ostatnio. To nie będę cię zatrzymywał, bo pewnie jutro rano masz jakieś tam obowiązki. Dzięki ci wielkie, że byłaś na antenie. Powiedziałaś coś nam o Izraelu. Naprawdę dużo. Mam nadzieję, że dużo ludzi, którzy sobie wyobrażali Izrael, bo wiesz, w Polsce to jest jakieś tam wyobrażenia są o Izraelu przysiane przez tą narrację, która jest taka, wiesz, że tam kraj okupujący i tak dalej, ale jest to naprawdę fajny kraj. A właśnie, na koniec mam do ciebie to pytanie. Dlaczego? Dlaczego wyjechałeś do Izraela? I to będzie na zakończenie.
1: To znaczy, mój partner jest Izraelczykiem i to był oczywiście główny powód, dlatego że jak my zdecydowaliśmy się zamieszkać razem, no to było pytanie, kto do kogo przyjeżdża. No i tutaj oczywiście odpowiedź była prosta z tego powodu, że ja mogłam dostać w miarę w prosty sposób obywatelstwo izraelskie, no a on do Polski, no to już by nie mógł sobie od tak przyjechać. Poza tym ja też od dawna, jeszcze długo przed tym, nim go poznałam, chciałam wyjechać z Polski. Nigdy jakoś się tam nie czułam dobrze, zawsze myślałam o emigracji, tylko że ja myślałam o krajach skandynawskich, o Norwegii. O Izraelu nie myślałam, natomiast no, głównie z tego powodu Izrael. I też się zastanawiam, czy to jest kraj właśnie na dłuższą metę, czy znowu nie wrócić do Europy, może niekoniecznie do Polski, ale po prostu do Europy. I też na początku właśnie odbierałam Izrael w sumie jako taki kraj, okej, nigdy nie myślałam o tym kierunku, ale w sumie to palmy, morze, będę sobie mieszkać przy plaży i też mi się wydawało, że to jest taka sielanka. No i teraz mam trochę problem, bo z jednej strony chciałabym stąd czasem uciec do Europy, a z drugiej strony mam takie poczucie, że jest coś takiego w powietrzu w Izraelu, czego nie ma w żadnym innym kraju i to jest jakieś takie dziwne wibracje i też ta pozytywność
0: nie
1: ludzi.
0: Nie masz trochę takiego odczucia, przynajmniej wiesz, jak ci Żydzi żyjący na emigracji, ja nie wiem, no ja jestem Polakiem, żyję w Niemczech, ale też tam przez to moje pochodzenie mam jakiś tam związek z tym narodem żydowskim. Czy nigdy nie uważałeś tego kraju jako taka, wiesz, ojczyzna, do której zawsze możesz wrócić, przyjechać, nie wiem, Eretz Zion, kraj obiecany, ziemia obiecana, do której przyjeżdżasz i jesteś po prostu obywatelem?
1: Tak, no znaczy, oczywiście myślę mniej w takich kategoriach, dlatego że nie jestem osobą religijną, ale myślę, że osoby religijne bardziej tak patrzą na Izrael. Natomiast oczywiście patrzę też w taki sposób na ten kraj, jako takie drugie miejsce moje na ziemi, czyli jest Polska, potem jest Izrael. Polska jest jednak na pierwszym miejscu po prostu z tego powodu, że tam się wychowałam i tam dorastałam przez całe swoje życie. Natomiast to jest zawsze mój drugi dom i to jest też miejsce, w którym, pomijając konflikt, którego, tak jak mówiłam, na co dzień się nie odczuwa, Żyd po prostu czuje się najbezpieczniej, bo tutaj nie doświadczysz antysemityzmu. Natomiast za granicą, no to zawsze gdzieś tam masz z tyłu głowy. Jak ktoś cię pyta, skąd jesteś, to się zastanawiasz, czy powiedzieć, że z Izraela, czy powiedzieć, że jesteś Żydem. Nie do końca wiesz, jaka będzie reakcja. Natomiast w Izraelu dużo Żydów tutaj zostaje właśnie z tego powodu, że po prostu mogą otwarcie być Żydami.
0: Dobra, to już zrobiła się taka godzina i głównie wszyscy chcą spadać. Dobra, kończymy audycję. Na koniec powiem ci tyle. Shalom, czyli pokój. Bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że to powitanie żydowskie znaczy po prostu pokój. Zresztą podobnie jak w arabskim języku, salam aleikum, tak samo Żydzi się witają, shalom, czyli pokój. Dobra, dzięki ci wielkie, naprawdę, że przyszłaś tę audycję, że byłaś tu, że odpowiadałaś na te pytania i że wytrzymałaś z nami. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy, jak nie na antenie, to może kiedyś ja zrobię swoje mailie i spotkamy się już w Erzija. Także dzięki ci wielkie, ściskamy cię tutaj wszyscy i no myślę, że na koniec tej audycji, jak już tak uderzyliśmy w te takie żydowskie i patriotyczne klimaty. Krawiec to puść Hatikwę, czyli nadzieję. Bo to jest taki jeden z niewielu hymnów na świecie, który jest w takiej dziwnej tonacji i takiej bardzo smutnej tonacji i nie mówi o podbijaniu innych krajów, o walczeniu, tylko mówi o nadziei, że kiedyś będziemy mieli swój kraj. A dzisiaj Izrael ma swój kraj. Dzięki wielkie.
1: Dziękuję wam bardzo. No, trzymajcie się.
2: Dziękujemy, trzymaj się, hej, hej.
0: To krawiec, proszę cię o chatikwę.
2: A proszę uprzejmie.

Było słychać? Było słychać? Jak se otwarłem tutaj napój, energetyka. Może będę dzięki temu taki bardziej energetyczny dzisiaj podczas audycji. Tylko wiecie, w sumie to już wcześniej piłem tak, piwo, mleko, kolę, herbatę i teraz energetyk. To jak usłyszycie podczas audycji takie... to nie będzie dżingiel.

Pozdróweczka dla wszystkich czatowników i tych poza czatem, tylko tych przy radiokomputerach. I dzisiaj audycja spoiler o skinheadach. Mówię o skinheadach, a nie o konkretnych filmach, nie podaję konkretnych tytułów, bo właściwie najwięcej powiem o jednym filmie i serialu jednocześnie, o kilku odsłonach.

tejże produkcji. To właśnie Anglia. Taki jest polski tytuł. A w oryginale This is England. This is England. Tak z akcentem bardziej, żebym tu powiedział. Patrzę, co tutaj piszecie na czacie. Właściwie to tak sobie myślę teraz, że powinienem się z wami przywitać bardziej tak, żeby być na czasie, to krzyknąć daj litra! Nie wiem, czy dobrze zrozumiany zostałem. Daj litra! Tak, ostatnio właśnie jeden znany pan się raczył. Właśnie no, wyszło, że tutaj Gazeta Wybiórcza grzmi, że nowi prezesi Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, pani Aleksandra Jankowska i z PiS-u, jak żeby inaczej, i pan Andrzej Marszczk, dobrze czytałem nazwisko? Marszczk, tak, dobrze, Marszczk. No tak sobie tam kupują jeepy drogie, a z pracownikami się lubią witać właśnie Heil Hitler ponoć, a potem się okazało, że nie, że to taki żarcik, daj litra. No i stąd mi się tak wzięło, daj litra. I to tak w temacie audycji trochę. Postaram się wam opowiedzieć o genezie ruchu skinheads, też trochę, o zwyczajach, o odmianach różnych... tego ruchu, jakże w sumie bogatego i takiego z tradycjami. Tutaj po tym, co teraz powiedziałem, to pewnie już kiedyś ktoś to wyciągnie. Może jak będę kiedyś znany, to ktoś wyciągnie takie wypowiedzi i będzie nagłówek w gazecie. Krawiec, nie, to znak zapytania na końcu jest zawsze. Krawiec, rasista, ksenofob, antysemita, pedofil, złodziej, pijak? Znak zapytania na końcu. No ale cóż, no nie będę okłamywał. No jak poczytałem sobie trochę o ruchu skinheads, to się okazało, że to jest taka bardzo bogata i ewoluująca, wyewoluowany ewolucjonista. O, taki trening językowy sobie zawsze robię. Wyewoluowany ewolucjonista. Wyewoluował wyreżyserowanego rewolwerowca. O, widzicie, takie, to są takie, tutaj zdradzam wam tipsy radiowców. Taki sobie trening robimy przez cały dzień właśnie. Żeby potem sprawnie mieć dobrą nawijkę. Dajcie znaka, czy w ogóle słychać mnie. Czy jestem obecny w eterze w tym momencie? Aż z ciekawości sam sprawdzę w tym momencie. Tak, zgadza się, jestem w tym momencie. Tak więc właśnie, o czym tutaj na początek. Tak przeglądam jeszcze czata i na przykład C. Bronson stwierdził, że prawdziwych skinheadów już nie ma. Tak sparafrazuję piosenkę o cyganie. Tfu, o cyganie, widzicie. A tu audycja o narodowcach, skinheadach. No właśnie, jak to rozróżniać, to może za chwilę. I pisze, że prawdziwych skinheadów już nie ma i że są tylko tfu narodowcy. A czemu w sumie tfu? A czemu tfu? A na przykład o, albo wow, albo iho, tylko tfu. Od razu. Może narodowcowi nierówny, jak się tutaj zagłębić w temat. Dzisiaj audycja w Nazi Radio, pisze Kurt. A z kolei... No i też C. Bronson pisze, że jeszcze, że ruch skinheads w Polsce był jednym z największych w Europie. Po 2005 roku zaczął umierać śmiercią naturalną. A Kotpad z kolei zapytuje, kałachy i zapasy pokupowane, ludziska, bo zostało mało czasu. To rozumiem tutaj takie obawy związane z tym, że nam się szykuje wojenka, tak? Globalna jakaś, albo jakiś wielki konflikt na
niesamowitą skalę i że no, są czasami audycje takie survivalowe. Może o tym też jakoś tam wciśniemy temat wojowania, survivalu i wojny, bo to się jakoś wiąże ze skinheadami trochę, nie? Mieli takie stroje w sumie są ich nieco, no to, są, to jest też ciekawa rzecz z tymi strojami, buty glany, szelki, koszule, podwinięte spodnie. O tym też warto na pewno powiedzieć. A Przechodzimur zgadywał, że będzie o Kodżaku dzisiaj. No, bo właśnie, bo łysy, ale śmieszny. Okazało się, że Kurt jest skinheadem mimowoli. Skinheadem, jak to zauważył Heniek, a ja uważam, że to jest skinhead bez powodu po prostu. Jak buntownik bez powodu. Bo można być właśnie zdaniem niektórych, jak widać, skinheadem, to jak nie masz włosów, prawda? I właśnie dla tych słuchaczy, których wiedza jest na tym poziomie, dzisiejsza audycja, moja wiedza też nie jest jakaś przebogata, ale może parę informacji ciekawych przemycę. No sobie dzisiaj tak oglądałem, a to jakiś reportaż o skinheadach z Częstochowy, na przykład jeszcze z telewizji RTL7, a to przypominałem sobie różne filmy właśnie zahaczające lub w ogóle na, no, w takim temacie skinheadów. No tutaj też padły już wcześniej na czacie propozycje. Romper Stomper na przykład, świetny film z Russellem Crowe. Dla tych, którzy przedkładają raczej właśnie akcje, no fajnie zrobiony technicznie obraz, tak, gdzie dużo się dzieje, gdzie są pościgi, walki, no bo oczywiście po Russellu Crowe, panie Russellu, jest pan tam? No, po Russellu Crowe można się było spodziewać takiego filmu, bo on nawet jak gra Noego, to jest właśnie takie napierdzielanka, nie? On tam zaraz już na początku filmu wyrzuca z rękawa dwa noże i tam zabija jakichś typów. No, Noe silny był, tak? Zawsze się go tak pokazuje, jako taki brodaty siłacz po prostu. Ma parę w łapie, jakby co. No i tu już sobie zamykam niektóre zakładeczki, niektóre otwieram. No i też tam sobie trochę pooglądałem o Bractwie Aryjskim. A z filmów to właśnie wciągnął mnie ponownie, bo już kiedyś chyba widziałem ten film. Co ciekawe, chyba kiedyś mnie nie wciągnął za bardzo, bo This is England jakoś tak odkryłem na nowo i dopiero po pewnym czasie załapałem, że ja już ten film kiedyś widziałem. I mniej więcej po prostu no, na początku jakoś sobie go, nie, no chyba sobie nie utrwaliłem go zbyt dobrze. Są też produkcje w ogóle takie jajcarskie w zasadzie, bo jeszcze z lat 80. film Skinheads, po prostu Skinheads. Na polski zostało to fajnie przetłumaczone i oddaje trochę klimat, bo skiny. Idą skiny! O, to w ogóle no, bardzo czuć tutaj klimat późnych lat 80. w kinematografii. Jest tych produkcji w zasadzie całkiem sporo o skinheadach i co zaskakuje, to, że to są bardzo fajne filmy w ogóle, w większości, bo tu jest no taki po prostu sprawdzający się jeden fajny schemat. Po pierwsze, nie mamy takiego papierowego bohatera ugrzecznionego, tylko mamy właśnie łobuza, nie? Zresztą łobuzerka to jest bardzo ważny element tutaj, myślę, jeśli chodzi o skinheadów, gdyż wywodzą się oni w sumie ze środowisk takich łobuzerskich bardziej niż rasistowskich czy nawet narodowych. W ogóle pierwsi skini byli raczej apolityczni. I przypominali po prostu, i też się były różne w ogóle grupy, odłamy, w zależności od tego, kto był skinheadem, to różnie też się czasami ubierał, szczególnie to na początku było. Tutaj jamajscy chuligani, to też jest jakiś tam korzeń tej grupy, ponieważ to właśnie oni stanowili, no...
z Mudsów, z Root Boysów, z takich różnych właśnie grup niegrzecznych chłopców. To wszystko ewoluowało, zmieniało się w ogóle przez lata. Niektóre odłamy się upolityczniły. W ogóle są skinni bardziej brunatni, są skinni czerwoni, są nawet skinni antyrasiści, sharp. Dużo jest tych odłamów, o tym może też parę rzeczy warto by powiedzieć. No dobra, mniej więcej mam tutaj nakreślone, o czym chciałbym powiedzieć. Pierwotnie ta subkultura, czy może kontrkultura, można powiedzieć tutaj spokojnie, bo to taka kontrkultura, nie? Cześć Siara, o skinheadach. Tu odpowiadam od razu na czacie. To było początkowo zjawisko czysto brytyjskie w zasadzie. Na wyspach to się narodziło. Potem w latach 60. Potem były jakby różne fale popularności tej ideologii, tego ruchu. W ogóle w zależności, to jest tak bogaty temat, w zależności od szerokości geograficznej też, to wygląda naprawdę różnie. Byli skinni, którzy słuchali reggae skinheads, byli bractwo aryjskie okryte złą sławą, to z kolei były takie jakby bojówki, które miały chronić białych przed agresją czarnych, no i kolorowych ogólnie, tak? Po prostu miały dbać w sposób taki nieoficjalny, no, często i za pomocą przemocy, za pomocą pałki, za pomocą kopa, za pomocą noża, łańcucha i tak dalej, no dbać o interesy białych, chociaż też na początku ponoć to nie była taka organizacja, która by nam się aż tak źle kojarzyła. Podobnie było ze skinheadami, którzy początkowo byli właśnie, jak powiedziałem, takimi łobuzami, po prostu chuliganami. Zresztą no, do dzisiaj subkultura chuliganów, no to z kolei też już jest jakiś tam odłam tego, tak, który skupił się na chuliganerce, na ustawkach, na kibicowaniu na przykład, i to wszystko jakoś się wiąże, to są wszystko trochę w moich oczach takie różne strony tego samego medalu, czy można powiedzieć, że mianownik jakiś wspólny w tym jest. Jak w Anglii byli ci skinheadzi tak popularni, to u nas jeszcze w Polsce z kolei w ogóle tego nie było, ale mieliśmy swoich na przykład gitów, nie? Którzy też byli takimi łobuzami, którzy lubili po prostu się na przykład trachać gdzieś na ulicy z kimś, lubili coś rozwalić, no po prostu takie towarzystwo, nie? I świetnie jest pokazane w tym filmie, już tak powoli będę zahaczał właśnie o This is England, o którym dzisiaj chciałem powiedzieć trochę więcej. Produkcja z 2006 roku. Świetnie jest tam pokazane, bo początkowo w grupie tych właśnie skinheadów, chociaż no, z dzisiejszego punktu widzenia mogą na początku niektórzy tam nie wyglądać jak skinheadzi, ale właśnie wyglądają fajnie, bo poszczególni bohaterowie symbolizują jakby różne etapy, różne no, typy tych skinheadów, tak? Różne rodzaje, różne jakby czasy też trochę, tylko to jest tak na filmowo wymieszane ze sobą, mamy przekrój po prostu, przekrój, to jest dobre słowo, przekrój. Mamy skinheada, który wygląda jak taki właśnie Mudz, nie ma głowy, mówię oczywiście o Woodim, to jest pierwszy bohater, o którym wspomnę, na początku jest on liderem grupy, no ale potem wraca stary lider, który jest o wiele groźniejszym człowiekiem i no chyba złym po prostu, złym takim, no takim bardziej
no dzisiaj można by powiedzieć takim typowym skinheadem, czy rasowym skinheadem, biorąc pod uwagę te zmiany, które zaszły w tym ruchu, nie? Nosi fleka, czyli mam na myśli tutaj flyersa, kurtkę skinheadów ulubioną. Jest już i rasistą, i jest agresywny, mówię o Combo. A Woody, poprzedni lider, to jest właśnie ta poprzednia jeszcze generacja, bardziej łobuz niż ktoś, kto chce w ogóle kogoś tak mocniej skrzywdzić, nie? To Woody to jest koleś, który może i kogoś tam kopnie, może coś zniszczy, no i tak dalej, ale no raczej nie zabije pewnie. Spokojniejszy, taki nawet sympatyczny człowiek, nie? No, a do Combo, który wraca z pierdla i przejmuje władanie grupą, no to możemy już tutaj różnie tą postać przyjmować. Jest Sean, młody chłopaczek, który jest głównym bohaterem tej opowieści. I to jest no, taka postać, która ma być pod wpływem raz to jednej grupy, raz drugiej, no bo grupa się dzieli. Kiedy wraca nowy, stary, nowy lider, no to grupa się dzieli na dwa człony. Jedni zostają ze starym przywódcą Woodym, a jedni idą do Combo. I ci bardziej mieszają się w politykę, chcą walczyć, chcą coś rozpierdalać i tak dalej. No, coś się zmienia, nie? To jest wszystko fajnie pokazane. W ogóle znalazłem informację, że jest kontynuacja. This is England 86, 88 and 19. Nie wiem, czy ja dobrze po angielsku liczebniki. 86, 88, 90. This is England z takim oto właśnie z, no, jest dodany okres, jak rozumiem, w których to się dzieje. Oryginał się dzieje w latach 80., potem mamy 86, 88, 90. To jest najnowsza produkcja z 2015 roku. Oryginał jest 2006. No i pojawiają się tam starzy bohaterowie. To jest fajne, bo grają ich ci sami aktorzy. No właśnie, czym się różni współczesny neonazista niemiecki od, powiedzmy, takiego skinheada z lat 70. z Anglii, nie? No praktycznie prawie wszystkim, bo początkowo nie było, z tego co znalazłem, z tego co jest też pokazane w This is England, w filmie, który się dosyć wiernie stara to wszystko oddać, nie było rasizmu, był czarny w grupie, to jest kolejny bohater Milky. I właśnie od tego czarnego też potem są awantury, tak, jak można się domyślić. On pozostaje kumplem wszystkich i tak dalej, ale to się wszystko fajnie zmienia. Są pokazane kolejne przemiany w ludziach, przemiany społeczne, przemiany w samym ruchu skinheads. I to się naprawdę świetnie ogląda, bo jest, no, i aktorzy też dorastają, no bo to jest 2006 już, nie? Jeszcze rok, oryginalne This is England, a teraz mamy już 2015, nie? Więc naprawdę świetna produkcja, wizualnie trochę to wszystko nie porywa, bo są takie normalne po prostu, normalne ujęcia, nic nie poprawione na kompach, nie? Bardzo tak naturalistycznie, ale to się niektórym może też podobać, bo może ktoś ma już dość na przykład cukierasów, nie? Gdzie każdy kadr to jest dzieło sztuki i oświetleniowców i komputerowców i tylko lubimy sobie może czasem spojrzeć na taki film, który jest trochę taki bardziej w tym zrobiony na przykład według tego manifestu Dogma, tak? Czyli bez efektów specjalnych na przykład. No tutaj budżet tylko 8 milionów dolarów, więc no w przypadku filmu, bo jest film i serial, to pierwszy to jest film, a This is England kolejne to jest serial, chociaż może o czymś nie wiem i na przykład są, tak jak u nas się czasami też robi w przypadku Pitbulla, jest wersja filmowa i serialowa, nie? Znaczy wersja pełnometrażowa i serialowa.
No spokojnie, tutaj fabuły i różnych... Film się koncentruje głównie, This is England koncentruje się na relacjach między bohaterami. Tutaj jest mało jakichś walk, jakichś spektakularnych scen, akcji. Tutaj prawie w ogóle tego nie ma. A ogląda się fajnie, nie? Bo po prostu ciągle między tymi głównymi bohaterami, którzy są świetnie zagrani przez młodych aktorów, ale no, spisali się świetnie, świetne są te dzieciaki, naprawdę. Czasami to, no, jak się te drewniane dzieciaki ogląda, chyba nie wiem, symbolem takiego drewnianego dziecka z filmu to jest ta Ciri z Wiedźmina polskiego, nie? Geralt, och Geralt, jak ja tęskniłam. Nie wiem, to jakaś curuś musi być po prostu kogoś tam znajomego, krewnego królika po prostu, bo ja nie wierzę, że to wygrała casting. Taka mało utalentowana dziewczynka, spięta cały czas i recytująca jak na przedstawieniu szkolnym coś w sumie. A tutaj mamy zdolne dzieciaki, nie? Które pokazują całą po prostu paletę ekspresji, twarzy, emocji, min różnych, nie? I to jest miło sobie w końcu obejrzeć jakiegoś dzieciaka, który dobrze gra, który jest dobrym aktorem, bo po prostu takie drewniane dzieci, których jest jednak większość trochę, albo trochę, albo większość, których jest no, jednak chyba większość. I mniejsze dziecko, jest taki jakiś okres, nie, gdzie dzieciak zaczyna trochę więcej kumać i wtedy może, no bo taki całkiem maluch to naprawdę rzadko ma taki talent, żeby umieć zagrać jakąś rolę, nie? Nie jest tak prosto. To jest i na inny jest jeszcze mózg zupełnie takiego dzieciaka. No a tutaj mamy talenty. No właśnie, jest Thomas Targus jako Sean. Początkowo go poznajemy jako takiego, typowego, nietypowego dzieciaka, który w szkole jest dręczony przez różnych tam szkolnych bulich i wyśmiewają się z jego spodni i tak dalej. Taki rudy, zgorzkniały już troszeczkę malec, który nie ma za bardzo kumpli. I to jest bardzo, no taka kluczowa, jedna z kluczowych chyba spraw, że często do takich ruchów właśnie jak skinheadzi, ale też do innych subkultur się przynależy, bo po prostu taka jest okazja, tak? Złapać się do jakiejś ekipy, być w tej ekipie kimś, znaleźć jakieś bratnie dusze, to już na drugim może miejscu też ważne, ale jednak sama ta sztama, nie? Żeby mieć jakąś sztamę z ziomalami dobrą, to jest dla młodego człowieka w ogóle najważniejsza sprawa, nie? Często. I jak jest okazja, to się w zasadzie nie patrzy, czy... Jak masz do wyboru, nie? Czy tam się bardziej skumać z tymi właśnie, którzy ci wyglądają na skinheadów, czy na przykład z jakimiś tam dresikami bardziej, czy z metalami na przykład, czy coś, no to fajnie, jak masz taki wybór, nie? A możesz nie mieć takiego wyboru za bardzo, mieszkać w jakiejś kiepskiej dzielnicy jako dzieciak i poznać takich, no wiecie, jak ktoś do was wyciągnie łapę i jako dzieciaka coś was fajnego spotka, nie? Jakieś wspólne tematy, zaproszą was czy na piwo, czy nawet na rozróbę jakoś, nie? Bo się okaże, że dzieciaki to są takie rozrabiaki na przykład i was ciągną gdzieś, żeby coś zdemolować gdzieś na przykład, nie? Bo jest jakieś opuszczone mieszkanie, ktoś wyjechał czy coś, no nie wiem. Taki właśnie przykład jest pokazany w tym filmie This is England, gdzie Sean się zaczyna kumplować z tymi właśnie, z tą paczką, no takich bardzo młodych skinheadów, można powiedzieć. To są takie skinheadzi jeszcze nastolatki w sumie, chyba. No w każdym razie bardzo młodzi. Domyślam się, że oni potem dorastają. Już nie pamiętam dokładnie właśnie tego This is England. Chyba dosyć dawno to widziałem. I
chodzi mi o to, że faktycznie chyba tak jest, że środowisko wymusza naprawdę dużo na nas, nie? To nie jest tak, że mamy taką super wolną wolę, multum opcji zawsze. I no, tak się przyjął się taki stereotyp, że skinheadzi to się wywodzą raczej z nizin społecznych. Ja bym powiedział, że to nie, może nie zupełnie. Może klasa robotnicza to tutaj przede wszystkim, bo to zawsze jakoś tak było, nie? Że klasa robotnicza to są te, chyba te kręgi, z których często takie dzieciaki wyrastają, nie? Które to jest, no właśnie, czy to jest jakieś gorsze wychowanie i sposób bycia, ideologia? W takiej formie oczywiście, że ktoś, kto uważa się za skinheada, nie uważa się jednocześnie za mordercę, zabójcę, nie ciągnie go, żeby gdzieś tam z nożem latać, czy żeby od razu kraść, ale może na przykład jest łobuzem tylko takim zwykłym. To może być fajna osoba, nie? Może być ktoś, kto wychował się po prostu w wielodzietnej rodzinie, więc na przykład musiał dbać o swoich, o rodzeństwo, to mu coś dało, nie? Nie ma jakichś much w nosie, bo nie był jedynakiem. Musiał sobie radzić jakoś i pracować już od młodych lat, coś takiego, nie? A z drugiej strony możemy mieć z kolei jakiś inny skrajny przykład w drugą stronę, że jakiś bogaty, rozpieszczony mamlas, który nie wie w ogóle, co to honor. Tamten, o którym mówiłem wcześniej, powiedzmy, nauczył się tych rzeczy, nie? Honoru, jakiegoś lojalności, która jest ceniona w niektórych kręgach, w takich właśnie łobuzerskich, przestępczych, to jest bardzo ceniona wartość, to czy możesz polegać na kimś, nie? No to jest dość oczywiste w kręgach, w których to, czy ktoś cię nie nakabluje, czy nie wystawi, nie zdradzi, to jest kluczowa sprawa dla ciebie, tak? Najważniejsza z możliwych, bo pójdziesz siedzieć, powiedzmy, na całe życie albo nie. No to widać, jakoś to stąd się chyba trochę wzięło, nie? Że jakoś to właśnie to poleganie na innych, tak dziwnie rozumiane czasami trochę, nie? Też. Ale coś takiego jest, nie? Że takie właśnie honorowe jakieś zasady są, nie? Że na przykład nie wystawia się tam kumpli za bardzo, nie? Takie, no wiecie, jak trzymamy sztamę, to trzymamy sztamę, nie?

No i tak fajnie to też widać na przykładzie tego małego jeszcze Shona, który jeszcze nie ma ogolonej głowy, tylko ma rudą taką czuprynę. Taki śmieszny dzieciak, taki trochę, wiecie, odludek. Nie, to taki raczej odrzucony dzieciak, po prostu jakby... Półsierota, bo ojciec nie żyje, zginął w jakiejś tam wojnie. Nie jestem pewien, czy to jest ta, o której myślę, więc w jakiejś tam wojnie. I no, dzieciaka wychowuje matka, która ledwo co przędzie. Żyją, są raczej ubogą rodziną. No i tak trochę jest pokazane właśnie, że te bogate dupki dokuczają, nie? Temu biednemu, prostemu dzieciakowi, nie? Właśnie z takiej kasty, można powiedzieć, no takich skromnie żyjących, przeciętnych ludzi, klasa średnia, klasa niższa. Ciężko tu określić, ale w każdym razie jest to dzieciak, któremu się absolutnie nie przelewa, nosi jakieś spodnie po ojcu, tak? No to jest tutaj ważna wskazówka. I on, mając dwie grupy do wyboru, tych bogatych, śmiejących się z niego dupków i tych właśnie skinheadów, łobuziaków, którzy są naprawdę fajną taką paczką. To się też świetnie ogląda od tej strony, że są takie filmy, które pokazują, nie? Na przykład grupę przyjaciół, jak są jeszcze młodzi, a potem już jak są starzy, nie? Taka retrospekcja. Lubię takie rzeczy oglądać, bo to jest taki po prostu ciekawy zabieg, nie? Taka retrospekcja, gdzie widzimy pierw, jak to wszystko się zaczęło, jak ci bohaterowie mieli już jakiś swój sposób bycia jako dzieciaki i jak to się przekształciło z czasem, z latami, nie? Często zachowują ci bohaterowie swoje różne charakterystyczne cechy, jakieś przywary, nie? Grubas zawsze pozostaje grubasem, nie? To chyba nie widziałem filmu, gdzie grubas po latach jest taki chudy. Chyba nie, chyba był jakiś taki film. To ty gruby? Nie wierzę, no, a tu taki wychudzony stoi. To ja gruby. No i tutaj też mamy właśnie taką fajną paczkę. I na początku jest, można powiedzieć, sielanka, nie? Imprezy, wspólne spędzanie czasu, łażenie sobie po mieście, od czasu do czasu zdemolowanie czegoś, zapyskowanie do kogoś, ale właściwie ci pierwsi skinheadzi, to jest tak też pokazane, może to się skinheadzi, to jest tak też pokazane, może to się, może wiek tych bohaterów się odnosi też do, że to mija czas, tak? Po prostu, że to są kolejne

0: na przykład z emigrantami, żeby daleko nie szukać, no to te grupy się wzmacniają i radykalizują i może jakoś też starają się dostosować, nie? Niższa klasa średnia to są wykwalifikowani mózgowcy, profesjonaliści, lekarze, adwokaci, architekci, profesorowie, dyrektorzy, mikrobiznesmeni, pisze anonimowy słuchacz na czacie. No ja się na tym nie znam, ja to raczej na pewno jestem klasa niższa, jeśli chodzi o materialne przynajmniej względy, a nie wiem, czy to się jakoś kategoryzuje ze względu na wykształcenie też, no chyba tak, tak, że klasa wyższa to lepiej wykształcona, no bo taki trend zawsze był, jest i będzie. Też to wykształcenie z jednej strony potrafi w nas coś dobrego obudzić, nie? I stać się jakimś takim katalizatorem jakichś pozytywnych przemian w nas, że stajemy się lepsi, ale może niekoniecznie to reguła jest i to różnie też bywa, nie? I popatrzcie, ilu jest takich bohaterów mega prostych, nie? Którzy można by ich nawet nazwać wioskowymi głupkami na dobrą sprawę. Jackie Chan to chyba w co drugim filmie takiego gra. Taki mega prosty człowiek. I don't want trouble. I don't want trouble. Leave me alone. Leave me alone. Leave that kid alone. You evil people. Nie, to chyba coś mój angielski tu szwankuje. Ty zły człowieku. You evil man. Leave that kid alone! Or I punch you! No to Jackie Chan tak zawsze właśnie. Taki bardzo prosty bohater, nie? Można by powiedzieć, że on skończył tylko podstawówkę, ale jest po prostu dobry taki, nie? Że wszyscy go lubią i no Rocky Balboa, słuchajcie, no to jest taki przygłup w sumie trochę, nie? No on zagrał przygłupa. Na dobrą sprawę Rocky to jest przygłup, przecież on jak on się odzywa, no.
1: Hey, yo, agent. Agent. I'm not too smart, you know. But I wanna fight, you know. Agent, I wanna fight. I'm not too smart, you know. But I wanna fight, yeah.
0: No to jest taki bohater, nie? Ale wszyscy go pokochali, kurczę, nie? No więc zastanówmy się, czy lubimy prostego człowieka albo dzieci z Downem. Ostatnio Ator o nich mówił, że to są świetne dzieciaki w ogóle, że uwielbia je, że one są, że to jest taki dobry człowiek, nie? Który po prostu co na sercu, to na języku i taki pozytywny bardzo. Tyle, że ma Downa, no. Jeszcze raz ten temat można jakoś tam zahaczyć, no bo to co, skinheadzi to by się chyba tacy są też, co pozbyliby się niepełnosprawnych i chorych i ułomnych, nie? No bo właśnie to hasło, zajebać odmieńca, to jest coś, co nieustannie jakoś towarzyszy, też gdzieś tam się dobija od spodu albo wyłazi na wierzch, nie? W zależności od czasów i od rodzaju skinheada. Ja nie wiem, z jednej strony mam jakąś taką fascynację tym ruchem, z drugiej strony wiem, że mógłbym być na przykład urodzić się jako jakiś ciemnoskóry jegomość i właśnie by mnie trzymał za czuprynę jakiś pan, widziałbym tylko glany i czułbym nóż, który mi przechodzi po gardle, nie? I to by było ostatnie, co bym czuł w tym wcieleniu. Więc to taka kiepska perspektywa i raczej ciężko tu jakąś sympatię mieć do takiego pana skinheada, nazi skinheada, no bo są, nie wiem, ja tu znalazłem taką klasyfikację na przykład. Oj, skinheadzi, oj, którzy są apolityczni, i od tego ponoć się wszystko zaczęło, bo zajmowali się ochroną dzielnic przed gangami. No jak mówiłem, to różnie było. Inaczej właśnie w Bractwie Aryjskim, inaczej, no to tutaj jak w Bractwie Aryjskim. No ale Bractwo Aryjskie to zdecydowanie rasiści. I jest napisane, że oi często opowiadają się za hasłem Punks and Skins United Wins. Mamy też wspomnianych wcześniej Sharpów, czyli to jest skrót od Skinheads Against

racist prejudice. Kurde, no nie odczytam tego, jakie trudne słowo. No, wielokrotnie powtarzałem, że mój angielski jest bardzo słaby, więc wybaczcie. Prejudice. Odłam ruchów walczący z rasizmem i podziałami na tle koloru skóry. Mamy też Rush, Red Army, Skinheads, lewicowi skinheadzi z kolei, powiązani z ideologią komunistyczną, bojówkarze komunistyczni. NS Skins, inaczej zwani Bonheads, odłam ruchu związany z ideologią narodowego socjalizmu. Bojówkarze NS skupieni wokół organizacji Blood and Honor i Combat 18, założonej przez Jana Stewarta Donaldsona, lider Screwdriver. Warto zaznaczyć, że do Blood and Honor należą nie tylko Bonheadzi, ale też nieraz narodowcy angielscy czy amerykańscy, tak tu czytam. Niechęć do imigrantów, zwłaszcza krajów Ameryki Południowej, Afryki czy Azji. No i odłamy narodowe jeszcze oczywiście, nie? No właśnie, skini się tak chyba najprościej jakoś dzielą na narodowców i rasistów w tej chwili, nie? I też... No, też oni chyba nie zawsze lubią, jak się właśnie myli jednych z drugimi, jakoś nie przepadają za tym. To się wymawia prejudice. Prejudice? Pisze tu anonimowy słuchacz. A nie dice? Dice się czyta jak dice, nie? Chyba. No ale cóż, nie wiem, nie spieram się, bo co, jak mówię, mój angielski jest bardzo słaby. A, no i co z tymi skinheadami dalej? Można się też tutaj chwilę skupić na ubiorze skinheadów. To jest też fajna rzecz, bo wspomniałem już właśnie o charakterystycznych butach glany. Glany, no dzisiaj każdy wie, jak wyglądają glany, ale skąd one właściwie się wywodzą? To jest taki but, który w sumie moim jakoś z tego, co mi się wydaje, wywodzi się właśnie z robotniczych kręgów. Bo przede wszystkim bardzo przypomina, to jest właśnie taki but roboczy. Ta blacha, która jest na czubie buta, ona zabezpiecza stopę przed zgnieceniem. Na przykład jak coś nam ciężkiego spadnie na stopę, o co w warsztacie czy w jakiejś fabryce nie trudno, prawda? Jest to but mocny, z grubą podeszwą, więc gwóźdź nam przypuszczalnie nie wbije się, który ktoś zostawił jakiś gwóźdź, nie wbije nam się w stopę, nie? Taki typowy but roboczy właśnie, z odzieży roboczej, nie? Nawet dzisiaj jak kupujemy odzież roboczą, to często widać na zdjęciach, że jegomość, który ma już ubrany jakiś tam model, jest ubrany w jakiś skafander, to on ma też glany. No, coś w rodzaju glana. Czasami się różnią te buty. Są też martensy, nie? Które jakoś przez tą subkulturę narodowców też są poważane. No, to z kolei buty wywodzące się z takiego obuwia ortopedycznego, który produkował kiedyś dr Martens, czyli takie buty na koturnach, nie? Z bardzo wysoką podeszwą, obcasem. No, ale glany charakteryzują się tym, że są jeszcze takie, no to jest taki długi but, nie, zasłaniający przynajmniej kostkę, a często i dłuższy. No czasami można spotkać jakiegoś metala, który ma w ogóle jakieś glany takie jak kobieta podwiązki, to w ogóle takie mega wysokie, ale to są pedały. Pozdrawiam wszystkich tutaj homosiów, nic nie mam do was, tylko sobie tak żartuję. I co jeszcze mogę tu powiedzieć o glanie? No, jest to w zasadzie dosyć elegancki but, jak się zastanowić. Ja przez wiele lat nosiłem glany. Ostatnie swoje glany zostawiłem w Irlandii
jak wyjeżdżałem, kumplowi, który jakoś tam reflektował na nie. Ja mu mówiłem, to stare, co będziesz brał? On, nie, dawaj, zajebiste. No i zostawiłem glany, to był kolega Mara, Czech, metalowiec, black metalowiec, który też w jakimś zespole Locomotion chyba, czeskim metalowym, nie wiem, coś tam grał, z tego co pamiętam. A C. Bronson pisze tu bardzo wygodne buty. To o glanach czy o Martensach? Są jeszcze, swego czasu widziałem buty, które się nazywały undergroundy. To były takie buty dla łobuza też trochę, bo to był bardzo ciężki but. But niewysoki, no taki zwykły po prostu but, tak? Tylko że on właśnie coś trochę wyglądał jak Martens, tylko że w ogóle ten przód miał taki jakby z drewna zrobiony. Taki po prostu cholernie ciężki but, że jak kopniesz, to zabijesz, nie? Undergroundy. Ponoć te buty były na tyle niebezpieczne swego czasu, że nawet można było z ich powodu mieć jakieś tam kłopoty. No tak, jak kopniesz kogoś takim butem, który jest mega twardy i mega ciężki, no to złamiesz na przykład, możesz kość czy coś, no nie wiem. No wiadomo, że skuteczniej kogoś zglanować niż strampkować albo stenisówkować, nie? Co jeszcze mamy? Mamy to różnie właśnie, albo jeansy, albo bojówki, nie? W które wciągamy w te glany. No, tak bardziej klasycznie i oryginalnie to chyba jeansy. I tutaj to jeans, to też jestem chyba na dobrym tropie, bo to są z kolei spodnie, które się wywodzą też z odzieży roboczej. Właściwie amerykańskich po prostu roboli, no brzydko mówiąc, wytrzymała, odporna, tania odzież, tak? Mocna. Tam się, kiedyś to w ogóle się robiło, tam jeszcze takie mega mocne szwy, żeby to się nie rozdarło. No i często tak jest, to moje dżinsy, jak patrzę na nie, to są w ogóle zdemolowane, już tutaj w ogóle porozpruwane, jakieś dziury, nogawki postrzępione, wszystko w ogóle takie obskurwiałe, a chodzę w nich nadal. To jest właśnie taki, no, to skinni by mi tego nie wybaczyli, bo charakteryzują się też tym skinheadzi, że jakoś tam cenią sobie schludny sposób ubierania się. No, o schludnych fryzurach to wiadomo, prawda? To taka schludna fryzura, żeby nie dostać wszy, na przykład. Tu, jak już mówię, o warstwach niższych. Nie, to żartuję oczywiście, to może chamskie trochę. Ale, no wiecie, jakieś skojarzenia są, nie? Tak, ostrzyżenie na krótko to jest też takie militarystyczne trochę, nie? Czyli, no, to co u skinheada też widać, czyli, że on ma taki strój trochę jak kupiony w sklepie dla militarystów, no bo glany przypominają trochę buta wojskowego. Jak bojówki są, na przykład Moro, to też no tak na militarną modłę, nie? I kojarzy się to też z walką, z wojną, bo oni się fascynują i historią, i wojnami, agresją. Wielu skinheadów twierdzi, że agresja to jest normalna część życia. Oni tak się wypowiadają, że to jest normalny element naszej rzeczywistości, od którego niespecjalnie widzą chęć i możliwość, żeby od tego uciekać. Może są pod tym względem czasami trochę realistami, tak? No bo teraz, no, gdybyśmy bardziej słuchali takich właśnie jegomościów schludnie ostrzyżonych, że tak pięknie, poetycko powiem, to może byłby na przykład mniejszy trochę problem teraz z emigrantami i turystami, którzy przyjeżdżają do nas, żeby się rozerwać. Że tak pięknie, znowu poetycko powiem.

Czasami robię taki oddech trochę, żeby tutaj sobie łyknąć jakiegoś napoja, sobie tutaj łyknąć i odpalić fajeczkę. Więc wybaczcie te pauzy. Przypominam też, że można brać udział tutaj w audycji, dzwoniąc po prostu na profil Nocne Radio Skype'owy. Trzeba sobie najpierw dodać Nocne Radio do znajomych i potem można dzwonić. Tylko wtedy mogę was odebrać, bo inaczej to są problemy różne, na przykład z dołączeniem kogoś kolejnego i tak dalej, to się tam blokuje. Trzeba sobie dodać Nocne Radio do znajomych, do listy na Skype'ie i można dzwonić i powiedzieć o jakimś filmie, o skinheadach, który się wam jakoś bardziej spodobał, utkwił w pamięci, bo jak mówiłem, to są często naprawdę dobre filmy, dobre są też reportaże. Właśnie mówiłem, że dzisiaj sobie oglądałem o skinheadach z Częstochowy. Reportaż na jeszcze RTL7, Sieben. RTL Sieben. No i tam z kolei mamy współczesnych skinheadów, którym imponuje Roman Dmowski i nie lubią bardzo narkomaństwa i łachmaństwa, to przede wszystkim, i uważają się za takich trochę pomocników policji. Mówią, że to nas tutaj łączy z policją, że właśnie zwalczamy narkomaństwo i łachmaństwo, a z kolei nienawidzą bardzo Niemców. No to też tak to troszeczkę może niektórych dziwić, nie? Że tutaj skinhead nienawidzi Niemców, a Adolfa to ceni może, czy tak, nie wiem. No właśnie, są tacy skini, których po prostu główną jakąś tam pasją czy elementem ideologii jest ta ksenofobia, czyli jakaś niechęć do, nie tyle niechęć do obcokrajowców, co chęć do tego, żeby się tutaj, żebyśmy my się jednoczyli w obrębie własnej grupy bardziej, to jest, czy to nie jest jakieś takie przedłużenie tych zwyczajów jeszcze z prapoczątków, że to się wywodzi jakoś z gangów, że jest grupa, że skinheadzi się właśnie na początku bardzo mocno charakteryzowali tą taką hermetycznością, nie? Że oni stanowili bardzo taką hermetyczną paczkę. To nie jest gang, do którego każdy sobie może przyjść. To jest, no, uważali się pewnie sami za taką elitarne stowarzyszenie trochę. No i w pewnym sensie też pewnie byli, bo no bo jak mówię, nie każdy mógł sobie tam po prostu przyjść z ulicy, ej, czy można się do was tu wkręcić? Nie, to musiał być ktoś odpowiedni, tak? Może i rytuały jakieś inicjacyjne też, nie? Coś takiego, więc może to jest jakieś przedłużenie, ta chęć, że nie wszyscy razem, tylko my tutaj razem, tak? W obrębie naszego gangu Polaków, nie? Albo gangu Niemców. No, ale też, no, dziś już wiadomo, że wiadomy jest ten mechanizm, tak, że im bardziej będzie się zaogniać sytuacja związana z obcokrajowcami, z emigrantami, z mniejszościami, z jakimiś oczekiwaniami pewnych też grup społecznych, takich jak homoseksualiści, różni zaangażowani w tą filozofię gender i tak dalej, tym bardziej się będzie też mobilizować i radykalizować tamta druga strona barykady. To jest już wiadomy mechanizm. To są często też i populiści, tak? Skinheadzi z czasem się zaangażowali w politykę, co fajnie jest też pokazane w tym filmie This is England. This is England, w którym, no, ten combo, kiedy on wraca, ten nowy lider, to widać, że wszystko się od tej pory zmieni, nie? Kończy się sielanka, kończy się sztama z ziomalami, a zaczyna się bardziej polityka, walka, akcja, nie? No i to na swój sposób ciekawa postać, nie? Taka antypatyczna, bo on tam jest taki antypatyczny. Poprzedniego nieformalnego, znaczy no formalnego w zasadzie, takiego zastępcę jakby, nie? Formalnego właśnie Woody'ego combo nazywa wężem, że mieliście węża u siebie, nie? Oni tam się wtedy dzielą. No ale w zasadzie to combo jest takim wężem, kimś, kto sieje populizm, sączy jad nieustannie, zachęca właśnie do agresji, do wojny, nie? Do niszczenia wroga. Jest bardzo zaangażowany w politykę i bardzo
źle reaguje na jakąkolwiek krytykę też, jest agresywny się staje, nie? To jest chyba takie zebranie wszystkiego, co najgorsze może być w jakimś takim właśnie skinheadzie. A ogólnie film ma wydźwięk raczej taki właśnie w drugą stronę, że stara się pokazać też te zarówno blaski, jak i cienie, nie? Tego ruchu. Widać, że przypuszczalnie tworzył ktoś, kto chciał być w miarę obiektywny, kto jakoś tam docenia niektóre elementy tej subkultury, tej kontrkultury i no, myślę, że Shane Meadows, reżyser, no, dobrą robotę wykonał, no, dobrą robotę. Steven Graham odgrywa rolę Combo, też świetnie zagrał. No to jest taka postać, no on ma w sobie coś z Adolfa, nie? Potrafi przemawiać bardzo płomiennie i ekspresyjnie i czarować ludzi, też skupiać wokół siebie, nie? Woody z kolei jest takim trochę marzycielem. On przecież to on pierwszy wyciągnął rękę do Shona, spotykając, jak Sean przechodził koło grupy tych chłopaków, pierwszy raz się z nimi spotkał, no to on tam zagadał do niego: cześć dzieciaku, nie? Widać, że to jest taki pozytywny koleś. Z kolei bohater Milky, no to on symbolizuje tych jamajskich chuliganów. On nawet się ubiera. To jest wszystko tutaj zadbali też właśnie fajnie o stroje, że Woody wygląda jak Moods. Andrew Shim, odgrywający właśnie Milkiego, który się pojawia też w kontynuacjach, z kolei nosi taki elegancki kapelutek i ogólnie eleganckie ubranie, tak? Garnitur. Ci jamajscy chuligani, którzy jakoś tam... No to jest też taki no paradoks, że początki były zupełnie nierasistowskie, nie? Tylko skinheadzi byli początkowo subkulturą multikulti, że tak powiem. Pięknie. I no właśnie Milky nosi sobie fajny, elegancki kapelutek i jakiś tam garniturek, bo oni się upodabniali trochę do gangsterów z lat 50. z kolei, czyli wiecie, jakieś takie butki charakterystyczne z takimi białymi dodatkami na górze, nie? Taką jakby, nie wiem co to jest, właśnie taki futerał na buta, nie? Czy coś. Chociaż nie, widziałem też buty, które były właśnie takie biało-czarne, miały jedną część białą, drugą czarną. To gangsterzy wiem, że lubią takie właśnie rzeczy. Lubią czasami się ubrać trochę jak gangsterzy z innych lat, tak? Tak jakby mrugali okiem właśnie do wszystkich pozostałych, że wiecie, rozumiecie, kto ja jestem, nie? Taki żarcik po prostu, nie? Że współczesny gangster lubi się przebrać za gangstera z lat 50. na przykład. No to wiem, że są takie czasami jazdy u ludzi tego typu. No i fajnie, no, mają swoje jakieś upodobania. Serge pisze, krawiec Adolf nie był Niemcem. No wiem, Austriakiem, a co ja mówię, że Niemcem? Tak samo jak Józef Stalin nie był Rosjaninem. To takie zabawne nawet trochę, nie? No, sobie tutaj coś odpalę, fajeczkę. Coś mi się jarać chce fajki, nie wiem, za dużo palę. Ale na swoje usprawiedliwienie mam to, że często mi gaśnie po prostu, bo wiecie, gadam i to nie jest tak, że sobie co chwilę odpalam papierosa, tylko po prostu często mi gaśnie. Jakieś kiepskie fajki robią, nie? Ale to Unia Europejska ponoć wprowadziła taką zmianę, że papierosy mają szybciej same gasnąć, żeby zabezpieczyć nas przed pożarami po prostu. Dziękujemy, Unio. Unia radzi, Unia sadzi, Unia kadzi, Unia niech se wsadzi. No i tak to wygląda. A tutaj jeszcze pisze słuchacz, Kaczyński nie jest Polakiem z kolei też. Coś tu czytam. Wyszedł ze sromu austriackiego w Austrii, także taki z niego Niemiec, jak z koziej dupy trąbka. No tak.
Z tych kontynuacji This is England, to przyznam się, że zdążyłem obejrzeć tylko screeny. Na pewno po to sięgnę, bo ja widziałem tylko właśnie This is England 80. Bardzo mi się spodobało, ale kontynuacji nie pamiętam. Już na pewno są uwspółcześnione, szczególnie ostatnia produkcja z 2015. Może i budżety większe, czyli będą lepsze efekty. No bo tutaj trochę zabrakło tego, co na przykład jest w Romper Stomper, czyli właśnie scen akcji dla mnie. No, lubimy sobie popatrzeć na fajne różne pościgi. Scena, w której gang Azjatów ściga całą tą ekipę skinheadów, tak? Oni się kryją, muszą tam walczyć. To jak walka z zombie trochę to wygląda. Nie wiem, czy taki był zamysł reżysera, ale tak to trochę wygląda, jakby uciekali ci skini przed hordą zombie, bo oni się tam gdzieś kryją, jakieś dechy lecą, oni uciekają. Chowają się w magazynie starym jakimś i ci żółci Azjaci tak wychodzą z różnych dziur tam. Może to jakiś właśnie skinhead reżyser tak chciał tak mrugnąć okiem, że to ci te gorsze, te żółtki, te czarnuchy, to takie zombie. No, a propos takich rasistowskich klimatów, wiecie, ja tak dosyć luźno mówię o tych sprawach, ale żeby sobie ktoś nie pomyślał, że ja jakimś jestem tutaj rasistą czy coś, po prostu jak zwykle trochę jestem hamem i tyle. Ham, ale nie rasista. O. No to ten, była taka afera w Resident Evil, gdzie się chyba po raz pierwszy pojawiły czarnoskóre zombiaki i wszyscy się nagle zaczęli zastanawiać, czy to jest rasistowskie, czy nie. I trochę było tam właśnie jakaś aferka z tym związana, no bo wcześniej to zombie raczej były białe, chociaż były też wyjątki. Pamiętam, że chyba w pierwszym Dawn of the Dead, Świt żywych trupów, był jakiś czarnoskóry. No, nie pamiętam, ale zapamiętałem właśnie tą aferkę związaną. A Zenon pisze, I'm stupid, not racist. Peter Griffin. Peter Griffin, czyli bohater Family Guy'a. Jedna z moich chyba ulubionych postaci ostatnio. W ogóle bardzo cenię sobie ten iluminacko-masoński serial. Tak samo jak The Simpsons i Futuramę i South Parka. No, powoli się szykuję na odcinek spoilera, który byłby właśnie o tych filmach konkretnie, bo to jest coś, o czym no aż się dziwię, że jeszcze nie powiedziałem. Coś tak się cicho zrobiło w ogóle. Chyba za cicho jakoś ten podkład gra. Z takich właśnie śmieszniejszych filmów to mówiłem, że skiny, skiny to dobre. Jeszcze to na VHS-ie oglądałem, pamiętam ten film. I to jest taki po prostu nieśmiertelna recepta na filmy z lat 80. Grupa przyjaciół, łamane przez młode małżeństwo, łamane przez to do wyboru. Grupę zwariowanych dzieciaków... jest świadkiem, i tutaj też można sobie wybrać, morderstwa, gwałtu, napadu gangu motocyklistów, no w tym przypadku mamy skinheadów. Skinheadzi to tacy są tam w ogóle jak, no można by zamiast nich wstawić zombiaków albo jakieś potwory. No właśnie, i zamiast zombiaków, kosmitów, toksycznego mściciela, czy najeźdźców z kosmosu, pożeraczów mózgów z kosmosu, mamy skinów. I to jest taki trochę film. Młode małżeństwo musi uciekać przez las. To jest w ogóle świetna recepta na tani film w sumie, bo tak, młode małżeństwo, no to bierzemy młodych, albo dzieciaki właśnie. Grupa zwariowanych dzieciaków. Billy, are you there? Billy! I tam po chwili i następny już tam w kolejce się czai Jenny? Are you there? No to tutaj też takie właśnie klimaty trochę.
Zamiast Freddy'ego Krugera mamy skinheadów. No i nawet fajne to było. No, ale widzicie, czasy się zmieniają. Kiedyś pokazywano takiego skinheada jako taki zamiennik właśnie zombiaka, jakiegoś robota z przyszłości. Po prostu no, taka kreatura, z którą się walczy, przed którą się ucieka. I to wszystko. A dzisiaj się zmieniło trochę, nie? Bo dzisiaj mamy... O, tutaj Serge wspomina Rosja 88 i Fanatyk. I te filmy spotkałem też w rankingach właśnie najlepszych filmach o skinheadach. Zaraz sobie tutaj jeszcze odświeżę. To właśnie Anglia jest na pierwszym miejscu, akurat w tym rankingu, na który teraz patrzę. Na drugim jest Rosja 88, Więzień Nienawiści, Jabłka Adama, Romper Stomper, Made in Britain, Oi Warning, Skin, Fanatyk i Meantime. No, część tych filmów znam właśnie, Rompera Stompera, This is England. Skina chyba też oglądałem i Fanatyka, tak. Fanatyk też świetny. Też dramat, bo This is England to jest właściwie dramat. Dużo tych filmów to są dramaty, bo świetnie, no jest cała gama możliwości, tak, dla twórcy, dla filmowca, żeby tu pokazać różne rzeczy, jak rodzina reaguje. A Fanatyk jest z kolei z Ryanem Goslingiem, którego nawet lubię jako aktora. Ogólnie no, lubię tych aktorów, na których się dobrze patrzy. No, nie mówię tego jakże w sensie takim homoseksualnym, bo jestem hetero, ale po prostu są tacy aktorzy, którzy mogą nic nie grać i dobrze się na nich patrzy i to wystarczy. On ma jakąś tam gamę swoich min, ruchów, spojrzeń, które się świetnie sprawdzają i... Czasami to wystarczy, nie? No są aktorzy, którzy są bardziej zdolni i mają więcej do zaoferowania. Zwykle oni mogą zagrać większą ilość różnych ról. No są tacy, którzy zagrają i twardziela, i intelektualistę, i śmieszka, i w dramacie też. A Zenon tutaj wspomina o Rude Boys, no i że to właśnie są murzyńskie korzenie. To o tym, przyznam, nie wiedziałem. Znałem ten, wiedziałem, że jest coś takiego jak Rude Boys i to wszystko. No, gdybyś chciał Zenonie coś opowiedzieć o nich parę słów, albo w jakimś innym temacie, to zapraszam. Możecie też sobie przeczytać artykuł nowy, jest na stronie Zenona, o... nowej strategii i nowych ulepszeniach, w cudzysłowie, tutaj można powiedzieć, czy raczej obostrzeniach, no po prostu zmianach dotyczących YouTube'a i tego, jak będą filtrowane treści. No i jeszcze o innych rzeczach. Bardzo ciekawy tekst, polecam. Dzięki jamajskim imigrantom w tych samych latach subkultura Rude Boys dotarła również do Europy, Wielka Brytania, gdzie z biegiem czasu zapoczątkowała również ruch skinheads. No, wczesne lata 60. Jamajka. To może to są właśnie ci Jamajczycy, tak? Po prostu, o których wspominałem. Tylko nie wiedziałem, że to są właśnie ci Rude Boysi. No, tak więc widzicie, no, jakie tu są korzenie. Ciekawi mnie bardzo, chętnie bym zaprosił kiedyś jakichś narodowców, skinheadów do audycji i wypytał właśnie o kilka rzeczy. Na pewno spytałbym się o to, jaki jest ich stosunek do korzeni, nie? Jak oni się do tego odnoszą. Czy na przykład jakoś tam gardzą tym, czy odnoszą się raczej
z szacunkiem. A tutaj Zenon pisze, wracamy warhammerzyć. Powodzenia, krawiec. Trzymaj się, Zenonie. A co, jakaś sesja Warhammera? No proszę, proszę. To nie przypadkiem ta radiowa, co tutaj myślimy, żeby coś zrobić? Może coś tutaj... A, z ciągiem, no proszę. A będzie nagranie jakieś, czy coś? Przymiarki na razie, pisze Zenon. No, ten temat RPG tutaj chodzi nam po głowach, chodzi nam po głowach. Mi też chodzi to po głowie, tyle że ja mam w planach zrobić to troszeczkę po swojemu, ale to zobaczymy jeszcze, co się z tego wykluje. Najprawdopodobniej będą po prostu dwa osobne przedsięwzięcia takie. Moje i reszty zespołu, gdzie może się też pojawię. Zobaczymy, jak tam sobie poustalamy i zobaczymy, co z tego wyjdzie, nie? Chłopaki tu myślą bardziej właśnie o Warhammerze, czyli o fantasy. No, takim trochę dark fantasy bardziej. Bardzo fajny świat, znany, a ja myślę o czymś trochę innym, o RPG na bardzo, bardzo mocno uproszczonych zasadach, bardzo prosta mechanika, może nawet system narracyjny, czyli bez rzutów kostką, bo to o co innego mi chodzi, nie? Mi chodzi, można się bawić świetnie właśnie biorąc pod uwagę różne, biorąc pod uwagę mechanikę walki, rzuty kostką, sprawdzanie różnych umiejętności, cech, no jest wtedy jakaś taka doza w tym wszystkim jakby hazardu i rywalizacji, nie? Czy mi się uda rzut, czy nie, czy będę miał szczęście. A ja myślę, żeby właśnie postawić bardziej na aktorstwo, czyli na wczucie się w rolę, na dylematy moralne, których będą musieli gracze dokonać, zabawy, włączenie w to w jakiś sposób słuchaczy, także, czyli sprawienie, żeby słuchacze stali się częścią tej zabawy na tyle, na ile się da. I w pewien sposób też rotacja graczy, czyli gracze będą się zmieniać co jakiś czas. Będzie po prostu śmiertelność, tak? Będzie można zginąć. I pojawi się ktoś inny. Po prostu wejdzie w wolne miejsce. I chciałbym też postawić na jakoś tam na klimat, czyli... No bo obawiam się, że przy różnych tutaj rzutach, sprawdzaniach, konsultacjach, to często trzeba skonsultować, tak? Czy... to po prostu nie wypali na żywo przynajmniej, bo być może Zenon, Ciąg Bolunga, Ola i reszta zrobią to tak, że po prostu nagrają wcześniej i wytną te mniej ciekawe momenty, gdzie coś sprawdzane jest w podręczniku, tak? No bo ciężko słuchaczowi czekać 20 minut na przykład, zanim coś się sprawdzi, czy zasady są takie, czy owakie, nie? Tego się trochę bym obawiał, ale w przypadku nagrywania wcześniej można to potem wyciachać, wyciąć i zostawić to mięsko. Czyli no, niekoniecznie oznacza to, że wycinamy to, co powie mistrz gry graczom, nie konkretnie ich postaciom, tylko graczom w sensie takim, że sprawdźcie sobie na kartach postaci, jaką macie, czy macie umiejętność wspinaczka, bo stoją wszyscy przed górą, muszą się zacząć wspinać. No coś w tym stylu, tak? Coś takiego najprostszego, co znamy. No to czy to interesuje słuchaczy? Czy wyciąć to, czy nie? Właśnie ciężko, bo jak wytniemy niektóre rzeczy tego typu, to no, żeby było spójnie, trzeba wyciąć wszystko. Tego w tym stylu, czyli odzywki do samych graczy. Wypadałoby tak, żeby jakiś spójny był styl. A wtedy z kolei mogą być braki, jeśli chodzi o to, no słuchacze mogą się nie skumać, o co chodzi w ogóle, co tam się dzieje, bo czegoś nie wiedzą, nie? Nie wiem. Zobaczymy, jak to zrobimy. Ja raczej na razie się skłaniam ku współczesności, albo nawet ku przyszłości, żeby, no bo świat fantasy może być trochę albo ciężkostrawny, albo niezrozumiały do końca. No dla słuchaczy i dla graczy.
Dla graczy może mniej, bo to się da jakoś tam przeskoczyć, na przykład dobrać konkretne osoby, które będą łapały temat, ale słuchacze, Serge proponuje klimat Fallouta, co mi, szczerze mówiąc, odpowiada. To jest dobra koncepcja. Okej, słuchajcie, dzisiaj będzie audycja trochę krótsza, ponieważ mam strasznie dużo roboty. Muszę skończyć bardzo ważną rzecz na poniedziałek. Zaraz się właśnie będę zabierał, więc jeszcze ewentualnie jakieś telefony od was na szybko mogę odebrać, bo właściwie dzisiaj taki krótszy spoiler i trochę tylko głównie o tym w filmie This is England chciałem powiedzieć. Były wcześniej takie spoilery, gdzie też się skupiałem na jednym tytule, który bardziej jakoś mi przypasował i uważałem, że zasługuje na to, a może zrobię jeszcze kiedyś inną część z takim właśnie już przeglądem filmów o tematyce skinheadów. Co jeszcze tutaj z rzeczy organizacyjnych? No, na pewno chciałbym podziękować wszystkim, którzy się zdecydują na sponsorowanie radia i tym, którzy już to zrobili. Wszelkie tutaj wpłaty od was mile widziane. Audycja potrzeby się nie odbyła, nie odbyta, że tak powiem, była, nieodbyta była, w zamian pojawiałem się ja, ale no to nagranie, to nie wiem, jak wytnę z niego pół z tego, co jest, to może opublikuję jednak, bo tam no za dużo chujów i za dużo mujów i dzikich węży. A jeszcze jakieś tam audycje zalegają z wrzuceniem, muszę się z tym uporać. Nie wiem, czy za tydzień nie zrobię już na przykład tej gry RPG zamiast spoilera. Obawiam się, że jak będę ciągnął trzy rzeczy naraz na przykład, jedna audycja w tygodniu, druga audycja w tym samym tygodniu i jeszcze przygotować grę, to słabo to trochę wychodzi. Tym bardziej, że często się pojawiam dodatkowo jeszcze, nie? W różnych tam niespodziewanych audycjach. Więc może zamiast na przykład spoilera zrobię już pierwszą sesję RPG, na początek na przykład jakąś prostszą trochę i krótszą, żebyśmy sobie potestowali, nie? Co wy na to, żeby zrobić taką zabawę już teraz. Bo tak to się będzie odwlekało cały czas, nie? A jak się już umówimy, że zamiast spoilera jest ta sesja, to już na pewno będzie. Więc więc ciekawi mnie, co wy na to. Może jakieś jeszcze na przykład takie tematy, może chcielibyście pogadać na takie tematy. Co myślicie ogólnie o ruchu skinheads? O rasizmie, o niechęci do różnych mniejszości na przykład, o patriotyzmie, o takim narodowym w ogóle widzeniu rzeczywistości. Czy to wam, może są tacy wśród was, którym to odpowiada? Wśród tych skinów, których ja jakoś tam spotkałem na przestrzeni swojego życia, no to zdarzały się osoby, powiem wam, całkiem takie na poziomie, a zdarzali się też i debile, nie? No ale to można powiedzieć, że w każdej grupie społecznej tak jest ogólnie, no tacy ludzie są, się dzielą, nie? Byli tacy, którzy się interesowali historią, odtwórstwem, fantastyką, RPG właśnie i byli taki, no w gruncie rzeczy całkiem spoko, nie? A byli też tacy, że widać było, że to jest taki po prostu element, no taka patologia trochę, nie? Chociaż może za słabo poznałem na przykład, nie? Też mogło tak być. To jest chyba też takie przysłowie, można by powiedzieć, jak trwoga, to do skina, nie? Bo może się okazać, że jeszcze kiedyś będą potrzebni, na przykład jak się zrobi sytuacja u nas taka, że różne mniejszości i inne narodowości się bardzo rozpanoszą i no właśnie, co zrobić, jak ktoś nam się tu chce
jak nas nie szanuje zupełnie, nie, jako gość w naszym kraju, albo jak faktycznie pojawia się problem, że nie ma pracy dla Polaków, bo zbyt duży jest napływ taniej siły roboczej ze świata, albo no jakieś takie różne tego typu sytuacje, jak Rumunka nam pluje w twarz na przykład, nie? Tak, i to nie w przenośni, tylko tak dosłownie, tak. Pójdziesz ty! Tak nas traktuje, nie? No to wtedy możemy nagle zatęsknić. Nie wiem, kiedyś miałem taką dziwną teorię, że wszyscy rasiści na ziemi to jest jakaś część tego mechanizmu całego, nie? Tego, no, jakby założyć sobie tak metafizycznie trochę, że jesteśmy wszyscy jednym wielkim organizmem, no to ci różni narodowcy, rasiści różnej maści pełnią jakąś ważną funkcję taką w tym mechanizmie, nie? Że to jest do czegoś tam potrzebne, no bo... To wiecie, takie przeciwciała trochę, nie? W cudzysłowie, że w ogóle no, nie lubię takiego płaskiego oceniania świata, nie? Że to są szkodniki i chuje, a to są w ogóle nasi bogowie na przykład. Albo ten jest, no, nie należy generalizować i nie należy spłycać i wyrabiać sobie jakiejś takiej opinii jednostronnej, bez w ogóle spojrzenia na całokształt. Czasami warto też jakąś pozytywną cechę w jakiejś grupie zauważyć i to jest chyba dobre, bo może ci różni skinheadzi, oni też jakoś patrzą i reagują na to, co się dzieje wokół nich, nie? Patrzą, jak ludzie ich traktują na stosunek i mogą na przykład zauważyć, że ludzie ich bardziej szanują za to, jak oni robią coś konstruktywnego i takiego i pozytywnego, nie wiem, uczą dzieci w szkołach, robią jakieś pokazy historyczne, jakieś imprezy robią narodowościowe, ale takie, żeby się ludzie tam fajnie czuli też, nie? Czy coś, żeby sobie, nie wiem, ojciec z synem przyszli na przykład, żeby tak odzyskać to zaufanie trochę społeczne i no po prostu wnieść coś pozytywnego, nie? To... A tutaj co pisze Serge? Potrzebne, żeby wytwarzać dualizm i dzielić. Potem stawiasz takich emigrantów naprzeciwko narodowców i masz zamieszki na zawołanie. No Polska jest takim krajem, mówi się właśnie o Polsce jako o takim miejscu, które jakoś tam jest odporne na te zawirowania związane z emigrantami, tak, których się boimy, którzy się zachowują często w skandaliczny sposób, że Polska to jest takie miejsce, gdzie jesteśmy, że i inni już na nas trochę patrzą z taką zazdrością. Tak słyszałem też, że są takie przypadki, że obcokrajowcy, czy na przykład Niemcy mówią, wy Polacy to sobie potraficie jakoś to wszystko urządzić rozsądnie. No, macie jakiś rozsądny stosunek do tego, tak? Nie ma u was takiego cyrku jak u nas. No i może ci różnej maści narodowcy, którzy tu u nas są w Polsce, oni są jakimś wytworem naszej polskiej kultury, jakimś odbiciem jej, jakimś dzieckiem tego naszego charakteru narodowego. Nie wiem, coś przekombinowałem chyba. No, wiecie o co chodzi, nie? Że nic się nie dzieje bez przyczyny. Każdy ma takich może skinheadów, na jakich sobie zapracował. Nasi na pewno są inni trochę niż ci niemieccy, niż ci rosyjscy. No, czy były u nas takie mega drastyczne przypadki, że skinheadzi kogoś zamordowali i nagrali to i wrzucili na YouTube'a? No, a na świecie są takie, tak? Można znaleźć nawet takie filmy na YouTubie. Ostrzegam, są to bardzo drastyczne rzeczy i może nawet lepiej... Nawet jak ktoś jest dojrzałym człowiekiem, to może lepiej nie oglądać takich rzeczy, bo to gdzieś tam potem zostaje w głowie, nie? I jak taki wirus, obejrzenie takiego filmu, jak ktoś kogoś morduje, autentycznego, to jest trochę taki wirus mózgu, wirus umysłu, taki trojan, który już zostanie w tej głowie,
przypuszczalnie, bo to nie jest coś, co wam ucieka zaraz potem z głowy, tak? To nie jest film ze wspomnianym Jackie Chanem, który oglądacie i potem już go nie pamiętacie, jak napisy już są, nie? Tak, ale był fajny. Tylko to jest coś, co wam zostaje w głowie. Jest taki rodzaj kina, snów się nazywa, snów. Kino snufowe. I to są filmy, które mają udawać jak najbardziej realistycznie prawdziwe tortury na przykład jakiegoś człowieka, tak? Takie sceny mega gore, które mają wyglądać jak prawdziwe i zdaniem niektórych czasami są prawdziwe, tak? Bo wiadomo, że jak jest taki gatunek, to tam się zaplącze coś czasami, nawet jak twórcy tego nie chcą, to ktoś po prostu nazwie jakiś autentyczny film z egzekucji brutalnej kogoś, albo z wypadku nazwie to jakimś filmem snufowym sobie, nie? I ktoś się natknie na to. Więc no, można się takimi rzeczami interesować. Ja kiedyś się niestety zainteresowałem i trochę żałuję, bo to jest coś, takie zabójstwo dla duszy trochę, bombardowanie się takimi filmami jak Man Behind the Sun o jednostce 731 sławetnej, można powiedzieć. Tak, słowa sławetny używamy jak sławny nie za bardzo pasuje, bo sławny to, wiecie, to może być fajny aktor albo jakiś filantrop czy coś, a jak japońskie diabły to raczej mogą być co najwyżej sławetne. Albo okryte złą sławą, to po prostu tak się mówi, nie? No to są rzeczy, które zostają w bani i ryją mocno beret. I to potem człowiek się robi taki właśnie, że wszystkich na przykład ma w dupie, nienawidzi ogólnie świata, jest przekonany, że Boga nie ma, że inni ludzie wszyscy to chuje, że dybią na ciebie tylko, że świat jest, to jest taka dżungla, że świat jest okrutny, maksymalnie i nie ma żadnej nagrody kary, po prostu ludzie się wyrzynają, zjadają. Wiecie, takie spojrzenie mega nihilistyczne, pesymistyczne, dekadenckie na świat. I filmy o skinheadach też czasami trochę takie są, nie? Tak zabijają jakąś taką wiarę w człowieka, szczególnie te takie drastyczne, gdzie jest pokazane, jak krzywdzą jakiś tam ludzi, jak jeden człowiek krzywdzi drugiego człowieka, nie? W ogóle się można zastanowić, czy jak wpływa na nas oglądanie takich filmów ogólnie, nawet takich normalnych, gdzie są te jeszcze średnio wysmażone stejki, a nie te mega krwiste, nie? To nawet tam, no, ładowanie swojej głowy takimi rzeczami cały czas na pewno nas mocno zmienia i na pewno dość trwale, nie mówię, że na stałe, ale jakoś tam w sposób dość trwały defragmentuje nam ten nasz mózg, nie? Mówiąc językiem komputerowców. I czy nie lepiej sobie pooglądać jakieś takie pozytywne filmy, które przywracają nam wiarę w człowieka, w ludzkość, w sens życia, są pozytywne i ładują nas tak fajnie, nie? Że jesteśmy potem tak optymistycznie nastawieni. To są z kolei takie filmy, które pokazują, jak ktoś przezwycięża jakieś trudności, albo filmy o takich lekko duchach, nie? Ostatnio sobie przypominałem film Terminal, który pokazuje historię człowieka, który ugrzązł na lotnisku, po prostu stał się bezpaństwowcem. W jego kraju wybuchła krwawa jakaś rewolucja, on nie może wrócić do kraju, a nie może też wrócić do Stanów, z których wyjeżdża. Musi zostać na lotnisku. Tom Hanks, rewelacyjny. I to są takie filmy z kolei, które są trochę takie melancholijne, ale w gruncie rzeczy bardzo pozytywne, nie? Bo patrzymy sobie na tego bohatera, on tak się niczym w sumie w zasadzie nie przejmuje. Cały czas ma pod górę, nie? Ma kłody po nogi, a jest taki po prostu swobodny, radzi sobie ze wszystkim. Jest takim prostym, fajnym gościem i to nas jakoś tak nastraja, że możemy walczyć, że się tak możemy na przykład nie przejmować, jak ten bohater, nie? Być trochę tacy jak on. I to jest film oparty na autentycznych wydarzeniach ponoć. Terminal, polecam.
Z nowszych rzeczy to Zabójczy żart, czyli ekranizacja słynnego komiksu, kultowego zdaniem niektórych, z Batmanem. Jakoś mnie rozczarowało to. Nie wiem, czy to ten sam komiks przestał mi się trochę podobać może, czy po prostu filmowa adaptacja nie spełniła jakoś oczekiwań i jest słaba w stosunku do komiksu, ale jakiś ten film jest taki zryty troszeczkę, nie? Jak tam tego komisarza Gordona Joker dręczy, torturuje, jakieś karlice z sadomasą, no takie trochę pojechane klimaty. No samo strzelanie w brzuch ciężarnej córce komisarza Gordona, nie? To takie już hardkorowe trochę. No bo to jest taki właśnie hardkorowy komiks. Mimo wszystko polecam, bo jest to inny taki film o Batmanie. To jest animacja, całkiem niezła, technicznie i scenariuszowo, no może być, może być. Jakoś pamiętam, że film, nie zgodzę się tu z Tiborem, że wszystkie Batmany są dość żenujące. Przecież Batmany są tak różne, że nie mogą być wszystkie żenujące, bo jest tyle różnych tam klimatów i w ogóle, no Batman Batmanowi nierówny, nie? Batman Tima Burtona to jest zupełnie co innego niż Batman Nolana. Batman dla dzieci to jest co innego niż Batman dla dorosłych. Mroczny, czarno-biały Batman, historie zebrane właśnie takie czarno-białe, poważniejsze trochę z Batmanem, były zebrane w świetnym albumie Black and White. Polecam, zdecydowanie jest to świetny komiks. Są bardzo różne Batmany. Są Batmany faktycznie niektóre żenujące, znaczy, czy żenujące. Batman moim zdaniem zawsze trzymał jako taki poziom. No, też nawet jeśli chodzi o te produkcje dla nastolatków, tak? Typu Batman Animated, animowany Batman. Komiksy, tak samo jak filmy, są bardzo różne, a nawet i większa jest ta różnorodność. Polecam też oczywiście Dark Knight Returns Comics. Część z tego została troszeczkę przeniesiona na Batman vs. Superman. Czy to było Dark Knight... Czy to był Dark Knight Comics? Już mi się troszeczkę też mylą te Batmany. Sausage Party to jest kolejna produkcja, po którą na pewno warto sięgnąć. Mega udana animacja 3D. Bardzo kontrowersyjna. O artykułach żywnościowych. Bohaterami są artykuły żywnościowe. Głównym bohaterem jest parówka. I jest pokazane świetnie wyobrażenie tych produktów żywnościowych w sklepie, o tym, co je czeka. One sobie układają różne opowieści, a człowieka postrzegają jako Boga. Naprawdę świetna produkcja, trochę taka na modłę ateistyczną, ale no wiecie, to akurat w to mi graj, nie? No taki mocno obrazoburczy i jednocześnie taki podszyty jakimś ateistycznym manifestem troszeczkę filmik, ale bardzo taki zlewkowy, nie? Zdaniem niektórych pod koniec nieco obrzydliwy, bo no możecie sobie wyobrazić seks parówki z bułką do hot dogów i to jeszcze tam jakiś majonezik się może pojawia, nie wiem. No, w każdym razie taki hardkorowy, fajny film, mega taki abstrakcyjny, mega groteskowy, humor taki troszeczkę raz kloaczny, raz South Parkowy, a raz są w tym jakieś głębsze takie treści trochę przemycone, więc fajne takie combo. Ja to lubię właśnie, taki prosty humor, smarkowo-kupowy, i z takim trochę ciekawszym i bardziej wysublimowanym, nie? Zahaczającym o jakieś głębsze przemyślenia też czasami właśnie są przemycone w tym. To lubię takie połączenie. Co tu jeszcze można by wam polecić fajnego? No nic, ja już się powoli żegnam. Dzisiaj półtorej godzinna audycja. Coś nie mam, nie jestem dzisiaj rozgadany. Może to jest tak, że jak prowadzę tak raz po raz, nie? No bo wczoraj się pojawiłem też w zastępstwie.
to trochę zmęczony już jestem, nie? Bo jedna audycja, druga, trzecia i to już troszeczkę jest tak dla mnie już wykaczające, tym bardziej, że nie siedzę z wami tu 10 minut, ani 15, ani pół godziny, tylko często 3 godziny, 2 godziny, a dzisiaj troszeczkę krócej. Coś wyjątkowo nikt nie dzwoni, nic absolutnie do powiedzenia. Jakoś może imprezujecie po prostu sobie w weekend i tyle, bo też jakoś tak mniejsza ilość słuchaczy, aż zobaczę, ile osób słucha w tej chwili spoilera. Aż sprawdzę, proszę bardzo. No, to mnie po prostu zaskoczyliście. Oczywiście negatywnie, bo tak małej ilości się nie spodziewałem. No cóż, może po prostu temat jakiś mało was interesujący. No ale to była propozycja od jednego ze słuchaczy. Przepraszam, nie pamiętam może już dokładnie, kto to zaproponował, ale to była propozycja od was. No.

prostu, słuchajcie, weźcie go tam, zasponsorujcie coś, rzućcie mu. Może on, słuchajcie, on nie podaje żadnego numeru konta, on ma jakąś stronę w ogóle, coś, nie wiem. Jak chcecie, jakby ktoś chciał przypadkiem zasponsorować któregoś z twórców też konkretnie, to możecie się ewentualnie do mnie też zgłosić, to ja tam przekażę dalej kontakt czy coś. W środę już rozmowy w nocy są teraz nadawane, znikną, więc wehikuł czasu, nad którym w ogóle się zastanawiam, czy go nie zlikwidować, bo jest bardzo mała słuchalność też. No dajcie spokój, no nie będę dla kilku osób robił audycji. Robił audycji, tak, mówię robił audycji, bo ja te nagrania muszę w większości przypadków, 90% przygotować, po prostu muszę je jeszcze raz przekompilować, żeby się mieściły w 100 kilobajtach po prostu, bo inaczej nie przechodzi. No i muszę coś tam wybrać i odtworzyć to ręcznie, bo system słabo działa i się samo się odtworzy z opóźnieniem albo coś, więc trochę zachodu jest, a okazuje się, że zainteresowanie starymi audycjami nie jest takie duże, ale to jeszcze chwilę sobie może poleci ten wehikuł czasu, to jest taki dobry zapełniacz. No bo te audycje, one są często przez was też już znane po prostu. Mało przychodzi nowych słuchaczy, więc no stara gwardia cały czas, a stara gwardia zna doskonale różne stare audycje, bo często jesteście po prostu fanami radia internetowego, powiedzmy sobie tak wprost. I lubicie sobie słuchać podcastów i audycji. No właśnie, dla mnie audycja i podcast to jednak są różne rzeczy. Podcast to jest, jak ktoś nagra coś wcześniej i puści offline, a ja, osoba, która nadaje właściwie od zawsze i tylko i wyłącznie na żywo, ja robię radio, nie? No i lubicie te rzeczy, więc znacie też te stare różne audycje, które tam puszczam, ale może uda mi się znaleźć coś takiego bardziej, co na pewno nie znacie, bo są też takie rzeczy, na przykład liczne aftery z Radia Enklawa, które ostatnio znalazłem na dysku. To są audycje, które nie były później nigdzie publikowane i też z tego co wiem nie były nagrywane za bardzo, więc nie znajdziecie ich nawet na chomikach, na różnych rapid share'ach, na innych gównach. Właśnie, profesor Leniuch też szykuje się tutaj z fajną stronką dla was. Już wspominałem, że będzie to strona z MP3-kami, ale ostatnio doszła do mnie wieść właśnie od profesora Leniucha, którego pozdrawiam serdecznie, że trochę sobie to jednak teraz inaczej wymyślił. I jest trochę inna koncepcja na to wszystko i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zapowiada się fajnie. Ale tu wam nie chcę też tak do końca zdradzać. W każdym razie cały content jest Creative Commons, więc można sobie spokojnie to, każdy może robić sobie. No, był też audiofil, który przez dłuższy czas prowadził też fajną stronę z aktualnymi, z najbardziej nawet aktualnymi audycjami, których jeszcze nie było na stronie pierwotnej, na pseudostronie Nocnego Radia. To tam już były, nie? Więc no, fajnie, że taka pomoc też jest. Jak mówiłem, nie wrzucę MP3-ek do tych starszych audycji z YouTube'a, bo nie ma miejsca za bardzo na serwerze i też, głównie o to chodzi. Poza tym z konwertowaniem tego też tam trochę roboty, trzeba to wrzucać, konwertować, ściągać, podpisywać. Ja nie mam siły, słuchajcie, niektórzy kapitanowie w ogóle już nie robią archiwum, tak, dali sobie luz. No, a my tu wrzucamy, ale tak już nie będziemy tak się aż cofać do czasów zamierzchłych. Przynajmniej ja, no mówię o sobie, bo właśnie profesor Leniuch, z tego co widzę, to przygotuje dla was takie MP3-ki ze starych audycji, więc będzie sobie można ściągnąć na odtwarzacz, posłuchać w pracy albo biegając w terenie czy coś. No dobra, to by było na tyle. Audycja dzisiaj o filmie This is England. Polecam także kontynuacje różne, kilka kontynuacji. Naprawdę fajna historia. I o kilku tam pomniejszych też wspominaliśmy tutaj.

trzymajcie się, do usłyszenia, do następnego i może jakiś after się wykroi, ale to nie wiem. Zaglądajcie na czata, nocneradio.pl, czat, cześć.

0: Witajcie, nocni podróżnicy w audycji Czasy Ostateczne. Właściwie tak nie do końca wiem, czy to są czasy ostateczne, czy czasy łostateczne. No bo ostatnio były zdecydowanie czasy łostateczne, czyli bardziej taka humorystyczna wersja tejże audycji, która traktuje o szeroko pojętych rzeczach niewyjaśnionych, zjawiskach niewyjaśnionych, paranormalnych. Początkowo starałem się więcej mówić o tematyce apokaliptycznej. No ale ile można? Poza tym rozległy się zaraz takie pomruki nienawiści, że tak powiem, pomruki nienawiści, że co to takie dołowanie, to ja się chcę zrelaksować w ten piątkowy wieczór, no właściwie już sobotnia noc. A tu, prawda, takie doły, choroby, wojny, rozpacz, no i aż by się chciało zaśpiewać piosenkę Tymona Tymańskiego, Jesienna deprecha, nie? Mam znowu doła, znów pragnę śmierci. No i to, co to ma być? A my się chcemy tutaj trochę odprężyć i myślę, że trochę odpłynąć może, pofantazjować sobie, porozmawiać o rzeczach tajemniczych, o rzeczach wymykających się poza ludzką percepcję. Przynajmniej tą z dzisiejszej rzeczywistości, z tego czasu akurat. No bo dzisiaj akurat o czasie. Tak, czasy ostateczne, więc musi być czas. No i chciałbym z wami dzisiaj pogawędzić o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Jak one są ze sobą związane. A poza tym ten temat wiąże się też trochę z proroctwami. Nieprawdaż? No bo ludzie, którzy przepowiadają przyszłość, którzy wróżą, no to odciągają na chwilę tą zasłonę właśnie, za którą mamy przyszłość. I też mam jakieś tam swoje przemyślenia z tym związane. Ale jeszcze zanim przejdziemy do tego czasu, kilka jeszcze ciekawostek. Jedna ciekawostka bardzo fajna jest taka, że kontaktował się ze mną tutaj pewien człowiek. Nie zdradzę wam kto, bo może sobie potrzeba nie życzy na przykład. I wśród pięciu osób, które zadzwonią dzisiaj do tej nieco luźniejszej audycji, nie ukrywam, i zabiorą głos w tych tematach, które dzisiaj się właśnie pojawią, czyli czas, podróżnicy w czasie, efekt Mandeli, NOLE, czyli niezidentyfikowane obiekty latające, ale tak właśnie od strony tej, że może to są też podróżnicy w czasie z przyszłości. No, wszelkie te tematy pokrewne, które dotyczą czasu, no to wśród pięciu osób, które zadzwonią jako pierwsze, no nie sądzę, żeby było więcej chętnych też w sumie, bo ludzie tak się nie rwą aż do dzwonienia, no to te osoby dostaną darmowe powiadamianie o tym, że audycja jest właśnie na streamie, aktualnie, odbywa się. No, tak więc fajna rzecz, nie tylko dla patronów, ale też dla zwykłych słuchaczy będzie taka możliwość. Wystarczy zadzwonić, tylko bardzo proszę, żeby to nie były takie telefony tylko po to, żeby odebrać tą nagrodę i powiedzieć na przykład: dzień dobry, ja to w sprawie ten, no, że tam można, że jest wtedy, ja na jak maila, to mam wtedy tam, że przychodzi, że jest wtedy na antenie i ja muszę, ja wtedy wiem, nie muszę tam ten, to co, to ja, co ja muszę tam coś odpowiedzieć? No, to takie dziękuję. Trzeba przynajmniej z jakąś ciekawostką zadzwonić, z jakąś informacją, albo przynajmniej jakimś przemyśleniem ciekawym, no to wtedy macie gwarantowane pierwszych pięć osób, które to zrobi, to już niektórzy zawiedzeni są. No to macie wtedy powiadamianie na maila, więc fajna rzecz. I chciałbym wam jeszcze, zanim przejdziemy do czasu, to chciałbym wam opowiedzieć, co mi się przyśniło, bo być może to, co mi się przyśniło wczoraj, to jest jakaś przepowiednia, jakaś wizja z przyszłości. Tak trochę wyglądał ten sen, bardzo dziwny sen. I wyglądało to tak, że ja nie wiem, czy podkład nie jest za głośno. O, teraz chyba jest dobrze. No, całego snu oczywiście nie pamiętam, bo to się trochę tak rozmywa, wiecie, jak to jest, szybko się zapomina, ale to jest w ogóle zadziwiające, że tyle się czasami dzieje. Cała jakaś wielka przygoda, nie? Z której zapamiętałem to, co najbardziej mnie jakoś tak, no to, co było kwintesencją tego snu, to, co było w nim najważniejsze. Chodzi mianowicie o to, że wylądowałem w jakiejś takiej sennej, wirtualnej rzeczywistości, tak jakby. Taka, no wiecie, wirtualny świat, ale stworzony w krainie snu. I tam zapamiętałem taką wieżę, olbrzymi w ogóle budynek, który miał niezliczoną ilość pięter, no jakby taki wieżowiec, tyle że, no nie wiem, miał może tysiące pięter. Ja tam podróżowałem sobie, po schodach się wspinałem, raz wyżej, raz niżej, jakąś windą jeździłem. I ciekawe było to, że tam normalnie tętniło życie. Ludzie nawet handlowali czymś, były jakieś stragany, były mieszkania, wszystko w tym jednym gigantycznym budynku molochu. I obowiązywała tam kryptowaluta, znaczy przepraszam, nie kryptowaluta, tylko po prostu waluta, senna waluta, takie dreamcoiny można powiedzieć, dreamcoiny, tak sobie to nazwałem już po przebudzeniu, bo nie zapamiętałem, jak to się w tym śnie nazywało. I no, co ciekawe, no zawsze muszę jakoś tak kiepsko wypaść w tym śnie, a jak wiecie, czasami opowiadam, no że albo przed kimś uciekam, ktoś mnie goni, albo coś gubię. No i tutaj chciałem sobie, zapamiętałem, miałem straszną ochotę na schaboszczaka, chciałem sobie kupić kotleta schabowego i na jednym straganie znalazłem, o, kotlecik schabowy. Nie, to nie był kotlet schabowy, przepraszam. Dezinformacja, cofam, fałszywa flaga. To nie był kotlet schabowy, to był kebab. Chciałem sobie kupić kebaba. I on kosztował coś koło jakieś 2000 tych dreamcoinów, a ja miałem jakieś 500 czy coś, taki zawiedziony trochę byłem. I sobie nie kupiłem tego kebaba. I był ze mną jakiś taki ktoś, kto pełnił rolę przewodnika. I to chyba był potrzeba, tak mi się wydaje. Nie jestem do końca tego pewien, ale to chyba to on. Nie śniło ci się potrzeba przypadkiem, czy ja ci się nie śniłem? To znaczy od razu jakieś tutaj gejowskie, prawda, komentarze, to proszę sobie darować. To ten sen nie miał żadnego kontekstu erotycznego, nic takiego. Po prostu, no, tam się był, no. No i tak. No i on mi tam pokazywał, co i jak. Tu jest to, tu tamto, tutaj. I w pewnym momencie wskoczyliśmy w jakiś taki tunel, przypominający taką, jak wiecie, jak w remizach strażackich. No już, tylko jedno w głowie. Człowiek, tu poważne tematy, sny, przyszłość, czas, a ci... A kto dominował w tym śnie? Grzesiu, dowcipko je. Nie, no, nic takiego nie było. No i tam był taki tunel. Weszliśmy w taki tunel do przemieszczania się między tymi piętrami. I lecieliśmy w dół po prostu. I wiecie co? Tam był taki na środku słup, przypominający trochę taką rurę. Bez podtekstu, rurę, jak jest w remizach strażackich, że wiecie, że się wskakuje na tą rurę i się w dół, nie? Ale my tam normalnie na główkę w tą przepaść, w ten taki tunel idący w dół wskoczyliśmy i leciliśmy. I na tym słupie była jakby taka lista na tę rurę, przepraszam, tę, tą, tu, tam, tę. No nigdy się nie nauczę tego, kiedy mówi się tę, a kiedy tą. Halo, witam.
1: Halo, czy to nocne radio?
0: A czy to wąs z Empire Town?
1: A dajcie mi potrzebę do telefonu.
0: A wypadałoby się przedstawić, jak się dzwoni najpierw.
1: Ale już mnie przedstawiliście, mnie chyba przedstawiać nie trzeba.
0: No ale no, nie potwierdziłeś, czy to ty.
1: No może to Wąsa, może Arkadiusz, w każdym razie niedaleko pada jabłko od jabłoni.
0: A może Tomasz Terka, nie? Też by mógł być.
1: No to może ja myślę, że nie, bo on teraz chyba w pracy jest. Aha. Nie wiem, dlaczego ci to od razu... Chyba cię za bardzo chłopcy interesują, wiesz?
0: No, a co ciebie interesuje i z czym dzwonisz?
1: Ja nawet, powiedzcie mi tylko, jaki jest temat dzisiejszych rozmów, to ja tutaj się wypowiem.
0: Czas szeroko rozumiany, teraźniejszość, przeszłość, przyszłość, podróżnicy w czasie, efekt Mandeli i tego typu sprawy.
1: Dobrze, ale może byście dodali mnie do listy, bo ja tutaj jeszcze mam słuchacza na linii, on by coś chciał powiedzieć do was.
0: Ale to sensie... nie musisz mówić do mnie wy, bo nie jesteśmy w partii, prawda? Jestem ja, krawiec, tylko tutaj na antenie. I jegomość, o którego się dopytywałeś, to go nie ma tutaj. Więc jestem ja.
1: Witam cię, krawcu. Nie, no bo ja ciebie nie mogę powiedzieć, żebym szanował, bo ostatnio do Kloda miałeś bardzo brzydkie rzeczy. Mówiłeś, wiesz. Dobrze, a co do czasu, no czas mija, jest 13 po północy. Możemy powiedzieć sobie, skoro już gadamy o czasie, to może jak już przysunąłem tutaj temat Kloda, może powiedzieć, jak czas potraktował Kloda według ciebie.
0: Nie chcę rozmawiać o Klodzie, szczególnie z tobą, bo przypuszczam, że potrolować chcesz na jego temat trochę i że retransmisja gdzieś idzie i sobie potem nagrasz i będzie wypowiedź krawiec oczernia Kloda na antenie, coś w tym stylu. No to wiesz,
1: przecież
0: to nie uśmiecham
1: mówisz,
0: się to.
1: Mówisz, jakbyś już tego nie robił.
0: Owszem, czasami miałem jakieś zarzuty do Kloda, ale generalnie wiesz... Nie na tyle, żeby go tam obgadywać jeszcze z tobą tym bardziej. Z kimś z innego radia, gdzie potem będzie ktoś z tego toczył bekę, no.
1: Ja, co,
0: dobra, na temat. Nie wiem, że cię Klot najbardziej interesuje, to może do niego zadzwoń. Aha, nie zadzwonisz, bo cię zbanował, bo cię nie lubi. No ale coś na temat, w temacie audycji może?
1: Tak, w temacie audycji do czasu, skoro mnie odebrałeś, to ja sądzę, że czas dla nocnego radia jest nieubłagalny, skoro jest 14 po północy, czyli noc jeszcze młoda, a mnie wpuszczasz na antenę, to ja sądzę, że trochę bidnie dzisiaj tam u was jest, prawda?
0: Nie wiem do końca, o co ci chodzi i do czego zmierzasz. Jakiś marudny jesteś, jakiś nie na temat jesteś, jakiś taki trollowaty jesteś i jeszcze awatara masz brzydkiego i w ogóle z buzi ci brzydko pachnie w ogóle. Coś na temat bardziej, jakaś ciekawostka może?
1: Nie, wiesz co, to by wszystko już było, bo widzę, że ty jesteś tak do chłopców zbyt nastawiony, bo cały czas wypytujesz albo tutaj o Kloda, albo o Tomka. Jakichś różnych, ja znam tylko jednego jeszcze Tomka, innego, kiedyś też uważno dawał, mianowicie chodzi o Tomka pedofila, chyba wiesz, o kogo mi chodzi.
0: Hola, hola, drogi panie, ja do chłopców, to ty ostatnio jakiegoś czarnoskórego geja chyba zapraszałeś na schadzkę, to raczej, wiesz, to nie moje, to bardziej twoje klimaty.
1: Nie, no ja go tam tylko twojej mamie próbowałem trochę, wiesz, tam załatwić, żeby takiej pajęczyną do końca nie zarosła, ale to już bez przesady, że od razu ze mną.
0: No nie podejrzewałem cię o takie pyskówki na poziomie gimbazy, no ale dobra, no to... A twoja stara nosi okulary, no i co na to mi powiesz?
1: Właśnie, proszę państwa, słyszymy poziom nocnego radia, który 15 po północy robi niewybrane żarty, o twojej starej. Krawiec, czy coś masz do dodania do tych żartów niewybranych o tej porze? To myślę, że nie wypada.
0: Nie, chyba już wszystko powiedziałem. No, także nie myślę, dostaniesz jak... nagrody, nie dostaniesz nagrody, bo jakiś taki słaby ten telefon. Jednak mówiłem, że nie wystarczy zadzwonić i się głupio tam, głupawo porechotać, tylko trzeba coś mądrego powiedzieć, także się nie kwalifikujesz. Dziękuję bardzo.
1: Dobra, krawiec, nie ma za co.
0: No i poszedł sobie. No i bardzo dobrze. Dobra. No i tak. Lecimy dalej z tematami. No właśnie, czas to jest w ogóle temat rzeka, okazuje się. No bo mamy tak, mamy właśnie tych podróżników w czasie, o których wam powiem jeszcze, przynajmniej o kilku. Mamy te obiekty niezidentyfikowane, które być może to są właśnie podróżnicy w czasie. Mamy wiele różnych filmów ciekawych, nie tylko o podróżach w czasie i przestrzeni. No właśnie, w przestrzeni też, bo mamy też różne wizje związane ze światami alternatywnymi, z rzeczywistościami, w których czas płynie jakby innym strumieniem, oddzielnym strumieniem i jest niezależny, dzięki czemu nie może zaistnieć na przykład paradoks dziadka, który występuje tylko w podróży w czasie w tył, bo w przód już takie paradoksy nie występują. O paradoksach związanych z podróżami w czasie też możemy sobie pogadać. Mamy właśnie efekt Mandeli, polegający w skrócie na tym, że inaczej pamiętamy pewne rzeczy, niż one są w rzeczywistości. No, zazwyczaj są to takie trochę banalne przykłady, że jakieś logo wygląda inaczej na przykład, albo inaczej zapamiętaliśmy kwestie z jakiegoś filmu. No z tymi logosami to łatwo to obalić, ponieważ jest taka praktyka dosyć popularna, polegająca na tym, że firmy co jakiś czas dokonują tak zwanego rebrandingu. Polega to właśnie na tym, że się troszeczkę zmienia znaczek, unowocześnia go, robi tak, że on jest bardziej przystający właśnie do aktualnych czasów, a my pamiętamy jeszcze ten stary. Jak sobie zobaczycie, jak zmieniały się logosy, no na przykład dzisiaj sobie patrzyłem na stare logosy Warner Bros., dzisiaj Time Warner to się chyba nazywa. I no bardzo to się różni. Zupełnie to są czasami inne znaki. No, w ogóle natrafiłem oczywiście na teorię spiskową, że to logo Warner Bros. Jest związane z Saturnem, ponieważ tam jest taki pierścień, który oplata to logo i przypomina on troszeczkę tak właśnie planetę Saturn z jego tym pierścieniem. A Saturn jest podobno związany mocno, jest symbolem mocno związanym, no ta planeta jest mocno związana z satanizmem. Jak sobie popatrzycie, to jest w ogóle szósta planeta od Słońca. I tam jest taki dziwny wir. Jak popatrzycie na ten wir, który ma kształt heksagramu, to zobaczycie, że on bardzo przypomina logo pewnego radia, które niedawno zniknęło. Właściwie to jest to samo logo, czyli może twórca tego właśnie zmienionego logo, bo być może wy pamiętacie inne logo, to które jeszcze ja projektowałem. To była spirala, złota spirala, a potem to zostało w taki wirek zamienione przez Tomka i no dosłownie wygląda identycznie jak ten heksagram. To jest taki wir, który jest na Saturnie i on też jest zastanawiający, ponieważ no co, taki sześciokątny wir? To dziwne, nie? W ogóle też jak patrzyłem sobie na jak na materiały związane z tym logo Warner Bros., to w czasie, kiedy Warner się połączył z jakąś tajemniczą wytwórnią Seven Arts, to był rok 1967. I teraz tak, dzielimy to na cztery cyfry. 1967. 1 plus 9 plus 6 plus 7 równa się 23. 23 podzielić na 4 to jest 5,75. 5 plus 7 plus 5 równa się 17. 17 podzielić na 3 równa się 5,666. Witam cię, potrzeba.
2: Twoja matematyczka byłaby z ciebie dumna. Po raz pierwszy udało ci się rozwiązać tajemnicę tabliczki mnożenia. Po raz pierwszy w życiu byłeś w stanie tak szybko odpowiedzieć na pytania zawarte w tym wszystkim. Ale ja chciałbym tutaj przytoczyć to, że była zorganizowana impreza dla podróżników w czasie. Odbyła się 28 czerwca 2009 roku. Była zorganizowana przez Stephena Hawkinga. Był szampan, było jedzenie, było i tak dalej. Stephen Hawking później wziął to zaproszenie i zapisał, jeżeli dobrze pamiętam, na jakiejś płytce miedzianej czy czymś takim, coś, co będzie w stanie przetrzymać, wytrzymać i będzie w stanie działać przez kilka tysięcy lat do przodu w formie niezmienionej. Jednocześnie wrzucił również film na YouTube w dniu tej całej afery, że no dobra, zrobiłem tutaj przyjęcie dla podróżników w czasie i się okazało, że co? Że nikt nie przyszedł. Że nikt nie przyszedł. Więc wiesz, więc tutaj jakbyśmy sobie tak spojrzeli na tych wszystkich podróżników w czasie, no to jeżeli ci podróżnicy w czasie by się pojawili po 2009 roku, no to dlaczego by na przykład nie wpaść, bo na tym liście żelaznym, który Stephen Hawking zabezpieczył, znajdowała się właśnie dokładna data ze strefą czasową i koordynaty, i współrzędne geograficzne miejsca, gdzie to się znajduje, i drzwi były całkowicie otwarte, kto by tylko chciał tam wejść, mógł wejść i faktycznie skorzystać tutaj z dobroci, które Stephen Hawking im zapewnił.
0: Nie wiem, czy to jest takie proste, wiesz, bo być może z tymi podróżnikami w czasie to jest tak, że to jest... że oni nie mogą zbytnio ingerować, że są jakieś zasady, że ścigani są ci, którzy się wymkną spod kontroli. Różne tutaj mogą być, wiesz, czynniki, że oni mogą co najwyżej starać się ulepszać troszeczkę tylko tą rzeczywistość, tą przeszłość. No bo wiesz, to może być bardzo niebezpieczne w ogóle ingerowanie w przeszłość, bo to ma wpływ na przyszłość i paradoksy różne mogą się pojawiać. Może nawet jakaś nasza operacja, która wydawałoby się zapobiegnie jakiejś katastrofie, może spowodować jeszcze większą katastrofę. Słyszałeś może o tym, że wuj Donalda Trumpa, John Trump, pewnie wy, słuchacze, też słyszeliście, że to jest osoba, która weszła w posiadanie swego czasu notatek Tesli, które miałyby właśnie umożliwić między innymi podróże w czasie. I znalazłem informację, że John Trump używał swego czasu pseudonimu John Titor, czy Titor, czyli no słynny podróżnik w czasie też, nie?
2: Akurat historię Johna Titora znam od podszewki i był to od początku do końca troll. Nie jestem w stanie wam przedstawić danych, które by za tym... Wiem, że to głupio brzmi, wiem, że to brzmi tak, zaufajcie mi na słowo, ale John Titor to była pewna grupka, która się w pewnym miejscu zebrała, która stwierdziła, ej, a może tak kiedyś założymy wątek na Usenecie i napiszemy, że jesteśmy z przyszłości. Okej, okay, dobra, dawaj, robimy, nie? Jedziemy, nie? Stało za tym dokładnie 6 osób i pisały jako John Titor, czyli Time Traveler Zero, jeżeli dobrze login pamiętam, hasła wam nie podam. Natomiast było to od początku do końca, no, zrobienie sobie jaj, tak? To był po prostu jeden wielki wybryk.
0: No, widziałem kiedyś zdjęcia, które były pokazywane w różnych artykułach dotyczących tego Johna Titora i to były takie mało przekonywujące rzeczy, bo to była jakaś kupa żelastwa, która miała być
2: rzekomo... Mało przekonujące.
0: Tak, no wiem, że to są rupiecie z twojego strychu, które chciałeś pokazać, że to maszyna czasu. Słuchajcie, to zadzwonił tutaj, to jest John Titor. No. Albo...
2: Musiałeś!
0: Mam inną wersję. Zapłacili potrzebie, żeby skompromitował ideę Johna Titora, żeby nie wyszła na jaw prawda o prawdziwym Johnie Titorze. A potrzeba jak zwykle chętnie się bierze za takie akcje.
2: No trzeba, wiesz, jeżeli jest okazja do zarobienia pieniądza, no to trzeba sobie tutaj z tego skorzystać. No i ten cały efekt Mandeli, tak, który jest, jak sobie spojrzymy na 11 sezon Archiwum Mix, o którym mówiłem właśnie we wcześniejszej audycji, no to widzimy, że nawet oni tam sobie z tego po prostu dromu łacha od początku do końca, bo to się kupy nie trzyma, bo to nie ma absolutnie żadnego sensu. Jest taki problem u nas w głowie, że pewnych rzeczy nie zapamiętamy do końca tak, jak powinniśmy je zapamiętać. I jeżeli wiesz, jeżeli sobie spojrzymy na przykład na logo Volkswagena, które się pojawia w filmie Powrót do przyszłości, to trzeba pamiętać, że ten samochód to jest rekwizyt. Ten samochód był 10 razy rozbity w różnych innych filmach i ktoś tutaj to logo prawdopodobnie dosztukował, no i się pieprznął i się pomylił, no i tutaj coś poszło nie tak. My tych rzeczy nie pamiętamy i spokojnie możemy sobie wyciągnąć jakiekolwiek rzeczy z naszej pamięci, które odrobinkę inaczej zapamiętaliśmy.
0: Bardzo, bardzo ciekawa wypowiedź. Dostajesz całe pięć pakietów powiadomień. Nie, to członkowie załogi radia nie mogą brać udziału. To znaczy jeden członek, ty. Pozostali mogą w sumie. Ale wiesz co?
2: Nazwałeś mnie członkiem.
0: Członkiem, no właśnie. Ale ja myślę, że z tymi znakami, które się różnią trochę w filmach, to jest też taka kwestia, że często się je zmienia, żeby nie podpaść pod jakieś, wiesz, pod prawo, że skopiowałeś, że użyłeś, że bez pozwolenia i tak dalej, i tak dalej. Albo po prostu zwyczajnie, że ktoś nie zgodził się ci zapłacić za to na przykład, nie? Już, no, więc się zmienia.
2: Nie wiem, czy akurat w filmach, bo jeżeli masz na przykład grę typu Grand Theft Auto i chcesz sobie zrobić samochody, które będą się nazywały Ferrari F50, no to nie możesz, musisz im zapłacić, no ale jeżeli to jest, wiesz, jeżeli to jest pewna część pewnego planu, no to raczej tych znaczków się nie zasłania.
0: No właśnie w tych wcześniejszych częściach Grand Theft Auto, to zdaje się, że właśnie czytałem, że się nie dogadali do końca na licencję i dlatego nie mieliśmy prawdziwego Ferrari, tylko jakieś
2: tak,
0: takie
2: bo wiesz, bo,
0: dziwne
2: podrobione. Firmy stojące za produkcją samochodów były przyzwyczajone, że przyjdzie do nich taki Need for Speed, przyjdzie Electronic Arts i powie, ej, tutaj dajcie nam model trójwymiarowy swojego samochodu, a my wam damy 100 tysięcy dolarów, nie? I przyszło takie GTA, które, nie, dobra, nie, no to zrobimy sobie, nie będzie Porsche, będzie Porsche Turbo.
0: Ciekawym innym podróżnikiem w czasie, myślę, że ciekawszym niż John Titor, jest Saint-Germain, hrabia Saint-Germain. Nie wiadomo, kiedy się urodził, jak popatrzycie sobie na Wikipedię. Zagadkowa jest też data śmierci tego jegomościa. Nie bardzo wiadomo o jego pochodzeniu, o przodkach. I on sam się chwalił, że ma talenty alchemiczne, spotykał się z alchemikami, chwalił się zdolnością transmutacji.
2: Transseksualizmu.
0: Transmutant.
2: Alchemik transwestyta, to jest po prostu...
0: transhumanista, transwestyta i transmutant. Po raz pierwszy się pojawił w 1710 w Wenecji i jego wiek szacowano wtedy na około 40 lat, tak z wyglądu. I już wtedy go posądzano o kontakty z różnymi tajnymi stowarzyszeniami, z lożami masońskimi. Potem mamy Londyn 1743 i Edynburg 1745, zarzuty o szpiegostwo. Potem mamy 1758, potem do doniesienia, że w Niemczech się pojawił w 1776, to ile on już miał lat. On używał różnych pseudonimów, między innymi takich, które, wiesz, i takich słów typu na przykład showman, telewizja, co ludzi dziwiło. Nie wiedziano wtedy, o czym on mówi. Kiedy się pojawił w 1776, to on już mógłby mieć 100 lat, a wiesz, a cały czas robił interesy, ponoć wyglądał jeszcze młodo, handlował, nie wiadomo do końca skąd dorobił się ogromnej fortuny, którą wydawał na lewo i prawo, był obrzydliwie bogaty, gościli go na różnych dworach, spotykał się z władcami, z możnymi i tutaj na przykład... Znalazłem też informację, że zraził wysłanników króla Fryderyka II swoimi opowieściami właśnie o transmutacji i tym, że porównuje sam siebie do Boga. Bardzo dziwna postać. kiedy umarł, dzień później znaleziono jego trumnę pustą, a rok później go spotkano w towarzystwie innego alchemika, Cagliostro się nazywa, takie dziwne imię. No i potem kolejne doniesienia, on się przewija przez różne wieki wręcz.
2: Pytanie, na ile te doniesienia są wiarygodne? Wiesz co, ja chciałbym przytoczyć bardziej współczesnego podróżnika.
0: Ale to poczekaj jeszcze, to za chwilkę, dobra, bo jakby wiarygodność tego człowieka potwierdza sam Voltaire, słynny francuski filozof, który korespondował z tym hrabią, wiesz, i pozwolę sobie zacytować kawałek tej korespondencji. Gdzie ja tutaj mam tą korespondencję? Już znajduję, okej. Okay. Tak odpowiedział Voltaire do hrabiego Germain. Odpowiadam na pański list, który mi pan wysłał w kwietniu. Odkrywam w nim straszliwe tajemnice, łącznie z najgorszą ze wszystkich tajemnic, jaka może istnieć dla starego człowieka, jak ja. Godziną śmierci... Dziękuję, Germain. Niechaj światło mojej dla pana przyjaźni towarzyszy pańskiej długiej podróży przez stulecia, trwającej aż do momentu, aż w połowie XX wieku, wypełnią się objawione przez pana przepowiednie. Mówiące obrazy to miły podarunek na dni, które mi jeszcze pozostały. Pocieszam się też myślą, że pańska zadziwiająca mechaniczna maszyna latająca w każdej chwili mogłaby sprowadzić pana do mnie. Adieu, przyjacielu. I podpisane Voltaire. Chciałbym zbadać prawdziwość tej korespondencji, bo jeśli by się okazało, że to jest prawda, no to wiesz, byłaby rewelacja, nie? Można trochę pogrzebać, czy prawdziwe są te... A Voltaire bardzo dużo korespondował. On napisał 23 tysiące listów. To jest też warto wspomnieć o tym, że po takich wielkich ludziach pozostało bardzo dużo ciekawej korespondencji. A co po nas pozostanie? Maile? No, ja już nie mam swoich maili sprzed roku.
2: Archiwum Nocnego Radia. Wiesz, nie wiem, czy miałeś kiedykolwiek przyjemność picia z artystą. Takim, nie wiem, czy to będzie Maria Peszek, czy ktoś, kto faktycznie jest mocno ugrzeźniętny w tym wszystkim.
0: Z wieloma artystami się spotykałem, bo wiesz, no właśnie, uczyłem się w szkole artystycznej.
2: Nie masz takiego wrażenia, że oni są jednak w pewien sposób podatni na swego rodzaju właśnie foliarstwo i są w stanie przyjąć pewne rzeczy dużo łatwiej ze względu na to, że mają umysł tak bardzo otwarty, że co prawda jeszcze mózg im z głowy nie wyskoczy, ale jest blisko temu. Więc nie jestem za bardzo przekonany. Dobrze, że chcesz to zweryfikować. Fajnie, bardzo dobry odruch. Widzę, że trening zadziałał. Jestem z ciebie bardzo dumny. Tylko pytanie, czy ktoś tego nie zweryfikował wcześniej, jeżeli by to się nie okazało prawdą, no to i by się obroniło przed tą weryfikacją, no to wówczas faktycznie ktoś by sprawdził tę sprawę od początku do końca.
0: No to, akurat nie jest informacja z internetu, tylko z książki pod tytułem Ręce precz od tej książki, która jest, no, niestety jest przez niektórych posądzana o to, że foliarska troszeczkę i że no, ktoś od niej napisał zabawna książka, więc spotkałem się z taką opinią też, no ale... No,
2: znam. Ale wiesz co, chciałbym opowiedzieć o pewnym podróżniku w czasie, którego wszyscy znacie, o którym wszyscy słyszeliście, który jest współczesny dla nas i nazywa się Emmanuel Olisadebe. Znasz typa?
0: No to piłkarz jest, tak?
2: Tak. Według statystyki samego zawodnika, gdy Polonia Warszawa zdobywała Mistrzostwo Polski z Nigeryjczykiem w składzie, miał on 21 lat. Zdaniem Mirosława Skrupskiego, menedżera zajmującego się sprowadzaniem afrykańskich piłkarzy, Olisa Debe odmłodził się wówczas od 5 do 6 lat, fałszując paszport. Był to też dość popularny motyw tuż po wojnie, kiedy większość dokumentów została zniszczona, wszelkie centralne bazy były po prostu w rozsypce i brano... Przygotowując nowe dokumenty w roku, pod koniec roku 45 i później, kiedy generowano nowe dokumenty dla odrodzonej Polski, no to brano bardzo często na wiarę wiek, który ludzie podawają. Już pomijając imiona i nazwiska, mnóstwo różnych dziwnych rodów oczywiście zostało ukrytych, tutaj szczególnie rodów żydowskich, ale to nie jest temat na ten moment, tylko właśnie ludzie bardzo często się odmładzali, szczególnie kobiety, które właśnie chciały sobie... którym się coś tam w życiu nie udało i chciały sobie pójść za mąż poświadczone dokumentem, że mają zaledwie 19 lat, a miały 28. Czy one podróżowały w czasie? Czy Emanuel Olisa Debe, twoim zdaniem, podróżował w czasie i cofnął się w czasie, żeby tutaj do środkowania gol?
0: No, na pewno wielu ludzi, którzy mają dużą władzę, którzy są wpływowi, często się posądzam o to, że są podróżnikami w czasie. To chyba takie ludowe, typowe ludowe opowiadanie sobie legend o tych właśnie, o tych panach, nie? Co oni tam nie robią, ci panowie. I to, no, jak ma taką, jak tak władzę i tak wszystko wie, no to podróżnik w czasie. Dzisiaj w ogóle teorie spiskowe stały się trochę takimi bajkami, baśniami dla plebsu. Tak mi się wydaje, wiesz, że te wszystkie opowieści o rządzie światowym, o GMO, o tym, że nas trują, że nas wykorzystują, że nas okłamują, że Ziemia jest płaska, to są wszystko takie współczesne, moim zdaniem, przepraszam, jeśli ktoś się czuje urażony, ale moim zdaniem to są takie współczesne legendy właśnie dla zwykłego człowieka, dla takiego człowieka, który gdzieś tam na dole tej piramidy jest i sobie wyobraża coś, nie, że takie ci klechty, tam na górze, co takie, oni tam
2: tak,
0: nie robią.
2: Tak, ładnie, tak, takie klechty, takie baśnie, które sobie opowiadamy. To jest charakterystyczne dla każdego punktu historii cywilizowanego człowieka, że opowiadamy o pewnych pewne niesamowite historie, man. To jest niesamowita historia. Ja wam dzisiaj opowiem o niesamowitej historii. No i tutaj... I tutaj chyba mogę zdradzić, że właśnie słuchając, to był czwarty odcinek Hiperprzestrzeni, który kiedyś sobie zupełnie losowo mi wpadł do mojego pudełka z podcastami i sobie odsłuchałem czwarty odcinek Hiperprzestrzeni. I tak słucham, kurde, on się powołuje na konkretne książki, na konkretne nazwiska i tak dalej. Googli. I sprawdzam i okazuje się, że opowiadanie science fiction z 1852 roku. Opowiadanie science fiction. Jako fakt. No
0: tak. Ale czy my nie chcemy słuchać właśnie tych wszystkich niesamowitych opowieści, człowieku?
2: Wiesz, lubimy. I don't know, man. Ja nie wiem, w jakim ty świecie żyjesz. Ja nie wiem, czy ty w ogóle, wiesz, robisz swój chleb. Ja nie wiem, czy ty swoje kanuły wystrugałeś tutaj ze swojego...
0: Ale człowieku, hola. Czy wolisz posłuchać barwnej, wspaniałej opowieści, ciekawej, przy ognisku, wiesz? Czy może chcesz słuchać gadania jakiegoś geeka, że wielkość, że czas to wielkość fizyczna określająca kolejność zdarzeń przez odstępy między zdarzeniami zachodzącymi w tym samym miejscu? Człowieku, zastanów się.
2: Wiesz co, man, jest coś takiego, jest to taki trend wśród hodowców kotów. Nazywa się barwna dieta. Barwna dieta. I on mówi, ona mówi, żeby kota karmić tylko i wyłącznie surowym mięsem. I te koty w wieku 5-6 lat umierają na chorobę nerek, bo nie są gotowe na to, żeby jeść tylko i wyłącznie mięso. One też potrzebują troszkę tauryny w swojej diecie, która nie jest dostępna w takim zwykłym mięsie, które im dajesz. I ja nie wiem, czy tutaj te wiesz, barwne historie, czy one tutaj nie mają za dużo mięsa. Ale jeżeli opowiadamy science fiction, man, no to powinniśmy powiedzieć, że to jest kurwa science fiction, a nie prawdziwa historia.
0: No ale men, wtedy to traci swój urok troszeczkę, jeśli już na początku mówisz, uwaga, będę wam opowiadał bajkę, nie bierzcie tego na serio.
2: Ale wiesz, to tak jest sobie coś jak takie historie przy ognisku. Ja pamiętam, kiedyś opowiadałem, tak sobie trochę parafrazowałem opowiadanie, kurde, zapomniałem ten od Cthulhu. Jako kurde, na końcu języka go mam. Jak miał ten ziomek od Cthulhu?
0: Lovecraft,
2: tak. Opowiadałem historię na bazie Lovecrafta i opowiadałem historię i mówił o diabelskiej Rafie, nie? I tak, wiesz, pełen klimat i tak dalej, ognisko, nie? Jeszcze w czasach harcerskich. A koleś mówi, taki kompletnie spalony, nie? O, diabelska żyrafa.
0: No, też się natknąłem dzisiaj na taką teorię, że żyrafy są z kosmosu i że nas podglądają tutaj, a te anteny, co mają na głowie, to właśnie do nadawania są. I to, było dołączone takie zdjęcie żyrafy, która wlazła na drzewo, ale w sumie na tej samej stronie była też teoria spiskowa mówiąca, że ojciec Adolfa Hitlera był kobietą, więc...
2: No, jak najbardziej, wiesz co, jeżeli jest ryzyko, musi być wybór.
0: Ale w sumie człowiek od swoich prapoczątków, jak czegoś nie rozumiał, to sobie układał o tym jakąś opowieść, nie? Od momentu, kiedy popatrzył w gwiazdy, kiedy po raz pierwszy się zastanowił, co tam jest na górze, no to mało co rozumiał a mózg, sam o tym mówiłeś w którejś audycji, że tak działa nasz ludzki mózg, że stara się wytłumaczyć na siłę nawet niektóre rzeczy i chyba to jest ten mechanizm, który odpowiada za powstawanie różnych właśnie legend, baśni, teorii spiskowych. Ja może nie jestem aż tak sceptyczny jak ty i nie uważam, że jest aż tak źle, że tylko znikoma część, jakiś tam ułamek procenta czy promil tych teorii spiskowych jest prawdziwy. Myślę, że jest w tym trochę prawdy, jak się poodsiewa, wiesz, a podróże w czasie, myślisz, że są możliwe?
2: Podróże w czasie wstecz są fizycznie niemożliwe, podróże w czasie w przód są fizycznie możliwe. Można się, jest jedna opcja, żeby się poruszyć w czasie wstecz na zasadzie obserwatora. Jeżeli byśmy znaleźli gdzieś w kosmosie jakieś zwierciadło, odpowiednio duże i które by odbijało światło, które na przykład się znajduje te 100 lat świetlnych od nas, to wtedy obserwując to zwierciadło możemy zobaczyć to, co się działo na Ziemi 200 lat temu. No bo 100 lat świetlnych w jedną stronę, 100 lat świetlnych w drugą stronę i wtedy możemy je zobaczyć. I w ten sposób możemy jako obserwator cofnąć się wstecz i to jest jedyna fizycznie akceptowalna, jedyne przy użyciu współczesnej nauki, jedyna opcja.
0: I nie bylibyśmy w stanie przekazać jakiejkolwiek informacji będąc tym obserwatorem, na przykład za pomocą jakichś praw fizyki, nie wiem,
2: nie.
0: Światła.
2: Nie ma opcji. Absolutnie nie. Absolutnie nie. To jest...
0: Fotonik nawet nie przejdzie?
2: Nawet jakbyśmy jebali tam tachionami, to byśmy nie mogli.
0: Ale no, ja gdzieś czytałem, że teoria względności Einsteina ponoć nie wyklucza podróży w czasie zarówno w tył, jak i w przód.
2: Bo teoria względności Einsteina nie mówi za bardzo o podróżach w czasie, więc można ją interpretować na różne sposoby. Teoria względności pochodzi mniej więcej sprzed 100 lat. I pewne rzeczy, zostały później w jakiś sposób, wiesz, zaadaptowane do współczesnych norm fizycznych. Chciałbym tutaj jeszcze opowiedzieć o gwiazdozbiorze Plejad, jeszcze wracając do kwestii tego, że wiesz... Plejadianie, tak.
0: Plejadianie.
2: Która była wykorzystywana przez, i to wiemy z pewnych pism, nie wiem czy piśmiennictwa, czy tutaj to jest właściwe słowo, żeby to nazwać. Jest to gwiazdozbiór złożony z 6 gwiazd, który był w pewnym amerykańskim plemieniu stosowany jako taka taki test dla wojowników, ponieważ spośród tych 6 gwiazd jedna jest stosunkowo niewidoczna. I jeżeli byłeś w stanie zauważyć tę 6. gwiazdę, no to wtedy przechodziłeś ten test. Taka mała ciekawostka
0: Znowu ta liczba 6 się pojawia. To ja, wiesz co, w ogóle ułożyłem taką ciekawą teorię, swoją własną teorię spiskową, że zawsze jak się pojawia gdzieś litera S, to jest jakieś szataństwo reptyliańskie. Naprawdę, i wiesz, że mi się to sprawdza? Sam szatan, Satanos, popatrz, aż dwie litery S. SS Adolfa Hitlera. Nostradamus, to też szatańskie są jakieś treści, które mają nas zmienić tu. No i Saturn, szatańska planeta, też S. I sam S wygląda jak wąż w ogóle. Man! Warner Bros. Ma S. To też iluminacka wytwórnia. Ma nas oszukać. Oto oni zrobili film Grawitacja, gdzie pokazują nam okrągłą Ziemię. Zakłamaną, wstrętną.
2: Tesla Model S. Dobra, weź swoje
0: Elon
2: leki.
0: Elon Musk.
2: Weź swoje leki. Weź swoje leki.
0: A wiesz, że Elon Musk to reptilianin? Reptilianin? Wiesz, że to jest reptilianin i on nas chce na Marsa weź wysłać, żeby nas zjedli tam reptilianie na Marsie. Przepraszam. Mów.
2: Tam masz pod monitorem, po prawej masz taki słoiczek. Otwórz go, weź dwie tabletki i połknij i sobie przepij. Zanim, bo to może chwilkę zająć, zanim ci, ale ja cię bardzo proszę, weź te dwie tabletki.
0: Tą pomarańczową wziąłem.
2: A taką z uśmieszkiem? Czy taką Mitsubishi?
0: Mów.
2: Tak, także zasadniczo, jeżeli chodzi o czas, to czas jest bezwzględny i czas za bardzo nie bierze jeńców i bardzo dobrze, żebyśmy sobie zdawali sprawę z tego, że jeżeli pojawi się nagle nam jakiś Merankesze, który stwierdzi, że obalił Newtona, no to nie, to wymaga pewnego dowodu, pewnej historii, pewnego ciągu myślowego, który udowodni, w jaki sposób zostało to od początku do końca obalone. Bo Newton, mimo tego wszystkiego, że mimo całego rozwoju nauki, jedyne co o nim możemy współcześnie powiedzieć, to jest to, że on faktycznie się mylił na pewnym mikroskopijnym spojrzeniu, ale zasadniczo dla tego świata, który był dla niego wówczas aktualny, jest to spójne i Newton nie został obalony do dnia dzisiejszego, więc no tak samo wiesz, można powiedzieć, wiesz co, to jest moje w ogóle ulubione porównanie, tak, że ktoś mówi, że o, tutaj Tesla zaorał Einsteina i porównywanie Tesli i Einsteina. Einstein był fizykiem teoretykiem, który tworzył pewne teorie. Zaś Tesla był wynalazcą, który budował urządzenia, więc jeżeli mamy jednego ziomeczka, który tworzy teorię, drugiego ziomeczka, który tworzy transformatory, i to troszkę jak porównywanie kozy do tramwaju, nie? To kompletnie nie ma sensu i porównujemy rzeczy nieporównywalne i to jest zwyczajnie głupie.
0: No, zarówno Tesla, jak i Einstein też jest tu S. A więc ja tu wietrzę, jakiś czuję zapach siarki. A Grzesiek poprosił o rozwinięcie teorii o żyrafach. No, natknąłem się też na informację dzisiaj, że żyrafy żyją tylko w Afryce, a ja byłem w Zoo Wrocławskim i też widziałem żyrafę. Więc widać, że jest tu pewna dezinformacja w tym temacie żyraf. No i no, skoro tutaj kłamią, to mogą też kłamać w innych tematach związanych z żyrafami.
2: Też pytanie, kto kłamie, tak, bo był kurde taki ziomeczek, który on był jednym z piewców teorii Darwina. Nazwiska nie pomnę, nie wyciągnę, bo nie mam dzisiaj talentu do nazwisk. Koleś, który to się niedawno pojawiło na wideoblogu Uwaga Naukowy Bełkot, gdzie koleś, który został wciągnięty przez pewnego innego naukowca do Uniwersytetu w Paryżu, który został przez niego, który dostał pracę dzięki niemu, miał swoją ideę, który zdefiniował to, że gatunki, które mamy na Ziemi, potrafią wymierać, który udowodnił, że mamuty, które były zakonserwowane na Syberii, są zupełnie innym gatunkiem słonia niż te słonie nasze indyjskie i te drugie słonie...
0: Afrykańskie.
2: Afrykańskie, dobrze, tak. Ze względu na pewne ich cechy osobnicze. I żeby było śmieszniej, on został poproszony o to, żeby wziął na siebie mowę pogrzebową nad tym swoim mentorem, nad tym swoim kolesiem, który dał mu robotę, który, wiesz, który mu pomógł i tak dalej. Ziomek od początku do końca całą tę mowę pogrzebową zaprojektował tak, żeby jechać po jego poglądach naukowych, ponieważ się z nimi nie zgadzał. Ponieważ wymieranie było czymś, było tematem tabu, ponieważ ludzie, tak nauka właśnie wieku XIX, nie do końca brała pod uwagę to, że może istnieć gatunek, po którym mamy pozostałości, a którego współcześnie nie możemy widzieć. I na przykład była bardzo popularna hipoteza, że mamuty żyją pod ziemią, ale one żyją w tym środowisku podziemnym. I jeżeli na przykład te mamuty się tak wykopią, i one tam kopią tunele, nie? I jeżeli się wykopią i tam złapią trochę tlenu, no to one umierają od tego tlenu i im się tam... No, wiesz. Więc koleś zrobił bardzo dużo dla teorii ewolucji. Miał swoje wady, no ale wiesz, no ale to jest to, co wielokrotnie mówiłem, jeżeli się oprzemy o jednego naukowca, no to zazwyczaj się skończy kompletną katastrofą, a ja jeszcze tylko tutaj wspomnę, że kompletnie się mną nie przejmujcie i dzwońcie Skype Noc na radio, jak coś mamy do zgarnięcia, parę powiadomień mailowych, jeżeli nie jesteście jeszcze sponsorami Nocnego Radia, mamy troszkę na wychodne, 5 osób spokojnie mogę dodać.
0: Super, to fajnie, że możesz zostać trochę, bo fajnie się gada. No, tak więc potrzeba jest dzisiaj drugim współprowadzącym w zasadzie, więc dzwońcie śmiało i przyłączajcie się tutaj do rozmowy. A ja się w ogóle zastanawiam, czy czas nie jest czymś takim iluzorycznym, czy to nie jest coś wirtualnego, taka, wiesz, parametr taki zmienna, które są... występują tylko w obliczeniach różnych naukowych, a czy to nie jest... No bo co my możemy z tym czasem zrobić? Praktycznie do dzisiaj nic nie możemy z tym czasem zrobić. Możemy go tylko obliczać, używać jako tej...
2: Bo to jest właściwość naszej czasoprzestrzeni, tak?
0: To jest percepcja nasza tylko i wyłącznie. Przecież czas jest względny dla różnych istot. Przypuszczam, że dla motylka, który żyje sobie jeden dzień, ten czas jest czymś zupełnie innym niż dla nas. Dla muchy, która ma zajebisty refleks, też jest czas czymś innym i ona sobie obserwuje ten świat z zupełnie innej perspektywy niż my. Myślę, że ciekawe są takie eksperymenty z czasem, które możemy sobie przeprowadzać w różnych takich modelach właśnie wirtualnych 3D, na przykład nawet na silniku do gry 3D, gdzie możemy ten czas sobie przyspieszać, gdzie fizykę możemy sprawdzić. Już kiedyś opowiadałem o takim eksperymencie. Mamy, powiedzmy, model fizyki nałożony na jakiś klocek, na sześcian, który spuszczam z wirtualnych schodów, które sobie też tam zaprojektowałem, użyłem na scenę. I jeśli ten klocek będę spuszczał za każdym razem z tej samej pozycji X, Y, Z, z tych samych współrzędnych, tak samo nachylony, to on zawsze na ostatnim schodku się ułoży tak samo i spadnie tak samo, co potwierdza, że efekt końcowy zależy od warunków początkowych. I myślę, że w realu też tak wszystko działa, tyle że my nigdy nie przeprowadzimy takiego eksperymentu, że ten klocek spuścimy i... identycznie. To są takie w ogóle ciekawe...
2: No bo tutaj sobie łamiesz zasadę de Lamberta, rozpętasz sobie tutaj silnik jonowy, wsiadasz do swojego jonolotu, wsiadasz do DNA i tutaj i rozpędzasz rtęć, żeby tak szybko, bardzo szybko się kręciła i tutaj ten rtęć tak szybko bardzo się kręci i tutaj ona wytwarza takie efekty, jak sobie zamieszasz na przykład łyżeczką cukru w herbacie i wtedy ten cukier tak się do środka, to wtedy jest to złamanie zasady de Lamberta i wtedy ten jonolot może tak wyschnąć.
0: I tak nie dostaniesz powiadomienia. Chciałeś tu, żeby tu mądrze brzmiało, ale może drugi słuchacz, który się właśnie do nas przyłączył, dostanie. Witam cię, słuchaczu.
3: Witam, tylko chwilę zignorujcie mnie, ponieważ miałem taki ten obrazek, może go znajdę w międzyczasie.
0: No zawsze cię ignorujemy.
3: O ty kurwo. W momencie, kiedy szukam, jestem czymś zajęty i nie mogę odpowiedzieć. Tego się nie spodziewałem.
0: Procesorek nie wyrabia.
3: Nie, w każdym razie w każdym razie wiem o co chodzi i mogę to wyjaśnić. Bo po pierwsze, wspomnieliście na samym początku mówienia o podróżach w czasie,

0: tego czasu Greenwich, z tym, że teraz się nie używa tego GMT, ponieważ standardem jest UTC. Jest to czas, bo ten z Greenwich to jest czas bazujący na czasie słonecznym, czyli wystarczy, że coś się zmieni z naszą Ziemią i już ten czas będzie inaczej biegł w stosunku co do czasu UTC, który jest czasem wzorcowym z zegarów atomowych, tak? Wszyscy wiemy, jak tam się odbywa, że tam jest czas połowicznego rozpadu, tam CES się rozpada i na tym i to jest sekunda. Też mówiliście, że nie macie, że nie ma za bardzo jak fajnie liczyć tego czasu, to przecież właśnie jest ten czas z tych CES-ów, jest czas Plancka, jest kilka innych jeszcze metod fajnego mierzenia czasu.
1: Pulsary.
0: Ale między innymi. Ale bardziej tak. Bardziej mi chodzi o tego kolesia i że to jest po prostu błędne założenie. Po pierwsze, nie podał na tej kartce, jaki to jest kalendarz. Napisał tam oczywiście nasz gregoriański, bo my używamy gregoriańskiego, on też jest debilem, więc użył gregoriańskiego, nie założył w ogóle, że są inne kalendarze. To jest po pierwsze. Po drugie, ma ten błąd właśnie z czasem, którego użył. W ogóle nie użył jakiegoś czasu z dupy, który no, może się zmieniać na przestrzeni lat, zamiast użyć takiego, który się nie zmieni.
1: Jeżeli nasza cywilizacja zginie i zostanie wymieciona od początku do końca, to wówczas z kontekstu jesteś w stanie wywnioskować, jakiego kalendarza używaliśmy.
0: Jeśli ktoś bierze to pod uwagę, ale jeśli załóżmy, taki sam jest zapis semantyczny osoby.
1: Ale my takie rzeczy bierzemy pod uwagę, jeżeli wykopujemy wykopaliska. My patrzymy, co tam było obok. Jeżeli na tej samej głębokości mamy pewien opis kalendarza, no to my z tego kalendarza korzystamy. Nie korzystamy z czasu gregoriańskiego, tylko z tego kalendarza, który znaleźliśmy na tej samej głębokości, co dane znalezisko.
0: Ja tam zakładam, że podróżnicy w czasie to debile, którzy po prostu kupili sobie ten teleporter dosłownie w sklepie, jak Windowsa 10, Windows 10 S
1: też. Za dużo się Rick and Morty naoglądałeś.
0: Tak, ale kolejna sprawa, no to koordynaty, on tam podał koordynaty Ziemi, Ziemia się nasza zmienia, to też nie jest do końca, poza tym powinien podać koordynaty bardziej w przestrzeni większej niż nasza Ziemia. Po pierwsze właśnie się Ziemia obraca, nasza Ziemia gdzieś leci, tak samo Wszechświat gdzieś leci i to powinno być bardziej ustandaryzowane i to był według mnie największy błąd, więc jeśli pojawili się, to się pojawili gdzieś w kosmosie po prostu.
1: No, dobra, ale to były koordynaty względem Ziemi, tak? I względem bieguna północnego i południowego.
0: No tak, tylko jak obliczysz w takim razie, czy się coś nie zmieniło? Musiałbyś cały czas się cofać sekunda po sekundzie, żeby patrzeć, czy przypadkiem w Ziemię coś nie przypierdoliło, czy nie zmieniła się trajektoria i tym podobne. Okay. To tak jak masz on podał wartość względną w momencie, gdy potrzebujesz wartość bezwzględną.
1: Ale nie możesz podać wartości bezwzględnej, bo musisz mieć wzgląd, nie wiem, na centrum naszej galaktyki. Jaki masz punkt odniesienia?
0: No w centrum galaktyki już by było według mnie lepszym odniesieniem. Niż podanie po prostu czasu na, przepraszam, koordynatów naszych ziemskich. Wiem, że się może czepiam.
1: Dobra, słuchaj, to ja tutaj wrzucę taki eksperyment. Słuchajcie, możemy sobie znaleźć nasze współrzędne względem środka galaktyki w tym momencie. Zróbmy taka tabliczka miedziana, naprawdę, nie wiem, tam ze 100 zł góra będzie kosztowała. Możemy coś takiego sobie tutaj zaprojektować.
0: Ja wiem, no i gwarantuję ci, że John Titor by się pojawił.
2: Ponoć
1: żebyś kurde wiedział, weź mnie nie prowokuj, bo ja to zrobię.
2: Ponoć wahadło Foucault potrafi wskazać nasze miejsce na kuli ziemskiej, eksperyment z tym wahadłem. A przychodzi wam do głowy...
1: Tak, ale Tak, ale jemu chodzi o pozycję Ziemi w naszej galaktyce.
0: Nawet nie tyle w galaktyce, co we wszechświecie, bo wszechświat jest, jak można uznać w sumie, za taką ostateczną pozycję, raczej bezwzględną. Jeśli byśmy ustalili właśnie na poziomie tego wszechświata, to by była nasza bezwzględna pozycja, a względne podawanie no to jest bez sensu, gdy się zmienia environment, więc o to mi po prostu chodzi.
2: Notabene ta ciężka kula na sznurku miażdży troszeczkę teorię płaskiej Ziemi. Tak się dowiedziałem, ten eksperyment. A przychodzi wam do głowy jakiś dobry i prosty sposób na udowodnienie, że podróże w czasie istnieją? Żeby tutaj zostawić jakąś karteczkę i poprosić kogoś o coś tutaj, no coś takiego, jakiś taki prosty sposób, żebym zrozumiał.

0: No właśnie starałem się bronić tej teorii, że jednak może to istnieć i że tamten test niczego nie udowadnia. I w sumie tylko to miałem na myśli. A czy jest możliwość fizyczna? Nie zagłębiałem się w to aż tak, aczkolwiek nie będę mówił niepotwierdzonych rzeczy i moich spekulacji odnośnie czasu.
1: Jesteśmy w stanie stwierdzić naszą pozycję względem środka naszej galaktyki, tu i teraz. Jesteśmy w stanie to przeliczyć, jesteśmy w stanie to pokazać, ponieważ nasz układ słoneczny jest na obrzeżach naszej galaktyki i on tak sobie lata troszkę w górę, troszkę w dół, ale jesteśmy w stanie opisać, że znajdujemy się x lat świetlnych od centrum galaktyki w stronę tam, no jak tak sobie podzielisz, nie wiem, na stopnie, tak, czy na radiany, tak, jeżeli sobie pokażesz, żeby dzielić na stopnie, no to od centrum naszej galaktyki, że znajdujemy się w punkcie X od naszego środka galaktyki i później od tego w górę lub w dół o konkretne Y, no i wtedy faktycznie jesteśmy w stanie stwierdzić, że tak, tutaj jesteśmy, w tym konkretnym punkcie, czy to będzie kalendarz gregoriański, czy nie wiem, czy czas mierzony w impulsach od konkretnego pulsara, ale jesteśmy w stanie powiedzieć, że jesteśmy tu i teraz, ale zawsze musimy podać punkt odniesienia.
0: Tak, ale mamy taki pewien punkt, tak jak na przykład wspominałeś na początku i broniłeś Newtona, który w swoim czasie, w swoim środowisku określił wszystko poprawnie, no i to jest, tu się zgodzę jak najbardziej. Tak samo my możemy do naszego aktualnego końca poznania, czyli to właśnie tego wszechświata, to określić. I na obecny czas nie wiemy, czy jest coś ponadto, więc możemy też założyć przy tym, że to jest maksimum. Tak samo jak Newton coś zakładał przy swoim maksimum, oczywiście to się może zmienić, tak? Ale jak on zakładał swoje maksimum, tak my teraz możemy założyć nasze maksimum jako wszechświat. I dlatego wtedy możemy uznać tą wartość jako wartość bezwzględną.
2: Mnie głowa rozbolała. Jeszcze sobie
1: Nie
2: jedną tabletkę
1: możemy
2: wezmę.
1: przyjąć jakiejkolwiek wartości bezwzględnej, ponieważ zawsze będziemy potrzebowali punktu odniesienia. Nie mamy punktu 0,0 wszechświata.
0: No
1: Nie mamy.
0: właśnie, jakby się dało określić punkty 0,0 wszechświata, to byśmy mieli wartość bezwzględną. Nie twierdzę, że to teraz mamy, aczkolwiek wiemy, że przynajmniej nie wiemy, żeby było coś poza naszym wszechświatem, tak?
1: Znaczy, może inaczej. Teoretycznie jest możliwe wskazanie, spojrzenie tam te 14 miliardów lat wstecz i stwierdzenie punktu zerowego, ale wtedy masz kolejne problemy, bo musisz się wyrazić w jednostkach. I czy to będą lata świetlne na przykład, tak? Że będziesz ileś tam lat świetlnych względem punktu 0,0, początkowego naszego wszechświata. Czy wyrazisz to w metrach, czy wyrazisz to w kilometrach? No, to jest ten problem, tak? Czy wiesz, czy lata świetlne są tutaj uniwersalne? No.
2: Co do
0: Teraz
2: krańców.
0: odnośnie uniwersalności jednostek miar, którymi byśmy się posługiwali. To jest w ogóle też ciekawe, jakich jednostek byśmy w ogóle używali. Czy byśmy się cofali o czas i pozostalibyśmy dalej w tym samym miejscu, czy faktycznie coś by się zmieniało dodatkowo, bo to jest ogólne pytanie, chyba podstawowe, jakby ten time traveler miał działać, na jakich zmiennych, jakie zmienne miałby przyjmować, żeby się teleportować.
1: Dlatego ten time traveler musiałby sobie tutaj, wiesz, przyjrzeć się, zobaczyć, gdzie Ziemia była w konkretnym czasie, przeteleportować się na tę naszą Ziemię, zobaczyć, rozejrzeć się, no i wtedy faktycznie mogłoby
0: Tylko
1: to
0: już
1: zadziałać, jeżeli.
0: przeteleportować się na tą naszą Ziemię. Tylko ty już zakładasz, że on wie, w jakim czasie, w jakim miejscu się ona znajduje. A właśnie o to chodziło mi w tym eksperymencie, który ten zjeb na wózku wykonywał, że ten time traveler nie miał wystarczających zmiennych, żeby nawet tam dotrzeć, nawet zakładając, że mógłby dotrzeć. Bo tyle się podziało na świecie, że po prostu nie mógł.
2: Co do krańców wszechświata, to ja mam dwie teorie. Jedna teoria z Kapitana Bomby, że po przekroczeniu krańców wszechświata wszystko zamienia się w kutasa, a druga to teoria z Pac-Mana, że wylatujemy poza jeden kraniec i z drugiej strony sobie wlatujemy, jak w Pac-Manie.
1: I to bardzo lubię właśnie, że minus nieskończoność równa się plus nieskończoności.
2: A
1: Nie mam
2: nieskończoność plus
1: żadnego.
2: jeden to ile?
1: Twój stary.
0: A pierwiastek z minus jedna druga?
2: A co?
0: Bo jak nie, to nie będę z tobą ja nie będę rozmawiał z trollami, wiesz? Także cię rozłączę, jak nie będziesz widział tak podstawowych rzeczy. Albo jak się hebluje deskę.
2: Albo jak się klei deskę.
0: Nie wiesz tego? Przecież to każdy wie. Nawet kurier na emigracji.
2: O, nie, no to już tak nieładnie troszeczkę. Coś jeszcze chciałeś, słuchaczu, dodać? Aha, skontaktuj się, to powiadomienie dostaniesz.
0: No chciałem
2: ale
0: powiedzieć,
2: nie
0: chuj w żebra Gieresio.
2: O!
1: Tak bardzo ładnie ułożony palec na disconnekcie.
2: Nie, on się sam rozłączył, po prostu tak już sam nie wytrzymał. I sam już po prostu i uciekł sam. Jak takie dziecko, które przeklnąć chce, ale zanim dokończy to dupa, to już ucieka, już nogi zapas. No. Zabawny człowiek. No właśnie, i o czym to my tutaj, o podróżach w czasie. Mam
1: takie
2: jeszcze...
1: były czasy, takie były czasy, zaraz nie ma czasu, słuchajcie, dzwońcie Skype nas na radio, jest nagroda do zgarnięcia, ale oprócz tego jest fajna audycja, do której możecie się dołączyć, ja niedługo będę uciekał.
2: Jest jeszcze jeden ciekawy podróżnik w czasie, Andrew Basiago. Nie wiem, jak się czyta dokładnie to nazwisko, związany z projektem Pegasus rzekomym. Ten gość, prawnik, dziennikarz, objawił się w roku 2008.
1: 2008!
2: Był rok
1: 2000 i 2001. Rok 2000 i 2001. I weź ten słownik, weź ten jebany słownik języka polskiego i weź go sobie wrzuć w mordę i będziesz go sobie żył tak długo, aż poczujesz swoim językiem 2008 rok.
2: Który sprawdzam twoją czujność, który w 2008 roku, prawda, objawił światu, że jest jednym ze 140 wybrańców, że jest dzieckiem indygo, który został wytypowany w latach 60. do uczestnictwa w projekcie Pegasus, rządowy projekt.
1: To byli te jumpery, nie?
2: No, nie wiem. Znam film taki o jumperach.
1: Tak, on był jumperem.
2: Aha. No i ten projekt miał polegać na testowaniu urządzeń właśnie do podróży w czasie i teleportacji. No i jakimi osiągnięciami się chwali Andrew, który w roku 2016 w porę się ugryzłem w język, bo mam cukierka w gębie, który w roku 2016 znalazłem informację, że kandydował na prezydenta. No niestety wygrał inny podróżnik w czasie, Donald Trump, prawda? No ale czym się tu chwali Andrew? Odwiedził naszą planetę milion lat przed naszą erą. Spotkał Baracka Obamę, kiedy ten był jeszcze studentem. Miał być też świadkiem przemówienia Abrahama Lincolna w 1863 roku i pokazał nawet zdjęcie, które miało to udowodnić. I ja wam to zdjęcie wkleję teraz na czacie i się wypowiedzcie. Momencik sobie tylko tutaj znajdę. Pyk, pyk, pyk, pyk. I
1: pach,
2: już idzie.
1: Pach! Pach!
2: A właśnie, a ja mówię pyk, bo to jest konkurencyjna audycja, tutaj jest pyk. Ale faktycznie pach jest lepszą onomatopeją, do wszystkiego pasuje pach.
1: To ja odnośnie tego zdjęcia powiem ci tylko jedno, zrobiłbyś lepszą szopkę, z palcem w chuju zrobiłbyś to.
2: Ale wiesz co, jest coś takiego pociągającego w takim... udawaniu podróżnika w czasie, bo to zahacza trochę o staniu się takim, wiesz, nieśmiertelnym, takim trochę jakąś sławą, jakimś takim Elvisem, który żyje, kimś, wiesz, niesamowitym w każdym razie. I miałem nawet takie myśli, że a może bym na przykład nagrał 100 podcastów, gdzieś umieścił na serwerze i zrobił taki skrypt, że jak już będę czuł, że odchodzę, to tam, wiesz, zrobię pach i umrę, a nagle się zaczną ukazywać jakieś podcasty, gdzie będę, które nagram w taki sposób, żeby brzmiały, że coś wiem, co się aktualnie dzieje. Wiesz, jakiś taki sprytny myk zrobię i ludzie będą się zadziwieni.
1: Miałem dokładnie ten sam pomysł, tylko na zasadzie, że takiego, wiesz, resetu, kojarzysz, jak resetowali zegar w serialu Lost?
2: Nie.
1: Tam było coś takiego, że tam co, nie wiem, bodajże 42 godziny musiałeś wpisać hasło i ten zegar ulegał resetowi. Jeżeli tego zegara nie zrobiłeś, to jakieś tam maszyny pod tą wyspą zaczęły działać i powodowały potężne pole magnetyczne. I miałem taki pomysł, żeby zrobić stronę internetową, tak właśnie na zasadzie komunikatu dla przyszłości. Że sobie definiowałeś coś takiego i ci tam co miesiąc wysyłało maila, że dobra, słuchaj stary, to tutaj sobie wpisz swoje hasło, a jeżeli tego hasła nie wpiszesz, to wtedy twoja wiadomość predefiniowana wcześniej jest rozsyłana do wcześniej zdefiniowanych adresów e-mail. I wtedy faktycznie mogłeś tak się troszkę ruszyć w czasie, no i napisać jakąś tam historię, że wiesz, co tutaj się stało, że opowiadasz o swojej historii. Nie wiem, czy łapiesz ideę, nie?
2: No, kurczę, no można, ja mam nadzieję, że zapomnicie o tym, o czym my teraz wam tutaj mówimy, bo...
1: Tak, właśnie Kuba tutaj wspomina, tak, że są takie serwisy mail w Stanach, chorzy ludzie dla rodzin i tak dalej, coś taka, wiesz, kapsuła czasu, tylko kapsuła, która w momencie, jeżeli jej nie zresetujemy, to ona zaczyna emitować sygnały.
2: No właśnie. To ja kiedyś robiłem podobny mechanizm chyba dla klientów, wiesz, jak miałem jakieś takie obawy, że klient mi za stronę nie zapłaci, to w elemencie flash, który był na stronie, kiedyś się robiło tak strony, że było tam dużo flasha, albo i w całości były we flashu zrobione, to sprawdzałem, czy jedna zmienna tam ma wartość true, jak nie, to strona, znaczy i jest data jakaś tam powyżej któregoś tam dnia, no to się strona wyłącza i nie działa. I wiesz, i mogłem tą zmienną w każdej chwili zmienić, bo była na moim serwerze, w pliku na moim serwerze. No, jakby klient nie zapłacił czy coś, to by mu się po prostu strona pewnego dnia nie uruchomiła, bo jest dwa warunki nie są spełnione. Jest powyżej któregoś tam dnia i zmienna jest false, a nie true. Czy jakoś tak?
1: I tutaj Jarek Welbigos jeszcze, słyszałem o kwiaciarniach takich, to też jest fajny taki motyw, nie, że umierasz, nie? Ej, słuchajcie, mój pogrzeb tutaj jest całkowicie opłacany, to są kwiaty, tu jest trumna, i jest wszystko, hej!
2: A jak mówimy o zmarłych, to jest też ciekawe zagadnienie może w tym temacie czasu, no bo czasami się mówi, że na przykład Bóg jest taką istotą, takim bytem, którego nie obowiązuje czas, bo czas jest czymś, co on stworzył, tak samo jak nas nie obowiązuje czas wirtualnego bohatera w wirtualnym świecie, w jakiejś grze czy coś. My jesteśmy takim bytem nadrzędnym na zewnątrz tego komputera, na zewnątrz tego świata i możemy tymczasem dowolnie manipulować i nawet przewinąć sobie go do przodu. No i mam taką też teorię, że być może zmarłych przestaje ten czas obowiązywać i stąd różni wróże, różne jackowskie i tak dalej, może oni się kontaktują po prostu ze zmarłymi i od nich dostają informacje odnośnie przyszłości.
1: No co do wróży, no to
2: wróż Janusz.
1: Nawet sobie wróż w wróżu, tak? Wróż Maciej. No, oni mają chłodny odczyt, oni na zupełnie innych zasadach działają. Wiesz, zobaczyć cały nasz świat w perspektywie, jeżeli czas byłby tak, wiesz, tak, że możesz go sobie przewijać. Sobie kurde wyobraź, tak? Umierasz i nagle możesz tak sobie przewinąć do roku 1870 i zobaczyć to, co tam się działo, nie? I tak i cofasz, i przeglądasz, i tak dalej, nie? No kurde, to jest fajna perspektywa, ale nierealna.
2: No, w ogóle na przykład ktoś, kto by żył bardzo wiele wieków, był takim wampirem trochę właśnie jak w tych legendach, że no to się staje klątwą i przypomina mi się postać Longinusa z serialu Roar, Prawo Miecza. Bardzo fajny serial w ogóle o Celtach i Rzymianach. No i w tym jest tam właśnie legionista rzymski, Longinus, który to jest w oparciu o tą legendę z Żydem wiecznym tułaczem, bo są dwie wersje tej legendy. W jednej to był Żyd, który obraził Pana Jezusa, tam coś mówił, a, krzyżyk ciężki, coś tam, niesiemy, niesiemy. No a Jezus mu potem, a Jezus mu odparł coś tam w stylu, że ja idę tam, gdzie było zapisane, że mam iść i niedługo odpocznę i spotkam się z ojcem, ale...
1: Idę tam, gdzie idę, nie idę, gdzie idę, idę tam, gdzie lubię, nie
2: cicho,
1: idę,
2: grzeszniku, zamilcz, bo cytuję Jezusa tu, zaprawdę.
1: Ja też. Nie, Kazika, kurde, nie Jezusa.
2: No. No, tak więc idę tam, gdzie idę, a ty pozostaniesz tu do czasu, aż nie powrócę. No i tuła się tak ten Żyd, łamane przez Rzymianin przez te wieki i czeka aż na powrót Jezusa, czyli na sąd ostateczny. No i to, nie wiem, chciałbyś żyć tak bardzo długo, kilkaset
1: lat. To jest, kurde, w ogóle pomysł nieśmiertelności jest tak absurdalnie głupi. Ja rozumiem, że jakiś prosty lud mógłby, ej, fajnie by tak było sobie tak pożyć, nie, tam 200-300 lat, ale kurde, nieśmiertelność, czy nie wiem, tam wyjrzeć nie parę tysięcy lat do przodu. Stary, kurde, wszystkie możliwe partie go rozegrasz, wszystkie możliwe partie szachów rozegrasz. To jest największe przekleństwo, jakie tylko można sobie wyobrazić. Właśnie nieśmiertelność.
2: No tak, no pomijając jakieś tam aspekty związane z fizycznością naszą, że się starzejemy, że no to jeszcze można by jakoś w magiczny sposób ominąć, ale psychika, nie? Tego sobie nie naprawimy. Przypuszczam, że stalibyśmy się takim bytem, który coraz bardziej jest znudzony tym światem, szuka sobie coraz dziwniejszych uciech, zgorzkniały się robi z jednej strony, z drugiej wszystko już widział, miał, nuda potworna, cierpienie. Dobra, słuchaj, to, bo wiem, że już powoli się zbierasz, a tu następna osoba dzwoni, także się możemy
1: pożegnać.
2: To
1: ja uciekam i się przełączam na odsłuch. Trzymaj się, cześć.
2: Dzięki wielkie, trzymaj się, cześć, cześć. A mamy tutaj zmiennika. Na antenę wszedł Jacek Welblacha, którego znacie i lubicie, łamane przez nie lubicie. W każdym razie nie jest on
3: łamane
2: wam obojętny.
3: Przez nienawidzicie.
2: Witam cię.
3: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór panu.
3: Czas, w szczególności jak patrzymy na niego tak wstecz, to bardzo mocno wiąże się z naszymi wspomnieniami. Też nie mam dzisiaj pamięci do nazwisk, natomiast swego czasu był przeprowadzony taki eksperyment przez jednego człowieka. Eksperyment, w którym ludzie zostali poddani jednemu z najgorszych, najmniej przyjemnych zabiegów medycznych, mianowicie kolonoskopii. I w trakcie tego badania pytali im się, jaki jest, jak bardzo jest źle, tak? W sensie, jak bardzo jest im niedobrze, jak bardzo ich boli i tak dalej. Bodajże w skali 10-punktowej, już nie pamiętam dokładnie. W każdym razie okazało się, bo to były badane dwie osoby równocześnie, z tego co pamiętam. I okazało się, że nasze wspomnienia, to bodajże któryś z psychologów albo psychiatrów wykonywał takie badanie i okazało się, że nasze wspomnienia działają w ten sposób, że z przeszłości zapamiętujemy tylko i wyłącznie punkty skrajne, czyli zapamiętujemy tylko i wyłącznie to, kiedy jest nam najlepiej, albo to, kiedy jest nam najgorzej, tak? W momencie, jak później zaczęto to analizować na wykresie i to jakby daje daje nam do myślenia w takim obszarze, że część naszej przeszłości gdzieś tam pozostaje nieprzeprocesowana przez nasz mózg. Ja kiedyś mocno interesowałem się psychologią i psychiatrią. I to jest jakby jedna taka wada związana z naszą przeszłością co do naszego mózgu, że właśnie nasze wspomnienia utrwalają tylko i wyłącznie punkty skrajne, ale to jeszcze jest mało. Druga rzecz, która związana jest z naszą przeszłością, to to, że pomimo tego, że ludzkie oko, nasz wzrok rejestruje obraz w szerokim kącie widzenia, no to zdolność przetwarzania różnych wydarzeń, rzeczy, elementów obrazu przez nasz mózg jest dosyć mocno ograniczona i z tego względu na przykład, no jak koncentrujemy się na czymś, tak? Przykładowo, jak ty teraz, krawiec, patrzysz na swój monitor, jesteś w trakcie nadawania audycji, no to nie widzisz, w sensie nie tyle nie widzisz, bo właśnie to widzisz, ale nie zapamiętujesz rzeczy, które dzieją się gdzieś tam kątem oka. Natomiast twojego oka, tak? Natomiast twój mózg takie rzeczy zapamiętuje, tylko nie ma zdolności do późniejszego przetwarzania całości tej obrazu, przetwarza tylko i wyłącznie elementy istotne. No tak sobie myślę, że gdyby miał przetwarzać wszystko, to niezły burdel byśmy mieli w głowie, tak? Natomiast psychologowie i psychiatrzy już jakiś czas temu udowodnili, przynajmniej na razie tak na podstawach czysto teoretycznych, że jest możliwe podróżowanie w czasie, w obrębie naszego życia, w tym sensie, że używając różnych najczęściej zabronionych technik, w tym hipnozy, ale to jest niepotwierdzone, da się właśnie odtworzyć takie rzeczy z naszej głowy, które gdzieś tam na przykład ty, mając 12 lat, widziałeś kątem oka, tak? Czyli jeżeli widziałeś kątem oka, że nie wiem, twój tata gwałcił twoją mamę, tak? Ale w tym czasie koncentrowałeś się na czymś innym, tak? Albo że twój tata gwałcił drzewo, tak? Albo że, nie wiem, widziałeś, jak twoja sąsiadka skacze z balkonu, ale było to właśnie kątem oka, a w tym czasie koncentrowałeś się na czymś innym, no to nawet sprzed bardzo długiego okresu czasu jesteśmy w stanie, przynajmniej teoretycznie, bo są ludzie, którzy zajmują się hipnozą, którzy twierdzą, że da się coś takiego zrobić. Ja niespecjalnie w to wierzę, też tam gdzieś kładę to między bajki a legendy. Natomiast agresywnymi metodami z użyciem światła plus farmakologią podobno da się odzyskać takie rzeczy. Oczywiście podejrzewam nie bez uszczerbku na zdrowiu, także w tym sensie jesteśmy w stanie podróżować w czasie, czyli odtwarzać te nasze wspomnienia, to co zarejestrował nasz mózg kiedyś, a to czego w sposób normalny byśmy nie byli w stanie przy użyciu własnych myśli, przy użyciu swoich obszarów pamięci nie bylibyśmy w stanie odtworzyć.
2: No to są ciekawe.
1: Mów,
2: proszę, proszę.
3: Chciałbym jeszcze do drugiej kwestii przejść. Myślę, że z takiej fizycznej, czy też bardziej z takiej perspektywy dla fizyków i dla astronomów, w bardzo ciekawy sposób kwestia tego czasu od tej najmniej przyjemnej strony, tego jak czas jest bardzo dla nas istot organicznych, jak bardzo czas jest rzeczą przerażającą, było pokazane w filmie Interstellar Christopha Nolana. Jeżeli widziałeś ten film, albo jeżeli któryś z słuchaczy widział, bo nie będę tutaj spoilerował, tak, bo być może część osób nie widziała jeszcze tego filmu, no to w tym filmie naprawdę kwestia właśnie tego, że czas jest relatywny i że w różnych miejscach wszechświata on jest, że tak powiem, inny, i kwestia podróży kosmicznych i związanego z tym czasu, no jest pokazana w taki sposób przerażający, tak? A jednocześnie w sposób prawdziwy, bo w żadnych filmach sci-fi, tak? Nie mamy tego pokazane wprost, co jest dosyć oczywiste, znaczy wiernie oddaje się różne tam inne rzeczy, postęp technologiczny, tak, komputery, jakieś tam posługiwanie się danymi biometrycznymi, tak, a nie jest pokazana właśnie tak, jak to jest pokazane w filmie Christophera Nolana, ta relacja w tym przypadku pomiędzy grawitacją a czasem, tak? Bo te dwie rzeczy ściśle są z sobą związane. A tutaj w międzyczasie słyszałem, że padł taki joke, tam mówiliście o modelach Ferrari, padł też model Mitsubishi, ale to nie był model samochodu, to ja w takim razie na sam koniec chciałbym pozdrowić fanów podwójnych wiśni. Dziękuję bardzo.
2: Dzięki. Trzymaj się. Interstellar. No pamiętam, jeśli dobrze zapamiętałem, to ten film starał się nam przekazać chyba taką myśl, że ludzkie uczucia, miłość, no te wszystkie wzniosłe rzeczy są w stanie właśnie umożliwić nam przekroczenie tej bariery czasu w jakiś sposób. Fenomenalne efekty specjalne, kiedy bohater był zawieszony właśnie w takim dziwnym świecie, gdzie między czasami to bardzo fajnie to wyglądało. W ogóle czarne dziury są czymś takim chyba dla nas tajemniczym nadal. Mówi się, że czas i przestrzeń tworzą tak zwaną czasoprzestrzeń. I tą czasoprzestrzeń są w stanie właśnie zakrzywiać te czarne dziury w jakiś dziwny bardzo sposób. Tam się tworzą jakieś pętle, w ogóle dziwne zdarzenia, których no nie jesteśmy w stanie jakoś ogarnąć. Może dlatego czarne dziury są często tym narzędziem w różnych dziełach science fiction, przez które się przenosimy właśnie w czasie i przestrzeni do alternatywnych wszechświatów albo w czasie. No bo istnieją też takie teorie, że możemy się przenieść w czasie, ale zawsze to będą światy, zawsze to będą rzeczywistości alternatywne. Może w jakimś innym uniwersum na przykład, które jest bliźniacze do naszego. W sumie jak popatrzymy sobie na taką balię pełną mydlin, ja lubię używać takiej analogii, bo zawsze mam takie jakieś wrażenie, że my jesteśmy taką jedną, nic nieznaczącą banieczką, że nam się wydaje, że jesteśmy jacyś tutaj wielcy, ważni, a tak naprawdę tych baniek mydlanych, z których my jesteśmy jedną, to może być przeogromna ilość, nie? I właśnie może one są bliźniacze. Może istnieje gigantyczna ilość alternatywnych właśnie wszechświatów, które niewiele się różnią. Gdzieś tam siedzi sobie taki krawiec i akurat nie prowadzi audycji Czasy Ostateczne, tylko Luźne Gadki, bo jakaś mała różnica jest, powiedzmy, że mu się nie chciało prowadzić dzisiaj takiej audycji o poważniejszych sprawach i chciał sobie pożarcić na przykład i gada jakieś głupoty teraz, ale wszystko inne jest podobne. Ale ktoś nie posłucha na przykład tej audycji Czasy Ostateczne i go nie zafrapuje jakaś jedna ciekawa myśl, która się pojawiła tutaj. To takie science fiction, no nie twierdzę, że się pojawiła, no ale zakładamy, że się pojawiła jakaś ciekawa, ważna myśl i on podejmie zupełnie inną decyzję jutro na przykład i samochód go potrąci, a to będzie ciężarówka, z której wyleją się chemikalia, dziwne, zielone, tajemnicze, obleją ludzie zaczną powstawać z grobów, apokalipsa, zombie i koniec świata, a wszystko przez to, że nie poprowadziłem czasów ostatecznych. Taka wizja. A słynny paradoks dziadka, no to znam w ogóle inną wersję. Znaczy, to chodzi o to, gdyby ktoś nie wiedział jeszcze, że przenosimy się, powiedzmy, wehikułem czasu do czasów, kiedy był młody jeszcze nasz własny dziadek. No i na skutek jakichś naszych działań nasz dziadek nie poznaje naszej babci, bo nie idzie na randkę z nią, z naszą babcią, tylko idzie sobie, powiedzmy, z nami na piwo, nie? I się nie poznają z naszą babcią, no to my się nie powinniśmy też narodzić i nie powinniśmy się cofnąć w przeszłość i zaingerować właśnie, no i tworzy się dziwny paradoks. No oczywiście wy pewnie znacie tą wersję, gdzie zabijamy własnego dziadka, ale tak sobie pomyślałem, a po co tak brutalnie, a dlaczego, a po co, a na co komu zabijać dziadka, a dlaczego? No, można po prostu pójść z dziadkiem na piwo i efekt może być podobny. Tak więc, no, z kolei myślę, że gdyby wysłannicy, my sami, bardziej wyewoluowani, gdybyśmy się przenosili w przeszłość, w przyszłości, to na świecie byłoby o wiele mniej tragedii. Przecież świat jest dosyć takim nieprzyjemnym miejscem. Pewnie by nie spadły bomby na Hiroshimę i Nagasaki, a może ktoś w przyszłości stwierdził, że byłoby jeszcze gorzej, bo Japończycy by jeszcze bardziej się rozzuchwalili, na przykład, a tak dostali klapsa, czy coś. Witam cię, Bajtiterze.
4: No ja cię witam, Krawcu, na ziemi, w odległości takiej kilkuset kilometrów, no w sobotę, 17 lutego o 1:32. I to jest wszystko w bardzo dobrym układzie. No nie trzeba się cofać, ja zdementuję, nie trzeba się cofać co sekundę i patrzeć, gdzie była Ziemia. Po prostu można ekstrapolować. To już jest historia, to już wiemy. W przyszłości ludzie wiedzą, czy Ziemię coś rąbnęło i ona poleciała w inną stronę zupełnie, czy do innej galaktyki, czy co się tam po drodze stało.
2: No, jakbyś mógł się troszeczkę podgłośnić, bo zdaje się, że jesteś z dala od mikrofonu, tak brzmisz, więc przysuń się tutaj w czasie i przestrzeni troszkę.
4: Może mógłbym. Tak, więc chciałem powiedzieć, że jest ciekawszy przypadek. Na przykład jest książka znanego pisarza science fiction. No dobra, wzmocnienie teraz maksymalne dałem. Znanego pisarza science fiction, tego Roberta Heinleina, All You Zombies. Jest też adaptacja filmowa, ty Krawiec jako miłośnik filmów pewnie znasz ten film Predestination, tak, z 2014.
2: Nie.
4: Nie.
2: Widać, nie jestem aż takim miłośnikiem.
4: Snook i Noem Taylorem.
2: Z Taylorem jeszcze, no i to widzisz, a nie.
4: No właśnie, nawet z twoim nie imiennikiem, tylko ksywnikiem.
2: Ksywnik.
4: I, tak, twój ksywnik jest tam, występuje. No i akcja jest dość taka właśnie, gdzie się poznaje swojego dziadka i jednocześnie w czasie się przechodzi operację zmiany płci, jest się jednocześnie swoją własną matką, babcią, dziadkiem, synem. Nie pamiętam jeszcze.
2: Brzmi nieźle.
4: Dość zawiła jest akcja, ale taka, że da się ją prześledzić, to znaczy da się ogarnąć, to nie jest takie pełne bądź ściemniania, bądź takich niesamowitych, że tak powiem, nie do odgadnięcia, bez wniknięcia, bez posłuchania reżysera, udziwnień, jak nie wiem, jak na przykład ze wspomnianej tutaj już Incepcji, czy w niektórych filmach, w dużej części filmów Davida Lyncha na przykład, którego pewnie już znasz i cenisz.
2: Owszem.
4: Tak, a jeszcze powiem, że o podróżach w czasie traktuję także odcinek przedostatni mojej audycji Proces Zwierciadła. Jest o serialu Continuum, gdzie podróże w czasie są jakby kanwą całej fabuły. A także afterparty po nim, które stanowi zasadniczą część następnego odcinka, czyli ostatniego, jaki był. Polecam, to taka kryptoreklama. A powiedz, Krawiec, tak jak już reklamujemy, to czy zapoznałeś się już z tą książką, o której będzie w ten wtorek?
2: Z tą książką? A nie z tą książką?
4: Z tą książką, a nawet z tymi książkami 17 i jeszcze kilkoma innymi, czyli tam 20 kilkoma chyba, co napisał Terry Goodkind.
2: Przyznaję się, dobra, to może, bycia, że nie.
4: To może jak zejdę z anteny, to, to poczyń stosowne zapowiedzi.
2: No to już teraz zareklamujmy, że właśnie we wtorek już ten, będzie audycja o tym pisarzu, o tym Goodkindzie. Takie fantazy wolnościowe, tak? I będzie można wygrać dużo fajnych książek właśnie tegoż autora.
4: Tak, tenże autor przyznaje się otwarcie do bycia wolnościowcem o takim odcieniu randowskim, to znaczy filozofię obiektywizmu on uznaje, no i nasiąka, znaczy przesącza swoich bohaterów, którzy występują na kartach jego książek, w szczególności jego najdłuższego cyklu, najdłuższej serii, która ma już 17 tomów, pewnie będzie więcej, bo żyje i wciąż pisze, czyli Miecz Prawdy. No i to jest fantastyka, tak, właśnie dzieje się w takim fantastycznym świecie. Natomiast, no właśnie, pierwsze 3 z tych 17 tomów będzie można wygrać i będzie 5 takich pakietów 3-tomowych do wygrania. 5 osób dostanie taką paczkę z 3 książkami. No więc zachęcam i jest wydarzenie, którego wejdziecie sobie na Nocne Radio na przykład, na fanpage, to tam wydarzenia, no i tam jest wydarzenie i zapraszajcie na niego ludzi, swoich znajomych i swoich nieznajomych, udostępniajcie i tak dalej, żeby dużo było i mogli wygrać, no albo no i wy też wygrajcie, zresztą jak udostępnicie to jest jeden z dla udostępniających jest jeden taki pakiet, nie tylko dla dzwoniących w trakcie, ale też dla tomujących to, żeby no właśnie tenże odcinek. A no właśnie, gościem, no właśnie. Gościem, który jest znawcą tej twórczości i jednocześnie obiektywizmu i no. Wielkim miłośnikiem Degasa.
2: No właśnie super, bo będzie można wygrać nie tylko jedną książkę, ale pakiet cały się dostaje. Dobrze zrozumiałem?
4: Książek będzie 15 do wygrania, ale nie dla 15 osób, tylko dla 5 osób. Po 3. Tom pierwszy, tom drugi i tom trzeci z serii, która jest chyba, będzie kontynuowana jeszcze, będzie pisał jeszcze kolejne tomy, ale napisał już ich 17.
2: No to fantastyczne nagrody, naprawdę. Warto zapamiętać i wpaść we wtorek o 21, tak? W kilku radiach, w tym w Nocnym Radio, więc no takie wydarzenie fajne.
4: Jak najbardziej. Natomiast Krawczyk, chciałem ci powiedzieć, że mów zawsze, znaczy w mowie to jest tolerowane często powiedzenie tą zamiast tę, no w pisowni też już coraz bardziej. Natomiast jeżeli chcesz mówić tę, to mów zawsze tę, chyba że ci ewidentnie nie pasuje, tak jak zdaniu na przykład, czy zapoznałeś się z tę książką, czy też czy zabiłeś muchę tę książką, no to ewidentnie coś nie pasuje. Ale jak widzisz, czy czytasz tę książkę, no to tę książkę. Tak.
2: To ja będę zamiast tego mówił ową książkę.
4: Tak, ową książkę lub też jak to niektórzy mówią ów książkę, to jest niepoprawne, ale okazuje się, że spotkałem się z tym w 3 źródłach, z czego tylko jedno się tylko jedno to jest głos znany z radia, a w 2 niezależnych innych spotkałem to na piśmie.
2: No i przy okazji możemy tutaj podziękować Grześkowi, którego znacie tutaj z radia, który pomógł tutaj ufundować nagrody, tak, jeśli dobrze pamiętam, i Jackowi Blasze też, który też tutaj macza swoje palce w tym wszystkim.
4: I Wudzowi, tak.
2: I Wudzowi, no i Wudzowi właśnie, przepraszam.
4: No i wydawnictwu, które największym tutaj fundatorem jest, wydawnictwo, którego wydaje, czyli Rebis.
2: Rebis, też, pozdrawiamy.
4: Też dzięki.
2: Rebis, no fajnie, cieszę się z tej akcji bardzo. A tak wracając do tematu czasu, bo wiesz, audycja Czasy Ostateczne i mam tutaj dobrą okazję, bo no z tego co wiem, jesteś osobą, która na przykład Pismo Święte bierze na poważnie, jest to ważna dla ciebie lektura. No to chciałbym się zapytać, bo też miałem ten temat poruszyć właśnie, jak według ciebie faktycznie mogą wyglądać takie czasy ostateczne? Niekoniecznie musimy tutaj się opierać na apokalipsie świętego Jana, ale wiesz, jak ty sobie wyobrażasz takie czasy ostateczne, w których ludzkość powiedzmy nie zdała egzaminu, nie? Taka przyszłość nieciekawa, mało optymistyczna wizja jakaś twoja, jakby to mogło wyglądać, takie czasy upadku ludzkości? Co by było znakiem tego upadku?
4: No, myślę, że takie bardzo uniwersalne znaki, mniej może alegoryczne, mniej takie przedmiotowe, zwierzęce, mniej z niesamowitymi zjawiskami, a bardziej takie dotyczące właśnie kondycji ludzkości, są opisane w apokalipsach starotestamentalnych, choćby na przykład Daniela. Ale gdy chodzi o to, co ja jako też człowiek na nauki, powiedzmy, interesujący się tym, jak może wyglądać nasza przyszłość no, od strony nauki, od strony technologii, jak wykorzystamy to, jak sobie poradzimy bądź nie poradzimy z pewnymi wyzwaniami i technicznymi, i społecznymi, zwłaszcza społecznymi, no to tutaj może być jak najbardziej wersja negatywna, chociaż ja jestem optymistą i staram się przyczyniać do ludzkości w taki sposób, żeby ludzie obcując ze mną, czy to jako słuchacze, czy znając mnie osobiście, żeby też byli inspirowani do tego, żeby nam stworzyć przyszłość coraz lepszą, a nie coraz gorszą. Aczkolwiek są pewne siły, które działają przeciwko takiej optymistycznej wizji przyszłości, no i takimi siłami są przede wszystkim, nazwijmy to, ja już to mówiłem parę razy, ale dawno tego nie mówiłem, więc dla niektórych to będzie nowość. Wierzę w istnienie nowego porządku świata, czyli New World Order. Czy wierzę? No nie wierzę taką wiarą jak w Boga. No to znaczy po prostu mam takie przekonanie, że to jest w tym świecie fizycznie, nie w jakiś nadprzyrodzony sposób, tylko fizycznie istnieją takie, taka... No nie jest to jedna organizacja, to ja powiem o tym trochę tak, jak powiedział o tym Kazimierz Marcinkiewicz, kiedyś znany polityk, premier, obecnie no, alimenciarz i no, stoczył się strasznie. Natomiast powiedział kiedyś coś takiego, że on wierzy, że istnieje układ, tak jak mówi jego pryncypał polityczny, czyli ważny bardzo Jarosław, że wierzy w układ, ale nie jeden, tylko w układy, że jest to sieć układów i niekoniecznie jest nad tym jakaś centrala, taka jedna, taki jeden überukład. No, więc myślę, że tak samo jest z tym New World Orderem. To jest sieć różnych tam grup o różnym charakterze, które wiedzą w większości o sobie nawzajem, jakoś tam oddziałują, częściowo się pewnie pokrywają też, częściowo współpracują, a częściowo nawet niekoniecznie, częściowo się podgryzają. Ale oni wszyscy wiedzą, że to oni są tymi, od których zależy wiele rzeczy, o których ludzie niekoniecznie mają pojęcia, że to od nich to zależy. Chociaż mogliby często łatwo mieć pojęcie, to znaczy wiele z tych tajemnic, też powiem tak, nie wierzę, że są tam jakieś mega tajemnice, jak na przykład 34 stopień wtajemniczenia masońskiego, czy coś takiego, które nie byłyby wydane, bo gdyby to było tyle tysięcy osób, przez tyle wieków by już się tam przewinęło, to ktoś by to w końcu wydał. Te najbardziej złowrogie sposoby działania, metody, sekrety, mechanizmy, które kontrolują oni, o nich wiadomo, tylko że one wymagają trochę wysiłku, one nie są tak atrakcyjne, to nie są, one nie czynią najatrakcyjniejszych teorii spiskowych, w związku z tym są takim najlepszym sposobem, no jednym z najlepszych sposobów ukrywania prawdy, to jest, żeby ona była znana publicznie, ale żeby mało kto w nią wierzył. A kto w nią wierzy i o tym mówi, jest uważany bądź za oszołoma, bądź ewentualnie za nudnego człowieka, który mówi o jakichś skomplikowanych rzeczach, każe zrozumieć jakieś rzeczy, każe no, zdać sobie sprawę, że, zrzucić te łuski z oczu lemmingom i przejrzeć na to, jak bardzo jesteśmy ruchani. A ludzie nie chcą sobie zdawać sprawy, ludzie chcą, żeby było miło, nie chcą sobie zdawać sprawy, jak są ruchani, chociażby takim, no podam przykład, mechanizmem jak system rezerw cząstkowych, tak? Przez co banksterzy trzymają za jaja wszystkich no, pozostałych decydentów, no, są bądź z nimi dogadani, bądź jeżeli nie, jeżeli tamci nie chcieli z nimi dogadać, albo vice versa, no tamci też często sami, no jedni jakby ręka rękę myje, stwarzają drugich, emanacja z jednych zawiązuje spisek, tam drugi spotykają się gdzieś tam na Jekyll Island, tak jak w 1911. No więc takie rzeczy się jak najbardziej dzieją i o tym wiadomo. I wystarczy trochę ekonomii, żeby to zrozumieć. Ale mało kto chce to zrozumieć i dlatego, że po prostu to intelektualnie przerasta i dlatego, że przerasta też ich no, gotowość do zdania sobie sprawy z tego, jaka jest prawda, z tego, że ich pieniądze w banku no, nie są ich, tak? I że ilekroć
5: ktoś gdzieś bierze kredyt, to oni są opodatkowani w sposób bardzo ukryty i bardzo podstępny.
2: No tak, właśnie mnie najbardziej w tym całym temacie nowego porządku świata, NWO, zaniepokoiły te spotkania Bohemian Grove, tak? Czyli w pewnym miejscu spotykają się możni tego świata, ubierają się w dziwne szaty, jak jacyś kapłani mrocznych bóstw. No mówi się, że odprawiają tam rytuały różne. No tak to wyglądało na nagraniach, które wyciekły. I wiesz, no i co tu można powiedzieć, że co, że fake? No nie wygląda na fake. Ciężko powiedzieć o tym, że to fake. Ciężko też wyobrazić sobie, że to jest takie spotkanko, o, że sobie tam wpadli, bo się bawią w tajne stowarzyszenia. Zbyt to wygląda, że to jest wszystko na poważnie, tak? Nie robi się dla zabawy takich spotkań, na których się modlisz do Molocha jakiegoś, w których recytujesz jakieś mroczne formuły, więc wszystko to bardzo dziwnie wygląda. A gdyby ktoś nie wiedział, nowy porządek świata w uproszczeniu ma polegać na tym, że staniemy się niewolnikami ekonomicznymi możnych tego świata, kapitalistów, którzy chcą nas po pierwsze zdepopulować, żeby było nas mniej i żeby było nas łatwiej kontrolować. Po drugie...
5: Kapitalistów, mów kolesi.
2: Słucham?
5: Nie rób antyreklamy, mów kolesi, a nie mów kapitalistów.
2: No ale to jest taka bardzo kapitalistyczna, taka już wiesz, do przesady, bo to jest taka świat, nie. który powstał po wprowadzeniu nowego porządku świata. Przypomina mi trochę cyberpunka, czyli świat, w którym rządzą mega korporacje. I ludzie są też zaczipowani, cyberwszczepy.
5: Ale jest wolny rynek, czy nie ma? To jest kluczowa różnica.
2: No nie wiem, czy NWO zakłada wolny rynek. No wiesz, wolny rynek wydaje mi się też można w jakiś sposób wypaczyć, nie? Chyba wolny rynek wolnemu rynkowi nierówny. To nie jest tak, że wolny rynek jest jakąś taką cudowną siłą, której się nie da wypaczyć, której się nie da zepsuć.
5: Znaczy samej siły nie da się, tak jak nie da się zepsuć, powiedzmy, praw fizyki, czy nie da się zepsuć... ja wiem, miłości, szlachetności, czegokolwiek, tak? Natomiast nie da się zepsuć, ludzi, da się sprawić, że ludzie będą wolność, którą mają także i wolność na wolnym rynku, jak sama nazwa wskazuje, jest wolność, czyli transakcje wszystkie są dobrowolne. Podczas gdy w świecie rządzonym przez korporacje, no zwykle tak nie jest w tych wszystkich dystopiach korporacjonistycznych, przyszłościowych, Robocop i tak dalej, i również Continuum, również ten serial, który ja dokładnie ten przypadek analizowałem, więc nie wiem, polecam, bo chyba nie słuchałeś, po tym co mówisz tak wynoszę.
2: Ale przepraszam cię bardzo, wiesz, no wolny rynek, w którym, my mamy teraz trochę często taki wolny rynek, gdzie niby ta konkurencja jest, która powinna nam wszystko wyregulować, ale tak naprawdę jesteśmy skazani na monopole, na liczne monopole. Będąc nowym, nie da się za bardzo wejść do tego monopolu.
5: Przez to, że jest za mało wolnego rynku, a nie dlatego, że jest za dużo. Natomiast chciałem powiedzieć, że oprócz kultów jakichś właśnie takich, no bo to wiadomo, że to można i to się robi, natomiast dużo bardziej poważną rzeczą, no bo to, że ktoś tam sobie się kłania przed głową barana z doprawionymi rogami i pomalowanym na czerwono, no to się kłania, no to w sumie obciąża jego, natomiast niekoniecznie mnie. Natomiast, no, ani kogokolwiek innego, nie czyni mu to jakiejś wielkiej szkody. Natomiast jest powszechna też rytuały, znaczy powszechne. Nie wiem, czy są powszechne, to może nie chcę za dużo tutaj mówić, bo wiemy bardzo mało, natomiast jak na to, co wiemy, to bardzo dużo z tego, co wiemy, okazuje się świadczyć, że coś jest w tezie o pedofilii elit, o tym, że jest jakiś rytuał inicjacji że ta pedofilia nie jest tak przypadkowa, że to jest jakiś rytuał chyba inicjacji właśnie do tych wysokich sfer, albo rytuał taki, że o, teraz mamy sfilmowane, jak ty to robisz i musiałeś to zrobić, żeby zasiadać z nami przy, przy at the big table, przy wielkim stole, ale no jakbyś chciał przypadkiem tam coś okazać się nieposłuszny, odejść od nas, czy odstąpić, tak, i działać przeciwko, no to, to, to mamy na ciebie nagrania, tak, i zostaniesz zniszczony. Nie dość, że...
2: Tak. No, to, to, to jest jakby jedno. To jest jakby...
5: Politycy i pedofilia, polecam. Politycy i pedofilia, znajdźcie w archiwum.
2: Wiesz, to się wydaje niby nieprawdopodobne, bo nam się wydaje nieprawdopodobne, żeby robić, żeby coś takiego zrobić, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że ten rytuał istnieje i że ma pewien szczególny sens. Bo to jest takie, wiesz, przekroczenie pewnej granicy, że... Po uczynieniu takiego zła jesteś już ponad wszystko, tak? Zrobiłeś najgorszą rzecz i udowodniłeś, że nie przejmujesz się takimi trywialnymi rzeczami jak tam moralność, Bóg, grzechy. To jest dla maluczkich, tak? Ty jesteś panem świata, potrafisz zdeptać tą niewinność, potrafisz zrobić wszystko, bo ty jesteś ponad to. Dla ciebie są ważne, jest ważne sterowanie tym światem. Trochę na takiej zasadzie, jakbyś był takim graczem w grę komputerową, tak? No i poświęcasz sobie tutaj, wiesz, tu milion osób, tu milion... Tu, wiesz, tu starców i dzieci, tu robisz eksperymenty na ludziach, bo ty grasz w grę, nie? Wiesz, o co mi chodzi, nie?
5: Będę teraz ten, jak to się nazywa, brutalny, nie jest lepsze słowo, ale dobra, będę taki, my bogi tak mamy, powiedział pewien tutaj słuchacz, a nawet prowadzący przez wiem czas.
2: No, prawda jest taka, że będąc bogiem faktycznie patrzysz z zupełnie innej perspektywy na te pionki, na szachownicy, nie?
5: No po i... tym odcinku jeszcze wyszła jedna, bo tam wtedy była brytyjska, w kilku miejscach były skandale, między innymi w Wielkiej Brytanii, a potem wyszły jeszcze dwa takie głośne w różnych krajach, w tym w Norwegii. Drugiego miejsca nie pamiętam, ale chyba gdzieś poza Europą. Natomiast w Norwegii też później okazało się, że wiele osób z wysokich sfer no, miało jakieś uwikłania właśnie tego typu i bardzo wiarygodne zarzuty zostały postawione i powychodziły różne rzeczy.
2: Można by też z psychologami na ten temat porozmawiać. Zauważyłem takie zjawisko polegające tak w uproszczeniu na tym, że jakaś osoba totalnie zdeprawowana, jakiś psychopata, morderca, często stara się upodobnić świat dookoła siebie do tych swoich standardów, tak? Czyli zrobić z innych morderców, z innych zrobić zboczeńców, wiesz, bo on się wtedy, on dąży do tego, żeby gdzieś tam podświadomie usprawiedliwić ten swój jakby sposób bycia, żeby udowodnić, że wszyscy tacy są, tacy jak ja, to nie jest nic niezwykłego. Coś, jakieś w tym stylu mechanizmy, wydaje mi się, działają i mogą też działać wśród tych elit, wiesz?
5: Właśnie. Archetypem tutaj jest Prokrust, który no, robił to w sensie fizycznym, to znaczy wszystkich przystosowywał do danego wzrostu, żeby pasowali do jego łóżka, tak? To znaczy tych, którzy byli za niscy, rozciągał, a tych, którzy za wysocy, no to ucinał część nóg, czego często nie przeżywali. Zresztą tego rozciągania też nie przeżywali. No i natomiast chciałem taką rzecz powiedzieć jeszcze o tym, że o tych elitach, że myślę, że bardzo, bardzo trafna jest twoja analiza, na czym polega sens tego rytuału inicjacji, że to jest takie zło, które po prostu jest, pokaż nam i pokaż też samemu sobie, że jesteś zdolny przekroczyć granice, które niewyobrażalne dla maluczkich, tak? I to wtedy jesteś no, wśród nas bogów, tak? Jacyś bogowie są dla tamtych, prawda, tacy dobrzy, a my jesteśmy tymi, dla których ponad dobrem i złem, tak.
2: Jeszcze dodatkowy tu mechanizm, myślę, istnieje taki, że osoby gdzieś na wysokich szczeblach władzy, bogacze, oni już wszystko mieli, wszystko ich zaczyna nudzić i szukają coraz bardziej, wiesz, odjechanych sposobów na zwiększenie sobie adrenaliny, na bodźce, wiesz, są takimi narkomanami, którzy potrzebują coraz większych dawek, no i to jest coś takiego, co wiesz, co skrzywdzenie dziecka czy coś, to jest dla nich coś, no kolejna jakaś niesamowita przygoda, tak w cudzysłowie, nie?
4: No, to jest taki ten, taka psychiczna cecha, powiedzmy, troli takich jakich na różnych, w różnych miejscach, czeluściach internetu się gromadzą i są taką siłą przyrody, która uderza znienacka. Natomiast chciałem powiedzieć jeszcze o tym, że firmy, które rozwijają sztuczną inteligencję, tak, czyli takie, które też tworzą, nie wiem, albo ten deep learning, tak, albo komputery kwantowe, albo jedno i drugie, które uczestniczą w takich właśnie projektach, oni wspólnych, a oczywiście część robią rzeczy wspólnie, a część robią w tajemnicy. Tam panuje takie dwojakie podejście, to znaczy często w ramach jednej firmy jest ta dwoistość, bo z jednej strony się mówi tak półszeptem, że im mniej o tym mówisz, że coś robisz, tym więcej możesz zrobić, bo nie zdążą ci tego zabronić, uregulować i tak dalej. Ale z drugiej strony ci szefowie,

0: wypowiadają się w stylu, że no potrzebne będą jakieś regulacje i ja zawsze jak to słyszę, to myślę sobie tak. Jeżeli duże firmy mówią o tym, że będą potrzebne regulacje, to oni i tak znajdą sobie sposób teraz, bo oni teraz zrobią co się da, zaczną robić, wypracują sobie sposoby takiego działania, że im to będzie wygodne. Natomiast te regulacje sprawią, że oni będą już poza zasięgiem konkurencji, bo o te regulacje konkurencja, która chciałaby startować do walki z nimi, będzie się od nich odbijać. No i to jest wstęp do takiego świata właśnie rządzonego przez korporacje, które będą miały położoną łapę także oczywiście razem z politykami, którzy dzięki temu ich lobbyingowi zgodzą się w zamian oczywiście za swoje jakieś też korzyści, swoją kontrolę choćby nad tym, czy dane z tego, no przejąć, no położyć łapę na sztucznej inteligencji, zwłaszcza takiej wdrożonej na masową skalę, na skalę na przykład taką, że miałaby dostęp powiedzmy do obrazów z kamer, które są w miastach.
1: Kurczę, mi jakoś ten świat wolny od regulacji cały czas się wydaje taką utopią trochę nierealną, wiesz, takim wirtualnym światem, który jest niemożliwy w praktyce. Już nawet samo to powiedzonko, że wolność mojej pięści się kończy tam, gdzie zaczyna się twój nos, no to tu już jakaś jest regulacja w tym nawet.
0: A tutaj jest, ona jest minimalistyczna, to znaczy ona powoduje, że twoja wolność rozszerza się maksymalnie tam, gdzie, że wolność wszystkich się rozszerza tak samo do maksimum, którym następuje, gdyby się rozszerzyła bardziej, nastąpiłby już nieunikniony, z definicji byłby obszar jakichś konfliktów, tak? To znaczy ja bym mógł pięścią swoją pojechać dalej, niż się kończy twój nos, no i wtedy to już byłaby agresja, tak? Ale ponieważ ja, granica jest dokładnie tam, ani centymetr wcześniej, czyli nie mam ani trochę mniej wolności, niż bym mógł mieć. Znaczy, to jest oczywiście metaforyczne, bo wymachiwanie komuś tak fizycznie pięścią milimetr przed nosem to też nie jest fajne, on się akurat ruszy, no i wtedy się nadzieje na ten pięść. To jest realna groźba wtedy, że go uderzysz. Natomiast no metaforycznie oczywiście należy to rozumieć z tą pięścią i nosem. Natomiast no zrozumieć należy w ten sposób, jakby to były takie baloniki. Teraz w takiej bardzo opresyjnej rzeczywistości, gdzie jest jakiś wielki brat, który cię cały czas tam kontroluje no i reguluje, co możesz, a czego nie możesz, no to te takie baloniki, te bąbelki, w których jesteś, są bardzo ciasne, one to tak się, nie możesz nawet się obrócić, żeby nie zawadzić, tak? Natomiast według libertarian one powinny być maksymalnie powiększone, ale tak, żeby nie zaczęły na siebie zachodzić, bo wtedy są, no wtedy jest ustawiamy się pod konflikt, tak? A powinniśmy się nie ustawiać pod konflikt, tylko takim domyślnym stanem powinno być to, że one się stykają, ale nie zachodzą. Natomiast oczywiście możemy zaprosić kogoś, możemy powiedzieć, ej, dobra, stwórzmy sobie dobrowolnie jakąś wspólną przestrzeń, ja mogę wejść tutaj do ciebie na tyle, ty możesz do mnie na tyle według takich, a takich warunków i pewnie wtedy oczywiście, że tak. A czy by nie było żadnych regulacji? Oczywiście, żeby były. I bo to pewnie też się zastanawiasz nad tym, jak najbardziej by były, na przykład nie byłoby, ale nie byłyby one obowiązkowe, to znaczy byłyby one wypracowywane jako pewne standardy. Taki przykład, który często podaję, to jest kodeks spółek handlowych. Obecnie chcąc prowadzić firmę, no to musisz wybrać formę. To jest albo w działalność gospodarcza według ustawy o, przynajmniej w Polsce tak jest, bo w innych jurysdykcjach to bywa inaczej. W Polsce jest to bądź działalność gospodarcza, którą prowadzi jedna osoba na mocy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, bądź jest to spółka cywilna, chociaż ona się nie bardzo nadaje do biznesu, ale można, niektórzy tak robią, określona w kodeksie cywilnym, bądź jest to jedna z form dopuszczonych przez kodeks spółek handlowych, najbardziej popularną z nich jest spółka ZOO, czyli z ograniczoną odpowiedzialnością. No i wybierasz formę prawną i musisz mieć tą formę prawną. To forma prawna no, wiąże się z tym, że w określony sposób musisz działać, w określony sposób musisz dokumentować, w określony sposób płacić podatki, masz określone prawa, w przypadku ZOO masz tą ograniczoną odpowiedzialność i tak dalej. Natomiast w przypadku, gdyby nie było tych wszystkich regulacji, wówczas ty byś mówił, ja działam tak i tak i tak i według takich tutaj reguł i właściwie każda umowa, jaką ze mną zawierasz z moim biznesem, no to musiałaby zawierać jako załącznik ten mój taki regulamin, który jest zamiast tego kodeksu, który ja bym mógł tam napisać cokolwiek. No ale żeby była jakaś wygoda, no to wykształcenie.

0: kształciłyby się zapewne, tak naturalnie, na rynku takie pewne standardy, to znaczy powstałyby konsorcja, czy organizacje, czy zespoły specjalistów szanowanych, które by zalecały, że ej, to niech wasze firmy, czy cokolwiek tam tworzycie, spełniają pewne standardy. Niech w każdej umowie, którą zawieracie z klientem, podpisujecie, jest napisane, że cała reszta jest określona, oprócz tego, co w tej umowie, w takim tam standardzie, który myśmy opublikowali. Ale wtedy nie masz obowiązku.
1: Było pytać.
0: Możesz ewoluować, możesz innowacje wprowadzać, jeżeli nie jesteś zmuszony przez państwo, które cię pilnuje, żebyś robił coś tak jak ono chce, to możesz wymyślić coś lepszego i powiedzieć, a myśmy akurat wpadli na lepszy pomysł niż w standardzie i to się upowszechni wtedy. To jest tak jak w ewolucji, korzystne mutacje się szybko upowszechniają. No właśnie, a propos ewolucji. Jak sądzisz, że będą wyglądały organizmy za 500 tysięcy lat? Ludzkie na przykład.
1: No, niektórzy twierdzą, że te szaraki, które od czasu do czasu się rozbijają tutaj u nas na Ziemi, to jesteśmy my z przyszłości tak właśnie wyewoluowani. Duże głowy, małe ciałka. No, troszkę się to zaczyna nie sprawdzać, ponieważ chyba znowu wrócił trend. Ja widzę, że wszyscy napakowani łażą i ludzie się też obżerają. Wcale nie jest tak, że tak mało ruchu mają. Jest sport, rekreacja, są dosyć modne. Można sobie urządzenia różne do trenowania kupić, ludzie chodzą na siłownię. Nie wygląda na to, żebyśmy się mieli jakoś zdegradować tak fizycznie i mieć tylko dwa kciuki do przyciskania przycisków. Znaczy, no i ten, i palec wskazujący, i ten, i środkowy, żeby móc trzymać tego smartfona, czy tam pada. Więc to się jakoś mi się nie klei za bardzo. Chociaż wiesz, może się jeszcze coś okazać, że na przykład to wyniknie z jakiegoś niedożywienia, z globalnego głodu. No bo też jest tak, że z pokolenia na pokolenie ludzie niedożywieni robią się coraz tacy bardziej mikrzy. Słucham?
0: Trochę cię zerwało, ale chyba usłyszałem, bo potem usłyszałem to, co powiedziałeś w przyspieszonej wersji. Jest fajny Walking with Monsters. Tak, chyba. Tak jest tytuł takiego serialu, który nakręciło nie wiem co, National Geographic? Ktoś taki chyba, albo ktoś podobny. 10 odcinków jest o tym, jak będą wyglądać właśnie różne organizmy w przyszłości, na przykład na ogołoconych górach jakichś tam wysokich pająki, które sieci między jednym szczytem a drugim są w stanie rozłożyć i łapać całkiem spore okazy w nie. No, więc polecam. Taka fajna dość spekulacja.
1: Ostatnio znaleziono nowy gatunek pająka zatopiony w bursztynie chyba, który ma ogon taki bardzo długi, jak skorpion trochę i ponoć jest to kolejne brakujące ogniwo w tej rodzinie pajęczaków. No tak więc to nie jest tak, słuchajcie, kreacjoniści, że nie znajduje się żadnych brakujących ogniw, znajduje się co jakiś czas. A ja w ogóle myślę, że tak staram się, wiesz, wyciągać wnioski o tym, jak będziemy wyglądali w przyszłości na podstawie tych zmian, które już do tej pory zachodziły i myślę, że skoro robimy się coraz mniej włochaci, skoro jest ta moda na depilację i tak dalej i też na odkrywanie coraz większych ilości ciała, bo coraz bardziej skąpe stroje są, nie rażą nas już laski, wiesz, w stringach. To kiedyś było nie do pomyślenia, żeby kobieta w jakichś stringach gdzieś szła albo się opalała topless, tak? A dzisiaj jest to względnie normalna rzecz. Coraz więcej też jest tej nagości na portalach różnych, w internecie. To kiedyś to by było od 18 lat, a pozakrywane, ocenzurowane, więc myślę, że w tym kierunku to będzie szło, że kobiety kiedyś będą łyse. Jak kto śpiewał, kto to tak śpiewał? Wszystkie kobiety wyłysiały w przyszłości, wszystkie kobiety wyłysiały.
0: Nie znam,
1: nie pamiętam.
0: Ale to zależy też chyba od kultury, bo na przykład w krajach islamskich jest odwrotnie. Tam teraz państwo islamskie, no to co prawda uważa się, że jest pokonane, ale kto wie, czy się nie odrodzi za chwilę. I tam, o ile na przykład w Iranie w latach 70. spódniczki mini w ciepłe dni kobiety nosiły i to było normalne, przynajmniej w miastach, tak teraz, no wiadomo co jest. No więc tam jest w drugą stronę zmiana.
1: No tak,
0: i
1: w sumie tak.
0: Tak niekoniecznie.
1: No ale to jest jakaś mniejszość. Myślę, że ta mniejszość zostanie zdominowana. W sumie, wiesz...
0: No nie, oni demograficznie to oni
1: no tak.
0: mają potencjał lepszy.
1: No i co, i myślisz, że nas przymuszą resztę świata, żeby kobiety tak chodziły w tych worach pokutnych?
0: Część z nich tego chce, no natomiast
1: Straszne.
0: Nawet jeżeli to jest mniejszość, to jest to mniejszość, która jest gotowa na dość daleko posunięte działania w tym kierunku, łącznie z samobójczymi atakami. No, więc...
1: Ja sobie tak wyobrażam taką kobietę przyszłości, która jest właśnie łysa, ma tylko takie ostatki włosków, jakiegoś takiego irokezika na czubku głowy, ma piękną cerę, bo mamy lepsze tam metody na dbanie o siebie, jakieś kremy, zabiegi i tak dalej, ma tatuaże jakieś, które znowu jakby wróciły do łask, na pogańską modłę trochę, no, znak czasów ostatecznych i jak poganie wszyscy widzisz, a w Biblii jest nawet napisane, aby się nie wygalać po bokach głowy, dlatego Żyd, który zawsze stara się tak w drugą stronę, wiesz, no właśnie, żeby tak jak najbardziej spełniać te wymogi, to on nie goli sobie właśnie pejsów i skoro się nie golić po bokach, to ma rosnąć jak najwięcej po bokach, to on ma te właśnie te pejsy. No a ludzie się teraz, patrz, wszyscy chodzą wygoleni po bokach, wszyscy na pogańską modłę robią sobie dziary, nie? Chodzą skąpo ubrani, odsłaniając ciało, też tak na pogańsko trochę, czyli widzisz, z perspektywy katolika powinieneś się chyba bać trochę tego, co następuje, co się dzieje.
0: Wiesz co, to jest zakon żydowski, starotestamentalny i niech oni jak najbardziej sobie to praktykują w wersji dosłownej jak najbardziej. Natomiast, no, bo może nie będę tutaj robił, zrobiłem już wykład o ekonomii, to nie będę robił o teologii, w jaki sposób się ma nowotestamentalne zobowiązania wiernych Bogu, ludu jednego Bogu, czyli ludu Nowego Przymierza, czyli Kościoła chrześcijańskiego, do właśnie przymierza Starego Testamentu, czyli prawa mojżeszowego. Natomiast... No nie, to nie jest tak. Nie jest tak, że mnie to, że kobiety chodzą w strojach, no o ile nie za skąpych na okazję, tak, ale to, że się, to, że chodzą w strojach kąpielowych, dwuczęściowych i że ktoś ma tatuaże. O, powiem tak, podam przykład taki. Moja mama nie wiedziała zupełnie, że obsługiwał ją kiedyś chłopak, robił jej sałatkę w barze, takim centrum handlowym, który miał wytatuowany na ręce, i to taki wielki, od ramienia, różaniec.
1: No,
0: jak powiedziałem to powiedziała, że no ona sądzi, że to by była taka jakaś profanacja, czy coś takiego, że wcale by to... Nie... No ja myślę, no mega katolik jakiś taki i to taki bardzo pokazowy, znaczy nie wiem, nie osądzam stanu jego wiary, być może wcale nie był, być może był właśnie taki tylko na pokaz, ale oby nie, to znaczy życzę jak najlepiej, żeby to było jakby wyraz czegoś autentycznego. Ja bym tak sobie na przykład nie robił, ale rozumiem, że są ludzie, którzy właśnie w ten sposób przeżywają swoją wiarę i potrzebę jej jakiejś manifestacji, co więc nie tylko potrzebę, ale też jakąś misję, tak, pokazania ludziom, że no, że Bóg jest i że pewne też praktyki religijne tak są i że on się do nich przyznaje tak otwarcie.
1: Ale to praktyczny człowiek, można sobie te koraliki tak szczypać na ręku i odmawiać i różaniec masz zawsze przy sobie. Jest to takie praktyczne w sumie, no ale w Biblii, nie wiem czy w Nowym Testamencie nie ma też jakichś tam nakazów i zakazów odnośnie stroju, który ma być z jednej tkaniny, czy nie jest to w Nowym napisane, że nie przystoi nosić mężczyźnie długich włosów, ponieważ są one ozdobą kobiety i tak dalej. Były tam jakieś, myślę, wskazówki. I myślę, tak, że Jezus nie był aż takim... Myśli. Nie wchodźmy sobie w słowo jeszcze, bo się zacznę jąkać zaraz znowu, mi wróci. No, i więc myślę, że Jezusa się troszkę tak często przedstawia jako takiego, który od wszystkiego odszedł, nowe przymierze i tak dalej, ale on to był, wiesz, to był jednak Żyd, który jakoś tam, no, nie zgadzał się z wieloma rzeczami, wprowadzał rewolucję, ale nie tak całkiem, że się odcinał od wszystkiego, no.
0: No wiesz co, ja tutaj chciałem cię trochę przystopować, bo jak wejdziesz w ten temat, to wiem, co będzie, ale jak już mówisz, to o tych włosach to był Paweł i to był jego własne, że tak powiem, przemyślenia, to znaczy to nie jest jakieś prawo nas obowiązujące, tylko jego rady, które, no, ponieważ są w Biblii, są częścią objawienia Bożego, to ja to taką egzegezę tutaj przeważnie czynię, że Bóg chciał, żebyśmy my jako chrześcijanie i jakiś pożytek mamy z tego ku zbawieniu, że wiemy, że święty Paweł tak uważał. Natomiast niekoniecznie jest to jakby wymóg Boży wobec nas. Prawo powszechnie obowiązujące chrześcijan, żeby nosić mężczyzna krótkie, a kobieta długie włosy. Natomiast Jezus, no jak najbardziej, jest nawet taka książka Jezus Żyd Pobożny. No nie czytałem, ale jest. No i on praktykował to wszystko jak najbardziej i proroctwa się na nim wypełniły, proroctwa starotestamentowe, starotestamentowych Żydów jak najbardziej, tam symbolika jak najbardziej jest żydowska, Pascha jest, prawda, szczytowy fragment misji Jezusa na ziemi, czyli od ostatniej wieczerzy do zmartwychwstania, jest przesiąknięty też symboliką właśnie żydowską, ze Starego Testamentu zaczerpniętą. Jedna trzecia apokalipsy, którą też czytałeś, zupełnie sobie z tego nie zdając sprawy i pomijając całą tą zasadniczą warstwę odniesień, to są cytaty ze Starego Testamentu lub parafrazy. No więc...
1: No w sumie tak. Jest. No w sumie...
0: Tymczasem chciałem na koniec powiedzieć, że to nie kobiety będą łyse. To, tak jak już mówiłem w epicentrum, to mężczyźni łysieją i to jest postępowa ewolucyjnie cecha, że mężczyźni, bo jak wyszliśmy z Afryki, tak w skrócie powiem, jak chodziliśmy w Afryce, jeszcze nasi przodkowie, ludzie byli tylko w Afryce, no to tam jest ciepło, to chodzili generalnie nago i od razu było wiadomo, kto jest kto, jakiej płci, tak na pierwszy rzut oka. Ale potem zaczęli się te skóry, czy co tam jeszcze potrafili sobie zrobić, ubierać, no bo już część z nich przeszła tam, gdzie było zimno. No i wtedy pojawił się nacisk selekcyjny na dymorfizm płciowy większy, czyli na większe różnice między samcem a samicą, czy kobietą i mężczyzną w przypadku człowieka. Więc jedną z takich cech, które się pojawiły, żeby łatwiej było odróżniać, to jest dodatkowe owłosienie na twarzy u mężczyzn, a u kobiet nie. No ale przez to gorzej się chłodzi. Zwłaszcza jak się biega, jak się ucieka przed jakimś tam niedźwiedziem, czy tygrysem, czy co tam jeszcze nas goni, albo się poluje i się to jego goni, to znaczy no, że nie niedźwiedzia i tygrysa, tylko mamuta, czy co tam jeszcze innego. Natomiast właśnie, no, żeby to zrekompensować, to pojawiła się łysina. Kobiety łyse to rzadkość, no chyba, że po chemioterapii, a mężczyźni coraz częściej i to jest coś, czego nie było, a pojawiło się w ostatnich właśnie, no nie tylko nie dziesiątkach, nawet trochę myślę, że więcej setkach tysięcy lat, może nawet nieco ponad milion to był. Nie, mniej, bo ludzie przecież siedzieli w Afryce długo. Tak, no więc to mogło być 100 tysięcy z kawałkiem lat temu, ale co najmniej kilkadziesiąt tysięcy lat jest ewolucji takiej preferującej właśnie łysinę.
1: Tak, troszeczkę uciekłeś od tej odpowiedzi na to pytanie, jaki według ciebie byłby świat taki, który się, wiesz, zdegradował, który jest oznaką już czasów ostatecznych. Ja tu mogę jakieś przypuszczenia przedstawić swoje. No, jest coś takiego jak prawo naturalne, prawda? I są pewne uniwersalne jakieś zasady współżycia w tej wspólnocie naszej. Są pewne rzeczy, które w oczywisty sposób są złe. Myślę, że taką oznaką czasów ostatecznych na pewno będzie złe traktowanie dzieci. Zauważ, no nie bez powodu nas chyba najbardziej wzrusza i porusza to, kiedy dzieci umierają z głodu, kiedy są krzywdzone, prawda? Więc świat, w którym te dzieci są już traktowane, kiedy już nie pamiętamy o tym, że te dzieci to właśnie jest ten skarb, że trzeba je dobrze traktować, to jest na pewno na 100% jakiś znak czasów ostatecznych. A tak na przykład od gospodarczej strony, no to tutaj bym się zdał raczej na tych, którzy się tym interesują, ale też można sobie wyobrazić, że inflacja jest czymś, jest jakimś uniwersalnym takim złem i czymś niekorzystnym w świecie finansów, biznesu, gospodarki, nie? Też mi się ciekawa przepowiednia jednego właśnie z tych rzekomych podróżników w czasie przypomina, który przewidywał, że i nadejdzie czas, kiedy wszyscy w Niemczech będą milionerami i będą wozili pieniądze na taczkach, wyrzucali je przez okno, tyle będą ich mieli i będą mogli palić sobie nimi w kominkach. No miał oczywiście na myśli inflację olbrzymią i to, że pieniądz nie będzie nic wart, ale powiedział to w taki ironiczny sposób, nie?
0: Tak, no ja tutaj podawałem ten przykład o pieniądzu, gdy mówiłem o NWO. Myślę, że NWO nam zgotuje wiele rzeczy, w tym i inwigilację będą się starali totalną zrobić, począwszy od firm. Oczywiście będą mówić, że oni ratują nas przed korporacjami, przed władzą korporacji, będą tak to uzasadniać i mówić, że muszą kontrolować tych tam złych biznesmenów, którzy tylko patrzą się, żeby was jakoś oszukać. No i będą wprowadzać od tego począwszy, a potem coraz bardziej na zwykłych ludzi, tak, na zwykłych, no jakby przedsiębiorcy byli jakimiś gorszym sortem ludzi, tak, no dla państwa są, tak, tak coraz częściej się wydaje. Więc będą wprowadzać, że już to się dzieje, że tajemnicy bankowej, która kiedyś była, no to de facto nie ma, no są jakieś szczątkowe, jakieś marne resztki jej tylko już. I to nie tylko w Polsce, ale w wielu innych krajach. Szwajcarię nawet przymusili do tego, żeby się wyrzekła takiej ochrony tajemnicy bankowej. Natomiast, no więc tak jak to Orwell stwierdził, gdy się go pytali o to, jaką ma wizję przyszłości, no że jest to but dociskający gardło zwykłego człowieka coraz mocniej, spod którego nie ma ucieczki. No, nie dokładnie w tych słowach to powiedział, ale parafrazuję w tej chwili.
1: No jakoś tam lepiej wizja nowego, wspaniałego świata Huxleya staje się aktualna niż wizje orwellowskie, co prawda, no ale z tych orwellowskich też możemy się dużo nauczyć.
0: Natomiast to, co też czasem podnoszę w audycjach u siebie, to jest, że jednym z elementów, które nam dziedzin aktywności ludzkiej, która nam dostarcza broni do bronienia się przed tymi zakusami no NWO, zarówno jego działaczy świadomych, jak i pożytecznych idiotów, to są nowe technologie, wiele spośród nowych technologii. Znaczy, oczywiście one z jednej strony są w rękach rządów i tak dalej, i banksterów i w ogóle, i one mogą być wykorzystywane do czy to śledzenia nas i tak dalej. Natomiast no, dzięki innowacyjności, dzięki jakiejś takiej sprytowi, dzięki potędze ludzkiego ducha, w tym i intelektu, ale nie tylko, też takiej woli, takiej powiedzmy przekory, woli samostanowienia, woli życia na własny, no i posiadania tego swojego, jak już mówiłem, bąbelka, w którym jesteśmy królem, king of your own hill, tak, królem własnego wzgórza, to no to jest naturalna potrzeba ludzka, tak, wolność, poczucie, że się posiada kontrolę nad jakąś dziedziną rzeczywistości wokół siebie, nad swoim ciałem, nad swoim nad twoją strefą jakąś fizyczną wokół i nie tylko fizyczną.
1: A wolność seksualna na przykład? Bo tak trochę wiesz, będę ci, przepraszam, że przerywam, ale tak chcę trochę na taki kontrowersyjny na przykład temat wejść.
0: Również, jak cię gwałcą, to czujesz, że twoja wolność jest bardzo mocno zdeptana.
1: A ja mówię na przykład, wiesz, trochę od innej strony, wolna miłość, wolność do uprawiania homoseksualizmu. Jest to też w zasadzie coś, ja nie jestem przeciwnikiem ani jakimś wrogiem homoseksualistów, ale w zasadzie jest to coś wbrew naturze, bo natura zakłada, że tych osobników jest mały procent, nie wiem ile tam jest, 5% populacji jest homoseksualnych i wiesz, a jak się nagle zrobi na przykład połowa, to jest to coś, jakby te proporcje zostają ostro zaburzone i jest to coś w zasadzie wbrew naturze. Zwierzęta nie bawią się w sadomaso, nie stymulują się oglądając porno i tak dalej, więc jest to coś troszeczkę takiego jakby wbrew naturze, co niekoniecznie nam musi wyjść na dobre, jeśli sprawdzi się taka wizja, którą czasami przedstawiają autorzy takich odważniejszych komiksów na przykład, bo w książkach, w filmach, film jeszcze nie jest gotowy na takie dystopiczne wizje, trochę związane właśnie z seksem, ale w komiksach, w książkach to się często pojawia, wiesz, gdzie ludzie się ruchają na ulicach, nie? Wszędzie, gdzie myślą o tym seksie, gdzie ten seks stał się, to jest to jakiś zaburzony świat w sumie. Niby nie mam nic przeciwko, ale wiesz, nie wiem, czy chciałbym w takim świecie żyć, gdzie seks jest najważniejszy, gdzie wszyscy o nim myślą, gdzie wszyscy się ruchają, gdzie jest wszyscy, wiesz, i nagle się zastanawiamy, w gazetach piszesz, że jest jakaś grupa świrów, kontrowersyjna, taka grupa, co protestują, że dzieci nie powinny brać udziału w scenach sadomaso. To mi się przypomina w jakimś opowiadaniu science fiction, taką gazetę czytał ktoś właśnie i możemy dojść do takich czasów i moim zdaniem ewidentnie będzie to jakiś, no taki wiesz, zgniły świat, nie? Który już się stacza na samo dno, nie?
0: Kiedyś, mam to w materiałach, ja o tym wspominałem już chyba kiedyś i chcę o tym kiedyś szerzej powiedzieć, ale jest taki artykuł Paula Grahama na jego blogu What You Can't Say, czyli o tym, o czym nie można mówić i że to jest co innego w różnych czasach. To jest takie tabu, ale takie tabu nie tyle kulturowe, co po prostu społeczne. Jest taka cenzura na poziomie, no skoro ona jest, to pewnie tym siłą, które są wiodące w społeczeństwie, czyli no, mają czołgi, tak? Czy co tam w danych czasach jest, zanim były czołgi. Czyli politycy, czyli ten establishment, no w tej chwili też banksterzy, całe to NWO, które no nie jest do końca tym, co sofoliarze wierzą, ale uważam, że istnieje. Natomiast, że im się to jakoś musi opłacać, żeby takie tabu były, jakie są, no bo takie tabu się nadaje przez określone działania. Zwykle to kilkadziesiąt lat zajmuje, żeby to tak w pełni się wbiło, ale da się, jak pokazują liczne przykłady. I on właśnie stara się wyjść poza to, jakoś tak metodycznie podejść do wzbicia się ponad tą perspektywę chwilową w naszej historii. To znaczy w tej chwili na przykład wojujące takie social justice warriors starają się wprowadzić poprawność polityczną taką do sześcianu, starają się wprowadzić jako normę taką kulturową, cywilizacyjną, to znaczy, żeby cokolwiek, co jest temu przeciwne, było mówione tylko po kątach, było od razu cię automatycznie kwalifikowało jako jakiegoś oszołoma, że na przykład niezgadzanie się z państwem w ogóle, na przykład, żeby było wpisane na takie propozycje już są, żeby było wpisane na listę objawów czy zaburzeń psychicznych, tak? Obsesyjna nieufność wobec państwa, tak. No więc mówiłem o tym też.
1: Doktorze, panie doktorze, wygląda mi to na typowy przypadek antypaństwowości.
0: No to, ale psychiatry jak najbardziej stosowano i dalej się stosuje. Zamyka się niewygodnych ludzi na psychuszkach i tam mogą nie wyjść dowolnie długo. Są ustawy o tym i oczywiście społeczeństwo to będzie popierać, bo im się powie, że to jest na pedofili, żeby pedofile czy inni tam seksualni przestępcy po odsiedzeniu wyroku zasądzonego przez sąd mogli być dowolnie długo trzymani bez wyroku, gdy komisja jakaś, która tak naprawdę nie jest sądem, orzeknie, że nie ma przejrzystego procesu ani prawa do obrony. orzeknie, że powinien być dłużej trzymany w izolacji od społeczeństwa. I w Związku Radzieckim to był taki najbardziej... No, Związek Radziecki jest takim przykładem, taką skarbnicą przykładów, jak robiono pewne rzeczy skutecznie, no bo w moich czasach była gorsza technologia między innymi i tak dalej i propaganda była skuteczniejsza, taka siermiężna, teraz już trzeba to robić w bardziej wyrafinowany sposób. Więc wiele rzeczy, które teraz robi się, i to nie tylko tam w Rosji, ale gdzie indziej na świecie też, chociaż Rosja jako spadkobierczyni tego jest jeszcze bardziej w tym wyrafinowana, no ale mniejsza z tym. Więc jest... Stamtąd pochodzi to jest znakomite studium przypadków, przykładów takich, bo one tam występują w tej postaci siermiężnej, takiej czystej, takiej prostej do zrozumienia, bez jakiegoś zniuansowania, przystosowania, zaciemnienia, jakie jest potrzebne obecnie. I na przykład tam wprost istniała taka jednostka chorobowa jak schizofrenia bezobjawowa. I no, jak sama nazwa wskazuje, ona nie ma objawów, więc trudno ją zdiagnozować. Ale wytrawny radziecki psychiatra no jest w stanie ją zdiagnozować. Jak już się zdiagnozuje, to idziesz do psychuszki, faszerują cię jakimiś tam szykawkami i coś tam, ten cały czas cierpisz strasznie, nie tylko dlatego, że jesteś zamknięty, będąc w sumie zdrowym, ale też podlegasz różnym tym, no całemu temu reżimowi, który tam jest, łącznie z reżimem farmakologicznym, ale nie tylko, i poniżaniu, i wiązaniu na przykład. To byli sadyści, tam zatrudniano takich gorszych niż Mengele, niż ci, oni wymyślali sposoby takie jak na przykład wiązanie. To miało być czasem dostosowane jako środek karny, ale czasem jako terapeutyczny środek, zawiązywanie pacjentów, zwłaszcza jakieś coś niepokornego wobec personelu, odezwali się czy zrobili, czy nie posłuchali. Zawijanie w mokre prześcieradło i szczelne takie zawijanie i kończyn i tułowia. I mokre prześcieradło się naciąga. I jak jesteś szczelnie owinięty w mokre prześcieradło, to w miarę jak ono schnie, to ono się kurczy. I cię ściska. I masz ściśnięcie tych organów wewnętrznych. Masz skórę też całą, no, bolącą, tak jakby oparzoną. I to jest straszna tortura. No i tam to robiono ludziom. I co więcej, ponieważ ty cierpisz na schizofrenię bezobjawową, to ty nie masz jak wykazać, że ona już minęła. No bo co? Wczoraj nie miałeś objawów, pół roku temu nie miałeś objawów, no i dalej teraz nie masz objawów. No to znaczy, że dalej masz schizofrenię bezobjawową.
1: Wygląda na to, że wszystkie te nasze wartości, to jak się odnosimy do siebie, zachowania społeczne, to jest taki skomplikowany mechanizm, przypominający trochę jakąś maszynę, którą trzeba dobrze wyregulować, znaleźć jakieś odpowiednie ustawienia, które będą optymalne. Wiesz, ja nie wierzę w skrajny świat, w którym idziemy tylko w jedną stronę ze wszystkim, w którym jest jedna prawda, w której przeginamy po prostu z czymś. Myślę, że ten balans jest dosyć ważny i myślę, że dobry świat, jaki może nas czekać, to taki, w którym to zrozumiemy, a nie popadniemy w jakąś skrajność i fanatyzm, nie? Znajdując jakąś jeden przepis na dobre życie, na funkcjonowanie tej rzeczywistości. I świat taki, który mi się wydaje dystopiczny, zły, to taki, w której właśnie popadliśmy w jakąś skrajność i fanatyzm i zapomnieliśmy się. I cierpią na tym właśnie te podstawowe rzeczy, które nas definiują, typu właśnie jak się odnosimy do siebie, jak podchodzimy do rodziny, do kontaktów międzyludzkich, jak spędzamy wolny czas, ile pracujemy też, no bo też faktycznie możemy. Już się obudziliśmy w takim świecie, gdzie właściwie wszyscy zapierdalają dzień i noc. Tylko też pytanie, czy kiedyś było lepiej z tym, nie? No, kiedyś też ludzie ciężko pracowali przecież cały czas, nie? No, ale to czasami się mówi, że podatki były niższe, czy coś. Można by to... Wiesz, a tak się też zastanawiam, czy ci, jeśli istnieją faktycznie iluminaci, takich jak sobie ich wyobrażamy, czyli ludzie no, kontrolujący cały ten świat, mający największe wpływy, czy nie ma wśród nich takich, którzy podejrzeli tą przyszłość, którzy wiedzą, jak to się skończy i tak, jeśli byliby tacy ludzie, to oni by patrzyli na tą rzeczywistość aktualną zupełnie inaczej niż my. Na przykład mogliby się posunąć do jakiegoś zła, żeby, wiesz, żeby zrobić mniejsze zło, żeby na przykład przedłużyć istnienie naszej cywilizacji trochę, takie mniejsze zło, nie? Wiem, że tu pewnie nikomu się nie spodoba i ta idea, że mniejsze zło, no ale tak to trochę...
0: Mniejsze chrześcijańska.
1: Tak to tak, no właśnie, ale tak to może troszeczkę, troszeczkę działać w sumie i wiesz, ta planeta Saturn, która jest tak ważna dla ludzi, właśnie tak jak się mówi z tych kręgów, nie, dla satanistów, iluminatów, ona symbolizuje w astrologii też coś, co jest nieuniknione. Przyszłość, która nas czeka, ona jest jakoś związana z Bogiem Kronosem też, wiesz, i są takie... I też bunt przeciwko temu najwyższemu stwórcy. Tam było, ale wywodzący się jeszcze z greckich mitów, ale da się to przyrównać do tego buntu szatana wobec Boga, wiesz? Tak to jakoś odczytywałem, więc ta symbolika tej planety jest bardzo dobrze się wpisuje w te idee, wiesz, NWO, Illuminati i tak dalej, nie?
0: Czy się wpisuje? No, pewnie w jakimś sensie. Ja bym tutaj też nie podskładał twoim własnym mieczem, potraktuję go jako obosieczny i powiem, żebyś też tak nie takich skojarzeń nie stosował uniwersalnie i że każdy, kto na przykład stawia sobie jakiś cel, czy obiera jakieś metody działania, a jakieś odrzuca, automatycznie staje się adherentem jakichś, no, przeważnie niecnych ideologii, czy inspiracji przynajmniej. Tak jak to na przykład wolnościowców nas chcą nasi przeciwnicy często, mimo że dobrze wiedzą, bo na przykład kiedyś byli jednymi z nas, to często chcą nas właśnie manipulując wszystkich określić etykietką korwiniści, tak? I przypisać nam jeszcze poglądy Korwina, te, z którymi się nie zgadzamy, nawet stanowczo nie zgadzamy, na przykład cały ten darwinizm społeczny, całe to lekkie gwałcenie i zarażanie niepełnosprawnością i tak, no, natomiast zakończyć chciałem, bo tak powiedziałeś, no też nawiązując do tego i czyniąc tym pewien wyłom, bo to trzeba patrzeć na to z właściwej perspektywy. Owszem, jest powiedzenie łacińskie, że in medio stat virtus, czyli pośrodku stoi cnota, że są takie rzeczy, w których można przesadzić w jedną bądź w drugą stronę, na przykład w jedzeniu papryki, bo zdrowa, ale jak jesz za dużo papryki, to niezdrowa właśnie. Natomiast...
1: A z wolnością można przesadzić?
0: Nie, z wolnością nie można, tak jak nie można przesadzić z miłością, z szlachetnością, tak, z prawdą, ale oczywiście można użyć w złym celu, tak? Na przykład można komuś powiedzieć prawdę w taki sposób, czy w takim momencie, w którym niekoniecznie jest gotowy, bez odpowiedniego przygotowania go, na przykład powiedzieć komuś, masz raka albo HIV-a, nie? No.
1: Ale słuchaj, ale wszystkie te wizje światów, w których panuje stuprocentowa wolność, te apokaliptyczne światy, te światy wyniszczone, jak w książce Droga, albo ten film The Road, gdzie wiesz, gdzie ludzie są wolni, robią co chcą, ale to jest okropny świat, bo wiesz, i kanibalizm, i pedofilia, i każda struktura społeczna, taka mała komuna żyje według swoich często popierdolonych praw. Ludzie nie mają tendencji do bycia dobrymi bardziej niż do bycia złymi. Ja śmiem twierdzić, że bardziej mają tendencję do bycia złymi, ponieważ wykorzystywanie innych, okradanie innych, oszukiwanie jest bardziej opłacalne dla przeżycia twojego, tak?
0: Ale to już nie. Znaczy, to jest wielki temat i to jest coś, co się nazywa, no nawet jeżeli masz ten paradoks, taki dylemat więźnia, że tam, że jeżeli zmusisz dwóch do podjęcia jakiejś decyzji, to oni będą wzajemnie korzystną podejmą, a jak nie, to podejmą obaj taką niekorzystną wzajemnie, to on wyparowuje w momencie, kiedy to masz iterowane, czyli kiedy żyjesz w społeczeństwie, w którym twoja interakcja z osobami innymi nie jest jednorazowa. Nawet jeżeli z daną jedną osobą jest jednorazowa, to skutkuje to jakąś przeważnie tam reputacją. Rzadko kiedy spotykasz kogoś w jakiejś sytuacji, że możesz go na przykład okraść, zabić, zgwałcić i nikt się o tym nigdy nie dowie, tak? No, Jednak dużo korzystniej jest ludziom, to nawet ci, którzy chcą innym robić złe rzeczy, sami chcą, żeby im złych rzeczy nie robić. W związku z tym oni też przeważnie będą za taką normą społeczną i za co więcej skutecznym egzekwowaniem, to będzie dla nich cenna usługa, żeby to egzekwowano, to żeby no, ta norma społeczna, że swoją wolność, prawo własności i wolność, nietykalność cielesną, prawo do bycia niegwałconym, nieokradanym, niezabijanym, no przestrzegamy, tak, wszyscy. Natomiast takie filmy, no, takie dzieła, tak jak mówiłem w tym odcinku o Continuum, takie dzieła, które pokazują jakiś świat przyszły dystopijny, a zwłaszcza jeżeli to jest jakiś ucisk ekonomiczny, tak jak w Elysium, czy w District 9, czy w Snowpiercer, ten świat nie mógłby powstać. To znaczy najsłabszą stroną, taką od strony intelektualnej, bo nie mówię, być może tam nawet zdjęcia są dobrze zrobione, czy muzyka, czy nie wiem, ale od strony takiej intelektualnej najsłabszą stroną takich dzieł jest to, jest wyjaśnienie, jak ten świat powstał, jak do tego doszło, bo do tego po prostu no, nie mogłoby dojść. To jest takie zagięcie praw ekonomii, jak płaska Ziemia jest zagięciem praw no, fizyki. No, natomiast chciałem powiedzieć, że...
1: No, na pewno by się zgodził z tobą Wolter chyba, którym wspominałem, bo on właśnie uważał, że człowiek ma raczej tendencję do dobra, bo służy to polepszaniu jakości naszego życia, takiej codziennej. No, on był liberałem też i... No, ale z kolei wrogo był nastawiony do religii katolickiej, to nie wiem, tak, czy byście się dogadali, ale pomimo tego był wierzący, bo ta idea deizmu, no, to ona zakłada, że istnieje jakiś twórca, wiesz, tylko to jest taka bardziej wizja Boga jako absolutu, która szczerze mówiąc mnie bardziej przekonuje niż Bóg osobowy i myślę, że jednak bym się tutaj przychylał do Woltera. Wydaje mi się jego filozofia bardzo atrakcyjna i taka ludzka i racjonalna i wiesz, i też zazębiająca się z nauką jakoś fajnie, a i też nie lubię dogmatów takich, wiesz, które wydają się bezsensowne często. No a ty troszeczkę tak nie do końca. Częściowo pewnie jesteś za dogmatami, za kapłanami, za władzą kościoła, nie, i tak dalej.
0: Za władzą duchową, tak? Taką, która nie jest oparta na przymusie, tylko na dobrowolnej przynależności. Oczywiście nie trzeba przynależeć do kościoła i nie powinno być żadnego tutaj przymusu. Co więcej, kościół naucza, że akt wiary musi być całkowicie dobrowolny. Wszelkie tutaj przymuszanie, nawet takie pośrednie, nawet, że coś ci damy, jak wierzysz, że będziesz miał korzystniej, prawda, będziesz miał mniejszy podatek, czy coś takiego, tak jak jest u muzułmanów, nie, że jak jesteś nie muzułmaninem, ale Żydem czy chrześcijaninem, to spoko, tylko płać podatek tam jakiś dodatkowy, no to nawet takie coś jest przeciwne nauczaniu kościoła. Natomiast co do tego, czy ludzie będą dobrzy, czy źli, no jeżeli dasz im narzędzia do przymuszenia innych, to będą tym bardziej źli, powiem sobie. Nie twierdzi nikt, oprócz jakichś utopistów, którzy są w każdym chyba nurcie, że na wolnym rynku, bez państwa, czyli w akapie, tak, czyli na kapitalistycznym porządku społecznym, ludzie przestaną czynić zło, że przestaną istnieć złodzieje, gwałciciele, oszuści i tak dalej. No tylko, że usługa ich ochrony przed nimi będzie, jak każda usługa na wolnym rynku, świadczona taniej, skuteczniej, dzięki konkurencji będzie większa. Będzie spadek cen, wzrost jakości, innowacyjność, no, będzie ciekawsze formy, prawda, i płacenia za to, i sposobu właśnie modelu biznesowego i samego sposobu takich operacyjnych, że tak powiem, to znaczy w jaki sposób to będzie robione, na czym będzie polegać praca pracowników takich firm, które nam tą usługę bezpieczeństwa wewnętrznego w tym przypadku będą zapewniać. Natomiast, ponieważ siedzę już bardzo długo na antenie, chciałem zakończyć takim cytatem dla ciebie, Krawiec, który myślę, że również no, jest ponadczasowy i stosuje się do czasów zarówno przeszłych, może sobie przeanalizować, jak bardzo dobrze, jak i do teraźniejszości, jak i myślę, że pozostanie wielce aktualny w przyszłości, także wtedy, kiedy uzbrojeni w nowe technologie będziemy próbowali się jakoś tutaj jakąś swoją obszar niezależności i indywidualnej, i wspólnej we wspólnym działaniu no, wykuć, do którego nam się nie dobiorą macki tych NWO i jego no, przyległości, którymi są w szczególności państwa, zwłaszcza takimi najbardziej widzialnymi są państwa, ale również i banksterzy, instytucje tam finansowe i tak dalej. Mianowicie cytat jest z Harry'ego Jaffy, przypisywany błędnie często Karlowi Hessowi, który pisał, no, w Stanach Zjednoczonych był prezydenckim takim, no, doradcą, pisał przemówienia, więc ponieważ on go spopularyzował, ale pochodzi cytat od Harry'ego Jaffy, politologa amerykańskiego. Ekstremizm w obronie wolności nie jest złem, umiarkowanie w obronie sprawiedliwości nie jest cnotą. No to chciałbym się pożegnać z tobą, krawiec prowadzącym tę audycję i to radio, zaprosić na wtorek jeszcze raz, wszystkie wtorki, ale zwłaszcza na ten, bo będzie gość Paweł Tałajczyk i pogadamy o Terrym Gutkindzie i jego książkach i będzie można te książki też wygrać. Już zresztą można wygrać, bo konkurs już ruszył. Zobaczcie sobie na stronie wydarzenia. Oraz no, was wszystkich, drodzy słuchacze, życzyć wam miłego dalszego słuchania, po czym dobrej nocy i życia w czasach ciekawych, ale nie w formie przekleństwa chińskiego. To znaczy takich czasach, w których będziecie mieli okazję zmienić coś i dla siebie, i dla ludzkości na lepsze i powiedzieć, żeście sensownie przeżyli swoje życie.
1: Dzięki wielkie. Też cię pożegnam cytatem, też Voltaire'a. Nie zgadzam się z tym, co mówisz, ale oddam życie, abyś miał prawo to powiedzieć. Dziękuję.
0: Amen. Bardzo się zgadzam.
1: Trzymaj się. Cześć.
0: Cześć.
1: To był Krzysztof Bajtiter. A wy możecie dzwonić. Jeszcze trochę pobędę. W sumie piątek to jest taki dzień, kiedy sobie... No, właściwie już sobota, ale z piątku na sobotę to mamy taki czas, że właśnie jest nocne radio stuprocentowe. Siedzimy sobie po nocy, gadamy, fantazjujemy i rozważamy różne rzeczy i się czasem spieramy. Ale w ramach, prawda, wzajemnego szacunku i tak dalej, a ja muszę złapać oddechu trochę, bo to już gadam prawie 3 godziny i może coś puszczę. Zróbmy sobie taką podróż w czasie troszeczkę i puszczę wam muzykę z gatunku... Italo Disco, no brzmi okropnie, brzmi wieśniacko, no ale to właśnie taka podróż w czasie, właściwie można powiedzieć, że to z dwóch powodów, bo po pierwsze jest to muzyka już taka zaprzeszła, kiedyś słuchaliśmy zespołu Koto, muzyka elektroniczna, specyficzna, a utwór nazywa się właśnie Time. To posłuchajmy sobie tych dziwnych brzmieni.

Dobra, jesteśmy znowu. Audycja Czasy Ostateczne, Nocne Radio. Przypominam, że możecie dzwonić na nasz profil skype'owy Nocne Radio. Możecie też zjawić się we wtorek w audycji Bajtitera i wziąć udział w konkursie. Właściwie, no, dzwońcie po prostu, a dostaniecie fajne książki. Terego Goodkinda. Wkleiłem wam linka do tego wydarzenia na Facebooku. No, tak więc jest dobrze. A rozmawiamy sobie dzisiaj o czasie. Tak szeroko rozumianym. Podróże w czasie, podróżnicy w czasie, wizja przyszłości dystopicznej, a może utopijnej. Często w ogóle się rozmawia o takiej właśnie czarnej wizji, o takiej dystopicznej wizji przyszłości, a rzadko kiedy się przedstawia taką wizję pozytywną, nie? A w zasadzie nasze współczesne czasy to są takie, kiedy chyba ku lepszemu idzie, można powiedzieć. I nie wiem, czy ja cały czas mam tak opory przed tym, żeby uznać, że państwo nas coraz bardziej właśnie przyciska butem, że coraz mniej nam wolno, coraz gorzej jest. Jest chyba coraz lepiej w drugą stronę, nie? Żyjemy coraz bezpieczniej. No oczywiście tutaj zaraz na mnie nakrzyczą, co po niektórzy, że zaprzedaliśmy swoją wolność za bezpieczeństwo, nie? A kiedyś jak wyraziłem taki pogląd, że może warto by oddać odrobinę, tak już delikutaśnie chciałem i tak, może tak ociupineczkę tej wolności, na przykład za bezpieczeństwo wielkie. Nie, nie, ty gadasz, komuchu lewaku się Błażeja nasłuchał, zlewaczałe radio, nie słucham, do widzenia, nie płacę, a ja sponsorowałem, pierdol się, kurwa. No i w ogóle jakaś furia od razu. Czy to nie jest fanatyzm troszeczkę jakiś taki, że ta wolność stała się takim jakimś wręcz bożkiem dla niektórych, że już nawet nie wolno o tym dyskutować, o tym, czy tej wolności może troszkę mniej, czy więcej, bo to jest już taka świętość, to trochę przypomina obrażanie się w ogóle na Jana Pawła II, ktoś coś powie, to w ogóle ortodoksyjny katolik zaraz go odsądzi od czci i wiary. Tak więc, no, jest, wydaje mi się, mniej wojen i przede wszystkim świadomość ludzi. Człowiek kiedyś był bardzo, bardzo prosty, w prosty sposób widział świat, nie? Bardziej tak pod kątem własnych korzyści. Wydaje mi się, że takie wynalazki, jak różne instytucje charytatywne, kiedyś wspomaganie biednych było domeną jakichś możnych tylko raczej, nie? Dzisiaj wszyscy w tym uczestniczymy. Komunikujemy się wspaniale dzięki wynalazkom, bardzo dużo zawdzięczamy technologii, odkryliśmy leki na wiele różnych dolegliwości, które nas przez całe wieki dręczyły i nas wybijały po prostu, nie? Możemy sobie spędzać czas na relaksie, relaksować się, fajne filmy z całego świata pooglądać, a kiedyś co, przychodziłeś do chaty i miałeś taką rozrywkę, że mogłeś sobie żonę poruchać, nie? To była twoja rozrywka na co dzień, taka po pracy w polu na przykład, nie? Albo budowałeś jakieś molochy dla władców, albo któregoś dnia przychodzili do ciebie i twierdzili, że jesteś czarownikiem z krainy Oz i że trzeba cię spalić, nie? Czy coś. Wydaje mi się, że mamy lepsze prawo niż kiedyś. Żyjemy sobie bezpiecznie. W miarę, jaka by ta policja nie była, to jednak się tutaj nie zgodzę chyba trochę z Bajtiterem, bo ta wizja tych takich najemników, którzy nas chronią za pieniądze, wydaje mi się to strasznie takie korupcjogenne i w ogóle i podatne na różne wypaczenia, taka grupa najemników, nie? A teraz raz za razem słyszę, było dwa przypadki ostatnio takie były, gdzie
jak raz to była jak jakiś mężczyzna czy kobieta, a raz dziecko. Leżeli i dogorywali, bo coś tam zawał jakieś dziecko, już sinę, już umiera. I kto je reanimował? Ano policjant, bo on się zna na reanimacji, a wszyscy stali i gapili się, nie? No i tutaj jakoś ten lud wspaniały, ten człowiek, ten zwyczajny Kowalski jakoś nie wyciągnął ręki do potrzebującego. Zrobił to ten zły gliniarz, nie? A my cały czas tylko HWDP i HWDP, nie? A tu uratował komuś życie, przyszedł na czas, na szczęście dzielny kapitan Żbik. No, a czy taki najemnik, który nas chroni za pieniądze, to on by chronił nas, nie? Z tą prywatną służbą zdrowia, z tymi prywatnymi ochroniarzami, to mi się cały czas jawią takie wizje rodem na przykład z cyberpunka. Właśnie i tam jest właśnie coś, co się nazywa Trauma Team. Mówię oczywiście o tym oryginalnym cyberpunku. I to jest właśnie prywatna służba zdrowia, która przyjedzie po ciebie, jak masz chipa, uratują ciebie, bo jesteś ich klientem, a ten, co dogorywa obok, to będą go mieli w dupie. Tu chodzi o zarobek, nie? Nie wiem, czy nie jest tak, że są pewne instytucje, pewne dziedziny życia, gdzie kapitalizm nie jest jakąś optymalną. Ja nie mówię, że złą, ale nie jest optymalną. Z drugiej strony to jest do przemyślenia, bo u nas na przykład państwowa służba zdrowia działa byle jak, nie? I są przykłady, że człowiek, który zdał się na... jest dla niego jasne, że gdyby się zdał na państwową służbę zdrowia, pozostałby kaleką, a zdał się na prywatną, wybulił kasę i kaleką nie jest, bo naprawili mu złamaną nogę. No mówię o Atorze, który właśnie to podkreśla, że złamał sobie tam nogę, skręcił jakoś bardzo koszmarnie w kostce, no i państwowy lekarz powiedział, o, będziesz pan inwalidą, nic się nie da zrobić, nie? A prywatny mu to jakoś poskładał, rehabilitację miał kosztowną i naprawiono mu tą nogę, tak, że chodzi normalnie, jest zdrowy.

0: pokazać i że jakiś altruizm mu się włączy i że za darmo i on chętnie. Może Byte Eaterze patrzysz trochę ze swojej perspektywy, że ty byś tak zrobił, a nie wiem, czy większość by tych ochroniarzy prywatnych tak zrobiła.
1: Tak, ja się z powrotem pojawiłem na antenie, nie powiedziałeś chyba tego, ale chyba się domyślili ludzie. I wiesz, jakie jest ogromne opóźnienie? Ja tam chyba 2 minuty tego, bo ty omówiłeś część tego, ja tutaj mówię, zostawić na antenie na chwilę Krawca, to będzie lewakował. No i dokładnie to się stało. Natomiast co chciałem powiedzieć, że jak się teraz dostać do tych wiadomości, to ja ci wysłałem. Aha, już wiem. No, więc, bo ty część z nich omówiłeś, no i teraz nie wiem, które z nich, bo to były te były to, co nie słyszałem przez te...
0: Nie,
1: przez
0: no, to, zahaczyłem o ten temat najemnika, że moim zdaniem niekoniecznie będą takie zachowania, jak ty opisujesz, bo bardziej patrzysz, że ty byś może tak zrobił, zachowałbyś się jak człowiek i zależałoby ci też na jakoś tam na reputacji, ale wiesz, myślę, że większość tych ochroniarzy by sobie zracjonalizowała, że nie warto się męczyć, nie warto inwestować swojego czasu czy jakichś tam nakładów finansowych, bo kosztują to środki patronkowe, bo to nie moja sprawa, bo ludzie lubią sobie tak racjonalizować, wiesz? I mają wtedy narzędzie doskonałe do tego.
1: Państwowy system jest dużo lepszym narzędziem, zaraz do tego dojdę, ale zacznę może trochę wcześniej, pozwolisz, do rzeczy, które się odniosę, a się nie, szybko to przyjadę, bo mniej więcej w takich słowach, jak tutaj ci napisałem. Jest owszem coraz lepiej pod wieloma względami, dlatego że ogólnie jako ludzkość czynimy postępy, coraz więcej już wymyślamy, prawda, jakieś i to, i gdy chodzi o etykę, o prawa człowieka i tak dalej, wymyślamy, jak również technologie wymyślamy przede wszystkim coraz lepsze i nauka idzie do przodu i technika idzie do przodu. No i mogłoby być dużo szybciej to polepszenie naszych, powiększenie zakresu naszych możliwości i wynalazków i medycyny i tak dalej i również dobrobytu, tak? Moglibyśmy mieć dużo więcej rzeczy, które teraz jest dużo rzeczy za darmo, które nie były kiedyś za darmo, na przykład woda. W wielu częściach świata, w tym większości Polski, można wejść gdzieś w jakimś miejscu, gdzie woda jest i pójść sobie z kranu i się umyć ręce, tak? A nawet nie tylko. No natomiast, i to nawet ona się do picia nadaje. Co
0: jak królowie żyjemy natomiast... w zasadzie w porównaniu do tego, oczywiście. Co kiedyś było. Kiedyś to no, jak król mamy nawet lepiej niż kiedyś miał król.
1: Pod pewnymi względami oczywiście tak, no ale moglibyśmy mieć jeszcze więcej, gdyby nie to, że państwo bardzo dużą część zabiera. Państwo tak nam reglamentuje ten podstęp, to polepszenie naszego bytowania jako społeczeństwo i jako jednostki. Państwo żeruje na tym, samo pasie się, oczywiście samo by się też lepiej ci politycy paśli, gdyby pozwolili nam, no tak, ale oni nie tylko chcą mieć to, oni chcą, a nie to, co oskarżają nas, prawda, zwolenników wolnego rynku, że my chcemy mieć te domy w chmurach, a gardzić i cieszyć się wręcz, że nie jesteśmy jak ten plebs, tak? To oni są tymi, których to cieszy i to takie skurwiele, które tak myślą, oni dokonują projekcji na tych produktywnych, na przedsiębiorców i oskarżają ich o to. To jest ta mentalność, ta obłuda cała. Tak, więc to wszystko, co myślisz złego o przedsiębiorcach, co ci mówią, jakieś błażeje i tego, to jest prawda o politykach i o ich lakierach. Oni mieliby lepiej, co prawda po tam kilku czy kilkunastu latach by mieli jako ogół lepiej, nawet bez tej różnicy, którą czynią sobie między sobą a nami, bo my byśmy to jako całe społeczeństwo przegonili, gdyby nam tej reglamentacji nie robili, gdyby nam nie odwalili podatków 80%, to my byśmy wystrzelili do przodu jak rakieta, byśmy polecieli, jak to Corwin mówi, na Marsa już dawno. Tu akurat ma rację. I zostawia nas w stanie pod niektórymi względami polepszającym się, ale tak, żebyśmy ich nie wynieśli na widłach, żeby tak generalnie powoli jakiś ten postęp sobie był, a resztę zagarnia dla siebie i lubi się pławić w tym względnym właśnie w porównaniu z resztą społeczeństwa luksusie, również władzy, również łechtać swoje libido dominandi, oczywiście tak, no bo nie tylko pieniądze, niektórych motywuje bardziej samopoczucie, że mają władzę, że decydują, że mogą nawet dzieci gwałcić. Krawiec, właśnie a propos gwałtu, mówisz, że wolności tak do końca, że to jest jakiś dogmatyzm, że czy wolno rozmawiać o tym, że może trochę wolności poświęcić na rzecz bezpieczeństwa, to Franklin zresztą już mówił, że jak kto tak decyduje, że się poświęcić, ten nie zasługuje na jedno ani na drugie i zresztą straci oba, bo tak to naturalnie działa. No i że może ma to jakieś plusy, żeby było mniej trochę wolności, że jakieś korzyści, bo a że my chcemy, że ja chcę sobie jakiś zaślepiony, jak fanatyk religijny, dogmatyczny przeciwnik gwałtów, odrzucić, zaprzepaścić te korzyści, które by były, gdyby dopuścić jak trochę gwałtu, nie? Zauważyłeś, że w pewnym momencie podmieniłem słowo wolności na gwałtu, czyli na naruszenie wolności akurat

0: pysznej sferze seksualnej. Krawiec, ilekroć będziesz mówił, że może trochę warto wolności poświęcić, bo ci dogmatycy to są maksimum wolności, chcą jak ten Harry Jaffa, tak, że ekstremizm w ogóle wolności nie jest złem, a ty uważasz, że troszkę jest, bo ekstremizm zawsze jest zły, tak postmodernistycznie, co ci już kiedyś Zenon zresztą słusznie niedawno, w zeszłym tygodniu chyba, cię zaorał z tego punktu.
1: Wszyscy mnie orają, wszyscy mnie orają, słuchaj, i ty, i Zenon, mówił, wszyscy, no i wódz.
0: Ilekroć będziesz mówił, że trochę wolności może by warto było rozważyć, żeby z niej odstąpić i otworzyć tą puszkę Pandory, to zmień sobie słowo wolności na coś odrażającego i słowo brak wolności, prawda, jakieś odjęcie wolności, na coś innego odrażającego, na przykład gwałtu, troszkę może pedofilii, troszkę może pozwólmy zabijać, a tak, no i tak dalej.
1: A jestem w stanie ci wytłumaczyć, przepraszam, że przerwę, ale się szybciutko wetnę, mógłbym obronić to, że odrobina pedofilii może wyjść na dobre, to wiem, że to kontrowersyjne.
0: Korwinem zapachniało. No.
1: Słuchaj, podam ci konkretny przykład. Powiedzmy, że mamy pedofili nieaktywnych, którzy zadowalają się oglądaniem sobie jakichś zdjęć i obrazków, a dzięki temu na przykład nie gwałcą tych dzieci. No to mamy tą odrobinę pedofilii, która powiedzmy może wyjść ostatecznie na plus, tak? Bo nie mamy fizycznych ofiar, on robi krzywdę tylko sobie. No to mamy to.
0: No to nie, to tutaj błąd kategoryjny popełniasz. Znaczy, owszem, są takie teorie, że dzięki temu, że oni się zaspokoją oglądając, to potem nie będą faktycznie tego robić. One nie są, znaczy są tutaj na dwoje babka wróżyła, to znaczy psychologia jest na tyle jeszcze mało zaawansowaną nauką, że nie jesteśmy w stanie definitywnie tutaj tego potwierdzić bądź zaprzeczyć, że tak jest. Natomiast niezależnie od tego, to jak najbardziej, jeżeli to są obrazki, to mogą je sobie oglądać. To zakaz posiadania, znaczy co innego z produkcją, prawda, bo to już wymaga czynów, nie? Chyba że się to robi w sposób syntetyczny, że komputer, prawda, jakieś tam nawet realistyczne postaci sobie tam, i tak pewnie będzie w przyszłości produkowane dużo pornografii dziecięcej właśnie z takimi, no, przez komputer, ale fotorealistycznej, takiej, że nie odróżnisz od nagrywanej z udziałem prawdziwych dzieci. Natomiast jak najbardziej, jak już została wyprodukowana, to dystrybucja tego i posiadanie tego na swoich nośnikach danych i oglądanie, no, nie podlega, nie stanowi agresji, tak jak powiedziałeś, więc nie podlega w libertarianizmie żadnemu systemowemu, żadnej sankcji, no, uregulowanej, tak, podlega, oczywiście może podlegać i powinno moim zdaniem podlegać sankcji rozproszonej, czyli powinno się takiego kogoś, kto się lubuje i wiadomo o tym, że się lubuje w oglądaniu sobie takich scenek, no, wykluczać z życia społecznego, powinno się z nim nie handlować, niech sobie sam korzonki wykopuje i je i niech to go skłoni do poprawy, że ludzie jakoś niekoniecznie się z nim kolegują, tak, czy w ogóle odzywają. Tak, teraz, czy korupcja genne jest to, żeby było wiele konkurujących ze sobą policji, a nie, że jest jedna państwowa. To teraz jest korupcjogenne, bo teraz taki policjant musi się przypodobywać politykom, a co ludzie o nie sądzą, to ma małe znaczenie. W momencie natomiast, kiedy jest konkurencja, no to konkurencja zawsze wydobywa z ciebie. Musisz robić ludziom dobrze. Nawet choćbyś nie chciał, musisz ludziom robić dobrze, żeby na wolnym rynku, gdzie przymuszać nie możesz, nie masz możliwości, bo inaczej przestaje to być wolny rynek. A także pilnowanie, żeby nikt kogoś nie przymuszał, to też jak jest towarem, tak, jest to usługa. W związku z tym, jeżeli masz konkurencję, która może ci wejść, albo nawet masz potencjalną tylko konkurencję, ale taką, która ma możliwość w każdej chwili powstać i ci zagrozić, nie ma takiej regulacji, że masz monopol przez państwo dany i jesteś jedyną firmą, która coś robi, tak jak policja, no to musisz się przypodobywać klientom. Zależy ci na tym, jaką oni mają opinię o tobie, żeby nie zrezygnowali z swoich usług i nie poszli do konkurencji. Co więcej, jeżeli nawet jakiś człowiek potrzebujący pomocy w takim zawodzie jak na przykład lekarz, czy policjant, czy ktoś, czy strażak potrzebuje tej pomocy, ale nie jest twoim klientem, tylko klientem kogoś innego, no to w jakimś zakresie, wiadomo, że nie full service mu zrobisz, ale w jakimś podstawowym zakresie takim, żeby go uratować przed śmiercią, czy kalectwem, czy takim, to mu pomożesz. Bo wiesz, ludzie wiedzą, że ty to wiesz, że ty to potrafisz zrobić i jeżeli ty tego nie zrobisz, w przeciwieństwie do jakiegoś losowego przechodnia, jeżeli ty tego nie zrobiłeś, a tylko kogoś z boku, kto jest swoim klientem, temu tylko pomogłeś, kto obok się znajdował, tego, który też potrzebował pomocy, no to i nawet w podstawowym zakresie mu nie pomogłeś, no to wtedy zrobiłeś to z penetracją, to był tu świadomy wybór, bo mogłeś, umiałeś to zrobić, miałeś czas, miałeś zasoby, nie kosztowałoby cię to wiele. Bandaże, mówisz, że jakoś tam drogie nie są. A tego nie zrobiłeś. I w związku z tym reputacja leci na łeb. Jeszcze gorzej leci reputacja niż policji za jakieś brutalne tam zachowanie, bo niektórzy chwalą i są nawet tacy, co uważają, że dzięki temu, że policja jest czasami brutalna, to ludzie są bardziej w ryzach i jakoś mniej chuligania.
1: Po pierwsze, zupełnie się nie pokrywa to, co mówisz, z rzeczywistością aktualną, bo ile mieliśmy sytuacji, ile mamy cały czas takich sytuacji, gdzie prywatny ochroniarz jakiegoś hipermarketu nie chciało mu się nawet wyjść na zewnątrz i przegonić jakiegoś złodziejaszka czy coś, bo on ma chronić tylko ten obiekt. Zupełnie to się, wiesz, jakoś okazało, że to twoje przewidywania, twoje przemyślenia się nie pokrywają z tym, co jest faktycznie.
0: To są byli policjanci, czy byli strażnicy miejscy, ludzie przeważnie pod służbą mundurowej, im się płaci grosze, oni są tam po to, żeby byli, a nie po to, żeby byli faktyczną ochroną, są przeważnie po to, żeby spełnić czy to tam regulacje, czy jakieś właśnie tak po prostu dla pro forma, czy dla sytuacji jakichś takich, no kiedy to trzeba przyjść i wyglądać.
1: Ale tak zwykle jest, tak zwykle stary jest. I tak samo by było w sytuacji, jak mielibyśmy tych prywatnych najemników. Też oni by zarabiali mało i to nie byłaby ich sprawa i też by tak się to skończyło.
0: Słuchaj, nie zupełnie. To znaczy w momencie, kiedy oni nie potrafią tak naprawdę zrobić dobrze czegoś takiego, wyjść na zewnątrz i przegonić chuliganów. Oni są nie od tego, oni jak najmniej chcą tego typu rzeczy robić, bo tak naprawdę nie od tego zależy ich często też, no, wynagrodzenie też w ogóle, ale reputacja. To znaczy, oczywiście, że słuchaj, to tak jak masz na przykład ekspedientki w sklepach. Za komuny to ona ci robiła wielką łaskę, że cokolwiek sprzeda, była gburowata i tak dalej. A teraz uprzejma milutka, prawda, w czym mogę służyć, czy też amerykanizm, w czym mogę pomóc.
1: Tak? Ale generalnie tak.
0: Generalnie tak. No więc tak i to jest dzięki wolnemu rynkowi. Tak samo dzięki wolnemu rynkowi,
1: tak.
0: deregulacjom agencji ochrony, dzięki prywatyzacji większej liczby terenu, tak, że teren za galerią jest też jakiś prywatny, a nie tam publiczny. Także dzięki prawda temu, że będzie takie sprawy, można faktycznie potem dalszy bieg tej sprawy nie przejmie państwo, tylko będzie on według jakichś racjonalnych, czyli przez uczestników rynku w grze rynkowej ustalonych zasad się toczył, że będzie się opłacało angażować te środki, podwyższać tą jakość, tak? Mieć przed klientami, móc się tym chwalić. Tak jest, zauważ, takich, no nie w galeriach, tylko w miejscach takich dużo bardziej prywatnie powiedzmy kontrolowanych, na przykład na statkach o prywatnych, tak? Jaka tam jest ochrona na tych cruiserach, na tym, gdzie starsi Amerykanie, czy ludzie z krajów, gdzie emeryci są bogaci, sobie czasem wynajmują, nawet na resztę życia, jak są bogaci, sobie wynajmują, że będą na statkach, gdzie są przyjęcia takie dla staruszków, gdzie się zawija raz na kilka dni do jakiegoś nowego portu i się zwiedza coś, miasto w jakiejś części świata. Popularna rzecz. No więc z tym to porównuj. Natomiast chciałem podać taki przykład, to już na zakończenie mojego pobytu tutaj na antenie, jak nieludzki jest właśnie ten obecny system, ty tego nie doceniasz i trzeba takie newsy wynajdywać, trzeba dziennikarskiej wnikliwości, bo tego ci mainstreamowy ani dziennikarz, ani polityk tym bardziej nie poda, ale to są rzeczy, które się dzieją nagminnie, że przyjeżdża karetka i mówi, będzie kara za nieuzasadnione wezwanie, po czym odjeżdża i okazało się, że było bardzo uzasadnione, bo pacjent umiera. Albo
1: faktycznie, w Chinach tak jest, i tam ponoć się ludzie aż boją, wiesz, i właśnie tam są takie przypadki, że ktoś dogorywa na ulicy i nikt nie wezwie karetki, bo tam po prostu musisz zapłacić za wezwanie tej karetki i każdy się, wiesz, po prostu boi, że nagle będzie musiał, że pójdzie z torbami, nie?
0: Tak, no bo tutaj to system to określa, kiedy to będzie też uznaniowe przez urzędników, a nie konkurencja na rynku, która by no, za każdy taki przypadek traciła reputację, kiedy by sobie pozwoliła taka firma na właśnie takie pogrywanie sobie życiem ludzkim. I przykład również z tego, z Torunia, kobieta była na oddziale kardiologicznym albo na pulmonologii. W każdym razie miała dostała sytuacji takiej zagrożenia życia, którą leczyli, albo ona właśnie potrzebowała na pulmonologię, na kardiologię chyba pojechać, na coś, żeby ją szybko zoperowali na serce, bo dostała jakiś właśnie takiego stanu, który zagrażał życiu, a który tam potrafili by ją uratować. A była na bodajże nefrologii, na nerki, ktoś tam jej robili, w innym budynku, tak, który był po innej stronie ulicy. I teraz nie mogą ją przewieźć przez ulicę na wózku, bo, proszę ja ciebie, przepisy są takie, że między różnymi jednostkami musi przewozić pacjenta karetka. No więc akurat nie było karetki. Karetka musiała jechać z Bydgoszczy, taka karetka specjalistyczna, co może takich tych pacjentów wozić. Bo akurat ta, co była na miejscu, to wyjechała do akcji. Chyba dwie były, a obie wyjechały do akcji, więc wzywali karetkę z innego miasta i jechała 40 minut karetka. Kobieta umarła. Nie umarłaby najprawdopodobniej, jest to niemal pewne, że jeżeli by ona 20 minut choćby wcześniej dojechała tam do tego przeciwległego budynku, zawieźliby ją po prostu, ktoś z personelu by ją wziął wózkiem i przewiózł, to by przystąpili tam do operacji i by ją uratowali. Ale system jest tak skonstruowany, że nie chodzi o człowieka, chodzi o przepisy. A gdyby, słuchaj, co jest najbardziej nieludzkie, że gdyby oni podjęli tą decyzję, przewozimy ją, olewamy przepisy, robimy rzecz ludzką, tak? I rzecz ludzką i też rzecz mającą sens rynkowy, tak? No, znaczy na rynku by to oczywiście zrobiono, bo to się opłaca. Przewozimy ją tam, niech ją tam spróbują uratować, to się z dużym prawdopodobieństwem uda. A nie tu ryzykujemy, czekamy, aż karetka przyjedzie i ją przewiezie te kilkadziesiąt metrów. No to i ryzykujemy, że umrze nam w międzyczasie, bo się jej pogarsza. To gdyby się oni zdecydowali to zrobić, a ona pomimo to, chociaż było to mało prawdopodobne, ale ona pomimo to by umarła, to oni by beknęli, oni by poszli do kryminału za to, że ona umarła w sytuacji, w której oni złamali przepisy, mimo że oni złamali ją po to, żeby znacznie podwyższyć jej prawdopodobieństwo przeżycia. I to jest najbardziej nieludzkie, że ten system ludzi, którzy, z lekarzy właśnie, ludzi, którzy chcą ratować życie, on im tego, on ich od tego powstrzymuje, on tworzy taki system motywacji, zarówno finansowych, jak też i innych, i gruźb jednocześnie, i zachęt, który prowadzi do nieludzkich rezultatów i który zmusza do takich, znaczy nie zmusza, ale który faworyzuje takie decyzje, przez które, no ja nie zazdroszczę tym ludziom samopoczucia po tym, natomiast sądzę, że liczę na to, że to, że podjęli taką decyzję błędną o niezłamaniu prawa i zachowaniu przepisów, że to potrząsnęło ich sumieniami i że oni się stali hardkorowymi libertarianami wskutek tego po pewnym czasie. Tak, no i z taką myślą chciałem was zostawić.
1: Na koniec tylko szybkie pytanko. Co prawda nam zeszło trochę na tematy wolnościowe i pieniężne i tak dalej, gospodarcze, ale to się jakoś wiąże z tą wizją przyszłości, która będzie taka lub siaka, no bo to są ważne dziedziny naszego życia. Pieniądz jest czymś, co bardzo mocno reguluje nasze życie od zawsze praktycznie. No może nie od zawsze, ale od dawien dawna i ma wielką moc sprawczą i też pewnie to jak będziemy podchodzili do tego pieniądza będzie miało fundamentalne znaczenie dla tego, jaki świat sobie w końcu wykreujemy. Ja się dziwię trochę tobie, bo z jednej strony jesteś chrześcijaninem i masz napisane, że wiesz, no z Biblii wynika jasno, że pieniądz nie jest taki ważny, nie czcijcie bożka mamona, co jest moje, to jest twoje, dzielmy się. Wiesz, różne takie rzeczy i prędzej bogacz, wielbłąd przejdzie przez ucho igielne niż bogacz w raju. Wiesz, to wszystko jakby sugeruje, że ten pieniądz nie jest aż tak istotny, a z drugiej strony tak ważny jest dla ciebie jako libertarianina i przykładasz do niego tak olbrzymią moc sprawczą i pokładasz w nim duże nadzieje, że on wyreguluje bardzo wiele rzeczy, wiesz, i to jakoś mi się to tak ze sobą nie klei troszeczkę, nie? Jedno z drugim.
0: Pieniądz jest narzędziem oczywiście tylko, natomiast tak de facto tym dzięki czemu budujemy dobrobyt, dzięki czemu mamy coś, prawda, w życiu jakiś lepszy stan niż stan, w którym w każdej chwili może nas zjeść dziki zwierz, przemoczyć nas deszcz i zachorujemy i umrzemy. Więc to, że polepszamy stan swój i stan innych i naszych bliskich i innych, którym coś sprzedajemy, na przykład z nadwyżek tego, co sobie zrobimy dzięki naszym umiejętnościom, a z kolei oni umieją coś innego lepiej, więc to my od nich to kupimy. No i takim, ponieważ nie chcemy każdy z każdym wymieniać, akurat szukać, nie chcę szukać producenta ołówków, który akurat ma ochotę na pierogi z borówkami, które ja umiem robić znakomite, dajmy na to, jak chcę kupić ołówki, tak? Tylko sprzedam to za złoto, czy za coś innego, co powinno ale pieniądza, które jest powszechnie akceptowane, a on kupi, za to sobie kupię ołówki, tak? No więc tak powstaje pieniądz naturalnie, natomiast pieniądz oczywiście kontrolowany przez banksterów i tak dalej jest narzędziem często dodatkowo jeszcze, oprócz tego, że spełnia tę rolę, no bo spełnia, bez tego to by nie miało sensu, natomiast dodatkowo jest jeszcze narzędziem właśnie korupcji, narzędziem inflacji, narzędziem manipulacji, więc jak najbardziej, natomiast w momencie, kiedy komuś systemowo odbierasz pieniądze, odbierasz większość owoców jego pracy, takich wyrażonych pieniądzach, no czyli a coraz większa część jest też, no to odbierasz mu tak naprawdę jego część życia, to znaczy czynisz go niewolnikiem, żeby pracował na ciebie. Dzień wolności podatkowej jest, ja wiem, Centrum Adama Smitha ogłasza, że ono jest w Polsce jakieś w czerwcu, ale tak naprawdę jest jesienią, jeżeli policzyć do tego dodatkowo podatki pośrednie, to znaczy z każdej, to jeżeli ja wykonam jakąś pracę, nie wiem, napiszę program albo coś i sprzedaję legalnie, tak?
1: No zgadzam się z tobą, w zupełności. To
0: niewolnictwo. Za moją pracę ktoś musi zapłacić od razu państwu wszystkie podatki bezpośrednie, wszystkie te, musi tak, od razu mi się to zmniejsza też o te po mojej stronie, czyli wszelkie tam plusy i co tam dalej. Potem idę do sklepu i kupuję mniej o VAT, o 23%, mniej o akcyzę, mniej o akcyzę na paliwo, która jest w cenie prawie wszystkiego też liczona, bo prawie nic się nie produkuje z rzeczy, które są na miejscu dostępne i sprzedaje się na miejscu, tylko transportuje się zarówno część surowców, jak też i końcowy produkt, czy usługę się świadczy też w innym miejscu niż się mieszka, niż się śpi, tak? Więc akcyza na paliwo ogólnie w gospodarce podwyższa też ceny. No i akcyzy są na poszczególne też towary jeszcze dodatkowe, są opłaty jakieś tam manipulacyjne takie, czy inne opłata, nawet za paszport, jak się chce wyjechać, jest opłata. No więc więc państwo zabiera naprawdę mnóstwo, nie tylko lekką większość, ale zdecydowaną większość naszej pracy, to pracujemy na państwo. I gdyby wartość mojej pracy, gdyby ktoś chciał po tym, jak ja na przykład, jak zapłacił mi za pracę, za godzinę mojej pracy na przykład, ja bym chciał kupić godzinę czyjejś pracy, to już mnie nie stać. Mnie już stać tylko na kilkanaście minut jego pracy, bo resztę, to znaczy co, przez resztę byłem niewolnikiem państwa. To państwo sobie może teraz kupić coś za to, politycy.
1: No a czas jest czymś najcenniejszym, czymś, czego sobie No, możemy sobie kupić, ale nie dosłownie, nie kupimy sobie dłuższego życia, no chyba, że jesteśmy jakimś tam Rothschildem i sobie krew przetaczamy czy coś, no to możemy trochę dłużej żyć, ale to jest taka rzecz w sumie najcenniejsza, a zbyt łatwo chyba dajemy sobie ten czas się ograbiać z tego czasu. No i tak już kończąc temat, myślę, że i podsumowując, myślę, że to o różnych tutaj cechach takiego gównianego świata przyszłości wymieniliśmy, to, że ktoś leży na ulicy, nikt mu nie pomaga, ale też to, że jesteśmy niewolnikami, gdzie zajmujemy się tylko pracą i państwo nam i system nam zabiera większość naszych owoców pracy, zabiera nam czas właściwie ostatecznie nasz. Wiesz, no ja na przykład uwikłałem się trochę w kredyty jakieś, no i też kawałek życia mam przez to zabrany, tak, bo też teraz postrzegam to jako nieuczciwe różne zagrywki, bo cały czas jakoś tak spłacam i spłacić nie mogę, tak? I po prostu, wiesz, i rośnie mi ten dług jak wątróbka w ustach dziecka, które nie chce jeść tej wątróbki.
0: Tak, tak. No to oczywiście była moja riposta na to, że pieniądz jest ważny. Nie, pieniądz nie jest. Pieniądz wcale dla wolnościowców nie jest przeważnie najważniejszy. To się przekłada po prostu na czas, na wysiłek, na energię psychiczną, na to wszystko. A pieniądz jest po prostu tylko miernikiem tego, takim, tak tu się zgadzamy, że w nim się wymieniamy. I tyle, no. Ale od tego się zaczyna. To też najłatwiej kontrolować. Trudne jest kontrolować. Dużo mniej efektywnie jest człowiekowi kazać przez jakiś czas coś robić, prawda, być takim niewolnikiem w sensie. Natomiast pośrednio, jak go zgolimy w pieniądzu, a to już jest dużo, dużo też efektywniejsze. Dlatego tyle o pieniądzu. Dlatego przez pieniądz to robią ci, którzy tym światem władają. A my o pieniądzu mówimy jako o tym kluczu do całej reszty, tak? I również, gdy chodzi o dysponowanie pieniądzem na rzecz innych, to też tutaj ludzie o poglądach wolnościowych, o poglądach konserwatywnych, często też tacy konserwatywni liberałowie, to są najwięksi fundatorzy różnych rzeczy, różnej działalności też charytatywnej, tak, więc badania to pokazują jak najbardziej, więc to nie jest tak, jak tutaj Asik pisze na czacie, że rzeczywiście wolnościowcy to wyprawni ludzie z empatii i tylko bycie kasą opłacało. Tak?
1: Czasem trochę takie wrażenie stwarzacie, wiesz? I to tak, nie jest,
0: politycy,
1: wiesz...
0: To jest ich projekcja, to nie, jest nie, nie. Ich niestety propaganda rozkręcona i to jest zwycięstwo pogrobowe ZSRR-u i jego podboju kulturowego Zachodu. Ile się dało zagranicznej zbrojnie, natomiast Zachodowi sączyli zachodnim elitom intelektualnym i politycznym i artystycznym też niestety taki właśnie relatywizm, taki postmodernizm, jaki ty czasem reprezentujesz.
1: Chciałem tylko powiedzieć, że jak sam wiesz, od lat jakoś tam obserwuję środowisko wolnościowe i w kontestacji przecież długo byłem i w ogóle cały czas jakoś też słucham wolnościowców i tak dalej. I wiesz, i faktycznie czasami tak jest, że zachowujecie się trochę jak takie kalkulatorki. Wiele rzeczy sprowadzacie do kasy. Często ludzie z tego grona są tacy bardzo zimni, tacy chłodni, wiesz, do bólu racjonalni, taka cecha jak geeki trochę mają, takie, wiesz, no jakby sztuczna inteligencja, nie, która potrafi, popatrz, wiesz, na Hugo, to jest dla mnie właśnie modelowy przykład, ja go lubię, mam dużo sympatii do niego, ale często mnie drażnią jego takie bardzo wypowiedzi, wiesz, takie bardzo skoncentrowane na tym, co się opłaca, co się nie opłaca, no, ale tu mamy problem prosty, albo się opłaca, albo się nie opłaca, wiesz, dlaczego chcesz mi to zabrać, a ja ci nie pozwalam, wiesz, takie po prostu kalkulowanie cały czas, nie, i od tej strony faktycznie stwarzacie wrażenie czasami ludzi takich, wiesz, wyzutych z człowieczeństwa.
0: Wiesz, w sytuacji konfrontacji z wrogiem, w sytuacji konfrontacji z właśnie ukrywającym się pod płaszczykiem empatii, tak, chcącym robić innym dobrze, ale za twoje pieniądze przede wszystkim sobie dobrze, bo być pośrednikiem w tym robieniu innym dobrze i tak naprawdę być panem tutaj ludzkiego życia i śmierci, a trzymając rękę w twojej kieszeni i chwaląc się, że robią dobrze, tak, a tak naprawdę ty na to pracujesz, to broniąc się przed takim wrogiem, no to oczywiście, że w tym momencie często jest się zimnym i tak, no bo to jest wojna, to niestety, wiesz co, to też
1: wyrachowanym też?
0: Przypadłość, Wiesz co, powiem ci inaczej. To jest taka przypadłość, może ten, że my często przeceniamy intelekt. Druga strona wie i pozwala sobie na to z dużo większą łatwością, na manipulacje, na pobudzanie emocji, na jechanie na najniższych właśnie tych emocjach, na ludzkiej zawiści, na poczuciu krzywdy, tak? No, PiS na przykład, jak popatrzy się na ich kampanię wyborcze, na ich marketing polityczny, to on dokładnie do tego się odwołuje, że inni mają lepiej i to teraz... To jest niesprawiedliwe, to niech my mamy część tego, co oni no, nachapali, tak? No to wiesz, no więc...
1: Mi się nazistowskie Niemcy kojarzą trochę z taką rzeczywistością, w której się przecenia intelekt i podchodzi i tak do życia bardzo na chłodno. Jak się zastanowić, to tak jest, wiesz, oni, ci naziści byli za tym, że prawa natury są takie, jakie są, wiesz, to zwierzę, które silne jest, to pokona to, co słabe, trzeba dążyć do siły. Jak się zastanowić, to tam wszystko się zgadza tam, nie?
0: I
1: to,
0: też, tak samo jak w socjalizmie naukowym, tak?
1: I pozbądźmy się niepełnosprawnych, wiesz, żeby było mniej cierpienia w przyszłości i wiesz, no wszystko to jak poskładasz do kupy, niby się zgadza, tylko brakuje tu tego pierwiastka właśnie szacunku do istoty jako do istoty, po prostu wiesz, przymknięcia oko na niedoskonałości pewne, zgięcia karku jakiegoś, nie zafiksowywaniu się na tych naprawach natury aż tak bardzo, takich, wiesz, rzeczy emocjonalnych bardziej, nie?
0: Ale wiesz co, jeżeli emocjonalnie damy się, prawda, zaślepić, to będziemy lemingami, jeżeli powiemy sobie, że to dobrze, że to dobrze, że nie ma wolności słowa, bo ci wstrętni tam, powiedzmy, nie będą mogli głosić swoich wstrętnych haseł, no to w tym momencie otwieramy furtkę już, prawda, do świata Orwella, tak? No więc to, co powiedziałeś, jeżeli pozwolimy zamykać usta tym, którzy mówią to, co się nam nie podoba. Jeżeli pozwolimy zakazywać praktyk seksualnych no, między dorosłymi, prawda, i wyrażającymi zgodę ludźmi, które nam się nie podobają. Jeżeli zabronimy takich poglądów i ich wyrażania religijnych, których się nam nie podobają, tak? Czy jakieś damy korzyści tym, którym się zgadzamy, na przykład ty chciałeś kiedyś dać ateistom, ażeby państwo dyskryminowało jakoś wierzących, no to tak samo. Natomiast no, co do tego, czy wiadomo, każdy lubi się ubrać w szatki naukowe, każdy lubi się w szatki naukowe ubierać. Był tak zwany socjalizm naukowy. Oczywiście, że były naukowe jakieś teorie starające się uzasadnić rasizm i tak dalej, ale to wszystko to było też jechanie na emocjach plus jakieś takie prymitywne ubieranie, takie kult cargo, takie ubieranie w szatę naukowości, bo nauka się dobrze kojarzy. To nie chodziło o zrozumienie naukowe, uprawianie poważnych teorii naukowych, tylko o wywołanie skojarzeń właśnie takiego emocjonalnego. Ej, ludzie, słuchajcie, zaufajcie nam, my się na tym znamy, to jest naukowe, my wam mówimy, jesteśmy autorytetami, uwierzcie nam. To było zagranie na wzmocnienie autorytetu, wzmocnienie takiej emocji pozytywnej, że ej, to jest mądry gość, on naukowo to ogarnia. I Hitler, i Lenin, i ten Lenin pisał o elektronie i wielkie prace, i mądrość Stalina, rzeko podskórna, rzeki odwracasz, w ogóle ten, i no. Więc... Natomiast był to też prymitywny, taki tępy, siermiężny nazizm. Słuchaj, przecież Hitler wzrósł na sentymentach po przegranej I wojnie światowej. Mówił, ja wam zrobię, tak jak trochę Kaczyński mówi, ja wam zrobię narodową gospodarkę, będziemy z niej dumni, przywrócę dumę Niemiec. Niemcy będą mogli być tylko dumni po tym, jak przegrali wojnę i po tym, jak popadli w początku lat 20. w zapaść tą ekonomiczną i hiperinflacja im zjadła oszczędności. Tak, i cały świat się mógł z nich śmiać. My wstaniemy z kolan i im pokażemy. No, to było przesłanie Hitlera. Nie dlatego ludzie za nim poszli, że naukowcy pewni niemieccy pisali o różnicach między rasami. Ja wiem, wtedy wiedza była mniejsza, wtedy rzeczywiście część z nich, nawet niekoniecznie ze złą intencją, niekoniecznie z intencją popierania Hitlera, tylko po prostu, bo tak byli urobieni przez środowisko, w którym się obracali, mogli tak pisać, że różnice między rasami, tam powiedzmy białą, a czarną są takie, że przemawiają na korzyść jakoś białej. Ale no, to jest niestety sojusz, czy to tronu z ołtarzem, czy laboratorium z tronem. Z tronem w ogóle nie zależy zawierać żadnego sojuszu. Z tronem w sensie, no może z tronem, tron to nie jest symbol, prawda, władzy, ale z knagą, może powiem lepiej, z knagą nie zawierać. To jest pakt z diabłem zarówno naukowcom, jak też teologom, jak też przedsiębiorcom doradzam trzymać się z daleka, bo to jest właśnie szatana narzędzie i jego forma obecności w świecie. I statolatria jest bardzo popularnym dziś formą właśnie bałwochwalstwa, czyli oddawania czci bogom obcym. Państwo staje się bogiem, rości sobie cześć boską i ma swoje świątynie, ma swoje te szkoły, szkoły, dokładnie, gdzie się przekazuje, katechizuje się ludzi z bycia wiernymi wyznawcami.
1: No właśnie, i zarówno Hitler, jak i Stalin byli zupełnie niewolnościowi. Tam w ogóle nie było miejsca na wolność, jakąkolwiek ideologiczną, gospodarczą, nic. Wszystko musiało być pod dyktando jedynie słusznej prawdy objawionej jednej i zasad, które mają wszystkich obowiązywać. No więc faktycznie, wygląda na to, że ta wolność, że musi być dużo tej wolności, żebyśmy unikali takich sytuacji, nie?
0: Tak, nawet ten w Unii Europejskiej, gdzie to jest, dysydenci ze Związku Radzieckiego twierdzą, że to zmierza dokładnie w tym kierunku, który oni już widzieli u siebie, tylko w sposób bardziej taki wyrafinowany, kolejne jakby wcielenie, bardziej takie lubialne, z ludzką twarzą, powiedzmy, tak.
1: Tak, mamy...
0: To już ma swoją propagandę, tak? To już satolatrzy, którzy czczą bogów nie w Warszawie siedzących, tylko w Brukseli, to mają swoją propagandę i mają co więcej pieniądze często na to, bo w naszych kieszeni oczywiście. Natomiast jako, że już długo tu siedzę, chciałem tylko to, co generalnie napisałem ci na Skype'ie tutaj jakby wypowiedzieć na antenie, a ty mnie trochę przytrzymałeś, zadałeś kilka dalszych pytań i tak dalej. No ja też trochę rozwinąłem wątków, ale powiedzmy sobie. Chciałem, jeżeli pozwolisz, na koniec odnieść się do Ashiksa, który tutaj wciąż polemizuje, że ludzie potrafią robić coś na innych i nie przeliczają tego na swoją wolność. Tak samo dali życie po pracy, a w pracy palili Żydów. To chyba do Korwina jest zarzut, a nie do mnie, ten ostatni. Natomiast, że ludzie nie przeliczają na swoją wolność. No nie. Jeżeli ja coś robię, to ja tym, niezależnie od tego, czy to ma związek tylko ze mną, czy z innymi ludźmi, robię to ja, podejmuję to. Jestem w tym podmiotowy, to znaczy jest to wyrazem mojej wolnej woli. Jeżeli to nie jest, to nie mam na przykład żadnej zasługi. Jeżeli zrobię coś, co nawet komuś wyjdzie na dobre, ale dlatego, że mnie ktoś zmusił, że ktoś przejął sterowanie nad moimi ruchami, jakieś przymocował mi jakieś siłowniki, jakiś egzoszkielet kierowany przez siebie, to w tym egzoszkielecie, jeżeli przeprowadzasz staruszkę przez drogę, to ja nie zrobiłem nic dobrego, nie mam żadnej zasługi, to nie był dobry uczynek, to była rzecz wymuszona. Równie dobrze mógłbym jeszcze musić do zrobienia czegoś złego, na przykład zgwałcenia krawca. No, więc tym obrazowym przykładem, kontrprzykładem. Czy jeszcze chciałeś się mnie coś zapytać? Tak?
1: Nie, tylko przypomnę, żebyś wysłał swojego maila na naszą skrzynkę kontaktową. kontakt@nocneradio.pl. To wtedy cię dopiszemy tam do powiadamiacza od razu.
0: A o czym ten powiadamiasz powiadam? O audycjach na żywo?
1: Tak, że są audycje na żywo. Dzisiaj mamy jakby do rozdania 5 takich powiadamiaczy.
0: Jak Etam wejdzie o dziwnej porze, tak?
1: No na przykład, albo jak ja wejdę o dziwnej porze. No bo teraz jak jest ten powiadamiasz, to przypuszczam, że częściej będę się też pojawiał na jakieś spontaniczne, luźne gadki, no bo to jest dobre, bo trochę osób się dowie przynajmniej i przyjdzie, nie?
0: Ale to powiedz, o co chodzi z tym rozdawaniem 5. To tak normalnie to nie jest dla wszystkich? To jest płatne czy coś takiego?
1: No, dla nas jest tutaj płatne, to znaczy potrzeba, coś tam, wiesz, musi bulić za to powiadamianie, więc nie możemy tak tego wszystkim dać, bo mamy w pakiecie ileś tam tych maili, wiesz, i to nie jest takie nieskończone, nie? A jakby było tego zbyt wiele, to przechodzimy na pakiet jakiś tam droższy, który już się tutaj zupełnie nie kalkuluje, jakoś tak dziwny jest ten przedział.
0: Rozumiem.
1: Więc jest dla patronów z Patronite'a, a dzisiaj też rozdajemy troszkę takich pakiecików.
0: Ashix pisze, że ludzie dążyli do życia w plemionach, grupach, bo mieli ochotę oddać trochę swojej wolności. Oczywiście, jak zawierasz umowę o pracę, też mówisz, że przez pewien czas będziesz robił to, co nie sam sobie chcesz, tylko co chce pracodawca. Jeżeli zawierasz jakąkolwiek umowę, nie wiem, na jakichkolwiek warunkach, no to gwarantujesz ty, ale to ty jako wolny człowiek mówisz tak, że ja teraz się zobowiązuję do czegoś i to mnie obowiązuje, tak jak prawo, tak jak na przykład to, że mam zakaz zabijania, tak mam obowiązek na przykład wypłaty komuś odszkodowania, jeżeli sprzedałem komuś i zawarłem z nim taką umowę, jakąś maszynę i zawarłem tam gwarancję, że jeżeli zrobi coś, czego nie powinna i mu zaleje kwasem, nie wiem, ten podłogę, to i zniszczy inne urządzenia, no to mu wypłatę już odszkodowanie. Więc nie, państwo nie jest tego efektem. Państwo jest wtedy, kiedy pojawia się w tym wszystkim aparat przemocy, kiedy pojawia się monopol na przemoc, kiedy to wszystko przestaje być kontraktualne, kiedy niewolne jednostki ze sobą się umawiają. Ja mogę z każdym się umówić w sposób dobrowolny, ponieważ obaj możemy dysponować swoją wolnością. Możemy się umówić, że ja się zwiążę dobrowolnie pewnymi regułami i będę musiał ich względem ciebie przestrzegać, w zamian za to, że ty się zwiążesz pewnym względem mnie. Ale ja nic takiego wobec polityków w Warszawie, ani w Brukseli, ani w Katowicach, ani w NWO nie podpisywałem. W związku z tym nie czuję się tym zobowiązany, a tym bardziej nie czuję się zobowiązany do niepicia piwa w miejscu publicznym, do niesprzedawania banana zbyt krzywego i do płacenia 80 czy ilu tam procent z pieniędzy, które z wartości pracy, którą wykonuję. No, więc tym myślę, optymistycznym że tego
1: akcentem, prawda. No dzięki ci za ciekawą dyskusję.
0: A możesz się wprowadzić. No, jak się mafia mi prowadzi, to niech się ona wyprowadzi, to ja ją chcę wykurzyć. Ja jestem u siebie, a nie ten. Jeżeli ktoś narysował kreską na mapie linię i powie, to jest moje, a jak ci nie powiada, to możesz się wyprowadzić, no to ja nie uznaję takiego roszczenia.
1: Ach, się tu radio wolnościowe zrobiło dzisiaj.
0: No, zadzwoń może po mnie i powiedz, zobaczymy, słuchacze oceniam, czyj wywód jest spójniejszy.
1: Niech ludzie ocenią sam, kto ma rację, historia pokaże.
0: Już nie chcę dzwonić po raz trzeci, więc się żegnam, do usłyszenia, dużo wolności i optymizmu w patrzeniu w przyszłość i to nie tylko w odniesieniu do tego wtorku, w który będzie fajna audycja. Cześć.
1: Cześć, cześć. No właśnie, wychodzi na to, że wolność zdecydowanie jest takim towarem, którego powinniśmy mieć pod dostatkiem, aby dożyć jakichś dobrych czasów. No a cała idea ta właśnie rzekomego nowego porządku świata, mówię rzekomego, no bo trwają spekulacje na temat tego, jak to jest zaawansowany projekt, czy faktycznie jest, niektórzy się nie zgodzą, że niektórzy powiedzą, że to wymysł foliarzy, a inni powiedzą, będą święcie przekonani i uwierzą w to, że istnieje grupa ludzi sterujących całym światem, pociągających za wszelkie możliwe sznurki tam, gdzie warto pociągać i że dążenia tych ludzi, tych iluminatów są właśnie takie, żeby pozbawić nas wolności w dużym stopniu, żeby zrobić z nas bydło takie hodowlane, niewolników, abyśmy zaprzedali właśnie tą swoją wolność na początek za wygodę, no a potem jak już wolność nam się zabierze, to można nam zabrać wszystko. Ja bardzo cenię sobie wolność, a to, że powiedziałem tam, że ułamek tej wolności mógłbym sprzedać za na przykład za dużą ilość bezpieczeństwa, owszem, podtrzymuję to, mógłbym. Nie jest dla mnie to jakimś problemem i tutaj mógłbym się wolnościowców zapytać, czy w imię tej wolnościowości waszej nie możecie uznać mojego prawa do wolności, wyzbycia się odrobiny wolności. Wiem, że to tak paradoksami trochę tu pachnie jakimiś, no bo pozbywając się sam wolności, być może też ograniczam innym w jakiś sposób wolność, bo wzmacniam te standardy braku wolności i inni w przyszłości mogą mieć jej mniej, jakby przyłączam się do wroga, tak jakby, nie? No ale cóż, zastanawiam się jeszcze nad taką wizją utopijną świata i czy to w ogóle jest możliwe, no na pewno mnie nie przekonuje taki świat, który no, dla niektórych jest jakimś wzorem. Właśnie ta przysłowiowa łódeczka, to kanu, które ktoś mi zabiera, bo jemu jest potrzebne, a mi nie na przykład. Albo świat, w którym nie ma pieniędzy, tylko płacimy sobie, nie wiem, dobrymi intencjami, albo kamyczkami, albo coś takiego. To mi się wydaje coś, co może się sprawdzać w małej skali, jak na przykład komuna, bo komuny czasami dobrze sobie radzą. Każdy zna swoje miejsce, ludzie są pracowici, sobie tam żyją według określonych zasad. I im się to sprawdza, a jak mamy nagle komunę w stylu Związek Radziecki, to robi się wielka patologia, cierpienie, śmierć, miliony ofiar i przestaje to jakoś działać, nie? Z drugiej strony ktoś może powiedzieć, że idee Marksa zostały wypaczone, nie? Że nie doczekaliśmy się jak na razie takiego porządnego, dobrego komunizmu. Ale jakoś, nie wiem, no może mógłbym sobie wyobrazić przyszłość komunistyczną, gdzie żyłoby się ludziom względnie dobrze, ale może jest coś w nas takiego, że zawsze to się wypaczy, bo w naszej naturze jest to, że to nie może po prostu działać, że to jest zakładanie czegoś, co jest coś, co nigdy nie powstanie, co jest niemożliwe, bo zawsze to wypaczymy. Nie można chyba zakładać, że człowiek jest zdolny do jakiegoś wielkiego dobra, jako społeczność cała, nie? Pojedyncze jednostki, tak, są ludzie wspaniali, którzy się opiekują innymi, którzy się poświęcają dla innych, ale jako tak ogół to raczej jesteśmy ciężko tutaj. No, przykładowo, ludzie niby są już świadomi, niby wzrosła nasza świadomość, standardy moralne, ale wystarczy pierwsza kryzysowa jakaś większa sytuacja, jakiś kataklizm, jakieś zagrożenie, nawet małe, ktoś wystrzeli z korkowca w hipermarkecie, ludzie się zaczynają deptać, bo zaczynają rządzić nami emocje i instynkty, a przestaje, nie ma już jakiegoś głębszego zastanowienia się. I to jest ta rzecz, która mnie skłania jednak ku temu, aby system troszkę kontrolował to nas. Wiem, że to się nie podoba w większości z was, ale po prostu staram się w jakiś dojrzały sposób myśleć, analizować, zastanawiać się. Możemy się pospierać, może nie mam racji. No ale no, jak następuje ta kryzysowa sytuacja, to w ludziach właśnie, po ludziach widać, jak są sami, jak sami rządzą sobą, jak ulegają swojej prawdziwej naturze, jak to się czasami kończy, tak? I czasami można, tak mi się wydaje, że można w imię jakiegoś przymusu lekkiego dać, wcisnąć ludziom na siłę do łapy jakieś narzędzia, które sprawią, że ostatecznie wyjdzie to na dobre, tak? Jakoś coś po prostu na siłę popromować jakieś dobro, tak? Jakieś fajne rozwiązania. No nie wiem, jak z tymi szczepionkami właśnie, no przedstawia się właśnie straszne wizje, że nas trują tymi szczepionkami, nie? Ale nie wiem, czy świat byłby lepszy, gdybyśmy się w ogóle nie szczepili, czy nie wybuchałyby faktycznie epidemie. Nie wiem. Także jest to do przemyślenia. Czytam jeszcze jednego tu mam ciekawego podróżnika w czasie. Sir Victor Goddard, który przeżył ciekawą przygodę. To jest angielski pilot. Podczas jednego z lotów otoczyły go dziwne pomarańczowe chmury. No i kiedy znowu wylądował na lotnisku, zobaczył ludzi ubranych w dziwne granatowe mundury. Samoloty były żółte, nie wiedział, o co chodzi, czy wylądował gdzieś w jakimś innym miejscu, w innym kraju. No i potem jakoś tak znowu wystartował, latał i znowu wpadł w jakąś burzę. No i wylądował już u siebie. I potem się okazało, że w 1939 siły powietrzne Wielkiej Brytanii zaczęły malować swoje samoloty na kolor żółty w przyszłości, że pracownicy lotniska zostali zobligowani do noszenia niebieskich kombinezonów. W jego czasach wszyscy nosili brązowe. No i jakby wygląda na to, że wylądował, że przeniósł się w przyszłości. No właśnie, Trójkąt Bermudzki czasami jest przedstawiany jako takie miejsce, gdzie przez jakieś siły natury zostaje zakrzywiona, czasoprzestrzeń, czy coś w tym stylu i się przenosimy do innych czasów. No, także jest trochę tych podróżników w czasie. W ogóle oglądałem sobie, przypominałem sobie dzisiaj grawitację i nie wiem, fajny film. Niby wyprzedza trochę standardy hollywoodzkie, jeśli chodzi o realizm, o naukowość, ale też znalazłem takich na przykład youtuberów, którzy wytykali tam pewne błędy. No chwalili, że jest fajny film, że taki bardzo realistyczny. W ogóle większość tych różnych Gwiezdnych Wojen, Star Treków, tam jest tyle baboli, no dźwięk się nie roznosi w próżni, lasery nie powinny świecić, wszystkie statki kosmiczne się poruszają jakby na płaszczyźnie tej samej, a to powinny być jedne do góry nogami, inne, tak, no po prostu nic się tam praktycznie nie zgadza. No niektórzy powiedzą, że w ogóle jest Ziemia płaska, a tam okrągła i w ogóle też nie, ale a tutaj mamy jakby większy realizm. Co ciekawe, jeden z bohaterów nazywa się Kowalski, jest to astronauta, który całkiem nieźle wypada, bo słuchajcie, na początku mi się wydawało, że to taki jakiś beztroski głupek trochę, który tam będzie z niego pośmiewisko tylko, ale potem się okazuje, że on ratuje główną bohaterkę, sam się poświęcając i nawet jak umiera, to jeszcze sobie żartuje i ją podrywa, jak już tam dryfuje gdzieś po kosmosie, wiadomo, że zginie, to on podrywa laskę i żartuje, taki to Polak jest, a jeden radiowiec znany mówi, że Polska to niepoważny kraj, jak niepoważny właśnie, bardzo poważny, zawsze. Ja lubię czasami takiego Kowalskiego zobaczyć, jak jest jakaś fajna postać, bo faktycznie trochę tak nas przedstawiają, wiecie, jakiś tam gliniarz Kowalski to zawsze taki fajtłapa, nie? I łysiejący, i z wąsem, i służbista, a ten Amerykanin to bohaterski, napakowany, dzielny, zwinny, inteligentny, szybki, sprytny, wszystko w ogóle, nie? A Kowalski, gdzie tam się? Tam szefie, a co my tu robimy? O Jezu, tam pistolet mi upadł. O Jezu, postrzeliłem się, nie? Kowalski. W ogóle chyba jeden też z pierwszych kosmicznych Marines, którzy zginęli w obcym, to był też jakiś Polak, jakiś Wierzbowski czy coś. Polak zawsze idzie na pierwszy ogień bohatersko i ginie. Także... No, tutaj temat snu też. No, cały czas mam cały czas się zastanawiam nad naturą snu, czym on jest naprawdę. Teraz się raczej skłaniam ku temu, że to jest jakaś wirtualna rzeczywistość, którą tworzymy sami w naszej głowie, która nie jest żadnym odrębnym światem, ale mogę się jeszcze zdziwić. Może faktycznie jest to jakiś niezbadany obszar, niezbadana rzeczywistość odrębna, z której być może nawet możemy się przez pewne wrota przenieść w przyszłość, w przeszłość. Takie wiecie, taki most między światami trochę. Bo w snach przychodzą do nas wizje. Mój na przykład dziadek autentycznie, i to jest potwierdzone przez kilka osób, autentycznie przewidywał śmierć bliskich osób i mu się zawsze śniły te osoby w takich sytuacjach, że gdzieś tam odchodzą, że w tunelu znikają i on wiedział, że ta osoba umrze, tak? Więc coś jest takiego niezbadanego w tym śnie cały czas, nie? W ogóle... Sama jakby moc przerobowa naszego mózgu, to, że potrafimy wykreować te różne postacie, tych w cudzysłowie bohaterów niezależnych różnych, nie? NPC-ów. I oni do nas mówią, są jakby odrębnymi bytami, ich jest tam wielu, to jest niesamowite. A do tego jeszcze w ogóle otoczenie całe, nie? Że chodzimy, że budynek jest, że pogoda się zmienia, to wszystko w tym śnie i to wszystko nasza głowa generuje. To jest... niesamowite. Z drugiej strony, jak już wiele razy opowiadałem, przyłapuję swoje własne sny na różnych nieścisłościach, babolach, że tu błąd, tu się coś nie zgadza, tu nielogiczne. No to jest dziwne. Znaczy właśnie to by wskazywało, że raczej jest to jakiś taki wytwór naszej wyobraźni. Co do teorii też o tym, że żyjemy w symulacji, to też przekonuje mnie to, że do tej opcji, że tak nie jest, to, że nie ma za bardzo błędów, nie? Nie ma tych gliczy, jak to się mówi językiem gier komputerowych, że gra zaczyna się, coś tam się psuje, coś nie do końca pasuje, grafika jest jakaś tam zniekształcona tu i tam. Wszystko jest zbyt dokładne, zbyt mało jest błędów po prostu. Chociaż w sumie niektórych można by uznać za błędy Matrixa. Niektórych ludzi, jak się tak popatrzymy, błędy Matrixa. No właśnie. Też w ogóle tyle ciekawych tematów jest związanych z tą symulacją, z tym Matrixem, może też ten temat poruszę. A nie wiem, czy ostatecznie nie wybrałbym, to też trochę tak w temacie tej wolności, że nie wiem, czy nie wybrałbym tej samej opcji, co Matrixowy Cypher, który wolał jeść sobie dobrze wysmażony stek w ładnej restauracji, być bogatym, a nadal żyć w tym Matrixie. No, a nie jak Neo wylądować w obskurnym stateczku kosmicznym w obdartych ciuchach z wtyczką z tyłu głowy i się cieszyć, że jest wolny. No ale co mu z tej wolności, nie? No też można snuć sobie inne teorie, takie pokrewne teorie spiskowe, że być może nasza cywilizacja już dawno wyginęła i że żyjemy w symulacji, którą stworzyli na odchodne nasi poprzednicy, abyśmy mogli dalej tu funkcjonować, chociaż jako te byty wirtualne, nie? I faktycznie jesteśmy tylko informacją, która dryfuje sobie gdzieś po kosmosie na jakimś kosmicznym, twardym dysku, takim przypominającym trochę statek Borg, nie? Taki sześcian, taki techniczny sześcian i my sobie tam żyjemy, wydaje nam się, że mamy ten świat. No i w rezultacie jest to jakaś namiastka niby prawdziwej rzeczywistości, bo jesteśmy takim, no jakby komputerek sobie latał po kosmosie, no ale żyjemy, odczuwamy, cieszymy się, smucimy się, zakochujemy się, handlujemy sobie, pracujemy, no a jest to taka klatka, w której jesteśmy, nie? Zero wolności praktycznie. Znaczy można powiedzieć tutaj tak filozoficznie, że to jest symulacja wolności. Taka trochę. Iluzja wolności, która nam symuluje, no taki symulator życia, nie? Który jest nie do odróżnienia dla nas od rzeczywistości, bo się zastanawiamy, czy żyjemy w świecie realnym, czy w rzeczywistym. No, dla naszego stwórcy też jakiegoś, jeśli takowy istnieje. Nasz świat jest tak czy owak czymś wirtualnym, czymś, nad czym on, czymś podrzędnym do naszego świata zupełnie, czymś podrzędnym od tej strony, że może sobie wpływać dowolnie na wszelkie prawa fizyki, na czas, na wszystko, bo jest jakby ponad to, my nie możemy wyjść za bardzo ponad to, bo to tak jakby Geralt Wiedźmin trochę wyskoczył do nas z monitora nagle, nie? Się przeniósł, zorientowałby się, że jest bohaterem gry i wyszedłby z monitora. No, teoretycznie można sobie coś takiego wyobrazić, ale to Geralt musiałby z nami tu pogadać. Musielibyśmy mu zbudować jakiś taki nośnik, pojazd, w którym on by mógł się tutaj wcielić jako robot jakiś i by się przeniósł. Przypuszczam, żeby oszalał nagle, gdyby zobaczył, jak różny jest ten świat od jego świata. Że nie ma questów, że nie ma tej Yennefer takiej idealnej, którą może złapać za cyca, tylko jest taka jakaś dziwna, pomarszczona, jakieś pryszcze, coś tu, wiatr, w ogóle, bo zwariowałby w ogóle, nie rozumiałby tego świata. I tak samo my byśmy pewnie zareagowali, jakbyśmy wyszli z tej naszej symulacji. Też pewnie mógłby się nam na przykład świat wydać do bólu materialny, taki, tak materialny, że aż by nas to bolało i byśmy zwariowali od tego. Coś jakbyś, no może coś takie podobne wrażenie, jakbyś się nagle obudził w jakimś piekle zrobionym z mięsa i chodziłbyś w jakichś glutach, w jakimś mięsie, nie rozumiałbyś tego, co to w ogóle jest, nie? Bo okazałoby się, że nasz ten wirtualny, no prawdziwy dla nas, ale wirtualny świat, ta nasza rzeczywistość jest dużo bardziej idealna od tamtego świata, który jest poza tym naszym. W ogóle chciałbym chciałbym poznać jakąś większą część tej tajemnicy, już nie tylko sobie gdybać, przewidywać, marzyć, tylko faktycznie dowiedzieć się trochę więcej, jak to naprawdę jest, skąd się wzięliśmy, jaka jest struktura tej rzeczywistości naszej. Z jednej strony bym chciał, a z drugiej nie wiem, czy bym się nie poczuł nagle zrezygnowany bardzo mocno, gdybym już się dowiedział za dużo, bo prawda mogłaby się okazać bardzo przytłaczająca, chociaż niektórzy twierdzą, że lepsza, najgorsza prawda niż najpiękniejsze kłamstwo też, nie? A ja nie wiem tak do końca, czy bym tak chciał wszystko wiedzieć z drugiej strony. No, sam nie wiem. No nic, obyś żył w ciekawych czasach, to jest takie przekleństwo, nie? Japońskie czy chińskie ciągle mi się myli. No, to uważajcie, żebyście nie żyli jeszcze w ciekawych czasach. Chociaż w sumie z perspektywy człowieka, który żył nawet kilkaset lat temu, to my żyjemy w czasach, gdzie jesteśmy magami, czarodziejami, nie? Latające machiny, komunikacja przez internet. Internet jest chyba czymś, co odsłania bardzo mocno ten świat. Jakaś taka zbiorowa wiedza, zbiorowa świadomość tutaj i zbiorowe jakby pilnowanie

Krzysztof Kolumb, gdyby zobaczył naszą wirtualną mapę z GPS-em, nie? Na komórce, na jakimś na tablecie czy coś. W sumie też tak się czasami zastanawiam, ile z wizji różnych futurologów, twórców bajek, filmów różnych futurystycznych się sprawdziło i ciężko tu powiedzieć, tak, niby dużo, ale też i mało. No, można sobie taką typową bajkę futurystyczną Jetsonowie wziąć tutaj na warsztat i zobaczyć, ile się sprawdziło, nie? Ale zabawne są w pewien sposób te przewidywania ludzi, którzy żyli dawniej, że wszystko będziemy za pomocą guzika obsługiwać, że i jedzenie se robić, wciskając guzik, i praca nasza będzie polegała na wciskaniu cały czas guzika i tak dalej, i tak dalej. No, latających samochodów się nie doczekaliśmy. Latających deskolotek z Back to the Future się też nie doczekaliśmy w sumie. Czego się jeszcze nie doczekaliśmy? Leku na raka, nie? Przypomina mi się wizja z Family Guy'a, kiedy ten pies i chłopak się przenoszą do... Zapomniałem, jak się nazywa. Nieważne. Przenoszą się do różnych alternatywnych rzeczywistości. Właśnie jedna była taka, gdzie nie było kościoła w ogóle katolickiego i tak dalej, i technologicznie się posunęli i sobie: o, kochanie, chyba mam raka, muszę pigułkę wziąć na raka. No, do widzenia, pa, pa. Takie różne. Fajna była też disneyowska rzeczywistość, gdzie wszyscy tam śpiewali, piekli ciasto. Taka, ale potem jakiś Żyd przyszedł i go tam... Nie wiem, Disney nie był antysemitą chyba. Raczej rasistą, ale to było w czasach, kiedy to było dosyć powszechne w zasadzie. No, a od Disneya się naziści uczyli animacji, tak słyszałem, ale warto weryfikować niektóre te informacje. Na przykład jak sprawdziłem, czy faktycznie Disney jest zamrożony, to się okazuje, że nie. Wszyscy ciągle mówią, Disney zamrożony, czeka na lepsze czasy, aż go odtworzą. A to okazuje się bzdurą. Disney jest normalnie pochowany w grobie. Także w ogóle straszliwa jest ilość dezinformacji. Okropnie dużo. Właściwie każdy news teraz, jak czytamy, to mamy 50% szans, że to jest w ogóle jakaś bzdura, że połowa została zmyślona, że jest to oparte o jakieś wymysły. Strasznie jest dużo. Na swój sposób jest to też ciekawe, bo pokazuje też pewne zjawiska, no nie wiem, co ludzie sobie tam wyobrażają, co by chcieli, nie wiem, no bo to wszystko jest wymyślane jakoś tam i pompowane też przez tych, którym może pasuje taka rzeczywistość, gdzie sobie fantazjujemy, gdzie to, co mówiliśmy wcześniej, gdzie słuchamy sobie tych wszystkich niesamowitych opowieści, man, to, zobacz, czekam, niesamowite opowieści, to jest najważniejsze, nie, żeby posłuchać niesamowitych opowieści, a nie żeby dojść do prawdy, żeby zrozumieć coś, tylko żeby słuchać fajnych opowieści. No, wszyscy lubimy fajne opowieści, kurczę, przy ognisku, ale nie można z tego zrobić sposobu na życie raczej, no bo to jest jakieś takie życie w kłamstwie się nagle robi, nie? I to wydawałoby się nieszkodliwe, że to są tylko te niesamowite opowieści, ale no wiecie, nagle się robią niesamowite opowieści, że Żydzi pieką, że dodają krew chrześcijańskich dzieci do macy swojej, takie niesamowite opowieści. Albo że trzeba wymordować tych i tamtych, bo to są źli ludzie, prawda, i tak dalej. I różne niesamowite opowieści, nie? Bo oni zrobili to i tamto, bo nas na przykład trują. Nie wiem, słucham, czytam sobie o chemtrailsach, potem się okazuje, że jakieś zdjęcie, które rzekomo pokazuje samolot, który rozpyla nam tą chemię, to jest jakiś statek strażacki, który tam po prostu do gaszenia jest używany i to takie, wiecie, słabe się nagle robi wszystko, nie? Bo to takie szkodliwe jest, to jest kłamanie, robi się z tego zwykłe kłamstwo, dezinformacja i taka paradoksalna sytuacja, że ludzie, którzy rzekomo walczą właśnie z kłamstwem, o to, żebyśmy żyli w prawdzie, żeby odsłaniać różne niecne spiski tych złych ludzi innych, to oni nagle zaczynają najwięcej ściemniać, koloryzować, kłamać, bo się po prostu gubią w tym.

jak coś głosili przez długi czas, no to nie wypada nagle powiedzieć, o, myliłem się. Znaczy, niektórzy to potrafią, no, a niektórzy nie. Właśnie to jest ten problem, że niektórzy nie. Ale to wszyscy mamy taką słabość, że nie lubimy się przyznawać do jakiegoś błędu, do słabości też, że ulegliśmy jakiejś dezinformacji, nie? Wolimy iść w zaparte i upierać się, że nie, jednak coś w tym musi być, nie? Poza tym dla niektórych może to się robi jakimś sposobem na życie. No dzisiaj to jest bardzo popularne, różne teorie spiskowe, snucie różnych mrocznych wizji odnośnie elit, big farmy, trucia nas GMO. To się nagle staje hobby, tak? Ja wielu takich ludzi w życiu spotkałem, dla których to jest po prostu hobby i się tym bardzo interesują. Niektórzy nawet po latach przyznawali, że to, słuchaj, wiesz, krawiec, to mi, już ja już się przestaję tym interesować, to mi zryło łeb już trochę, nie? Czuję to, że to zaczyna coś być tutaj w tym porąbanego i daję sobie spokój, nie? No bo się wkręcamy. Ja sam się kiedyś mocno interesowałem wszystkim, co niezwykłe, co spiskowe, co paranormalne. I zacząłem się wkręcać różne rzeczy. No i w pewnym momencie w ogóle miałem taki okres, że rodziła mi się w głowie jakaś taka schizofrenia dziwna. I naprawdę pojechałem ostro z tym, bo w pewnym momencie zaczęło mi się wydawać, i tu was zaskoczę, chyba nawet nie mówiłem o tym, to jest taki... W zasadzie tak raczej się wstydziłem przyznać do tego, bo to takie, wiecie, głupkowate mocno, że wkręciłem sobie, że słyszę głosy jakieś w głowie. No to był też czas, że jarałem sporo, nie? Co potęguje trochę takie różne dziwne stany i wkręcanie się w różne rzeczy. No i się wkręciłem, że jest we mnie jakby drugi byt. No a myślę, że to były już takie początki schizofrenii, jakieś rozdwojenia jaźni w każdym razie jakiegoś. Że jest we mnie jakby drugi ja z przyszłości, z którym ja normalnie mogę sobie porozmawiać, komunikować się. Ale włączył mi się wtedy taki alarm, nie? Po pewnym czasie. Troszkę się tego wystraszyłem i zacząłem sobie to analizować jakoś, po prostu badać to, czy jaka ta komunikacja jest, czy informacje, które dostaję, faktycznie mają sens. No i po prostu potem mi to minęło, nie? I po prostu się odciąłem trochę od tego. Myślę, że to były już początki czegoś złego, nie? I obawiam się, że ludzie, którzy się mocno wkręcają w różne dziwne rzeczy, a dodatkowo jeszcze stymulują się mocno różnymi substancjami psychoaktywnymi, no to mają bardzo zwiększone ryzyko, że im się coś zrobi z głową i... No i staną się, mówiąc ładnie, ekscentrykami bardzo dużymi. Tak więc jednak wypada trochę czasami... No, bardziej właśnie twardo stąpać po ziemi i nie płynąć z tym nurtem. Ja wiem, że to jest fajne, nie? To jest fajne, bo to jest wszystko ciekawe, nie? Ta rzeczywistość, która jest kreowana teraz przez naprawdę wiele osób, to jest już taki trend i moda. Przecież zobaczcie, ile kanałów jest na YouTubie, gdzie się rozmawia o tajnych stowarzyszeniach, o jakichś szatańskich właśnie planetach, o truciznach, o chipach, o reptilianach, nie? I zaraz nagle budzimy się w takim świecie, gdzie wszyscy gadają, że Elon Musk nas chce faktycznie... No, autentycznie czytałem i słuchałem o takich teoriach spiskowych, że ten Elon Musk, to on chce nas wysłać na Marsa, bo tam reptilianie mają swoje bazy i potrzebują świeżego mięska. I ludzie naprawdę z wypiekami na twarzy o tym sobie gadają, dyskutują. No, to myślisz, że to jest jaki reptilianin? Taki z tych z gatunków gecko, czy tam warrior plus jeden do tego, a jak wysoko potrafi skoczyć? Tak, dwa rzędy zębów? A jajo jakie znosi? Takie w kropeczki. Aha. No i kurwa, nagle myślisz sobie, Boże, gdzie ja żyję, nie? Więc po prostu trzeba trochę uważać i nie kopać się za bardzo w głowę, bo mamy jedną i to jest taka gąbka, która chłonie dużo rzeczy i od naszych decyzji zależy od tego, czym nasączymy tą gąbkę, a ona różne rzeczy potrafi wchłonąć. Czasem możemy się sami nawet zdziwić i w ogóle...
jestem przekonany, że ci ludzie, którzy zaczynają nagle chorować na głowę, że są jacyś zaburzeni, to często to może być z ich winy, że po prostu nie dbali o tą głowę, nie? Karmili ją różnymi bzdurami, żyli w nerwach na przykład, w emocjach silnych, nie kontrolowali się. Różne takie rzeczy, które... No to wiadomo, że można to zepsuć, ten komputerek nasz, nie? Zawirusować go. Pojęcie memu to w ogóle, no dzisiaj to rozumiemy jako śmieszny obrazek i śmieszny tekst, i, ale to raczej jest po prostu taki, taka jednostka jakiejś informacji, nie, którą łykamy, taka dawka, no tak trochę szerzej rozumiane, że pewne zjawisko, pewną informację, które wtryniamy do głowy, no nie, już trochę zmęczony jestem, już czwarta w nocy. No w każdym razie nie należy chyba się za dużo karmić różnymi bzdurami. Dobra, to ja sobie idę. Dzięki, że byliście, dzięki, że słuchaliście. Chętnie bym w sumie jeszcze pogadał, ale już trochę nie wyrabiam. Zmęczony jestem. Wpadnijcie jutro na spoilera. Będzie o Harrisonie Fordzie. Jutro, dzisiaj w sumie, nie? Chyba dam radę. Chociaż widzicie, teraz 3 audycje w tygodniu, to trochę jest to wyzwanie, nie? No, a jak komuś się podoba radyjko, to zachęcamy do dołączenia do naszych patronów na Patronite albo do rzucenia jakiegoś donata dla nas normalną drogą przelewową. To jednak każdy wasz jakiś tam przelew, dar pieniężny i tak dalej jest, dużo daje. To nie jest tak, że to gdzieś tam znika w morzu datków. Nie, naprawdę jestem bardzo wdzięczny każdemu. Ostatnio mi poratowaliście tyłek trochę, no mam teraz trochę tam kłopoty różne, a pomogliście mi. Dzięki wszystkim, którzy to zrobili. I pozdrawiam was serdecznie. Także wszystkich, którzy słuchają offline, bo też są takie sygnały, że trochę się tak dusimy nieco we własnym sosiku, nie? To nie do końca tak jest. No wiadomo, że najwięcej się tu komentuje, gada o tych ludziach, którzy tutaj komentują też, dzwonią i tak dalej, ale pamiętajcie o tym, że jest spore grono, całkiem naprawdę spore grono słuchaczy, którzy się nie angażują, którzy... nie dzwonią, nie komentują, ale są z nami cały czas, nie? I się interesują, co tu się dzieje, słuchają każdej audycji. Naprawdę dużo jest takich osób i ich też, o nich też warto pamiętać, pozdrowić czasem i podziękować im też, bo oni się często też jakby aktywują, kiedy właśnie trzeba coś pomóc i tak dalej, więc no wielkie, wielkie dzięki. Was wszystkich w szczególności dzisiaj pozdrawiam. A pozostałych też oczywiście. No, także do usłyszenia w następnej audycji. Trzymajcie się. Cześć.

Dzień dobry, dzień dobry. Sprawdzam, czy tu wszystko działa, bo przez chwilę myślałem, że coś się zepsuło i nie było mnie słychać. Ale wygląda na to, że jednak poszło. Witam. O zdrowie pytam. No.

Chciałem pogadać trochę właśnie o zdrowiu psychicznym. Tak mnie natchło. Natchło mnie. Nowe słowo. Natchnęło raczej powinno się mówić. Z tej racji, że ksiądz, słynny ksiądz renegat, ksiądz buntownik, właściwie już nie ksiądz, Woźnicki został skierowany na badania psychiatryczne. No i będą mądrzy ludzie dumać nad tym, czy nasz ulubiony ksiądz, no, czy on jest na pewno w pełni władz umysłowych. No, wiadomo, dziwnie się zachowuje. Bardzo jest kontrowersyjny. Ma swoje takie unikalne, bardzo unikatowe zasady, reguły. Ciągle się do kogoś tam czepia, wykłóca, nie chce robić pewnych rzeczy. No i właściwie to trochę zahacza o definicję zaburzenia psychicznego, bo od lat 80. XX wieku już się właściwie nie mówi o chorobach psychicznych, tylko właśnie o zaburzeniach. Zmieniło się trochę nazewnictwo. I może i dobrze, to lepiej trochę brzmi, nie? Zaburzenie. Wszystko to, jak sobie pewne rzeczy nazywamy, no to czemuś służy. I jeśli wyszło na to, że na przykład lepiej to, co nas wszystkich troszkę dotyka w sumie dzisiaj, szczególnie w tych czasach, no, że jeśli lepiej nazywać to zaburzeniem psychicznym, bo to nie jest takie stygmatyzujące i takie zniechęcające może do tego, żeby się udać do specjalisty, nie? Jakoś to lepiej brzmi po prostu. No mam zaburzenie, nie? A jak ktoś chory, no to o, co, ja chory? Psychicznie? Wariat? No to już się ktoś będzie wymigiwał i negował może to częściej, nie? Krawiec, nie rób jeszcze innych od pracy odrywa. Jak nie rób? A kto dzisiaj chleb masłem posmarował? A kto spodnie zmienił? A kto sobie herbatę zaparzył? A kto guzik przyszył? No, może jakieś takie skrajne nieróbstwo też można by uznać za zaburzenie. No bo to chodzi o takie zachowania, które sprawiają, że dana osoba odbiega od po prostu swoim zachowaniem, od pewnych standardów. No, wydaje mi się, że no, w przypadku niektórych zaburzeń psychicznych można zdecydowanie powiedzieć, że znaczy, nie jest to taka kwestia tak bardzo dyskusyjna i względna, i że się na coś tam dogadaliśmy, bo po prostu zaburzenie psychiczne często się wiąże też z pewnymi dolegliwościami fizycznymi. Nasze ciało po prostu, nasz organizm to odczuwa i są pewne konsekwencje, pewne symptomy też właśnie w tej warstwie biologicznej, cielesnej, że tak powiem, no. Może to być na przykład nawet skrajna, silna depresja, przy której już następują jakieś zmiany w mózgu, prawda? No więc ciężko tu mówić po prostu o tym, że ktoś się nietypowo zachowuje i nazwano go, że jest wariatem albo że ma właśnie zaburzenie psychiczne. No bo po prostu to już organizm się zmienia. Są wyraźne symptomy. Więc jest to dosyć sprawa jasna, ale myślę, że są też i takie dolegliwości właśnie, takie zaburzenia psychiczne, lżejsze, które my nawet do dzisiaj uznajemy po prostu za pewne cechy charakteru, nie?
że na przykład spotkamy jakiegoś skrajnego egocentryka, egoistę, egocentryka, osobę bardzo skoncentrowaną, która jest bardzo skoncentrowana na sobie, że jest to aż takie patologiczne, nie? Czy kompulsywne zbieractwo zostało w ogóle na przykład zaklasyfikowane jako choroba psychiczna? No być może tak, a być może niekoniecznie. Różnie to może być. No chodzi mi o to, że w pewnym sensie się dogadaliśmy na pewną klasyfikację, ale ona też jest potrzebna, no bo co by było, gdyby tego nie było? Trzeba jakoś pewne zachowania nazwać, pewne dolegliwości, pewne stany, no chociażby dla tego ZUS-u czy NFZ-u, żeby zadecydować, czy komuś przyznać jakąś rentę, czy nie. Specjaliści, psychologowie, czy psycholodzy, psychiatrzy, no też muszą używać jakiejś nomenklatury, a nie sobie według swojego widzimisię po prostu nazywać coś, nie? Więc to jest potrzebne, no ale nie zmienia to faktu, że się po prostu na pewne rzeczy dogadaliśmy i pewne... Może, no, oglądałem sobie teraz Człowieka z Wysokiego Zamku, gdzie jest alternatywna historia naszej rzeczywistości, w której to Niemcy wygrały II wojnę światową, bo pierwsi zbudowali bombę atomową i podbili świat i razem z Japończykami właściwie rządzą sobie. Stany Zjednoczone są we władaniu nazistów. No i można sobie wyobrazić taką alternatywną rzeczywistość czy alternatywny bieg historii, gdzie pewne różne inne przypadłości, zachowania, stany emocjonalne, jakieś długotrwałe, nazwaliśmy właśnie chorobą psychiczną. No, przypomnę tutaj komunistów, którzy swego czasu kierowali do psychuszek, do zakładów psychiatrycznych osoby na przykład za poglądy. Tak sobie wymyślili, że jeśli ktoś nie popiera komunizmu, to coś ma nie tak z głową po prostu. To takie w sumie sprytne, nie? Na swój sposób. No, i tak to wygląda. Odpalę sobie papieroska. Czekajcie. Niech no sobie odpalę papieroska moją nową zapalniczką ze sklepu Assarion.

ładna pogoda w ogóle dzisiaj, to znaczy dla mnie ładna, bo mam taką chorobę psychiczną właśnie, że lubię, jak jest trochę mokro i nie tak pogodnie bardzo, na przykład. No, także, no, mówmy o zaburzeniach, to ładnie brzmi, nie o chorobach. Czytam sobie tutaj o, jaki jest podział zaburzeń psychicznych według klasyfikacji ICD-10, ICD-10. Zaburzenia psychiczne organiczne, włącznie z zespołami objawowymi, na przykład otępienie w chorobie Alzheimera, no to czyli choroba starcza, choroba starczego wieku, picka, mi się kojarzy jakoś, już nie powiem z czym, znów powiedzą, że krawiec sprośny, zbok, może mam to też taka, może to, można sobie wyobrazić taką, takie zaburzenie psychiczne, że komuś wszystko się kojarzy z jednym. Creutzfeldta Jacoba, Huntingtona, Parkinsona lub otępienie naczyniowe, majaczenie, amnestia, tu napisali? Myślałem, że amnezja, ale tu jest amnestia napisane. Halucynacje. Organiczne to są. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych, na przykład spowodowane używaniem alkoholu, substancji uspokajających i nasennych, tytoniu, substancji psychoaktywnych. No to tak dziwna też klasyfikacja tutaj akurat na tej stronie, bo no to wszystko są psychoaktywne substancje. Moim zdaniem i alkohol, i różne środki nasenne, uspokajające, i psychotropy, i dary mamy natury. No właśnie, zwolennicy darów mamy natury jakby tak negują i nie podoba im się, kiedy mówi się, że mogą one schizofrenię na przykład wywoływać. A mi się wydaje, że jak najbardziej, bo czemu nie? Czemu akurat dary mamy natury miałyby być jakoś wyłączone z tego i samo dobro, skoro człowiek się wprowadza w taki stan, w którym czegoś ma więcej, a czegoś ma mniej na przykład, nie? I owszem, troszkę się na swój sposób się powiększa kreatywność, bo to też nie jest tak, że to jest taka plus 100 do kreatywności tak ogólnie, tylko to jest taka specyficzna kreatywność. Kreatywność do głupich jakichś wymysłów, być może do pisania tekstów piosenek. Takie inne spojrzenie od trochę innej strony. Zlewa się nam troszeczkę to. Ta wyobraźnia inaczej pracuje, ale to wcale nie jest powiedziane, że te pomysły nam się po tym, jak wytrzeźwiejemy, nie wydadzą po prostu głupie i zbyt absurdalne, bo to po marihuanie jest po prostu też trochę tak, że wszystko się nam często wydaje fajne i zajebiste i się wszystko nas bawi, ale to jest też, czy to jest obiektywne i trzeźwe patrzenie? No, nie zawsze też, nie? No. No, Zenon tu pisze, no ma rację, pisze tutaj o mnie pewnie, to tak, to do mnie taki przytyk, że na zdrowie psychiczne nie pomaga siedzenie w zamkniętym, siedzenie zamkniętym w czterech ścianach, unikanie kontaktu z ludźmi w świecie realnym i brak stabilnej sytuacji życiowej. No, oczywiście, że tak. Ale jakoś tam sobie radzę w sumie. No ale pan prezes zauważa, że w pewnym sensie jest to stabilna sytuacja, że siedzę stabilnie. Ziggy, no wiesz, broniłem, nie broniłem, po prostu nie uważałem i w sumie nadal nie uważam, że to jest aż taka bestia, nie, z gór,
I trochę inaczej patrzę niż wiele osób na tą sytuację z Kononowiczem, że trochę bardziej jestem tu wyrozumiały dla tych opiekunów Krzysztofa. Jakby i widzę w tym więcej plusów. Po prostu cały czas tam się nim zajmują, nie? No to jest przykład osoby właśnie, no, ewidentnie zaburzonej, która... która, no, widać, że po prostu nie ogarnia, tak? Nie ogarnia, nie rozumie, co się do niej mówi, ta osoba wpada w szał, nie potrafi kontrolować emocji, ma różne takie chorobliwe i patologiczne odmiany różnych zachowań, jak na przykład, no, przykładowo jest chorobliwie zachłanna i pazerna, chorobliwie zazdrosna, chorobliwie mściwa i tak dalej, po prostu pewne cechy są posunięte tak do przesady, nie? No i to może też być taką oznaką zaburzenia właśnie. Schizofrenia, tutaj dalej czytam, zaburzenia typu schizofrenii, schizotypowe i urojeniowe, na przykład schizofrenia paranoidalna, schizofrenia katatoniczna, zaburzenia urojeniowe, wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. Widzicie, no, nawet nie wiedziałem, że są tak różne odmiany tej schizofrenii. No, na Wikipedii też jest tak... Tutaj na początku artykułu napisane, że chodzi po prostu o postrzeganie rzeczywistości, o zaburzone postrzeganie rzeczywistości. Też upośledzona umiejętność krytycznego spojrzenia na rzeczywistość i racjonalnej, takiej realistycznej oceny właśnie tej rzeczywistości. I to... Wydaje się, że u bardzo wielu osób dzisiaj to widzimy, nie? Zwłaszcza z takich kręgów szurskich, że tak powiem, nie? U szurów to bardzo wyraźnie widać. Zenon kiedyś też stwierdził, że właśnie, że nawet to sylabizowanie, jak to nazywamy, no bo to chodzi bardziej o rozbijanie po prostu jakiegoś wyrazu na części i doszukiwanie się w tym jakiegoś sensu i jakiegoś najczęściej planu, że ktoś to tak nazwał specjalnie, żeby coś tutaj zakamuflować, coś przekazać i albo takie przekonanie, że jakoś tak wszystko się potoczyło dziwnie, że ponazywaliśmy różne rzeczy sobie bezwiednie, ale tak naprawdę ma to wynikło z tego, że te słowa musiały tak zostać nazwane, bo to się wiąże z ich znaczeniem, z, że tam jest coś ukryte i że tak, no, no nie wiem, różnie pewnie te osoby do tego podchodzą. Chłopsko-rozumistyczna etymologia, tak to nazwał Zenon i myślę, że to dobrze oddaje ta nazwa. Chłopsko-rozumistyczna etymologia, no to też to jest zabawne, bo no często tu są absurdalne jakieś rozkminy w tym temacie, bo ktoś na przykład nie bierze pod uwagę, że w innym języku coś się zupełnie inaczej nazywa, tylko czemu akurat my Polacy mielibyśmy coś nazwać sobie jakoś i to miałoby się przelewać na znaczenie tego słowa na całym świecie, nie? Albo w drugą stronę. Jak pasuje do jakiejś teorii dziwnej, to sobie bierzemy słowo zagraniczne, obce, z obcego języka jakieś. A innym razem, jak nam pasuje, to z polskiego, nie? I ktoś nie bierze pod uwagę, że to traci trochę sens dla reszty świata na przykład, nie? Nasze jakieś tu rozkminy. Więc tutaj są jakieś takie... Ja myślę, że osoby
zaburzone, zaburzeniami psychicznymi mogą przyciągać czasem jak magnes, jeśli innych po prostu ludzi, i może to sprawiać, że są dobrymi guru, jakimiś takimi przywódcami sekty, czy takiej quasi-sekty, no bo po prostu jeśli temu towarzyszy też duża charyzma, no to ludzie wychodzą z założenia, że to jest po prostu ktoś wyjątkowy z tego powodu, że on tak dziwnie patrzy na świat. Być może przykładem takiej osoby jest Sanjaya, nie? Być może on jest właśnie popieprzony mocno człowiek. No, takie wrażenie sprawia. No, wiecie, co on o dzieciach uważa, że on strasznie dzieci nie lubi i uważa, że to większość dzieci to są takie małe demony, po prostu omeny, jak on nazywa. Jemu samemu zabrali dziecko jakoś, bo i w ogóle bił to dziecko, denerwowało go ono, strasznie go denerwują dzieci. On uważa, że one specjalnie tak się drą, żeby nas zniszczyć psychicznie. I w ogóle, no, to są po prostu małe diabły. One wymuszają na tobie, to specjalnie to robią właśnie. Tak, są gorsze jeszcze od bab. Jeszcze gorsze od bab są. Coś tam chodziły słuchy, że on ma żółte papiery. Myślę, że tak samo jak Krzysztof Kononowicz, który no, wielokrotnie był zwalniany w sądzie z płacenia różnych mandatów, kar i nawet opowiadał, że raz mu w sądzie sędzina tak powiedziała, no takie osoby jak pan nie muszą płacić, prawda? I widzicie, on sobie w swojej takiej megalomanii i w tym swoim poczuciu wyższości dopowiedział, że takie osoby wybitne i wspaniałe i Piłsudskiego wnuk, prawda, no to on nie musi, bo on jest tak po prostu szczególny, wyjątkowy, po prostu znana osoba, wspaniały, a no chodziło raczej o coś innego, że takie osoby, które są zaburzone, mają deficyt, są upośledzone powiedzmy w stopniu lekkim albo średnim, stawiałbym już, że teraz, że co najmniej w stopniu średnim, no.

0: Także to takie zaburzone postrzeganie rzeczywistości w ogóle, moim zdaniem u wielu ludzi dzisiaj widać wyraźnie, nie? A jak się, i często to wychodzi jakoś jeszcze później przy rozmowie, jak zaczynamy się wykłócać z taką osobą o coś, to nagle sobie zdajemy sprawę, że no, że ciężko, że właściwie to tak nie ma co gadać więcej, to jest bez sensu, to jest jak kopanie się z koniem, jak rzucanie grochem o ścianę, że z tego nic nie będzie, bo ta osoba po prostu jakoś dziwnie patrzy na świat, na ludzi i nie przekonasz jej nawet rzeczami oczywistymi. Czasem się to udaje. Mój kolega na przykład rozmawiał z takimi osobami, które dostały, czy to była jakaś paranoja, czy schizofrenia. No, w każdym razie wydawało się tej osobie, że jest na podsłuchu, że podsłuchują ją. No to on tak cierpliwie i bardzo spokojnie tłumaczył i podchodził trochę, rozmawiał trochę tak, jak się z dzieckiem rozmawia. Mówił, że słuchaj, to poszukajmy, sprawdźmy, bo może ja się mylę, to zobaczmy, czy podsłuchy gdzieś są. Albo się zastanówmy, czemu mieliby cię podsłuchiwać. No nie jesteś w sumie jakąś znaną osobą, czy może wiesz, czemu cię podsłuchują, nie? I czasem taka rozmowa pomaga, bo podobno się udało trochę przekonać. Po prostu tylko to trzeba bardzo spokojnie, bardzo tak fachowo jakoś, bez emocji. I trzeba się też troszkę czasami na przykład wczuć w tą drugą osobę i nie negować tego tak wszystkiego, co ona mówi, tylko powiedzieć, to sprawdźmy, to zastanówmy się nad tym, żeby się jej nie włączył taki buntownik, że ktoś mnie tu atakuje, ktoś mnie chce tu, gówno wie, a chce mnie tu na siłę przekonać, wiecie, bo to nie sprzyja jakiemuś wzajemnemu zrozumieniu, jak pojawiają się emocje i jak nie ma takie, jak jest jednostronność. W ogóle to się sprawdza we wszystkim, w takich zwykłych rozmowach też, w zwykłej komunikacji. Trzeba trochę czasami ustąpić pola, czy postarać się po prostu drugą osobę zrozumieć i powiedzieć, dobra, to zastanówmy się, czemu ty tak myślisz, zapytać się, no wiecie, żeby nie było tak, a żeby nie było tylko, co ty pierdolisz, no jak, co ty kurwa, a pierdoły gadasz, no nie ma żadnych dowodów, to pokaż mi dowód, nieagresywnie, wiecie, no różnie bywa. No ale dzisiaj to mogą się przeróżne rzeczy z człowiekiem dziać, bo raz, że jest duże obciążenie takie psychiczne. Wiecie, że nadal nie wiadomo, o ile nam właściwie od lipca podskoczy ten prąd. Rząd nic nie wie, no wspaniały rząd, nie? A poczucie niepewności bardzo sprzyja takiemu rozregulowaniu się człowieka psychicznemu. Bo jedną z elementarnych potrzeb naszych jest potrzeba taka, żebyśmy czuli bezpieczeństwo jutra, tak jak, nie wiem jak to nazwać, żebyśmy po prostu mieli to poczucie bezpieczeństwa dnia jutrzejszego, a nie tak żyli cały czas w przeświadczeniu, a co to, czy ja dam radę, czy się uda, czy nie uda, czy wezmą mnie, czy nie wezmą, czy mi potrącą, czy mi zapłacą. I jak człowiek w permanentnym takim stanie pozostaje, to śmiem twierdzić, że to bardzo może się przyczynić do tego, że no, że podupadnie na tym zdrowiu psychicznym, prawda? Dlatego też myślę, że stres to jest ta sama bajka trochę. I taki przewlekły stres. Mówi się o PTSD, nie?
1: Stachu Jones, 50 zł.
0: O kuźwa.
1: Opłata abonament RTV na radyjko. Uhu. Niech mi gra różne w dziwnych porach. Uhu. A mi prąd skoczył z 900 na 2 miesiące na 1600 na 2 miesiące.
0: Dzięki Stachu Jones, bardzo zacny donacik. No, rozpieszczacie mnie ostatnio, naprawdę, i się strasznie cieszę. I to mi bardzo, mi na przykład to bardzo poprawia nastrój, jakby takie, no, samopoczucie, bezpieczeństwo finansowe, nie? Więc się naprawdę jestem happy. dzisiaj sobie z tej racji, że kto bogatemu zabroni i z tej racji, że jebać biedę, kupiłem sobie knyszę z podwójnym kotletem. A co? Kto bogatemu zabroni? No, whiskacza sobie piję z Biedronki. Sączę sobie. Coś ostatnio na przykład lubię herbatkę po irlandzku. Dolewam sobie troszkę whisky i jakoś mi to dobrze robi też na samopoczucie. Dzięki, Stachu, ale co ty tu piszesz, że z 900 na 2 miesiące? Aha, bo już się zdziwiłem, że ci skoczyło z 900 na miesiąc na 1600 na 2 miesiące. To się dlatego zdziwiłem. No to ładnie. No to jak to? To nie powinno tak skoczyć. Przecież to dopiero czekają nas te podwyżki tam, które się tak szacuje umownie, tam 60%, ale właściwie jak przychodzi do konkretów, to się okazuje, że same te posły z koalicji tak no nie wiedzą. Nie wiedzą. Tak, złota locha. Złota locha, krawiec ją kocha. O, i profesorek Leniuszek jest też. Siema, ziom. Bardzo, bardzo dobra kaczusia od profesoreka Leniusia była w pomarańczkach. To była puszka od Leniuszka. Coś mam nos zapchany trochę. Akurat umowa mi się skończyła i przenieśli mnie na nowy cennik. Już tak profilaktycznie. Aha, czyli już tak... No jak to tak? Aha. Czyli tak nas wszystkich to mniej więcej czeka, tak? Tylko u ciebie to trochę wcześniej z racji już podpisania tego, że i tak musieli nowy cennik. Rozumiem. Gorsze rzeczy słyszałem, że w ogóle mają nam już tak stale, co kilka miesięcy robić te podwyżki za ciepło, za prąd, bo tak jakoś wspaniale wynegocjował nasz ojciec narodu, Tusk, który jest no raczej z tych, co... To właśnie te podwyżki są wynikiem tego, że w 2019 gdzieś tam były jakieś rozmowy ważne na forum europejskim, tam w parlamencie europejskim i nasi tak... No, jak to wiecie, jak to nasi rządzący. Tak. Dobrze. My wszystko, a jeszcze więcej, do, a co tam, a to, nie żałujcie se, dowalcie, Polaki zapłacą, cebulaki, no. A do nas przyjeżdżają potem z powrotem. No, bohatersko walczyliśmy. Stawaliśmy im ością w gardle. Po prostu wyjątkowo byliśmy waleczni, bojowi. Z nami nie tak łatwo. To są takie mędy trochę, nie? No. Jacku, ale ja już jestem w sumie alkoholikiem i narkomanem, to co mi tam szkodzi? No. Poza tym tak nie piję dużo. Tak w sumie gdybym był pijakiem, to tak... Co drugi dzień pił codziennie, a tak na przykład raz w tygodniu sobie tam więcej wypiję ostatnio na tego whiskacza dużo, nie? No ale faktycznie, no, alkohol też sprzyja zaburzeniom psychicznym. Co ciekawe, było tu napisane w tej klasyfikacji zaburzeń psychicznych spowodowanych używaniem różnych substancji, no też się tu tytoń pojawia. To mnie zaskoczyło trochę, że papierosy, w zasadzie zwykłe te papierosy, mogą też zwiększać ryzyko wystąpienia jakichś zaburzeń, prawda? No ale jesteśmy na tej schizofrenii. No i czy nie macie wrażenia, że dzisiaj to właściwie na tych różnych kanałach właśnie spiskowych, ezoterycznych czy szurskich ogólnie, no to tam co druga osoba jest właściwie jakby zaburzona w tym kierunku, jakby, nie? I... Mam taką teorię, że po prostu takie miejsca przyciągają bardzo osoby, że one zawsze wśród nas były, są. Może dziś jest trochę więcej, no bo takie czasy, że jeden drugiego, no bo też się można zastanowić, czy jeden drugiego zaraża tym. No, na pewno jak ze wszystkimi chorobami i dolegliwościami, można tutaj stopniować, że ktoś jest bardzo schizofreniczny, ma bardzo już pogłębioną schizofrenię, zaawansowaną, a ktoś inny ma lekką, którą może sobie na przykład pobudzić, jarając cały czas zioło, nie? Jeszcze, ale jeszcze tego nie zrobił. I pytanie, czy jak taka osoba trafi do tego kurnika, gdzie na grzędzie siedzą sobie i gdaczą różni schizofrenicy, to czy mu się pogłębi? Myślę, że jest to niewykluczone. Może tak być po prostu, bo ktoś się zacznie utwierdzać w swoich po prostu chorych, zaburzonych przekonaniach, no bo to jest po prostu zaburzone postrzeganie rzeczywistości innych ludzi. A tu na wiki mam na przykład, jest na zdjęciu osoba z postępującą schizofrenią, której może się wydawać, że ktoś obok niej jest i się w nią wpatruje, tak, coś chce. I popatrzcie, jak często tacy ludzie mają takie przekonanie, że ty coś od nich chcesz, ty im chcesz coś zrobić, ty specjalnie coś powiedziałeś, ty specjalnie się tam jakoś zachowałeś. A często jest tak, że po prostu nie mieliśmy żadnych złych intencji, czy po prostu jakoś tak wyszło, nie? Ale ktoś ma od razu całą teorię, że specjalnie pokazałeś coś, na przykład, że ja coś pokazałem specjalnie na ekranie przykładowo, nie? Żeby dogryźć komuś, czy żeby nawiązać do czegoś. No, ze mną pisze, czekaj, a ktoś się zacznie utwierdzać, a pamiętasz, co mówiłem o Kunradzie? No, nie wiem. No tak, znaczy, tak, pamiętam, ale no, dobrze, no, wiesz, no, niech będzie, że zniszczyłem człowieka i sprawiłem, że zachorował w ogóle, bo był prawie zdrowy, a ja go przekonałem swoim głosem charyzmatycznym, że faktycznie jest Mesjaszem i niech będzie. Nie wiem, ale już tak mówiąc serio, to w sumie bywało, że tak krytycznie też, bo lubię raz tak, nie? Patrzyłem na to wszystko i starałem się z Kunradem jakoś tam rozmawiać trochę z innej mańki. Czy zachęcić go swego czasu, to też chyba się tym nie chwaliłem, nie mówiłem, ale starałem się go zachęcić do normalnej roboty. Podrzucałem mu pomysły jakieś, żeby się zajął innymi rzeczami trochę niż bycie mesjaszem. I tak różnie to było. Poza tym wydaje mi się, że Kunrad, jak się u nas zjawił, to raz, że już miał bardzo pogłębione te swoje przekonania co do swojego mesjanizmu. Dwa, że nadspodziewanie, on akurat się zawsze wyróżniał tym, że nadspodziewanie jakby trzeźwo, wydaje mi się. Oczywiście się wiele osób ze mną nie zgodzi pewnie, ale jak dla mnie Kunrad zawsze był taką osobą, która wyjątkowo jakby trzeźwo, tak oprócz tego swojego mesjanizmu, to tak wyjątkowo trzeźwo patrzył na świat, na ludzi, dobrze się z nim gadało, nie? I nie było tak czuć, że on jest jakiś wariat, jakiś się dziwnie zachowuje. No, tak uważam, do dzisiaj tak uważam, nie? Że poza tym Kunrad był trochę takim eksperymentem, może tak nieładnie powiem, że ktoś jest eksperymentem, ale w pewnym sensie tak, że no możemy się zastanowić, czym się on różni od Jezusa w tamtym czasie, nie? Znaczy, Jezusa się czasami, no niektórzy tam, co odważniejsi, jacyś profesorowie i tak dalej, no spotkałem się z tym, że Jezusa się definiuje jako po prostu właśnie jakiegoś tam schizofrenika czy kogoś takiego tamtych czasów, że on po prostu miał takie zaburzenie. Myślę, że mogą być choroby, ale to jest trochę temat tabu i w zasadzie to chyba się o tym nie mówi za bardzo dzisiaj. myślę, że mogą być choroby na tle religijnym, jakby gdzie genezą, gdzie tym korzeniem, gdzie podkładką pod to wszystko jest bardzo silna wiara, powiedzmy, nie? Myślę, że opętania, różne wizje, powiedzmy, bo przy zaburzeniach psychicznych jak najbardziej mogą się pojawiać halucynacje przecież, nawet od alkoholu. Tacy alkoholicy bardzo zaawansowani mają normalnie halucynacje. Wydaje mi się, że jakieś diabła widzą właśnie. I przy różnych innych zaburzeniach też mogą się pojawiać po prostu różne zwidy, omamy. Potrafię sobie to jak najbardziej wyobrazić, bo po prostu, to już mówiłem, że czasami jak się budzę, to mam jakby przez krótki moment zaburzone, bardzo mocno zaburzone postrzeganie tego, co było snem, a co jest aktualną rzeczywistością. To się zlewa jakby jeszcze w jedno przez kilka chwil, nie? I po prostu żyję jeszcze tym, co było we śnie. Być może też to macie, być może to jest całkowicie normalne, a być może niekoniecznie, nie wiem, ale no ja tak mam, że po prostu przez kilka chwil jeszcze ktoś się by coś zapytał, to ja bym mu odpowiedział coś zupełnie z dupy, nie? Moja mama jak mnie kiedyś budziła, to się śmiała, bo potrafiłem się obudzić i jakieś takie totalne farmazony wygadywać, które były jeszcze z tego świata snu, a już byłem na jawie. Prawda? I matka się śmiała, że po prostu do rozpuku, bo jakieś totalne farmazony, nie? Nie mające nic wspólnego z rzeczywistością, ponieważ jeszcze jedną nogą byłem, tak w przenośni mówiąc, w tym świecie snu po prostu i żyłem tamtymi wydarzeniami. Dopiero po chwili to się rozmywa, mózg się jakby oczyszcza i wraca ta pełna percepcja, pełna świadomość tego, że ja jestem krawiec, tu na tym świecie, tu żyję, tu to jest moje mieszkanie i tak dalej, ale przez kilka chwil ładnych czasami do momentu takiego rozbudzenia jeszcze, a to działa też od drugiej strony jakby zasypiając. Czasami, nie wiem czy też tak macie, ale powiedzmy zasypiam i po prostu gdzieś tam stopniowo, płynnie zaczyna mózg przenosić się w tą dziwną krainę oniryczną, w krainę z tysiąca i jednej nogi, że tak powiem, kraina baśnie z tysiąca i jednej nogi. To gdzieś tam chyba był jakiś satyryk, kto robił takie nazwy w myślą. No, także no, tak bywa, miesza się, nie? I więc potrafię sobie wyobrazić osobę, która permanentnie, już normalnie, nie zasypiając, nie budząc się, ma zaburzone, bardzo mocno, ma zaburzoną tą świadomość i rozumienie tego, co jej się na przykład wydawało i co sobie wyobrażały takie osoby, a z tym, co po prostu się dzieje w realnej rzeczywistości, nie? Po prostu to się miesza. Raz się przyłapałem na tym, że nie byłem pewien do końca, czy coś mi się śniło, czy się naprawdę wydarzyło. Nie pamiętam, czego to dotyczyło, ale tak też się zdarza i to wcale nie było już po przebudzeniu, tylko to było tak w środku dnia, nie? Nagle myślę, kurde, czy mi się to śniło, czy się naprawdę wydarzyło? Tak może być, przypuszczam, jeśli sen był po prostu dotyczył spraw realnych, prawda? I nie był, no bo nie jesteśmy głupi i przykładowo nie pomiesza mi się, że różowy słoń, czy widziałem naprawdę różowego słonia, czy tylko mi się śniło. Ale jeśli śniło mi się, że mojemu znajomemu z rzeczywistości prawdziwej coś powiedziałem, coś dałem, coś wybaczyłem, czy się pogniewałem za coś, czy coś ukradłem, czy gdzieś pojechałem z kimś, no to może się też jakoś mylić, nie? A może taki właśnie mesjanizm, przeświadczenie o swojej wyjątkowości, no to jakoś to się komponuje z taką megalomanią, prawda? u różnych psychopatów, socjopatów, którzy mają zaburzoną empatię, nie potrafią się wczuć jakby w sytuację drugiej osoby, nie czują w związku z tym za bardzo współczucia, przykładowo, no to myślę, że to mogą być pokrewne rzeczy i być może jakaś odmiana takiego chorobliwego narcyzmu, megalomanii, egocentryzmu może się świetnie komponować z religijnym bardzo, powiedzmy, charakterem, jakby to powiedzieć. No, ktoś był wychowany w religijnej rodzinie, czy bardzo się interesował religią, był bardzo wierzący, jest, czy był, gdzieś czytał Biblię dużo, nie? No to być może tak jedno z drugim się jakoś komponuje, miesza. No i co mamy? I powstaje z tego taki ulepek, który jest właśnie tym mesjanizmem takim, no bo wtedy ktoś jest w centrum. Przypominam, że w mitomanii, mitomania to był zespół Delbrucka, czy... Bo mitomania to jest takie obiegowe. Tak, zespół Delbrucka. Kłamstwo patologiczne, czasami się mówi też właśnie w ten sposób. Tu czytam, że także pseudologia fantastyka. Dobra nazwa na audycję albo na kanał. Pseudologia fantastyka. No to też zwykle u mitomana większość historii się kręci wokół niego, wokół jego osoby, a ja wtedy mu powiedziałem, a ja wtedy wszystkim mówię, a wszyscy, o, jakie dobre zrobiłeś, a ja mówię, a gdzie tam, no i tak, no, takie, czasami się to też kojarzy z baronem Münchhausenem właśnie, który opowiadał też niesamowite historie, jak to się wystrzelił sam z armaty, albo jak się wyciągnął z bagna za włosy, prawda? I można to, myślę, rozpoznać, bo zwykle te opowieści to są opowieści stawiające w dobrym świetle takiego mitomana, nie? On dziwnym trafem nigdy nie opowie o sobie, że coś źle zrobił, że błąd popełnił, tylko będą to raczej historie, jak to się wspaniale zachował, jak wszyscy byli zachwyceni tym, co zrobił i mu gratulowali, albo jak ja wtedy im mówię, a ci jak się śmiali, i tak będą takie same historie, że jaki to wspaniały, nie? Jaki to bohaterski, wspaniały, super i w ogóle. No, także różne. Zaburzenia nastroju, też tu czytam, afektywne. Na przykład epizod maniakalny, epizod depresyjny, no czyli dwubiegunówka, choroba afektywna dwubiegunowa. No. Tak, no tutaj nazwa mówi dużo i nie trzeba dużo tłumaczyć, nie? Wiadomo, o co chodzi. Są okresy manii i depresji. Mania to oczywiście już złapaliśmy Pana Boga za nogi, świat należy do nas, wszystko możemy, damy radę, świetny nastrój. No ale potem wahadło się wychyla nagle w drugą stronę i mamy strasznego doła i ciężko z łóżka wstać i coś zrobić i wszystko jest beznadzieją jedną wielką. No to ja niestety tak mam bardzo często, chociaż chyba się wyleczyłem z tego trochę. Ja mam tak, że się sam leczę. Nie będę szedł do Konowała. Nie, słuchajcie, nie róbcie to, bo też nie chciałbym, żeby ktoś się sugerował, bo... Jak ze wszystkim, dobrze pójść do specjalisty, tak myślę, nie? A to, że ja tego nie robię, to wcale to nie wyszło na dobre jakoś. Jest tak, że też, no, ja mam jakoś tam po prostu dobry wgląd też w swoją głowę. Nie jestem, tak nieskromnie powiem, no, głupi jakoś strasznie nie jestem, chociaż niektórzy się tu nie zgodzą. I inaczej uważają, ale po prostu no, gdzieś tam sobie wypracowałem pewne rozumienie tego, co się w mojej głowie dzieje, jakąś tam świadomość, ale może ktoś na przykład nie ma takiego daru, w czym innym jest dobry i lepiej pójść do specjalisty, nie? Niż też tracić wiele lat, borykać się z problemami.

firmę przeprowadzkową sobie wziąć, nie? I mieć to z głowy. No, co lepsze? To chyba jest jasne. Co nie zmienia faktu, że ci, co powiedzą, a co, ja se sam nie wniosę, też mają rację, tylko po co? Jaki jest w tym sens? Żeby co, te parę groszy zaoszczędzić? No to też może się okazać bez sensu, bo krzywdę se zrobisz, spadnie ci to na łeb i jeszcze więcej wydasz, nie? W ogóle.

Ciekawi mnie, czy ludzie jakby w Polsce dojrzeli do tego, żeby nie stygmatyzować, żeby nie uważać, że osoba, która ma jakieś zaburzenia, bo przypominam, że no dziś mówimy zaburzenia psychiczne, nie choroba, czy jakby dojrzeliśmy trochę w tym wszystkim, nie? Że się nie boimy pójść do specjalisty. No tak mówię, my jako naród, jako ogół społeczeństwa, czy jest lepiej z tym trochę? Myślę, że jak zwykle z takimi rzeczami najgorzej jest na wsiach, gdzie ludzie są po prostu głupsi trochę i tacy prymitywniejsi i tacy zwierzęcy bardziej i... U zwierząt też, jak jest jakiś inny trochę osobnik, się różni, to często go odtrącą, czy będą tam go gryźć, nie? Czy go wygonią ze stada, bo się boją, bo on jest inny. No to tak na wsiach też trochę się myśli. I na wsiach jest taka dulszczyzna też. Ważne jest, co ludzie powiedzą, a co będą gadali, a ło będą gadali. No i to jest takie myślenie trochę, więc jest gorzej na pewno z tym, jak zwykle, z takimi rzeczami. No, można powiedzieć, że dzisiaj jest wśród młodych taka moda trochę na bycie zwariowanym, nie? Na bycie popierdolonym. I tam co drugi podkreśla, ja to jestem popierdolony. I tak stara się sam siebie pokazać, każdy młody, że on jest taki popierdolony, nie? Ale nie wiem, na ile w tym jest faktycznie jakieś takie... taka chęć, żeby, nie wiem, się wyróżniać w tym temacie. Czy tolerancja dla osób, które dotknęło jakiejś przypadłości tego typu, a na ile to takie pieprzenie, że po prostu no, ja taki jestem, wariat, nie? Bardziej taki wariat z filmu, bo się naoglądał filmów w różnych wariatach. Ten wariat szybko jeździ, ten wariat bez namysłu dał w ryja wszystkim, nie? No to on też chce być taki wariat, taki szczególny, nie? W tym sensie, ale no, nie wiem, na ile w tym jest jakiś głębszy sens. O, zaburzenia nerwicowe ze stresem związane, no, nerwice, związane ze stresem i pod postacią somatyczną, na przykład fobia społeczna, zaburzenia lękowe z napadami lęku, natręctwa, ciężka reakcja na stres, zaburzenia dysocjacyjne, uporczywe bóle psychogenne, zaburzenia hipochondryczne. Hipochondria, jakby ktoś nie wiedział, no i nerwica sama tutaj. Zaburzenia hipochondryczne to są takie, że ktoś jest... wiecznie przekonany, że coś mu dolega, że jest chory, będzie chodził do lekarza co chwilę, nie? Często nie mając nawet żadnych dolegliwości, tylko ma takie przekonanie, po prostu jest takim, jakby to powiedzieć, panikarzem, można by tak językiem potocznym powiedzieć, nie? Że histeryk, o, taki histeryk troszeczkę, jeśli chodzi o choroby. I, czasami sobie tak mówimy, że starsze osoby chodzą do lekarza, bo im się nudzi, a to mogą być właśnie zaburzenia hipochondryczne i te osoby mogą być faktycznie przekonane, że chorują, że muszą się leczyć, że potrzebują leków, no bo mają to właśnie schorzenie, to zaburzenie. Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi, na przykład zaburzenia odżywiania, być może bulimia, tak? Nieorganiczne zaburzenia snu, bezsenność, somnambulizm, lęki nocne, koszmary senne. O, popatrzcie, nawet koszmary senne mogą być się takim zespołem behawioralnym, zaburzeniem fizjologicznym.

zaburzenia seksualne, awersja seksualna, no to ktoś powie, że ja jestem po prostu aseksualny. Ja jestem as, czyli aseksualny, jestem asem. I brak przyjemności seksualnej, zaburzenia orgazmu, wytrysk przedwczesny. To do seksuologa się z kolei z takimi idzie, nie? Już nie do psychologa, ani nie do psychiatry. No, do psychiatry, psychiatra jest od takich cięższych przypadków i u psychiatry częściej jest już leczenie farmakologiczne, a z psychologiem się więcej gada na przykład i się rozmowy przeprowadza. Najczęściej polegające na zadawaniu pytań, bo tak naprawdę akceptujemy bardziej różne prawdy, różne odpowiedzi, jeśli sobie sami ich udzielimy, nie?

No, tak jak Rumba pisze przy niektórych schorzeniach psychicznych jest niezbędna farmakologia chociażby właśnie dlatego, że już następują zmiany w mózgu, w organizmie. Ciekawi mnie też, czy jest tak, że... No bo tak, środki antykoncepcyjne to są często też leki hormonalne. Wiem, że można sobie takimi lekami hormonalnymi, różnymi, różnego typu, być może nie tylko antykoncepcją, ale innymi, rozregulować właśnie mocno gospodarkę hormonalną, co sprawi na przykład, że dziewczyna zacznie być bardzo tyć szybko i bardzo się zrobi gruba, nie? Miałem taką koleżankę kiedyś, którą właśnie to spotkało od leków jakichś, środków hormonalnych. No więc to też trzeba uważać. I pytanie, czy... zaburzona gospodarka hormonalna, myślę, że tak, może się też przyczynić do jakichś zaburzeń psychicznych, bo to jest jakoś związane mocno ze sobą, nie? Bo przecież to... No, takie hormony jak estrogen, na przykład, no to one mają wpływ na nasze zachowanie, na samopoczucie, no to, kurczę, to na pewno też ma związek z zaburzeniami czasami, więc zgadzam się, w tym przypadku, no akurat trwają rozmowy na temat pigułki PO, na temat antykoncepcji, aborcji, no tu też trzeba ostrożnym być, to nie są cukierasy, takie pigułki, więc może faktycznie one powinny być na receptę. Chociaż no, bo nie wiem, czy to nie jest trochę demagogia, bo ci z lewej, to oni mówią, to co, to dziewczyna jest na tyle głupia, że nie pozwalamy jej sobie samej kupić te pigułki, bo będzie żarła jak cukierki, taka głupia jest, ale już jest wystarczająco mądra, żeby dziecko wychowywać, żeby się nim opiekować i żeby temu dziecku dawać leki i tak dalej. Ale to jest trochę manipulacja, wydaje mi się, bo potrafię sobie wyobrazić sytuację, w której młoda dziewczyna, taka powiedzmy 15-latka, ulega, nie pomyśli, bo w tym wieku się nie myśli racjonalnie, często trzeźwo. Myśli, jest takie ludzie, tacy ludzie w tym wieku jeszcze są często nierozsądni po prostu, bardzo. I mogą faktycznie sobie z tego zrobić środek antykoncepcyjny, taki do częstego używania z tych pigułek dzień po, jeśli będzie można sobie to kupić normalnie w aptece, tak? Nie pomyśli taka dziewczyna, jest to bardzo prawdopodobne, że tak to będzie po prostu, że ruchańsko, a potem pigułeczka, pyk, ruchańsko, pigułeczka, w sensie, że będzie to używane jako środek antykoncepcyjny, a to jest właściwie pigułka wczesnoporonna, to jest coś innego, to jest bardzo mocny specyfik z tego, co wiem, tak? To nie jest, myślę, że środki antykoncepcyjne, te, które powiedzmy gdzieś tam blokują wydzielanie jajeczek z jajników, tak? Na przykład to jest przyblokowywane, to też tak się nie powinno tego... Jak są jakieś tam hormony, które wpływają na ten śluz jakiś tam w tej szyjce macicy, nie? No to nie powinno się tak po prostu z tym szaleć, tak? Tak czy nie? No. Rumba tu potwierdza, że się humor zmienia bardzo, jak się zaczyna brać te tabletki różne. No. Wszystkiego trzeba używać zgodnie z przeznaczeniem. No tak, taka prosta prawda, nie? I też trzeba uważać, żeby sobie nie zaszkodzić, bo różne, każde narzędzie to tak działa, że można nim coś dobrego zrobić, można czymś wystrugać nożykiem, a można i człowieka zabić, no więc
to są trochę głupie takie dyskusje, czy coś jest dobre, czy złe, czy pigułki są takie dobre, czy złe. No, wiadomo, że różnie to może być i ich przeznaczeniem, takiej pigułki dzień po, jest używanie jej w naprawdę wyjątkowych sytuacjach. I w sumie chyba byłbym jednak za tym, żeby to było na receptę. No bo słuchajcie, nawet jak się zdarzy jakiś, no teraz czytałem, zakonnica ginekolog, na przykład jakaś, nie, u nas jest, i podobno jest oblegana, słuchajcie, ta zakonnica ginekolog, ciężko się do niej dostać. No, ale powiedzmy, trafi się jakiś dziwny lekarz, nie wiem, jakiś moher, katol i tam będzie rodziców wołał i nie będzie chciał dać tej recepty, bo dziecko napoczęte, no to idziesz do innego lekarza, co za problem. To tu bym nie szukał po prostu argumentów jakichś za i przeciw, nie?

Okej, co my tu mamy dalej? Tu mieliśmy wcześniej właściwie dużo takich zaburzeń sennych, zaburzeń seksualnych, pogrupowane właśnie w te behawioralne, fizjologiczne i związane z czynnikami fizycznymi. Dalej, zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych, na przykład specyficzne zaburzenia osobowości, osobowość paranoiczna, schizoidalna, dysocjalna, chwiejna emocjonalnie, lękliwa. No tak, no są na przykład osoby, które bardzo mają taką potrzebę, żeby czuć, żeby ktoś nimi zarządzał. Właśnie takie osoby się garną do sekt. Jak to się nazywało? Osobowość zależna? Jakoś tak, nie? Ludzie, którzy po prostu, no, dobrze się czują, jak mają jakiegoś guru, jakiegoś papę Smerfa, jakiegoś króla, władcę. Patologiczny hazard, patologiczne podpalanie, piromania, no właśnie, patologiczne kradzieże, kleptomania, transseksualizm. A to ciekawe, że tutaj jest wymieniony transseksualizm jako zaburzenie osobowości. O, to niepoprawne, to trzeba zgłosić. Już tu do. Już zaraz do lewicy napiszemy i do prokuratury. Zaburzenia identyfikacji płciowej w dzieciństwie. Ciekawe, ciekawe. No, to dzisiaj bardzo niepoprawne jest. To niedobra jest mówić chyba tak. Zaburzenia preferencji seksualnych. Fetyszyzm. Ekshibicjonizm. Pedofilia. Sadomasochizm. Zaburzenia dojrzewania seksualnego. Orientacja seksualna niezgodna z ego. Zaburzenie związków seksualnych. No to ciekawe, ciekawe. Sadomaso też zaburzenie. Nie wolno bacikiem. Znaczy, to też wolno, nie wolno. Jezu, to są różne zaburzenia, no. Tylko, no wiecie, o ile piromana to bym się bał i bym go leczył, nawet przymusowo. To bardzo niebezpieczny człowiek. Nawet te wielkie pożary, co nas dotknęły ostatnimi laty, no to w końcu, słuchajcie, wyszło, że to podpalenia było, nawet kogoś tam złapali. Czyli jeden człowiek potrafi dzisiaj spowodować straty na miliony, ludzie tracą domy, klęska właściwie żywiołowa. Jeden człowiek, popatrzcie, jeden chory psychicznie człowiek, zaburzony piroman, potrafi wywołać takie szkody jak klęska żywiołowa. I nawet się ludzie zastanawiają, czy to po prostu naturalnie to nastąpiło w jakiś sposób, czy ktoś może podpalił. Ja od początku stawiałem na to, że mógł to być piroman jakiś, bo czemu nie? No i okazało się, że tak. To jest właśnie trochę niekorzystny efekt skali tego, że jest nas dzisiaj na Ziemi tylu, no to wydaje mi się, że zwiększa się prawdopodobieństwo, że w końcu się trafi jakiś bardzo zły, zaburzony człowiek, któremu się uda narobić ogromnych szkód, nie?

ekshibicjonizm, no właśnie, czyli to tak, taki przysłowiowy w płaszczyku, w kapeluszu, w parku, co idzie sobie jakaś kobitka, a ten nagle w pełnej okazałości pokazuje przyrodzenie swe, bo ma taką potrzebę, nie? Froteryzm, też kiedyś słyszałem takie określenie, froteryzm to są ci, którzy się lubią ocierać o innych. Stoisz sobie w autobusie, a tu się ociera o ciebie nagle ktoś. Zwykle, i śmiem twierdzić, że to zwykle będzie facet. W ogóle na przykład, jeśli chodzi o pedofilię, to ona jest częstsza u facetów. U kobiet jest sporo rzadsza. Z tego, co się orientuję. I to nawet, nie pamiętam już dokładnie, kiedyś patrzyłem, gdzieś znalazłem statystyki i okazało się, że tak mocno rzadziej to występuje, bo kobiety jakoś nie są do tego usposobione tak bardzo i gdzieś tam pewnie ten instynkt macierzyński blokuje po prostu takie zachowania, tak? Że kobieta bardziej jednak te jej instynkty będą podpowiadały, że trzeba o dziecko zadbać, troszczyć się, a nie robić krzywdę, nie? Czy wykorzystywać w jakiś niecny sposób. Więc tak myślę, to trochę działa. Punkt 8. Niepełnosprawność umysłowa. No to tak i tutaj nie ma nic jakoś więcej rozpisane, po prostu niepełnosprawność umysłowa. No, czyli po prostu, nie wiem, kiepskie funkcjonowanie mózgu, jakieś takie, no, niedorozwinięcie pewnych, nie wiem, partii mózgowych, kiepskie współdziałanie różnych ośrodków mózgowych ze sobą, no nie wiem, czy po prostu, no, coś słabo rozwinięte trochę. No i człowiek jest taki sobie niepełnosprawny umysłowo. Zaburzenie rozwoju psychicznego, psychologicznego, na przykład specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka. No czyli co, jąkanie się na przykład, czy syplenienie to też? Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych. Czyli co, na przykład dyskalkulia albo dysgrafia? Bo jeśli dobrze pamiętam, to jest trochę błędnie się mówi, bo ktoś mówi, ja mam dysgrafię, ale dysgrafia to jest raczej brak umiejętności ładnego pisania. Piszesz jak kura pazurem, strasznie. A dysortografia to jest, to są problemy z nauczeniem się poprawnej ortografii, gramatyki. I wiem, że niektórzy mają takie przekonanie, że to się wydziwia, że wydziwiają, bo mają syna nieuka, to sobie wymyślą, że o, to on ma dysortografię i dysgrafię i dyskalkulię, ale to tak poza tym, bo to jest dziecko indygo. Dziecko indygo. Cudowne. Uduchowione. Kosmiczne. No, ale owszem, no, to jest dość oczywiste, że szczególnie dzisiaj, gdzie ludzie trochę więcej wiedzą, są sprytni, w internecie sobie znajdą dużo różnych informacji i tak dalej, no to będą ci, którzy to wykorzystają jakoś tam dla siebie i będą tłumaczyli po prostu swoją jakąś nieporadność, lenistwo, czy no po prostu niechcieństwo. Takim właśnie zaburzeniem psychicznym, bo to jest może wygodne czasem, ale jedno nie przeszkadza drugiemu. Są i takie osoby, i takie. Jak najbardziej myślę, że mogą być osoby, których mózg pracuje troszeczkę inaczej i jest im o wiele, wiele ciężej się nauczyć. Mi na przykład było bardzo ciężko się nauczyć poprawnej ortografii kiedyś. Wiele lat się z tym męczyłem. W szkole podstawowej robiłem straszne błędy i potrafiłem ładnie pisać, ciekawie, merytorycznie, jakby od strony merytorycznej to była piątka, a od strony właśnie ortografii to była pała. A to były takie czasy, nie wiem jak jest teraz, ale kiedyś to było tak, że
nie było tak, że się nawaliło tych błędów, ale napisało ładnie, ciekawie, na temat, merytorycznie, rozwinięcie, tam wstęp, rozwinięcie, zakończenie, wszystko super i się dostawało, powiedzmy, tam trójkę czy czwórkę. Nawet. Nie, się dostawało pałę i tak, bo błędów było za dużo. Te błędy jakby obniżały szybko ocenę do pały. No, a wcześniej do dwój, bo kiedyś była skala od dwójki do piątki, dopiero potem ją rozszerzono, że pojawiła się jedynka i szóstka, nie? Co uważam za dobrą zmianę. No dzisiaj przypuszczam, że jest trochę inaczej i wyłączając może jakieś egzaminy, bo do plastyka początkowo też się nie dostałem właśnie ze względu na błędy, nie? Ortograficzne. To był jeszcze ten czas, miałem z tym problem. Ale internet tu jakby chyba trochę pomógł. Znaczy nie internet, internet też. Autokorekta, myślę, bo po prostu zapamiętywałem za każdym razem, kiedy już pisałem jakieś teksty na komputerze i były one poprawiane, że tak trzeba pisać, nie? I to był świetny trening. I dzisiaj już nie robię raczej błędów. Na pewno nie ortograficzne, gramatyczne może czasami jeszcze. Może ktoś chciałby zadzwonić, bo mam taką dolegliwość, że ostatnio często chodzę do toalety. Nie wiem, może za dużo piję na tej audycji, ale chętnie bym się udał tam, gdzie za PRL-u się chodziło na wspólne piętro, bo była wspólna toaleta, jak u Kiepskich. I chętnie bym oddał mocz, bo jeszcze zwariuję od tego, czy co, jak będę tak długo siedział. Także... Także jak ktoś ma ochotę, to proszę bardzo zadzwonić. Zaburzenie rozwoju umiejętności szkolnych, całościowe zaburzenia rozwojowe, autyzm, zespół Aspergera. No, Asperger to jest po prostu spektrum autyzmu, które jest w zasadzie dosyć szerokie i różne może formy ten autyzm przybierać. W przypadku Aspergera to jest na przykład taki, są zaburzone zdolności komunikacyjne, a Aspergerowiec jest często nieznośny, bo jest bardzo skupiony na sobie, na przykład żyje we własnym świecie. A dziecko potrafi na przykład mieć problemy z wieloma rzeczami, ale pisze już bardzo piękne wiersze. W takim momencie rozwoju, gdzie inne dzieciaki zupełnie niczego takiego nie robią, żyją innymi jakimiś tam przyjemnościami, zabawami, a to dziecko pisze wiersze. To jest takie po prostu z innego świata trochę, nie? Ma dysfunkcje różne, takie, nie rozumie pewnych rzeczy też. Myślę, że to skupienie na sobie też jest charakterystyczne dosyć. Być może towarzyszy, skoro jest to skupienie na sobie, to musi tu być jakieś zaburzenie właśnie empatii, no, hałas potrafi bardzo denerwować, bo Aspergerowiec potrafi być bardzo wyczulony, znaczy wiele dzieci zaburzonych ma wyczulone zmysły, to znaczy denerwuje hałas, tak? Dlatego takie jakieś bardzo głośne dzwonki w szkole to potrafią być męczarnią. Włączy się taki dzwonek i po prostu dzieciak musi zatykać sobie uszy, on cierpi. Jakieś takie nieustanne... Takie dziecko potrafi się na przykład gdzieś uciec z lekcji i schować się gdzieś do jakiejś tam łazienki, szafy w szkole czy gdzieś, bo po prostu nie potrafi wytrzymać tego natłoku hałasu, natłoku ludzi, hałasu... ilości bodźców, nie? Po prostu trochę bardziej czuję, to jest taka nadwrażliwość. O, to dobrze Titi podsumowujesz tutaj, że nadwrażliwość na świat zewnętrzny. Tak, tak. No, co tak można by to najlepiej nazwać? Raczej może być z poziomem cukru powiązane u ciebie, Krawcze. Są tacy, którzy są daltonistami i tacy, którzy słabo liczą czy piszą. Pisze też Titi. O.
No, tak. Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym, na przykład zaburzenie aktywności i uwagi, depresyjne zaburzenie zachowania, lęk przed separacją w dzieciństwie, zaburzenie lękowe w postaci fobii w dzieciństwie, lęk społeczny w dzieciństwie, tiki nerwowe. No, jak wielu ludzi, wszyscy chyba spotkaliśmy, którzy mieli jakieś tiki, czy się jąkali. Ja też miałem kolegę, który się jąkał na przykład, nie? I to zabawne, bo była taka grupa, nie wiem, ile nas tam było, 6-7 osób w takiej naszej paczce, powiedzmy tam w jednej, w której był właśnie też kolega, który się jąkał. I ja się jąkałem, i on się jąkał. Jeszcze w klasie miałem też innego tam jąkającego się. Dużo jest jąkających się. I znów, tak jak w przypadku pedofilii, częściej dotyka to mężczyzn. Kobiety się rzadko jąkają. To też ciekawe, nie? Kobiety są w ogóle lepsze jakieś. Wojen nie wywołują. Rzadko są jakieś... No dzisiaj to już chyba trochę bardziej agresywne się zrobiły, nie? To można spotkać coraz częściej agresywne. Ale może to od facetów się zaraziły. Chcą być, po prostu się dopasować. No, ale jakieś tiki nerwowe właśnie też się zdarzają, nie? To też obserwowaliśmy chyba często u ludzi gdzieś dookoła. Zdarzali się po prostu tacy wokół nas, którzy mieli jakieś tiki. Riki tiki. No, a te zaburzenia uwagi, to pachnie mi to trochę ADHD, czyli nadpobudliwością, nie? Bo mój kuzyn to kiedyś miał taką nadpobudliwość i powiem wam, że ona się przekłada nawet na sen, bo taka osoba będzie miała częściej tendencję chyba do lunatykowania albo do jakiegoś gadania przez sen. To się bierze z tej nadpobudliwości, wydaje mi się właśnie.

No, tutaj jedna osoba z naszego grona też opowiadała właśnie o swoim synku, który ma tendencję do lunatykowania. I, ale no, nie będę tu przypominał, kogo chodzi, bo to takie delikatne sprawy, to nie chcę tutaj... Może sama coś opowie we właściwym czasie, to wtedy okej, ale tak nie chcę też tutaj jakby podpadać, nie, że coś będę wyciągał. No i ostatni punkt tutaj, nieokreślone zaburzenia psychiczne jeszcze są. Tak. Coś mi się flegma zbiera, kurczę, jakiś taki jestem zakatarzony, zaflegmiony. Też na przykład, słuchajcie, niektórzy sobie tak nagminnie będą wyrywać włosy w nosie, nie? Okazuje się, że u nas wiele rzeczy ma swoją jakąś funkcję i nie są tak od parady. A, no, ja też raczej sobie wyrywam, bo nie lubię, jak mi tam te włochale w nosie, ale gdzieś wyczytałem, że to wcale nie jest takie zdrowe, bo to jest taki filtr, żeby nam po prostu różne nieczystości przez ten nos nie dostawały się do krwiobiegu, rozumiem, przez tkankę śluzową, tak? Gdzieś tam i to jest blisko mózgu. No, chodzi o to, że mamy jakby bardziej zanieczyszczony mózg z czasem, różnymi brudami, no, krótko mówiąc, jak nie mamy tych filtrów. No i to sprzyja tym chorobom właśnie, Alzheimer, tego typu takich, które polegają na otępieniu. Więc widzicie, jaki to człowiek jest delikatny i ma różne takie rzeczy nie od parady. One są potrzebne po prostu. Także widzicie, nie wstydzić się pójść do specjalisty, do psychologa zwykłego, to jest taki sam specjalista, jak nie wiem, jak nam się pralka zepsuje, to też idziemy sobie, też specjalistę wołamy, nie? Albo komputerowca, bo jakieś wirusy są. Co za problem? To tylko ego i jakieś takie strach tutaj. Ego i strach. Takie obie niezbyt dobre rzeczy, nie? Nam robiące jakoś nas stopują, żeby pójść do specjalisty. Nie ma co się wstydzić, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy to się może każdemu przytrafić i nikt nic nie zawinił po prostu, no, a nawet jak zawinił, no to, o Jezu, no to w tym samym sensie zawinił, że poszedł na mróz, zapomniał, że umył głowę, no i się przeziębił, no to tak zawinił. No to... Zawinił, nie zawinił, można pójść sobie do speca i się wybadać. Tak więc ciekawe, co tam wyjdzie z księdzem Woźnickim, jak go skierowali. Jakoś 15 ma iść, czyli dzisiaj w sumie, na badania. No, bo to już dużo tych spraw. W sumie to jest takie normalne, że jak ktoś ma dużo spraw, bo on ciągle na jakieś sprawy chodzi. Tu znieważył, tu nie przyjął, tu się odwołał, tu go musieli wynosić, tu kogoś opierdolił, tu rękoczyny jakieś, no to jak ktoś jest taką osobą, to w końcu trzeba ją chyba zbadać, czy wszystko jest okej, nie? Czy to jest osoba... Ale też zastanawiałem się nad tym, bo często chyba zbyt lekko traktujemy... znaczy jakby to powiedzieć... Zbyt lekko zwalniamy osobę zaburzoną psychicznie z jakiejkolwiek odpowiedzialności. Tak jakby, przecież te zaburzenia mogą być bardzo różne. Ja rozumiem, że są przypadki, gdzie jednak biegły psycholog czy psychiatra stwierdzają, że ta osoba może odpowiadać przed sądem, no ale to mam takie przeczucie, że zbyt lekko ktoś się może wywinąć często. A poza tym, czy może być osoba, która ma nawet dosyć silne zaburzenia psychiczne, ale była świadoma i podjęła tą decyzję, że wyrządzi zło, nie? Że zabije, że ukradnie, że coś zrobi.
Można sobie zadać takie trochę filozoficzne tutaj pytania, czy nawet kleptoman nie powinien odpowiadać za to, że kradł, jeśli jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że on już od lat się z tym zmaga i nic z tym nie zrobił. Nie poszedł się leczyć do specjalisty z tej kleptomanii, nie podjął żadnego wysiłku, żeby okiełznać tą swoją chęć, żeby kraść, i sobie kradł. No to troszkę taka sama zasada, jak ktoś nie pomyślał i nachlał się w wódy i siadł za kierownicę i zabił człowieka. Czy taki ktoś jest zwolniony? Absolutnie nie. Jeszcze gorzej ma. Jeszcze będzie surowiej sądzony, bo że wsiadł po pijaku i zabił człowieka, niż gdyby to zrobił na trzeźwo, prawda? Więc czemu tutaj nie oceniać wedle tych samych kryteriów? Jak myślicie?

albo taki na przykład piroman, no to co, też go uniewinnić, bo on jest chory i nie mógł się powstrzymać i podpalił cały las i spłynęło 5 domów przy okazji, no to go uniewinnić, tak, bo to biedny piromanik. A pedofilek to też biedny nasz pedofilek? No w kościele to wiem, że tak podchodzą. No, nasz pedofilek biedny. No ale to też chyba, to nie jest chyba w tym przypadku też żadna okoliczność łagodząca. Chociaż różnie można to rozpatrywać, bo myślę, że sąd czasami się zmniejszy wyrok, łagodniejszy wyrok ktoś dostanie, jeśli się zgodzi na leczenie, że on pójdzie się leczyć z tych ciągot swoich, tak? Do jakiegoś specjalistycznego ośrodka i wtedy dostanie jakiś tam mniejszy wyrok, nie? Coś takiego. No bo na przykład przy narkomanii tak to trochę działa. Jeśli cię złapią na przykład z jakąś większą ilością marihuaniny, i to możesz pójść na układ z sądem taki, że oświadczasz, że to było na twój własny użytek, bo jesteś silnie uzależniony czy uzależniona. I stąd te kilka krzaków i tak i cała torba tam, prawda, w szafie schowana i lampa i tak dalej, bo to wszystko, to jest, ja po prostu muszę jarać, jaram jak smok i nie mogę po prostu. I wysoki sądzie, ja chcę w końcu z tym skończyć, godzę się, proszę mnie poddać karze, ale chciałbym mniejszy wyrok i zgadzam się na przymusowe leczenie i będę chodził do Monaru i Kotański moim najlepszym przyjacielem zostałby, gdyby żył. No to tak, to wtedy to działa, dostaniecie mniejszy wyrok i jak się zgodzicie na taki układ po prostu, sami zaproponujecie, nie? Więc to jest dobre rozwiązanie, to jest jakaś tam droga ucieczki po prostu od więzienia. Wiem, bo mój kolega tak zrobił i mu się udało, nie?

0: Okej, okay, to co? To macie jakieś swoje przemyślenia co do zaburzeń psychicznych? Może sami jakieś macie i się tutaj otworzycie trochę? No, to tak jak Ania mówiła wczoraj, radio społecznościowe. W ogóle fajnie mi się słuchało wczorajszej audycji. Lubię pewnie, jak wy też czasami sobie posłuchać takiej luźnej bardzo audycji, bez jakiegoś konkretnego tematu i tylko po prostu wesoła audycja, gdzie sobie w tym przypadku Ania i Gumball gadali. No, raz nawet już klawiaturę se oplułem, bo sobie wziąłem łyka, tutaj drinka, i Gumball tam zaczął coś mówić o chodzeniu po sklepie z koszykiem i o myśleniu, żeby komuś tam zajebał i po prostu jakoś tak parsknąłem wtedy, nie wiem czemu. Oplułem tutaj wszystko, musiałem ścierać normalnie. Wisisz mi nową klawiaturę, Gumball. Co tu jeszcze można powiedzieć o zaburzeniach psychicznych? No, sam nie wiem. Może o tym, żeby dbać trochę o siebie. Chcesz mechaniczną? Podaj paczkomat, to ci wyślę. Ale co ty, Gumball, będziesz mi takie prezenty robił? Mechaniczna klawiatura? To sobie zachowaj, przecież to jest cenna rzecz. To daj spokój. Poza tym, ja to chyba nie mogę mieć za dobrych, bo nie dbam, zepsuję zaraz, ja muszę mieć taką zwykłą. I od lat sobie już kupuję, słuchajcie, się przyzwyczaiłem do Logitecha, tego najprostszego, to jest jakiś tam K190, czy jakoś tak, co powiem. Taka bardzo prosta klawiatura, ona jest taka kwadratowa, taka prostokątna, zwykła, nie widzę tu oznaczenia. Ale tak jakoś się nazywała, K190 chyba. Taka czarna, prosta, bez żadnych tam bajerów, szmerów. A wiesz co, to się ten, może odezwę do ciebie, Gumball, wielkie dzięki, ale też nie wiem, bo ja się strasznie przyzwyczajam. To mam taki charakter, że się już do tej klawiatury ciągle kupuję tą samą, wiesz, i się już do niej bardzo przyzwyczaiłem. Zauważyłem, że jak kupuję nową, to tak nieporęcznie i niewygodnie, wiesz, nie mogę się przyzwyczaić i strasznie lubię tą prostotę, ona jest poza tym malutka, dobrze mi się tu mieści na biurku, ja mam małe biureczko tutaj, no, ale dziękuję, może się, kurczę, kiedyś uśmiechnę do ciebie, jak mi się zepsuje na przykład, nie, to bym może się uśmiechnął i podarujesz mi może jakąś, zapamiętam sobie, no, dzięki, zapamiętam sobie. Logitech K860. No zobaczmy, jak to wygląda. No właśnie, takich nie lubię z tą podpórką. Taka krzywa, podzielona na dwa. Absolutnie nie. Ja nie potrafię na tym pisać. Ja muszę mieć normalny układ klawiszy, w miarę wysokie te klawisze. Nie jakieś takie, wiecie, takie całkiem niziutkie, nie? A tu też widzę, jeszcze są takie niziutkie te klawisze. Jakaś taka wypukła jeszcze. No, coś zupełnie nie dla mnie. Nie moja bajka, zupełnie, man. I na te nadgarstki jeszcze, to... Zupełnie nietrafiona dla mnie. No. Też nie wiem, czy chciałbym, żeby mi jakaś mechaniczna to strzelała, bo to ona chyba to klika, nie? Są takie dźwięki. A ja mam cichutką dosyć. Widzicie, teraz na przykład wklepuję tutaj coś. Coś piszę tutaj. O, teraz. I dosyć cichutka jest, prawda? Pewnie tylko delikatnie słyszycie klikanie. To też, bo często podczas audycji muszę coś pisać, komuś coś odpowiedzieć czy coś. No miałbym mechaniczną, to by mi tu, kurczę, klikało. Na pewno głośniej. A ona jest taka, no, prawie że wyciszona, jest bardzo cichutka. Lubię tą klawiaturkę, jest prosta, tania. Ja też mam taką tendencję, że właśnie zalewam klawiaturę czasami, a ona kosztuje grosze jakieś, nawet zobaczę, Logitech K100, tu widzę 120. Nie wiem, czy to nie jest właśnie ta 120. 180 te też jest? Nie, 180 to widzę, że jest to jest inna. Ja mam tą 120 chyba właśnie. Najprostsza, jaka jest i najtańsza. Tak, to jest ta, myślę. Chociaż trochę się różni, bo moja jest jeszcze prostsza. Tu widzę, są takie jakby takie wyżłobienia. Chociaż jest niby takie tutaj trochę. Nie, to troszkę. Moja ma jeszcze prostszy kształt. Ta ma takie tutaj wypukłości troszeczkę, a moja ma je jakby mniejsze. Ale jest bardzo zbliżona już, bardzo zbliżona. Na kabelku, żadna bezprzewodowa. K120 bierz, klasyk, biurowo, a nie jakieś wynalazki. No to właśnie tą mam, Kowal, 120 i bardzo ją lubię. Już mam chyba trzecią taką klawiaturę, tą 120 Logitecha i bardzo se chwalę, ale coś się jakby zepsuło, bo chyba znów zalałem i jakby nie działa mi, jakby to powiedzieć, wciśnięcie trzech klawiszy, jak biegacie ludzikiem sobie w jakiejś grze, powiedzmy po platformach, nie? No to biegacie na skos w lewo i do góry, czy tam skok lewo i do góry i strzelacie jeszcze innym przyciskiem. I to mi działa tylko jak w lewo, a w prawo już jakby nie chwyta tych trzech przycisków i mogę albo iść w lewo i do góry, ale już strzelać nie, bo jakby nie chwytało tych trzech przycisków naraz. Coś tam się też pewnie zalałem, gdzieś mi coś tu skapło, nie? Jakiś napój, bo często sobie otwieram, coś tu poszturchnę łokciem, nie mam za dużo miejsca, więc ja nie mogę mieć drogich rzeczy, ja muszę mieć takie tańsze. Słuchawki to samo. Kupuję zawsze takie, no, ze średniej półeczki jakieś. Zależy mi bardziej na tym, żeby mi się ucho nie męczyło, bo siedzę dużo w słuchawkach, więc muszę mieć duże w miarę te muszle, a nie takie, które będą mi ściskały to ucho. Więc prawdopodobnie za niedługo też kupię dokładnie te same słuchawki, bo już wiem, że one mi pasują do ucha, że mnie nic tam nie uwiera ani odrobinkę. Po prostu całe ucho się mieści doskonale w tej muszli, nie? Ale też zdarza mi się, że tu zahaczę nogą i potem nie styka coś, kabel się przetrze. Słuchaweczki mobilne, takie douszne, też kupuję takie najtańsze, bo co jakiś czas muszę kupować nowe, ponieważ się ten psuje się ta wtyczka, ten kabelek tam się za bardzo już przetarł, czy coś, czy połamał i po prostu od ciągłego wkładania, wykładania, bo zawsze sobie biorę, jak gdzieś wychodzę ze sobą i tam wtykam, włączam, wyłączam. No i też co, kupię sobie jakieś takie, nie wiem, za 200 zł czy coś i bez sensu, nie? I potem mi się zepsują. A ja nie jestem, słuchajcie, elektronik, żeby sobie z lutownicą szaleć, jak niektórzy z was. No cześć, Janie, witam cię serdecznie.
1: No to coś związane dzisiaj audycja z psychicznym Matters, tak? Coś takiego.
0: A słuchałeś? Czy dopiero się włączyłeś?
1: Szczerze, to włączyłem się, ale chciałem się pochwalić, że zrobiłem tą czapkę z Duchem Świętym, to historyczną. Zrobiłem to 9 kwietnia. O 14 se zrobiłem czapkę ładną.
0: No, słynna czapka, tak, tu niektórzy się dopytywali. No. A co, napisałeś tam po prostu Duch Święty, czy może jakiś gołębica?
1: Mogę ci zrobić zdjęcie, chcesz i przesłać.
0: A będę mógł pokazać na ekranie, czy raczej nie?
1: Można.
0: No to dawaj, pewnie.
1: Dobra, to ja się rozłączam, to trzymaj się, pozdrawiam, tylko tyle chciałem się pochwalić, bo nie ma projektu 28... Bo tam mnie okrzanił, bo jak chciałem już to mówić, on prowadził inne audycje i nie wiem, bo tam nie wiem, czy on ma bana, u niego mam, bo tam Michał nie przyszedł dzisiaj, tak, do ciebie, czy był?
0: Nie. I raczej już chyba nie przyjdzie.
1: Aha, bo macie kosę ze sobą, tak, dobrze?
0: No, nie, tak, troszeczkę się pokłóciliśmy, no.
1: No, a może wybaczysz mu, no to wtedy będziecie koledzy znowu. Dobra, to się rozłączam, pozdrawiam.
0: No, trzymaj się, na razie. Ja tam z wybaczaniem nie mam problemów jakichś większych. Ale też jest takie powiedzenie, że nic na siłę na przykład, nie? Jak ktoś czuje, nie wiem, dyskomfort, skumplowania się ze mną, czy ja denerwuję jakąś osobę, to już tak mówię ogólnie, nie? Już nie wskazując nikogo zupełnie palcem, no to ja też wychodzę z założenia, że nie będę się narzucał na przykład i nie będę kogoś męczył swoją osobą, bo to też normalna sprawa, że czasami ktoś nas denerwuje, nie? Więc ja mogę kogoś denerwować po prostu i mój sposób bycia, moje jakieś odzywki, mój sposób żartowania i tak dalej, więc no, tak jak to mawiają, nic na siłę, nie? Nic na siłę, wszystko młotkiem. No, nic na siłę, także ja też nie będę się jakoś... A też nie będę się w nieskończoność jakby też narzucał, jakby to powiedzieć... Nie będę pierwszy wyciągał ręki wiecznie i dobra, spokoj, tego, tu. Nie, to nie, no co, będę się tam... Nie będę się pchał, gdzie mnie nie chcą. Już. Gdzie ten Duch Święty? No i tyle w temacie. Nie zamierzam też, słuchajcie, w ogóle się źle wypowiadać o Michale, krytykować go, czy szukać jakiejś zwady, czy coś wyciągać. Absolutnie nie. To już jest poza mną zupełnie. Nie czuję takiej potrzeby ani troszkę, żeby coś tutaj, nie wiem, musieć wyjaśniać, czy coś, nie wiem, na kogoś tam naskakiwać. Niech każdy sobie robi swoje. No gdzie ten Duch Święty? Patrzcie, cud, był duch i przyszedł duch, babkę w brzuch, Wojtala myk, a plik znik. No i nie ma. Jeszcze raz muszę chyba go zapisać, źle zapisałem. O... Duchu...
1: Wysłałem.
0: No spokojnie, spokojnie, już tu szukam, bo coś zapisałem, ale nie mogę jakoś... Zadzwonił, powiedział wysłałem i się rozłączył. To jest wariat. Aha, bo tu, dobra, czekajcie, no dajcie, czasami się troszkę zamotam. O, dobra, chyba jest. Duchu. O, jest. Duch Święty, taka czapeczka, widzicie. Piękna, piękna. No pewnie sobie zamówił po prostu. Są takie dzisiaj sklepy, gdzie można sobie zrobić, zamówić. Duch Święty. No, to teraz jak ktoś się zapyta...
1: Halo?
0: No halo, to co tak się dzwonisz i rozłączasz się?
1: No to bo chciałem, bo myślałem, że się chciałeś pochwalić, no to chciałem powiedzieć, że zrobiłem sobie ten nadruk, napis, to ta czapka stara, to nie zamawiałem żadnej czapki, tylko sobie zrobiłem nadruk. I to wszystko.
0: W jakimś punkcie, gdzie robią ci nadruk tam, na przyniesionej czapeczce, tak?
1: Tak, tam gdzie strefa kibica sportowa i tam zrobili, tam za 12 zł.
0: Aha. No też można, pewnie. No to teraz, bo czasami ktoś tak się pyta coś drugiego, a ty wiesz może coś, a co ja jestem, Duch Święty? No w takim sensie, że no a skąd ja mam wiedzieć, co ja, Duch Święty? No bo Duch Święty wszystko wie. No to ty teraz jesteś taki, co wszystko wie, wynikałoby by z tego, nie?
1: Jeszcze nie, ale to tak ładnie, tak? Widać tutaj wszystko takie na... Całą nazwę i czapkę widać na zdjęciu.
0: No widać, już jest tu na ekranie, jest.
1: No widziałem. No to Michała nie pokazywałem, tylko u ciebie, bo tam Michał to jakiś rozkojarzony, to jakieś inne audycje i nie chciał gadać na ten temat, co wtedy chciałem.
0: Wiesz co, bo czasami tak jest, musisz to zrozumieć też, Janie, że... My jak prowadzimy, różni prowadzący, wiesz, mają jakiś tam temat, skoncentrują się na tym temacie, wiesz, chcą tematycznie, a ty zadzwonisz i swoją tam czapkę chcesz pokazać. No to tak, wiesz, trochę to nie pasuje. Ale ja, ale u mnie tutaj, wiesz, akurat jest luzik i nie ma problemu z tym, więc tu pokazaliśmy czapkę, tym bardziej, że to tam ktoś się dopytywał, czy będzie czapka...
1: Co? Nie, to Waran z Komodą się dopytywał, nie? To tam u Projekt 28 na komentarzu było, a ja sobie zrobiłem.
0: No.
1: I nic mnie nie opętało, no to można, warto, nie? To tylko eksponat będzie. No najwyżej na cmentarz będę se chodził z nim, tak? I z powrotem.
0: No słuchaj, musisz uważać trochę, bo żeby ktoś, wiesz, bo możesz trafić na jakiegoś osobę głęboko wierzącą, która się poczuje urażona w pupę tym, że ty se napisałeś Duch Święty, że ty se tak jaja robisz, nie? Wiesz?
1: No tak, albo nie, satanistą, nie, bo satanista jakby to zobaczył, on jest szatanem, no. Wierzę w szatana, to by się wściekł, tak trochę.
0: Albo, ale ty możesz wtedy wytłumaczyć, że to nie ty jesteś Duch Święty, że jesteś z drużyny Ducha Świętego, team Duch Święty, to my.
1: No, albo tak jak team Casio, co ja miałem jego koszulkę, tego Casio, znasz Casio? Też miałem, ale się zepsuła. Ten Casio słynny, ten co tam walczył.
0: No, Don Casio, bokser freakfightowy.
1: No, też miałem koszulkę jego, ale zepsuła mi się i wywaliłem, bo dziura się zrobiła, no. Team Casio byłem też trochę.
0: A teraz, no to już lepiej bądź Team Duch Święty, myślę.
1: Dobrze, nie, bo to... Dobra, no to wszystkiego dobrego i pozdrawiam na całej audycji wszystkich.
0: No tobie też, Janie. Dzięki za telefonik, trzymaj się. Jan Wojtala. No, może ktoś jeszcze zadzwoni i mnie tutaj wyręczy. Jak nie, to jakiś przerywnik może muzyczny zrobię po prostu. Też tak nieładnie trochę ciągle o tym sikaniu gadać na antenie. Nieprofesjonalnie niby, nie? Ale wiecie co? Takie to ma być. Nieprofesjonalne właśnie. O. Z takich luźniejszych rzeczy trafiłem na takiego youtubera, który się nazywa Czerwony Pingwin. I to jest taki specjalista od jedzenia ostrego żarcia. No i duże wrażenie na mnie zrobił, bo wiecie, to jest taki typ, który wygrywa różne tam konkursy, ostrości, to jest popularne dzisiaj w Polsce w ogóle dosyć. Się tak zastanawiam, na ile to jest zdrowe dla organizmu takie ciągłe pałaszowanie mega, mega ostrych rzeczy, bo on, słuchajcie, są takie sosy, powiedzmy, że zwykły człowiek nieprzyzwyczajony do takich rzeczy, jak tutaj myślę większość chyba z nas, spróbuję sobie kropli tylko takiego sosu mega ostrego i już ma zgon, już wyskakuje z laczków i już mu cieknie i przodem i tyłem i umiera i karetkę może trzeba będzie wołać. A on sobie takim sosem tego typu potrafi tak oblać pół burgera całego i sobie go pałaszować jak gdyby nigdy nic i trochę tam tylko no, czuć ostrość, nie powiem, że nie. Co prawda, jak był gościem, jak podjął wyzwanie tej słynnej pizzerii, która oferuje najostrzejszą pizzę w Polsce, czyli Al Forno, kiedyś Etama namawiałem, bo tak się przechwalał, że ja to mogę wszystko, no to mówię, to idź, spróbuj tam, wygrasz tysiaka, bo jak zjecie taką pizzę całą w określonym czasie, no czasu jest sporo, tylko problemem jest ta pizza, bo ona jest naprawdę z jakimś tam mega kilka milionów skowili, nie? Te tam sos dodany, no to jest masakra po prostu. I mało komu się udaje. Jest tam kilku zwycięzców, co im się udało, ale tak zwykle to ludzie odpadają nawet po pół kawałka, po pół slajsa pizzy, nie? I on też poległ tam. Niestety, i to w taki dziwny jeszcze sposób, bo przyjął nietypową bardzo taktykę, że sobie zdjął składniki z tych slajsów z iluś tam i przełożył je na jeden kawałek. Że sobie tak napchał, nie? Tych różnych tam tego sosu, składników na jeden kawałek wziął i zaczął pałaszować samo to ciasto jakby. I to ciasto samo z pozostałościami tego sosu jeszcze go zniszczyło. To pomyślcie, jak on jest jednym z najlepszych, bo widziałem inne jego filmy, on naprawdę dawał radę przy takich już mega wyzwaniach, a tutaj poległ na tej pizzy po prostu, nie? To jest naprawdę jakiś killer. Ja się zastanawiam, no nie wiem ile skowili, ale na pewno kilka milionów, nie? Nie wiem, czy 2 miliony, czy 3 miliony, czy 5, ale no... On zwykle bierze takie sosy, co mówię, inni, którzy też nie są ułomkami w tym temacie i też mają już jakieś doświadczenie, to biorą jedną kroplę takiego sosu i potrafią już mieć jakieś odruchy wymiotne, cali czerwoni się robią po jednej kropli, a on sobie takim sosem całą zapiekankę na przykład tak sobie tam okrasi, nie? Więc... Zenon pisze, no 2 miliony po wiejskim bimberku dam radę. No ale to alkohol chyba wzmacnia jeszcze to odczuwanie tej ostrości, nie? Bo w jednym odcinku Czerwony Pingwin testował też takie nalewki w małych buteleczkach, które robi jakiś czerwony nos, nie czerwony nos, tylko malinowy nos. Bo w ogóle okazuje się, że Polska... No wiadomo, Polska metalem stoi, Polska planszówkami stoi, Polska nie jest zła, jeśli chodzi o gry komputerowe też i Polska, jak się okazuje, Polacy są dobrzy w robieniu tych sosów, robią dobre te sosy, mega ostre, produkują tak kraftowo, nie? Sobie różne takie sosiki, jest wielu już tych wytwórców. Ci specjaliści od ostrego żarcia chwalą te polskie sosy właśnie, twierdząc, że Polak daje radę w tej branży. No i Czerwony Pingwin testował też właśnie takie alkoholowe, jakby w małych buteleczkach naleweczki, ale one takie też mega ostre są. I wyobraźcie sobie, że właśnie też było takie wyzwanie. Czerwony Pingwin sobie siedział z jakimś kapslem chyba, kapsel też jakiś, też taki miłośnik ostrego żarcia i nalali sobie tak 1/3 kielonka tej naleweczki, taka przeźroczysta. I to było coś takiego, że to było jakby no takie Scoville w płynie, po prostu z jakiejś tam papryczki Carolina Reaper czy coś w tym stylu, wyciśnięty sok po prostu, czy coś takiego, z alkoholem. I sobie łyknął po prostu i Pingwin, i ten kapsel tak po 1/3 tego kielona i Pingwin tam, no, a czuć tą ostrość, nie powiem, że nie. No, no trochę pali, no wchodzi na języku żyletki, ale się da przeżyć. A ten drugi, ten kapsel, zaliczył takiego zgona, że zaczął żygać, że odpadł zupełnie, nie mógł nic mówić i musiał na chwilę się oddalić w ogóle i tam w ogóle miał zgona, nie?

0: żeby się to komponowało, a teraz już nawet tego nie robię, bo się odzwyczaiłem zupełnie od ostrego jedzenia i nie sprawia mi to przyjemności. W ogóle nie rozumiem tego fenomenu też za bardzo, bo to jakby zabija przecież smak. W ogóle nie czujemy już przy jakimś ostrzejszym, nie czujemy smaku tej pizzy czy czegoś, tylko to nas tam pali, nie? I potem jeszcze na kibelku tortury, właśnie pierścień ognia, jak to się mówi, nie? Pierścień ognia, no. Alko to jedyne, co rozpuszcza kapsaicynę. O to, aha, w tym sensie. No ale mówili coś, że to właśnie gorzej jeszcze, jak alkoholem popijesz, nie? Że to gorzej jeszcze. Że śmietanę lepiej sobie właśnie jakoś, czy coś w tym stylu. O. A ty, Zenon, lubisz ogólnie ostre rzeczy? Jeść sobie od czasu do czasu i jakieś takie wyzwania robiłeś sobie, że coś mega ostrego sobie jedliście? Czy ty sam, czy z rodzinką, czy lubicie coś? Żebyś zadzwonił i coś tu opowiedział. Podobno dobrze sobie bananka też wciągnąć, to trochę tam. No, na tych różnych zawodach to są zakazane takie rzeczy, żeby tam popijać jakąś śmietaną, czy tam inną maślanką tłustym czymś, tylko popijać to można już jak się zje raczej po zawodach. W ogóle nie jest zdrowe, ale przyspiesza metabolizm, więc kebab tylko na ostrym. Gdzieś teraz czytałem, że 5 milionów Polaków regularnie je te kebaby, więc to jest, wygląda na to, że jest to strasznie popularne żarcie, no i w Polsce, i potwierdza to ilość tych punktów, gdzie są kebaby. Bardzo dużo ich jest. Więc chyba faktycznie Polak zagustował w kebabach. Ja też lubię w sumie. Choć trochę mi się już znudziły. No ile można, nie? Wszystko się nudzi. Ale to i tak jest takie jedzenie, co dosyć wolno się nudziło. Jest i on, jest Zenobiusz, witam.
1: Szczęść Boże, niech będzie pochylone. Wiesz co, akurat tak przez ciebie się nasłuchałem, mówię, a zjem sobie dzisiaj kepsa i zaraz pójdę sobie kepsa jakiegoś pochytać. Czy ja lubię ostre? Takie trochę ostre lubię, natomiast jak jest za ostre, to moim zdaniem to jest głupota, mija się z celem, bo wiesz, traci się to wrażenie smakowe, tak? Ta ostrość wszystko przykrywa. I lubię, jak jest lekko ostre, natomiast no, też mi to nie służy szczególnie. I w ogóle to nie jest za zdrowe, szczerze powiedziawszy. Nie wiem, te różne Hindusy i ci inni tacy dziwni tam Chińczycy z niektórych rejonów, co biedniejszych niegdyś, to chyba wpierniczają, żeby robale wystraszyć, nie?
0: No i Meksykanie, nie? Też no, mają też taką się ostrą kuchnię, a może oni się już z pokolenia na pokolenie jakoś, nie wiem, usposobili po prostu, wiesz, tak biologicznie do tego, że im to służy jakoś bardziej niż tak, nie wiem, na przykład białemu Polakowi.
1: Chili con carne, dobra rzecz, polecam w ogóle. To burrito wsadzić i jest burrito, no. Ale może tak troszeczkę na temat tego, co tematu audycji cały czas jest ten Duch Święty. To ciekawe, że nie, że przekonania, że jest jakiś niewidzialny typek, nie uznajemy za chorobę psychiczną. Już tak jak gdyby z bazy, nie? Ale to już omawiane milion razy. Dalej pisałem, że jest coś takiego jak nerwica ekklezjogenna i faktycznie są takie tematy. To się, tak jak słusznie kiedyś zauważyłeś, częściej tyczy kobiet. Takie, tego typu sytuacje. Kobiety częściej mają te nerwicowe jakieś i w ogóle psychiczne jazdy. No kobiety są dużo częściej opętywane niż mężczyźni, nie? Nie wiem, jakie mechanizmy za tym stoją. Ja podejrzewam, że tak jak to już kiedyś mówiłem, kobiety są bardziej podatne na kłamstwa, żeby chłopy mogły im ściemniać, zanim zrobią im dziecko. Tak jakbym miał się pobawić w psychologię ewolucyjną. która moim zdaniem jest pseudonauką, ale ten.

0: To. I jeszcze nie wiem, czy widziałeś taki fenomen na TikToku jak osobowość wieloraka. Było dużo różnych takich rzeczy. Wszyscy mieli depresję, wszyscy mieli OCD, różne rzeczy, ale bardzo taka widoczna była osobowość wieloraka. To jest bardzo, bardzo rzadkie zaburzenie, gdzie bardzo jednej osoby na bardzo, bardzo mało tam, znaczy bardzo, bardzo dużo milionów, tak? Jest coś takiego, że jedna osoba ma kilka osobowości, nie? Tu jest budowlańcem, jakimś tam, kurde, Januszem, chwilę później jest studentką psychologii Julką, jeszcze później jest babcią, która pamięta II wojnę światową, nie? I albo dziadkiem, który ma wieczną erekcję, nie? I to wszystko w głowie jakiejś pierdolniętej nastolatki ze zbyt bogatego domu, gdzie rodzice nie mają czasu.
1: Może to zabawa taka, takie role-playing troszeczkę, bo
0: Nie, ci ludzie na poważnie, oni pozwami sypali, jak to stwierdził inaczej. Papiery sobie załatwiali, że to mają. Trochę to przycichło, ale ogólnie tego było strasznie kurwa dużo. Nagle, wiesz, super rzadka choroba, o której prawie nikt nie słyszał. Nagle jest tego pierdylion na TikTok. Powiesz, a, bo jest lepsze diagnozowanie. Chuja nie diagnozowanie. Jest coś takiego, jak pewnego rodzaju zaraźliwość chorób psychicznych, jak te słynne, wiesz, z tym Werterem samobójstwa, tak, bo Weltschmerz, och, i depresję mam i tak dalej. Ludzie są podatni na siebie. No jedną właśnie z takich zaraźliwych chorób psychicznych jest religia. I to jest chyba najlepszy przykład tego, jak zaraźliwe potrafią być choroby psychiczne, no bo nie ma żadnych racjonalnych podstaw, żeby w jakąkolwiek religię wierzyć i uznawać ją, że jest faktyczna, bo każda ma do bólu absurdalne twierdzenia, które się w ogóle nie trzymają w rzeczywistości i wszystkie są praktycznie wewnętrznie sprzeczne, tak?
1: No faktycznie, bo skoro jest coś takiego jak instynkt stadny, to czemu ten instynkt stadny nie miałby też dotykać
0: No.
1: kopiowaniu po prostu od innych jakichś zachowań, wierzeń i ogólnie przeróżnych rzeczy, nie?
0: No. Tak. Myślę, że to jest ten mechanizm, nie? Albo coś z jego pogranicza, bo to też pewnie nie jest tak w tej ludzkiej psychice, że mamy konkretne mechanizmy i one zawsze jeden do jednego za to samo odpowiadają i tylko niczym więcej nie są, nie? Wydaje mi się, że to jest trochę bardziej skomplikowane i to API ludzkiego mózgu jest bardziej skomplikowane, tak? Nie jest takie proste.
1: Kopiowanie cudzych zachowań to jest też chyba ewolucyjne trochę, bo to jest jakiś sposób na bezpieczeństwo, robić to, co robią twoi sąsiedzi, którzy sobie jakoś
0: No.
1: tam żyją. A u młodego człowieka to w ogóle jest to pewne takie typowe bardzo zachowanie, że powtarza po rodzicach. Czy małe zwierzątka, czy jakieś kotki, czy pieski, one powtarzają po rodzicach, czy kaczuszki. Robią to, co rodzic robi, bo uznają, że to jest świetne rozwiązanie po prostu, nie?
0: Myślę, że
1: Człowiek też.
0: dobrym sposobem, żeby sprawdzić, jak głęboko zakorzeniony jest ten mechanizm, byłoby no, wychować jakieś bobry, całe pokolenie bobrów z daleka od, wiesz, od naturalnego środowiska, z daleka od rodziców, tylko dać jakieś surogatki i zobaczyć, jak te wzorce będą kopiowane, tak? Czy one wypuszczone w dzicz będą żerenie robiły.
1: Na pewno bywa tak, że zwierzę z innego gatunku, jakiś na przykład kot wychowany wśród psów, zachowuje się jak pies i albo odwrotnie, nie?
0: Do pewnego stopnia. Ja nie wiem, jaka jest ta granica, na ile to jest możliwe, na ile, jak wiesz, jak to się mówi, jak wysoki ssak to musi być, czy to się tylko ssaków tłumaczy, czy to już może być do pewnego stopnia przy gadach nawet. Ciężko powiedzieć, to jest w gruncie rzeczy niesamowicie skomplikowany mechanizm i cały czas pokazuje, jak kurwa mało wiemy, jeżeli chodzi o tą psychikę ludzką i nie tylko ludzką, tak, w ogóle tych zwierząt tutaj opartych o węgiel. No niewiele wiemy
1: Kto wie,
0: dalej.
1: czy być może tak nie, teraz się zupełnie gdybam, ale zobaczcie, jak robaki się tak samo zachowują, jakieś na przykład mrówki, nie? Może one po prostu kopiują swoje zachowania wzajemnie i nie tyle są instynktem tak bardzo gnane, że mają coś tam zakorzenione w sobie, zapisane, że mają coś robić, tylko powtarzają w dużej mierze po sobie wzajemnie, nie? Dlatego
0: No.
1: są takie zgodne w swoich zachowaniach i robią to samo.
0: Stąd mamy kwestię dziedziczenia właśnie memetycznego i genetycznego, nie? Wiadomo, że memetyczne jest u człowieka dużo bardziej wydajne i potrafi no, zmieniać świat szybciej niż biologia, tak? Gdybyśmy jako ludzie się mieli na samej biologii opierać, to byśmy takiego wpływu na ten klimat i planetę i krajobraz po prostu nawet nie mieli. te wszystkie rzeczy, które my robimy, to nie dlatego, że ktoś się odpowiednio parzył i jesteśmy w stanie ręcyma wykopywać drzewa albo je sadzić, bo lepiej sramy i mniej tam, wiesz, się te nasiona trawią, tylko dlatego, że właśnie coś z pokolenia na pokolenie ta wiedza idzie, tak? To ty, żeby coś teraz zrobić fajnego na komputerze, w gruncie rzeczy nie musisz ogarniać assemblera, tak? To ci jest zbędne, nie? W gruncie rzeczy. Do wielu rzeczy, które możesz zrobić, i te rzeczy zmienią świat. Więc też nie musisz się Basica uczyć, żeby ten wiedzieć tych rzeczy, które już są całkowicie niepotrzebne, bo assembler jeszcze by się mógł przydać, ale Basic już jest w gruncie rzeczy zbędny. I co? No i jest tak, nie? Jest jakieś to, troszeczkę później to niektóre informacje sprawiają, taki są jakby ekwiwalentem tego śmieciowego DNA, które swoją drogą podobno lwią część naszego DNA tworzy, tak? Tam nawet są wirusy jakieś kopalne zachowane w naszym ludzkim DNA, które już przestały po prostu działać, nie?
1: I masz jakieś, masz jakieś teorie z tym śmieciowym DNA? Tak, wiesz, nawet sobie spekulując trochę tak na luzie, co by to mogło, może to czemuś służy, co nie wiemy na przykład, nie? Jeszcze za bardzo.
0: Coś, czemu raczej służyło, nie? Na tyle się nie znam na tych mechanizmach. Zresztą nie wiem, ile osób się na świecie zna w gruncie rzeczy, żeby coś tutaj spekulować. No, na pewno jest tam jakiś zapis kopalny. To, dlatego to powtarzam, bo z tego, co czytałem i jestem w stanie jeszcze mózgiem ogarnąć, to tak. A co tam jeszcze może być? Nie mam pojęcia, nie? Sorry. Proszę.
1: Zawsze mnie strasznie fascynowało, skąd różne gatunki ptaków wiedzą, jak zbudować gniazdo, bo to czasami nie jest takie... To odbywa się według jakichś reguł. Na przykład są jakieś tam jaskółki, kątówki, że one tak w kącie sobie zawsze tak samo, z tych samych składników, lepiąc to gniazdo jakimiś tam wydzielinami odpowiednimi, że jakby skąd ta wiedza? No, nie chodził do szkoły ptak, nie nauczył się od innych ptaków, tylko po prostu wie, że ma budować tak, a nie inaczej. To jest ciekawe.
0: Nie wiesz, czy się nie nauczył od innych ptaków. Masz tą pewność, że się nie nauczył od innych ptaków. Dlatego mówię, no najprościej, jednym z prostszych eksperymentów co do tego by było te bobry, tak, o których powiedziałem. Bobry są na tyle, wiesz, wysokim ssakiem, że da się je wychować bez innych bobrów, tak? Masz takiego nowoboberka i zobaczyć wtedy, co się z tym fantem dzieje, nie? Niekoniecznie coś musi być w genetycznej pamięci, ale z drugiej strony mamy takie tępe rzeczy jak pająki, które wiedzą, jak robić różne pułapki i też nie patrzą, bo się wychowują z dala od wiesz, rodziców, tak? Nie ma tak, że mama pająk pokazuje, jak zrobić sieć jakąś albo pułapkę.
1: I określony wzór jeszcze, nie? Który jest, powiedzmy, jakoś tam optymalny. No ma to gdzieś zapisane, ma jakiś taki bios po prostu swój, no. I to jakoś genetycznie, jakaś pamięć genetyczna, coś takiego, nie? Że ten pająk po prostu czuje, że ma to zrobić. On nie wie, tylko czuje. No bo też taki robal to jest troszkę za głupi, żeby przyglądać się i powiedzieć, o, tak będę robił jak tamten, bo to w sumie nie jest głupi pomysł, tylko jest za głupi chyba na takie coś. To jest taki bocik, nie?
0: Żeby było zabawniej, najmądrzejsze pająki nie robią sieci, nie? Za bardzo, no, więc ten...
1: No ale nie robią, bo nie muszą w sumie, nie?
0: No w sumie tak, są, wiesz, drapieżnikami, którzy mają bardzo dużo tej swojej mózgowiny przekierowane na wzrok, żeby dobrze ocenić odległość i na właśnie koordynację mięśni, tak? Żeby być w stanie skoczyć na daleką odległość, no, skakuny konkretnie. W Polsce też występują niektóre gatunki skakunów. Jak widzicie takiego pająka małego, dziwnego, co skacze, to jest bardzo mądry gość w świecie stawonogów.
1: Proszę.
0: No. Wiesz, mamy ośmiornice, które i stawonogi, chyba, znaczy wiesz, i głowonogi, chyba wszystkie te głowonogi się zabijają. Na pewno ośmiornice te najinteligentniejsze robią coś takiego, że tak upierdliwe bronią tych swoich młodych i przy nich siedzą, że nie jedzą i zdychają z głodu. Wszystkie. No, to teraz pomyśl, co by było, gdyby zwierzę, które jest prawdopodobnie mądrzejsze od psa i takie już prawie że porównywalne z człowiekiem, nie ginęłoby po tym, jak się rozmnaża. Tylko jakieś by wnioski z tego wyciągało. Może kiedyś się znajdzie jakiś tam odmieniec, który stwierdzi, a nie, to ja nie zdechnę z głodu. I coś z tego wyniknie, nie? No.
1: A dałbyś radę mnie wyręczyć jeszcze przez 2 minutki?
0: Dobra, już tam się nie tłumacz. Przemek Lubrykant, skakuny są słodkie. No tak, przecież to nawet była maskotka jakiejś jakiejś kampanii, chyba Netia, nie? Netia chyba miała, co bądź to było plagiatem, bądź to było wręcz po prostu normalnie, legalnie pochytane od odpowiedniej agencji, od odpowiedniej agencji reklamowej, tak? Która takie rzeczy tworzy. Było parę takich różnych rzeczy, nie pamiętam jak się ten Spider nazywa. Ale tak jest. Co do tych chorób psychicznych jeszcze, to ta osobowość wieloraka była, tak? PTSD, tak? Depresje, to też oczywiście każdy słyszał, teraz wszystkie mają depresję. Dysleksja, też nagle nikt nie potrafi, chociaż to jest grubszy temat. Jeden z gości, który miał na przy mikrofonie, powiedział, że póki co są badania, które wskazują na to, że zbyt wczesny i zbyt długi kontakt z ekranami może właśnie powodować tą dysleksję. Jest jeszcze takie podejrzenie, czekajcie, co tam było jeszcze takim trendem? A, no oczywiście, co my tu będziemy mówić, nagle się zrobiło strasznie dużo osób trans, nie? I w ogóle nie heteronormatywnych. Dziwna sprawa, jestem ciekaw, jak ta populacja osób, które się mają za biseksualne i homoseksualne wobec tych, które są trans, się na przestrzeni ostatnich dekad kształtowała, bo mam takie, coś mi mówi, że homo to jest nowe hetero i po prostu już troszeczkę w tych środowiskach się krzywo patrzy na takich ludzi. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na pewno jestem przekonany na 100%, że jakieś wielkie, dupnie szumnie pokazywane badania, jak to nikt nie żałuje z osób z trans tego, że zrobił operację, że 99,99% osób nie żałuje, to jest blaga jak chuj. Ale to niestety, tak jak mówię, będziemy musieli na to poczekać, bo to jest dosyć gruby temat i myślę, że te alternatywy, które się daje ludziom, którzy twierdzą, że mają tą dysforię albo nawet mają tą dysforię, to one są dosyć słabe i te wszystkie neopenisy i neowaginy, które tak rozpalają wyobraźnię prawicowych polityków, są dosyć jednak takimi ułomnymi substytutami tej prawdziwej rzeczy. Ale mimo wszystko moim zdaniem są świetnym są świetnym sposobem na to, żeby kasę, znaczy żeby atencję jakoś mieć i kasę z drugiej strony. Tylko moda na bycie innym. No tak, ja myślę, że w dużej mierze to jest to, bo subkultury zdychają, nie? I to manifestowanie właśnie na poziomie subkulturalnym to teraz chyba wzięło taką, taki, tak to wygląda, nie? No jak się popatrzy na gówniaków ze szkół średnich, szczególnie na dziewczynę, to są klony wręcz, nie? To nawet nie jest to, że się podobnie ubierają. Mając do wyboru całą modę z całego świata, wybierają prawie wszystko to samo. A, jeszcze a propos mody i osób chorych psychicznie, czyli tutaj z Delbrukiem i patologicznie kłamiących, byłem ostatnio, miałem taką sytuację. Idę sobie na grilla, nie? Idę, jak to ona mówi. I tak wyszliśmy sprzed chaty, znaczy mówię, wiesz co, ja bym sobie wziął jeszcze taką długą koszulę, bo coś czuję, że może wiać, może być trochę chłodno, nie? Ona mówi, no spoko, nie, ale wszystkie są niewyprasowane, my już musimy iść, nie? Sprawdziliśmy, wszystkie faktycznie były tam odpowiednio pozamykane, niewyprasowane, dupa. No to kij, idziemy, wychodzimy. I faktycznie zawiało dosyć konkretnie, taka koszula by się przydała. No to mówię, idziemy, zrobimy mały eksperyment przy okazji. Kupimy w Pepco, czyli w najtańszym sklepie, najpodlejszą, najpierwszejszą koszulę z długim rękawem męską. Nie? Ona mówi, dobra, nie, spoko. I nie wiem, ile kosztowała, 4 dychy czy coś takiego? Bawełniana, 100%, ekologiczna bawełna. Dziwna sprawa. Ja słyszałem, że wszystko jest z poliestru i tworzyw sztucznych. A to w najpodlejszym sklepie dla biedoty jedyne dostępne rzeczy były z bawełny i też ekologicznej? No ktoś tu chyba patologicznie kłamie co do rzeczywistości.
1: No czy tam ekologiczna, czy nie, to tak wiesz dzisiaj, bo tak se ludzie nazywają różne rzeczy i za tym nie musi stać prawda w sumie. Ale to, ktoś mówił w ogóle, że bawełna jest taka droga. Może to chyba dotyczyło lnu, materiałów
0: nie no,
1: z konopi.
0: Było, nie, było, len też nie jest drogi. To już ustaliliśmy. Nie? Jola nie po prostu len. Kłamie, tak? Zwyczajnie kłamie.
1: Nie kłamie, tylko może kłamie, po prostu jej się wydaje, albo ma no, inne informacje.
0: Jak może mieć inne informacje, jak wystarczy wpisać koszula lniana i co wcale nie jest nic drogiego.
1: No,
0: albo
1: czasem
0: że nie,
1: ktoś
0: wszędzie
1: nie
0: jest sam plastik, jest poliester. No to pierdoli głupoty, czyli kłamie.
1: Czasem ktoś ma złe informacje, nie sprawdzi dodatkowo, ale to nie znaczy od razu, że kłamie.
0: Ale myśmy to wykazali na samym tym. Ja ci gwarantuję, że będzie to samo pieprzyło, jak przyjdzie że o, dalej jest tego, nie, wszędzie jest poliester, tu byłem poliester. No nie wiem, ja byłem w najtańszym sklepie, najbardziej dla biedoty i wszędzie bawełna.
1: Ja myślę, mówię, że to może różnie też bywać, bo mówię ci, jak robiłem tam dla Coceo, różne rzeczy, to były sporo droższe te koce, które były właśnie z jakiejś wełny ekologicznej, z owiec jakichś tam, były dużo droższe niż te ze sztucznych, które były najtańsze.
0: A ty myślisz, że tamte były tanie w tamtych czasach? Że dobre ubrania, dobrej jakości albo takie dobre rzeczy to były tanie? Bo tu cię rozczaruję, że nie. I lwią częścią właśnie tego, jak się wtedy ubrania ogarniało za młodów, w czasach właśnie młodości Joli, no to, tak jak mówiłem, wiem to po prostu z rodzinnych przekazów i nie tylko. Zresztą w chuj ludzie mi to później napisało to samo na Discordzie. Jest to, było to, że leciał jakiś odrzut ze szwalni, tak? Jakiś, i z tej szwalni jakieś szwaczki po domach dziewczynom po prostu robiły jakieś fantazyjne, mniej lub bardziej kiepskie ubrania i tak dalej. No tak to wyglądało. No. I to nie dlatego, że taki było cudowny i tyle było do wyboru, wręcz przeciwnie, na tych, z tych odpadków się robiło. Czasami no, nieraz było tak, że gdzieś, wiesz, albo wręcz z materiału, który szedł na firany, później się robiło kiepski, nie? Albo z firan, po prostu.
1: A to od razu cię podpytam. Myślisz, Zenon, że coś może w tym być, co mówiłem, że możemy trochę ryzykować, kupując jakieś najtańsze chińskie podkoszulki barwione?
0: Tak.
1: Tak, czyli coś to może być, nie, na rzeczy. Też tak myślę właśnie, że cholera wie, co to za farba i z czego ona powstała, czy nie z jakichś toksycznych gówien.
0: No. Tym bardziej, że często są czarne koszulki na przykład i tak jak mówię, no, naturalne zrobienie czarnego barwnika nie jest tanie, jest drogie. I zawsze było drogie. Zresztą dzisiaj nawet oglądałem Matta Eastona ze Skola Gladiatoria, faceta takim bardzo od twórstwa historycznego i tak dalej, rozmawiał o w tych, Jezus Maria, o brygantynach sobie puściłem i ten, i no powiedział, że no tutaj czarny, wiadomo, tego się nie sugerujcie, że czarny, bo czarny był rzadko dostępny i trudno dostępny i drogi. No popatrz, nie? No się kurwa facet nie zna. Wystarczyło spalone gówno po prostu i już byś miał czarne. Jest ten... Może tak być, oczywiście, że tak. I no nie ma za bardzo kontroli jakości takich rzeczy, które sobie z Shaina ściągamy. Pozdrawiam wszystkich palaczy FIX z Shaina. I może być różnie, nie? Może być naprawdę bardzo różnie. Z węgla się robi czarny barwnik, z dupy twojej się robi.
1: Odpowiadasz jak Kononowicz. Z dupy swojej, z chuja twojego. On ma na wszystko takie odpowiedzi.
0: Wiesz jak, no, trzeba na poziomie Kononowicza, jak ktoś twierdzenie na poziomie Kononowicza robi, z węgla się robi czarny barwnik. No, słuchaj, no związki organiczne są różne węgle, mimo że jakaś sepia by była, tak? Tylko że sepia nie jest tania. To jest raz, dwa... Przede wszystkim ludzie pojmijcie, że jeżeli chodzi o barwniki, to nie jest problemem to, jaki coś ma kolor inicjalnie, jak to położysz. Problemem z barwnikiem jest to, jak on wytrzymuje kontakt z wodą i detergentami i praniem. O to chodzi. Dlatego zrobić sobie czarne ubranko w średniowieczu albo w starożytności to nie było byle co, bo przecież nawet jak nie będziesz się mył czy coś, to i tak prędzej czy później jakiś deszcz na ciebie spadnie.
1: Mhm. No. No, kiedyś nie, też inaczej prano na tarach, no to taka tara to jeszcze bardziej ci ściągnie jakiś kiepskiej jakości barwnik, nie? Jak będziesz tarą, no, niż nawet jakiś detergent, myślę. Dzisiaj. No, czyli czarny czarnemu nierówny. No, mogły być czarne barwniki kiepskie, z byle czego robione, ale były po prostu kiepawe, no i się szybko to zmywało, matowiało, albo zamieniało się w brązowy na przykład, no, z czarnego i takie tam. Ale ja myślę, że ludzie po prostu nie mieli takiej potrzeby kiedyś, żeby na czarno się ubierać. To był taki kolor jakiś, wiesz, złodziei, bandytów trochę, na przykład. Ale to, i ludzie znaczy, lubili się kolorowo.
0: Konkretnej odmiany złodziei i bandytów, konkretnych dwóch odmian złodziei i bandytów, mianowicie arystokracji i duchowieństwa.
1: I kler, tak. Do dzisiaj tak. Zostało.
0: Czyli tu masz rację, no, po prostu. Oszuści, jeszcze powiem. Bandyci, oszuści, złodzieje.
1: Cmentarniaki.
0: Nie, no to ładnie mi opowiedział dobrodziej ostatnimi czasy, jak się tak uniosłem znowu na jakichś tam arystokratów, mówi, że on tam kojarzy zapiski z jego rejonów, jak jakiś prawie jego rejonów, jak była taka sytuacja, że gdzieś tam se na halach, czy gdzieś wypasali wieśniacy swoje bydło, no i ci stwierdzili, że to jest ich tam, bo szlachectwo, jacyś tam panowie i po prostu każdy musiał płacić karę, każdy chłop musiał płacić karę, jak nie miał z czego płacić, to mu narzędzia kurwa zabierali, rozumiesz, motykę musiał oddać, nie? I ten se kurwa szlachcic tak patrzał na tą motykę, ale się urodziłem, to tak, tak, mój chłop, mój chłop. No jest, no to jest zwolnieni byli ci, którzy byli tam z jakichś osad tych biskupich, czy nie biskupich, wiesz, to bandytów spod znaku kleru należeli, nie? Byli ich własnością, o, w ten sposób. Więc...
1: Psycho pisze, że ninja chodzili na czarno. Podobno to też jest mit właśnie i chodzili bardziej tak na brunatno, na brązowo na przykład często. Tylko taki brązowy ninja kiepsko by na filmach wyglądał, więc na filmach widzimy...
0: Po pierwsze czarny. Nie chodzili ubrani jak pajace, okutani cali, bo by wszyscy się na nich patrzyli, nie? Dużo lepiej jest się przejść wyglądając jak ktoś, kto tam, kogo by się tam spodziewał, czyli się po prostu przebierać.
1: Tak, oczywiście. No. Ninja byli szpiegami często. Taki ninja mógł być jako służący czyjś, ogrodnik na przykład, nie? A w określonym, ale jak na misję szedł, to myślę, że się mógł opatulić, tylko że to po prostu chodziło, żeby jakieś były barwy maskujące. Nie wiem, czy taki czarny. Czarny w naturze stosunkowo rzadko występuje. To nie jest jakiś najlepszy kamuflaż.
0: No, czarno, tym bardziej, ale... że wiesz, że te zamki były białe, to też było widać, jak ktoś się spinał. Więc lepszym pomysłem chyba było jednak się ubrać jak jakiś służący i przejść gdzieś tam w środku. No, więc to też takie...
1: Ja widziałem taki mądry film, amerykański ninja i tam byli żółci ninja, niebiescy ninja, zieloni ninja.
0: A to były szkoleniowe ubrania.
1: Czerwoni ninja.
0: To były szkoleniowe ubrania. Tam byli takie mundury takie na potrzeby, wiesz, chodzenia po szkole dla ninja. W zasadniczej szkole zawodowej ninja. Żeby mieli fach w ręce i w nodze.
1: Tak jest.
0: No, więc ten, o to chodzi. Fajny film, kurwa, widziałem go chyba z 30 razy, jak nie lepiej.
1: Ale który amerykański ninja z Dudikoffem miał swój klimat taki, nie? Taki kurde ninjosko, amerykańsko, japońsko, plażowo, adidasowy, kurwa, taki
0: no,
1: śmieszny.
0: No, gówniarza to oglądałem twardo. O Jezus, jakie tam były. Kombinowałem, żeby dwójkę nagrać na VHS, jaki byłem szczęśliwy, jak mi się udało. No, no. Kurwa. Teraz mi się nie chce czegoś kolejny raz. A to oglądałem 5 lat temu, to nie będę oglądał, nie? Co myślę. A wtedy to raz, dwa, trzy, nie? Się oglądało.
1: A Michael Dudikoff to jest całkiem niezły specjalista o sztuk walki. Może się wydawać, że niekoniecznie, ale jak tam o nim czytałem, to sporo trenował, sporo
0: teraz,
1: ćwiczył.
0: Ale on się przedtem nie znał chyba na tym, nie? Tam jakiś taniec, ruchaniec, dopiero później to wyszło. Gdzieś go tam przy kelnerzeniu znaleźli. Zresztą, co my będziemy pieprzyć? Kino Sztuk Walki kanał, rewelacyjny.
1: O, no.
0: I tam macie prawie tych wszystkich takich bad boyów i bad girlsy omówione. Za dużo tych bad girlsów nie ma, no ale nie było ich też. I tam to Andrzej, tak, dobrze pamiętam, mówi jak trzeba, nie? Tomaszewski, tak? Dobrze myślę?
1: Właśnie też tutaj, tak, Andrzej Tomaszewski. Nawet książki jakieś już napisał, widzę tutaj, wydał. To jest naprawdę chyba najlepszy specjalista
0: w Polsce
1: od tej tematyki.
0: W ogóle światowa klasa, jego tam znają w branży już, nie?
1: Przypomnę tylko, że był gościem w Nocnym Radyjku też. No. I bardzo fajny koleżka. On nawet zagrał w filmie, pojechał specjalnie, się tam wykosztował, w samochodzie spał, żeby zagrać w takim filmie, który no, trochę był taką produkcją offową, jak Kung Fury, czy coś robioną przez fanów. I udało się tam do tego filmu zatrudnić te takie dawne gwiazdy z filmów typu Krwawy Sport. Nie pamiętam, które te gwiazdy się tam pojawiły, czy Bolo Young, czy tam, czy sam Van Damme, czy coś. Ale to była taka próba wskrzeszenia tego klimatu właśnie a la Krwawy Sport, nie? Że jest turniej i tak dalej. I Andrzej się tam dostał w końcu zaproszenie, gdzieś tam się starał i zagrał jakiegoś tam mafiorze. Alfonsa na publiczności, jakiegoś gangstera, czy kogoś, który tam skanduje, nie? Że tam dawaj go, dawaj.
0: Muszę to obejrzeć, cholera, muszę to namierzyć i obejrzeć w końcu, jak to już wyszło, to...
1: Nie pamiętam, jak to się nazywało, ale pewnie coś w stylu jakaś krwawa pięść, albo kurwa, nie wiem.
0: Stopa zemsty.
1: Stopa zemsty, no. Ja lubię takie filmy, zawsze lubiłem, kurczę, chyba mi to zostało. Ty też coś czujesz, że masz troszkę nostalgii, nie?
0: No lubię, no powiem ci, że... czasami tak przed snem odpalamy jakiegoś, wiesz, Kanal Plusa i tam patrzymy na puls albo coś i lecą takie właśnie jakieś z Dolphem Landgrenem, z jakimiś innymi zabijacko-napadarskie rzeczy. Ja pierdykam, to są... Najlepsze są takie klasy bez lat 90., nie? To tam takie rzeczy się dzieją, że głowa mała, nie? No i fajnie obejrzeć, tak? Albo żeby się posiąść, albo z drugiej strony właśnie, wiesz, żeby było ten, żeby było tak nostalgicznie. Jest okej, okay, ale nawet te płytkie postacie, czy coś takie, mi się wydaje, że te wielkie napakowane chłopy, znaczy oni nie byli tacy znowu nabici jak teraz są, nie? To już Henry Cavill to tam był większy od chyba nawet Schwarzeneggera. Chociaż być może akurat nie. I wiesz, jakoś te postacie mi się wydawały miały więcej charyzmy, charakteru i głębi i niż teraz wiele postaci, które ten kino masowe tworzy, tak? I te różne marweliczki z dupy robione masowo i nie tylko, nie? I te, wiesz, to stereotypowa baba ze skwaszoną miną, nie? Miną srającego kota, co się w Falloutie na szczęście udało uniknąć.
1: No. Dawniej tego typu filmy to były robione bez takiego jakiegoś wielkiego zadęcia, bez silenia się na autentyczność, na prawdziwość, na realizm, wiesz, bez próby wtłoczenia w to wszystko jakiejś dziwnej głębi, która tak nie pasuje do końca. Było to takie kino trochę naiwne, na wesoło trochę, no wiemy o co chodzi po prostu i to może była siła tego, że nikt się tam nie starał udawać kogoś, kim nie jest, tylko to było takie po prostu radosna taka trochę twórczość. A ty chyba do dzisiaj nie obejrzałeś Komando Ninja, prawda?
0: Obejrzałem w końcu.
1: W końcu obejrzałeś, no i jak wrażenia twoje?
0: Zajebiste, naprawdę, no kurwa. Taka na dwójkę, nie? Jest też popierdolony cudownie ten Komando Ninja.
1: Aha. Tam nawet postsynchrony są tak jakoś dziwnie zrobione, tak. że oni mówią tak jakby, że słychać, że to w studio nagrywali potem te głosy, ale tak specjalnie zrobione.
0: To
1: nie?
0: Tak jak robił ten Jones, tak, w Akademii Policyjnej, jak się wcielał w tego mistrza sztuk walki. Tak. Tak gadał, że mu te usta nierówno latały z tym, co się jest, nie? Genialne. To no,
1: genialne. I jeszcze jak dodać do tego lektora, który brzmi jak z pirackich VHS-ów, to już w ogóle mistrzostwo, nie?
0: Tak, tak, tak. Polecam. Klimat jest cudowny, nawiązanie jest w pip. Film jest rewelacja. Jest naprawdę tak dobry jak Kung Fury, jeśli nie lepszy, nie?
1: Dokładnie. Ja na początku miałem takie przekonanie, że Kung Fury to jednak lepsza jakość, wiesz, lepiej to wizualnie, ale tak naprawdę nie o to tu chodzi tak do końca, więc stawiałbym na równi dzisiaj, bo jest i to dobre i nie ma co tutaj jednego stawiać wyżej. I Kung Fury, i Komando Ninja. Nawet ta piosenka na końcu świetna, jest taka w stylu tych lat 90., nie? Jakby to śpiewała jakaś taka piosenkarka z dawnych lat, nie? Jakaś tam, nie wiem, kurwa.
0: Ja już nie pamiętam dokładnie tej piosenki, ale chyba tak, chyba była fajna. No i wiesz, ten motyw, że oni tam jacyś growi tacy byli. Swoją drogą ja cały czas, znowu jest gdzieś tam na promocjach na AliExpress ta cudowna konsolka Unburning RG35XXH. Super fajna marketingowa nazwa. To sobie, wiesz, nawgrywałem rzeczy i odkrywam teraz perełki ze SNES-a, z Dreamcasta, tych różnych, ale tak szukam głębiej, wiesz, szukam jakichś takich Shadowrunów czy czegoś takiego, nie? Albo jakichś romhacków, rzeczy, które tylko na Japonię wyszły, a później zostały dopiero przetłumaczone fanowsko. Takich rzeczy szukam, nie? Bombermanów mam 100 milionów i super się na tym gram. Także jakbyście kiedyś się zastanawiali nad retro konsolką, to bierzcie ten model z tej prostej przyczyny, że możecie ją podłączyć do telewizora, podłączyć do niej pady, na przykład z Playaka albo z Xboxa, albo takie, wiecie, byle jakie, na Bluetooth'a i grać sobie, nie? Tak na jakiejś imprezie rodzinnej, nie wiem, w czołgi, jak za dawnych czasów sobie pograć, w Mortala, w Street Fightera, w Virtua Fightera, w King of Fightera, w Streets of Fighters i tak dalej, nie? Co tam chcecie tylko, można.
1: No, Unburning jest uważany za najlepszą chyba konsolę, najlepszą retro konsolę, jaką można sobie obecnie kupić. I też ona ma coś takiego, że tam jest, ona jest taka jakby najbardziej legitna, legalna chyba troszeczkę, nie. Też, nie?
0: Nie.
1: Nie, to z inną może pomyliłem, ale bo wiesz, bo te modele mini, nie? Jakieś tam Atari 2600 mini, mhm. Czy tamten, to one są takie najbardziej legalne się mówi, bo te romy, które tam są wgrane, to one są na licencji, więc też jak ktoś ma takie opory, że chce mieć tutaj na legalu, nie chce piracić, to też dobry wybór od tej strony. No ale Anbernik jest jakby tak najbardziej zaawansowany, najlepszy technicznie, jakościowo po prostu jest
0: tak,
1: dobry.
0: Tak, jest dobry jakościowo. To nie czujesz, że masz w ręce tandetę, to jest wszystko takie zbite, nic tam jak wiesz, nie lata szczególnie. Co prawda te mam pewną oporę co do tych analogów, ale mało w której grze z tamtej epoki one były wykorzystywane i czasami są pomocnicze. Jak sobie Zelda odpaliłem, to bardzo fajnie się chodziło na tym analogu, lepiej niż na D-padzie. No jest bardzo przyjemna, nie? Bardzo przyjemna, polecam. Wracając do świrów, bo mi się tu karta z Sanjayem włączyła. Guru sekty Sanjaya i szokujące poglądy na temat dzieci. Bahory, Benkarte, Omen. Jeszcze nie obejrzałem całego, jestem na 1/3. Faktycznie tak jak to Krzysztof mówi, jest jakaś taka baba, tak siedzi przy nim, jakby była przeszkolona, on ją odpytuje. To jest jakaś ciężka psychoza, kurde, ten Sanjaya, nie? Ja myślałem też przez pewien czas, że to jest taki śmieszny dziadek. Później gdzieś o tym Miłarze i tych jego różnych przydupasach posłuchałem. To jest, kurde, horror taka mocna, nie? I wiesz, i nie ma sensu. Kompletnie taka eklektyczna mieszanka tych jego poglądów, spisków i tak dalej. Wygląda po prostu jak no jak śmiech, no jakiś, nie wiem, jakby ktoś się za wariata chciał przebrać, tak wygląda, tak? A i tak ludzie koło niego skaczą. Później się dziwicie, że ktoś wierzy w jakiegoś rządzącą dziewicę? No
1: to jest dramat z tym człowiekiem. Też zaskoczyło mnie trochę, już ten materiał widziałem. On generalnie ma przekonanie, on nienawidzi dzieci, uważa, że dzieci to są takie małe demony, które nas oszukują, wykorzystują te omeny właśnie takie małe. I co jest charakterystyczne dla szurów, takich głębokich szurów, on jakby ciągle mówi, stosuje taką retorykę w stylu było pokazane w filmie Omen, wiesz, było pokazane, Matrix nam pokazał, takie posiłkowanie tak. się, że w filmie nam pokazali wszystko, jak
0: to
1: działa.
0: W teledyskach, no, to znamy w filmie, to z Szabloversum znamy taki numer, nie?
1: Z dramat. I ta klientka faktycznie, ona mu wszystko przytakuje, tak, i takie, ale takie słodkie są te dzieci. Dobrze władca tu mówi, tak. No i nas tak chcą oszukać, takie słodkie, a potem się drze i wysysa z nas energię, tak, jak władca powiedział, no. No to jest normalna sekta. I faktycznie tutaj słusznie było zauważone, że cała ta otoczka taka śmieszna, to przebieranie się, że siedzą se w sali, jeden przebrany za pirata, drugi za Raidena z Mortal Kombat, trzeci za, kurwa, rzymskiego legionistę, że to jest takie niby śmieszne, ale to ma tak osłabić to wrażenie, że to jest coś groźnego, nie?
0: Te personalizacja. Windman, powiedz mi, w czym jest lepszy ten Onion OS od tego, co jest na stokowym Amberniku, bo ja lubię sobie pozmieniać, testowałem różne i generalnie jedyne, czym się różni ten OS Garlic, który jest na Amberniku alternatywny, to na przykład to, że działa tam niby Diablo 1, wersja taka specjalna, a tak poza tym to tu nie działa HDMI za dobrze, tam źle paruje rzeczy i one są jakieś niedorobione system. Nie wiem, w czym może być ten Onion OS lepszy. Wracając do Sanjayi. Tak, to są wszystko... Ja nie wiem, na ile ten koleś to wychodzi naturalnie, a na ile on gdzieś sobie przeczytał i te rzeczy robi z jakiegoś podręcznika. Nie, jak to... How to build a cult for dummies, nie? Nie wiem, czy on to jakoś tak robi całkiem z przemyślany sposób, czy mu to wychodzi naturalnie.
1: On się chyba, znaczy też właśnie usiłuję tu znaleźć, jak się nazywa autor tego kanału, bo wyszło mi z głowy. Krzysztof to był. Całkiem spoko kanał, on ma nawet...
0: To jest Krzysztof nawet... Łuksza.
1: Łuksza, Krzysztof Łuksza. To jest całkiem ciekawy youtuber, nawet sobie...
0: Koleś jest byłym szurem, nie? On tam, wiesz, ostro się płaszczył w rublu 24, nie? W żopu 24. Mhm. Ale mu się odmieniło. U Miry był. Mirze też się podobno coś odmienia. Więc ten... To jest takie środowisko nawiedzonych, znaczy nawróconych szurów byłych, nie? Dobrze w sumie, nie? Tu nie ma co się z nich śmiać pod tym względem. Dobrze, że wiesz, no to nie jest, że ktoś przestał być w błędzie, to nie jest powód, żeby mówić, aha, nie mówiłem, nie? Wręcz przeciwnie. Dobrze, trzeba się cieszyć, że takie coś miało miejsce.
1: No, swoją drogą Enki chyba trochę dołuje tutaj. Widzę, że dwa miesiące temu ostatnia audycja, 840 wyświetleń, jakoś strasznie w dół mu poszło i rzadziej nadaje i odsłon mniej. Enki w sumie to jest ciekawy przypadek, bo on jest uważany tak ogólnie za szura właściwie, za normalnego szura, a jak ktoś na przykład nie jest tak uprzedzony do niego, nie zna tej etykietki, posłucha sobie, to słyszy kogoś innego, że to on nie jest jakby z szurwersum, tak?
0: To jest koleś, który cynicznie się ślizga w okolicach tego szurwersum właśnie tam dla różnych tam korzyści, nazwijmy to. Po prostu, bo on w te rzeczy nie wierzy zupełnie. Taka prawda.
1: No być może, bo tu są takie dziwne zachowania u Łękiego. Ja już przestałem rozumieć tego człowieka w pewnym momencie. Troszkę. I, no ale to tak bywa. A co do Łukszy, to ma ciekawe materiały i myślę, że dobrze rozkminił sektę Sanjayi, dobrze to wszystko podsumował, dobrze się przygotował i warto się posłuchać.
0: Miki się rzucał w komentarzach, że nie, że tu gdzieś się pomylił i to wszystko do dupy, tak strasznie, aż się trząsł ten Miki w tych komentarzach.
1: Ale co?
0: Że nie, że do dupy, napisz Miki, co to tam było. Ale ja już elaborowałem ten temat w komentarzach. No gdzieś tam w jakichś dwóch, trzech rzeczach się pomylił Łukrza, a Miki to, wiesz, robi. No ciężko jest takie wielkie uniwersum i mając tak szczątkowe dane, to wszystko pochytać idealnie, tak?
1: No, my tu się trochę orientujemy, bo już tak śledzimy wielu youtuberów od lat, jakby znamy sporo z tych ludzi, gadaliśmy z wieloma, znamy, niektórzy tu wpadali, nagrywali z nami, więc trochę się orientujemy już, kto jest kto.
0: No, Luksza dobry kolega napierały, zgadza się. Whitman, co ma lepszy... lepszy w użytkowaniu, a ja nie potrzebuję HDMI do grania na padzie, ale w czym jest lepszy to w użytkowaniu? Że sobie wybierzesz grę, no to sobie wpisujesz nazwę, masz szukajkę idealną na tamtym stokowym OS-ie, ci znajduje, tak? Ile ty masz tego OS-a tak realnie tam używanego w tym, na tej retrokonsolce? Co ma działać, to działa. Jest RetroArch i tu jest RetroArch, tam jest RetroArch, to ograniczeniem tego, co działa, co nie działa, jest RetroArch. I możesz sobie wszystko wgrać w gruncie rzeczy. Właśnie jest pytanie, jak on się z tymi peryferiami, które ma, komunikuje, tak? Bo tutaj na stokowym OS-ie ze wszystkim z tym RetroArchem też możemy sobie multiplayera zagrać, tak? Ja siedzę w domu, ty siedzisz w domu i sobie pinkamy, nie? Tak jak kiedyś żeśmy zrobili, swoją drogą.
1: A jakie platformy są obsługiwane przez tego Unbernika? Powiedziałeś, że Dreamcast nawet?
0: Tak, Dreamcast. Wow. No, ja mam z Dreamcasta jakiegoś tam Headhuntera, są jeszcze jakieś tam różne gry z Dreamcasta. Generalnie PSP przy niektórych się dławi, przy niektórych PSP się dławi, PS2 nie, PS1 wszystko prawie. Nintendo 64 podobno bardzo dobrze, jeszcze nie testowałem, muszę zobaczyć, co tam jest ciekawego. No i wszystkie te, wiesz, Game Boye, nie Game Boye, SNESy, Mega Drive, Amiga, PC, DOS, tak?
1: Nintendo, wow, świetna rzecz, kurwa. Ty, a powiedz, czy taki Soul Edge, bo no to tak, wiesz, jest dobra gra z Dreamcasta, powiedzmy, nie? Taka bardzo nie wymagająca.
0: Soul Edge, a nie Soul Calibur?
1: Albo, ale to pod różnymi nazwami, bo to inaczej było w Stanach, inaczej w Japonii nazywane jakoś tak, nie? Soul Edge, Soul Calibur, to jest to samo, nie? W sumie.
0: A, to jest prequel chyba, wiesz?
1: Nie, to jest różne nazwy dla tej samej gry, z tego co wiem.
0: Soul Edge is the fighting and developed by Namco team Project Soul and published by Namco as the first installment of in the Soul Calibur series of 3D fighting games. Także jak gdyby to jest z tej serii pierwsza gra, tylko że się jeszcze inaczej nazywa. Nie wiem, musiałbym zobaczyć, co to jest, na PlayStation, jak jest na PlayStation, to pewnie chodzi dobrze.
1: Ale tam w ogóle jest coś do wspomagania 3D?
0: To jest po prostu, wiesz, androidowy sprzęcik taki o Linuxa oparty, no one mają normalnie akceleratory.
1: Czyli jakiś taki chipek, jak w komórce, nie? Jakiś tam ten, Tigra to było, tak? Coś takiego?
0: No nie Tegra, no jakieś tam, nie wiem, czy tam jest Mali, czy Power VR. Czy ten na A, jak on się nazywa. Bieszczad, pewnie, czy on ma pady u dołu? Jakie pady? Chodzi ci o analogi tak zwane. Tak, no ma analogi, tak? Tylko ja mam poważne wątpliwości, na ile one są analogami, a na ile one są domyślnie ustawione jako emulacja D-pada, ale tak jak mówię, czasami się pomagają. Na 260 jest na Allegro. Ja kupiłem za 140 czy za 150 na AliExpress.
1: Za 150 kupiłeś Unbernika?
0: Tak.
1: No co ty gadasz?
0: No.
1: On kosztuje tak ładnych parę stów, pamiętam, jakieś pięć stów.
0: Nie, no to zależy. Amberników jest dużo różnych, słuchaj. Teraz Energik pokazał Ambernika 556 za 800 zł, który jest w stanie Playa 2 nawet podciągniętego graficznie obsłużyć. I parę gier z Androida myślę też. Bardzo fajny sprzęcik, ale jednak nie jest aż tak przenośny i nie jest ten... No jest droższy, tak? A teraz średnio Ambernik jest za 250, powiedzmy, ten, o którym ja mówię, nie? A jak dobrze wypatrzysz, tak jak ja wypatrzyłem, jak dobrze wiesz, że ja jestem, mam czarny pas w cebuleniu, 150 zł mi się udało strzelić, no.
1: Ty to kurde, widzicie, Zenon zawsze będzie szperał, nadstawiał uszu, nosem kręcił, jak zając taki.
0: Kurwa, i znajdzie. Nosem kręcił.
1: No, to kurde, to nawet taki biedak jak ja se chyba kupię, bo to...
0: No to jest dobre, no, wiesz, jak w podróży, albo po prostu nawet w łóżku się pieprząc, ja w łóżku gram, tak? Idę się położyć i mówię, chlas, i za chwilę popinkam Bombermana czy coś, nie?
1: Ty, ale to jest naprawdę świetna cena, bo komórka, bo to jest przecież, no, zwykła komórka. Dzisiaj jaką se kupisz komórkę za 150 zł? Chyba jakąś, kurwa, taką a la Nokia, nie? Jakiegoś Samsunga z przyciskami.
0: Ja myślę, że to jest spokojnie, to tak koło 250, jak będzie cena, to dalej warto kupić, nie? No ja po prostu totalnie tutaj przycebuliłem.
1: No naprawdę jestem mega zaskoczony, bo te konsole mini, te jakieś Atari 2600 mini czy coś, to one kosztują tak po 500. Drogie są, normalnie są drogie. A tutaj 250, taka już zwyczajna cena, już taka, że nie trzeba szukać w ogóle, nie? Szok. To jestem naprawdę zaskoczony. Ja myślałem, że wydałeś, kurde, z 4-5 stów, nie? A
0: tu... Czy można rozmawiać przez niego? Myślę, że jakbyś się uparł i był w stanie podłączyć mikrofon, a da się chyba, bo tu jest OTG w tych USB-C, to być może przez Wi-Fi byś dał radę kola jakiegoś zrobić, tak? No to jest Linux tam leży, nie? Jakbyś się fest nagimnastykował, to byś dał radę go używać jak normalnego komputera. Bardzo ładne wyświetlacze mają te mini konsolki, żywy, ostry obraz, to jest prawda. Bardzo, bardzo ładny jest ten wyświetlacz. No i ten ma jeszcze specjalnie, jest zaprojektowany tak, że ma 4x3 wyświetlacz, żeby te stare gry były w dobrych aspect ratio, nie? 640x480. Kontra, te nowsze kontry wyglądają zajebiście. No nie ma się do czego przyczepić, nie? Będę jeszcze Amiga CD32 testował za jakiś czas.
1: No, czyli dla fanów retro gierek to jest taki musisz mieć troszeczkę, musisz mieć.
0: Jest ten, faktycznie trochę się ludzie tam fascynują tym i tak dalej. Przy czym jak kupicie, to wam wszyscy poradzą, żeby kupić sobie od razu kartę pamięci jakąś. Ja SanDiska kupiłem, tego tam serii trzeciej chyba, turbo wytrzymała. Szczerze, kupiłem dwie. A tak naprawdę, że myślę, jedna by mi starczyła jeszcze, jakbym tam w Partition Magicu czy czymś poszerzył tą partycję, to na to, co ja gram, na moje używanie, 1,64 by starczyła. No.
1: A jak oglądałeś Komando Ninja, to zajarzyłeś, do czego było nawiązaniem ta ostatnia scenka z grą, gdzie się przenieśli do wirtualnego świata growego.
0: A nie pamiętam, może właśnie jakaś kontra, nie? Późniejsza.
1: Nie.
0: Metal Slug.
1: Cadillaki i dinozaury.
0: A, tak, teraz już pamiętam. No. Też jest. Przy czym, no wiecie, te romy tutaj, to one są tak średnio bym powiedział legalne, nie? Wątpię, żeby oni tam te prawa do tych romów kupili, które są. No ale jak chcecie, to możecie sobie skasować i własną bibliotekę tego, co macie oryginalnie włożyć. Przy czym, no pamiętajcie, że to jest abandonware, a w Polsce się za posiadanie pirackiego oprogramowania nie idzie siedzieć, tylko za dystrybucję. No.
1: A, ciekawe. No, ale w sumie też średnia przyjemność dostać jakieś kary. Chociaż dzisiaj ja myślę, że to troszkę się mogło pozmieniać, bo dziś jest cholernie ciężko, jakby tak... Kiedyś było łatwiej wykryć, że ktoś ma piraty, nie? A dzisiaj w dobie tego, że nawet taki Amazon Prime pozwala ci zgrywać te filmy na dysk, masz dużo uwolnionych licencji, wiesz, to weź to wszystko rozkmin. To się stało jakby, wydaje mi się, bardziej skomplikowane rozkminienie, czy pirat, czy nie pirat.
0: Uwaga, że tam nawet są Nintendo, to Nintendo by to goniło, gdyby im na tym zależało i gdyby to był dla nich problem, tak? Bo emulator dojebali, ten Yuzu, bo stwierdzili, że to jest dla nich problem, się uparli i dojechali. Emu Paradise chyba dalej działa, a kiedyś się do niego dostawali, chyba Nintendo jednak odpuściło. Mogę się mylić, może tam są tylko opisy gier, a nie ma samych linków do ROMów, nie wiem. Pewną sobie nie wiem, jak ten 35XH, ale 556 można kablem do monitora podpiąć, ekstra sprawa, w sumie większość handheldów można podpiąć. Sprawdź sobie to, bo to jest właśnie fajna rzecz, że można tak zrobić. Dokładnie, normalna konsola, drugi bezprzewodowy pad, albo dwa bezprzewodowe, bo uciągnie dwa. Dobra rzecz, ten 556 też jest fajny, no ale 8 stóp by się nie chciało wydać na coś takiego, tylko po to, żeby mieć gry z Androida i tego. Chyba masz zasłonięte te, zasłonięte donate'y, żeby zagrać w gry z PS2 i mieć go trochę większego. To mnie robi, to mi starczy.
1: A tymczasem The Ghoul, tutaj widać, że nasza audycja falloutowa, jakiś tu efekt chyba wywarła, bo się gule pojawiły. Dzięki za dyszkę, 10 kapsli, no kapsli, na fiolkę dla kapitana zombiaka, żeby mu zdrowie psychiczne i samopoczucie wróciło do normy. Całkiem dobre mam samopoczucie i zdrowie, myślę. Znaczy, wiem, że się ze mną nie zgodzi, ale ja tam się okej w miarę czuję. Dosyć dobrze.
0: Trzymajmy się może tej wersji, że choroba psychiczna jest wtedy, kiedy się nie jest w stanie funkcjonować dobrze. No, to już później ty sobie oceń, co przez to rozumiesz. Jest ten, co to jeszcze chorych psychicznie, to jeden z takich, bądź to Delbruków, bądź to schizofreników, nie mi oceniać, ale jakbym tak miał zrobić aproksymację, ostatnio u Szabla wygrażał, że obiecałem, że do niego przyjadę i w ogóle, i że go wyjaśnię, nie? No nie przypominam sobie, żebym coś takiego robił, ale widzisz, to jest to, nie? Tacy ludzie mają swój świat i nie wiesz, co sobie upierdoli w głowie, ale on sobie zapamiętał, że upokorzyłem go, że wykazałem, że pierdoli głupoty i teraz, wiesz, siedzi po nocach i ma cały czas pierdolone w głowie, że a, tak, tak, nie, powiedział, mówi mi to, tak, tak, tak, tak. Rozumiesz? Masakra.
1: Strasznie idą w zaparte też ci ludzie zawsze, nie? To jest takie typowe, że nie potrafią się zreflektować, przyznać, uderzyć w pierś, tylko zawsze do samego końca będą po prostu trwali przy swoim, co, no ale... czego by temat nie dotyczył, taka zatwardziałość. Słuchaj, a tak jeszcze a propos, ty masz tego Unbernika, tego gameboyowego takiego, czy...
0: Tak, jak Game Boy Advance wygląda. No. 35XXH.
1: A widzisz, no to aha, jest tu analog faktycznie doczepiony, dodany, tak? No ja bym wolał tego, który wygląda bardziej jak PSP, nie?
0: Znaczy co, jak PSP? No on wygląda jak PSP. No chłopie, ja ci wyślę zdjęcie.
1: No, słuchaj, no inny kształt i budowę zupełnie ma Game Boy, ten z krzyżakiem takim, z kierunkowymi.
0: A ja obok... cały czas mówię, że H jest na końcu w nazwie. Zaraz ci to pokażę. O, rzucę ci dwa tutaj. Proszę, jest obrazek. Rzuć to na ten, rzuć to
1: no,
0: zamiast tej...
1: No, tu mi Windman mi wkleił akurat tutaj też. To ja ci też wkleję, kopiuj i też ci to pokażę.
0: To, co dałem, daj na główne, to wytłumaczymy wszystkim, o co kaman. Był Duch Święty od Jana Wojtali, który tam myślę, że ładne ma cukierki. Jest.
1: Aha, dobra, tak, tak. Ducha, żegnamy ducha tutaj i... Zaraz tutaj masz... wkleimy. Tak, tak, tak, moment... Sekundeczka.

0: I proszę bardzo, i tutaj macie dwa modele. No to właśnie ja ten z lewej bym wolał, układ taki horyzontalny, nie?
1: To ja ten mam, to teraz ci tłumaczę. To ten po lewej jest RG35XXH, ten ja mam, a ten z prawej to jest RG, nie, to chyba jest nawet Mio, albo to jest RG35, znaczy taki układ ma, o, RG35XX+. Ma taki układ. Ja mam tego po lewej.
0: No i
1: jak
0: też...
1: Game Boyowy, czekaj. Game Boyowy, tak? Game Boyowy układ.
0: Bumpy
1: tak?
0: ma też bumpy. Jakoś tak się lepiej trzyma chyba w ogóle taki, nie?
1: A też ma bumpy, nie?
0: Też ma.
1: No. Co to znaczy Game Boyowy układ? Ludzie, co wy tutaj wygadujecie? No, co za amatorzy. Oba mają Game Boyowy układ, tylko że jeden ma Game Boya klasycznego, a drugi ma ten po lewej, ma Game Boya Advance.
0: Advance, tak. No, no w sumie tak. No, miałem na myśli skrót myślowy, powiem tak, skrót myślowy. No, miałem na myśli starego Game Boya, po prostu klasycznego, no, pierwszego.
1: Tak się zastanawiałem, wiesz, czy swoje PSP nie refurbiszować, nie wymienić mu ekranu i nie wsadzić tego, i nie wsadzić baterii, ale tak sobie pomyślałem, a, bo bym coś spieprzył. Albo ten, tam jest poza tym jeden ten analog tylko w PSP. No Vita niestety mi się nie udało, ktoś dostał, ty masz Vita, to możesz sobie tą Vita przerobić. I ten, i stwierdziłem, że kupię sobie jednak tego tutaj dziada. Za 150 zł to była zbrodnia nie wziąć. No.
0: Miki pisze, że ktoś mógł się podszywać za ciebie tam gdzieś. No jest to niewykluczone, dzisiaj się dużo osób podszywa pod różne osoby. To tu, to tam.
1: No to przekażcie tam temu Wołgowi ten protektorowi Wieliczki, wielkiemu tam kustoszowi Wielickiemu, że nie zamierzam się do niego wybierać i jedyne co mogę wybrać dla niego to jakiś ośrodek interwencji kryzysowej.
0: My chyba z Zenonem już jesteśmy w takim wieku, że nie chcemy się gdzieś tam jechać do kogoś po krzakach, się z kimś napierdalać i generalnie wychodzimy z założenia, że biją to się małpy raczej, a cywilizowany człowiek ewentualnie używa narzędzi, jak jest do tego zmuszony, bo ktoś zaatakuje na przykład, to używa narzędzi.
1: Niedorzeczne jest, wiesz, bo ktoś w internecie udowodnił, że się mylę i żeby to już jest powód, żeby wiesz, tam przyjeżdżać i sobie plecy pokazywać. No nie. No nie. Dobra, godzinę już tutaj gadam, nie? Do nędzy, a miałem iść po kebaba.
0: Ale to wiesz, że finansujesz Araba. No. A ty jesteś...
1: Nie, to jest tutaj prawdziwy, autentyczny Polak, Polak od kebaba. Znaczy kebab od Polaka. Tak. I mało tego, konkurencja Araba. No może nie tyle Araba, co Turka, ale zjem u Polaka.
0: No. No dobra, to smacznego w takim razie.
1: Dziękuję i zjem chyba z łagodnym. Chociaż tak mnie coś trochę kusi, żeby wziąć nam to. Zostało, jeszcze ostatnio ma PS3 Slim zmodowane kupiłem i da się PSX i PS2 ukrywać. No też mam zmodyfikowaną trójkę, ale nie Slimkę. Slimka fajna jest trójka, no. I ten, true. Jezus Maria, musimy się ugadać kiedyś po prostu na gamingowe takie rzeczy i o tym pogadać właśnie, grać tak po prostu.
0: Cały czas myślę, żeby tutaj pod szyldem nocne igraszki zrobić coś jednak, bo będzie trochę mniej ludzi, ale my lubimy strasznie takie tematy i też tak trochę, wiesz, no dla tych, żeby też trochę, żeby było miło sobie posłuchać tej mniejszości, która lubi takie tematy. No, mamy tu też fanów retro, mamy różnych konsolomaniaków, giercowiczów i tak dalej i oni też by chcieli mieć coś dla siebie, więc jak najbardziej, ja jestem chętny. Kiedy tylko będziesz chciał, Zenon, to... A też jak my razem nadajemy, to ludzie często komplementują, że dobry duecik tutaj, no.
1: Też tak słyszałem. No dobra, no nie będę się sprzeczał, dziękuję, ale no. Ten, co tam, czekaj. To. Czy gra ktoś w Sons of Conquest? Ja mam, ale nie grałem na razie, wiem, że się dużo pozmieniało. Jest dobre to Sons of Conquest, niezmiennie polecam, nie? No. To tyle. Zwątpiłem z tej paczki retro, co mi wysłałeś, nie ogarniałem tego mało, która wchodziła. A to ty jakieś od Etama chyba wysyłałeś, nie? Rzeczy...
0: To znaczy, no, Bieszczadzie, ja ci wysłałem z emulatorem razem, na którym się powinno uruchamiać, powinny się uruchamiać te ROMy właśnie.
1: A, pewnie nie umiał w tego rdzenia mamy odpowiedniego wgrać.
0: A albo może źle wskazałeś katalog z romami i uruchamiałeś jakieś swoje, nie wiem, no ale to było, wiesz, to był taki komplet, który ja też kiedyś od kogoś dostałem, gdzie były po prostu, jest emulator, na którym działają wszystkie romy i były wybrane takie co lepsze, no i powinno wszystko hulać, to nie wiem, ale z tym mamy, to jest takie skomplikowane troszeczkę właśnie, to trzeba trochę pogrzebać, potestować i to różnie z tym bywa faktycznie, to też się musiałem trochę nagłowić, żeby w końcu zaczęło to hulać i też jakby różnych emulatorów trzeba używać do różnych gier, nie?
1: No i tutaj jest bardzo dobra paczka, ten stokowy system na tym jest ok, co prawda trzeba chyba jakiś inny wgrać, żeby ogarnąć na chwilę obecną Diablo, ale w tej wersji, tak jak mówiłem, takiej Devilet X, coś takiego, to trzeba trochę pokombinować. Można mieć dual boota, ale stwierdziłem, że mi się nie chce, bo czy to Diablo jedno jest takie dobre? Tam było drzewko umiejętności? Chyba nie. To było takie siermiężne, jak sobie popatrzyłem, jak się na to gra. Mówię, co będę tyle czasu tracił na zrobienie jednej gry, która może mi nie podpadnie do końca, do gustu. Jak mam tyle różnych ciekawych rzeczy, wiesz, że z SNES-a, z Dreamcasta, z innych platform, które działają do ogrania. No, Game Boy Advance będę ogrywał i SNES-a. Natomiast co do Game Boy Advance, jak odpalam na RetroArchu, to mi do końca nie streczuje wszystkiego na cały ekran, ale z kolei ten emulator, który jest zbudowany w Anbernika, nie wiem co to jest, może też jakaś batocera, działa. No, jest troszeczkę tych rzeczy, ale najmniej pierdolenia jest na stokowym OS-ie, także jakbyście kupowali, kupcie sobie kartę pamięci, jakąś taką w miarę dobrą, i kupcie ten. I nie kombinujcie z systemem operacyjnym jakieś garliki czy coś. Szkoda życia. Ewentualnie podnieście sobie ten, który jest. Ale tak dla takiego normalnego użytkownika.

0: One były takie z głową bardziej projektowane. Jak zobaczyłem tą Zeldę i ile tych gier różnych zeldopodobnych, to myślę, kurde, coś z tego skończę, coś ogram, nie? Na bank. Już nie wiem, czy tą Zeldę zaraz sobie, a Link to the Past nie pyknę, jak przyjdę. Bo naprawdę wygląda ciekawie.
1: Tak, zaskakująco dobre są Zeldy, nawet te całkiem stare. Mhm. To są po prostu na konsolki po prostu dużo więcej kasy inwestowano i lepsi specjaliści robili te gry i potrafili wykrzesać z tych słabych komputerków naprawdę na maksa, nie? A na Amidze to była masa takich twórców, co w jakimś Amosie te gry robili, jakieś chujnie, albo jacyś tacy, no, gołodupki, hop do kubki, zrobimy gierkę, nie? No, i to jest zupełnie inna wtedy jakość, niż jak się zainwestuje naprawdę dużo kasy. No, inną grę zrobi Nintendo, a inną grę zrobi Włodek i Rysiek, no. Taka jest prawda.
0: To prawda, to prawda. I to widać, jest naprawdę zajebista jakość. No akurat Amiga i SNES to są dwie różne generacje. Nie do końca. Nie do końca. Nawet bym powiedział, że to są te same generacje. SNES, Wiki, 16-bitowa, Amiga też była 16-bitowa. No oczywiście ona nigdy tak, Amiga tych 30 bitów w pełni nie wykorzystała. Tak wiadomo, że była później Amiga 1200, ZD32, 4000, 3000, 2000 i tak dalej.
1: Amiga 1200 już jest 32-bitowa, tak, ale tam jest jakieś wąskie gardło. Tak, też ona nie jest stworzona do pewnych rzeczy, coś tam jest blokowane. Amiga to był świetny sprzęt. Mi się wydaje, że to był całkiem dobry sprzęt, tylko po prostu nie potrafiono go do końca często wykorzystać.
0: Bo Amiga, wiesz dlaczego tak powiedziałem, że to jest inna generacja, tam mówię do czatownika, bo wyszedł w 90-tych latach, na początku lat 90-tych, a Amiga 500 wyszła w 85. I to nie jest tak, że to są inne generacje, po prostu Amiga była tak bardzo do przodu. Miała tak ogromny w tej cenie, w tym przedziale cenowym, miała już przewagę nad konkurencją. Wielowątkowość, system okienkowy, co chciałeś, była mega do przodu, ale się troszeczkę też zachłysnęła sobą, tam były błędy marketingowe, no też kwestia później gdzieś tam wątek tych tramierów się pojawił, jebniętych na głowę, trzeba to powiedzieć wprost, bo tak się ich chwali, jacy są cudowni, to byli ludzie tacy troszeczkę zaburzeni, jak tak się przyjrzeć tej historii całej. I ten, no, jakiś tacy wielkiego, nie? I dlatego się może wydawać, że Amiga 500 to jest inna generacja niż ten, niż SNES. Zobaczmy, co tam SNES w ogóle miał w środku. Nie zdziwię, jakby był ten sam procesor, co w Amidze. 16-bitowy, bazujący na rdzeniu 65816. No, to co my tu mamy?
1: No ciekawe, jak to wypada przy złomoroli 68 tysięcy. Czy tam 68,20?
0: Zrobię tak, nie będę próbował tego łyknąć. Może to zostawimy na tą audycję o starociach i o retro. Może zrobimy ją na przykład z Etamem razem, albo w ogóle teraz Etam zrobimy. Co ty na to?
1: No, Etam, jak słuchaj, to dawaj, bo dzisiaj i tak już myślę, że temat może zejść też na gierkowe rzeczy. No, ja myślę, że w Amidze jedną z fajniejszych rzeczy było to wspomaganie 2D, dzięki czemu wszystkie platformówki, tego typu gry były niesamowicie płynne i to naprawdę robiło różnicę. Jak się porówna, jak chodziły gry na Atari ST i na Amidze 500, no to się czuje tą różnicę.
0: Tak.
1: Masz po prostu nagle grę bardziej taką automatową, nie? Bo automaty, arcade'y, to jeszcze był jakby level troszeczkę w górę i tam jeszcze były większe
0: to
1: te postacie.
0: To tak, jakbyś miał dwie Amigi naraz włożone, powiedzmy często,
1: tak,
0: nie?
1: Tak, do tego się to sprowadzało.
0: No, więc no, myślę, że tam by to dobrze na świecie. Dobra, ja spadam,
1: dobra,
0: bo już mi burczy w brzuchu i idę na słuchawkę. Trzymajcie się, cześć.
1: Trzymaj się, hejka.

Polanie to była fajna gra, pisze Miki. No, taki polski RTS, nie? Gierki, chlanie i polityka. No takie to radio, widzicie, taki obraz nasz. No. Tak, u Etama coś się pozmieniało, nagle się stał wychodzący. Gdzieś tam w polu coś. Ale wiecie co, tak często też jest, że osoba, która powiedzmy była piwniczakiem bardzo długo, czy odludkiem,

i nagle wyjdzie z domu, nie? To taki człowiek się zachłystuje jakby tym. Też przechodziłem takie okresy, że nagle mi się zachciało, nie? Więcej tam imprezować, łazić, bywać, coś. I to wtedy tak ze zdwojoną siłą się pojawia takie uczucie, że wow, tu fajnie wszystko, ekstra. Idę w tym kierunku, nie? Więc u Etama mogło coś takiego się pojawić, że on teraz jakby stanie się maniakiem jeżdżenia gdzieś, podróżowania, pracy w polu. Mówiłem wam o koledze, który był takim mega geekiem, amigowcem na moim osiedlu. Miał jakąś super Amigę w ogóle, w którą zainwestował kasę. To z nim wydawaliśmy ten magazyn dyskowy taki, który był wysyłany jeszcze pocztą, bo nie było internetu. Za bardzo były tylko BBS-y, taki pra-internet, jakby mówiąc w dużym uproszczeniu. No i też ten kolega, właśnie Paszczak na niego mówili, fajny kumpel, my tam, on gdzieś tam pamiętam, jechaliśmy razem po skaner do Amigi, że można jakieś zdjęcie zeskanować na komputer, nie? To wow! Ja mu tą grafikę robiłem tam do tego magazynu dyskowego i tak dalej. I Paszczak w pewnym momencie zachłysnął się właśnie imprezowaniem, kupił sobie rolki, zaczął na rolkach jeździć, stał się takim maniakiem jeżdżenia na rolkach. I pokazywał mi tam, tu kółka gumowe, mam kauczukowe, specjalne krawiec, tu patrz. I tam śmigał po osiedlu na tych rolkach, jakieś triki robił, tyłem jeździł i on nagle porzucił te komputery, ale tak w ogóle całkiem, że sprzedał wszystko tam w pizdu, zaczął na imprezach bywać, jakąś tam dziewczynę poznał i się tak tym zachłysnął, że te komputery mu się nagle wydały czymś, od czego on chce się wręcz oderwać, nie? Wiecie, o czym mówię, nie? I tak często jest właśnie w życiu, tak bywa, że spróbujemy czegoś nowego, coś, co było właściwie w kontrze do naszego sposobu, nie wiem, życia, bycia i się tym zachłystujemy, tak jak tak samo bywa z neofitami. Neofita to jest taki, no, można powiedzieć, przechrzta też. Ktoś, kto powiedzmy był, powiedzmy, ateistą, a nagle odnalazł Boga. Albo był komunistą, lewakiem, a nagle w prawą stronę skręcił i zaczął tam kultywować tradycje, rodzina i prawicowość, nie? To zawsze ci ludzie ze zdwojoną siłą i stają się takimi fanatykami troszeczkę tego swojego nowego sposobu bycia. I to tak jest, taki jest człowiek trochę. To też coś mówi o naszym sposobie zachowania. Gugu się tu coś pytała o donejciki, coś tam. No to, słuchaj, nie narzekam ostatnio, nie narzekam. Tutaj wielkie podziękowania dla szczodrych nocników. Tutaj naprawdę jestem zadowolony. A myślę, że zrobimy faktycznie taką audycję o grach, o sprzęcie, bo to też lubimy. Mamy tutaj sporo też fanów tego typu rzeczy, tematów. I czemu nie, czemu nie? Zdradzę wam, że Gumball się rozochodził trochę do nadawania. Gadaliśmy ostatnio, że on chciałby tutaj częściej coś ponadawać. Zaczęło mu się chcieć, może ta wiosna tak na niego podziałała. I dobrze mu to robi, lubi sobie tutaj właśnie pogadać i planujemy właśnie, żeby się zaczął pojawiać, nie? Tylko pytanie właśnie, czy spontanicznie, czy w konkretne dni, to trochę niestety, no takie spontaniczne nadawanie trochę koliduje z tym moim wchodzeniem takim na spontanie, nie? Bo też często wchodzę na spontanie, mój drogi panie, na steropianie i jak jeszcze Gumball by wchodził spontanicznie, to trochę możemy na siebie nachodzić, niestety. I więc ja mu tutaj proponowałem, żeby sobie jakiś dzień może wybrał. Radio to powinno nadawać 24 na dobę. No. Myślę, że teraz
gdzieś tam dojrzewam do tego, to znaczy mam taką też chęć, żeby więcej trochę gadać, bo też nie czuję takiej potrzeby, żeby zawsze musiało być coś jakoś wielce przygotowane, jakoś też takie przygotowanie, to kantupy rozbić, bo siedzisz powiedzmy ten jeden dzień cały, zbierasz jakieś informacje, no i okej, zrobisz audycję, która jest trochę bardziej merytoryczna i tak dalej. Ale czy o to w tym chodzi u nas tak naprawdę? Chyba nie do końca, bo my to lubimy się tak właśnie spotkać, pogadać sobie, ktoś zadzwoni, coś przyjdzie do głowy, raz wyjdzie lepiej, raz wyjdzie gorzej, z nikim się nie ścigamy, nie zależy tak wielce tutaj na zasięgach, na jakimś tutaj, na walce o złote gacie, jak to się kiedyś tam mówiło, więc po prostu, no, też nie ma co tu świrować pawiana, no. Może się okazać, że lepiej właśnie więcej, a bardziej na spontanie i jak będzie, to będzie, niż się tu silić na Bóg wie co, bo i tak nie dogonimy merytorycznych youtuberów, którzy powiedzmy coś tam bardziej, mają trochę inny model, inny styl. Powiedzmy dzisiaj większość takich youtuberów, którzy coś chcą właśnie przygotować, jakiś materiał, no to działa inaczej niż Nocne Radio. Oni powiedzmy bardziej żyją z Patronite'a, na Patronite'cie powiedzmy sobie zbierają ludzi. No ja na Patronite'cie mam, nie wiem, 3-4 osoby obecnie i to się nie zmienia. Ale potraficie być niezwykle hojni po prostu czasami, jak się tak spotkamy. No sorry, że tak o tej kasie gadam, ale no wiecie, no to też w moim przypadku, no to akurat ma znaczenie, tak? Bo powiedzmy, że tym się zajmuję w dużej mierze. Obecnie no to tak sobie trochę z tego żyję, nie? Pół na pół powiedzmy. Tutaj sobie żyję z donate'ów, a tam sobie coś dorobię na grafice. No więc dla mnie to jest ważne. Też nie kryję się z tym, nie będę tutaj udawał, że jest inaczej. Więc tym bardziej jestem niesamowicie wdzięczny, że jakby umożliwiacie właśnie, żeby to tak działało sobie. No więc jest inny model trochę, inny profil, inny model, inna społeczność trochę. No. Poza tym nie ma też takiej tragedii, no. To też nie ma takich audycji, że wchodzę tutaj, to dzwońcie, tu se coś jakieś, ktoś pogadamy o czymś tam, tu tego. Tylko po prostu coś jest, no dzisiaj było. Całkiem spora część audycji była o różnych zaburzeniach psychicznych i różnych wnioskach z tym związanych. Trochę o tym pogadaliśmy też, więc coś tam jest, jakaś merytoryka, no. Ale to jest jakby połowa, nie? Druga połowa to są takie po prostu spotkanka. Siedzimy sobie, gadamy, może ktoś zadzwoni teraz i na przykład rzuci zupełnie nowy temat. Wczorajsza audycja Gambola i Ani była też dokładnie w tym stylu, no, że była bardzo luźna. I mi się tego dobrze słuchało. My robimy taki content, którego się można sobie posłuchać właśnie, nie wiem, w drodze gdzieś tam na miasto, w pracy, podczas wykonywania jakichś tam rzeczy, społecznościowe mocno, radyjko. Cześć, Tomisiu. Tomisiu mówi, że to donate'owy piąteczek mógł tak wpłynąć, że na przykład na Gambola, że się rozochocił. No. Różnie to bywa. Na przykład taka Ania, to ona, odnoszę wrażenie, że ona w ogóle na donate'y tak nie patrzy, bo wiecie, tak naprawdę no wiecie, my tu szczerze sobie gadamy. Ania tak naprawdę to, co zarobiła, to mi dołożyła do komputera, no taka jest prawda. No i ona tak teraz też coś tam, jak wpadnie, to wiecie, to dla niej to nie jest jakiś Bóg wie co i tak dalej. Ania bardziej patrzy na to, że sobie tutaj właśnie wejdzie, pogada, pożartuje sobie, ona to lubi, nie? A tam
zupełnie inne jakby ma podejście niż ja, znaczy zupełnie inne, no. Ja też strasznie lubię się tu spotkać, pogadać, wygadać i tak dalej, ale powiedzmy dla mnie jest jeszcze dodatkowo ważne to, czy tam coś mi wpadnie, czy nie. Wiadomo, kto tu jest kapitanem pijawką, dokładnie. No, a Ania, ona nie patrzy, bo ona, dla niej to jest jakaś abstrakcja, że ona by się miała tu jarać, że dostała tam 50 zł, nie? Ona zarabia, normalnie pracuje, więc też inaczej od tej strony trochę patrzy, no. No dobra. Ja już się w sumie wygadałem. Nie wiem, czy chce mi się ciągnąć jakieś tematy, które mam tu w folderku. Zobaczymy, czy jeszcze coś tutaj będzie, czy coś się znajdzie. No, wiecie, po 3 godzinkach to już tak zwykle właśnie trochę bardziej się wrzuca na luz, nie? Ale może coś mnie tutaj jeszcze zainteresuje. No, możemy też pogadać w sumie o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Iran, Izrael. Co z tego wyjdzie? Może taki temat was zainteresuje. Właściwie to no, w ciekawych czasach się nagle obudziliśmy, że co chwilę gadamy, czy to już trzecia wojna światowa, czy jeszcze nie, nie? A właściwie to mamy trochę taką rzeczywistość, w której mamy taką quasi trzecią wojnę światową, taką, no, niektórzy może bardziej to czują, nie? Ci, którzy żyją na trochę innej szerokości geograficznej, to dla nich to jest trzecia wojna światowa. Powiedzmy, bo spadają im rakiety na dom, na przykład, nie? Nam, Polakom, się trochę upiekło, póki co jeszcze jest w miarę spokojnie, choć niepokojące są te ciągłe doniesienia o wezwaniach na komisje różne wojskowe, prawda? W tym i kobiety też są wzywane i obmacywane, normalnie za cycki łapie pan doktor i obmacuje. Ciekawe, czy to jest takie ważne i czy to jest takie fachowe właśnie macać cycki pani, żeby sprawdzić, czy ona się do wojska nadaje, nie? I tak macać te cyce i o, to, no, jeszcze sprawdźmy tu, kurwa, no, są cyce, dobrze, a jeszcze tu, no. Pani się nie rusza, muszę sprawdzić cyce. To jest takie mega ważne właśnie przy badaniu, tak? To mi się kojarzy z tym, że mnie będą teraz badać, na przykład mnie łapać tam za moszne, ściskać, łapać za kutasa, wsadzać palec do dupy, bo to jest takie ważne, czy ja się na żołnierza nadaję. Tak naprawdę ja bym stawiał na to, że to banda z boków tam siedzi, jakiś doktor pedał z bok, po prostu, który se lubi popatrzeć na młodych chłopców, a obok jakiś erosoman se siedzi, co se chce poobłapiać za cycę panią i tak naprawdę to taka przykrywka i on tam będzie się mądrzył, nie? Że o, tu sprawdzimy. To jest tak naprawdę zwykły taki zbok. Nie wiem, ja bym... Przepraszam, że tak użyję brzydkiego słowa, ale... Kurwa, nie wytrzymałbym. Bym wyjebał na ryj takiemu, jakby mi kazał tam coś, mi wsadzał palec. Po prostu nie, chciałbym mi wsadzać gdzieś tam palec, coś macać. Po prostu bym nie wytrzymał. Dobra, dostałbym karę, nie wiem, jakieś tam prace społeczne czy coś, ale dostałby skopa na ryj i koniec. I tyle. Tyle w temacie, drogi bracie.

0: No, także mówi się o tym, nie wiem, czy to propaganda, czy fakt, ale że 99% irańskich rakiet i dronów zostało zestrzelonych tam przez, w tym przez lotnictwo. Wielka Brytania wysłała jakieś samoloty, które zestrzeliwały niby te drony. Żelazna jarmułka tutaj zadziałała nieźle ponoć. I właściwie teraz takie no, trwają spekulacje i rozmowy gdzieś tam na szczeblu wojsko, rząd, Netanyahu, Yahu, Nathan, prawda, chce się pokazać jako wojownik, mściciel i on i wojsko by chyba chcieli, żeby nastąpiła teraz zemsta i odwet, tak, na Iranie, no ale dla świata to nie jest zbyt dobrze chyba, że będzie eskalowany ten konflikt, prawda? Bo to jest jakiś tam znowu przyczynek do III wojny światowej. No więc ja bym wolał, żeby się Izrael trochę uspokoił. Zresztą ja nie podoba mi się postępowanie Izraela. Ja wiem, że to jest w tamtym regionie jakaś cywilizacja. Wielu z was jest tam gdzieś za Izraelem, ale... Tak naprawdę Izrael się skandalicznie zachowuje. Jak można zrobić napad i zabijać ludzi w obcej ambasadzie? Jak można strzelać sobie do konwojów tak lekko, nie? Się nie przejmując? I tam jeden, drugi i trzeci raz tak się, no, się pomylili. Jeden, drugi i trzeci raz się pomylili, nie? Konwój oznakowany, ale oni mają taki talent, że oni z satelity w ogóle zrobią zbliżenie z teleskopu i zobaczą, że tam w środku terrorysta, ale nie widzą, że samochody oznakowane, że akcja humanitarna, nie? Tego już nie widzą po prostu. No więc skandalicznie się zachowują, no. Po prostu. No zresztą też myślę, że pomimo tego, że Hamas nadużywa troszkę pewnych zasad, łamie pewne reguły gry, używa cywili gdzieś tam jako żywych tarcz, robią sobie z obiektów cywilnych obiekty wojskowe, taka przykrywka, nie? No to tam 30 tysięcy cywili w ogóle zginęło, nie? W tej strefie gazy. Jakieś... No takie są bardzo niekorzystne dane, statystyki, no, dotyczące tego, ile dzieci tam zginęło w ogóle. Jakaś cała masa w ogóle dzieci, nie, tam ginie. Straszliwy kryzys w ogóle humanitarny, jakieś epidemie. No, ja się zgodzę tutaj z Jackiem, że po prostu Izraelczykom trochę się udzieliło takie zachowanie i takie traktowanie innych ludzi, jak to mieli ich oprawcy dawniej, prawda? Malarz austriacki, że zamienili się rolami i że to oni dzisiaj trochę tak się zachowują, jak dawniej zachowywali się ich ciemiężyciele po prostu. Tu się zgodzę z Jackiem, też tak to postrzegam. Ja wiem, że wojna to jest straszna rzecz i że po prostu ciężko pozostać człowiekiem czasami. Ciężko nie ulec tej pokusie, żeby się mścić, dręczyć kogoś, torturować, traktować jak zwierzę i tak dalej. Jak się doświadcza okropieństw wojny, że to się udziela każdemu. Potem ogólne jest takie zezwierzęcenie i odhumanizowanie, nie wiem jak to powiedzieć. Ale mimo wszystko, no, jeśli ktoś chce być uznawany za cywilizowany naród, powinien się w sposób cywilizowany zachowywać, mimo wszystko. Też nie mamy takiego wglądu w to wszystko. No, mieszkamy bardzo zupełnie gdzie indziej, opieramy się na jakichś doniesieniach medialnych, to z tej, to z tamtej strony, więc często też polegamy na pewnych autorytetach, nie? na przykład dla mnie teraz takim specjalistą od spraw właśnie tych bliskowschodnich jest pan Szewko. On też chyba został doceniony. Prowadzi ten pan kanał Szewko, czyli na wschód od Bliskiego Wschodu. Bardzo mądry facet, doktor. I on chyba został doceniony, bo jest przez przeróżne media zapraszany obecnie jako komentator, nie? I na portalach różnych się pojawia. Wydaje mi się, że jest obiektywny i że dysponuje naprawdę olbrzymią wiedzą, bo się tym interesuje. Od lat, od zawsze i to jest taka jego specjalizacja, więc często po prostu polegamy na tym, co mówi nasz jakiś tam autorytet, a dla mnie takim autorytetem jest pan Szewko, no i polecam wam kanał Szewko, czyli na wschód od Bliskiego Wschodu. 120 tysięcy subskrybentów, coraz bardziej znana osoba, średnio, no słuchajcie, 188 tysięcy wyświetleń na filmik, tak? To jest, to już jest klasa, to jest ktoś, kogo ludzie słuchają. I zapraszają go to do telewizji, to na portal jakiś, a na antenie specjalista od różnych rzeczy, Tomisiu, nasz kolega, witamy.
1: No, cześć, Krawiec.
0: Cześć.
1: No, chciałem się podłączyć pod ten temat Izraela, ale nie wiem, czy jeszcze o tym mówisz, bo może mam troszeczkę ten... Jestem opóźniony.
0: To tak a propos tych zaburzeń psychicznych, czy jesteś trochę opóźniony, czy nie. Ja myślę, że każdy z nas ma jakieś tutaj niedoskonałości, Tomisiu, nie przejmuj się.
1: No. No, szczególnie, że wiesz, u nas dopiero wcześnie rano, więc jestem opóźniony też z tego względu, że wiesz, jest dopiero 8 godzina.
0: Jesteś też z racji tego, że mieszkasz w Stanach, jesteś opóźniony tak od 5 do 8 godzin jakoś, nie? Tak to...
1: Nawet 9 godzin czasami nawet 9 bywa czasami. Moje opóźnienie, no. Nawet 9 godzin. Ale mam nadzieję, że ludzie mi to wybaczą, takie drobne opóźnienie. Także wy jesteście zawsze do przodu te 9 godzin. Wiecie wszystko, co się dzieje 9 godzin do przodu. My jesteśmy zawsze tutaj opóźnieni niestety. Się o wszystkim dowiadujemy troszeczkę później. Ale w związku z tym Izraelem, to wiesz, ja mam taką swoją teorię, ale też nie tylko moja teoria, tylko przypuszczam, że dużo ludzi też tak uważa z tego, co tak czasami rozmawiam z ludźmi albo czytam sobie jakieś opinie, że te wszystkie problemy są po prostu też wynikiem tego, że Netanyahu jest, wiesz, rządzi w Izraelu. Gdyby był inny przywódca, przypuszczam, że odpowiedzi i czy jakieś negocjacje też by szły innym torem. A się mówiło właśnie, jak był, powtórnie był wybierany na przywódcę Izraela, miał, wiesz, mnóstwo tam jakichś spraw takich prokuratorskich, że to nie będzie dobry przywódca, bo on będzie próbował właśnie jednak eskalować. Nie będzie takim przywódcą, który będzie negocjował, tylko będzie eskalował konflikt. Też po to, żeby, wiesz, żeby zrobić ten deflect słynny, czyli jak gdyby temat jego prywatnych spraw i jakichś tam, wiesz, zarzutów prokuratorskich sprowadzać po prostu do tematu wojny z Palestyńczykami, z Hamasem. Także od początku, jak on został ponownie wybrany, no to wszyscy mówili, że to jest taki mini Hitlerek, nie? Netanyahu. A teraz się to potwierdza, bo nawet ten ostatni atak Iranu, to po prostu Iran się sam skompromitował tym atakiem. Co to był za atak, słuchaj? No, to była kompromitacja totalna. I mimo, że po tym ataku, że jeszcze dzwonił do niego prezydent Stanów Zjednoczonych, że dużo, dużo przywódców prosiło go, żeby tego nie eskalował, no to on już dzisiaj, wiesz, zapowiedział, że on odpowie też atakiem, nie? Na Iran. Czyli po prostu też widać jego charakter, jaki ma, że on po prostu, wiesz, nie chce jakoś tych tematów, tego konfliktu łagodzić, tylko woli eskalować. Taki ma po prostu charakter. A dużo Izraelczyków, osób w Izraelu się po prostu też z nim nie zgadza, z jego polityką, więc to też dużo mówi, nie? Że jego właśnie ludzie nie potwierdzają sposobu, w jaki prowadzi politykę obecnie, nie? Takiej eskalacji, dążenia po prostu ząb za ząb i wydaje mi się, że poprzedni przywódcy, widzisz, jednak z jednej i z drugiej strony gdzieś był wypracowany jakieś takie porozumienie i ten konflikt się gdzieś tam, powiedzmy, żarzył, ale nigdy nie był jakoś tak specjalnie eskalowany, a teraz jak on jest przywódcą, to jest po prostu non-stop jakiś problem z tym Izraelem, nie? Tak, no przynajmniej tak, ja to tak widzę.
0: No, chyba tak jest, jak mówisz, no, nic dodać, nic ująć, no. Są... Tak, protestują w Izraelu przeciwko rządom Netanyahu. Wielu się nie podoba to. I on, to samo mamy tu w Polsce też, przykrywanie jednych spraw drugimi cały czas i takie odwracanie uwagi, nie? Tusk się wziął za aborcję i rozliczanie PiS-u, a nie spełnia swoich obietnic też. PiS też próbuje odwracać tam uwagę i od swojego tam rozliczania. Tak rządzą przywódcy, często popadają, dają się skusić, dają się... I no, ta pokusa bierze górę, żeby właśnie robić populizm, żeby odwracać uwagę, żeby tutaj urka burka, żeby odwrócić od czegoś tam uwagę. No też tak mamy, wszyscy tak dzisiaj jakoś rządzą i to jest... Ale też w ogóle nie zapominajmy, że Iran jest sojusznikiem Rosji też w sumie, nie? Więc to też jakieś dla nas ma znaczenie. Ostatnio mówiłem tak, że my właściwie z Iranem to nie mamy żadnych konfliktów, oni nas tam jakoś szanują podobno i że może nie powinniśmy z tej racji się w ogóle jakoś, jakkolwiek mieszać w ten konflikt, żeby sobie nie nagrabić u Iranu, z którym czemu mamy walczyć z jakimś Iranem nagle, nie? W imię co? Jakiejś przyjaźni, pseudoprzyjaźni z Izraelem, który gdzie w tym Izraelu się właściwie kultywuje taką antypolskość. Też ostatnio jakiś Polak, który wyjechał do Hollywood, powiedział, że tam właściwie to być Polakiem to jest trochę przesrane, bo nie jest żadną tajemnicą, że Hollywood rządzą Żydzi. I oni, często ci Żydzi są wychowani w takim duchu antypolskim, że Polak to szmalcownik.
1: Ale poczekaj.
0: I podludź.
1: Ja wiem,
0: czy ty
1: mówisz czasami o tym chirurgii kosmetycznej, tym, jak on się nazywa, ten gościu, co otwiera te kliniki
0: chyba
1: i
0: tak,
1: najpierw w Miami?
0: Chyba tak.
1: No to wiesz, tam tak, ja bym jego słów tak nie brał dosadnie, bo... Z moją mamą rozmawiałem, bo moja mama tego tam śledzi trochę tego faceta, bo ja za bardzo nie wiem, co on tam w Polsce robił, ale podobno był bardzo znanym takim chirurgiem od tych wszystkich celebrytów i znudziło mu się, niby stwierdził, że znudziło mu się życie w Polsce, bo już wszystko osiągnął, co mógł osiągnąć, i wyjechał gdzieś tam najpierw na wschód. Tam też stwierdził, że tam już wszystko osiągnął, co miał osiągnąć, teraz przyjechał na zachód. I też teraz ostatnio powiedział, że wszystko, co mógł, to osiągnął, więc już od takiej osoby to ja raczej bym nie oczekiwał rzetelnej takiej opinii, bo mi się wydaje, że Polacy są bardzo dobrze tutaj odbierani. Może po prostu to jest jego przypadek taki, że on akurat się czuje, nie wiem, jakoś poniewierany, nie wiem, może to wynika z jego charakteru, że jeżeli ktoś tak, wiesz, wszystkim opowiada, co on... Wiesz, czego nie osiągnął, to może, wiesz, może jakoś to się tam odbija mu czkawką. Natomiast z tego, co ja, jak rozmawiam ze znajomymi, którzy pracują, wiesz, w jakichś tam firmach biotechnologicznych czy jakichś technologicznych, oni są uważani za bardzo dobrych specjalistów i są bardzo dobrze poważani. Mają, wiesz, dużo Polaków tutaj na Zachodzie ma troszeczkę inną sytuację niż ta Polonia na Wschodzie, która troszeczkę ma, jednak może faktycznie tam są te, tam panuje jeszcze ten stereotyp Polaka, ale tutaj tego nie ma. Ja jakoś nie widzę tutaj problemu, żeby Polacy byli poniewierani, także się kompletnie nie zgadzam z tym, co on tam w mediach opowiada, ten gość.
0: No, czy ja wiem... To jest, to już od dawna słyszę z wielu źródeł, gdzieś tam wychwytujesz, że wśród wielu Żydów faktycznie jest niechęć do Polaków i ta niechęć się nie bierze z niczego, bo wielu Polaków jest faktycznie antysemitami dzisiaj w środowisku szulskim, czy tam alternatywnym, to właściwie jest to norma, że jesteś antysemitą. Jakbyś nie był, to by cię chyba wyrzucili stamtąd i klątwą obłożyli. Więc to tak wiesz, jak Kuba Bogu, tak Bóg Jakubowi, jak to się mówi, tak Bóg Maciejowi. Więc,
1: no ale właśnie, no. Wiesz, to też często wynika z tych właśnie polityków, jacy są dobierani, bo jeżeli taki Netanyahu dobiera sobie takich właśnie ambasadorów, no to potem masz taką opinię, nie, o Polakach. Bo ja ci powiem szczerze, że jak ja tu przyjechałem wiele, wiele lat temu, to pierwsza rodzina, która wyciągnęła do mnie rękę, żeby tam mi pomóc, bo też, wiesz, przyjechałem z niczym, to była właśnie taka para żydowska. I ja powiedziałem wprost, że jestem Polakiem, że oni są Żydami i powiedzieli, że słuchaj, jak potrzebujesz pomocy, czy gdzieś potrzebujesz zamieszkać, czy coś, daj nam znać. Numerami telefonicznymi tam wymieniliśmy i oni w ogóle mają, ci Żydzi, którzy są w Stanach, oni mają w ogóle taką, wyznają politykę pomagania imigrantom, że oni tak jakby nawet w tych swoich synagogach, czy tam w jakieś różne organizacje, które są, to mają, są tacy bardziej proimigracyjni i są tacy właśnie, żeby pomagać osobom, którzy tego potrzebują. I wydaje mi się, że tutaj Polacy nie są jacyś, nie wiem, jacyś tam wybrani, żeby im nie pomagać, tylko pomagają wszystkim. A to po prostu, co się teraz dzieje, taka nagonka na Polaków, to właśnie mi się wydaje, że to jest cała właśnie otoczka tej polityki, tego Netanyahu, tego właśnie prowadzenia takiej jakby walki, nie? Że my jesteśmy ciągle tymi ofiarami, wszyscy nam zagrażają, trzeba po prostu stawić im czoła i trzeba się z nimi, wiesz, policzyć teraz, nie, na szablę. Także nie wydaje mi się, żeby była jakaś zła opinia. No, słuchaj, jeżeli jacyś Żydzi zauważą, że robisz coś takiego, co wpływa znaczy powiedzmy, że gdzieś tam, nie wiem, na murach wypisujesz jakieś, albo gdzieś publicznie wygłaszasz jakieś takie antyżydowskie hasła, no to wiadomo, że za to cię lubić nie będą, więc gdzieś tam się pojawi jakaś krytyka, ale tak bezinteresownie, żeby, wiesz, byli jakoś negatywnie nastawieni, to mi się wydaje, że to też jest, można powiedzieć, jakaś tam na pewno mniejsza część, na pewno nie większość, nie? Sądzę.
0: No nie wiem, Tomisiu, są bardzo różni Żydzi. Oni są jeszcze bardziej różnorodni niż chrześcijanie nawet, wydaje mi się, wiesz? I po prostu są przeróżni Żydzi. Są wierzący, niewierzący, biedni, bogaci, hasydzi, Żydzi tam europejscy, chazarscy, aszkanazji, safardyjscy, mali, duzi, wredni, źli, dobrzy, do rany przyłóż. Oni są strasznie różnorodni i po prostu ty trafiłeś na fajnych Żydów i super, się cieszę. I będziesz miał dobrą opinię i dobrze, bo to gdzieś tam sprzyja temu, żebyśmy się lubili, my i oni, ale jest też, wiesz, wielu takich, którzy od małego są w tym Izraelu wychowywani właśnie, bo wiesz, oni, wielu z nich ulega, myślę, tej pokusie, co u Polaków też zauważymy, że szukanie se wroga nas łączy, nie? Że wspólny wróg nas łączy. I robią sobie z Polaka takiego wroga, opowiadają wyolbrzymione informacje o tym, jakieś przekazy takie, wiesz, przyjaskrawione, że Polak to szmalcownik, zdrajca, taki ham.
1: Słuchaj, krawiec, teraz mówisz troszeczkę tak jak na niektórych, jak niektórzy youtuberzy, że oni, że tamci oni, ale nazwik, kto za tym stoi, bo mówi, że oni, no to kto za tym stoi? Komu zależy na tym, żeby wykreować taki wizerunek Polaka, żeby go nienawidzieć? Komu na tym zależy? Zwykłemu Żydowi, czy komuś, kto prowadzi jakąś tam politykę taką na żądanie, powiedzmy, nie wiem, premiera czy kogokolwiek? No to trzeba sobie zadać pytanie, co są ci oni, o których mówisz?
0: Nie wiem, przeróżnym ludziom z różnych środowisk może zależeć na dzieleniu, na szukaniu wroga, na wskazaniu wroga, na budowaniu oblężonej twierdzy i tak dalej. No nie wiem kto. Najczęściej jacyś politycy pewnie, no. jacyś działacze, politycy, jacyś przywódcy ruchów religijnych, wiesz, bo dobrze jest sobie znaleźć po prostu wroga, to często ludzi tak łączy, mobilizuje, nie? I daje jakiś cel. Ale co, ty, bo tak nie rozumiem, ty twierdzisz, że wszyscy Żydzi są spoko? Tak jak, no nie wiem, ja bym nie powiedział, że Polacy wszyscy są spoko, bo część to są skurwysyny.
1: Słuchaj, tak samo twierdzę, że Żydzi tak tyle mają samo złego za uszami, jeżeli chodzi o tę sprawę, co Polacy. No,
0: tak.
1: Masz Polaków naprawdę spoko i masz Polaków po prostu durnych idiotów, którzy wiecznie gdzieś jak na tych murach te graffiti, wiesz, wypisują, bo im po prostu, nie wiem, bo nie wiem nawet, z czego to wynika, czy po prostu im rodzice to wyssali z mlekiem matki, czy taki antysemityzm, czy po prostu w takim środowisku jakimś skinheadów, czy jakiś tam, tutaj nie obrażam skinheadów, ale mówię w jakimś takim, nie wiem, subkulturze może się wychowali, że często tak jest, że te osoby, które te graffiti, te napisy gdzieś tam na tych ścianach, wiesz, sobie tworzą, to one nawet w życiu nie miały żadnego znajomego Żyda, więc to jest wszystko na podstawie jakichś takich stereotypów robione. A poza tym zobacz, ja nigdy osobiście nie byłem w Izraelu, nie zwiedzałem, nie byłem, więc też mi się ciężko wypowiadać, jaka tam jest atmosfera, czy jak wyjdę na przykład, nie wiem, czy jak pojadę zwiedzać Jerozolimę, czy gdziekolwiek jakiś zakątek Izraela, czy zostanę, wiesz, obrzucany kamieniami, opluty i tak dalej, czy nie. Ale miałem parę osób w rodzinie, która zwiedzała Izrael i byli zachwyceni, bardzo dobrze przyjęci jako turyści, więc po prostu ciężko mi z takiej opinii tutaj obiegowej wśród moich znajomych właśnie w rodzinie, którzy tam zwiedzali Izrael, żeby ktoś tam mówił, że byli jakoś, nie wiem, sponiewierani przez w Izraelu podczas wizyty. Także nawet, wiesz, loty do Izraela, nie wiem, ile tam lot ma tych lotów, teraz chyba zawiesił, bo ze względu na ten konflikt, ale wcześniej przecież samoloty do Izraela, tały lotu chyba codziennie nawet, z tego co, tak nie wiem czy codziennie, no ale na pewno kilka razy w tygodniu, więc ludzie latają z Polski do Izraela, jest bezpośrednie połączenie, więc jakby było naprawdę tak źle, to przypuszczam, że lot by takich lotów nie miał, bo by było małe zainteresowanie Polaków, żeby tam podróżować, a widocznie ten Izrael się cieszył, przecież nawet był taki moment, że Izrael się cieszył dużą popularnością, jeżeli chodzi o podróżowanie w tamtym kierunku, więc jakoś, nie wiem, no ciężko mi jest to uwierzyć i wydaje mi się, że to wszystko jest jakaś taka polityka kreowana właśnie takiego konfliktu, że jedni na drugich, tamci na nas, my na nich i że to jest jakoś rozdmuchiwane jeszcze w mediach dodatkowo. No ja nie wiem, kurczę stary, jak nie masz jakiegoś znajomego Żyda, a ciągle o nim źle mówisz, to jest takie dziwne, nie uważasz, że nie masz jak gdyby ze swojego własnego doświadczenia, nie możesz nic powiedzieć, a się kopierasz i cały czas jakby powielasz to, co inni mówią, bo bo to jest taki chodliwy teraz temat, nie? Żeby bić Żyda. Nie wiem.
0: Zaraz może odpowiem, się zastanowię sekundkę, ale w międzyczasie jeszcze znajomy znajomych dwie dyszki wysłał, dziękuję uprzejmie, i pisze ogółem akuratna audycja i temat, ale widzę pewną niekonsekwencję. Mówiłeś, że nie będziesz komentować już Dublińskiego. Dublińskiego dużą literą bym proponował napisać, z szacunku tutaj, dla poprawności chociażby tutaj. Drogi panie kolego, to nawet nie chodzi o jakieś komentowanie, niekomentowanie, po prostu no, Michał wiele razy tu dzwonił, fajnie się gadało, coś razem robiliśmy, więc to tak ciężko nagle się odciąć i nic o kimś nie mówić w ogóle, nie? Nic nie wspomnieć, nic nie mówić, no. Michał się tam stara też nie wspominać, też się trochę jakby tak, nie wiem, kryguje, nie chce, tu już nie mówmy tam o Krawcu, ale to też jest normalne, że wy będziecie czasem go o coś tam pytać, ktoś coś wspomni i to tak ciężko od tego uciec, no więc normalne, że się o kimś, kogo tu znamy, kto też coś nadaje, coś mówi, coś komentuje, że się o nim wspomni, no ciężko tak nagle tutaj nic w ogóle, nic, nie? A wracając do tematu,
1: Ja jeszcze
0: no nie
1: mogę
0: wiem,
1: coś
0: to
1: powiedzieć.
0: Myśl, wiesz...
1: Jeszcze
0: no,
1: coś
0: mów,
1: powiem, Krawiec,
0: śmiało,
1: bo
0: no,
1: też nie chcę wyjść na taką osobę, która, wiesz, która jakby poleca ludziom, żeby, nie wiem, ten temat gdzieś tam zamiatać pod dywan i siedzieć cicho, bo właśnie uważam w drugą stronę, że taka konfrontacja, ale merytoryczna, jest bardzo dobra i mi się na przykład bardzo podobał ten wywiad Mazurka z tym ambasadorem, który po prostu prosto i celnie mu stawiał pytania i po prostu i zadawał mu pytania i też odbijał pieczkę w drugą stronę, bo żeby trochę ten temat wyczyścić między nami, no to musimy po prostu nie być w nie udawać, że jesteśmy w roli takiej ofiary, która, wiesz, będzie ciągle, wiesz, tam poniewierana i siedziała cicho, tylko musimy wprost się konfrontować. Jeżeli jest jakiś problem, właśnie zaprosić takiego gościa i go skonfrontować, zapytać, dlaczego tak się dzieje, dlaczego, wiesz, to się dzieje w Izraelu. Niech on ma okazję zadać też pytanie, dlaczego są takie napisy na przykład na jego tam, powiedzmy, dzielnicy, w której się wywodzi jego rodzina, gdzieś w Łodzi. I na takiej zasadzie jest szansa, gdzie przy takiej dosyć ostrej, ale w miarę kulturalnej, jakiejś merytorycznej konfrontacji da się oczyścić pewne, nie wiem, zarzuty, jakoś ustawić, ustosunkować się do tych problemów, nie? Także no po prostu, wiesz, musimy też walczyć o swoje, nie? To nie tak, że będziemy, wiesz, siedzieć i walczyć o swoje. Jeżeli widzimy, że gdzieś jest nierówno jesteśmy traktowani, to trzeba głośno o tym też mówić, nie?
0: Dokładnie, dokładnie. Lepiej też przekuć czasami wrzoda, niż żeby się tam zbierało, nie? A poza tym różne osoby można w różnych tutaj kategoriach jakby oceniać. Ja Michałowi też zawdzięczam coś, wiele razy tutaj i pomógł mi i tak dalej. Fajnie się gadało też wiele razy, więc czemu miałbym go tak nagle skreślić i powiedzieć, o chuj, i go tu obgadywać, coś. To nie polega na tym to wszystko, tu nasze tu kontakty, żeby sobie coś znaleźć, że ktoś coś źle zrobił, czy się potknął, czy coś, i już się na niego wyżygać, wysrać, odciąć i tak dalej. Tylko czasem trzeba coś sobie wybaczyć, czasem trzeba pogadać, czasem dać komuś szansę, nie wiem, czasem samemu się uderzyć w pierś i przeprosić. Ja też, jak tam gadałem z Michałem, też byłem może trochę podpity i poniosło mnie, ale na przykład to też jest, on powinien to zrozumieć, że jak ja jestem też pijany na przykład, no to mogę coś powiedzieć o dwa słowa za dużo, co tam mi się nazbiera i tego typu sprawy, nie? Ja już nie chcę tak nikogo, wiesz, skreślać, że po prostu od razu, nie? Że coś mi się nie spodobało, to od razu tego. Tutaj Czektul pisze, ile razy powinno się dawać szansę? To Jezusa tak zapytano. Nauczycielu nasz, ile razy mamy odpuszczać? Czy 4? Czy on... Czy 44? A on im rzekł 444, jak będzie trzeba. Tak mniej więcej tu parafrazuję. No, ja nie mam takiej zawiści jakiejś, nie? Już się tego chyba trochę wyzbyłem, żeby, nie wiem, teraz tutaj może jeszcze coś próbować ugrać na tym i was tu nakręcić przeciwko, nie wiem, Michałowi i coś na tym ugram tutaj. Będą odsłony, lajki. Absolutnie nie. Wręcz w drugą właśnie stronę, właśnie może nam przejdzie, po prostu jemu też trochę odczuwam tak, że przeszło, mi też trochę przeszło na przykład i czemu nie pogadać kiedyś, się nie spotkać na antenie, nie pogadać, nie pogodzić, tylko na pewno też nie chciałbym być takim frajerem, który wiecznie wyciąga rękę i przeprasza i tak dalej, nie? Bo to też, to nie powinno się w tą stronę iść chyba, nie? Więc musi być jakiś ruch z tej drugiej strony czasami, no nie można tylko wiecznie oczekiwać, że to nie wiem, to inni są chuje, zawiedli, obrazili, źle tam coś chcieli. Michał też może powinien trochę się nauczyć tego, zrozumieć, że zbyt pochopnie ocenia, że ktoś coś chce mu zaszkodzić, zniszczyć go i tak dalej, bo ma troszkę za bardzo tutaj takie myśli w tą stronę, no i też powinien trochę się uderzyć, może w piersi, zreflektować, jakoś zrozumieć coś, że że to nie jest dobre myślenie. A i tyle mam do powiedzenia na ten temat. Nie chcę też za bardzo się tu odsłaniać teraz, nie wiem, tutaj pójść w tą stronę, że ja, bo zaraz będzie znów, że ja tutaj, o, wszystko fajnie, ładnie, przepraszam, no, wszyscy mają swoje wady, też, ale z drugiej strony nadal mam sympatię do Michała i też nie chciałbym, prawda, jakoś tutaj, no, być chujem. Chciałbym, żeby było spoko, chciałbym, żebyśmy się lubili, rozumieli, potrafili ze sobą pogadać, a nie wiecznie, bo ja tego doświadczam od wielu, wielu lat, że ciągle ktoś się obraża, kłóci, ma mnie za chuja, czy coś tam. I to trochę tym zmęczony jestem, nie? Wolałbym raczej, żeby było fajnie, żebyśmy gdzieś tam znaleźli jakąś nić porozumienia. No, tyle. Słuchajcie, znowu, no niestety, choroba wieku starczego, pęcherz już nie ten. Zawsze mówiłem, że podstawowy skill radiowca, mocny pęcherz, prawda? Mogę cię tym razem, ciebie, Tomisiu, tutaj wykorzystać jako nadającego? No, nadającego, słuchajcie, Tomisiu też nadawał. Był czas, że tutaj robił audycję. Znaczy zaraz, ty, Tomisiu, jesteś znany z tego, że wrzucasz materiały, po czym od razu je kasujesz, żeby przypadkiem ktoś nie obejrzał, tak? Ale ty nadawałeś też w sumie gdzieś tu coś u nas też, nie?
1: Wiesz co, na początku trochę tak się może wygłupiałem. Po prostu dla mnie to była taka nowość, wiesz, jak nadawanie na YouTubie, czy pokazywanie się na YouTubie i może po prostu... Na początku coś takiego robiłem, że się gdzieś tam pokazywałem na kamerce, bo był też taki okres, że wszystko było, wiesz, pozamykane, nie było pracy i tak dalej dla niektórych osób w czasie tej całej pandemii, więc mi się wydaje, że to był ten okres, kiedy ja gdzieś tam chodziłem po jakichś piwiarniach, browarach i coś tam, wiesz, nadawałem z degustacji piwa, czy coś takiego robiłem faktycznie na początku. Z tego, co pamiętam.
0: No w każdym razie jesteś tak często, no dzisiaj trochę rzadziej, ale ostatnio jakby częściej, co mnie cieszy, się pojawiasz na antenie, no ale był czas, że się częściej pojawiałeś, więc jesteś już na tyle znany i na tyle często się pojawiałeś, że jesteś taki, wiesz, jakby nadającym tutaj, jesteś rozpoznawany, ludzie cię znają, no to weź coś tam ludziom przez chwilkę opowiedz, ja wracam za minutkę.
1: No... Właśnie nie wiem, jakbyśmy tylko rzucił jakiś temat, bo ja, że tak powiem, nie chcę o tym Izraelu ciągnąć, bo to może być trochę zbyt nudny temat, żeby teraz o tym ciągnąć. Może jakiś inny temat, jakbyś mi rzucił, to bym coś zaczął mówić, bo za bardzo nie wiem, o czym w ogóle dzisiaj mówiliście wcześniej. A krawiec już chyba poszedł. Jak to krawiec zostawił mnie, rzucił na głęboką wodę. A ja teraz muszę jakiś temat wymyśleć, bo nie chcę za bardzo wam tutaj już o tym mówić, o tym Izraelu. Po prostu wydaje mi się, że jesteśmy ofiarami tego, co się kreuje w mediach. Powstają jakieś gorące tematy, coś się wydarzy, to od razu to jest tak nakręcane w mediach, wiesz, żeby po prostu emocje wrzały. Ludzie są na to podatni, że teraz wszystko, wszystko teraz się kręci bardziej wokół emocji niż jakiegoś takiego myślenia na chłodno, analizowania, także to po prostu nakręca mediom oglądalność, a my jesteśmy ofiarami tego, no niestety. Także to jest taki problem, że nawet nie chcę mi się za bardzo o tym gadać, ale no, ja widzę, że tutaj jest ten problem z Izraelem i w ogóle z Polską, to jest ciągle gdzieś tam nakręcane sztucznie. Nie sądzę, żeby nam aż tak nie po drodze było. Uważam, że my jako Polacy moglibyśmy dużo skorzystać gdzieś tam, nie wiem. Mamy więcej na pewno po drodze niż jakichś takich rzeczy, które by nas mogły, nie wiem, do siebie jakoś super zniechęcać i politycznie jest tam bliżej też do Izraela niż do jakichś tam innych krajów na tym Bliskim Wschodzie, więc przypuszczam, że to jest takie sztuczne nakręcanie tego problemu między Polską i Izraelem. Jesteśmy jakoś tam też mamy dużo wspólnego ze sobą, więc nie wiem, dlaczego nie moglibyśmy jakoś tam znaleźć sposób, żeby jakoś zgodnie, w jakiejś zgodzie, powiedzmy, żyć i dlaczego to ciągle te problemy są nakręcane. Czy gdzieś tam w polityce, w Sejmie, czy gdzieś z kolei po drugiej stronie w Izraelu też przypuszczam, że to samo robią politycy tam i my potem po prostu się nakręcamy tym, żyjemy tymi tematami. Nie?
0: Było coś, mówił, jak mi nie było, o Murzynce coś? To Misiu mówił? Czy
1: nie, nic nie mówiłem o Murzynce, ale właśnie już byłem blisko, bo już chciałem zmienić temat, chciałem...
0: Ja też jestem ciekawy,
1: A co ty masz z tą Murzynką? Co tak ci, naprawdę ci tak interesują jakieś Murzynki? Nie wiem, no to kurczę, nie ma w Polsce Murzynek, żebyś gdzieś tam się mówił z jakąś Murzynką i sam
0: nie
1: poznał,
0: mam.
1: Jak ty...
0: Słuchaj, tutaj znaleźć Mudzina, to wiesz, no...
1: Ja ci wyślę, ja tutaj znajdę jakąś Murzynkę, po prostu jej tyle naopowiadam o tobie, że ona będzie chciała tam przyjechać i ciebie poznać, to będziesz miał okazję, wiesz, z własnego doświadczenia potem mówić, jak to jest. Ale wiesz co, no? Ja ci powiem, ale... tak, mi jest ciężko o tym mówić, bo ja mam teraz żonę, co prawda przypuszczam, że żona tego nie słucha, tych audycji, ani żadne z moich dzieci, no ale muszę uważać, nie chcę mówić o rzeczach, które się wydarzyły przed małżeństwem za bardzo.
0: No dobra.
1: Wiesz, jak to jest. No,
0: wiem,
1: jak to jest.
0: Kumam, jasne.
1: Było spoko, to była bardzo... Bardzo ładna dziewczyna, może nie aż tak jak Naomi Campbell, ale bardzo ładna dziewczyna, która przyjechała tak naprawdę gdzieś tam z Afryki studiować matematykę na uniwersytecie gdzieś tam w Waszyngtonie, bo ona chyba z Washington DC przyjechała do San Diego. No i się poznaliśmy, ja byłem wtedy studentem, ona przyjechała po prostu zwiedzać czy tam jakieś convention, pamiętam, przyjechała i... Ja potem wyjechałem do Polski, więc to był jakiś taki bardzo, nie wiem, niedługi relationship. W Polsce już to tak się tylko kontaktowaliśmy, jak to za tamtych czasów dawnych, to przez e-maila jakoś, bo nawet nie było wtedy ani Facebooka, ani żadnej takiej platformy, więc tam, wiesz, na tym e-mailowo się kontaktowaliśmy, a potem to tak umarło śmiercią taką naturalną, nie? No bo, wiesz... Miałem na studiach inne zainteresowania. Mówię tutaj o dziewczynach, które akurat tam lokalnie były na studiach i to wszystko jakoś wygasło, także ten. Ale nie było czegoś takiego, że jakiś zapach, tak jak ty mówisz, jakiś specyficzny zapach, no wiesz, nie wiem skąd to się wzięło. Że tego fakt jest taki, że faktycznie czarnoskórzy, ale tutaj też ci nie powiem o kobiety, być może, że też, ale czarnoskórzy się bardziej pocą, tak zauważyłem. Być może stąd się bierze, że ty opowiadajesz, że jakiś jest specyficzny zapach, że oni po prostu się tam bardziej pocą i może to z tego wynika, ale tak poza tym to wiesz. No i wiesz, Murzynki mają, że tak powiem, może dla niektórych może bardziej atrakcyjne tyłki, z tego to wynika, że genetycznie i ewolucyjnie u kobiet właśnie tych Afroamerykanek kąt pomiędzy kością krzyżową a kręgosłupem na dole jest po prostu, ten kąt jest mniejszy, więc jak gdyby ten tyłek jest tak, że tak powiem, wysunięty do tyłu bardziej, więc to nie są, czasami ludzie myślą, że one mają większe pośladki, ale to nie jest kwestia większych pośladków, tylko to jest właśnie kwestia ukształtowania tej miednicy, że ta miednica jest po prostu przekręcona bardziej do tyłu, przez to się wydaje, że Murzynki mają większe pośladki. To mogę tyle powiedzieć.
0: Dobra. To zaraz może jeszcze wrócimy do tego tematu, bo tu Jacek...
1: A to mam się rozłączyć?
0: Jeśli masz ochotę, to Misiu, to wiesz, to zostań z nami, ja się będę cieszył, ale bo tu tylko mówię, że Jacek do nas dołączył z Australii, nie wiem, czy...
1: O, to Jacek może być faktycznie lepszym specjalistą od Murzynek, to ja w takim razie się wyciszam teraz.
0: No, cześć Jacek.
2: Ja jako dziecko, cześć, siema, ja jako dziecko bardzo lubiłem Murzynki, to były takie ciepłe lody, nie wiem, czy pamiętacie, nazywały się Murzynki i pamiętam, że dziadek mi często przywoził taką jedną Murzynkę na rowerze wieczorem, jak wracał z pracy i bardzo mi te Murzynki smakowały. Nie wiem, czy pamiętacie Murzynki. Przynajmniej u nas na Pomorzu Zachodnim to się nazywało Murzynki, może u was nazywało się to inaczej.
0: Były takie jakieś teraz. Takie ciasteczka z murzynkiem jakieś były i z palmami. Właśnie ciasto mamy murzynek. Kiedyś tutaj się śmialiście, bo powiedziałem, że lubię wilgotnego murzynka. To się potem z Krawca tu śmiali, ale chodziło mi o to, że lubię po prostu, jak to ciasto nie jest takie suche, ten murzynek, tylko takie właśnie, no wiecie, niesuche, nie? No to się do dziś mi wypominają, że Krawiec lubi wilgotnego murzynka.
1: No, a to mam takie pytanie szybkie. Jest. Takie pytanie tutaj kulinarne. Może ktoś mi podpowie tutaj z was, albo ktoś na czacie, co się właśnie dodaje do ciasta, żeby było ciasto wilgotne, a nie suche? Jakiego składnika?
0: To Zenona musiałbyś chyba zapytać. Nie wiem, czy...
2: Zdecydowanie Zenek też będzie wiedział na ten temat.
0: Zenek
2: ja bym polał wodą, ale
1: bo
2: ja też
1: lubię wilgotne. Wilgotne murzynki, wilgotne ciasta i właśnie się zastanawiałem, czy jest jakiś taki specyficzny składnik, który się dodaje, jakiś olejek czy coś, co powoduje, że to ciasto jest takie właśnie

0: Natomiast wiele razy, jak byłem, czy to w Australii, czy to w Stanach, to ludzie, którzy najdalej byli, tak jak Etam, tam gdzieś w Stargardzie, to mówili mi, że wiesz, tam to nie lubią Polaków. Tam to trzeba się urodzić, żeby pracować. Tam to nie, tam Polaków to nie. I w większości przypadków, zdecydowanej większości przypadków, okazywało się to, jak to ładnie ujął Baranów na czacie, gówno prawda. Więc bardzo często mówi się, no wiesz, tam to uważaj, Polaków to nie. I muszę przyznać, że ja się z tym nigdzie nie spotkałem, może poza jednym miejscem, znaczy poza Skandynawią. Rzeczywiście w Skandynawii, czy to w Danii, w której mieszkałem długo, czy to w Norwegii, zdarzało mi się trafić na ludzi, którzy byli uprzedzeni do Polaków. Co ciekawe, niespecjalnie na przykład widziałem to w Niemczech nawet. Może raz czy dwa. Ale nie jakoś często. Natomiast zdarzyło mi się to właśnie w Skandynawii. Ale poza Skandynawią, ani w Stanach, no ja w Stanach byłem tylko jako, powiedzmy, turysta czy w jakichś biznesowych sprawach, czy to w Wielkiej Brytanii, czy to w Irlandii, chociaż ja byłem tam krótko i tylko też jako turysta, już zdecydowanie nie w Australii. Nigdy nie spotkałem się z jakąś wrogością wobec Polaków, a w Australii i w Japonii i w Nowej Zelandii spotkałem się nawet z tym, że ludzie bardzo pozytywnie na to reagują. Więc myślę, że to trochę zależy od tego kraju, ale...
1: Tak, być może jest to właśnie związane z tym, ile tych Polaków jest w danym kraju, bo faktycznie, jak jest na przykład bardzo dużo tutaj Latynosów, nie oszukujmy się, no, głównie z Meksyku, bo jest zaraz przy granicy, w południowej Kalifornii, no to najczęściej się, jak się już jakąś niechęcią pała do jakiejś nacji, no to są takie nacje, które procentowo ta populacja jest dosyć wysoka i wtedy się, to jest ten, wiesz, scapegoating, że się oskarża te osoby, że zabierają pracę, że robią to i tamto i wiesz, wiadomo, wskazuje się na tych ludzi jako
2: innych
1: jakiegoś problemu. Ale Polaków na przykład...
2: Jak jesteśmy przy kozach, nie wiem, czy mnie słychać, przepraszam. O, to ja tak na szybko, bo jestem w drodze, a nie chcę wam przeszkadzać. Macie ciekawsze rzeczy do pytania. Otóż, jeżeli chodzi o murzynka, to najprawdopodobniej będą to wiśnie jakieś, spirytusie, które się tam do tego dorzuca, albo dżem niektórzy dorzucają. Aha. Jakiś taki wiśniowy czy porzeczkowy, więc to może odpowiadać za tą taką wilgotność. Jeżeli chodzi o to, co to są za mistyczni Żydzi, którzy tak tworzą ten antypolonizm i tak to było w domyśle, że nie ma takich. Otóż są. I są to Żydzi pochodzenia rosyjskiego, którzy w sumie w zasadzie to chyba są najliczniejszą grupą w Izraelu. I trzeba też przypomnieć, że Izrael to jest kraj, który się kojarzy powszechnie teraz z tym, że to jest taki przydupas Stanów Zjednoczonych, albo odwrotnie, Stany są przydupasem Izraela. Te relacje nie były takie oczywiste. Izrael dość mocno się z Blokiem Wschodnim na początku swojego istnienia trzymał. Sporo tam było takiej prawdziwej żydokomuny.
0: No ale to było na początku, Zanek. To było dosłownie do lat 50.
2: Tak, to się było na początku. To nie jest tak, że nie ma tam antypolonijnego elementu. Jest. Zresztą chyba nawet ta Agata, która była u Błażeja na audycji, no mówiła, że tak raczej tam ci Ruscy na nią, jak mówi, że jest Żydówką z Polski, to tak podwyka patrzą, nie? No, więc to są ci Żydzi, którym zależy na antypolonizmie. O murzynach było, o Żydach było. Trzeba by coś jeszcze o jakichś tęczowych powiedzieć, nie?
1: Jeszcze o zenonitach jeszcze nie mówiliśmy. O zenonitach jeszcze nie mówiliśmy.
2: Ja to o zenonitach, bo nie widzę teraz czata, jestem wielki, dopiero później sprawdzę albo odpowiem w komentarzu. Jolu, jak tam się ustosunkujesz do tego, że Polacy to i Iranowi powinni być wdzięczni, nie? Za tych uchodźców i tak dalej. Więc zostawię z tym pytaniem, czekam tam na odpowiedź, dajcie mi znaka, czy odpowiedziała, może zadzwoni. Jole zapytałem, a ty nie spoiluj jeszcze, Jacku, proszę cię, dobra?
0: Dobrze. Natomiast co do tak antypolonizmu, to ja chciałem zwrócić uwagę na pewną postać.
3: Co się stało? Kto tu opuścił? Tomisiu się wyłączył?
2: Tomisiu,
3: dobra.
2: Chyba tak. Przepraszam. Jeszcze jedna rzecz a propos Izraela. No praktycznie 100% tych dronów i rakiet zostało zestrzelone. Połowa tych rakiet średniego zasięgu, o których tak tu konfederaci i różne takie szulskie, brikowskie, filokacapskie elementy mówiły, że nie ma NATO przeciw nimi obrony. Połowa tych rakiet w ogóle w stronę Izraela nie doleciała, w takim sensie, że się zepsuły. Druga połowa została zestrzelona. A kto ją zestrzeliwał? Otóż stolica islamu, Arabia

0: Saudyjska i kraj, który przyjął najwięcej swego czasu uchodźców palestyńskich, o tym cały czas mówię, i który musiał się z wojną domową, przez to w nagrodę za pomoc od Palestyńczyków dostali wojnę domową, czyli Jordania. I dwa islamskie kraje.
1: No i amerykańskie samoloty starczące, tak, z lotniskowców. O tym też nie zapominajmy, tak, to jest, tak, dosyć, tak, istotne. I szczerze mówiąc, próbuję znaleźć, jaki był stosunek sił powietrznych właśnie Arabii Saudyjskiej i Jordanii i amerykańskich, i niestety nie mogę w tym momencie tego znaleźć. Natomiast zwracam uwagę na ciekawy przypadek księżniczki jordańskiej, która jest pułkownikiem, porucznikiem sił powietrznych Jordanii, która no, podobno zestrzeliła kilka dronów, więc bardzo
2: księżniczka, ciekawa. Księżniczka zestrzeliła.
0: To... Na latającym dywanie.
2: Dywanie księżniczka.
0: Nie wiem, że te latające dywany to bardziej właśnie Iran, Persja, nie? To może oni tam jakieś takie wysłali gobeliny, kurwa.
2: Kurwa, to jakie to jakieś moce ma księżniczka, który to level, to jakiś ten magiczny diadem księżniczki tam.
1: Ja chciałem zwrócić uwagę, tylko w tym ataku mało kto, nie wiem, czy ty, Zenek, na to zwróciłeś uwagę. Ktokolwiek z nas ma pojęcie o dronach, a ja i lotnictwie, a ja uważam, że jakieś minimalne przynajmniej mam, to wie, że ten atak dronami był zupełnie bez sensu. Ten atak był zupełnie bez sensu. Naprawdę. Dron miał do przelecenia 2000 km, lecąc z bardzo małą prędkością. To było niemalże pewne, 100 na 100, że one zostaną zestrzelone. Co do rakiet jest trochę inna sprawa, ale dziwi mnie to, że Iran użył tych dronów, i zastanawiam się, czy oni sobie zdawali sprawę z tego, że najprawdopodobniej żaden dron nie poleci.
0: Wiesz,
1: co
0: o
1: to miało pokazać? No?
0: No, sprawdzić właśnie wroga, jak działa, gdzie ma te rzeczy. Czy może tyle starczy, żeby pokazać, że już ten atak saturacyjny miał miejsce?
1: No właśnie, no, właśnie
0: okazało
1: myślałem,
0: się, że to wysłali,
1: to
0: no, nie miało.
1: Tak, oni walić na saturację.
0: Okazało się, że to za mało. Dla tych, którzy nie rozumieją, to atak saturacyjny polega na tym, że ilość środków napadu jest tak duża, że aktywne systemy obrony, czyli właśnie jak ta żelazna jarmułka, cudowna nazwa w ogóle, będę kłamał, że to ja wymyśliłem, tak zrobię, tak mi się bardzo spodobała, że nie wytrzyma, tak? Czołgi też mają systemy aktywnej ochrony izraelskie, na przykład teoretycznie ruskie mają, praktycznie to tak mało który, tylko tam na demonstracjach miały. No i na tym polega atak saturacyjny, że już nie wyrabia ta obrona przeciwlotnicza. Po prostu.
2: To myśleli, misiu...
0: że to starczy? No nie.
2: To misiu wrócił, jakby co? Dobra. To tutaj jest trochę nas jest na antenie, więc trzeba troszkę się łokciami porozpychać. Nie, spoko, Luzik,
0: no,
2: fajnie, że zadzwoniłeś.
0: Nie, ja będę później, po prostu jak będzie, wiesz, mi wygodniej, nie?
2: Dobra. No to dzięki, trzymaj się. No. Zostali tutaj Jacek i Tomisiu, no, na antenie. Pani Iwono, pytasz się tutaj o tematy typu Box del Wardenga. Czasami o tym gadamy. Tyle wiesz, że tylko wiesz, byłoby fajnie, gdybyś sama kiedyś może zadzwoniła i zarzuciła temacik, to ja wtedy obiecuję, że chętnie z tobą pogadam o Boxdelu, o Wardędze, o Dubielu, o tym, kto kogo tam w anusa popychał, kto komu tam, prawda, wszedł, kto w klatce tam, Murański w klatce, to też lubię takie tematy czasem, tylko to musisz zadzwonić po prostu, nie? Bo też coś tu możesz współtworzyć z nami teraz, tylko. A na razie gadamy o trochę innych sprawach.
1: A ja się brzydzę takimi temami jak Boxdel.
2: No wiem.
1: Jakiś Wardenga. No dosłownie się brzydzę i nie zamierzam nawet słowa na to powiedzieć, bo mam torsję na samą myśl. Wybaczcie, musicie mi to wybaczyć. A jeszcze chciałem powiedzieć coś ciekawego o tym, co mówi się wcześniej. Otóż Zanek mówiliście, przepraszam, słuchałem was jakąś godzinę temu, 4 godziny temu, jak mówiliście o ostrym jedzeniu. Ja bardzo lubię ostre jedzenie i śmiem twierdzić, jestem bardziej wytrzymały niż większość ludzi na ostre jedzenie. Ale kilka tygodni temu pokonało mnie jedzenie takie, które kupiłem sobie w Warszawie, hinduskie, wyobraźcie sobie. I jako jedyne w karcie miał zaznaczone 4 papryczki, mówię, to dla mnie, chodź tu, ogarnę się szybko. I wiecie co? I najpierw to się męczyłem z tym chyba godzinę, coś co normalnie zjadłem w 15 minut, a potem mój układ pokarmowy się poddał. I przez 3 dni nie żyłem dosłownie i sporo schudłem, bo nie mogłem nic jeść. Więc uważajcie z ostrym jedzeniem. To myślałem, że jestem twardy, ale Hindusi mnie zwyciężyli ze swoim jedzeniem. To niestety się zdarza. To pierwszy raz od wielu, wielu, wielu lat, kilkunastu lat, ostre jedzenie mnie po prostu pokonało. Zajmuje fakt, że jak tylko widzę pizzę, to ją polewam tabasco, bo ja lubię tabasco i na pizzę uwielbiam. No ale są mocniejsi ode mnie, jak się okazuje.
2: Czyli lubisz ostre, ale nie jesteś takim wyczynowcem, nie? Takim zawodowcem, jak nie. Jakiś czerwony pingwin, który będzie tam polewał sobie milionem skowili. Słuchajcie, a też dzięki za wasze tu informacje. Piszcie, czy jestem za głośno, bo mam z tym problem. Wiem, że czasami jest przester, trochę za głośno jestem, bo ciężko mi to wysterować. Mam tak czuły mikrofon, znaczy mam tak wąską skalę, że przesunięcie potencjometru o milimetr sprawia, że jestem za głośno, a milimetr w drugą stronę i jestem za cicho. I muszę coś z tym zrobić, bo po prostu mam jakby dziwnie to ustawione, nie? Może czas na nowy mikrofon, który będzie po prostu uśredniał, miał jakiś tam limiter wbudowany, albo sobie, nie wiem, w końcu założę filtry typu limiter do OBS-a, czy jakiś tam... Co tam jeszcze było? Był limiter, był normalizer, no tego typu, wiecie, jakieś rzeczy. Po prostu ciężko mi to wyczuć i to jest strasznie czułe. I jest z tym problem, nie? Ale dlatego właśnie dzięki za wasze tak, komentarze. Piszcie śmiało, jak coś jest za głośno, za cicho. Innym nadającym też, jak na przykład, nie wiem, Ania i Gumball nadają. Wiadomo, że oczywiście Jacek z Australii to jest bóg podcastu i on ma zawsze wszystko ładnie i pięknie go słychać. Jest miły, seksowny głos, nienaganna aparycja i on ma wszystko ma zawsze... A oj, tam nie bądź taki skromny, Jacku. Ale nie, ale coś w tym jest, że ty masz zawsze tak jakby spoko ustawione wszystko, nie? Nie wiem, może masz po prostu dobry mikrofon.
1: Zawsze mają wszystko dobrze ustawione.
2: A tam profesjonalista.
1: To dziwne, bo właśnie mówię do was z komórki. A jeszcze a propos, ja do tego polonizmu chciałem coś dorzucić chwilę i zarzucić czymś ciekawostką, o której mało kto chyba wie i postacią, o której raczej ludzie, którzy tylko interesują historią, wiedzą. I to dobrze, że Tomisiu jest z nami, chyba jest wciąż. Chociaż Tomisiu jest w Kalifornii, ale na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, przez wiele lat istniały tak zwane Polish jokes, czyli dowcipy o Polakach. I one co prawda wywodzą się gdzieś tak z przełomu XIX i XX wieku, ale nasiliły się mniej więcej w połowie XX wieku. I skąd się wzięło to nasilenie? Otóż, nie wiem czy słyszeliście o człowieku, który nazywał się Reinhard Gehlen. Bardzo mroczna postać Niemiec, był nazista, który co ciekawe nie został zdenazyfikowany. To znaczy został zweryfikowany prawidłowo, pomyślnie, znaczy nieprawidłowo, ale pomyślnie przez Amerykanów. I to był człowiek, który już po wojnie, chociaż był aktywnym nazistą i to wysoko, działał w SD, z tego co pamiętam, czyli Służbie Bezpieczeństwa SS, został szefem, czy twórcą nawet, zachodnio-niemieckiego wywiadu. I on wpadł na taki pomysł, żeby w jak największy sposób oczyszczać Niemcy z II wojny światową. I jako jeden ze sposobów wpadł na taki pomysł, żeby, ponieważ Polska została pierwsza napadnięta przez Niemcy, to może nie pierwsza, ale po Austrii i po Czechach, a i po Czechosłowacji, ale w ten sposób, że pierwszy raz stawiła się zbrojnie. I on wpadł na pomysł, żeby Polskę zbrzydzić Zachodowi. I siatka niemieckich agentów w Stanach miała propagować kawał o Polakach, żeby przedstawić nas właśnie jako idiotów, debili, głupków, prostaków i tak dalej. To mniej więcej od lat 50. widać nasilenie Polish jokes w Stanach na z inicjatywy właśnie Reinharda Gehlena. Później już wiele, później oczywiście stwierdzono, że to był wielki błąd, że to on budował wywiad zachodnio-niemiecki i tak dalej. Trochę się tam Amerykanie się uderzyli w piersi, ale stąd się wzięły między innymi takie nastroje, szczególnie na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, antypolskie. Taka smutna historia. Także nasi przyjaciele Niemcy lubią czasami z nami sobie tak pogrywać. Nie wiem, czy słyszałeś o tej postaci.
2: Nie, nie, właśnie nie.
3: Ja też nie słyszałem, więc chętnie się zapoznam, sobie poczytam o tym, bo to jest ciekawy temat. Faktycznie na wschodnim wybrzeżu pokutowały niesamowicie straszne stereotypy, jeżeli chodzi o Polaków. Aczkolwiek jak czasami rozmawiam teraz z osobami, to powoli to już mija wydaje mi się też, że kolejne pokolenia Polaków, którzy imigrują do Stanów Zjednoczonych, mają zupełnie, no też zupełnie inny też poziom, na innych warunkach te osoby przyjeżdżają, nie uciekają, że tak powiem, z Polski z powodu jakichś tam problemów zarobkowych i tak dalej, tylko przyjeżdżają, bo są albo wysyłani przez firmę, albo po prostu robią karierę gdzieś na uczelni, także to jest zupełnie też inna już sytuacja, co też na pewno, wiesz, pomaga zwalczać ten stereotyp taki negatywny, jaki kiedyś panował.
1: No dzisiaj jechać tak, wiesz, na czarno do Stanów Zjednoczonych, no to trzeba być lekko upośledzonym, że tak powiem, no bo możesz pojechać zupełnie legalnie do Wielkiej Brytanii, nie, do Wielkiej Brytanii już nie, ale do Holandii, do Norwegii, do Niemiec, do Danii, czy gdzieś tam jeszcze do Belgii, czy do Francji, zupełnie legalnie, być tam, mieć ubezpieczenie zdrowotne, wracać do Polski, kiedy się chce i wciąż zarabiać nieźle, więc jechać na nielegalu do Stanów, no w dzisiejszych czasach chyba się zupełnie nie opłaca, więc jadą tam ludzie, którzy są tam legalnie, którzy coś sobą reprezentują. Więc to się zmienia pozytywnie, tak, to na pewno tak jest.
2: Też tak myślę, że się to bardzo mocno zmieniło i że dziś zupełnie w innych, no to jest inny świat. Kiedyś Polacy to jeździli tacy jacyś robotnicy, prości ludzie, na zarobek, a dzisiaj na przykład może więcej jest takich Polaków, którzy jadą po prostu, bo są świetnymi ekspertami, jakimiś dobrymi informatykami. Tu w Polsce mogliby zarabiać sobie kilkanaście koła, ale chcą czegoś jeszcze więcej na przykład. I to nie są ludzie, którzy narobią wiochy zwykle, nie? Często się jechało kiedyś na zachód na szaber, po prostu, żeby kraść coś, no, a dzisiaj rzadsze pewnie jest to zjawisko, prawda? No, my Polacy, często to podkreślam, że się zmieniliśmy, dojrzeliśmy, gdzieś, no to też normalne, że jak się wychowaliśmy w takim zapyziałym świecie, jakaś komuna, no to, a dzisiaj no trochę inaczej to wygląda, no to też inni ludzie są i się po prostu nauczyliśmy trochę, no.
3: Też nie wiem, czy te stereotypy, które się nasilały, takie negatywne o Polakach, głównie nie powstawały przy tej pierwszej fali imigracji, tej Polonii, takiej starszej nawet, z czasów przedwojny, czy bo tam była taka Polonia, która przyjechała jeszcze przed wojną i dużo z tych osób w ogóle nie mówiło po angielsku i wiadomo, w takim Chicago, w tych niektórych dzielnicach te osoby przyjeżdżały, tam było bardzo dużo Polaków, to w zasadzie nigdy nie mieli okazji, żeby nawet, czy nie byli popchnięci do tego, żeby się uczyć języka angielskiego, a jak wiadomo, jeżeli się jakieś opowiada dowcipy, jakieś żarty i ktoś jest bierny, bo nie jest w stanie po angielsku na przykład odpowiedzieć, no to wtedy się taką osobę troszeczkę uważa, że takiego trochę retardyt, który sobie nie potrafi z tym poradzić, odpowiedzieć, riposty dać i to się wtedy nasila jeszcze bardziej, no bo wiadomo, że najłatwiej opowiadać dowcipy i tworzyć negatywny stereotyp o takiej osoby, które się nie potrafią jakoś słownie obronić, nie? No ale mi się wydaje, że teraz Polacy, no wiesz, jak ktoś mi powie jakiś dowcip, to ja od razu ciętą ripostę daję i daję jakiś, wiesz, jakąś odpowiedź i tak dalej, więc ta osoba już się drugi raz nie zdarzy, żeby mi jakiś tam dowcip powiedziała o Polakach i tak dalej, bo po prostu nie chce wchodzić ze mną w konflikt jakiś tam słowny albo coś takiego, nie? Ale przypuszczam, że kiedyś może było tak faktycznie, że dużo tych Polaków nie było w stanie jakoś, nie wiem, logicznie czy coś błyskotliwie odpowiedzieć na jakiś tam dowcip, czy jakiś stereotyp panował i to jest, no, te osoby po prostu pokutowały wtedy w tym stereotypie, nie? Takim negatywnym.
2: No i widzicie, na przykład taki Jacek czy Tomisiu, oni właśnie jechali na szaber, jakąś taką najprostszą pracę wykonywać, takie robole, kradli. Oni nam narobili takiej właśnie opinii, nie? Takie Polaki, cebulaki, nie potrafili się zachować. No, tacy ludzie widzicie. No. A dzisiaj
1: kradłem
2: Polacy.
1: Kradłem kangury z Australii na przykład i króliki, bo tam było dużo i kradłem i wywoziłem w butach do Polski. Tak było.
3: Tak, ale wiesz co, ja ci się krawiec przyznam, że ja wykonywałem proste prace też i
2: dalej wykonujesz proste prace. w sumie.
3: No, dalej wykonuję proste pracę. Ja się tam nie wstydzę tego, że czasami mi się zdarzało, wiesz, mieć jakąś prostą pracę, żeby sobie tam dorobić. Dla mnie to, wiesz, to jest tylko ubogaca moje resume, moje CV, ale nigdy się nie spotkałem nawet przy wykonywaniu jakiejś prostej pracy, żeby ktoś, wiesz, jakoś ze mnie zażartował jako Polaka. Wręcz przeciwnie, to jest kwestia taka, że jeżeli nie jesteś w obrębie jakiejś grupy Polaków, którzy mają jakąś negatywną opinię, bo się jakoś nie tak zachowują, to ta opinia o Polaku, jaki powstaje, to jest głównie polega na tobie, na twojej pracy, jak ty pracujesz. Więc ja na przykład wśród osób, z którymi pracowałem, miałem dobrą opinię, bardzo ciężko zawsze pracowałem, robiłem rzetelnie to, co miałem do zrobienia. I ta opinia o Polakach, jak niektórzy mówili, że słuchaj, my musimy 10 takich Polaków jeszcze tu sprowadzić jak ty, bo świetnie pracujesz, coś takiego, to głównie ta opinia powstawała na mojej podstawie, bo byłem jedynym Polakiem, że tak powiem, nie? Więc to jest kwestia taka, że czasami jedna osoba pracując obojętnie jakiej pracy, ale robiąc to rzetelnie, wykonując swoją pracę sumiennie, może stworzyć naprawdę dobrą opinię i taki grunt dla innych osób, które by chciały przyjechać na przykład w to miejsce i szukać pracy, nie? Więc to tak do końca nie jest, że to zależy od tego, czy praca jest prosta, czy nie, czy jest skomplikowana.
1: Ja się nie mogę tym pochwalić, nigdy za granicą nie pracowałem fizycznie ani w prostej pracy, niestety.
2: Inteligencik.
4: Ja proszę pana się takimi pracami, że nie będę zajmował. Niech się trzeba jak coś inni zajmują. Proszę pana, rąk nie będę brudził.
2: Ciebie to łączy trochę z narodem tutaj żydowskim, jakby, że ty się nie imasz takich prac właśnie jakichś tam, nie wiem, w polu, przy cegłach, tylko właśnie jesteś do wyższych celów stworzony. Tak?
1: Pane Krawiec, mądrzejsze o tym nie wspominać będzie, panie Krawiec.
2: Jest pytanie do Tomisia, czy zna jakiś dowcip o Żydach? Były jakieś takie, nie, że to właśnie...
1: Szmoncesy są piękne, to jest piękne dowcipy, w ogóle to jest część polskiej historii, tego się nie ma co wstydzić. Ja pamiętam, jak mojego, kiedyś miałem takiego szefa Niemca w Australii i zapytałem go, czy zna jakiś dowcip o Żydach, to mało zawału chłopak nie dostał, bo on myśli, dla niego to jest zupełnie temat tabu, natomiast ja może który dowcip o Żydach mu powiedziałem, nie pamiętam, ale jakiś dobry taki znałem. Zresztą szmoncesy to są dowcipy i o Żydach, ale przede wszystkim mówione przez Żydów. I to była część polskiej historii, polskiej kultury. I niektóre były absolutnie genialne. Naprawdę.
2: Ale przepraszam, czy to nie jest tak, że są dwa rodzaje tych dowcipów, bo jedne są o Żydach, a drugie to jest słynny humor żydowski. Zresztą ludzie czasami zapominają o tym, że spora część naszej sceny kabaretowej to jest właściwie taki humor trochę żydowski.
1: Żydowskie były właśnie o Żydach. Oni wcale się nie śmiali z Polaków, oni się śmiali sami z siebie. I dobrze to o nich świadczy, więc to nie jest tak, że wiesz, także... Potem się oczywiście po wojnie pojawiły się kretyńskie dowcipy o tym, że wiesz, o Żydach i jakieś takie bzdury już naprawdę, które trzeba potępiać o Holokauście czy o Zagładzie, to są dowcipy prostaków. I z tego naprawdę należy się, bo z tego nie wolno się śmiać, więc to trzeba potępiać. Ale w XIX, w XVIII wieku, szczególnie w XIX wieku pojawiły się właśnie szmoncesy, czyli dowcipy, Żydzi opowiadali o sobie. I one były naprawdę dobre. Naprawdę były śmieszne.
2: Czyli dużo mają w tym swoim humorze autoironii, tak? No mi się przypomina takie dowcipy, nie wiem, czy to się kwalifikuje jako taka autoironia, szmoncerz, humor żydowski, ale na przykład, dlaczego Żyd ma taki duży nos? Bo powietrze jest za darmo. No.
1: Jasiek z Toronto mówi, że mijowe plemię kangur wplatuje w polską kulturę. Tak, Jaśku, drogi. Ponieważ Żydzi to jest kolosalna część polskiej kultury. Mnóstwo naszych pisarzy, mnóstwo poetów, mnóstwo filozofów, mnóstwo naukowców ma właśnie pochodzenie żydowskie. Cała połowa szkoły lwowskiej to byli Żydzi z pochodzenia, którzy uważali się przede wszystkim za Polaków tak naprawdę. Tak samo jak ja, jak jestem w Australii, to nie uważam się za Polaka, tylko uważam się za Australijczyka. Nie ma w tym nic złego, nie tylko, że jestem antypolakiem, tylko tego, że tam jestem częścią tej kultury i tego kraju. I oni też, oni mają jeszcze większe prawo, bo oni byli od pokoleń częścią Polski. Więc tak, to była kolosalna, istotna i bardzo wartościowa część polskiej kultury, drugi Jaśku.
2: A propos Jaśka, no była ostatnio audycja o Falloutie z Czektulem i Zenonem, prowadziliśmy. I to tak w temacie, jakie by były, jakie będą postnuklearne pieniądze już po zagładzie, po odpaleniu atomówek, to tu wam wklejam właśnie monety jaśkowe. Takie, proszę bardzo, macie tu na ekranie, to takie też postnuklearne pieniądze. Może tak będą wyglądały właśnie jaśkojny. Jaśkojny, macie tutaj z tekturki wycięte nożyczkami, ale to jest prototyp, zaznaczam, więc to nie ma się co śmiać. To jest pewien projekt. Pieniądze Lechistanu, no, także.
1: No, ja odmawiam rozmowy o projekcie Lechistanu i w ogóle ja niestety, jest taka zasada, że niektóre zawody są regulowane, między innymi psychiatria, więc nie mogę się na temat wypowiadać.
2: No, ja też mam czasami opory, żeby się na takie tematy wypowiadać. Na przykład no, jedną z najpilniej strzeżonych tajemnic państwowych, top secret i w ogóle, to jest to, że prezydent naszego kraju jest debilem. Tak złośliwi mówią. Tak dowcip taki.
1: Ja bym tak nie powiedział. Jest to specyficzny pan nasz prezydent, drogi Duduś, ale nie nazwałbym go debilem, nie dlatego, że się bardzo boję odpowiedzialności karnej, tylko dlatego, że po pierwsze o prezydencie chyba tak nie wypada mówić, jakiejkolwiek by nie był opcja, po drugie akurat nie wydaje mi się, żeby był aż debilem. To pozwolę się nie zgodzić, no ale to twoje zdanie.
2: Ja bym się tu spierał bardzo mocno, naprawdę. Mam trochę inne zdanie, ale to mamy prawo tutaj różnie jakby postrzegać tą postać.
1: A jak najbardziej. Jeszcze tego brakowało, żebyśmy się we wszystkim zgadzali. No to jest oczywiste. No. No dobra, słuchajcie. To ja się wygadałem, wracam sobie tutaj do dłubania w komputerze i was wszystkich serdecznie pozdrawiam i do następnego razu.
2: Dziękujemy, Jacku. Trzymaj się. Pa, pa. No i zostaliśmy sami tutaj z Tomisiem. No, to była taka moja prośba, że co do osób, wobec których są takie podejrzenia, że są trollami tutaj. Ja cenię sobie dobry trolling, nawet z czasem, ale to jak są takie podejrzenia, to na przykład można rozwiać je dzwoniąc. I przypominam, że jak ktoś chce gadać o Boxdelu i Wardence, to spoko, ale trzeba zadzwonić. No. Jacek się tym brzydzi. Tomisiu chyba też nie jego bajka do końca. A mi się znowu chce do toalety. Ja chyba coś mam z pęcherzem po prostu, bo mi się ciągle chce ostatnio. Albo za dużo piję po prostu. Nie wiem. Ostatnio tak mam, że coś zjem i od razu idę do toalety. Tak przechodzi przeze mnie. Wszystko szybciutko. Nie wiem. To chyba nie jest dobrze, co? Tomisiu, ty się znasz na zdrowiu trochę. Tomisiu się widzi.
3: Halo?
2: Halo, halo.
3: No, no, dasz mi 5 minut, bo. Aha. So, the old one is not working?
5: It's working right now.
3: The new one, right?
5: Yeah, it's working right now.
3: Okay, thanks. No, sorry, krawiec, z tego akurat jadę przez tę linię samochodową, a mogę się wyłączyć na chwilę, na parę minut?
2: No problem, no problem, Mr. Tomisiu.
3: Dobra.
2: I'll be waiting for you. No. You are listening Night Radio now. Krawiec is here. I speak English very well. This is no problem. My English is very good. My favorite color is blue, you know. Please call. Call to me now. I can speak English with you. It is no problem. I can speak English with you. Gumball is calling. Welcome to Night Radio, Gumball. Do you speak English?
6: Hello, my friend. Jak się masz?
2: Jak się masz? Hello.
6: Hello, hello. Nie, dzwonię. Widzę, że temat bardzo, bardzo ciekawy. W ogóle długa edycja, 13 chyba. Najpierw o zdrowiu, a teraz o religii i kulturach. No to ja uważam, że właśnie brak zdrowia psychicznego skłania ludzi do religii. Brak silnej woli i chęci, nie wiem, w sumie czegokolwiek. No ale każdy ma prawo do wyznawania czego chce, nawet ziemniaków albo tych potworów spaghetti. Dla mnie to jest dziwne w ogóle walczenie o jakiegoś tam gościa, który mógłby w ogóle nie istnieć. Czy to Mahomeda, czy tego, co tam Żydzi mają. Nie wiem, kogo mają Żydzi?
2: Kogo mają Żydzi?
6: No, kogo tam mają? No,
2: jako kogo wyznają?
6: Znaczy, no bo co, nazwa Bóg, nie, ale jak on tam ma na imię, jak oni tam mu często mówią?
2: Żydzi to mają chyba tak, że oni nie wymawiają imienia Bożego, tylko mówią po prostu Bóg, nie, tam JHWDP, no i tego starotestamentowego raczej wyznają po prostu, który jest tym, który jest po prostu, nie?
6: Jezus dla nich to jest ten, antychryst, a u nas to ten, co właśnie przyjdzie od Żydów, to jest antychryst. Znaczy w sumie u nich to nie jest antychryst, to znaczy Jezus to dla nich nie jest antychryst, tylko antybóg, o, tak bardziej, że tak.
2: No, raczej bym powiedział, że nieprawdziwy Mesjasz po prostu, nie? Bo też wielu Żydów na przykład się ciepło wyraża o Jezusie, bez jakiejś takiej nienawiści, wiesz, wstrętu. Mówią o nim na przykład Joszka, nie? Że Joszka był mądrym człowiekiem, no ale to bardziej ci Hasydzi. Może. Jacek dołączył. Słuchajcie, to ja was tutaj zostawię, because I have to go pee. O, czy dobrze powiedziałem?
1: I have to tak, go musisz pee. Zostać, idź zostać groszkiem. Musisz iść zostać groszkiem. Idź zostań groszkiem, krawiec. A ja myślę, że powiem Gambolowi, bo to nieładnie jest tak, może oddzwonić ze chwilę, jak się rozłączyło. Ale Gumball mnie striggerował, więc pozwolę sobie na chwilkę jeszcze wejść. Jak to Gumball ładnie powiedziałeś, że ludzie, którzy są religijni, mają słabą wolę i mają problemy psychiczne, tak? Tak to chyba ująłeś, ale dobrze pamiętam. Wiesz co, patrząc na przebieg twojego życia zawodowego w miejscu, w którym jesteś, którym się zresztą chwaliłeś, i porównując to z moim życiem zawodowym do czasu, gdy byłem w twoim wieku, jestem gotów się założyć o naprawdę duże pieniądze, że mam wielokrotnie silniejszą wolę od ciebie i wielokrotnie mniej problemów psychicznych. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości, a uważam cię za człowieka bardzo religijnego. Tak tylko chciałem powiedzieć na temat bzdur, które opowiedziałeś.
6: Porządku, uważam, że każdy ma prawo się mylić.
1: No, każdy ma prawo się mylić naturalnie, ale też powiedziałeś coś takiego, że ludzie są religijni i mają problemy psychiczne. Myślę, że nie.
6: Jeżeli uważasz, że religia cię zbawi, to proszę bardzo, ale ja nie będę tutaj tego uznawał. Jeżeli, wiesz, rzucasz tutaj moją osobę, czy ja persona, próbujesz mnie atakować, to znaczy, że po prostu czujesz, że twoje argumenty są bardzo słabe i gdzieś w duszy ci już gra po prostu, że ta że religia nie jest odpowiedzią.
1: Ty zaatakowałeś ludzi religijnych en masse. Więc ja pozwolę ci pokazać na przykładzie jednym, bo jeden przykład wystarczy, żeby taki ogólny kwantyfikator, jaki użyłeś, obalić tą twoją teorię, hipotezę raczej, że się mylisz, że to jest nieprawda. Pozwoliłeś sobie zaatakować wszystkich ludzi religijnych, to ja pozwoliłem sobie skierować to ostrze tylko przeciwko tobie i pokazać na naszym przykładzie, twoim i moim, to nie jest atak, bo ja nie wyciągam czegoś, co jest nieprawdziwe, ja tylko porównuję siebie i ciebie. Do momentu, w którym ja byłem w twoim wieku i porównując nasze życie zawodowe, może porównajmy, bo życie prywatne jest zupełnie różne, to jest, jak mówisz, prywatna sprawa każdego człowieka, ale ponieważ ty się chwaliłeś swoim życiem zawodowym i mówisz, że osoba religijna na ogół wynika, to czy na pewno wynika, nie wiem jak to użyłeś, z problemów psychicznych albo z tym, że mają słabą wolę, jestem na pewno bardziej religijny od ciebie i myślę, że nie mam żadnych problemów psychicznych i mam silniejszą wolę od ciebie. Pozwolę sobie tak nieskromnie zauważyć. Tak jak mówię, na podstawie przebiegu naszego życia zawodowego.
6: Tak, to jest inna sprawa. Liderzy religijni bardzo daleko zachodzą. Ale to jest dlatego, że kontrolują innych ludzi. I powiem tak, że mantra tego typu jest bardzo ciekawa, bo ja jestem bardzo w stanie wiele założyć, że po prostu to, co mówisz, nie wierzę, tylko po prostu chciałbyś, żeby więcej ludzi wierzyło. Bo wiara...
1: Absolutnie, kompletnie nie chciałbym zupełnie. Słuchaj, nie, ja tylko odpowiedziałem na twój atak. Ty jesteś wierzącym człowiekiem, czy nie? To jest twój własny, prywatny interes. Nie zamierzam w go wchodzić. Ale nie powiedziałeś czegoś, czym ja się mógłbym zgodzić. Niech każdy wierzy w to, co chce, bo ja się z tym zgadzam. Natomiast ty skierowałeś ostrze przeciwko ludziom wierzącym. I nie odwracaj teraz kota ogonem. Więc ja sobie pozwolę postawić tarczę tu, na naszym przykładzie, że tak nie jest. I nie każdy z was, każdy słuchaczy oceni to sam. Ale... Powiedziałeś, Gumball, więc pozwoliłem sobie tylko to skierować przeciwko.
2: I'm back. Let continue, please. We can speak English or we can speak Polish. Doesn't matter for me because I speak English too. This is no problem.
7: Well, you can mention it very many times that you speak English quite well. Well, I would like to hear that, frankly. I really would like to hear that because you mentioned so many times that well, your English is so good and you sound like an American. Well, I would love to hear that, frankly. Give me a sample.
2: Can you speak slowly? I can't understand. Doesn't matter. It is no problem. My English is not perfect. Do you understand? You know. Gumball, are you there? Tomisiu, are you there? Oh, Gumball is here. Please speak English.
3: Ja też jestem. Jestem w trakcie odkurzania samochodu, ale śmiać mi się zachciało, bo mi się przypomniało kiedyś... Halo, słychać mnie?
2: Yes.
3: Przypomniała mi się taka audycja, kiedy sobie włączyłem, jak taki gość z Polski, który mieszka w Wielkiej Brytanii, się nazywa Rybka. O, Rybka. Jak Rybka się kłócił z kimś innym, kto lepiej mówi po angielsku. Po prostu mnie to teraz rozbawiło.
1: To
3: bo mi się...
1: z Grzesiem? To było z Grzesiem chyba. To
3: nie pamiętam, z kimś to było i każdy był naprany i próbował tam coś po angielsku powiedzieć.
1: Tak,
3: po prostu, nie wiem, Polacy też mają takiego, że próbują leczyć swoje kompleksy tym, kto jak dobrze mówi po angielsku, kto ma lepszy akcent. Ja tak trochę mnie zawsze bawi to, więc ja się przełączam na odsłuch, chętnie posłucham pojedynku Jacka z Gumballem. Kto lepiej mówi po angielsku?
1: A my się pojedynkujemy nie na angielski, chociaż Gumball często o tym mówił, jak świetnie mówi, że ma amerykański. Dlatego się odezwałem, bo się uniosłem, jak powiedział o tym, że z czego wynika religijność. No, przyznam, że poczułem to jako atak na ludzi religijnych, których ja też się zaliczam.
3: No. Tak, słuchaj, każdy powinien bronić swojego, więc dobrze, że bronisz swojego. Ja uważam, że ostatnio w ogóle jest strasznie dużo ataków na Kościół, na religię. Jakoś taka chyba moda jest, żeby atakować Kościół. Wyczuwam, że Kościół przechodzi teraz takie chwile swojej słabości przez to, co się dzieje na świecie. Są odkrywane różne te kontrowersje, różne rzeczy związane z Kościołem i to jest dobry też moment dla wielu ludzi, żeby atakować właśnie Kościół i jego wyznawców. Także...
2: A propos, słuchajcie, bo właśnie dołączył do nas człowiek bardzo religijny, który często staje tutaj w obronie prawidłowego rozumienia Pisma Świętego. Adam Protestant, witamy.
8: No cześć. A tym razem chciałbym się dołączyć do kopania Gumballa, mogę?
2: Kopania? No dobrze, to kopnij sobie. No, pozwalam.
8: Psyche znaczy dusza. I psychiatrzy i psychologowie zazwyczaj są ateistami, a jednocześnie twierdzą, że potrafią wyleczyć duszę. Więc kto tu jest wariatem? Bo tego nie rozumiem. Słuchajcie...
6: Ale spoko. Jeżeli chcesz stwierdzić, że nie jestem religijny, to was tu zaskoczę, bo ja wcale nie twierdzę, że Boga nie ma. Ja jestem agnostykiem i tutaj zawsze mówiłem, że dla mnie nie liczy się... Znaczy, bo to w sumie to jest powiedzenie, że ja nie jestem religijny. Ja nic nie wierzę. Ja chcę dowody. Jeżeli będzie dowód, że Bóg istnieje, albo że te wartości mają jakikolwiek sens, że... No bo jeżeli te wartości są tylko dlatego, żeby być dobrym człowiekiem, żeby żyło nam się dobrze, jestem... Nie mam z tym problemu. Ale jeżeli musi być jakaś marchewka na końcu tego, że no, jak będziesz dobrze żył, to będziesz tam w niebie. To w to akurat ja nie wierzę. I okej, okay, dacie mi dowód, ale dowód? Spoko. Jestem w stanie...
3: Mogę coś powiedzieć, Gambo?
6: Tak.
3: Mi się wydaje, a to jest teraz bardzo taka moja osobista opinia, jak ciebie właśnie słucham w tym momencie. Ja od razu zakładam, że nie staję po żadnej stronie. Jestem tutaj neutralny w tej dyskusji. Ale często ciebie słucham i mi się wydaje, że stoisz w rozkroku, jeżeli chodzi o takie podejście do niektórych tematów. I wydaje mi się, że temat religijny teraz w momencie, jak mówisz, że nie jesteś przeciwko, a jednak lubisz krytykować, że gdzieś jesteś w rozkroku, że nie masz do końca w tym momencie ugruntowanych poglądów. Być może wychowałeś się w rodzinie religijnej jakiejś katolickiej, wyniosłeś jakieś wartości, ale z tego, co widzisz, co się wokół tej instytucji Kościoła dzieje, stanęłaś jak gdyby w rozkroku i nie masz do końca ugruntowanej opinii na ten temat, ale chciałbyś się wypowiadać. I mi się wydaje, że to często jest taki troszeczkę problem, jak ktoś nie potrafi się postawić jednoznacznie po jednej stronie czy po drugiej, a chcę się koniecznie i na siłę wypowiadać w tym temacie. Ale to tak jak mówię, to jest moja prywatna opinia.
6: Ja się z tobą zgadzam. I to jest pozycja, w której ja będę tutaj najbardziej podatny na ataki, ale ja się z tym godzę, bo lubię czasem powiedzieć coś, co myślę. A myślę, że w tym momencie jakakolwiek religia by tu była, nie wiem, no pewnie znaleźć jakiś buddyzm, coś takiego, no to są w miarę spokojne religie. Ale nawet chrześcijanin, judaizm, islamizm, to wszystko to były religie, które ze sobą walczyły. Gdzieś zawsze jeden z drugim człowiekiem ze sobą walczył. I to mnie najbardziej boli. Bo jeżeli te religie polegałyby na tym, że mamy dobre wartości, jesteśmy dobrymi ludźmi, dobrze żyjemy, jesteśmy w sobie w zgodzie, a to dla mnie, czy ja po śmierci pójdę do nieba, czy nie, jest mało istotne. Jeżeli religia byłaby tym, to okej, okay. Ale tam zawsze podchodzi jakaś wyższa wartość. Na przykład dla Żydów, że nasza ziemia jest nasza, bo tak. Albo islam, że tu mamy jakiś tam, nie wiem, kamień, musimy go trzymać i że to jest nasze. Nie wolno, że to musi być tu, nie może być w żadnym innym miejscu. A jak ktoś nawet dotknie, to zabijemy. I nie mówcie, że tak nie jest, no bo przecież co się działo trochę temu. I tak wiem, jedna i druga strona robiła różne rzeczy, bo to nie jest jeden winny, ale koszty są takie, że...
3: Ale też zauważ, Gambo, że ty trochę też mówisz w takiej pozycji osoby, która na tych wartościach wyrosła i masz jak gdyby zakorzenione od dziecka wartości... co jest dobro, co jest zło na podstawie tych wartości, z których wyrosłeś, jakichś tam powiedzmy chrześcijańskich w rodzinie. I tobie może być na przykład łatwiej rozpoznawać dobre i złe rzeczy przez to teraz, mimo że zmieniłeś swoje zdanie, a może dla osób, które się wychowują kompletnie bez tych wartości, bez religii, bez jakiegoś tam, no wiesz, bez możliwości jak gdyby liźnięcia tego, może po prostu one też inaczej na to patrzą, bo tak zauważyłem, że wiele osób się wypowiada z takiej pozycji, gdzie jednak wyrośli na pewnych wartościach, takich troszeczkę w korzeniach religijnych i im łatwiej powiedzieć, że my bez religii, ja na przykładzie swoim mogę powiedzieć, że ja potrafię kompletnie bez religii, bez kościoła określać, co jest w życiu dobre, co jest złe i tak dalej. Ale wiele ludzi tak gdyby zapomina o tym, że jednak gdzieś, jak byli dziećmi, gdzieś na tych wartościach te korzenie takie, wiesz, chrześcijańskie mieli, więc lepiej jakby się taka osoba wypowiadała, która kompletnie wyrosła bez kościoła, bez religii, jako osoba niewierząca od dziecka i taka osoba by była dla mnie bardziej wartościowa, która by się określiła, jak ona na przykład potrafi rozpoznać, gdzie jest dobro, gdzie jest zło, czy to, jak to wygląda właśnie u takiej osoby, nie?
2: Okej, słuchajcie, spróbujmy trochę teraz, oddajmy może trochę pola Adamowi, który dopiero co dołączył, żeby on coś tutaj się trochę pogadał. Adamie, tak cię podpytam, bo wysłałeś mi fajne filmiki, gdzieś tam się wstępnie zapoznałem, z tego wydarzenia tam religijnego, z tego koncertu, tak? Możesz przypomnieć, jak się nazywa ten Graham jakiś, jak mu tam było ten taki, co to tam występował, organizował, do Polski tak, przyjechał? Tak. Graham.
8: Graham.
2: Jak?
8: Nie, Graham. Graham to chleb. Graham. I chyba chy się nie wymawia, nie?
2: Aha. No i tam koncert wielki, jakiś śpiewak śpiewał, nie? Show, takie show, jak to napisałeś też, show, nie?
8: No bo to było show, to było 22 godziny, to był koncert albo nawet więcej, a ten Graham po prostu mówił 15 minut, 10 minut się modlił i to wszystko, nie? Bo to nie była ewangelizacja, tylko to było przesłanie. Po prostu on przyjechał się do nas pożegnać, bo już jest stary, i już najprawdopodobniej nie przyjedzie do nas więcej. Poza tym nasz kościół w Polsce ostał się po COVID-zie, nie? A w innych krajach w zasadzie na całym świecie został już dziesiątkowany, a my żeśmy się ostali, nie? Mimo, że jesteśmy malutkim kościołem. No, także taki szacunek przyjechał nam okazać. No, fajnie było, nie?
2: Byłeś tam, tak? I jakby się bawiłeś, to ty to nagrywałeś, tak?
8: No pewnie.
2: A co jakby tak najmilej wspominasz? Co tam było najbardziej zajebistego według ciebie w tym wszystkim?
8: No ten cowboy, ten pierwszy, on był pierwszy, nie? On tak sobie wyszedł zza kulis, jak jeszcze żeśmy się zbierali, nie? Wyszedł sobie zza kulis, powiedział dzień dobry i zaczął grać, nie? To jest taki bezczelny typ, bo on grał sam do tłumu, nie? Tam wtedy było może 15, łącznie było nas 22 tysiące, nie? A wtedy może było 15 tysięcy, jak on tak wyszedł i zaczął grać, nie? Bez jakiejś tremy, bez niczego, nie? I jako sam jeden. Aż mi szczęka opadła normalnie. Myślałem, że to będzie jakoś powoli się rozkręcało czy coś, a on dał od razu czap.
2: No tak czuć.
9: Niech będzie pochylony Jezus Cytrus, przepraszam, czy tutaj będziemy o koncertach rozmawiać, czy dalej jest coś o religii?
1: O religii!
9: Dobra, to jej! Teraz tak. Żyjemy w czasach, nie wiem, czy słyszeliście o takim czymś jak internet. Słyszeliście kiedyś o
2: no, takim coś tam czymś, się obiło o uszy. Coś nam się obiło pewnie.
1: Ja nie słyszałem.
9: To tak się wpisuje rzeczy i ci pokazuje, co jest. Ja prostą rzecz wpisałem, bo pamiętałem to, ale mówię, chuj, upewnię się, nie? Bo mam ten internet w końcu, po to jest. Religious people less prone to mental illness. No i co? Jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste. Otóż ludzie tradycyjnie religijni są mniej podatni na choroby psychiczne i to jest fakt. Tam jest ich niedoreprezentacja tych chorób psychicznych, tak? Ona jest nadreprezentacja jest wśród ludzi nowocześnie religijnych, że jak ja to mówię, czyli tych wszystkich tam wegan, transów i zielonych i tak dalej. Tam jest ta nadreprezentacja. Ateistów jest niestety głównie w Stanach bardzo mała próba, więc ciężko jest to tam pomierzyć. Gumball. Z całą sympatią, niemałą, masz bardzo, bardzo, bardzo, bardzo małą wiedzę ogólnie. Jakby było takie słowo jak antyerudyta, które nie świadczy, że ktoś jest idiotą, to bym użył tego słowa, ale go nie znam.
2: Ale co, na wszelkie tematy? Na wszelkie tak, tematy ma Gumball tak, małą wiedzę?
9: Tak, jest takim antyerudytą, powiem tak grzecznie. Bo wręcz to są takie gambalizmy, to są wręcz memy czasami. Jak Gumball coś pierdutnie, to jest szkoda gadki. Ja rozumiem takie szczegółowe rzeczy, jak na przykład to, że faktycznie jest obiegowa opinia, że buddyzm to jest jakaś pokojowa religia. Nie, buddyzm to nie jest pokojowa religia. I nawet do dzisiaj całkiem się nie pierniczą z muzułmanami. Czytaj o tak zwanych Rohingjach. Co mi nie przeszkadza oczywiście, rzecz jasna akurat w tym konkretnym wypadku. Buddyści byli, to akurat dziwię się, że nie wiedziałeś, byli dosyć konkretnymi wojownikami w Japonii feudalnej, tak? Nawet tam całkiem jedno powstanie zrobili, całkiem ostra. Taka jedna sekt buddyjskich. Tym bardziej buddyzm jest trochę jak taki wirus, który jest skłonny do mutacji, tak? Bo on potrafi w bardzo zjadliwe formy bardzo szybko mutować właśnie. to miało miejsce w Japonii. Tam się co jakiś czas pojawiały jakieś wojownicze buddyjskie sekty, które robiły Saigon. Ikkoiki chyba się jedna nazywała. I tam jeszcze któraś, a już nieważne, nie pamiętam. Jak sobie przypomnę, to może coś opowiem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz...
2: Przepraszam, ja tylko wtrącę. Gumball, faktycznie mógłbyś się czasem trochę przygotować do jakiegoś tematu, bo ty tak trochę podchodzisz, ja tam nie wiem, tam coś tam, ja się nie znam, ale tak mi się wydaje, że to jest tak i tamci z tamtymi.
9: Na siłę chłopak próbuje coś powiedzieć, no i wiesz, i tak coś no. się wymiesza, coś się wykipi. I to słychać, Gumball, no kurwa, no. My też byliśmy młodzi, też tam mamy swoje różne tam potrzeby wyszczekania się do mikrofonu, co słychać. I trochę się na tym znamy, tak, co różne mechanizmy, jakie działają. No Jacek cię tutaj zmiutł. No mógł to powiedzieć po prostu na przykładzie tego, jak jest, ale trochę jednak faktycznie szpilę ci wbił, muszę powiedzieć, niepotrzebnie. Czy potrzebnie, niepotrzebnie. Jeden pierwszy. Chyba zadziałało, skoro siedzisz teraz tak cicho. I no, więc to nie jest takie proste, że ludzie religijni to są jacyś chorzy psychicznie. Ja to powiedziałem na początku na tej zasadzie, że jakby to cały kulturowy ten, to wszystko, wiesz, zerwać z nas, żebyśmy byli tak na ślepo to przyjrzeli, nie? Pościągali te nazwy Jezus, Jahwe, Mohamed, Wisznu, Kryszna, kogo tam chcesz, albo nawet Budda. Jak z każdej tej historii byśmy takim wydartym z kultury, bezwzględnym okiem spojrzeli, to na każdą z tych historii byś powiedział, chłopie, ty masz kurwa nierówno pod sufitem. Chcesz mi wmówić, że tam był jakiś gadający osioł, ten koleś po prostu się zdematerializował i poleciał na wyższy plan egzystencji, a tamten miał 8 rąk, jak się wkurwił i rzucał atomówkami, tak? Pierdolnij się w głowę. No tak to wygląda, tak? Mniej więcej dla takiego człowieka, który w pełni przeszedł na ateizm, każda religia wygląda w gruncie rzeczy jak powiedzmy dla katolika wygląda hinduizm. Po proszeniu, nie?
2: Nie wszystko się załatwi inteligencją, bo Gumball jest inteligentny facet i bystry, tylko że nadrabia. Przepraszam, to są takie moje odczucia, że często po prostu starasz się nadrabiać swoim jakimś tam rozkminą, sprytem, inteligencją, ale brakuje właśnie przygotowania, jakiejś wiedzy, nie? Ale to też, kurwa...
9: Nie bój się powiedzieć nie wiem, no, po prostu. Nie bój się powiedzieć nie wiem.
2: Nie, Gumball się nie boi. Gumball się nie boi właśnie powiedzieć nie wiem, tylko że to nie jest też taka wielka sztuka cały czas mówić, ja tam nie wiem, ale mi się wydaje. Ja tam nie wiem, ale coś tam mi się słyszałem, że to... No też była audycja taka spiskowa, do której też się jakby tak nie przygotowałeś i tak mówiłeś, co tobie się wydaje, nie? No to ja też te błędy często popełniam, też czasami się nie przygotuję, jakieś głupoty gadam, potem dzwoni do mnie Zenon, czy inny Kotkiewicz, czy inny Jacek z Australii i tutaj prostują, no, ale to może czasem właśnie warto...
3: Być może...
2: To, no.
3: Być może Gumball źle też to określił, że to nie powinien powiedzieć tutaj o chorobie psychicznej, tylko o tym, że dla osób, które gdzieś powiedzmy wierzą, są w kościele i wyznają te tradycje, które pochodzą z tego kościoła, że jest bardzo ciężko zmienić zdanie, się z tego wyrwać. I tu tylko nie chodzi o chrześcijan, ale też o inne religie, że ktoś, kto się wychował w tej kulturze, tej religii, na tych tradycjach, to jest nagle ciężko tak, czytając to, co jest w internecie, w mediach, śledząc to i nawet będąc bardzo, bardzo inteligentną osobą, żeby się z tego wyrwać, rzucić z tą tradycją, odłączyć się od rodziny, być jak gdyby stanąć naprzeciwko poglądom z własnej rodziny, to jest bardzo ciężko. I tutaj mi się wydaje, że tutaj nie chodzi o chorobę psychiczną, tylko chodzi o bycie naprawdę takim szczerym w stosunku do samego siebie, żeby samym sobą sobie to wypracować, że no nie mogę siebie sam oszukiwać, że jest tak, jak jest. Jestem na tyle inteligentną osobą i muszę stanąć i podjąć tą decyzję, nie? I wiele osób po prostu nie chce w tym momencie takiej decyzji podejmować, tylko po prostu woli wierzyć i woli właśnie trwać w tej wierze.
9: Co do religii, to ci powiem, to Misiu, że to nie jest tak moim zdaniem, że to tylko jest kwestia inteligencji, tak? Myślę, że wchodzą w to tak potężne procesy psychologiczne i społeczne, socjologiczne, kulturowe, że to, czy ktoś jest religijny, czy nie jest religijny, to niekoniecznie z tym się jakoś silnie łączy. Ja cały czas zaznaczam, że...
3: Może źle powiedziałem. Źle
9: To nie jest, wiesz... Nie
3: źle mi odebrałeś, Zenon. źle miał dobrze. Faktycznie, to nie chodzi o inteligencję, bo ja znam bardzo inteligentnych osoby, które wierzą, które są wierzącymi osobami, wierzą i promują tą swoją nawet wiarę, więc tutaj faktycznie nie chodzi o inteligencję, ale chodzi o takie pewne, no nie wiem jak to nazwać, ale nie, uważam, że Gambo źle to określił, że to jest jakaś choroba psychiczna.
9: Niby na pewno jest
3: to
9: nie jest choroba. Teoretycznie to jest tak, faktycznie, niewierzący są średnio na ogół bardziej inteligentne, ale pytanie, czy ty tam, źródku, który jesteś niewierzący, jesteś bardziej inteligentny i pytanie jest, dlaczego to się tak dzieje, że są bardziej inteligentni? Są bardziej inteligentni, bo są niewierzący? Czy może są niewierzący, bo pochodzą z tych rejonów, w których ateizm się bardziej uchodzi płazem i można być tym ateistą, tak? I dlatego są w tej grupie, bo mają...
3: Może chodzi o granicę, może też wiesz, chodzi o granicę, że jeżeli jesteś osobą niewierzącą, tak jak gdyby nic twojego umysłu nie ogranicza i masz taki bardzo wolny umysł i obszerny na, nie wiem, na tą ekstra wiedzę, którą ciężko jest posiąść, jeszcze... jeżeli jesteś osobą bardzo wierzącą, nie?
9: Jest jeszcze kwestia tego, no Jacek ma więcej wiedzy niż ja, jakoś wierzę. Jest kwestia też tego, że prawdopodobnie my mamy neurologicznie...
2: Ty powiedziałeś, neurologicznie, ja wierzę.
9: Nie, że Jacek wierzy.
2: Aha, Jacek wierzy, no właśnie, to jest takie dziwne. Ale Adam protestant też nie jest, też mi się jawi jako osoba inteligentna.
9: No, Martin
2: Lechowicz też go uważam za osobę inteligentną.
9: Martin Lechowicz wierzy w siebie.
2: Martin i Adam bardzo się ładnie wysławiają, są ładnie potrafią o czymś opowiedzieć, mają sporą wiedzę na różne tematy i to jest oznaka inteligencji. To jest osoba inteligencji. Oznaka inteligencji raczej, tak? Że ktoś
9: Lechowicz był koło chrześcijaństwa, miał coś wspólnego, jak przypadkiem przychodził koło pielgrzymki. Wtedy miał coś wspólnego z chrześcijaństwem, to jest zapatrzony w siebie guru sekty, nic więcej. I jakbyś wyrzucił właśnie ten sentyment, te takie dawne czasy i sympatie, jeszcze resztki te, które ich zostały, to byś zauważył, że to nawet nie jest to, że on tam dużo o Jezusie mówi. On siebie w jego miejscu stawia, a nawet czasami wyżej. To tak polecam się przyjrzeć różnym jego wypowiedziom. Także na tym jego Discordzie to było bardzo łatwo widać, że to jest koleś, który się stawia no, co najmniej na miejscu Jezusa, nie? Co najmniej. Ale to jak gdyby nie o tym. I teraz ten background kulturowy, że łatwo jest powiedzieć, skąd ta moralność. Wiesz co, to też nie jest prosty temat z tej przyczyny, że moglibyśmy łatwo coś przypisać, jakieś kwestie moralne religii, gdybyśmy mieli pewność, że ta religia jest stała i niezmienna. Polecam taką debatę Christopher Hitchens, Stephen Fry kontra jakiś tam biskup katolicki, czy kościół katolicki jest siłą dla dobra we świecie, tak? Na początku zrobili głosowanie, czy za tą tezą, i na końcu zrobili głosowanie, tak? Po całej debacie. Bardzo gorąco polecam się z tym zapoznać. W każdym razie tam padł jeden z takich argumentów, że właśnie gdybyście wy jeszcze byli spójni cały czas w tym, co mówicie od początku do końca, to może bym wtedy łyknął, że ta religia jest tym źródłem tej moralności. Otóż, no, w dużej mierze...
3: Ale zobacz, Zenon, zobacz, na przykład porównajmy teraz naszą religię, nasze chrześcijaństwo z na przykład w to, co wierzą muzułmanie z islamem, gdzie w imię Boga im, przez to, że mają takiego Boga i tak jest opisany w ich ichniejszej Biblii, czyli w Koranie, im jest łatwiej zabić w imię Boga niż nam, chrześcijanom.
9: Już ci tłumaczę.
3: Ja uważam, uważam, że tak generalnie byś wziął chrześcijan do kupy, to pewnie byś znalazł mniej ludzi skłonnych do zabijania w imię Boga niż w ich religii, nie?
9: Jak zobaczysz sobie jakieś, to kiedyś też robili ludzie, wzięli i przemoc sprawdzili, czy jest więcej w Koranie, czy jest w Biblii, zaskoczy cię, więcej przemocy nawoływań do mordy, że jest w Biblii niż w Koranie.
2: A w praktyce,
9: o tym mówię. Dlatego to nie jest tak, że to wszystko wychodzi całkowicie z religii, bo jest jakiś taki duchowy zeitgeist, po prostu zeitgeist, tak? Taki pleonazm z mojej strony.
2: Duch czasu.
9: Ci chrześcijanie mieli kiedyś inne podejście do tematu jak teraz, nie? Jakbyś miał niewolnika, poszedł się wyspowiadać, to powiedział, że masz niewolnika, to by ci ciężki grzech zaliczył ksiądz teraz. Za czasów Jezusa to by powiedział, chłopie, ale o czym mi mówisz, nie? Jak mu przejebałeś ostatnio, to zrobiłeś z niego kalekę czy nie? To takie byś miał pytanie. I teraz chcesz mi powiedzieć, że to jest cały czas na punkcie moralnym dokładnie taka sama niezmienna, obiektywna religia? Zmienia się, jak pyk. Islam też się zmieniał. Na początku islam był bardzo tolerancyjny, tak? Naprawdę nie było... W zasadzie chyba najlepszym miejscem do życia dla...
3: No ale to jest oczywiste, że się zmienia, tylko bardzo... nauczanie... To jest kwestia nauczania. Tak. Nauczanie po prostu gdzieś jest tutaj, no tak, z tego wynika, tak, nie z tego nauczania.
9: Ale ono też się zmienia. Obecnie jest takie, że faktycznie mnie w większości krajów islamskich czeka kara śmierci z miejsca, gdybym powiedział, kim jestem.

0: Religia to jest sprawa bardzo prosta. Po prostu żyjesz tak, jak wierzysz. Im bardziej żyjesz tak, jak mówi twoja wiara, tym ty jesteś mocniejszy w wierze, nie? Po prostu twoje uczynki wypływają z twojej wiary. I tutaj, wiesz, ładnie gadać, to tam se każdy może to, tamto, siamto i owamto. Niech się każdy skupi na
1: własnym. Ja nie mam żadnej wiary, jestem docna złym człowiekiem?
0: Ty jesteś człowiekiem słabej wiary.
1: Nie, ja nie mam żadnej wiary. Gwarantuję ci, że moja wiara w Jezusa, w Jahwe, w Shiwę, czy jak on się tam nazywa, w wielkiego dżudżu z góry, jest taka sama. Zerowa.
2: Ale dla... Zenek, to wiesz, ale o tym mówił Jezus. Nie, może się okazać, bo Jezus powiedział to, że nie ten, kto mówi mi Panie, ale ten, kto żyje według moich przykazań.
1: Ale ja ci będzie mówiłem, Jacek, jedną,
2: nie jest wykluczone, ja ci mówiłem, Jacek, ale nie jest wykluczone. Czekaj, no daj mi skończyć, bo jedno zdanie, że jak na przykład załóżmy, że wszyscy umrzemy i staniesz przed Jezusem, to on ci powie, a najlepszym gościem, który żył według moich przykazań jest Zenek. Haha. I co wtedy? I wiesz, że tak się może być? Mówię całkiem poważnie. Tak może
1: no,
2: być.
1: To jest dokładnie tak samo prawdopodobne jak to, że ty i ja nam umrzecie, i nagle się pojawi pan Jahwe, albo w ogóle pan jakiś inny Bóg i powie, kurwa, wiecie co, żebym was jeszcze rzucił w tym XIV wieku czy coś, ale ja was wyspawnowałem w XXI wieku z internetem ze wszystkim. Mogliście sobie każdą książkę religijną zobaczyć, przeczytać i zobaczyć, że one są równie bezsensowne i absurdalne, ale żeście się upali, że koniecznie musicie temu, kurde, pustynnemu, politeistycznemu bogowi Jahwe od Żydów pokłonić.
2: Nie, on nie jest
1: to jest takie straszne.
2: To akurat już nieprawda, mój drogi.
1: To jest religia henoteistyczna, gdzie jest jeden Bóg
3: był
1: bardziej chwalony.
3: Był,
1: i tyle. Nie, bo nie ma... Słuchaj, no to pierwsze przykazanie by brzmiało, słuchaj, stary, nie ma żadnych innych bogów, nie trać na to czasu. A nie, nie czci innych bogów, tak?
2: No dlatego, jeszcze... że to są bogowie, których ludzie sobie wymyślają, a nie tak...
1: No dobrze, no to stary, ja...
3: Ale przepraszam, przepraszam, muszę tu przerwać, bo to jest bardzo ciekawy temat. Adamie, czy ty jakby interpretujesz ten temat, to zagadnienie, że Bóg dopuszcza istnienie innych bóstw i mówi nie czcijcie ich, ale oni są, czy według ciebie Bóg uważa siebie za jedynego, że te inne to są, nie wiem, demony, ktoś, kto podaje się za bogów. Jak ty to widzisz, bo twoje spojrzenie, myślę, tu może być ciekawe, jako takiego, jako takiej osoby, która stara się w to wniknąć, tak, i dojść tutaj do tego, jaka jest faktycznie prawda w tym temacie, nie?
0: Przez duże B jest tylko jeden, ale są całe miliardy innych małych bożków, których mamy, no i to są demony.
1: To się nazywa henoteizm. To się nazywa henoteizm.
2: No nie zadaj, bo to Bóg to jest tak, jakbyś powiedział, że to jest tak, jakbyś powiedział, że Bogiem może być dla kogoś PlayStation, no ale to jeszcze nie powoduje, że ta religia jest, to jest wymysł człowieka i traktowanie, to nie jest jeszcze henoteizm.
1: Czy istnieją w świecie chrześcijan ponadnaturalne byty zdolne do ponadnaturalnych czynów?
2: Tak, oczywiście, że tak, ale to nie są bogowie.
1: I rest my case.
2: No okej, okay. No to w takim razie w ten sposób to nie ma religii, która by była zupełnie inna. No to jest tak, jakby
1: nie ma
2: religii, no,
1: nie
2: ma demonów.
1: Że nie ma, no oczywiście, że nie ma. Skąd ten pomysł, że jest? No może gdzieś tam jest jakieś
2: plemię, nie ma religii monoteistycznej.
1: No
2: na
1: być
2: świecie,
1: może nie
2: żadnej.
1: Ma, no, być, a chyba, że gdzieś tam jest jakieś plemię albo jakaś seka, która se to wszystko wymyśliła od nowa i twierdzi, że no po prostu nie, że tam se istnieją jakieś inne demony, są na świecie, że nie ma demonów, tylko jest jeden byt i chuj. To wtedy możemy mówić o monoteizmie, ale pragnę zwrócić uwagę, żeśmy teraz się znowu jakieś takie doktrynalne rzeczy wkroczyli.
3: Gumball?
4: Gumball? I wiesz, też nie jesteś jedną istotą, tylko wiele istot jest w tobie. Grzyby, komórki, jakieś inne rzeczy i nie wszystko składa się, i nie wszystko to jest stuprocentowo twój organizm, te rzeczy ci pomagają. To też tak trochę moim zdaniem, no takie rozdrabnianie tematu, to tak jak powiedzenie, no kiedy nie ma krzesła, nie? Jak dużo musisz, jakby bierzesz sobie tarkę i trzesz krzesło, tak? Wiem, że to jest dziwne, ale trzesz krzesło, nie? Kiedy tego krzesła już nie ma? To takie same pytanie, no moim zdaniem no, religie chrześcijańskie, judaistyczne to są monoteistyczne religie, gdzie jest jeden Bóg i tyle, no on jest jakby
1: Ale czy ty
4: jedną.
1: masz świadomość, że w zapisie kopalnym w Izraelu i w tych rejonach tak zwanej Ziemi Obiecanej jest po prostu takie płynne przejście pomiędzy tym, że Jahwe

0: był kiedyś normalnie na równi z innymi bogami wyznawany. I nawet miał żonę Asherę. Masz tego świadomość? Ten Jahwe, dokładnie ten sam Jahwe, którego wierzą chrześcijanie.
1: Niektórzy nawet twierdzą, że Jahwe to jest pewna ewolucja, że on jakby został, on i inni bogowie typu Moloch zostali przerobieni jakby na tego Jahwe, żeby go uczynić takim jednym i jedynym, a wcześniej było tych bogów tam kilku, nie? Takich większych właśnie, Moloch, jakieś, no inne takie starożytne bóstwa i że to się tak zmieniało właśnie płynnie. Ja przyznam, że też bardziej wierzę w ogóle w taki świat, gdzie pewne zjawiska następują płynnie, ewoluują, jedno przenika drugie, a my lubimy patrzeć na rzeczywistość na tak w sposób czarno-biały, że czegoś nie było, a nagle pyk, pstrykamy palcem i jest. Coś było złe, a nagle pstryk, jest dobre. Coś było takie, a nagle ciach i jest zupełnie inne. A ja w taki świat nie wierzę za bardzo, nie? Ja wierzę właśnie w taki świat, gdzie się przenikają przeróżne kultury, bóstwa, w zależności od sytuacji następują pewne przemiany.
0: Mamy choinkę, tak? Mamy choinkę w chrześcijaństwie, która jest, no fakt, nie we wszystkich sektach chrześcijańskich obecna, ale w tej najpopularniejszej, katolickiej, jest bardzo obecna. Mało tego, do tego stopnia to święto, które jest tam choinką, jest kultywowane, że jest bardziej kultywowane, bardziej praktykowane niż największe święto, które też swoją drogą jest przesiąknięte pogańską symboliką, do cna. Wielkanoc, tak? Pascha konkretniej. A
2: łatwiej
0: Wielkanoc.
2: Było skopiować takie żywioła
0: niż. To nie takie proste, że ten. Po prostu to jest to, co krawiec mówi. To jest taki synkretyzm, zawsze ma mniejszy lub większy stopień tego, tak? Religie nie żyją w próżni, one się przenikają. Ta myśl nawet ateistyczna do nich w jakiś sposób też wpływa. I z drugiej strony faktycznie religie też na tą myśl taką bezbożną wpływają. I wiesz, między sobą się przenikają. Dlatego mamy Wielkanoc, bardziej mówimy, a nie Pascha. Jako katolicy, i tu pewnie Adam mi przyzna rację, powinniśmy, znaczy jako chrześcijanie powinniśmy mówić, że Pascha, tak? A nie Wielkanoc. Mam rację, Adamie?
2: Obojętnie, możesz mówić tak i tak.
0: To widzisz.
3: Czy ja mogę wrzucić trochę prywaty do dyskusji?
1: No nie wiem. Prywata, srata, tata. No ale dawaj, zaryzykujemy.
3: Tutaj wezmę mojego ojca mojej żony jako przykład, który jest strasznym dewotą. Codziennie chodzi tam, wiesz, do spowiedzi, do kościoła i tak dalej. I problem jest taki, że dużo takich osób właśnie jak on, może to jest głównie widać bardziej właśnie wśród starszej generacji, oni nie mają takiej naprawdę poważnej debaty, poważnych nauk, jeżeli chodzi o religię sprzed lat, jak byli młodzi. I jak zaczynasz dyskusję z taką osobą na temat religii, coś też po prostu się dowiedzieć, no to się kończy na tym, że o, ty szatanie, idź ty tutaj, nie będziesz tego, że to wszystko się opiera na tym, że tak ma być i koniec, nie zadawaj pytań, nie? A mi na przykład brakuje, jak już mają być lekcje religii, ma na przykład młodzież się uczyć o swojej, wiesz, wierze i tak dalej, dlaczego nie ma na przykład czegoś takiego jak Bible study, nie? Że się po prostu analizujesz Biblię, masz jakieś argumenty, że potem się zmierzasz gdzieś na studiach, czy gdzieś w życiu się zmierzasz z osobą na przykład niewierzącą i jesteś wyposażony w naprawdę bardzo dobre argumenty, bardzo dobrą oręż, że możesz z taką osobą dyskutować na naprawdę wysokim merytorycznym poziomie. A u nas tego nie ma, u nas po prostu masz wierzyć, koniec, nie zadawaj pytań, naucz się tych regułek na pamięć. I to mnie strasznie denerwuje, że po prostu tak jakby Kościół boi się wnikać w szczegóły i uczyć ludzi tych szczególików, jeżeli chodzi o naszą religię, czy katolicką, czy w ogóle generalnie chrześcijańską, nie?
0: Nie miał takiej potrzeby.
3: I to teraz dostajemy po uszach, po wielu latach dostajemy po uszach, bo znajdą się osoby w miarę inteligentne, które są osobami na przykład niewierzącymi i one cię po prostu w dyskusji łatwo załatwią. A twoją odpowiedzią będzie taka, że się odwrócisz na pięcie i z szatanem nie rozmawiam i koniec. Nie, no to
1: nie
3: taka, wiesz, to
1: albo możesz powiedzieć, nie? Możesz powiedzieć, że niezbadane są wyroki boskie i że Bóg w tym miał jakiś zamysł. A ja tylko zwrócę uwagę na tym, że na to, że męskim odpowiednikiem dewotki jest bigot. Właściwie więc nie powinno się mówić, że dewota czy...
4: A, bigot. Chyba nie krawiec.
1: Jak to
4: bigot
1: nie?
4: Bigot oznacza troszeczkę coś innego. Bigot to jest ktoś fałszywie wierzący i fałszywie... to może dotyczyć się różnych rzeczy, nie tylko religii.
0: Bo ci angielski wchodzi, bigotry.
4: Dokładnie, ale czy to nie... No właśnie, ja bym powiedział dewota po polsku jednak. Chociaż tutaj... No właśnie, czy polski bigot to jest samo z angielskie bigotry i to samo angielski bigot? Bo bigot
0: kurde,
4: też
0: nie
4: się
0: wiem.
4: Mówi.
0: Wiesz co, tak trochę patrzyłem kiedyś, to chyba jest trochę tak bardziej jak krawiec mówi, ale ja bym sobie ręki uciąć nie dał, raczej się ku krawcowi teraz tak też na szybko.
4: To mnie zdziwiliście. Przepraszam, ja się muszę, ale też... ja się muszę zwinąć.
1: Okej.
4: Chciałem tylko powiedzieć, że Jasiek z Toronto się pyta, jakie jestem wyznania. Najdroższy Jaśku, dla ciebie jestem Żydem. Trzymajcie się i do usłyszenia z tym razem. Pozdrawiam serdecznie.
1: Trzymaj się, Jacku, dzięki za...
0: Cudowne aikido to było, cudowne aikido, naprawdę. Jeszcze co do tego synkretyzmu, on się nam może wydawać mały, bo my nie mamy też świadomości za bardzo, ile tych rzeczy z innych religii tutaj do nas przeniknęło, tak? Strój przecież szlachecki polski był turecki, tak? Bo to był szpan sobie z tamtych rejonów zaimportować coś, na przykład kulturowo. Ale religijnie ten synkretyzm religijny był obecny, jest do dzisiaj obecny w Japonii, gdzie ten buddyzm się z Shinto miesza, tak? W bardzo mocnym stopniu. Jeszcze do tego są ideowe naleciałości konfucjanizmu, który jest taki ni to filozofią, ni to religią. A już w ogóle największym hardkorem, jeżeli chodzi o synkretyzm religijny, a przynajmniej jednym z największych hardkorów religijnych, to są tereny dzisiejszego, powiedzmy, Afganistanu, Baktria, dawny rejon, gdzie się spotykały wierzenia starożytnych Greków, Rzymian, chrześcijan i buddystów i hindusów w jednym miejscu. No to sobie wyobraźcie, co tam się dzieje i jakie tam ciekawe rzeczy można znaleźć, tak? Na przykład, już kiedyś o tym wspominałem, było coś takiego jak Grecy starożytni buddyści.
1: Sztuczna inteligencja, bo też nie jestem pewien tak na 100%, czy właśnie bigot, czy nie powinno się mówić bigot zamiast devot, czy jest to niepoprawne devot, jako męski odpowiednik devotki. Sztuczna inteligencja tutaj nie wie też tak i mówi, że no można niby mówić o devocie, ale no też i pobożny mężczyzna. Było chyba jeszcze inne słowo, które dotyczyło właśnie mężczyzny, który jest taki właśnie religijny na pokaz, reprezentuje tą taką prymitywną religijność, jakąś tam ludyczną, nie wiem, taką, wiecie, związaną z tradycją.
5: Jak? To, co było rzucone do mnie, bo już w sumie chciałbym się trochę ewakuować, a nie chcę tak wyjść bez odpowiedzenia. Ja powiem tak, każdy ma prawo się powiedzieć, ja też, i szanuję każdego opinię, pogląd. Także bardzo dobrze, że zostały tu te rzeczy powiedziane. Faktycznie trochę, no może przesadziłem z tym chorobą psychiczną. Raczej nie rzucałem tego z żadnymi twardymi dowodami, po prostu to były moje przemyślenia, raczej takie po aktualnych wydarzeniach, które dzieją się na świecie. I co widzę cały czas, po prostu wpienia mnie to, jak umierają ludzie bez powodu tak naprawdę. No nie, może powiecie, że jest jakiś powód, dla mnie to jest żaden...
0: Jest powód, taki kilkadziesiąt lat mordowania Żydów, no to jest ten powód.
5: Nie, no ja rozumiem, no ale wiesz, to będzie zawsze w kółko, że jeden drugiego, ale okej.
0: Ale słuchaj, to już mówiłem, ci ludzie w pewnym momencie byli uchodźcami w Jordanii, w kraju im takim samym religijnie i wiesz, co tam zrobili pierwsze? Wojnę. No. Cały czas o tym muszę przypominać. Ci ludzie jak zostali, to jest tak jakby ci Ukraińcy, którzy do nas byli tutaj przyjęci jako uchodźcy i tutaj dostali pracę, opiekę i tak dalej, jakby oni wyciągnęli karabiny i chcieli zrobić przewrót w Warszawie. Takie coś zrobili Palestyńczycy, tylko że im się nie udało. I ja jeszcze pragnę zwrócić uwagę, że stolica islamu, czyli Arabia Saudyjska, wspiera Izrael, a nie Palestynę.
5: No dobrze.
0: Więc to nie jest takie proste pod względem politycznym i religijnym.
5: Z tobą kłócił, nie mam zamiaru i jeżeli tak jest, no to tak jest i nie będę tutaj specjalnie z tym polemizował. Ja raczej chciałem tylko odnieść się do tego, że tutaj ogólnie, że bardzo lubię, jak osoby się opadają. Akurat trochę byłem, powiedzmy, wpieniony, bo nie lubię. Znaczy, moim zdaniem, jeżeli się coś do kogoś odpowiada, no to raczej nie rzuca się ad persona. Ja też trochę zareagowałem, bo no mówię, ta sytuacja mnie trochę denerwuje religijna, co się dzieje, co widzę cały czas. No mam trochę być prawo wkurzony.
0: No ona nie jest religijna, ona jest polityczna. Poza tym, wiesz, stary, każdemu się zdarza wyskoczyć tak się na tym, pod tym względem religijnym, ale też się nie dziwi Jackowi, że tak się odwinął, bo on jest przydatywszy przez lata otoczony, nie? I ja i krawiec to się czasami nie piścimy zupełnie.
1: Ale to jakaś wielka rzecz, Gumball, ty akurat masz chyba duży dystans do siebie i w ogóle, więc się chyba tam nie obrażasz. Ja w ogóle liczę na to, że ty się tam nie zniechęcisz, wiesz, do nadawania. I
0: ja
1: w ogóle, że jakaś tutaj, słuchaj, no jakaś drobna krytyka, że mógłbyś się czasem lepiej przygotować trochę, to... słuchaj, mi się na przykład świetnie ciebie słucha, ja ciebie lubię, ostatnio mi się uśmiałem, tu fajnie, przyjemnie było, a wiesz, jakaś tam krytyka, to też może ciebie ubogaci, tak mówiąc językiem katolickim.
0: Zrób z nami te nocne igraszki o tych grach tam retro.
5: Ale dla mnie to jest nudne gadanie o grach cały czas, bo po prostu sobie powiedziawszy, no ile można gadać o grach i ludzie chcieliby słuchać o grach.
0: Całe życie.
1: Ja lubię akurat.
0: A czekajcie, tutaj jeszcze taki side note mały. Tutaj Karol Werytat, Belfuriat pisze: w Chrystusie prawda, droga i życie. Basta, Mateusze. No w twoim wypadku ta droga w jakiś dziwny sposób za każdym razem prowadzi do monopolowego.
1: Ale słuchajcie, podobno Pan Bóg i Jezus się cieszą z takiego grzesznika, który się w końcu tam nawróci, na przykład za 5 lat coś go znajdzie, się nawróci. No to...
5: Ale ile razy można się nawracać do sklepu po butelkę z winem? Ale dobra, nie będę nikogo atakował, bo nie o to chodzi. Ja cały czas mówię, ja naprawdę nie mam nic do Jacka i pomimo, że tak trochę się niosłem, to ja nadal go lubię i tutaj w sumie nie ma żadnej spiny, no. Ja też jestem też człowiekiem, też czasem się gdzieś wniosę i szanuję to, co powiedzieliście, no ja też się wyciszyłem, żeby posłuchać tego, co mówicie, nie? Żeby nie rzucać cały czas jakichś słów. No i okej, macie tutaj w dużej części rację, że faktycznie gdzieś jestem z rodziny religijnej, że mnie trochę ta religia gdzieś tam gryzie. Dużo rzeczy się dzieje, no ale każdy człowiek ma jakieś takie historie. I to gdzieś wpływa na niego. Ja no mówię to, co myślę, nie mam jakichś super tam źródeł, bo ja zresztą zawsze to mówię, że to, co ja często opowiadam, no to są moje przemyślenia. Jeżeli mam jakieś fakty, no to powiem, że tak jest i nawet mówię, że można sobie wygooglować, ale to jest raczej rzadziej niż częściej. Bo raczej opieram się na swoich przemyśleniach i one mogą być błędne. Nie ma problemu. Ktoś mi wejdzie, wyprostuje mnie, no problem. Super. I cieszę się, że tak jest. Także wszystkich tu kocham porówno. Furiat, proszę cię, nie wracaj do monopolowego. Weź sobie, zrób jakiś tam tydzień bez picia i naprawdę ludzie zaczną cię lepiej traktować. Ja nie mówię tego, bo ciebie nie lubię, tylko właśnie, bo ciebie lubię i chciałbym, żebyś był lepszym człowiekiem, a nie gorszym. Także jeśli czołem, co złego, to nie ja. I dobrego dzionka.
1: No trzymy się, Gumball, hej.
0: Cześć i czołem, kluski z rosołem.
1: Czy, tutaj będę tak troszkę moderował, czy Adam chciałby skomentować jakoś?
0: Adam, powiedz mi tylko jeszcze raz, tak na spokojnie, żebym ci już nie przerywał ani ginę. To jak to jest, że ja w tego twojego Jahwe nie wierzę ani trochę, ani w te rzeczy, które tam są napisane, ani nic, zero, nul, totalnie tak samo, jak nie wierzę w Shiwę, w nauki Buddy, ani w Dżudżu Wielkiego z Góry i pędzącego jelenia. Jak to jest? To ja teraz powinien być według tego, co powiedziałeś, takim najgorszym szmatą, najgorszym człowiekiem na świecie ever.
2: Nie, to nie jest moja sprawa, jak wiesz, w osądzaniu, nie? Każdy ma szansę na zbawienie, nie? Nie ma ludzi dobrych. Jeśli ci się uda tam, powiedzmy, 10 dni trzymać język na wodze i nie nabroić, to w 11 dniu się wyżygasz na kogoś i nikt ci nie będzie pamiętał tych 10 dni, tylko każdy będzie pamiętał ten 11 dzień. Chrześcijaństwo polega na tym...
0: Ale jest problem w

radiu. Ciekawe. Pewnie liczą, że coś jeszcze będzie się działo. Czekają, czekają i tak, gdybym jeszcze moment odczekał, to by było widać, jak znikają, wykruszają się. A co wy na to, gdybyśmy zostali 52. stanem USA? Taki postulat ktoś zaproponował. Jakaś dziewczyna dzwoniąca do Enkiego o pseudonimie Palma. Ja wam powiem, że w sumie nie miałbym nic przeciwko temu. O, już sobie idą chyba ludzie. A to ja też sobie idę. No, ale odpowiadałoby mi to. Zobaczę, czy w ogóle słychać. O, tak jest. No, moglibyśmy być kolejnym stanem USA. Coś tak jak Izrael, nie? Na przykład. Gdzieś tam Polakom zawsze imponowało USA, Zachód. Niby tak między wschodem a zachodem, ale za tym wschodem to tak z przymusu, nie? Tak jesteśmy trochę w rozkroku. Widać wpływy wyraźne i wschodu, i zachodu. Dlatego ten naród taki jest może niewydarzony troszkę, bo, znaczy niewydarzony to może złe słowo, taki ciężki, nie ma takiej tożsamości jednolitej, tylko jest taki rozdwojony bardzo. Ale może to właśnie wynika z tych różnych wpływów. No ale zawsze Zachód nam imponował jakoś i czuliśmy się dobrze w tym. No, na razie to mamy USA tylko jako sojusznika i niewiele z tego wynika, się zrymowało, ale gdybyśmy tak oficjalnie się jakoś zjednoczyli z Ameryką, to fajnie by było. Przecież by pozwolili nam zachować kulturę, wszystko, to nie byłoby jakiegoś tutaj dramatu wielkiego. No, też pytanie, czy to jest najcenniejsza w ogóle, najbardziej drogocenna rzecz, żeby zachować dziedzictwo kulturowe, kościół, sztuka nasza wielka, którą się nikt na świecie za bardzo nie interesuje. A co, amerykańską popkulturę zna każdy. Tak się mówi, że amerykańska kultura to taki badziew, ale cały świat to zna. I to nie mówię tylko o filmach z Hollywood. Wielu muzyków, komików, świetne musicale różne, nie wiem, książki, pisarze, to przecież to jest tego, jak na kraj, który jest tak młody w porównaniu do Polski na przykład, nie? No, ile tam USA ma, nie wiem, 500 lat. No, a dorobek kulturowy, śmiem twierdzić, że bardzo zacny. Dobra, idę sobie. Za wcześnie jest na słuchanie radia, nikomu się nie chce. To ja w takim razie zmykam. No, zresztą roboty dużo mam, kurde. Muszę już dzisiaj na bank skończyć, już obiecałem pewną rzecz. No, trochę mi się nie chce, ale co zrobić? Trzeba zarobić pieniążki. Pieniążki. Żeby zapłacić za czynsz i znowu być przez chwilę szczęśliwym do następnego czynszu. Nie, no trzeba coś z tym zrobić w końcu. Jakoś się wybić. Znaczy nie jakoś, bo takie mówienie właśnie, że trzeba by coś jakoś zrobić, to się nigdy nic nie zrobi, nie? Trzeba mieć twarde postanowienie. Robię. I po prostu robić. A ile ma Ameryka? Ile mają Stany Zjednoczone? Danusiu? O, Danusia!

0: Znaleźć informacje. 300? Aha. No widzisz, to jeszcze mniej. Ja bym się mógł przeprowadzić. Jakbym miał możliwości, to bym się przeprowadził albo do Stanów, albo do Holandii, albo do Czech, albo do Kanady, albo do Islandii. To chyba te kraje wchodzą w grę. I zupełnie by się inaczej żyło. Ale to łatwo też zganiać, że o, tu jest słabo, bo jestem tu, gdzie jestem. Ale jak tak sobie uczciwie, jak się uczciwie zastanowimy, to wyjdzie, że Polak zawsze trochę ma z tej Polski, że jest takim polskim Polakiem i że to nie jest tak, że my jesteśmy czymś tutaj, jakimś ciałem obcym. Jesteśmy my, którzy tu mieszkamy, jesteśmy przesiąknięci tym klimatem, tym sposobem myślenia, tą mentalnością i to wszyscy się składamy jakoś na ten kraj. Tak niektórzy nie lubią, jak się mówi ten kraj. Jaki ten? Ty nie Polaku, jaki ten kraj? Polska, a nie ten kraj. No, wszyscy jakoś budujemy to, co tu mamy i nie ma co tak zganiać, że o, ja tu jakiś jestem, w ogóle nie pasuję tutaj i tak dalej. No, trzeba po prostu zmieniać, a to się nie da tak nagle raczej zmienić. No co nagle, to po diable. Nagle to można wyjść na ulicę, wszystko rozpierdolić i brak władzy może być jeszcze gorszy niż ta władza, która jest tutaj. Albo przyjdą znowu jacyś krzykacze, jacyś populiści, nieudacznicy, których talent będzie polegał tylko no, w głównej mierze na tym, że będą dużo rozliczać, obiecywać, a jak przyjdzie do zwyczajnej mrówczej pracy, to im się już to nie będzie uśmiechało. Dlaczego Żydzi tak kochają polskie? To chyba pytanie Aldony. No bo dobre miejsce, żeby tu spocząć może. Co oni tam mają u siebie teraz? Tak niezaciekawy klimat, niezaciekawe położenie. Tutaj to jest bardzo dobre położenie, fajny klimat, przyroda, surowce, wszystko jest co trzeba. Tylko spocząć. Tu spocząć i już. Mają wszystko i mają polskie, pisze Aldona. Chyba sobie jakieś ciepłej herbaty zrobię. Kurczę, jakiś mam katar cały czas. Ale to już tak od dawna. Z rana wstaje zawalony nos. I tak sobie kichnę od czasu do czasu i kaszlnę lekko od czasu do czasu. To takie niepokojące jest teraz, nie? No ale to tłumaczę sobie, że to tak już od dłuższego czasu. Może jakieś lekkie uczulenie na coś, cholera jasna, i może ta wiosna teraz tak sprzyja. Jestem na coś uczulony, nie wiem na co. No, wypadałoby się zbadać. Tylko to zawsze jest tak, że wiele rzeczy trzeba by zrobić. Tylko skąd wziąć środki na wszystko, żeby tak tutaj się, tak naprawdę, żeby ogarniać sprawy, trzeba mieć trochę zasoby. Ja strasznie, strasznie współczuję teraz tym, których czekają bankructwa. Mówi się, że co piąta firma w Polsce nie ma żadnych zaskórniaków, żadnego takiego, żadnej tarczy, nie? Żadnych odłożonych środków na przetrwanie, tylko tak ludzie, szczególnie w branży usług, żyją z miesiąca na miesiąc. No, tu zarobią, tu zapłacą, nie? I no to jest tragedia. Ktoś tak się męczy przez wiele lat, stara się jakiś interes rozhulać, zapożyczył się tu, tam i teraz to wszystko w diabły. No, ludzie będą samobójstwa popełniać. Adwokat prosi, żebym Skype'a odpalił. No dobrze, miałem sobie iść, ale jak chcesz zadzwonić, to proszę, to prącie bardzo. Prącie bardzo. Ale to adwokat chce zadzwonić? Dawno, dawno nie dzwonił. To ciekawe. Ciekawe, co on tam nam powie. Pewnie, że... Oj, mam wrażenie, Krawcze, że przesadzasz z tą Polską. Tu jest całkiem fajnie. Dobra, logujemy się. Zobaczymy, czy ktoś tu już dzwonił. I tak zaraz idę. Już nie mogę się rozgadywać. Znowu tu przesiedzę. A tak, a dzwonił. I znowu mnie tutaj dodają do jakiejś konferencji. Do konwersacji, do jakichś czatów. Gdzie jest oczywiście Tomasz. I to chyba on to znowu zrobił. Kurwa, chyba muszę sobie z nim pogadać tak ostrzej trochę. Chyba jestem za miły. Jak się dowiem, że mnie znowu na siłę dodał do jakiejś konferencji, to po prostu... to pożałuję, że się urodził. Halo, halo, adwokat?
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: Nie, dobra, oczywiście żartuję, bo żaden to wieczór jeszcze.
0: A co to jak nie? No już tak wieczór, już taka wieczorowa pora w sumie.
1: Nie, no nie bądźmy tacy. Idzie lato, wakacje.
0: A kiedy się zaczyna wieczór?
1: Wiesz co, podobno po 20 się mówi zwyczajowo. W Polsce. Tak, z taką się opinią spotkałem, ale wydaje mi się, że jak tylko się ściemni, to już można mówić. Jak słońce zajdzie, to już chyba jakiś wieczór się pojawia. No bo zimą to dziwnie tak o 16 jest ciemno i co powiesz? Dzień dobry, to tak.
0: Zróbmy ogólnoradiową debatę, kiedy się zaczyna wieczór, będziemy się tu kłócić, wyzywać się. Ty, kurwa, pojebało cię, no to 20 wieczór, dopiero?
1: Nie, kurwa, myślę, że wieczór pierdolisz. Jest taka nasza ten, no, stan umysłu jakiś, takie wyciszanie się. To jest taki obszar, w który wkraczamy po aktywności dziennej, wieczór. Myślę, że to można sobie tak jakoś wytłumaczyć. Znaczy, miałem takie zagadkę z tym związaną, jak zimą po prostu spotykałem ludzi i się zastanawiałem, czy to już wieczór, czy... No popatrz, jak wyłuskałeś temat z mojego przywitania do dyskusji.
0: No, aż czym dzwonisz, ciekawym, co chciałeś?
1: A z niczym, tak, pomyślałem sobie, nudzisz, znaczy nie nudzisz, tylko smucisz. Smuci konia wyprowadziłeś i pomyślałem sobie, przeglądam się z bliska.
0: No tu uwielbiam takie telefony. Ja się tak siedziałem, nie nudzi mi się.
1: Nie, poczekaj, ej, hola, hola. To nie jest tak, że nie mam nic do powiedzenia.
0: A co kurde. Masz do powiedzenia?
1: No też mam smucikońskie tematy, ale może nie będę prowokował. Wiesz, no jakby obecna sytuacja nie nastraja, przynajmniej mnie... specjalnie do jakichś tutaj szaleńczych wycieczek, jeśli chodzi o rozkminki odnośnie przyszłości, teraźniejszości nawet.
0: No, dawno w sumie nie dzwoniłeś, to powiedz tak w paru słowach, jak tam obecna sytuacja wpływa na twoje życie.
1: No tak przytłaczająca jest w sumie ta sytuacja. Znaczy przytłaczająca jest wizja przyszłości w oparciu o to, co się dzieje i jak bliskie jest to temu, co w świecie, gdzie czymś normalnym były spiski i różne teorie mówiące o zmianach, jakie mają nadejść, to mamy sytuację, w której się to wszystko dzieje. Żyjemy od jakiegoś czasu w rzeczywistości napisanej niczym scenariusz filmu science fiction. No i to takie jest ciężkie w sumie dla kogoś, kto się z tym nie godzi. W sensie wewnętrznie jakby ma trochę inne ideały.
0: No tak strasznie się... jakoś w zagmatwany sposób mówisz, że tak nie do końca wiem chyba o co ci chodzi. Jakbyś tak miał prosto powiedzieć, tak po chłopsku.
1: Zamordyzm.
0: Zamordyzm, panie.
1: Za mordyzm, panie. Liczy się grubość podeszwy, która będzie cię do ziemi przygniatać.
0: No, to ty teraz gadasz jak człowiek. I co tu, ziomo. Co tu zrobić z tymi, co właśnie, co nam zabraniają jakieś aplikacje nam, że człowiek ma, że go tam, bo o, będą tu przez kamerkę teraz, o, i się meldować, i już człowiek nie z domu, nie do parku, nic, a w sklepie, to baba jedna, to koszykiem w łeb dała takiemu, ja widziałem, co rękawiczków nie miał.
1: No nie wiem, co począć. Nie mam jakichś młodych, co ja gadam, nie mam jakichś mądrych myśli. Znaczy mam, ale nie wiem, czy ta masa ludzi, która w tej chwili siedzi i ogląda telewizję i czyta te paski, słucha tych liczb wszystkich, czy oni są w stanie wyjść z tego transu. A to ci ludzie będą atakowali w sklepach. Słyszałem, że jakaś kobieta koszykiem zaatakowała gościa, bo rękawiczek nie miał.
0: No tak, mówiłem o tym przed chwilą właśnie. Od kogo to słyszałeś? Może ode mnie 10 sekund temu?
1: Nie, to akurat nie. To bym zacytował cię tutaj. Nie, to gdzieś tam usłyszałem w jakimś... Ktoś to przekazał, już nie pamiętam.
0: Adwokat, to widzicie, jest jajasz. Ja mu mówię, słuchaj, wiesz, jakaś kobieta zaatakowała koszykiem typa w sklepie. Adwokat, no, ciekawe. A ja to słyszałem, wiesz, taką, że ostatnio, słuchaj, jakaś kobieta...
1: Ale co, mi to powiedziałeś przed chwilą, no nie gadaj.
0: Zaatakowała koszykiem faceta w sklepie, wiesz, krawiec. No,
1: a ja powinienem wtedy, historię, o, to dobra, ciekawe. Co mówisz, to może jest już przestarzałe. Ale słyszałem, że jakaś kobieta koszykiem... Gościa zaatakowała.
0: Ale czekaj, a ty słyszałeś o tej sytuacji, jak jakaś baba faceta koszykiem w łeb?
1: Nie, słuchaj, wiesz co, jest to niezłe, ale słyszałem coś lepszego.
0: No?
1: Koszykiem, kobieta.
0: Koszykiem, ale to tak samo jak właśnie, to taka sama sytuacja, jak ja słyszałem, że baba faceta koszykiem w łeb też. To dokładnie taka sama sytuacja.
1: Wariactwo, wystawiam się, że jutro jakaś kobieta wyjdzie i użyje koszyka i zrobi sobie z niego kask. Przeciwko innej kobiecie, która uderzy ją koszykiem. No, takie mamy czasy, więc załóż rękawiczkę, bo dostaniesz strzała niczym... W czym walczą? W klatkach walczą. Dobra, okej. Okay. Nie wyszło.
0: Ty, a nie czujesz się tak trochę głupio, jak zakładasz takie na przykład białe rękawiczki?
1: Jeszcze nie zakładałem.
0: Jak
1: jeszcze.
0: Myszka Miki jakaś taka.
1: Raz tylko jakąś foliową założyłem. Ale to po upewnieniu się, że faktycznie wypada ubrać tą rękawiczkę. Jeszcze nie byłem w sklepie. Od momentu, kiedy te rękawiczki są jako obowiązek, przymus.
0: No niby nie ma przymusu. To zależy też gdzie tutaj... W małym miasteczku to tutaj się ludzie mniej przejmują. No ale doszliśmy już do tego w którejś audycji, że w zasadzie można różne maski zakładać, no nie tylko te maseczki.
1: Chustą
0: takie
1: się
0: typowe.
1: Można owinąć, z tego co dzisiaj słyszałem. Chodzi o to, żeby zasłaniać twarz po prostu.
0: To chustą to jakiś taki Hezbollah się...
1: No kurde.
0: Wpadniesz do sklepu w chuście taki...
1: W koszyku na głowie, z chustą na twarzy. Właściwie masz trzy koszyki, jeden na głowie.
0: Albo sobie ubrać takie właśnie białe rękawiczki, maskę myszki Miki i przychodzisz do sklepu.
1: Policyjne, wiesz.
0: O proszę, dwa pomidorki! Ha, ha.
1: Nie, ja myślę, że takie coś jak mają niektórzy lekarze, dentyści, taki cały, albo inni tacy, którzy pracują w jakimś takim... O, od koszenia trawy są takie szyby z pleksji czy z jakiegoś tworzywa. One jakby stanowią, tworzą osłonę całej twarzy, ale na zasadzie takiej zdystansowanej powierzchni, nie przylegają do twarzy. I wchodzisz do sklepu z czymś takim i w miejscu, gdzie masz usta, jest tak oplute to wszystko, wiesz, tam ścieka ci ta ślina, bo już się nakasłałeś. Super, jasne.
0: A jakby założyć sobie jedną maskę i na to jeszcze drugą maskę, no to podwójne zabezpieczenie, tak jak tu wkleiłem na czacie, można by sobie założyć maskę, myszkę Miki i na to jeszcze maseczkę taką ochronną, antywirusową.
1: Ja myślałem, że wiecie, mimo że to jest głupie i może to, co gadam, to takie trochę trąci nastolatkiem, ale pomyślałem sobie, że można szminką usta na takiej masce namalować sobie. Zawsze wesele jest, jak kogoś takiego mijasz. Wiecie, bo niektórzy twierdzą, że te maski są po to, żeby jakby zakorzenić, znaczy zakorzeniać w nas to poczucie lęku, że wszyscy noszą maski, zło istnieje, wiecie, seks misja, na powierzchnię spromieniowanie, nie wychodźcie tam, bo zginiecie. No i te maski malować w jakieś wesołe rzeczy, żeby jak mijasz takiego człowieka, to właściwie no nie możesz się nie zaśmiać, bo byś zdradził jakiś umysłowy niedowład, jakbyś się nie zaśmiał.
0: W internecie już od dawna wszyscy nosimy maski, można tak powiedzieć, nie? I nie wiadomo, kto jest kim, i udajemy zawsze kogoś trochę w internecie. Ale ja jestem usprawiedliwiony, bo prowadzę audycję w radio, to ja muszę, specjalnie tak sobie założyłem, żeby móc na legalu udawać trochę kogoś innego. Ale tym masz być sobą, ty nie możesz udawać. Chociaż tak nie, jak dzwonisz do radia, też możesz w sumie poudawać trochę. Dobra.
1: Aha, mogę. Znaczy mogę skłamać ci, że nie będę udawał. A tak na marginesie, bo wczoraj bodajże, czy przedwczoraj rozmawiałeś z mamą pewnego słuchacza.
0: No.
1: To była moja mama, muszę powiedzieć. Przyznać się.
0: Ale w sensie jakim? Że podobna do twojej mamy? Że ci się skojarzyła z twoją mamą, czy co?
1: Nie, dobrze. Coś innego chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że nieźle ci poszło, powiem ci. Naprawdę szacunek. Tutaj jakieś były ludzie, bo tam podejrzałem na czacie wpisy, czy jakieś też swoje. No, w każdym razie jakieś chyba nie do końca byli, że tak powiem, zadowoleni z czegoś tam, to muszę powiedzieć, że masz te umiejętności, człowieku.
0: No, to jest normalna rozmowa, wiesz.
1: No, dla wielu tak, ale mówię to po to, żeby ci, którzy mają wątpliwości, tak nie rzucali na lewo i prawo jakichś swoich myśli, które nie są, wydaje mi się, zgodne z rzeczywistością. Wiesz, bo to jest umiejętność jednak. Jest sytuacja, ja tu nie chcę jakby, no, wesoło było, nie ukrywam. I dla mnie to jest wyzwanie. No nie będę więcej mówił. Fajnie, że w ogóle kobieta zadzwoniła. W ogóle dużo chyba fajnych ludzi dzwoni do ciebie ostatnio. Nowych, to jest ciekawe.
0: No to prawda, też jestem zaskoczony, mile, wiesz, że się ośmielają ludzie, bo to działa jak lawina troszkę. Jeden widzi, że tamten się ośmielił, że dzwoni jakaś właśnie zwyczajna, no przepraszam, że tak mówię, zwyczajna, niezwyczajna, no ale taka po prostu mama jakaś dzwoni ktoś, jakiś kierowca z podróży i w końcu sobie myślą, no to co, to nie jest jakiś Bóg wie co tutaj zadzwonić, jakiś cholera wie co, to jest normalna sprawa, no można, to ja też zadzwonię, nie?
1: Tylko wiesz co, nie wiem, ja nie chcę się tu mądrować, ale nie możesz tego spieprzyć, wiesz? Tej sytuacji.
0: Dobrze, papu Smurfie, dobrze.
1: Nie, bo ja wiem, że to uznajesz już słuchacz, jak to można dzwoniący, trolujący, ale wbrew pozorom wydaje mi się, że ten cały koronawirus działa na twoją korzyść, znaczy na korzyść idei radia. Nie?
0: No jakoś to chyba tak. Na pewno są sprzyjające wiatry, no jak więcej ludzi siedzi w domach, nudzi się, no to więcej też może się zainteresuje.
1: Ale nudzi się jak nudzi. Jak bywam na mieście i spotkam jakichś znajomych, no to po prostu czuć w powietrzu, to widać w ogóle, jacy są żądni odezwania się do drugiego człowieka. Jakby powstaje pewien deficyt komunikacji i szukają ludzie tego. Tak mi się wydaje, to jest taka moje spostrzeżenie, moja refleksja.
0: No. Jeszcze nie raz nas ktoś zaskoczy i zadzwoni może taka osoba, która była z nami cały czas, a do tej pory nie dzwoniła, ale w końcu sobie wypije parę głębszych, zbierze się na odwagę trochę, będzie akurat się nudzić bardzo i zadzwoni sobie. Zachęcam, ale to zawsze jest taki lęk, bo jak ktoś długo, długo, długo nie dzwonił, to potem ma takie obawy. No, jak teraz zadzwonię, to będą się o wszystko wypytywać i będzie wielki ajwaj, a to nie zupełnie tak, na początku tylko, nie? Na początku będzie zaskoczenie tego, ale to szybko minie i będzie już normalna gadka luźna, jak z każdym innym dzwoniącym.
1: Jakby umiesz prowadzić rozmowę. Sorry, że ci tak kadzę, ale to jest cenne. Ktokolwiek by zadzwonił, to byś go tutaj, że tak powiem, poprowadził jakoś sensownie, żeby nie poczuł się, wiesz, zgnojony.
0: Nie, no zawsze sobie po prostu tłumaczyłem, że takie jest zadanie. No, nie jestem tu dla siebie. Tak, sorry,
1: wiemy,
0: etam.
1: Dla donate'ów sorry, jest, sorry, jest już wiadomo.
0: Dla donate'ów, tak. No, ale to prowadzący w radio, nadający, powinien być takim łącznikiem i pozwalać ludziom się trochę wygadać, każdego jakoś tutaj ośmielić i znaleźć jakiś wspólny język w miarę i tak dalej. No takie normalne zadanie, nie? Jak przychodzisz do dentysty, to ma ci naprawić zęba. No, jak przychodzisz do stolarza, to ma ci taborecik zbić. O, tak. chyba ktoś, czekaj, jakieś dziwne dźwięki za oknem. To chyba znowu będą jeździli i gadali tam. Obywatelu, pamiętaj, że czyste ręce to podstawa. Bla, bla, bla. Matko, nie wychodź z domu, zajmij się dzieckiem. Matko Polko. Ty, a wiesz, ja się ostatnio dowiedziałem, że w ogóle się urodziłem w zimę stulecia. Już teraz nie ma takich zim, ale to w ogóle była taka zima. Wyobraźcie sobie, że wychodzicie na przykład sobie z domu i macie śnieg nie po pas, nie po łydki, nie po pas, tylko po prostu tak na wysokości waszej głowy, że tunele sobie robicie po prostu w tym śniegu. Tak potrafiło napadać wtedy. Nieźle, co?
1: Tak, ja pamiętam takie zimy. Tak? Zaspy były takie, że jak wskakiwałeś w zaspę, to był człowiek, nie było człowieka.
0: I od takiej zaspy to można było w ogóle gdzieś zabłądzić, nie? Bo taki, jakiś, nie wiedziałeś, gdzie jesteś, jakieś labirynty trzeba było robić. To ciekawe, nie? A dzisiaj szronik jakiś lekki spadnie, to już zima, już po wszystkim, już szronik spadł, już lepiej, nie, już więcej nie będzie. To w Irlandii, jak mieszkałem, też tak było, że tam spadł taki lekki szron i dzieci w ogóle zaskoczone już tam próbują jakąś kulkę jedną ulepić z całego śniegu zebranego z okolicy i szok. No i u nas też się tak zrobiło, zmienia się klimat.
1: Wszystko się zmienia.
0: Zmienia się, już teraz długo, długo nie będzie świat taki sam po tej epidemii, coś mi się wydaje, bo nie tak łatwo odbudować. Wielkie korporacje pewnie przeżyją spokojnie sobie, jakoś dadzą radę, ale najgorsze, że ci mali wyginą, nie? I to nie jest tak potem łatwo odbudować coś, na co się pracowało wiele lat. Co, na pstryknięcie odbudować te wszystkie firmy, które poupadają? Szkoda mi ludzi strasznie, a też nikt, też jak ktoś działa w jakiejś branży usług, to jeszcze być może rząd mu troszkę pomoże, zobaczymy, czym nas tam jeszcze zaskoczą ci populiści, może, tylko oni już nie mają za bardzo co rozdawać chyba, bo już jakieś rezerwy, to co było, to porozdawali za głosy i teraz właściwie w bardzo ciężkiej sytuacji jest kraj, że nie ma żadnego zabezpieczenia, a też być może już nie ma za wiele tego, co można by wyprzedać jakiegoś takiego, jakichś tych przysłowiowych sreber rodowych i jesteśmy naprawdę w ciężkiej dupie, no ale gdzieś tam się może jakieś jeszcze znajdą zaskórniaki, żeby uratować tych z branży usług, ale szkoda mi zwłaszcza tych, za którymi się nikt nie wstawi, czyli różnych aktorów, artystów, no bo im oni pewnie nie mają co liczyć na jakąkolwiek pomoc, no i teraz nie mają co robić. Wszystko stanęło w miejscu, a już takie rzeczy jak jakieś show, kręcenie filmów, to abstrakcja dla nas, my teraz się martwimy tu o chlebek, żeby kupić chlebek. No to są też biedni ludzie. No też można tutaj, zauważyłem, że nikomu nie jest tych artystów szkoda i każdy mówi, o, tak się nachapał i miał dobry samochód, nic nie odkładał, se żył ponad stan, to niech teraz zdycha, niech
1: znaczy,
0: zdycha.
1: Wiesz co, łatwo mówić, ale z drugiej strony myślę, że gdzieś zagubiliśmy się, jeśli chodzi o... Szukam określenia, ale no jak to powiedzieć, o jakąś taką umiejętność do patrzenia po prostu w przyszłość. W tym sensie, że często jest jednak tak, że aktorzy, no już nie wszyscy oczywiście, bo jak mówimy aktor, to pewnie mamy na myśli jakieś takie znane postacie z ekranów, a jest masa ludzi, którzy różne zwykłe rzeczy robią, są aktorami, ale to nie jest tak, że oni jakieś duże pieniądze z tego mają. Myślę, że ulegliśmy. No, myślę, że to dużo osób podziela taką opinię i głosi ją, że ulegliśmy pewnemu złudzeniu łatwości życia. W sensie, że ono było łatwe przez jakiś czas. Długi. Ciągłość jakaś była w tym. I to znieczula. No, przyzwyczajamy się do dobrego, jakby przestajemy myśleć o zagrożeniach i tak dalej. I ostatnio, znaczy bardzo lubię słowo dywersyfikacja, bo ono po prostu zawiera w sobie pewien rozsądek i tak dalej, jeśli chodzi o na przykład źródła dochodu. Żeby zadbać o to, że jeśli potrafisz coś robić, jesteś w tym bardzo dobry, to może warto jeszcze mieć jakieś w zanadrzu plany awaryjne. No, są aktorzy, którzy mieli duże garze i podejrzewam, że sporo tych pieniędzy mieli i pewnie trwonili, żeby się tam później włóczyć po jakichś czerwonych dywanach i tak dalej. Ten światek pewnie zobowiązuje do dużo zarabiasz, dużo wydajesz i jest taka jakaś reguła mniej lub bardziej pisana. Ale wiesz, no nie wiem, co tu powiedzieć. Ja nie chcę mówić o głupi ludzie, no bo być może gdybym był na ich miejscu, podobnie bym funkcjonował. No ale może, jeśli robisz może byś coś, co wiesz, że jest, wiesz, jakby takim dobrem w piramidzie Maslowa, to jest gdzieś tam rzecz naprawdę zbędna w życiu, no to musisz też jakieś sobie zabezpieczenie szykować inne, nie? Niż tylko liczyć na swoje umiejętności. No nie wiem, Krawiec, co ty o tym myślisz?
0: No, masz dużo racji, masz dużo racji. No, także...
1: No bo skumaj sytuację. Teraz widzisz na ulicy głodującego aktora, który jeszcze rok temu rozbijał się, miał w garażu, wiesz, 4 bryki, każda z nich więcej warta niż wszystko, co twoja
0: trochę,
1: rodzina...
0: To trochę ostatnie... tak nie w Polsce może, nie?
1: Jest... No oczywiście,
0: w
1: ale
0: w Polsce załóżmy... to przypuszczam, że większość aktorów żyje tylko tak ponad przeciętnie, lekko, wiesz, że mają ten dobry samochód, może na jakieś tam mieszkanie, kredyt, trochę lepsze mieszkanie na kredyt wzięte i tak dalej, ale to nie jest Ameryka, nie? Że jakaś mega gwiazda, no i nie wszyscy są Lindami i Pazurami i Markami Konradami. No.
1: Niektórzy atakują koszykami.
0: No, jest wielu takich aktorów, którzy są mało znani albo grają w teatrach i...
1: No tak,
0: jakieś
1: to
0: tam
1: mówiłem.
0: Hałtury, robią sobie hałturki regularnie, żeby jakoś tam wyżyć. To tacy ludzie jak my trochę, nie? W dużej
1: dla
0: części.
1: Dzieci w teatrach grają, teatrzykach różnych, wiesz, no są rzeczy takie, które oni nigdy nie wejdą na jakieś tam afisze. Dorośli ich nie poznają, bo tylko przez moment gdzieś tam na spektaklu ze swoją pociechą widzą kogoś. To jeszcze pomalowanego, wiesz, zająca przemalowanego. To też jest aktor.
0: No. Albo jakiś, jacyś tam mniej znani piosenkarze, którzy jeżdżą sobie na koncertach, zarabiają. No to tak, nie wiem, czy tacy bracia Figo Fagot na przykład, ciekawy jak oni przędą, nie? No to tacy, im się świetnie płyty sprzedają, ale oni tak gdzieś tam próbują przekazać w swoich teledyskach, w różnych żartach, że to właściwie są takimi trochę nędzarzami, jak na standardy światowe, jeśli chodzi o artystów, nie? Że są takimi trochę takimi menelami i że dostają tam za koncert kilkaset złotych. No ja w to nie wierzę za bardzo tam, że kilkaset złotych za koncert, ale no to już to, że mrugają tak okiem, to coś chcą przekazać, że być może nie...
1: Że
0: być może nasze wyobrażenie o nich nie jest takie adekwatne do końca.
1: Wiem, co grają... Trochę, dla mnie to dno trochę, ale okej, okay, wiem, że jesteś ich, fascynują cię, więc...
0: Nie, no nie aż tak strasznie, to po prostu no, to taka, oczywiście. Wiesz, jak mam już czegoś sobie przy wódeczce posłuchać, jakiegoś disco polo, a wiadomo jak to przy wódeczce, że przy wódeczce to pasują nam trochę bardziej takie klimaty, no to już wolę coś, co pastiszem jest, tego klimatu, nie? I co jest szyderą w pewnym sensie. A co jest nie, całkiem
1: śmieszne. Ja się tylko zastanawiam, czy to jest szydera, czy to na pewno jest pastisz, czy to nie jest tylko takie Disco Polo 2.0, wiesz, bo albo coś jest szyderą i pastiszem i nie jesteś na co dzień tym kimś, a ja mam wrażenie, że ci ludzie, oni tacy są po prostu, wiesz, więc to dla mnie to jest ich po prostu...
0: No coś w tym jest, co mówisz, coś w tym jest, co mówisz, że to jest taka podkładka trochę, że ja się tylko z tego śmieję, ja sobie z tego robię jaja cały czas, ale właściwie kolesie z tego żyją, cały czas to nagrywają i to jest ich świat i jest to w pewien sposób kompatybilne z ich sposobem życia, no bo lubią się napić, lubią sobie gdzieś tam poimprezować, pojechać do Zakopanego. Cholera wie, czy też nie słuchają gdzieś sobie tam Disco Polo, bo oni parodiują takie zespoły jak Akcent, czy...
1: No musisz inspirację tam... czerpać, no przecież nie z poważnej muzyki.
0: Tak więc siłą rzeczy, skoro czerpią tą inspirację, to musieli obcować z taką, w cudzysłowie, sztuką, nie?
1: Tak. No. Nie, dobra, bo ja to lubię krytykować, a to akurat oni są prostym obiektem do krytyki.
0: No ale też tutaj się nikt nie doszukuje niczego wielkiego w tym raczej. To jest taka muzyka właśnie przy wódeczce, do zabawy, dla śmichu. No to, wiesz, to tak jakby krytykować, nie wiem, rozkminiać głębię filmu Rambo. Czy to jest ambitne dzieło, to Rambo, czy nie?
1: Tak, tylko wiesz, no, ja muszę to podkreślić, bo to z wiekiem się pojawiło u mnie. Ale po co oglądać takie rzeczy? Po co słuchać takich rzeczy? Po co? Czy to naprawdę stanowi rozrywkę? Wiesz, jakby szukasz rozrywki w czymś, co jest poniżej twojego poziomu, no bo zakładam, że jest jeszcze. Rozumiesz, jakby musisz dać upust i musisz wejść do rozrzedzonej zupy czegoś, to przypomina zupę, zamiast ciągnąć z wyższych sfer jakieś, karmić się czymś lepszym po prostu, no bo to do tego się sprowadza.
0: No, nie da się ukryć, że jest to marnowanie czasu.
1: No w cholerę, nawet jak jesteś pijany, to warto coś... dbani sobie wsadzać ciekawszego, wartościowszego, rozumiesz? Ktoś siedział nad czymś, myślał, chodził pół roku, nie wiem, no niech dzień chodził, ale naprawdę w tym dniu miał wysoki współczynnik skoncentrowania się i potrafił z siebie wyłuskać naprawdę dużo. A prawdę później chodził mówisz. Przez cały rok i mówił, słuchajcie, no po prostu naprawdę szybko mi się to nie powtórzy, a nie kolesie, którzy prawdopodobnie robią to wszystko, bo nie wytrzeźwieli jeszcze i nie wiem, no ilekroć tam puszczasz, bo ostatnio tylko w nocnym radio tego to słyszałem, to no jest to słabe. Słabe jest to. Znaczy, wiesz, puszczaj sobie, to nie o to chodzi, żebym cię tutaj naprostowywał, tylko po co?
0: No mam jakieś takie zamiłowanie do
1: znaczy, kiczu, ja to rozumiem. Do tandety. Znaczy, nie tłumacz ale, mi się, ale... to jest taki stan umysłu często, z którego człowiek, wiesz, jakby szuka przystani na chwilę.
0: Może chodzi też czasami o to, żeby się tak zwyczajnie rozweselić trochę i pośmiać się z czegoś. No ale rozumiem, że ciebie to nawet za bardzo nie śmieszy.
1: Właśnie nie śmieszy mnie. Słucham tego, myślę sobie, no... Tam, wiesz, cmokam sobie pod nosem co najwyżej.
0: No spoko, wiesz.
1: Ale dużo jest takich rzeczy. Jakby... I dużo filmów jest. Mam sporą kolekcję filmów. I ostatnio nie zaglądam, bo mam mało czasu, ale jak mi się zdarzyło zajrzeć i tak przypominałem sobie, że coś widziałem i w ogóle zostawiłem to sobie gdzieś tam w czeluściach moich nośników, to myślę sobie, że to gówno, to słabe, wiecie, jakby kiedyś była jakaś fascynacja, człowiek żyje w bańce, ja teraz też żyję w jakiejś bańce, ale te stare bańki wydają mi się strasznie naciągane. Nie, bańka nie może być naciągnięta. ale wiesz, o co chodzi. Jakby nadymane, no takie bezzasadne zupełnie. I
0: No, też jest tak, że jak spojrzysz na polską twórczość, to nagle się okazuje, że strasznie dużo jest tego właśnie, tego pastiszu, tej parodii, tego wyśmiewania, tego te robienia sobie jaj z disco polo, a tak ciężej znaleźć coś naprawdę wartościowego, nie?
1: Ale
0: bo to jest łatwe zrobić, łatwiej zrobić parodię. Z całym szacunkiem dla parodii, dobra parodia to też jest sztuka, nie? Ale jednak łatwiej jest wziąć na warsztat już coś gotowego, dorobić temu wąsy, wysmarować to jakimś tam kremem czekoladowym, nie? Doczepić antenkę, kurczę, do berecika i masz jakiegoś... I to nigdy nie jest tak w 100% twoje. To zawsze będzie właśnie tak

0: to chyba był bardzo smutny człowiek. I wydaje mi się, że Hitler ten wąsik to wziął od niego jako taka kopia. Wiecie, jakby ludzie czerpią z bohaterów z popkultury, czy ogólnie kultury, pewne rzeczy, i Chaplin chyba był źródłem wąsika Hitlera. Ale tak tutaj przytaczając ten film jego, to właśnie i nie wiem, może coś ze mną się dziwnego dzieje, ale też mnie nie śmieszył Chaplin. Chociaż kiedyś mi się wydawało, jeszcze są tacy amerykańscy aktorzy, bracia Marx bodajże, czy ja coś kręcę teraz, trójka takich kolesi, kojarzysz?
1: Tak, tak, tak.
0: Tam jeden taki niemowa był. I jeszcze do jakiegoś czasu żyłem w przekonaniu, że to są jeszcze zabawne rzeczy. Że taki czysta forma. Po prostu żarty dla żartów. Że oglądasz coś i tam nie ma takie same, znaczy większość takich sytuacyjnych jakichś takich żarcików. Że to się po prostu ogląda i się uśmiechasz. No i też już nie działa ten film na mnie. Patrzę na tym, myślę, że to jest takie kretyńskie i dostrzegam jakby w tym fascynację kinem, samym obrazem, tym, że możesz coś nagrać, i sobie umiem wyobrazić, że ludzie kupili kamery i uznali, że czymś fantastycznym jest po prostu utrwalać to, co się dzieje. I z rozpędu robili to, że to wszystko. Powielali te żarciki, tam kopali się po dupach, podskakiwali przy tym, uciekali góra, dół, w tunel, z samochodami uciekali, bo już były samochody, więc jakby fascynował ich ten ruch cały, który mogą później ukryć gdzieś w pomieszczeniu, czy tam wyświetlić, gdzie bądź.
1: No ale ta burleska, ten slapstick były wymuszone przez technologię trochę, no jak było kino nieme, no to taki był humor, no.
0: Tak, ale wiesz, chodzi mi o to, że żyłem zrobić w przekonaniu, że jest coś takiego pierwotnego, czyli łączysz pewną fascynację z taką czystością żartu, bo później kino już wymyśla dzisiejsze seriale, może nie dzisiejsze, bo nie oglądam tych aktualnych, ale poczekaj, Seks w Wielkim Mieście to nie jest chyba dobry przykład, ale był taki amerykański serial o takich młodych studentach, oni mieszkali gdzieś i tam się różne hece działy, taki bardzo popularny, jasna dupa, no nieważne, ale to jest kompletnie niewesołe, tam już te śmiechy są w tle podłożone. Przepraszam na chwilę.
1: No proszę bardzo. Okej, adwokat musiał odebrać telefon. Ja uważam, że każda epoka ma swoje żarty, każda epoka ma swego idola. I to normalne, że kiedyś humor tak właśnie wyglądał, że biegali, skakali, spadali, ale to było często doprowadzone do perfekcji. No taki Buster Keaton, który był zresztą wielką inspiracją dla Jackiego Chana, i Jackie Chan powtarzał nawet konkretne takie numery i popisy tego Bustera Keatona, który był świetnym kaskaderem i komikiem. No i to ewoluuje. Mam na myśli to, że to się przekształciło w coś innego. No jak z każdym nurtem, nie? On nagle jakiś nurt się zmienia, bo pojawiają się nowe narzędzia. No i nie byłoby Jackiego Chana bez Bustera Keatona. Oczywiście niektórzy się mogą śmiać, o, krawiec się Jackie Chanem zachwyca. No, zachwycam się, uważam, że jest to bardzo zdolny człowiek. No, jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy kaskader na świecie, nie zgorszy aktor, śpiewak, który nagrał naprawdę wiele świetnych filmów sensacyjnych, wesołych, takich, które poprawiają humor przy okazji.
0: Tak, podzielam to.
1: No, też no,
0: lubiłem, ale chyba nie obejrzę, bo może się to zmienić z chwili na chwilę. Wolę żyć chyba pewnym wyobrażeniem. Ale jest tak, jak mówisz, takie lekkie, a w pewnym sensie doceniasz za pewną techniczną stronę. Rozumiesz, jakby jeśli już wszystko podważyć w tym filmie będziesz mógł, to nie podważysz jego umiejętności, prawda? Jest coś takiego.
1: No, no właśnie, fakt. No.
0: Więc, ale no, myślę, że należy do ludzi rozczarowanych kulturą kina, może. XX wiek, znaczy rozczarowanych, w sensie, że czuję się oszukany, bo do pewnego momentu żyjesz w przeświadczeniu, że to jest creme de la creme, wiesz, tutaj uczestniczysz w jakimś mistycznym

0: mistycznym rytuale jakby sztuki, kina, obrazu, wiesz, coś niesamowitego. I czytasz różne recenzje i tak dalej, i w pewnym momencie przechodzisz przez jakąś część życia, widzisz to w życiu, zaczyna być, co jest istotne w życiu, a co się kompletnie dla ciebie nie liczy. I patrzysz na te wszystkie rzeczy i myślisz sobie, że w dużej mierze to jest oszustwo. Takie cywilizacyjne oszustwo. Takie jakby, wiesz, jakby oszustwo w tym obszarze ideałów, tworzenia jakichś schematów, do których, bo wiesz, powinniśmy dzielić się chyba pomysłami na to, jak żyć. Tak w jakimś stopniu. Nawet jeśli to jest zabawne czy tragiczne, to tam jakaś prawda powinna być zawarta. Mam wrażenie, że w wielu tych rzeczach są puste takie wydmuszki.
1: Jak staniesz się już ikoną, jak cię ludzie zaszufladkują, no to potem ciężko jest też z tego wyskoczyć. Taki Jackie Chan próbował grać w poważniejszych filmach, jak na przykład Cudzoziemiec, czy opowieść policyjna, któraś tam część, która była taka właśnie już nieśmieszna, tylko bardziej na poważnie, ale to tak nie zatrybiło do końca jakoś, nie wiem czemu. Może po prostu niektórzy ludzie są stworzeni do pewnych rzeczy, a do innych nie, i może kwestia przyzwyczajenia trochę, a może to, że taki Jackie Chan, biorąc się za poważniejsze rzeczy, robi to tak z konieczności, no bo już ma swój wiek, już nie jest taki skoczny, już nie jest taki zręczny, już zdrowie szwankuje i szuka sobie nowego sposobu, żeby zaistnieć, i nie ma w tym też wielkiego doświadczenia, bo całe życie biegał, skakał, podskakiwał i ludzie są do tego nieprzyzwyczajeni i gdzieś tam podświadomie się czuje, że jest to trochę wymuszone potrzebą chwili. No i tak dalej, nie?
0: No, on dla mnie jest trochę takim aktorem jednej roli. Tak go postrzegam. Oczywiście to nie znaczy, że on taki jest, ale...
1: Gliniarz z Hongkongu i pijany mistrz. To są dwie takie jego... Dwa jego wcielenia najsłynniejsze chyba.
0: Myślę, że też żyjemy już jakby w takim momencie kino jest, znajduje się, Że tych filmów jest tak dużo, że żeby coś nowego wnieść, to trzeba się postarać. Więc możliwe, że nie ma sensu robienia kolejnych filmów o tym samym w bardzo podobny sposób. A co do samego tego aktora, o którym mówiłeś, Jackie Chan, czy jakoś tak?
1: No, Jackie Chan.
0: Znaczy, ja poznałem takich ludzi, którzy w życiu, takich aktywnych, biznesowo nazwijmy to, którzy po prostu muszą odhaczać w życiu jakieś rzeczy, które gdzieś tam pewnie ktoś im powiedział, że one są cenne, że jakby charakteryzują jakiś tam dobrobyt. No wiesz, o co chodzi, że jakby zaliczasz etapy w życiu, musisz mieć jakąś brykę, musisz wspiąć się na jakąś górę, nie wiem co tam, jakiś się tworzy taki...
1: No sobie tak,
0: taka lista rzeczy. I być może aktorzy też mają takie, niektórzy sobie wkręcają, że muszą jakby odhaczyć różne punkty w życiu, żeby spokój mieć taki wewnętrzny, wiesz. I to jest w pewnym sensie zrozumiałe, no. Gorzej, jak sobie ktoś nie radzi z tym i próbuje coś zrobić, nie wychodzi mu i się pogrąża i robi z siebie jeszcze jakieś tam... No nie tyle pośmiewisko, ale jakby naraża się na szwank. Tak? Jest takie słowo?
1: Jest. No, tym, którzy się akurat interesują trochę taką twórczością i Jackie Chanem, to przypominam, że Godziny Szczytu 4 będzie za jakiś czas, a i też słyszałem, Jackie Chan wydawał się dosyć wesoły, bo on zawsze jest wesoły na planie, jak kręcili Godziny Szczytu z Chrisem Tuckerem, oczywiście. Bardzo fajny film, sensacyjny, jak zawsze go lubiłem. No, wszystkie części fajne są. Dużo tam się dzieje, jest dużo wygłupów, śmiechu, dużo akcji, świetnych popisów kaskaderskich, ale Jackie Chan niezbyt miło wspominał i mówił, że ta praca w USA to nie jest jego świat do końca. On woli chyba Hongkong, on woli... Jakoś inaczej się pracuje, widać w Ameryce, inaczej w Hongkongu. I nie za dobrze to wspominał. I mówił, że w ogóle on nie chciał grać, nie chciał kręcić tych godzin szczytu, musieli go długo namawiać i potem się wcale nie rozczarował, bo faktycznie nie było zbyt klawo. No, to taka ciekawostka tylko. Co tu jeszcze mamy? Karate Kid 2 już się ukazało? To proszę.
0: Nie wiem, czy z nim nie oglądałem ostatnio jakiegoś filmu, gdzie uczył jakiegoś białasa małego.
1: A nie Murzynka, syna Willa?
0: A może Murzynka, przepraszam,
1: no to Murzynka. Syn Willa Smitha. Karate Kid właśnie. Remake, nie?
0: No to stąd mi się to takie podobne wydało. No to jest żenada straszna. Nie wiem, po co się takie filmy robi.
1: No kiepskie. Już nie ma tego klimatu, bo jednak jak był ten klimat lat 80. i 90., to jakoś to lepiej, bardziej strawne było, nie?
0: Może kiedyś inaczej młodzi w ogóle się fascynowali czymś takim. To było jakimś... Ja nie wiem, czy dzisiaj to kogoś rusza. No to jest takie flaki to były. I naprawdę to jest to, co wcześniej mówiłem. Nie wiem, po co takie filmy się kręci w ogóle.
1: I tak
0: schematycznie. To wiesz, taki martwy film, jakby ktoś puzzle ułożył, tylko to jeszcze takie były ruskie puzzle. Że ten obrazek na końcu był smutny.
1: I że nie pasują do siebie puzzle ruskie.
0: Nie pasują, dokładnie tam. Musiałeś na klej je łączyć.
1: Młotkiem. Wbijać. No, też nie zachwycił mnie ten nowy Karate Kid. Kiedyś te filmy właśnie w tym stylu, że jest mistrz, uczeń, turniej, one były takie trochę naiwne, trochę takie niesilące się na nic. A teraz jak do tego płytkiego scenariusza oklepanego, do odtwarzania, już do odgrzewania tego kotleta dodano jeszcze powagę, mrok, tak na współcześnie, nie, że wszystko musi być takie na serio bardzo dzisiaj, to nie jest to dla mnie strawna zbyt papka.
0: Dokładnie, no. Niestety.
1: Jak już robisz takie rzeczy, to niech to będzie bardziej takie kung fury, nie? Niech to się czuje, że to jest głupkowate trochę, naiwne, miejscami nawet bezsensowne, ale śmieszne, radosne, kolorowe. I nie, ale... niech ma tego ducha dawnych lat troszkę może, takie, niech to będzie też takie retro, że nie jakieś cyber tam komputery, hakery zaraz i polityka i jakieś aktualne problemy, przenoszenie aktualnych spraw, tylko niech noszą te wielkie telefony, niech jeżdżą jakimś, kurczę, białym Lamborghini sobie i niech gliniarz ma przepaskę na głowie i skórzaną kurtkę i niech wali teksty maksiarskie co chwilę. Się patrzy mrocznie spod ełba. No.
0: A to Karate Kid to przez moment, bo nie oglądałem tego całego. Z synem oglądałem 5-letnim i czułem zażenowanie. W sensie, że jakby myślę sobie, kurde, no nie będę mu czegoś takiego puszczał, bo to jest liche najzwyczajniej w świecie. I tak jeszcze a propos wcześniejszej rozmowy, a propos jakby takiego rozwoju, żebyśmy potrafili odróżniać, co jest lepsze jakościowo, znaczy tak cywilizacyjnie, co stanowi wyższy poziom, a co jest tą niziną. To wydaje mi się, że jednak rodzice powinni o to dbać, no bo w inny sposób się nie będziemy rozwijali cywilizacyjnie, skoro każde pokolenie będzie zaczynało od tego samego poziomu, wiesz, od zero, nie? Od poziomu zero. Jednak w rodzicach jest duża odpowiedzialność za to, żeby mówili, słuchaj synu, słuchaj córko, no to naprawdę nie jest dobre, wiesz. No i jakoś to oczywiście argumentowali, no bo powiedzenie, że coś jest złe, bo złe i nie puszczali, no to tylko tak naprawdę wytwarzasz popyt na takie treści, nie? Tworząc jakieś nielegały.
1: Kurde, balans, zapalniczka mi się skończyła, no. Muszę iść do sklepu w ogóle coś kupić, do picia sobie jakiegoś energy drinka, jakiś oklapły. Jestem taki, kurczę, zobaczymy, czy wpuszczą. Teraz to robienie zakupów trochę jak za PRL-u. No, dla ludzi, którzy nie żyli w PRL-u, są zbyt młodzi, to może to być szok teraz, ale my to znamy, nie? Takie rzeczy. Adwokat, no, to jest mój rówieśnik. Ty jesteś moim...
0: 7-7.
1: O, no proszę. No, to prawie, że rówieśnicy jesteśmy, no to my to pamiętamy. Kurwa, wy szczeniaki! A, po dupie! Kurwa, cicho tu.
0: Ocet się piło, panie. Dzień, koniec dnia dochodzi, mama woła, ty kończysz ocet, bo taki dobry. Poczekaj, naleję sobie herbaty, dobra? Tutaj zioła mi się parzą. O, lej. Bo ja sobie właśnie zioła robię.
1: Lej, Walenty. No, stało się pół dnia w kolejce, to był koszmar. Bycie matką Polką w tamtych czasach, to był jakiś koszmar w ogóle. Jakbyście tak mieli teraz żyć, to byście chyba sobie w łeb strzelili. Wyobraźcie sobie, że stoicie autentycznie, na przykład 3 godziny w kolejce. Autentycznie, 3 godziny, nie? Na mrozie, bo bywało, że były jeszcze srogie te zimy, w jakimś kożuchu, na mrozie, 3 godziny. W końcu wchodzicie do tego sklepu, do tej krainy szczęśliwości, gdzie być może już się zbliżacie do lady, już ta pani z wąsem zaraz być może wam wręczy kawałek salcesonu, a tu nie ma. Następny. No i nie ma, no. I jeszcze te kartki, nie? Że mogą wam kawałek tego i kawałek tego, ale już 2 kawałki to nie. No takie czasy popierdolone. No jak ktoś z rozrzewnieniem wspomina komunę, to się dziwię. Ale to często za tą komuną są ci tacy właśnie młodzi, którzy tego nie doświadczyli, tylko się naczytali o jakichś komunistycznych enklawach, jak się nazywała ta komuna paryska jakaś, tak, że tam se ludzie i se wyobrażają, jak tam se żyli. Towarzyszu, witaj towarzyszu. I słoneczko świeciło i towarzysz się całował z towarzyszem i się witali i szli sobie na rybki. To tak se wyobrażają, nie? Jakbyście mieli w takim PRL-u zakichanym żyć, to no mówię, byście se w łeb strzelili od razu.
0: Znaczy, ja aż tak narzekać nie mogę, bo nie mam takich wspomnień. Mieszkałem na wsi i przyznam, że dla mnie PRL, znaczy właściwie ta moja młodość, to są smaki, na przykład pieczywo w tamtych czasach było niesamowite i do szczęścia nie potrzebowałem wiele. Jak szedłem na zakupy, to 1/3 buchenka chleba znikała w drodze powrotnej i to były takie drobne radości. Jakby nie miałem, jakby nie zdawałem sobie powagi z tej sytuacji, że czegoś nie ma. Znaczy, głodny nie byłem, więc jakby kryterium podstawowe było tutaj spełnione i nie wiem, wiecie, czytałem ostatnio taką książkę o zdrowiu, amerykański lekarz, nawet nie wiem, czy jest lekarzem, ale załóżmy, że lekarz, bo tam chyba łatwo
2: 30 super para z was chłopacy, a dzwonił pozdro, pamiętaj, matka siedzi z tak.
1: Przepraszam, że się śmieję, to nie z ciebie, tylko z donejcika, bo dopiero włączyłem donejty, no Sandra, która mnie ostatnio po prostu rozpieszcza, wysłała donata. Dziękuję pięknie. Dostałem prawie 100 i wiesz co? I napisała, że świetna z nas para.
0: Jacek i Barbara.
1: To, nie wiem jak to rozumieć tak do końca.
0: No masz konkurenta po prostu.
1: Świetna z nas para. Co robisz dziś wieczorem, adwokat? A ty już masz kobietę. O.
0: Ja już mam cały zestaw, pakiet.
1: A tak
0: tylko
1: boku,
0: uprzedzę, bo ten pakiet może mi zwalić się na głowę w ciągu jednej chwili, jak desant jakiś i będę się dość szybko żegnał. Wybaczcie, jak to uczynię. Ale póki co jeszcze ich nie ma, więc bo niezły rumor się może zrobić momentalnie, więc będę unikał
1: dobra,
0: tego.
1: Przyznaj się, że pantoflarzem jesteś i kobieta cię tam, a znowu w tym radio, chodź tu, a już biegnę, kochanie, już biegnę, krawiec, wiesz co, muszę kończyć, mam tu trochę spraw do zrobienia, już biegnę, kochanie, i tam rób, tup, tup.
0: Nie, raczej, nie, ona pyta się, czy znowu słucham tego patoradia, jak coś tutaj
1: no, dziękujemy.
0: Nie, tak nie mówię, ale mamy wspólne zdanie o...
1: Kochani, dziękuję za donecika, a teraz jak wpłacicie jeszcze dyszkę, to mam tu tabletki musujące, multivitaminę i połknę taką tabletkę, wsadzę się do gęby i będę dawał z taką tabletką. Czekam, jeszcze mi 10 zł w postaci, wkładam sobie tabletkę na początek do tego górnego otworu, a potem zobaczymy.
0: Ale wracając do tego PRL-u, bo jest coś takiego, że część ludzi w taką dyskusję wchodzi, że było dobrze, a że było źle. No i raczej ludzie, no dzieciaki, które żyły w tym czasie, no nie wiem, czy są w stanie ocenić coś. No pamiętam, że w kolejce po kawę stałem, jak już do miasta się przeprowadziłem, bo to jeszcze w 87 bodajże się wyprowadziłem do miasta. I z perspektywy czasu to było dziwne, oczywiście, bo na wsi mieszkając nie uczestniczyłem w czymś takim, żeby stać po kawę. No ale tak jak mówię, jak się jest takim młodym człowiekiem, to chyba ciężko, no nie wiem, chyba że ma ktoś jakieś duże wymagania, już, ale nie wiem, jakie dzieciaki mogą mieć wymagania. Wiecie, jeśli czegoś nie widzi się, tak jak dzisiaj, no mówiłeś wcześniej, że dążymy do tej takiej cywilizacji zachodniej, ale to tylko dlatego tak się dzieje, bośmy zostali zindoktrynizowani. Nie wiem, czy to dobrze powiedziałem. Przez tą cywilizację. Bo naoglądaliśmy się tych filmów z umieszczonymi produktami. Wiesz. Tak się człowiek naoglądał, no to później chciał tego.
1: Ja tam zawsze wolałem kowbojów niż... towarzysza Stalina, przyznaję się, bez bicia. Ale tu jeszcze Aldon, Sandra, Sandra pisała, że Adwoniu, pozdro, pamiętaj, matka siedzi z tyłu, że super z nas para. Coś nam zarzuca. W ogóle jakieś dziwne tutaj się układy, związki. Etam, widziałem na czacie, chyba dzisiaj zarywał do Aldony, gdzie się tam chciał bok wyciągnąć.
3: Nie, ona nie zrozumiała, o co chodzi z tym podjaraniem się. Znaczy, zrobiło się tak trochę erotycznie na czacie, bo tam jeden pisał, że już sobie konika strząchnął i w ogóle takie teksty tam były. Ale nie o to chodziło, że ja jestem napalony, tylko byłem napalony, bo po prostu mało drzwi od łazienki nie rozwaliłem, no. Miałem taką tutaj sytuację. Kupiłem dwie paczki worków na śmieci. Wiem, znowu się zaczyna etamowe wywody, ale kupiłem dwie paczki worków na śmieci i wyobraźcie sobie, że takie wyprodukowali, że jak rozrywam, to nie wiadomo, gdzie jest dno, a gdzie jest dziura. Nie? Po prostu z obu stron jest zaszyty ten worek. Nie wiem, czy się pomyliła maszyna, czy co, ale to jest po prostu, można szału dostać. Słuchaj, ile ja się namęczyłem. Ja 2 godziny spędziłem na przedpokoju, porozdawało mi się z tych wszystkich worków, bo tam córa piwa, które wypiłam, wrzuciła, to wszystko się lepi na tej podłodze. I jeszcze jakby tego było mało, wychodziłem, już te ręce umyłem, szczęśliwy. Wychodzę z łazienki, kurde, klin od drzwi mi wypadł z zawiasu i dostałem prawie tymi drzwiami w mordę. No jak ja wpadłem w szał po prostu, zacząłem boksować te drzwi, dobrze, że nie z całej siły, bo mi podziurawił. Po prostu i mówiłem, jeszcze raz mi to kurwa zróbcie. Po prostu tak, zagroziłem drzwiom palcem.
0: Wsadziłem klina.
3: No ale słuchajcie, co się stało dalej. Ja się uspokoiłem już. Mówię, już nie trzeba będzie piguły żadnej brać. Na spokój, nie? Ani meliski zaparzać. Wchodzę koło wanny, tak, nie tak do wanny, tylko koło wanny. Chcę sobie tak pyska ochlapać prysznicem, bo ja tak czasami robię. A ten mi, kurde, znaczy myślałem, że jest wciśnięty guzik na ten, nie? Halo?
4: O te, słyszysz mnie? Bo ja właściwie dzwonię do ciebie.
1: Cześć, Aldona.
3: Bardzo cieszę.
4: Siemanko, tak chłopacze, siemanko.
1: Cześć.
4: Wiesz co? Chodzi o twoje molestowanie mnie. Ty mówisz, że mnie nie molestujesz. Molestujesz mnie za każdym razem. Piszesz jakieś takie obskurne rzeczy do mnie. Ja tego nie mogę znieść. No ty nie wiesz, jak z kobietą postępować.
3: Wiem, a czy... Nie wiem.
4: Mówisz, że nie molestujesz, a co przed chwilą napisałeś, że jesteś napalony? No jak ja mam to odbierać? Jeszcze mówisz, ale, że ja cię źle zrozumiałam. Piszesz o hotelach do mnie, no.
1: No, i co na to?
3: Pisanie o hotelu to nie jest molestować kobietę można wzrokiem. No nie śmiejcie się, ale wy się w ogóle nie znacie, widzicie. Tutaj wychodzi ta różnica wieku i tutaj niestety użyję tego argumentu wieku.
4: Przepraszam, już jestem stara.
3: Jak to stara? 34 lata, to nie jest stara kobieta.
4: 35. To już jest, nie, to już wszystko, co było dobre, minęło dawno.
1: To ty młoda dupa jesteś.
3: A tam gadasz, to jeszcze byś powiedzieć ci mogła spokojnie mieć rok po roku.
1: Etam to zawsze. O, jeszcze płodna, jeszcze tego, tu tego. Molestuje, napastliwy. Nie, jakiś taki. Ja wiem, bądź że jest poważnie. Jakiś taki powrót do maczyzmu. Nawet przypominam tu piosenkę braci Figo Fagot, Heteromagnes, gdzie tam z rozrzewnieniem wspominają, że kiedyś to był Rambo i Komando, a teraz są rurki i tak dalej. No ale ty tam, no, nie wiem, czy to się kobietom podoba, takie twoje zachowanie.
0: Ja obronię Tama. Bo ja podejrzewam, że się podoba niektórym kobietom, tylko że jak już któraś mówi, że nie podoba się jej, to może warto to uszanować i tyle.
4: Słuchaj, Daniel, jak możesz?
3: Ale, słuchaj.
0: Ale poczekaj.
4: Jak możesz go bronić? Nie? Jeszcze jesteśmy z jednej strony.
0: Ale ja tylko powiedziałem, że go broni, żeby tutaj zabrzmiało to kontrowersyjnie. No daję mu do zrozumienia, że może jak kobiecie się coś nie podoba, to warto odpuścić je tam, no i tyle.
4: Nie chodzi o to, czy się podoba, czy nie. Chodzi o te teksty, a najgorsze jest to, że Eta mówi, że nie molestuje, a pisze, że jest napalony, no to hello.
0: No
4: to
0: dobra,
4: jest, czy nie?
0: Aldona,
4: to jest trolling, czy co?
0: No nie, słuchajcie, możemy, ale ja wierzę, że są różni ludzie i naprawdę różne mają potrzeby. No,
1: ale szanowni państwo, z kobietami jest zawsze tak, że jak mówi nie, to znaczy, że mówi tak. Tradycyjna rola kobiety, która zawsze jest trochę gwałcona, właśnie polega na tym, że Etam ją nachodzi, zachodzi, ona mówi nie, ale myśli tak. I właśnie trzeba capnąć kobietę i po prostu ją trochę zgwałcić.
0: Słuchajcie, ale spotkałem różnych ludzi na swojej drodze i wiem, że różni jesteśmy, no. Naprawdę... Skoro Etam jest taki, no to co? Myślicie, że on jest jedyny w kosmosie taki? No dajcie spokój.
4: Na pewno. No absolutnie nikt tak nie myśli. Przepraszam, przepraszam.
1: No ale znowu jesteś Etam na językach. Pojawiły się komentarze właśnie, że trochę odstraszasz, że takie audycje, gdzie tam, wiesz, kupa, mastka i tu w ogóle reklamówka na balkonie.
3: Staram się być naturalny.
1: A jeszcze w tej samej audycji jakoś tak się strasznie wkurwiłeś na jakąś kobietę, tak obelżywie wyzywałeś. No i tak, wiesz, nie wszystkim to się...
3: Audycja. Nie. Słuchajcie, ja przez dwa ostatnie dni przeżywam taki... Dziewczyny, jakby to porównać do kobiety, to jest wtedy, kiedy kobieta zaczyna mieć miesiączkę, to jest taka...
0: Będzie grubo.
4: Etam, mogę ci przerwać? Sorry, że tak zdanie się teraz wpieprzy, że tak powiem prosto. Słuchaj mnie, ale to mi to chyba się każda podoba, mi się wydaje.
3: Mi?
4: Każda i każdy, no.
1: I chłopcy, i dziewczyny
4: ładna,
1: też. Bo...
4: Tak, każda ładna, każdy ładny.
1: Bo, tak, no, Etam chwali też męską urodę.
4: Fajnie.
3: Ja powiedziałem, Aldona, słuchaj, pierwsze, jeśli chodzi o molestowanie, umówmy się na prywatną rozmowę, to ja ci pokażę, co to jest molestowanie głosowe.
4: I we widzicie, bachę. Chłopacy? Widzicie, chłopacy?
3: No, to jej wtedy pokażę. I ona wtedy zrozumie, że jej tutaj nie molestowałem, tylko napisałem, bo pamiętam to zdanie, chociaż jestem strasznie senny, zmęczony jestem, bo miałem kupę roboty, ale powiedziałem wyraźnie, że tutaj takich, którzy molestują, to jest większość, którzy by chcieli pomolestować. Tak napisałem, napalonych tak. Użyłem słowa napalonych. No, taka jest prawda. No bo tutaj nie ma co dużo mówić, a tutaj są tacy no-life'i, no. Life'i internetowi. No taka jest prawda, no.
1: Ale prawie tak? No-life'i? No tak, Etam, ale ktoś złośliwy mógłby ci na przykład zarzucić, że jesteś takim trochę erotomanem gawędziarzem, no bo sam wielokrotnie się tak przechwalałeś tym, że odbyłeś jeden stosunek płciowy w życiu. Tak trochę z przymusu. I oczywiście prowadzący do poczęcia, udało się. No i to tak, a z drugiej strony tutaj, wiesz, podrywasz, tu Kasanowa taki, tutaj tego, no to ja nie wiem, jak to z tobą jest w końcu.
3: To znaczy, chcesz wiedzieć,
4: jak jest... Etam jest nieobliczalny.
3: No? Jak ja bym z Aldoną się spotkał live, to daję jej 20, no nie, niech będzie 2 godziny, żeby nie było, że jest łatwa. 2 godziny i będzie mnie lubić. Po prostu nie ma szans. Po prostu nie ma szans. Nawet jeżeli się jej nie będę
4: spodobał. Kusicie? Będzie...
3: Nie, ja nie chcę. Ja nie chcę jechać do tego hotelu. I w połowie drogi ja znam ten hotel 2 w Słupsku. Spotykamy się w połowie, tak mniej więcej w połowie drogi. No ja mam troszkę dalej do Słupska, no ale dobra. I teraz popatrz. Staję przed tym Słupskiem, nie? Znaczy, staję przed tym hotelem w Słupsku i ty mnie widzisz, nie? No i ja ci się nie podobam, nie? No ale mimo wszystko podchodzisz, no bo cholera, tyle czasu jechałem, no to trzeba podejść, nie? I mówię ci, gadka, szmatka, dwie godziny i może nie ten teges, ale polubisz.
4: Słuchaj, ale ja ci powiem, że tak na wygląd nie zwracam uwagi, więc to na pewno
3: no to,
4: na bok.
3: No to jak nie zwracasz uwagi na wygląd, no to byłoby ten teges. No.
4: Ale no to znaczy nie, no, ten teges, bo ja nie rozumiem.
0: Skarpetki cerowali razem.
3: To teraz, co tak, pojadę, pogadam z facetem i przyjadę, to coś trzeba z tego mieć, nie? Jakąś przyjemność.
4: No i widzisz, jak ty mnie traktujesz? Widzisz, mówisz, że będzie fajna rozmowa, będzie wszystko fajnie, ale jednak nie. Cały czas ci ta przyjemność w głowie. To ja nie wiem, no to ja się na to nie piszę, naprawdę.
3: Ale zrozum mnie, Aldona, słuchaj, zrozum. Ja to już wiele razy, bo ty mnie za mało słuchasz. Ty mnie za mało słuchasz, zbyt mało audycji. Ja wiem, że ty wolisz Krawca i Adwokata, bo Krawiec ma taki głos, on ma, nie wiem na czym to polega, mógłby mi zdradzić może, ale nie chcę, że u niego feromony...
4: Pani Irena ostatnio ładnie o tym mówiła, właśnie, o Boże, jak twój głos mi się podoba, Boże, no, jaki ty masz piękny głos, Boże, jaki ty jesteś fajny.
3: Ja jestem więcej niż pewien, jestem więcej niż pewien, że te kobiety, które długo nie miały chłopa, jak słuchają Krawca, to są wilgotne, to jestem więcej niż pewien, to 100%.
4: A skąd ty masz takie, wiesz, pewności? Skąd ty bierzesz te statystyki?
1: Bo on sam się wilgotny robi i na własnym przykładzie.
3: Nie, Krawiec, u ciebie, ty mnie w jedną stronę dobrze robisz, mi, to znaczy ja po prostu kreuję, zobaczyłeś, powiedziałeś tylko Burger Lab, ty go złap, ja po prostu już od razu 4 loga zrobiłem, nie, czy tam 6 nawet. No, żebyś tylko się ty mnie posłuchał jeszcze, nie, a ty widzisz, ty po prostu kreujesz we mnie kreację, no. Natomiast na przykład głos Aldony, głos Edyty też taki był, jeszcze tutaj jedna była dziewczyna, która też taki głos miała, no, oczywiście nie zapomnę o Floki, ale Floki szanuje instytucję małżeństwa, jestem monogamistą typowym i nie będę tam do niej zagadywał, nie sobie mogę jeja porobić, ale to tam być. Natomiast, no, Aldona jest jedną z tych dziewczyn, która ma taki głos, który ja lubię. Ja bym chciał, żeby ten głos mi szeptał do łóżka, nie? Słodkie zaklęcia, no. Taka prawda jest.
4: A tak abstrahując od tematu, czy tam jest jeszcze Daniel?
0: Jestem.
4: Słuchaj, a powiedz mi, co cię skłoniło, żebyś dzisiaj zadzwonił?
0: Szaleństwo. Jestem chory, temperatura rośnie.
4: Ale jesteś jakiś taki, no, pozytywnie nastawiony, słyszę. Bardzo, bardzo radosny. Dobrze.
0: Musiałem odreagować. Raz na pół roku ustaliłem, że muszę zadzwonić tutaj.
4: Ale chodzi generalnie o twoje nastawienie, wiesz, taki jesteś inny, zupełnie inny, chciałem więc się pomóc. Zastanawiam, coś się wydarzyło.
0: Nie, nic takiego, co bym jeszcze odnotować zdążył, o, w ten sposób.
4: Okej, rozumiem. Niedługo.
0: Chciałem Krawca trochę podnieść na duchu, bo tak smuci konił tutaj i mówię, ach,
4: chłopak. Nie, Krawiec to nie jest raczej taki smutny chłopak.
1: No raczej nie. Mógłby być smutniejszy na pewno, gdyby ze względu na różne okoliczności, ale jakoś nie...
4: Ale jakie ty masz te okoliczności? Jakie ty masz okoliczności?
1: No, wiesz mi, mam różne.
4: A czy, bo to tak mi się jest, wydaje, że ty sobie sam okoliczności stwarzasz, dlatego masz tak, jak masz.
1: A to już inna sprawa. No to.
0: Bo trawa po drugiej stronie płotu zawsze jest zieleńsza.
4: No to jest nieprawda. Absolutnie.
0: No, ale... No, oczywiście, że nieprawda, ale
4: dobre
0: ona
4: kłamstwo,
0: się wydaje.
4: Absolutnie nieprawda. Mhm.
0: Ale gro ludzi tak funkcjonuje.
4: Oh, no tak, no. Ludzie jakoś funkcjonują, muszą.
1: A tak muszę każdemu to pytanie zadać. Jak tam Aldona sobie w tych trudnych czasach dajesz radę?
4: Nie, no generalnie u mnie tutaj nie ma tak rygorystycznie. Jestem w Belfaście aktualnie, więc jakoś się poruszamy wszyscy. Chodzić do pracy można. Nie wiem, ja generalnie spędzam, jak mam chwilę czasu dla siebie, czyli ogólnie rzecz biorąc, wolne. W oknie słońce świeci, ja sobie przystawiam swój zajebisty fotel rozkładany i w tym oknie siedzę tak pół dnia. No, piję herbatkę, jem, siedzę na laptopie.
1: Fajnie.
4: Rozmawiam przez telefon. No, jakoś leci, ale fajnie nie jest. Jestem trochę depresyjna. Dzisiaj dostałam... depresyjna to jest za duże słowo. Przytłoczona może, o tak jest lepiej. Dzisiaj dostałam właśnie, wczoraj właściwie, dostałam list od rządu, żebym nie wychodziła z domu, bla, bla, bla, bla, bla, bla. i to strasznie, chociaż ja mam pewną opinię na ten temat cały, ale jednak i tak to wpływa, strasznie wpływa, nie? Gdzieś to tam z tyłu głowy cały czas jest, więc najgorzej nie jest, ale też nie jest tak, jakbym chciała, żeby było. Zaczyna się wiosna, muszę kisić się, więc no nie fajnie, nie? Chyba dla każdego.
0: No ryjebanie, ja słuchajcie, no, bym opisał to tak. Wsadzają nas do wagonów bydlęcych, nie? Tak powolutku. Na lewe tory.
3: Jak ja bym wam puścił to, co ja wczoraj i dzisiaj ponagrywałem, to byście nie uwierzyli, że to komendant mówi. Komendant miasta. Szał. Nie wiem, jeszcze się zastanowię, czy ja to zmontuję, czy nie zmontuję. Raczej zmontuję, bo po prostu śmiech mi ogarnia wielki. Ja jestem tylko takim ziutkiem z ulicy, trochę ogarniętym, bo potrafię się w tym poruszać. Ale jak mnie osoby na najwyższych stanowiskach w mieście albo w kraju opowiadają takie głupoty i widzę, że oni się kompletnie nie zdają na prawa, ja bym dał im w ogóle zwolnienie z dyscyplinarną. Że oni się nie nadają na to stanowisko, kto im rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza.
4: A to a tamty byś się pewnie nadawał, co na to stanowisko?
3: To znaczy, ja bym się nadawał na prezydenta. Ja tutaj był taki porządek. Ja bym zrobił
4: jak Jaruzelski. Ty jesteś narcyz ze Szczecina, nie?
3: Ja nie jestem narcyz.
4: Ze Szczecina, oczywiście, że tak.
3: Nie, ty mylisz dwie rzeczy.
1: Ze Szczeciną.
3: Ja się w pełni akceptuję. Znaczy, zmartwił mnie, że ty w Belfaście siedzisz, czyli Irlandia Północna. Ja się w pełni akceptuję, ale jestem też względem siebie krytyczny. Ja na przykład wieczorem się kładę i przez pół godziny po pacierzu wieczornym rozpatruję, co mogłem danego dnia zrobić lepiej, co często wprowadza mnie w stan takiego czasami
4: komplentacji. To jest stan komplentacji, tak się nazywa, wiesz?
3: No tak, no, ale właśnie czasami to jest...
1: Tam, ale ty paciorek zmawiasz, tak? Codziennie ty mówisz?
3: Ja mam swój własny, tak, to jest mój rytuał. Oczywiście, że tak.
1: Czegoś nowego się dowiedzieliśmy.
3: To są jeszcze od czasów babci. To nie jest taka modlitwa, jak to każdy ma, że odklepie trzy Maryśki. Nie, to nie na tej zasadzie chodzi. Natomiast to jest własna, wewnętrzna, przez siebie ułożona. To nie jest takie coś.
1: No ale paciorek...
4: Akurat on te...
1: No. Mów.
4: Kto? Które? Ja, ty?
1: Ty.
4: Okej. Ale ja ci powiem, że ja na przykład szanuję, bo ja też jestem bardzo rytualną osobą. Co prawda moje rytuały nie są związane z żadną tam wiarą i ten, ale jednak to coś daje. To coś, to jest nieokreślone, nie wiadomo jak to nazwać, ale poprawia nastawienie, można tak powiedzieć. I fajne rzeczy. Nieważne, czy to paciorek, czy tam, nie wiem, kto co lubi, robi. Ale myślę, że warto, jak pomaga. Znaczy, mam nadzieję, że tobie takie refleksje, wiesz, Etam, że będziesz miał mnóstwo refleksji na temat tych twoich tekstów do mnie, nie? Bo ja naprawdę nie wiem, czy ty trolujesz mnie. No nie, dla mnie jest niepojęte. No, takie
3: nie jest trolowanie, słuchaj. Ty jesteś jednym, to wszystkim dziewczynom muszę powtarzać. Jesteś dla mnie nocne radio, tak jak dla tej grupy ludzi, to jest, że nawet ktoś nagrał takie nagranie, chyba ten strażak wtedy nagrał to nagranie, że to jest więcej coś takiego, taki substytut towarzyski. My dzisiaj nie mamy czasu na to często. Znaczy w moim przypadku to nie jest tak, ale moi znajomi dawnych lat nie mają czasu, żeby się spotkać, porozmawiać, a poza tym teraz spotkać to już w ogóle nie. To jest taki substytut towarzyski. I w tym substytucie brakuje kobiet.
4: A powiedz mi, a do czego ci są tak właściwie ci ludzie potrzebni, przepraszam?
3: To znaczy mam szczerą nadzieję, że skoro z nimi rozmawiam i ja się czuję dzięki temu jakoś tak lepiej, nawet jeśli mnie krytykują, bo ja na przykład pierwsze takie moje konflikty to były z potrzebą.
4: Krytykować się będzie każdy będzie, to jest normalna sprawa, jesteśmy nastawieni na krytykę każdego dnia i to nie, wiesz, nie tylko internet.
3: Ale
4: ulica,
3: ja
4: Pani Halina, co widzi wszystko z okna.
3: Ja biorę z tego to właśnie do tych przemyśleń i na przykład dzięki Furiatowi przestałem pić kolę. No niestety dzięki mnie...
4: Musisz mieć na przykład jakieś... Sorry, że tak ci wchodzę w słowo, ale no to jest okazja. Chciałeś, żebym zadzwoniła, no to jestem, prawda? No. A powiedz mi, to miałeś refleksję na temat strania do worka?
3: Nie, znaczy gdybym ja miał refleksję... W tym momencie, kiedy to robiłem, to bym po prostu miał to w spodniach, więc...
0: Ale ja go obronię trochę, słuchajcie. Bo z tym workiem to nieuczciwe jest trochę, bo... Nie, bo ja trochę rozumiem Etama. Słuchajcie, no ja miałem w życiu sytuację, w której po prostu dostałem takiego rozstrojenia żołądka, że człowiek nie jest w stanie panować nad zwieraczami. No już będę tak dosadnie mówił.
4: Ale ile to ile się, to ja rozumiem, jak ty jesteś na ulicy albo gdzieś, no nie wiem, idziesz gdzieś w drodze, jedziesz autem, można się zesrać w gacie, no każdemu
0: no,
4: się...
0: No ale taką miał sytuację tak. W domu, to już ja nie oceniam tego, wiesz?
3: No tylko... niestety moja łazienka, może wyjaśnię jeszcze raz, moja łazienka składa się z toalety, wanny, prysznica, umywalki, pralki, tak? To podstawowy element, jakiś tam jakieś lustro panoramiczne i szafki dla dziewczyn głównie, no. Bo ja tam dwie rzeczy trzymam dla siebie. No i zajęła mi najpierw jedna, a potem druga, która tam rytuał odprawia godzinę, tak, w tym. A ja już byłem na taki, w takim momencie, że po prostu
0: miałem... Ale już nie opowiadaj tego, bo trochę szacunku...
4: No dokładnie, to.
0: Ale ja tylko powiem tak, że...
3: Czuję się niezrozumiany, no po prostu.
4: No widzicie, jak niezrozumiały, działa, bo... widzicie, jak support działa, Daniel tutaj poparł etamy i naprawdę, nie? Fajna rzecz, dlatego warto się szanować nawzajem i sobie nie cisnąć, że tutaj są takie tendencje w tym radiu.
0: Bo ja myślę, że niektóre osoby tutaj ten temat specjalnie tak pompują, bo mają z tego frajdę i sami są z poczuchami i chcą po prostu po raz kolejny słuchać tego etamowego tłumaczenia się.
4: Przyznam ci się szczerze, że ja nawet nie wiedziałam o takiej akcji, bo ja nigdy jak coś się dzieje, to mnie jakoś nie ma na audycjach, nie wiem, no nie mam czujnika ustawionego w sobie w środku i zawsze jak coś się dzieje, to nie słucham, ja tylko tyle, co mówię, czytałam z czatu i tam etam. Chyba kawałek audycji posłuchałam.
0: Etam odpalił taki program Realizm i uznaje, że jego atutem, to jest takie moje odczucie, że jego atutem jest opowiadanie o rzeczywistości w taki sposób, w jaki ją po prostu postrzega, bez jakiegoś tam selekcjonowania rzeczy. I to jest jego pomysł na życie. I jest to, ma to swoje plusy, bo jest prawdziwe, nie udaje kogoś innego.
4: A to jest duży plus, prawda?
0: Duży jest plus i nie jest duży plus, bo słuchajcie, no cywilizacyjny.
4: Bardzo duży plus.
0: Ale ma to też minusy, posłuchaj. No bo jednak kultura zakłada, że dbamy o pewne obszary naszego życia i selekcjonujemy coś, co powielamy i puszczamy dalej i coś, o czym nie mówimy. I o pewnych sferach życia nie opowiadamy, bo one nic nie wniosą. Oczywiście w jakichś sytuacjach dobrze jest coś komuś opowiedzieć, bo jeśli ktoś ma podobne problemy i on będzie budował sobie jakieś wewnętrzne blokady w związku z tym, bo nie będzie wiedział, czy to jest dobre, czy złe, to jak mu opowiemy swoją historię, no to uzna, że takie rzeczy się dzieją i pewna relatywność powstanie i będzie się z tym lepiej czuł. Ale nie wydaje mi się w moim odczuciu, żeby o wszystkim opowiadać na tak szerokim gremium, jakim jest tutaj, do tak szerokiego gremium, jakie stanowią słuchacze. No Etam podjął to wyzwanie i trochę takie pato tworzy tutaj te...
4: Pato szereg.
1: Ja się czuję trochę...
0: Czuję tego zamieszania.
1: Czuję się trochę winny tej sytuacji, bo zawsze tak zachęcałem do tego, żeby tu się otwierać, gadać o wszystkim, co tam przyjdzie, ślina na język przyniesie i potem tak to się kończy.
0: A w życiu nie o to chodzi, żeby na spotkaniu rodzinnym ciotka opowiadała ci o największej miesiącce, jak miałam, wiecie.
4: Ale Etam taki jest z drugiej strony, też jest. Trzeba przyznać, nie?
0: Ale
4: no,
0: słuchajcie, on ma swoje lata.
4: No właśnie, chciałam powiedzieć, że to tak względnie w jakim wszystko jest okej, okay, myślę, nie?
0: I
4: tak
0: trochę
4: nie jest
0: pokory,
4: jakoś...
0: No. Bo na ogół ludzie nie przebywają ze sobą, słuchajcie, tak często o tak dużej dysproporcji wieku, znaczy o tak dużych różnicach wieku, nie przebywają ze sobą tak często i to na takiej płaszczyźnie koleżeńskiej. Jednak relacje koleżeńskie wytwarzają się w obrębie tam jakiejś marginesu wieku, prawda? Tam załóżmy najstarszy ma 40 lat, a młodszy ma 30 jest jakaś ta granica, poza którą się nie wyskakuje za bardzo. A my tu w takim sosie siedzimy, że i 20-latkowie słuchają 50-latka prawie, no i ten dysonans będzie dość spory, więc wiecie, jakby trochę wyrozumiałości, no i to zarówno od starszych i od młodszych.
1: No właśnie.
0: Jeśli uważasz, że ktoś jest, słuchajcie, burakiem, oczywiście to nie jest do ciebie, Etam.
3: Słuchajcie,
0: ale jeśli ktoś prezentuje postawę, z którą się nie zgadzacie, to klasycznie nie dokarmiamy takiego typa.
4: No, najlepiej.
1: No, dokładnie.
0: To tłumaczymy mu, słuchaj, stary, błądzisz, po co to robisz?
1: Głosujecie uszami, że tak powiem poetycko. No, jakiś nadający zauważy na przykład, że nie ma zbyt dużego zachwytu nad tym, co on nadaje, no to zmieni styl, to normalne. A jak zobaczy, że jest, no, tam to jest w siódmym niebie, jak się go czy krytykuje, czy chwali, on lubi, jak coś się dookoła niego dzieje, jak jest
4: Tam jest pewnie samotny, dlatego rajwa. Tak jest, bardzo musi się czuć samotnie.
3: No teraz jestem ojcem samotnym na ten moment. Że ten, no. Natomiast słuchajcie...
4: To ty jesteś chwytliwym kąskiem dla niektórych kobiet, ci powiem.
1: No ba. Ja tylko szybciutko dodam, bo ten przykład, który adwokat przytoczył z rodzinką, no to słuchajcie, przy stole rodzinnym to zawsze jest tak, że jest jakiś tam rubaszny wujcio, jest jakiś tam ktoś...
4: Wujcio, który mówi, że ale urosłaś, i się na ciebie patrzy, ale urosłaś.
1: No jest...
0: Nie na ciebie, tylko na tyłek się patrzy, albo na piersi.
1: Bardzo różni ludzie się
4: Ale wyrosłaś.
1: Ale jeszcze
0: ale się rozrosłaś.
4: No, to jest... To chyba każdy ma takiego wujka, nie? No, kobitka.
1: Pewnie.
0: Tam jest takim wujkiem.
1: Wujcio wariatuncio taki, no.
3: Czy co, ja się pozbyłem w pewnym wieku, żeby się wytłumaczyć tutaj. Ja jestem w normalnych, codziennych sprawach poważniejszy niż mam wiek. To znaczy jestem odbierany na 10 lat starzej niż wiek, który mam. Dlatego postanowiłem sobie, że skoro uprawiam hobby, jakoś udzielam się medialnie w grupie dosyć hermetycznej, to zrobię dokładną odwrotność siebie.
0: Czyli będę zboczeńcem.
3: Już bez przesady. Znaczy, mówiąc szczerze, gdyby na przykład doszło do takiej sytuacji, że się ze mną słuchaczka jakaś umawia, to ja bym oczywiście o siebie zadbał, nie poszedłbym. Mam to na myśli, że takie, jakie są wymagania społeczne dzisiaj.
4: Czyste paznokcie obcięte, tak?
3: Ale ja jestem czysty. Jestem czysty.
4: Jak tak opowiadasz czasem, to wydaje się taki brudny po prostu. No takie wrażenie.
0: Etam się nigdy nie pobrudzi.
3: Ja uwypuklam po prostu pewne rzeczy, żeby ludzie zrozumieli. Staram się
4: wyjaśnić. Ty jesteś narrator jednak taki, narracja. To jest większa improwizacja niż to wszystko jest prawdziwe, tak?
3: Znaczy nie, no zdarza mi się czasami oczywiście przez miesiąc nie kąpać na przykład, nie? Ale to nie znaczy, że jestem brudny. Ja się tam umyję w misce, czy coś.
4: Żeby pan tej. Jak ty się w misce możesz umyć, nie?
3: No normalnie.
4: Baba się może pod pływalką umyć albo w misce, ale nie chłop, no.
0: Wiesz, ja przykleja miskę z wodą do ciała i przesuwa po całym ciele. Do ciała.
3: Bo może nie zdajecie sobie sprawę, ja żyłem przez wiele lat w suplokatorce, czyli takim mieszkaniu, gdzie było tak zwane zagęszczenie po wojnie, gdzie mieliśmy jeden pokój, wspólną łazienkę, przedpokój i kuchnię i była wersalka, gdzie było palone węglem i tam się tylko w bali wodę grzało i tak się myło. Ja takie coś przeżyłem. I w piecu się paliło.
4: No, taka technika była, to było normalne na tamte czasy, wiesz, a teraz nie musisz używać miski. A powiedz mi, załatwiłeś sprawę z żulem? To jest tak ciekawie, bo to też był temat, który...
3: To zostało załatwione w końcu wspólnymi siłami. Ja tutaj wręcz trochę lokatorów zmobilizowałem. Tego pana nie ma. Ja nie wiem, czy on w ogóle jeszcze jest. W ogóle, czy jeszcze jest, nie? Rozumiem. Natomiast nie ma go już od roku. No, ale efekt był taki. Ja powiązuję te fakty ze sobą, że zeszły dwa pieski w naszym bloku na nerki. I no niestety, było obsiusiane na klatkach schodowych i ten pan miał jakiegoś parcha, bo ja kiedyś podszedłem do niego blisko i jakieś takie miał parchate te nogi. Widać było, że to jest jakiś świerz czy coś. I te pieski i mój, i sąsiada prawdopodobnie, one jednocześnie dostały właśnie zapalenia nerek. To było przez to, że po prostu deptały. No pies jest tylko psem. On jak wejdzie w siuśka, no to wącha, tak? Wącha, nawet liże, nie? Niestety to było w tym samym czasie i podejrzewam, że niezałatwienie tej sprawy. Ja oczywiście w Polsce tego nikomu nie udowodnię, bo bym się domagał odszkodowania w normalnym kraju, ale tutaj nic z tego nie wyjdzie, tak?
1: To nasz wujcio, tak. Wariatuncio. Słuchajcie, a co byście powiedzieli na taką akcję, wymyśliłem? Pokaż nocniku, co masz na balkoniku. No bo o ile pokazywanie swojego mieszkania, no to tak nie wchodzi w grę, ludzie się krępują, nie chcą z różnych powodów, ale wielu ma balkony i można by pokazać, co tam na balkonie kto ma, jaki ma balkonik. I to by było fajne, bo to nie zdradzamy za wiele, a można by tutaj zrobić jakiś taki konkurs, nie?
4: Nie, taki balkon challenge to chyba nudne.
3: Popatrz, tak? Popatrz sobie tutaj. Aldon kozła na podłodze. Suszą się rzeczy pod zakupach, która dzisiaj była na zakupach. Tak suszymy, myjemy wszystko. To widzisz w kamerce?
4: Nie, nie widzę w kamerce. Nawet nie patrzę w tą kamerkę.
3: Aha, to nie. Tak, no to dobra, pokażę tym, co widzę.
4: Jezu, teraz jaki ty jesteś etam dziki, nie?
3: Ja jestem dziki, ojejku. Byś się ze mną mówiła, to byś się przekonała.
0: Ty nie prowokuj słuchaczy, bo każdy widzicie, wie, co etam na balkonie.
3: Widać elegancko, jakie panie?
4: Ja nie widzę nic, etam.
3: A to ja nie wiem, no u mnie pokazuje, że wszyscy widzicie.
4: Ja nie patrzę nawet, nie.
1: Nie, to szkoda. To, nie ma tragedii, no mieszkanie jak mieszkanko, mieszkanko jak mieszkanko. Tutaj widzimy, opiszę może.
3: To, no. Mogłem wyrzucić, to co mogłem wyrzucić dobra, na balkon, tam w torbach.
4: Dobra, raz spojrzę, nie przerywaj, raz spojrzę.
3: No, to jest szklanko na balkonie.
1: Zagracony cały balkon, tyle mogę wam tu zdradzić.
3: Jest suszarka składana, także można spoko dać widok z mojego balkonu. Patrzcie, ładnie, fajnie widać komin nawet, widać fajnie. Żadnych chemikali od 3 tygodni, albo 4.
1: Piękny widok na śmietniory.
4: To balkon, Franko, jest osiedle, jest. No.
3: Narożny, jak widzicie, tutaj tam nie ma, jest taki narożny. Mogę sobie tam teleskop postawić. Mam 270 stopni widoczność, tylko niestety przez to, że jest właśnie z tej strony, nie ma ściany, bardzo wieje ciągle na balkonie. I to mnie powstrzymuje przed siedzeniem i robieniem astrolife'ów, bo bym to robił. I nie gadał głupot, tylko bym robił astrolife. No.
0: Słuchajcie, ja szukam przerwy.
4: Daniel, to u nas tak jak u nas w Gdańsku, ten balkon, jak u nas w gdańskich tych blokach.
0: No, to taki
4: identyczne.
0: Dużo jest w Polsce.
4: No. Pewnie nie takie przymorze, nie? To jest przymorze. On jakby na przymorzu mieszkał dla mnie.
1: Wcześniej Balkaenes skleił fajne zdjęcie balkonu. Myślałem, że to jego, ale on to po prostu gdzieś znalazł. Ktoś sobie zrobił na balkonie stanowisko pracy. Kilka desek, odpowiednio zmontowanych, tam nie wiem, czy sklejonych, czy jakoś poprzybijane, nie znam się.
3: A to ja ale...
1: No, fantastyczne stanowisko pracy. Zrobił sobie taki nakładane biurko na poręcz od balkonu i tam sobie stoi laptopek, kwiatek, kawka, krzesełka i ktoś sobie tak pracuje na balkonie. Wystarczyło kilka desek. Ty, adwokat, taki jesteś trochę majster klepka, nie? Lubisz sobie w drewienku od czasu do czasu.
0: Lubię sobie klepnąć. Lubisz coś w tym sobie, jest. No. Ostatnio mało robiłem, ale faktycznie miałeś raz taką audycję, w której prowokowałeś do telefonów w temacie.
3: A tu moje stanowisko pracy.
4: To nasz artysta, słuchajcie.
0: Artysta, zobacz, musi się pożegnać, słuchajcie.
3: Ma ładne stanowisko pracy, tutaj widzisz.
1: No, kusisz.
3: Tablet dotykowy do robienia projektów. Komputer mój za 70 zł.
0: Ja się pożegnam.
4: Dlaczego?
1: Nie zostawiaj nas z nim.
4: Jezu, będzie nas molestował i kazał nam srać do siatki.
1: I będzie Aldonę na mebelki to podrywał jak Kononowicz. Patrz, kochana, jak widzisz te mebelki.
4: Będzie konkurs, kto zrobi większą kupę.
1: Mogą być twoje te mebelki, jeśli byś chciała.
4: Panie, pewnie, żebym chciał.
3: No. Trochę włosy mi się boleżałem.
0: Etam się nie poddaje, słuchajcie. Aldonka, to jestem ja.
4: Nie no, to całkiem jest nieźle, ci powiem, nie? Masz taką muśkową urodę trochę, ale jest okej. Okay. Taki zbity jesteś, knurek, nie? Większy.
1: Knurek, dzik.
3: No ja ważę 115 kg, prawda?
4: Kurde.
3: Już dosyć tego patrzenia się na moją piękną osobę.
1: Kurwa, jaki dziku.
3: No, znaczy, no nie, no trzeba przyznać, że ostatnio przez to siedzenie tutaj w domu jeszcze więcej niż zwykle to schudłem strasznie, bo moja córa to mówi, że ciągle przytyła, a ja schudłem. To właśnie jest ta różnica, że za kryzysu, za stanu wojennego w Głosie Szczecińskim pisali, jak przytyć, a teraz w kryzysie piszą, jak schudnąć w czasie siedzenia w domu, nie? No, to jest ta drobna różnica. A teraz co do adwokata, bo jeszcze chyba nie poszedł. Jesteś jeszcze adwokat?
0: Nie poszedłem, bo chciałem to kulturalnie zrobić. Słuchajcie,
3: dzięki za... Siedź, Daniel. Właśnie, teraz słuchaj się dokładnie, co mówi Aldona. Sieć, bo ja w jej głosie, kiedy mówiła o tobie, wyczułem kobiecą taką opiekuńczość i ty musisz to zrozumieć.
4: Matka siedzi z tyłu, to jest wiadomo, nie? Logiczne. Matka zawsze siedzi z tyłu.
3: Ona cię lubi. Krawca też. Najmniej mnie lubi w głosie.
4: Nie, tam to nie chodzi o to, nie chodzi o to, że ja ten tylko się zastanawiam, o co tobie chodzi, bo masz tyle lat, ile masz. Masz dziecko, które jest 3 lata starsze od mojego syna. No. Masz jakąś tam kobietę, no nieważne, nieistotne. Nie, no dobra, no nieistotne, ale przeżyłeś i wiesz, o co chodzi. I wyobraź sobie, jak ja siedzę i czytam takie popierdolone rzeczy, których mam dość, bo spermiarstwa to się roi na ulicach i po prostu dla mnie to jest niefajne, dlatego że sobie się następny, kurwa, myślisz, że jestem przyjebaną blondynką, rozumiesz? Nie jest to dla mnie fajne, jak ktoś taki natarczywy i w ogóle.
3: Ale ja nic takiego nie napisałem.
4: Ale ty nie musisz pisać, ale się tak zachowujesz, no.
3: Poważnie? Tak cię odebrałaś?
4: No, tak to odebrałam.
3: A ja widzisz, a ja myślałem, że tak delikatnie łechcę ego kobiety. No, a to
4: no,
3: wyszło.
4: Strasznie. Chciałem, zwłaszcza jak mi mówisz, że drugą dziewczynę z czata zaliczysz. Drugą dziewczynę z czata zaliczysz.
3: Ja tak napisałem.
4: To strasznie, nie? No.
0: Słuchajcie, przepraszam. Dobrej nocy. I udanych rozmów. Krawiec, nie spieszcz tego.
1: No bo... na razie, cześć, adwokat.
4: Dzwoń
1: no,
4: częściej.
0: Fajni ludzie dzwonią ostatnio, hej.
4: No. Hej.
3: Widzisz, ja to odebrałem zupełnie inaczej, bo mnie chodziło, no właśnie, to po prostu czat jest taki, że tam się nie da wszystko napisać. Mnie chodziło, że zaliczę rozmowę sam na sam z drugą dziewczyną z czata.
4: Ale to jest nieistotne. Ja nie jestem jakąś tam, wiesz, gówniarką w wieku 25 lat i powinieneś wiedzieć się, jak ze mną obchodzić, nie?
3: No to właśnie o to mi chodziło. Nie? Tylko to było takie niewinne bardzo. Ja to odebrałem tak strasznie.
4: Ja nie wiem, mi się wydaje, że tak pisałeś, bo może mnie zachęci ta pierwsza dziewczyna z czata, to może ja wtedy też, bo ja myślę, że ty raczej w tę stronę szłaś, że grałeś, może jak tak napiszę, to wtedy się skusi i w ogóle.
3: Ale widzisz, ja chcesz taką brutalną prawdę usłyszeć o mnie? Ja mam dość kobiet w ogóle, generalnie, mam dość kobiet po prostu, już tu, że powiedziałem.
4: Dość tutaj, mężczyzn, nie? Ja mam dość mężczyzn, no.
3: No i super, widzisz, i się tutaj zgraliśmy w jednej sprawie. Po prostu ja chcę córę ustawić, jak tylko będę w stanie, bo ciężko to w Polsce zrobić jeszcze teraz w tym momencie. I się wynoszę, zostawiam mieszkanie, ale kurde, no mam problemy, które mi to uniemożliwiają. No i to jest to, nie? Ale to potem wstępuję.
4: A ja w ogóle nie rozumiem, dlaczego ty się rozstajesz. W ogóle mi powiedz, dlaczego ty się rozstajesz? Bo z tego, co słyszałam, nieraz były jakieś tam twoje audycje, gdzie nadawany był cały twój dom. Każdy to słyszał i naprawdę ty też takimi tekstami do Agi waliłeś, że pożal się Boże, ja rozumiem, że ona może zaczepia, że ten, to jest kurwa kobieta, ale tam.
3: Ja sobie z tego zdaję sprawę. Ale nie mogę
4: i w ogóle
3: tego powiedzieć.
4: Totalny brak szacunku, wiesz dlaczego? Dlatego, że puszczasz babę, która się na ciebie drze, ciśnie tobie, ty ciśniesz ją 3 razy mocniej niż ty, to nie jest fajne, nie? I jak ja mam do takiego faceta zadzwonić albo się skusić na jakąkolwiek z nim rozmowę o spacerze w połowie drogi, to można zapomnieć, w ogóle nie, wiesz.
3: No dobrze, słuchaj, kiedyś z perspektywy 2 lat, kiedy rozstrzygnę już tą sytuację, wam opowiem tą historię jako przestrogę. Ja mogę powiedzieć o sobie tylko tyle. Ja jestem człowiekiem, który nigdzie nie wychodzi, nie ma żadnych nałogów, siedzi sobie taki miś w kącie i zajmuje się swoimi sprawami, jest na posyłki.
4: I to jest może to właśnie. I co? I pretensje do niej, tak? Nie do siebie. Właśnie siedzisz w kącie, jesteś misiem na posyłki, to. No weź pomyśl, co ty mówisz?
1: Miś,
3: biedny. No i jeszcze
1: miś.
3: Do tego finansuję wszystko, nie?
4: A ty znaki, czy jesteś głową rodziny, jakby nie patrzeć?
3: No, jakby nie patrzeć, tak.
1: Są pewne
4: no
1: granice
4: właśnie, no.
1: Też.
4: I nie żałuj, nawet jak masz się z nim rozstać, takich rzeczy w ogóle nie powinieneś mówić, i nie żałuję takich rzeczy. Jest bardzo niefajne.
3: Znaczy, tak, widzisz, ja nic...
4: jesteś dorosła, a czasami jest takie teksty walisz, jak taki gówniarz, nie?
3: No bo wiesz, ja dopiero co maturę skończyłem, wiesz, jak czas szybko leci po 20.
4: Ja wiem, ty mi nie mówisz. Jestem 15 lat po 20, nie? I tak mi tego brakuje, tak żałuję.
3: Ja, dla mnie zawsze odnośnikiem był rok 2000, kiedy miałem mieć 27 lat. I to było zawsze tak daleko. W szkole powiedzieli, że Amerykanie powiedzieli, że w 2000 będzie koniec świata. I tak
4: słuchać jak tego... ja?
3: W szkole powiedzieli, że będzie koniec świata w 2000, bo Amerykanie tak powiedzieli podobno, nie? Taki tekst, do dziś to pamiętam, to było w podstawówce czwartej
4: klasie. A ja pamiętam, że w 2000 roku miała być Afryka w Polsce. Tak mówili u mnie na, nie wiem, czy to była jeszcze przyroda, czy biologia, nie pamiętam. Afryka miała być w Polsce, tak, klimat.

0: taki mały narodzik, a na przestrzeni czasu to dużo się działo i dość ciekawych rzeczy.
1: To dziękuję, to ja bym wolał żyć w nudnym kraju. Jak to jest ciekawe właśnie, to ja poproszę o życie w takim kraju,
0: ty
1: gdzie jest
0: nudno.
1: Ty sobie na
0: własne życzenie masz, tak jak masz.
1: No też prawda.
0: No właśnie.
1: Ciężko się nie zgodzić. I to nawet no chodzi jeszcze o inne sprawy, o których nie wiecie też.
0: No tak, na pewno. Każdy rozumie, ale dużo zależy od właśnie siebie. Od siebie, pomimo nawet okoliczności.
2: Tak czuję, że nie masz szczęścia do ludzi, tak samo jak ja.
1: No ale nie tylko o to chodzi też, nie? O swoje...
0: No dobra, nieważne.
1: O własne zaniedbania.
0: Nie ten temat.
1: Obiecałem, że jak wpadnie donejcik, a wpadł, dzięki Balka NS, to zjem na żywo tabletkę musującą i uwaga. No, zaczyna.
2: Nie mów, że witamina C.
0: Co to, jakieś wapno?
1: Multiwitamina musująca.
2: Oj, będą cię zęby boleć. Wiesz, że te witaminy, co rozpuszczasz w szklance...
0: Się nie postarał, weź tam jakiś worek koło siebie.
2: Nie, ale po tych tabletkach mulsujących typu magnez, typu potas, typu witamina C mulsująca, multiwitamina, robią się potwornie nadwrażliwe zęby. On będzie dzisiaj będzie zgrzytał zębami wieczorem, jak coś będzie próbował zjeść.
1: Tak? Nie. Kwaśne.
2: Chyba nie połknąłeś, nie pogryzłeś, nie połknąłeś.
1: Nie.
2: Bo wiesz, jak połkniesz taką tabletkę mulsującą, to będziesz miał gazy i to z obu stron.
0: No dobra, to ja się zabijam, panowie, chłopacy. Danego wieczorka wam życzę.
1: Wystraszyłeś tymi gazami. Wystraszyłeś Etam Aldone tymi swoimi gazami bojowymi. No.
0: No oczywiście, że teraz nie wiem, w ogóle nic nie słyszałam. Słyszałam trochę Etama i trochę Krawczulka.
1: Cześć. Trzymaj się, Aldonka.
0: A ja
2: cię przepraszam, jak odebrałaś pewne rzeczy nie tak jak ten. Jeszcze raz powtarzam, ja na razie kobiet mam dość, ale lubię sobie pogadać, bo lubię znać też drugą opinię drugiej strony, to znaczy płci przeciwnej.
0: Eton, a jesteś zadowolony? W końcu zadzwoniłam, cieszysz się?
2: No pewnie, że się cieszę, merdam ogonkiem nawet.
0: Zajebiście. No to pozdrawiam wszystkich słuchaczy, dzwońcie. Nie zapominajcie o naszym ojcze prowadzącym i współpracownikach. Bądźcie łaskawi i naprawdę jest fajnie, nie? W naszym radiu. Znaczy w waszym radiu, nie w moim. No,
1: i wielkie, na razie. Jeszcze jedno,
0: bo zapomniałam najważniejsze. Ja mówiłam raz kiedyś, ale to z Danutą właśnie rozmawiam, że będę nalegać, żeby zadzwoniła, więc Danuta, jak słuchasz, nalegam, zadzwoń. Pozdrawiam serdecznie.
1: Ja też nalegam. Wiesz, przyłączam się do nalegań.
2: Mam do ciebie pytanie takie.
1: Trzymaj się.
2: Bardzo istotne. No. Które próbowałem zadać na czacie właśnie na początku naszych wymian tutaj tekstowych. Czy ty byś się porwała na coś takiego jak taka wspólna audycja ze mną?
0: Nie, to zależy o czym. Nie, ja nie jestem jakaś tam prowadząca do audycji, to nie moje klimaty. No bo ja mogę zadzwonić i pogadać głupoty, jak mam ochotę, jak poczuję spontan, ale żeby coś prowadzić, to nie. Przecież jakbym chciała, to bym molestowała was wszystkich, dajcie mi coś poprowadzić. Nie chcę, nie.
2: Nie, no bo ty masz, ja tak zrozumiałem, znaczy ja nie wiem, czy ja to dobrze zrozumiałem, ale to było online w czasie audycji, że ty masz doświadczenia takie z, no powiedzmy, z rozpadem związku, dobrze mówię, coś takiego. Bo ja chyba nie mówię
0: jakiejś tak. No, okej. Okay. No to każdy wie, że jestem rozbudzony.
2: Od strony mężczyzny i od strony kobiety byśmy pogadali, a ludzie by dzwonili, by się pytali, nie? I to było fajne, takie ten.
0: Dobra, to ja później o tym pogadamy po boku, Etam. Niech sobie tutaj chłopacy i dziewczyny dzwonią do was.
2: No, dobra.
0: To dzięki, panowie.
1: Trzymaj się, Aldona,
0: miło
1: dzięki.
0: Było.
1: Wielkie
0: Siema,
1: dzięki
0: pa.
1: Za pamięć, dzięki wielkie. Trzymaj się, papa. Cześć.
0: Pa, Wałęsa, pa.
2: No i widzisz. I znowu zostałeś pożegnany bardziej czule niż ja.
1: Bo wiesz, Etam, są takie małe drzewka i są takie duże drzewka, no jakby ci to wytłumaczyć na przykładzie.
2: No widzisz, a mi smutno teraz jest taki, czuję się taki werbalnie, głosowo niedopieszczony, no co zrobić. No, ja potrzebuję takiego aplauzu, trochę akceptacji i w ogóle, szczególnie teraz. A szczególnie po ostatnich dwóch dniach, kiedy działo się u mnie naprawdę dużo rzeczy. Ja nawet nie jestem w stanie ich sobie przypomnieć. Po prostu w tych 20, 40,

0: 38 godzinach skompresowała się taka ilość różnych takich popierdółek od moich telefonów po wszystkim, co się dało, komisariatach, policjach, tych zarządach dróg, ministerstwie, po jeszcze jakieś tutaj sprawy takie domowe, które zupełnie, że tak powiem, wytrąciły mnie z równowagi. Ja dzisiaj naprawdę miałem moment, że nie panowałem nad sobą. Ja zacząłem napierdzielać z pięściami w drzwi od łazienki, które się prawie mi na ryj wywaliły, bo wypadł klin z zawiasu i one się na mnie przewróciły. Po prostu, znaczy nie przewróciły się mnie przewracając, ale poszły mi na ryj, nie? I zacząłem na nie krzyczeć, jakbym krzyczał na człowieka, nie? Po prostu.
1: No, nerwowy jesteś może z powodu różnych tam sytuacji życiowych. Czasem tak bywa, że trochę nam puszczają nerwy. No, ale to ja staram się za wszelką cenę unikać jakichś sytuacji stresujących, nerwów, agresji. No, jednak dobrze robi taki nawyk, żeby tego unikać za wszelką cenę. To jest jakaś oznaka słabości, oznaka nieradzenia sobie. Same takie kiepskie rzeczy. Można ewentualnie taki plus w tym znaleźć, że się wyładowujesz, nie? Że nie wolno kiść w sobie, ale to chyba nie do końca tak jest, bo niekoniecznie to tak działa, że jak nie wyrzucisz z siebie, jak nie walniesz, jak nie trzaśniesz, jak nie wrzaśniesz, to gdzieś tam będzie się odkładać. Nie, wcale nie. A może się właśnie zdematerializuje i przestanie i zniknie.
0: Tak, to się nazywa, że wewnętrznie się rozproszy. Coś tutaj córa do mnie macha, co? Dobra. W każdym razie, wiesz, ja czasami jestem zaskakiwany przez takie sytuacje. Na przykład dzisiaj zaskoczyło mnie, nie wiedziałem, że aż tak do takiej sytuacji mnie to doprowadzi, kupienie dwóch takich paczek, z takich zawiniątek worków na śmieci, które po prostu, no, rozrozum, otwierasz worek, masz syf na podłodze, że ci się rozsypał jeden worek. Rozsypał i rozlały się jakieś resztki czegoś i to śmierdzi po prostu. Otwierasz worek w dobrym celu, posprzątać to. I nie wiesz, gdzie jest dno, a gdzie jest góra. Próbujesz otworzyć z jednej strony, worek się rozrywa. Bierzesz następny, próbujesz z drugiej, worek się rozrywa. No producent ewidentnie dał dupy, tak? No, można wpaść w szał, no po prostu. No. Na antenie jestem zawsze spokojny. To jest tak, mnie to wszystko tak, gdyby ciężko mi wyprowadzić z równowagi, ale rzeczy fizyczne takie, które mam w rękach, czasami mnie z równowagi wyprowadzają. Wierz mi, że już kilka myszek od komputera trzasnęły w podłogę tak, że się rozprysły na kawałki w życiu. Nie? Zdarzyło mi się tak.
1: No też trochę się nerwowy robię. Dzisiaj wysłałem ulotkę, projekt ulotki fajnie nawet wyszło do klienta. Coś nie ma odpowiedzi, żeby znowu nie było tak, że się nagle kontakt urwie, bo mu się coś tam odwidziało, zaglądnął sobie do portfela i kurczę, coś myślałem, że mam więcej pieniędzy.
0: A, to ja zrobiłem wczoraj 4. 3 z nich wysłałem i była odpowiedź, a jedna nie, ponieważ jeszcze jej nie wysłałem. Także ten, świąteczne tam, zdrowych świąt, życzę tam i tak dalej, nie? To, żeby sobie wykorzystali tam do swoich tych, no ale ja po prostu wysyłałem i robiłem z myślą, że na razie za żadnych zapłaca to nie dostanę, wystarczy dziękuję, panie Maćku, dziękuję i wystarczy. I jestem z tego bardzo szczęśliwy, bo jakbym robił za pieniądze, by mi się nie chciało, a tak to słuchałem sobie nocnego radia w tle, nie, przepraszam, tym razem YouTube'a sobie słuchałem w tle coś o kosmosie i robiłem sobie króliczki. Tylko jestem troszeczkę nieszczęśliwy z tego powodu, że nikt, ale to absolutnie nikt nie zgadza się na akcenty chrześcijańskie tego wniebowstąpienia Pana Jezusa, żeby było. No bo, ale ja już to rozumiem, bo klienci są różnych wiar i wyznań, nie? I po prostu to mogłoby urazić, nie? Tak samo jak mnie uraziło to, że nie mogę pójść zapalić świeczki na cmentarzu w zastępstwie starszych członków rodziny, bo mogę być ukarany mandatem od 500 zł wzwyż. To razi moje uczucia religijne. Ja to powiedziałem pani komendant, pani, panowie, panu, nie wiem, usłyszycie, bo ja to zmontuję, puszczę to, bo to trzeba, to po prostu jest chamskie. I jeszcze to, że nie wolno mi z domu wychodzić. Taki tekst, przepraszam bardzo, do suwerena, a poszła mi won, kurde. Tak nie można tak do suwerena mówić. Jak to śmie w ogóle tak do mnie mówić?
1: Kurczę, wkleiłem swój projekt ulotki tutaj na czata, a on się przeskalował i się zmniejszył. Kiepsko. I nie widać, jakie tu ładne ikonki są zaprojektowane. No szkoda, szkoda. A trochę taka jest tutaj metoda na koronawirusa reklama, nie? Że ta ulotka ma niby się kojarzyć w pierwszej chwili z taką, która informuje o pandemii. I cel jest taki, że w związku z tym każdy luknie, co tam jest napisane, bo jest duży napis zostań w domu, a potem się okazuje, że to chodzi o to, aby zostać w domu i się cieszyć tym domem, a działalność sobie zarejestrować w wirtualnym biurze. I są wymieniane różne tutaj różne powody, dla których właśnie warto.
0: Kiedyś była taka reklama, nie wiem, czy pamiętasz, ona się składała z takiej biało-czarnej flagi i na górze było napisane narkotyki na białym tle czarnym napisem, a na czarnym tle białym napisem nie biorę. I to w telewizji ciągle leciało. Ktoś potem zrobił sobie żart i zrobił komunia, nie biorę, a ja wpadłem na pomysł, że będę propagował teraz wybory, nie głosuję, a takim czymś samym. Uważam, że te wszystkie opostrzenia, skoro są, nawet jeśli są legalne, czy nie, mniejsza o to, ale jeśli już tak jest, to wybory nie głosujemy. To jest nasze prawo, a nie obowiązek. Chociaż słyszałem, że mają obowiązkowo zrobić tak jak w Australii, ale ja mogę o tym nie wiedzieć, bo nie mam telewizora, a nieznajomość prawa zwalnia z odpowiedzialności, wbrew pozorom, także... Tyle, że tak chodzi o wybory. Nie chcę w ogóle o tym mówić, bo i tak jest jeden kandydat, i tak wygra, to po co je robić?
1: No tak, no tak. Dobra, spróbuję tu wkleić trochę większą. O, teraz lepiej widać. I można już odczytać w końcu tekst.
0: Pozwólcie, że ja się swoimi wklejkami nie będę chwalił, bo mi wstyd przed Krawcem, za co ja biorę drugie tyle, co on. Także...
1: No to, wiesz, to moglibyśmy któregoś dnia się dogadać i ty byś zlecenia dawał, ja bym robił i dzielimy się pół na pół. Ty nie musisz nic robić, a masz tyle samo, co bym ja wziął. A ja mam też tyle samo, co bym wziął.
0: Nie, no ty bierzesz połowę mniej, no więc miałbym 1/4 tego, co ja biorę. Ty widzisz, nie pomyślałeś. Ja bym musiałbym robić twoje zlecenia, wtedy byśmy wyszli razem na swoje.
1: Nie, no ty bierzesz 2 razy więcej niż ja, tak?
0: No.
1: No. No to...
0: I razy 3, czasem 4.
1: No to jak ja biorę na przykład 300 za projekt ulotki, no to ty bierzesz 600, no to ja dalej se dostanę swoje 300, ty dostaniesz 300 o połowę mniej niż, ale nie będziesz musiał nic robić, bo ktoś inny za ciebie zrobi.
0: Ja wiem. Kurde. Muszę się zastanowić nad tą propozycją, ale musimy coś takiego pomyśleć. Musimy coś takiego pomyśleć. Wiesz, ja bym najlepiej, najchętniej to został twoim menadżerem, managerem twoim został. Ja bym ci załatwiał, bo ja jestem lepszy w handlu niż w robieniu. Znaczy nie, no jestem lepszy w robieniu, bo robię bardzo szybko. Znaczy, ręka mi zdętwiała, sorry, muszę sobie tak pomachać się trochę, bo leżę i trzymam ten statyw. No, w każdym bądź razie, no trzeba jakoś się zgrać. Jak takich dwóch się w jednym miejscu spotkało, to szkoda byłoby to zmarnować. Nie?
1: No, a ja powoli będę kończył, bo muszę do sklepu jeszcze polecieć, coś sobie tam kupić do picia i się za robotę biorę, bo muszę dzisiaj skończyć ważny projekt.
0: Masz maseczkę z filtrem HEPA?
1: Z filtrem PEPA mam. Taki w kształcie
0: świnki. Nie, no bo wiesz, do wtorku następnego tygodnia to taka wróżba, maski będą obowiązkowe i będą obkładane bardzo wysokie mandaty dla tych, którzy nie będą chodzić w maskę.
1: Od kiedy?
0: Kończą się do wtorku przyszłego tygodnia.
1: Hu, hu, hu.
0: To trzeba... Znaczy ja tego nie wiem, bo są na razie baloniki próbne puszczane, co ludzie na to, ale skończyły się, słuchaj, praktycznie już skończyła się możliwość zakazów. Już właściwie zakazano właściwie wszystkiego, co się da. Jeszcze tylko do pracy nie zakazali chodzić, ale to wiadomo, że nie dadzą, bo by państwo upadło już całkowicie, nie? Natomiast, jak się kończą zakazy, zaczynają się nakazy. To jest taka zasada, nie? O tym poznać młode faszyzmy. I pierwszym takim oczywistym jest nakaz chodzenia w maskach, co notabene ma swoje śmieszne konotacje prawne. I tutaj sprawdźcie, jeśli nie wierzycie, że wchodzenie w miejscach publicznych zamaskowanym jest w Polsce karane. I mówię poważnie. Wprawdzie to dotyczy manifestacji, no ale w tej chwili manifestacje uznawane 2 plus 1, więc mamy paradoks prawny. Ciekawe, czy ktoś to w ogóle zauważy z prawników.
1: Fajnie, że potrzeba się pojawił, bo coś ostatnio tam troszkę nie domagał, różne takie tam sprawy, ale
0: A był
1: już
0: gdzieś
1: jest z nami.
0: do południa.
1: No i przypomina mi się, że Potrzeba kiedyś podsumował, że Batman ma najgorszą możliwą maskę na takie czasy. No a chyba jeszcze gorszą ma Zorro, to jeszcze mniej skuteczna maska Zorro, nie?
0: Ale nie, tak poważnie, słuchajcie, weźcie cokolwiek, żonom prześcieradła z szafki, bo oni nie będą wprawdzie wymagać, żeby to było jakieś specjalistyczne, bo taki wymóg wymagałby uzupełnienia zapasów w sklepach. Oni po prostu nie mają. Ja mam tutaj specjalnie po znajomości uszyte przez osobę, która dla szpitali szyje maski. Oprócz tego mam jeszcze własnej konstrukcji, również przyłbicę tak zwaną, w razie czego z pleksiglasem, żeby dodatkowo się zabezpieczyć, ale naprawdę pomyślcie o tym w najbliższych dniach, żeby złapać za szydełko, czy tam jakąś igłę z nitką i zrobić, bo to będzie znienacka i potem wyjdziecie na ulicę święcić jajka czy cokolwiek, bo przy kościele, przy naszej parafii robią jakieś takie rusztowania, więc się domyślam, że po prostu wierni będą podchodzić pojedynczo, kłaść święcątkę i potem ksiądz będzie szedł i święcił, nie? Tak to wygląda w każdym razie. I stół jak gdyby wielki powstaje na dworzu. No i ja po prostu radzę wam, żebyście to zrobili, bo się okaże, bo wiecie, jak to u nas jest. Ogłoszą w niedzielę, w poniedziałek śmigus dyngus, a we wtorek będzie trzeba już iść w masce, nie? Bo mandat będzie pewnie no, na początek z 500 zł, ale to jest też lwia część naszej pensji, nie?
1: No,
0: Także.
1: ludzie
0: Także.
1: piszą, że od czwartku, że była konferencja prasowa i że od czwartku, czyli od
0: No to
1: 16.
0: widzisz, to może ja przegapiłem ją, bo ja tą informację wydestylowałem albo wczoraj, albo przedwczoraj z jakiegoś artykułu, który nie mówił wprawdzie wprost o wprowadzeniu, ale mówił, że być może jest taka możliwość. A jak oni piszą, że być może jest taka możliwość, to sprawdzają, jakie będą komentarze pod artykułem i czy ludzie się na to zgodzą, nie? Znaczy, PAL 6, okej, okay, to jest rozsądne, mimo że te maski niewiele dają, ale przynajmniej odrobinę dają, gdy ktoś jest zarażony i chucha sobie w tą maskę, a nie chucha na zewnątrz, nie? Niech to będzie, ja się z tym zgadzam. Ja naprawdę popieram te różne ograniczenia, poza takimi nonsensami, jak wchodzenie do lasu. No przecież każdy wie, że w lesie jest tłum ludzi, nie? W betonowym lesie, w mieście owszem, ale nie w lesie, nie? No.
1: Dobra, kończymy audycję. Ja muszę się zająć sprawami, bo się tu znowu rozgaduję, a mam robótkę do skończenia. Także dzięki za pogaduchy.
0: No to na razie róbcie maseczki i zdrowych, pogodnych świąt wielkanocnych. Życzę Eta, moje ja się jeszcze nie pojawię przed. No, trzymaj się, hej.
1: No, hej, hej. No, takie dzisiaj niezapowiedziane, luźne gadki wrzucę, a właściwie dam Zenonowi do wrzucenia. Muszę korzystać, póki jeszcze chłopak nam tu pomaga. Wrzuca, aktualizuje, pisze zabawne opisy, chociaż już pisze, już go wena zaczyna opuszczać, już pisze, że już coraz trudniej mu z opisami. No, się wypstrykał chłopak, no ale zobaczymy. No, to dziękuję bardzo za słuchanie, dziękuję za komentarze, za donejciki. I co? I jutro się słyszymy znowu, nie? Mam nadzieję, że dam radę, bo dzisiaj będę tutaj ostro jeszcze zaiwaniał, no ale zobaczymy. No to pa, pa.

Witamy Państwa w cotygodniowym przeglądzie wiadomości, czyli w audycji Nocny Marek. Najnowsze wyniki badań wskazują, że nocne radio zdobywa coraz większą ilość słuchaczy. Ponowny spadek oglądalności zanotowała za to telewizja publiczna. Kolejny news dotyczy afterów organizowanych przez słuchaczy nocnego radia. Dotarły do nas informacje, że na dzisiejszy wieczór afterowy planowana jest debata w sprawie rejestrowania kart prepaid. A teraz łączymy się już z naszym reporterem w Berlinie.

0: Halo, halo, Klodzie.
1: Witam Ciebie, Krawcze, witam też wszystkich słuchaczy Nocnego Radia, pozdrawiam. Tutaj z miejsca, powiedział Orno Zain z Berlina.
0: Tak, dzisiaj właśnie nadajemy z dwóch różnych miejsc, z Polski, z Berlina. No, Nocne Radio to radio światowe.
1: No, zawsze z różnych miejsc nadajemy, bo tutaj no, chciałbym powiedzieć wszystkim słuchaczom, że mieszkam na co dzień mieszkam w Irlandii, więc z Irlandii nadaję, no, a dzisiaj z Niemiec, czyli przybliżyłem się troszeczkę do twojej siedziby, bunkra twojego.
0: Dokładnie.
1: Czy słyszą słuchacze, co się dzieje teraz? To jest, jak to można powiedzieć, wspaniała niemiecka technologia i jakość.
0: Czym tam szurasz, Klodzie?
1: Krzesełko mam na sprężynach, które skrzypią.
0: Krzesełko na sprężynach. Ale co, te sprężyny są tam, gdzie są nogi? Takie krzesełko do skakania, czy o co chodzi?
1: Nie, no sprężyny masz na siedzisku. No i jak się troszeczkę poruszysz, to słychać, więc muszę po prostu być jak umarlak, jak zombie. Nie ruszać się w ogóle przez całą audycję.
0: Przypomniał mi się taki żart, bo w którymś odcinku Borata pytano się go, czy zna się na żartach, czy kawały jakieś zna. No i Borat powiedział, że tak, że ma świetne poczucie humoru i mówi, no wyobraź sobie takie krzesło i kalosze ma ponakładane na wszystkie nogi. I się śmiał z tego, bo mu się ta scenka wydała strasznie zabawna. No takie jest kazachskie poczucie humoru, widać. No, opisujesz jakąś scenkę zabawną. To mi się przypomniało właśnie krzesło. Myślałem, że ty masz takie na sprężynkach. No dobra, to dzisiaj mamy jak zwykle dla was garść newsów z kraju i ze świata. Trochę ich tutaj będzie. Jak zwykle trochę newsów przedstawi wam Klod, trochę ja. No i to co? Kto zaczyna?
1: Ja mogę w sumie zacząć od tego, co robię w ogóle w Berlinie, no bo ja nie jestem fanem nazistowskiej kultury. Może kogoś obrażam, ale trochę taki klimat jest i do dzisiaj, pomimo, że oni tam bardziej tak w Berlinie, prawda, gejowsko, kolorowo, tęczowo i tak dalej, ale jednak tak wszyscy tak troszeczkę spięci lekko są, nie, tak jakby to budownictwo ogólnie też takie siermiężne, potężne, nie wiesz, takie mury jebutne wszędzie, po prostu wielkie, takie korytarze po prostu, no mówię, nawet w Polsce jak Zagierka nie budowało się tak przestrzennie, jak teraz się buduje w Niemczech. Więc trochę taki klimat, ale tak, dlaczego jestem? Bo spotykają się najwięksi z największych, zgromadzeni w klubu Bilderberg, spotykają się w Dreźnie, no i się do Drezna wybieram, a że nie było połączenia, więc musiałem niestety przez Berlin przejechać. No, niestety, bo Berlin bardzo ładne miasto, także polecam wszystkim, nie jest takie aż bardzo drogie, no ale jak wszystko ma plusy i minusy.
0: No to teraz jesteś Berliner.
1: Berlińczykiem, może być tak?
0: Berlińczyk to
1: Berliner.
0: Berliner. Brzmi trochę jak Pekinczyk, Berlińczyk. Berlińczyk. Śledzenie ruchów ludzi planujących opanować świat to nie są tanie rzeczy. No ale Klod też z waszą pomocą zebrał troszeczkę kasiorki na wyjazd i ja z tej okazji też wam dziękuję za pomoc, tym słuchaczom, którzy mi pomagają. Więc no naprawdę wielkie dzięki. Są jeszcze dobrzy ludzie!
1: Tak. Także częściowo ludzie zasponsorowali mój wyjazd. Każdy może przyjechać, bo to z Polski nie jest daleko do Drezna. To jest chyba z granicy 100 km, 100, 150, 120, coś takiego. Także Także jest łatwość do dostania się. No będzie się działo, chyba w tym roku będzie troszeczkę mówione w mediach, chyba ogólnopolskich nawet, ale dziennikarze chyba z Polski się nie wybierają. Natomiast część dziennikarzy niezależnych będzie, w tym ja. Wiem, że też chłopaki z takiego portalu Prison Planet się wybierają, też razem będziemy działali, być może nawet w jednym hotelu będziemy mieszkali, to jeszcze dogadujemy.
0: Już kiedyś ich spotkałeś, prawda? Ty ich znasz w ogóle i działałeś wspólnie z nimi.
1: Wiem, że był. Oni zaczęli jeździć od Kopenhagi, czyli od 2014 roku. Ja od 2013 roku jeżdżę tam po piętach w tej grupie Bilderberg. Natomiast już tak spotkaliśmy się od 2000. Znaczy w zeszłym roku się spotkaliśmy, razem działaliśmy, bo jakoś w Kopenhadze nie udało nam się spotkać, po prostu jakoś się mijaliśmy, nie? W 2014, 2015 razem współdziałaliśmy. A teraz myślę, że też współpraca kwitnie i tutaj polecam, jak chcecie zobaczyć sobie, no właśnie na stronie prisonplanet.pl są tam zdjęcia podane, jakie chłopaki robili, mają sprzęt naprawdę. No pierwszy raz widziałem taki sprzęt w ogóle, że można podłączyć teleskop do aparatu. Naprawdę teleskop, nie teleobiektyw, tylko teleskop. Nie?
0: Można, są dzisiaj i cyfrowe teleskopy, i cyfrowe mikroskopy, już od dawna chyba nawet.
1: No, znaczy cyfrowe. No, to nie jest do końca cyfrowe, bo to jest optyka. Masz normalnie optyczny teleskop, tylko że masz cyfrowy aparat, nie? No, ale teleskop jest normalnie optyczny i to taki naprawdę wielki. No, kurczę, no nie wiem, jak to powiedzieć. Tak, nie wiem, 10 razy większy od aparatu, nie?
0: Trzeba tych wielki. Bilderbergów tak przyzwyczajać do tego, że latają obok nich drony i kiedyś może podleci taki trochę inny dron, który będzie miał takie dwa małe działka. I oni się, wiesz, oni, trzeba ich tak przyzwyczajać i w końcu wypalić. Ja oczywiście do niczego nie namawiam, ale swoją drogą ciekawe, co by było, gdybyś się dowiedział na przykład, że jakiś Bilderberg słucha teorii chaosu. Albo mógłbyś im powiedzieć, ja często o was opowiadam. Oni, o, to jak miło.
1: No, to było dobre, ale chyba jednak nie sądzę. Zresztą w tej chwili z Polski już ludzie nie są zapraszani. W zeszłym roku reprezentowała Polskę Anne Applebaum, czy to polskie nazwisko oczywiście, żona byłego ministra Radosława Sikorskiego. Więc no, trudno powiedzieć, czy ona mogła reprezentować Polskę, ale powiedzmy, no, tak została określona, że bo ma obywatelstwo polskie, więc zresztą ma chyba też jeszcze obywatelstwo izraelskie i amerykańskie oczywiście, bo to jest Amerykanka żydowskiego pochodzenia. Nie zmyślam to oczywiście, to jest prawda, no ale... Ale też jest Polką, więc reprezentowała Polskę. Ona po polsku mówi słabo, ale coś tam mówi. Więc no miała prawo. Ale no może się zdarzyć. Natomiast nie wiem, no reszta chyba za bardzo polskiego nie zna z tych Bilderbergów, którzy się aktualnie spotykają, więc raczej chyba nie sądzę. No fajnie by było, ale tak chyba dobrze nie ma.
0: I będzie w teorii chaosu teraz odcinek oczywiście poświęcony Bilderbergom.
1: Tak, będzie odcinek, który będzie właśnie z Drezna nagrywany i emitowany, także będzie trochę materiałów, będzie trochę właśnie bezpośrednia relacja, co tam się dzieje, a dziać będzie się sporo, no bo już zapowiadane są protesty antyimigranckie w Dreźnie, zresztą już są, już w tym momencie się one odbywają, ale mają się nasilić i naprawdę tam mogą być i może zadymy jakieś, oby nie oczywiście, ale może się to przerodzić, także może być też w mediach tym razem dosyć głośno, szczególnie, że Angela Merkel potwierdziła uczestnictwo z całym swoim rządem, uczestnictwo podczas tych tajnych obrad. No, to ciekawa sprawa, bo po raz pierwszy po prostu oficjalnie się przyznają, że uczestniczą w tego typu tajnych spotkaniach prywatnych. Podkreślam, prywatnych, bo to nie są jakieś na stopie państwowej spotkania, tylko prywatne spotkania.
0: Ja przyznam się tutaj i nie mówię tego dlatego, że Claude'a znam i lubię, że ostatnio bardzo często słucham sobie teorii chaosu, zwłaszcza do snu. I to nie odbieraj tego, Claude, jako przytyk jakiś, bo ja większą część nie śpię. Tak powoli mrużę oczy, zasypiam, komputerek sobie szumi, teoria chaosu sobie gra. od czasu do czasu oczywiście się tak trochę wybudzam, jak zadzwoni stały słuchacz na przykład i powie: dzień dobry, słychać mnie? To wtedy tak się trochę wybudzam, ale potem już znowu tak przysypiam i pod koniec, jak już tak w półśnie jestem, to słyszę właśnie: are you lonely like me?
1: Czyli końcówkę, tak? No, też można to interpretować tak, że się troszeczkę obniżył poziom audycji, co też mogę potwierdzić, no faktycznie
0: ja
1: troszkę może jest gorzej niż było, no ale cóż, no nigdy nie może być, prawda, zawsze, prawda, na najwyższym poziomie cały czas, no bo tak się po prostu nie da, zawsze są, prawda, wzloty, upadki, tak po prostu wszystko faluje. No, trzeba myśleć, że w przyszłości będzie lepiej. O.
0: Wiesz co, znam takie audycje, które mają kiepski poziom nieustanny od lat. Nie piję tu absolutnie do mojego rywala radiowca Martina Lechowicza na przykład. Wiesz, no nie trudno obniżyć poziom, jak się miało wysoki na przykład przez długi czas, tak? A wiesz, no to... A zresztą. Mhm. Mi się bardzo dobrze słucha i nie narzekam. No to co, to jeszcze chciałbyś coś dodać o Berlinie, o zlocie? Czy lecimy z następnymi rzeczami?
1: O Berlinie, no w sumie pierwszy raz jestem w Berlinie, nie wiem, byłeś, Krawcze, w Berlinie?
0: Nie.
1: A, polecam, fajne miasto, jest takie, Niemcy ogólnie są takie dosyć sztywne, a Berlin jest taki bardziej wyluzowany, bo jednym z najbardziej wyluzowanych miast niemieckich. Gdzie no, po prostu jest widać takie multikulti jakby w praktyce, jest naprawdę sympatycznie, fajnie, nie? Czyli jest trochę gejowsko nawet, bo sporo jest, prawda, takich, no widać facetów ubierających się typowo właśnie, reprezentujących swoje jakieś takie seksualne orientacje. Ale jest przyjaźń, no, nie spotkałem na razie jakichś takich, prawda, zadym, jakichś problemów czy jakichś dziwnych wydarzeń. Też jak wiem, że samolot lądował, wszyscy spokojnie, nikt się nie rwał gdzieś tam, prawda, jest jak każdy na przykład leci do Polski, z jakiegoś innego kraju do Polski albo z Polski gdzieś, no po prostu jest jakaś makabra, ludzie chleją, piją, awanturują się, wstają, jeszcze samolot nie wylądował, już wstają, już wyciągają, wypadają jakieś walizki w ogóle z tego, po prostu jest jakiś koszmar jeden wielki, a tutaj elegancko wszyscy, no i oczywiście no to się nie chwali oczywiście, że tutaj jak leciało większość oczywiście Niemców, prawda, tutaj z Irlandii do Berlina, to nie było klaskania, jak pilot wylądował, to nie ma czegoś takiego, że no, jakiegoś takiego szacunku dla pilota, jak w Polsce zawsze po prostu wszyscy klaszczą, to tutaj niestety nie było bicia brawa, dlatego że pilot wylądował.
0: Przypomniało mi się, że kiedyś zrobiłem taką animację, gdzie leciał sobie samolot, i musiałem do tego muzyczkę jakąś dorobić i zrobiłem właśnie taką z klaskaniem. Było tak, wiesz. I tak przez całą muzyczkę i bardzo się to spodobało właśnie klientowi polskiemu. No,
1: Tak, no
0: a tutaj
1: sprostować trochę, bo jest oczywiście, pojawiła się lista, taka półoficjalna jakby na stronie tej grupy Bilderberg, że faktycznie z Polski będą dwie osoby oprócz Anne Applebaum, znaczy w tym roku, że ona w zeszłym roku była i w tym roku, aczkolwiek w tym roku już jest napisane, że z USA, a nie Polska. Bo w zeszłym roku było napisane PL, a tu jest napisane USA, czyli już nie jest Polką.
0: Może coś się zmieniło w międzyczasie, a tutaj nasz kolega,
1: zmieniło się, ale jeszcze jest potwierdzenie, że jest jedna osoba z Polski. Także tak na szybko sprawdzałem, że jest tutaj też na czacie. Anon napisał też, że jest faktycznie Radosław Sikorski, mąż Anne Applebaum, czyli z Polski jest pan były minister spraw zagranicznych i minister obrony Radosław Sikorski, także jest jednak Polak.
0: No proszę, a tutaj nasz kolega słuchacz Jezus Antichristos pisze, że mieszkał zarówno w Berlinie, jak i w Breslau i że miło wspomina oba miejsca. Z kolei Furiat pochwalił się tutaj, że słuchając nas jednocześnie gra w Wiedźmina Trójkę i konkretnie w dodatek Krew i Wino, który ponoć jest całkiem niezły. No zresztą jak wszystkie dodatki jak oba dodatki do Wiedźmina. Jest to w ogóle, gdyby ktoś nie wiedział, ostatnie spotkanie z Wieśkiem już. CD Projekt lub CD Projekt, jak to woli, oświadczyło, że nie będzie już kontynuować przygód Geralta z Rivii. No, teraz się pewnie wezmą mocniej za Cyberpunka, co mnie bardzo cieszy, bo no, to jest też świetna rzecz i spodziewam się naprawdę doskonałej gry, która znowu może się stać hiciorem.
1: Mhm. A chciałbym przypomnieć tutaj słuchaczom, ci, którzy nie wyjeżdżają za bardzo za granicę, nie wiedzą, co się dzieje poza Polską, że gra The Witcher to jest najbardziej rozpoznawalny produkt Polski na świecie. W Irlandii nawet autobusy obklejone były, pamiętam jak dwójka wychodziła, obklejone były tą grą. Bardzo dużo plakatów na mieście, w każdym mieście irlandzkim, takim no większym, po prostu można było znaleźć jakieś właśnie informacje dotyczące Wiedźmina, że to naprawdę jest popularny produkt. Ona się sprzedaje w milionach, tak? Milionach sztuk na świecie, ta gra.
0: No przede wszystkim jest to po prostu bardzo dobra gra, bardzo dobry produkt doceniony na całym świecie, no zdaniem niektórych jedna z najlepszych gier RPG, jaka kiedykolwiek wyszła. Chociaż ja jakoś zawsze byłem zwolennikiem bardziej sandboxów. Nie wiem czemu, ale ta nuda sandboxowa i nieprzewidywalność i śmieszne ragdole, tutaj mrugnięcie okiem do tych, co się tam orientują trochę w technikaliach, to jakoś to wolę, niż mieć narzuconego na przykład bohatera. Wolę sobie sam zrobić bohatera. No ale to na inny temat, to bardziej do audycji Hero by się nadawało.
1: Mm-hmm. Takie ciekawostki z tego świata. No a trójka wyszła, tak? Ja jestem trochę nie na bieżąco, bo jak już ktoś gra, tak? Słuchacz gra, to znaczy, że wyszła.
0: No tak, tak. Wyszedł Wiedźmin 3 Dziki Gon, wcześniej był Wiedźmin 2 Zabójcy Królów, jeszcze wcześniej Wiedźmin 1. Wszystkie gry były niezłe, jak na swoje czasy, no ale Wiedźmin 3 wyjątkowo się wybił. Jest to właściwie też sandbox, otwarty świat, ale no... Ja nie grałem, no, mam za słaby komputer, więc zresztą nie mam też czasu za bardzo. A w ogóle jak powiedziałeś, że gejozy dużo w tym Berlinie, to ja się pochwalę, że dzisiaj biegałem ubrany w korale. Czerwone.
1: Co?
0: No i takie bransoletki, różne diamenciki
1: korale?
0: I kolczyki. Tak, bo tutaj pozdrawiam serdecznie Rafała. No to po prostu zdjęcia dla klienta robiłem i przymierzyłem sobie na chwilę, no. No produkty takie po prostu.
1: No okej, jesteś rozgrzeszony.
0: Tak,
1: ale tak na serio.
0: No i chodziłem sobie, śpiewałem. Czerwone korale, le. Wiesz co, nawet się zastanawiałem, czy nie wyjść, bo musiałem to sfotografować i zastanawiałem się, czy nie wyjść z tym na dwór. Ale tak sobie pomyślałem, że te różne błyskotki, korale i tak dalej, to jakieś panowie dresowie, bo na osiedlu mieszkam teraz, mogą sobie pomyśleć, że to jakieś drogocenne są, jakaś biżuteria drogocenna, mogli mnie napaść jeszcze, czy co?
1: Aha.
0: Albo za gejozę, jakbym się ubrał.
1: Tak, no właśnie chciałem jeszcze do tej gejozy wrócić, bo tak naprawdę no, ta gejoza nie jest zła, bo myślę, że jednak troszkę ona czyni miasto bardziej bezpiecznym, bardziej takim klimatycznym, fajniejszym, bardziej wyluzowanym. Jednak no, pomyślmy sobie, w 1933 roku przenieśmy się do Berlina 1933 roku, wtedy nie było ani jednego geja w Berlinie. A jak był, no to musiał wyjechać w jakichś tam, nie wiem, turystycznych celach, oczywiście z Berlina. I no, nie były to za bardzo dobre czasy. No wyobraźmy sobie właśnie takich polskich Polaków w miastach, nie wiem, Białystok na przykład, takie miasto, gdzie też gejów nie ma, albo jakieś kraje muzułmańskie, gdzie też na przykład w Iranie, w całym Iranie nie ma ani jednego geja, nie? Tak powiedział prezydent Iranu. Nie ma ani jednego geja w Iranie.
0: W Korei?
1: Oficjalnie oczywiście to prawda.
0: W Korei? W Korei Północnej też nie ma, też słyszałem, nie ma ani jednego chorego na AIDS, ani jednego homoseksualisty, ani jednego, no nie ma.
1: Ale za to jest sympatycznie. Byłem dzisiaj w restauracji. Całkiem ceny są znośne, znaczy troszkę droższe niż w Polsce, ale no porównując do irlandzkich, czy nie wiem, brytyjskich, czy jakichś tam nawet, prawda, szwedzkich, czy jakichś nawet hiszpańskich, nawet w Hiszpanii jest sporo drożej, to bardzo te ceny były znośne tutaj i super sympatyczna obsługa, bo nawet jakiś murzyn, perfekcyjnie po niemiecku. Podejrzewam, że się już urodził tutaj, obsługiwał się mówi, prawda, że murzyni to leniwi nie robią, ale tak naprawdę z tej całej ekipy to był takim najbardziej oddany tej pracy kelnerskiej. Z tej całej, ze wszystkich tych pracowników, którzy tam po prostu pracowali, akurat w tej knajpce, w tej restauracji i bardzo sympatycznie, fajnie, więc to też można czasami się zdziwić, nie? Jak się mówi, że tam, prawda, murzyni to są leniwi i tak dalej, jakieś tam takie, wiesz, takie hasła zawsze się gdzieś tam się rasistowskie przerzucają. Po prostu zależy od człowieka, nie? No, ja znam Polaków też czasami leniwych, też są tacy, nie wiem. Wydaje mi się, że też każdy z was gdzieś tam spotkał różnych i pracowitych, i niepracowitych. Normalna sprawa. Także myślę, że jednak takie gejostwo, no, w tym sensie taka tęczowość, jednak trochę bardziej wyluzowuje miasto. I jest naprawdę fajny klimat w tym mieście. Pomimo, że mówię, no Niemcy są tacy trochę... Niemieckie miasta i ogólnie Niemcy są mocno spięci.
0: Okej. Okay. Tak. Dobra. To co, lecimy z newsikami następnymi?
1: Tak, oczywiście. Oczywiście lecimy. Już koniec z tym z Deutsch, tak? Deutschland Liberales.
0: No. To ja wspomnę na przykład o takim wydarzeniu, jakim było Opole teraz. Czyli impreza kulturalna organizowana przez telewizję polską, jak rozumiem.
1: A czytałem komentarze, jak tam dopiekłeś ludziom, a ludzie się obrazili na ciebie.
0: Tak? A co napisałem?
1: No jakieś tam strasznie odsobaczyłeś po prostu te nowe kabarety, filharmonie, jakieś takie różne, to chyba była, jak to się nazywa? Filharmonia uśmiechu, czy... Coś takiego, nie wiem.
0: Harmonia śmiechu po prostu chyba, tak.
1: Takie, Malicki się nazywa chyba, tak? Waldemar Malicki, czy jakoś tak się nazywa ten dyrygent, kompozytor, który właśnie realizują połączenie kabaretu, połączenie jakichś takich właśnie wystąpień kabaretowych ogólnie z muzyką poważną, z filharmonią, a nie tylko muzyką poważną, ale generalnie z filharmonią. No i połączenie jest dla większości jednak Polaków genialne i po prostu ceniają to, że to jest najbardziej wybitna rozrywka na świecie. I tu nie możesz, Krawcze, tego krytykować.
0: No a jak ja na przykład bardziej sobie cenię Billa Hicksa, który mówi, że człowiek jest wirusem w butach, mówi o różnych naprawdę zajebistych sprawach, kopię system po jajach, to jest dla mnie taki kabaret, stand-up dla dorosłych właśnie, a takie, jak wychodzi pan ubrany w garnitur, zaczyna debilowato podskakiwać i śpiewać I am Gummy Bear.
1: Zajebiste to jest, no coś wspaniałego.
0: No to połączenie kultury wysokiej z rozrywką dla debila, no ciekawe połączenie,
1: Ale był świetny komentarz, że ktoś ci napisał, jak śmiesz w ogóle krytykować ten, piszesz, przecież tam ludzie w garniturach siedzą.
0: No jakoś, nie wiem, no jakoś wolę Andy'ego Kaufmana, Jima Gray'a.
1: Ubierz Hama w garnitur i powiedz, że to będzie kultura, nie?
0: No ale co kto lubi, no, degustibus not disputantum ponoć.
1: No, więc... no tak, no ale to jest, wiesz, hasło, tylko że ja się zgadzam z tym hasłem, że każdy ma prawo do tego, co lubi i tutaj nie ma sensu się z tym spierać, tylko najgorzej, że za to, ja nie płacę, no ale większość Polaków zapłaci za tą rozrywkę, no i tutaj jest, jednak powinni mieć prawo do krytyki tego, tak, bo płacą za to, czy chcą, czy nie chcą, płacą, więc powinni mieć wpływ na to, co powinno się pojawiać, tak, w takich telewizjach.
0: No, jest taka rzecz, takie zjawisko, że Polak jak coś lubi, to jak to było w jednej piosence, lubi to jak cholera. I stąd może takie ostre właśnie często wojny, nie? O to ty powiesz, że coś ci się nie podoba i zaraz jesteś nazywany ty i twoja stara, prawda? I tak dalej. Więc no, takie są wojny. Zresztą naród jest teraz z zapisu jeszcze bardziej podzielony. Ta partia dzieli Polaków jak mało kto. Nawet jak organizuje takie opole, to dzieli. No bo i są jakieś kontrowersje. I tutaj było trochę kontrowersji związanych z tą imprezą. Na przykład takie, że ochrona zabierała różne flagi biało-czerwone i wszystko, co mogłoby służyć do manifestacji swoich poglądów politycznych, tak? Bo nie chcieli robić z tego imprezy tego typu. To pierwsza kontrowersja. Druga to oczywiście wygwizdanie Jacka Kurskiego, pajacka Kurskiego.
1: Ale on dobrze wybrnął z tego. Powiedział, że ci, co gwizdzą, to nie są Polacy, że wita po prostu obcokrajowców, którzy przyjechali na imprezę.
0: No taka pojechał ostro. Taka retoryka PiSu jest zawsze ta sama.
1: Prymitywa takiego, wiesz, chama prostaka.
0: Nie podoba ci się Polska? Ty nie Polaku, ty?
1: Ty nazisto! Ty.
0: Żydostwo choleryne. No, jak ci się nie podoba PiS, to jesteś Żyd. Znaczy, za PiSu masz tylko dwie opcje do wyboru. Albo jesteś katolik, albo pedał. O, i tutaj też Furiat przypomina, że oczywiście zmieniona piosenka Killer, tak? Kuby... Jak się nazywa wokalista elektrycznych gitar?
1: Sienkiewicz. Ale to chyba zmienione, to było chyba całkiem okej, on to zrobił. Nie wiem, wydawało mi się, że to nie jest. Znaczy ogólnie zawsze elektryczne gitary razem z Kubą Sienkiewiczem uważani byli w świecie muzyki rockowej za takich wieśniaków, no mówmy się, tak? Że to tak niby muzykę rockową grali, no ale tak po wieśniacku bardziej. I no tak jak country też, tak jest taką muzyką. Oni nie grali oczywiście country, no ale w takim klimacie trochę. I ja wiem, czy ta przeróbka, nie wiem, że gdzie tu skandal wybuchł, że po prostu zrobił sobie jaja, tak? Pan Sienkiewicz.
0: Budzę się z rana, a tutaj dobra zmiana, do chuja pana... O, przepraszam, to tak w radio... To...
1: Ale tak chyba naprawdę, tak?
0: Nie, to ja sobie
1: on
0: tak...
1: On chyba nie, ale on tam trochę poprzeklinał chyba też.
0: No coś tam, nie delikatnie, no, było delikatnie, coś, że siedzę na minie... No, nie pamiętam dokładnie słów, mogłem sobie to wkleić, to bym teraz wam tu zaśpiewał. No, to posłuchajmy, jak brzmiało wygwizdanie Jacka Kurskiego. Na początek, jak to brzmiało od strony mikrofonu. No, starano się właśnie za pomocą tak zwanych mikrofonów efektowych, czyli takich, które są skierowane na publiczność, które odbierają właśnie reakcję publiczności. Było przykazane, że w razie czego mają wyciszyć te mikrofony już zawczasu. Wygląda w ogóle na to, że Kurski się spodziewał tego, że zostanie wygwizdany, bo miał dwa koła ratunkowe. Pierwsze to było, że orkiestra miała grać i zagłuszać, jakby no sprowokować, żeby przestali gwizdać, no bo jak grają, to przestajemy, no ale to się nie udało, no tam orkiestra robiła co mogła, w końcu przestali, a dwa to było właśnie, że mieli wyciszyć te mikrofony, oba sposoby zawiodły, no i było słychać, to posłuchajmy.
2: Pozdrawiam widzów Telewizji Polskiej w kraju i za granicą, którzy oglądają nas za pośrednictwem TVP Polonia. Szanowni Państwo, w wielu krajach aplauz wyraża się poprzez gwizdy, dlatego witam również cudzoziemców w Opolu. Witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Dobry humor go nie opuszcza, no i większość komentarzy, znaczy bardzo wiele jest komentarzy takich, że sikają na niego, plują, a on mówi, że pada deszczyk. No Kurski to, ale no na pewno...
1: Koniunkturalista, Kurski to jest po prostu, zresztą zauważ, że jego brat jest po drugiej stronie barykady, oni dokładnie, a oni się lubią, bracia, oni po prostu, to jest gra. Tak samo PiS gra z Platformą Obywatelską, że ludzie myślą, że oni się kłócą i tak dalej. Oni po prostu grają w dobrego, złego policjanta. No, się kręci.
0: Dobry i zły glina, nie? No trzeba mu na pewno pogratulować opanowania. Myślę, że ta piękna opalenizna sprawiła, że nie było widać, że się zaczerwienił jak burak, bo to ciężko się nie zaburaczyć, jak cię kilka tysięcy osób wygwizduje, nie? No chyba, że ktoś ma tak dobre mniemanie o sobie samym i takie dobre samopoczucie, że go w ogóle to nie rusza.
1: To totalny egocentryk, pan Kurski. Ja pamiętam, jak były, to, wiesz, tu wojna gdzieś, znaczy wojna, w sensie, że na Majdanie, pamiętasz, na Ukrainie w 2014, tak? Przełom 13-14, ale to był 2014 i po prostu te wydarzenia na Ukrainie, ludzie ginęli, a ten sobie robił w Switwocie na Majdanie, nie? I taka jebutna jego twarz wielka, po prostu na połowę zdjęcia i ją wkleił na Face'a po prostu. No coś okropnego, z taką uśmiechniętą mordą, nie? A tam niedawno wcześniej, wiesz, ludzie ginęli. Po prostu gość, no mówię, totalny oportunista, totalny koniunkturalista, no gość, nie przepadam za takimi gośćmi, nie? Którzy wszystko robią dla poklasku, dla kasy, nie? I nie mają fanu takiego, nie? Bo ja rozumiem, jak ktoś takie rzeczy robi, na przykład Kuba Wojewódzki. Ale jest przy tym po prostu taki wyluzowany, nie? Jedzie z tym i mówi jak jest, nie pcha się do polityki. A Kurski był też dziennikarzem, przecież Kurski był dziennikarzem. Zamiast zostać jako dziennikarz, gdzieś tam działać i tak dalej, nie? To kurczę, wszedł w politykę.
0: Lubi też szybko jeździć, z tego co pamiętam. Były też jakieś kontrowersje właśnie, jak go kiedyś zatrzymali, bo tam pędził gdzieś. No, posłowie mogą pędzić, bo mają przecież immunitet, nie? I mogą, w sumie to taki poseł może nawet na środku ulicy ściągnąć majtki, zgwałcić kogoś i wyciągnąć immunitet od razu, nie?
1: No tak, ale wtedy mu prawdopodobnie ten immunitet cofną i pójdzie siedzieć.
0: Myślisz?
1: To oczywiście, że tak.
0: Ja bym się spodziewał raczej, że wyjdzie Kaczyński i powie: ściągnięcie tych majtków to ruch pewnych sił. Wiemy doskonale, jakie to siły. No, tyle. A teraz posłuchajmy, jak to brzmiało, bo znalazłem też nagranie. Ktoś nagrywał komórką, bo te gwizdy tak no, było słychać, ale posłuchajcie, jakie one były głośne, jak ktoś nagrywał to od strony publiczności.
3: Wypad! Wypad! Do domu! Pajacyk! Pajacyk! Ryj! Ryj! Buda! Morda przy ryju!
0: Takie nagranie. Bardzo, bardzo. Ja uważam, że Polacy zachowują się skandalicznie po prostu i władza powinna zastosować dobry komunistyczny sposób, kochać nas tak długo, aż my ich pokochamy.
1: No tak, tak. To jest najlepszy zawsze sposób. Tylko aplauz i akceptacja. Później.
0: Właśnie, ale to jest fajne, że jednak jakiś protest jest, nie? Że chyba myślę, że trochę się nazbierało, raz, że się nazbierało na tym Opolu, bo ludzie byli wkurzeni, że im tam pozabierali różne gadżety, chcieli sobie tam pokodować trochę pewnie, czy coś, a dwa, że ludzie są wkurzeni po prostu, że będzie zbierany ten haracz od nich na media publiczne, które jakościowo są na poziomie toalet publicznych w sumie. Od czasu do czasu się zmuszam, żeby tam zerknąć i właściwie zawsze trafiam na reklamy, nie wiem czemu. A jeszcze ani razu księdza, muszę zobaczyć, na pewno są jakieś programy w stylu tam Słowo Boże na niedzielę. Bim, bim, bim, bim. Szczęść
1: Boże. Wiem, że reklamy puszczają nawet w kanałach, na przykład TVP Kultura, czy jakiś. No, gdzie tam nie ma sensu, jest naprawdę nikła oglądalność tego kanału, on jest dotowany, ma cel na tych reklamach praktycznie nic nie zarabiają oni. Macel, no, jak sama nazwa kanału TVP Kultura, po prostu uczyć ludzi kultury, czy też przekazywać jakieś wartości, prawda, uniwersalne, czy też sztukę po prostu promować. I mnóstwo reklam, że też jak tam włączysz ten kanał, to masz dużą szansę, że na reklamę trafisz. No po prostu to jest jakaś makabra. No tak samo TVP Historia, czy te inne kanały. No to nie rozumiem. No nawet to próbują działać jako komercyjnie właśnie na zasadzie kultury.
0: A kto jest teraz ministrem kultury za PiS-u?
1: A nie jest przypadkiem ten pan, co kazał coś tam szczekać artystom, żeby nie, znaczy szczekać w tym sensie, że dziennikarce chyba kazał tam coś szczekać, ale artystów bardzo jakoś tam tłamsił, chciał cenzurować sztukę. Pan Gliński, to nie jest pan profesor Gliński? Przypadkiem? Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że być może on.
0: Nie wiem też właśnie, ale być może to wyglądało tak. Gliński, ty jesteś grzeczny chłopak, mówisz dzień dobry zawsze, to ty będziesz ministrem kultury. O. A on, dziękuję. O, no proszę, właściwy człowiek na właściwym miejscu. Tak mogło być. Następny newsik tutaj, chyba że ty chcesz teraz z czymś polecieć.
1: No ja mam takie bardziej, można powiedzieć, znowu spiskowe, więc nie wiem, to może później jeszcze, takie, żeby już nie od razu to zawalić tymi spiskami wszystkimi.
0: No dobra, to ja w takim razie jadę dalej. Okazuje się, że Korea Północna włamuje się, słuchajcie, do banków na całym świecie i straszliwe sumy z nich kradnie, dziesiątki milionów dolarów. Tak twierdzą przynajmniej programiści z Symantecka, czyli producent znany oprogramowania antywirusowego. No i goście z Symantecka twierdzą, że zarówno włamania na serwery Sony Pictures, gdzie wyciekły dane kart kredytowych, jak i właśnie te kradzieże z banków, to właśnie odpowiedzialni są za to hakerzy z Korei Północnej, to dosyć właśnie wygodne dla krajów, które są za murem, za żelazną kurtyną, sobie tak kraść, no bo co im kto zrobi, komu się poskarży. Żadne tu konwencje ich nie obowiązują, z nikim się nie kontaktują. Też ciekawe jest, że kraj, w którym ludzie zjadają czasami korę z drzew, ma też tak dobrych hakerów, nie? Ciekawe, czy tak jak się szkoli takiego hakera, pewnie od małego, nie? Zamyka się go w takim białym pokoiku, gdzie są tylko cztery ściany i komputer na środku. Przychodzi Kim, żeby on się Kim Jong-un się na wszystkim zna, słuchajcie, jak on tam ostatnio był z gospodarską wizytą w fabryce piłek i oglądał te piłki, tam o tu okrągła piłka, pewnie mówił tam o tu dziurka, tu się pompkę wkłada, a przy nim zawsze jest masa osób i notują i mają takie notesiki i zapisują, co powie wódz, bo wódz się tak zna na wszystkim. No i też pewnie przychodzi do hakera takiego i jako wybitny znawca mówi, no tu, a tutaj się wciska, tak, tu się wpisuje, tam się włamuje, tutaj, tego tu po kabelku idzie, siup, tak, no, to, a wszyscy go słuchają i, na wszystkim się zna, wodzu, no tam nawet jak wiadomości się ogląda, to tam... No to jest niesamowity kraj, bo tam jest czysto, drogi są piękne i równe, bo nieużywane. Ludzie sprzątają nawet jak jednego listka nie ma na ulicy. Tam nie ma bezrobocia też, nie? To piękny kraj, nie ma bezrobocia. Swoją drogą teraz Szwajcarzy z kolei zagłosowali przeciwko temu, aby dostawać dochód podstawowy w wysokości równowartości naszych 10 tysięcy. Wy sobie to wyobrażacie?
1: Obywatele... No, tak zagłosowali i po prostu no, widać, że trochę myślą.
0: myślą, a przecież z tego co pamiętam, to ty nawet byłeś takim częściowo zwolennikiem takiego rozwiązania.
1: Jestem, oczywiście. Jestem zwolennikiem, ale trzeba dostosować do gospodarki. No jednak takie obciążenie dla szwajcarskiej gospodarki, to myślę, że i w Szwajcarii nie dałaby rady po prostu tego, czyli tam 2000, 2500, tak? Euro, coś takiego, 2200, no ponad 2000 euro w tego dochodu gwarantowanego. Czyli franków, tak? Z 2500 franków, no nie wiem, 2200, 2300, wszystko jedno, franków szwajcarskich. No obciążenie dla budżetu i przede wszystkim dla innych ludzi, tych, którzy pracują, prawda? Bo, no, bo ktoś, państwo nie ma pieniędzy, państwo musi od komuś zabrać, żeby komuś dać. Więc zabierze od tych, co komuś dać. Więc zabierze od tych, co pracują. No i ja w tym sensie

0: medyczne i tak dalej, bo wtedy możemy po prostu większość rzeczy sprywatyzować, bo nie będą potrzebne, bo każdy będzie miał ten dochód gwarantowany i sobie sam każdy będzie płacił za wszystko, prawda? I to jest, uważam, za szkołę będzie płacił za lekarza, za tego, ale ma ten dochód gwarantowany i to jest duży plus, bo i może tak, ma ten dochód gwarantowany i jeszcze może pracować i jeszcze więcej może mieć. Natomiast w tej chwili jest tak, chociażby tutaj w Irlandii, że są zasiłki dla bezrobotnych bardzo wysokie. One wynoszą 750 euro, tak pi razy drzwi, no, ponad 700 euro miesięcznie dla bezrobotnych, prawda? A bardzo często niektórzy, jak pracują na pół etatu, to mogą mieć mniej nawet, jak na pół etatu ktoś pracuje, niż te 700 euro do kieszeni, prawda? Czyli pracując na pół etatu, tak naprawdę się nie opłaca w Irlandii, bo zarobisz mniej na pół etatu, niż nic nie robiąc, biorąc zasiłek, nie? No i to nie jest dobre. Natomiast taki dochód gwarantowany, że możesz, masz ten już gwarantowany, ale jeszcze jak pójdziesz do pracy, to nie zabiorą ci go. A tak jak wiesz, a dużo bardzo w Irlandii ludzi jest po prostu takich leserów dlatego, bo dostają ten zasiłek. I mało tego, robił jakieś nieuczciwe rzeczy. Handel narkotykami, coś tam, jakieś drobne kradzieże, coś, różne rzeczy dodatkowe, bo nie mogą robić nic legalnego, tak? Bo mają ten zasiłek, 700 euro, jak dotacje jeszcze na mieszkanie mają, jakieś naprawdę duże, duże rzeczy ci bezrobotni w Irlandii i dodatkowo może tylko dorobić sobie do tego, tylko nielegalnie. Więc to jest dużo lepszy pomysł, prawda? Taki dla każdego ten dochód gwarantowany. Ja myślę, że można było to rozszerzyć też na przykład, jak ktoś jest bogaty i wiesz, żeby się już tam z tymi papierologiami i tak dalej, może na przykład od razu przekazać. Albo nam do budżetu państwa, jak ktoś jest takim narodowcem polskim, Polakiem, biało-czerwonym, no to do budżetu państwa może przekazać te pieniądze, które mu się należą, a jak nie, no to może oddać, tak jak jest 1% teraz podatku, który możesz, to możesz jakąś fundację tymi pieniędzmi wspomóc, prawda, że ten mój dochód gwarantowany oddaję na jakąś taką fundację. To by było bardzo popularne, myślę, coś takiego, szczególnie osób, które są no, bogate, tak, no, w sensie, że zarabiają dobrze. I pomyśl, ile tych urzędników nie byłoby, tych urzędników, którzy niszczą gospodarkę, zabraniają ludziom robić, naprawdę. I ja sobie ostatnio tak pomyślałem, jeśli mogę jeszcze powiedzieć coś, sobie pomyślałem o tym, że państwo i urzędnik państwowy jest dużo gorszy niż najgorszy bandzior na ulicy. Złodziej to tylko może ci wyciągnąć pieniądze z twojego portfela, prawda? Co zresztą urzędnik też robi. Bandzior taki no, poważniejszy, jakiś taki łobuz, który wiesz, może ci w mordę dać, prawda? W mordę dać, pobić i jeszcze zabrać pieniądze, tak? To już taki, wiesz, przestępca większy. A państwo jest największym przestępcą, urzędnik, bo nie tylko ci z portfela zabiera pieniądze, nie tylko daje ci w mordę, ale jeszcze się z całej siły non-stop kopie po jajach.
1: Okej, okay, mamy Zenona na antenie i jak ty to skomentujesz, Zenonie?
0: Czy zostały skopane w jaja przez państwo kiedyś?
2: Aha, przez państwo? Nie, ale myślę, że tak na dobrą sprawę to niewiele już brakuje, żeby w końcu mnie taki los spotkał. Cholera wie, czy jakoś mnie nie wydymało państwo. Zresztą krzywdę mi zrobiło taką, że zanim dziecko poszło do szkoły, no to ładnie się wypowiadało, mówiło sobie, a nie se, a do tego wszystkiego na przykład jeszcze, no nie wiem, nie mlaskało, tak? Ale poszło do szkoły państwowej i cofnięcie w rozwoju, mówi se, laska beka. I ogólnie jakoś schamiało.
1: Beka, bazgrze po ścianach,
0: czuję, no. Ale niestety jest obowiązek szkolny w Polsce, więc to jest trudna sprawa, nie?
2: No, to jest skutek tego. Panowie, taka ciekawostka, znaczy co ciekawostka, to jest temat w ogóle dobry na całkiem osobną audycję, jak wyglądają te wszystkie referenda w Szwajcarii, nie wiem czy widzieliście, ale oni tam dostają takie, każdy obywatel, który ma prawo do głosowania, dostaje taki po prostu ogromny plik papierzysk, w których jest napisane, co sądzą jedne ugrupowania polityczne o tym, co sądzą inne ugrupowania polityczne o tym wszystkim, danej kwestii, jakie są dane jakieś naukowe, jak co sądzą o tym jakieś uniwerki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Coś, co jest po prostu nie do pomyślenia w jakimś normalnym, że tak się wyrażę, kraju. Nie, wyobrażacie sobie coś takiego, że żeby dobrze obywatela i rzetelnie poinformować?
1: Jeszcze się go pytać? No coś?
2: Absurd, po prostu absurd. No i teraz ciekawe, bo ja na przykład nie wiem i jakie tam wyniki były tego, co do tego referendum o tym dochodzie podstawowym. Trochę mnie to minęło. zapomniałem.

0: Ja widziałem, że to się tam
1: chyba
0: toczy.
1: 70, 75 chyba przeciwne było.
2: Tak, 75, jakoś tak. Na pewno 70 parę procent, 72.
1: Ale to nie dlatego, że ludzie może nie popierają, tylko po prostu za wysokie jest, nie? Że to trzeba, wiesz, dostosować do gospodarki i zrobić jakiś sensowny, tak jak jeszcze to jeszcze raz dopowiem, żeby na przykład zlikwidować biurokrację. No wiadomo, w Szwajcarii ta biurokracja to jest niespółmiernie mała w stosunku do Polski, ale i tak jest, więc też można by było, prawda, tych urzędników trochę odstawić na trawkę, nie?
2: 77% Szwajcarów odrzuciło propozycję wprowadzenia bezwarunkowego dochodu podstawowego dla wszystkich.
0: To ja słyszałem taką anegdotę, to mi opowiadała koleżanka już w szkole średniej z 10 lat temu. Mówi, że jej wujek z kolei opowiedział, który mieszka już w Szwajcarii dawno, jest rolnikiem. Mówi, że tam chyba krąży taka sytuacja, nie wiem na ile to jest miejska legenda czy coś, nieważne. W każdym razie przychodzi jakiś facet z zagranicy do banku w Szwajcarii z walizką, taka pełna konspiracja, rozgląda się, patrzy. Kurde, dobra, po cicho podchodzi do okienka, wiesz, tak kładzie tą walizkę przy tym okienku i mówi: ja bym chciał złożyć w depozycie $1,000,000. A na co kasjer tak na cały głos mówi, rozgląda się: proszę pana, w naszym kraju biedy się nie trzeba wstydzić. Więc tam są po prostu inne kwoty, tak? $1,000,000.
1: Dobre, dobre.
0: $1,000,000 na koncie to tam nie robi wrażenia.
1: Biedy nie trzeba się wstydzić. No Kulczyk to tam nieźle musiał. A to jeszcze dojdziemy do niego, bo też był obywatelem Szwajcarii zasłużonym, odznaczonym obywatelem szwajcarskim Kulczyk.
0: Helwetia.
1: Więcej płacił podatków w Szwajcarii niż w Polsce. To się naprawdę chwali.
3: W życiu.
0: Ale zauważyliście teraz, nie
3: wiem, to
0: na pewno nie widziałeś, ale ja
3: zauważyłem
0: w radiu co chwilę słychać fundację Kulczyka. Coś tam się dzieje z Krawcem?
1: Coś się dzieje, tak. Się dzieje.
2: Bo to trzeba tak robić, żeby zrobić, a żeby się nie narobić.
1: No i Kulczyk to naprawdę wdrażał w życie. I co? Jeździł Lamborghini, jeździł Ferrari, jeździł. Miał jachty, miał samoloty swoje, miał. No i co? Czego chcieć więcej?
0: No nic, no widzisz, wszystko bum, tralalala, nie? Jak trzeba. Dobra, ja zaraz będę kończył, więc jeszcze powiem to, co napisałem na czacie. Nie wiem, czy państwo widzieliście, ale pan Zuckerberg dostał...
1: Od Facebooka, tak? Szef Facebooka, założyciel Facebooka.
0: Szef Facebooka miał...
1: Czy Facebooka, on wygląda na Facebooka, ten pan Zuckerberg.
0: Dokładnie, to jest czysty Facebook. Też ma niebieskie oczy, nie? To też jest taki Żyd z niebieskimi oczyma.
1: A aszkenazyjski Żyd.
0: Aszkenazji, tak, to są ci, którzy się podłączyli, nie? Pod Żydów.
2: Jak wy się znacie tutaj na Żydach, proszę, no, proszę.
0: Znaczy wiesz, to miałeś ten, tam było takie państwo, które kiedyś przyjął judaizm, był jakiś tam sułtan, który stwierdził, że zobaczy jakie są religie i stwierdził, że przyjmie judaizm, nie? To tam te rejony, nie Krymu, tylko tam Kazachstanu bardziej, czy coś takiego, nie? Gdzieś tam te rejony to było. Nie pamiętam kiedy to było. 1000 lat temu, ponad, więcej. Już teraz nie pamiętam dokładnie detali. W każdym razie wiesz, że są jeszcze czarni Żydzi, Murzyni z Etiopii. I...
1: Tak, słyszałem o tych sprawach. Poza tym też podobno Jezus, jak żył, i Maryja, zawsze dziewica, byli też, może nie czarni, ale tacy bardziej ciemniejsi. Ciemniejsi tak. Nawet niż Arabowie.
0: Co ty pierdolisz? Przecież Maria się pod Częstochową urodziła.
1: Czarna Madonna, ale to nic. Czarna Madonna była. Dlaczego się zastanawiam? Dlaczego jest czarna Madonna i dlaczego jest taka śniada na tych obrazach w Polsce? Dlaczego? Pytam się.
0: Czarna, bo cały czas miała żałobę, a Matka Boska się pod Częstochową urodziła. Co ty, Klod, opowiadasz?
1: No dobra, ale widziałeś, jaka ciemna jest na tych obrazach? A i tak rozjaśniane były, bo to był rasizm wtedy, to czarny to szatan był, więc nie można było na tam czarnego.
2: A ponoć całun turyński ma dowodzić, że Jezus był albinosem.
1: A jak może na całunie być kolor skóry?
2: Nie, no bo tam jest jakoś tak, jeśli wiesz, bo jeśli przyjąć... No bo tam jakoś coś z negatywem było i jak to odwrócić, to właśnie wychodzi, że albinos, nie pamiętam dokładnie o co chodziło.
0: No właśnie, coś myślałem, że tak będzie, że negatyw i w ogóle, ach jo.
2: Negatyw, to tak brzydko się mówi.
0: Negatyw, to też przecież tak się mówi na Murzyna, żeby mu coś dotygować, że jakiś gorszy niby jest czy coś. Nie wiem, ja tam z Murzynami to powiem, że to tak nie rozumiem tego rasizmu per se, no bo...
2: A Jezus jeśli prawdą jest to, że Maryja odbyła stosunek z rzymskim legionistą Panterą, to Jezus mógł być trochę taki Żyd, a trochę mógł mieć taki rzymskie.
0: Czyli rysy. Mógł mieć niebieskie oczy na przykład.
2: I może...
0: Tak
2: się mówi, że mogło to sprawić, że właśnie odrzucił od siebie... znaczy, że szukał tego ojca w niebie, tak? No bo to bycie bękartem to w tamtych czasach to jeszcze to było coś strasznego, więc no takie wyparcie trochę, nie? Mogło to się jakoś... Znaczy, nie wiem, dla mnie to są jakieś tam po prostu... No nikt tego nie sprawdził.
1: Krawiec, nie wolno mówić źle o osobach, które już nie żyją.
2: Ale Jezus żyje, bo
0: chyba, że jest to Hitler,
1: ale... chyba, że to jest Jezus, że żyje, tak? To mnie potrzebuje, bo to Bóg jest, bo Bóg żyje.
2: No jak z martwych wstał, to chyba żyje, nie?
0: No, z marchwi wstał, bo szedł przez marchewkowe pole i się przewrócił. Słuchajcie, na litość boską, ja tylko chciałem powiedzieć, że Zuckerberg miał hasło do portalu LinkedIn, Pinterest i Twitter, które brzmiało da.
1: O, to taki bardzo dobry niemiecki mi się zespół przypomina.
0: Tak, Trki. W reklamie było.
1: Da.
0: W reklamie Volkswagena. Da.
1: Może to jest tak. Jego, wiesz, najbardziej, albo od dadaizmu może też. Dada, to był taki ruch w pierwszej połowie XX wieku.
0: Ale wiesz, co jest ciekawe, Klot?
1: Abstrakcyjnej sztuki.
0: W każdej korporacji, na pewno ty, jak pracowałeś dla jakiejś, chyba pracowałeś dla jakiegoś dekala, czy dlaczegoś mówisz kiedyś, przecież ale zawsze
1: jako,
0: szkolenie.
1: Jako kierowca, no bez
0: przesady. Ale to nawet chyba jako kierowca masz tam jakieś swoje loginy, hasła, czy coś, nie? Przypuszczam,
1: no tak,
0: że...
1: No ale to wiesz, co to za znaczenie ma? No ale okej, dobra, mów.
0: No wiesz, się. Cały widz jest taki, że masz to szkolenie, że hasło musi być tam z małych i dużych liter, liczb, znaków specjalnych, wszystkiego i w ogóle mieć przynajmniej tam 500 znaków, żeby było kurde...
2: Dwa znaki przystankowe, przynajmniej dwie cyfry, jedną dużą literę i pięć małych, składać się z co najmniej 16 znaków i mi jest dosłownie często ciężko to jakby spełnić wszystkie te wymogi. Tak próbuję, szukam...
0: Dokładnie, ja później
1: zapomniałem. Ale w korporacjach tak nie ma. W korporacjach jest... ja mówię, no ja akurat tych spraw nie musiałem mieć, tak? Bo tylko numery masz po prostu swoje i tak dalej nadawane. A jak pracujesz w biurze, to tak, to masz tam swoje, ale nie ma jakichś... No nie wiem, no wydaje mi się, że nie ma jakichś strasznych wymagań. Może na przykład, żeby była cyfra i litery.
0: Ja ci powiem tak, że wielkiej kariery w korporacji nie zrobiłem, ale pamiętam, że no ironia była taka, bo między innymi resetowałem hasła i ironia była taka, że szeregowi pracownicy o to dbali i mieli różne hasła i je zmieniali. A wielu jakichś tam już trochę wyższych pracowników, już nawet nie mówię o prezesach, bo tacy też byli, mieli to w dupie, zawsze ustawiali sobie to samo hasło, co było po prostu jawnym łamaniem przepisów.
1: A co im mogłeś zrobić? Nic nie mogłeś zrobić. On został, a ty wyleciałeś na przykład.
0: No tak. No.
1: A on jeszcze do góry poszedł, Oczywiście. Zobacz, Zuckerberg był na samym szczycie, jest na szczycie i co teraz? A co to mu może zrobić? No.
0: Da.
2: Dobra, dziękujemy Zenonie za komentarzyk twój i za ciekawostki różne, no i trzymaj się.
1: Auf Wiedersehen. Tak, to co, może jak już mówiliśmy trochę o kulczyku, to mam tego newsa o kulczyku. Czy jeszcze w starym temacie jesteśmy?
2: Nie, możemy jechać dalej.
1: Tak, to dostałem też informację od mojego słuchacza, mojej audycji, ale także jest na portalu, zresztą na portalu na temat jest artykuł o tym, ale to był fakt, który zdarzył się w Polsacie. W Polsacie niespodziewanie wtargnęła na scenę programu kobieta, która twierdziła, że Krawcze? No. Jan Kulczyk żyje. No. Wyciszono szybciutko, ale konsternacja, nie wiadomo co się dzieje.
2: Może się nasłuchała teorii chaosu?
1: Ona takie rzeczy opowiada, że to ja to tam nic w stosunku do tego, co ona mówi o Janie Kulczyku. Pani nazywa się Edyta Sieczkowska. Sieczkowska od razu z niej się wszyscy śmieją, że ma sieczkę zamiast mózgu, że w ogóle jest psychiczna i tak dalej. No fakt, ma pewnie, nie jest trochę zrównoważona do końca, bo no mówię, no całe, znaczy teraz mnóstwo lat, chyba 10 lat walczy z Kulczykiem, znaczy walczyła, no teraz już jak nie żyje, to już nie bardzo może, ale próbuje, bo ją oszukał. Oszukał ją na spore pieniądze, na miliony. Nie na jakieś tam dziesiątki czy nawet setki tysięcy, ale na miliony złotych. Ona była w Dubaju, mieszkała, zajmowała się, była takim pośrednikiem biznesowym pomiędzy polskimi przedsiębiorcami czy zachodnioeuropejskimi i tymi Arabami, którzy mieszkają tak, w Emiratach Arabskich. To się nazywa Zjednoczone Emiraty Arabskie. No tu mogę trochę jeszcze powiedzieć wam o tym, o Dubaju, co to jest. Jeden z 7 Emiratów tworzących Zjednoczone Emiraty Arabskie. No zawsze się mówi, tak, Dubaj to jest jakiś taki mit luksusu. Znaczy mit, no nie mit, no bo faktycznie tam luksus jest duży w Dubaju. Generalnie z ropy zbudowany cały ten potencjał tamtego rejonu. No i co ta pani Sieczkowska, co ona takiego, no to powiedziała, chciała po prostu jakieś tam dowody przedstawić, coś tam, no ale ją wyciszono, miano jej dać coś do powiedzenia, ale wyciszyli ją szybko, później dowodów też od niej nie chcieli wziąć, zobaczyć, sprawdzić i tak dalej. Pani Sieczkowska napisała taką książkę, Prawdziwa twarz, Jan Kulczyk, najbogatszy Polak. Właśnie prawdziwa twarz Jana Kulczyka, opowiada w niej przygody, jej przygody właśnie z panem Kulczykiem, jak to wszystko wyglądało i pokazuje, że pan Kulczyk no, miał trochę też różne twarze, też oszusta takiego, no, działającego na skalę masową, znaczy na najwyższą, światową skalę, bo ty, Krawczyk, zresztą chyba też miałeś, prawda, z polskimi oszustami do czynienia, takimi, którzy też na minę cię gdzieś tam, prawda, wrzucili.
2: No okradli, to pomyśl sobie, okradł mnie zwyczajnie, no, i
1: okradł, oszust, złodziej, a Kulczyk takim właśnie złodziejem był tylko od miliardów, nie, że on tam, jak on się po milion dolarów nie schylał specjalnie, nie, Kulczyk, więc tam nie wbijał na miliony, tylko raczej na potężniejsze pieniądze, na miliardy. No i tak z budżetu państwa wyprowadzał z Ciechu pieniążki wielkie, z telekomunikacji polskiej potężne pieniądze, z oprócz tego jeszcze przecież wyprowadzał z różnych nieruchomości, które kupował bardzo tanio od Skarbu Państwa. No po prostu trzeba wiedział, z kim pić. Był ustawiony z różnymi politykami. Także to był gość, który po prostu korumpował. Był, no, korumpował wszystkich dookoła, żeby zarobić na tym. No i zrobił to skutecznie, naprawdę bardzo dobrze. I tu szapoba dla pana Kulczyka, że no, złodziejem był genialnym. A co jeszcze, co ciekawe jest, pan Kulczyk do dzisiaj jest uznawany za najwybitniejszego biznesmena w Polsce. I to już się można powiedzieć, no nie wiem, kto w grobie przewraca, może Józef Piłsudski, może nawet chyba Czesław Kiszczak się już przewraca w grobie, bo on mówi, że to śmieszny gość jest. Że to jest w ogóle niepoważny gość jest ten Jan Kulczyk, tak mówił o nim Czesław Kiszczak, że to jest po prostu... No, o takich gościach nie będzie rozmawiał. Być może wiedział dużo więcej o Kulczyku niż my, no, zapewne pan Kiszczak. No, ale raczej polskim Polakiem Kiszczak nie był. Raczej nie był patriotą polskim. Zresztą Jan Kulczyk też nie, bo on był też Liechtensteinu honorowym obywatelem. Tam też więcej podatków płacił niż w Polsce. To jest ciekawe, że w Liechtensteinie więcej płacił podatku niż w Polsce. Taki polski Polak to był pan Jan Kulczyk. No nie wiem, jak to można. No są jakieś takie rzeczy, nie? Ale co ciekawe właśnie, jeszcze wracając do tej pani Sieczkowskiej, no nie wiem, jak się to rozwinie, jakie ona tam dowody przedstawi, no ale mówię, no nikt jej tak nawet jakby miała dowody, no to nie wiem, czy ktoś by mówił, może, a może po prostu się jej wydaje tylko różne rzeczy, coś po prostu głosi, może faktycznie słuchała mojej audycji, Trychosu i coś jej się też klepki poprzestawiały i zaczyna twierdzić, że Jan Kulczyk żyje. Kto wie.
2: Ale to ładnie powiedziałeś, może słuchała mojej audycji i jej się klepki poprzestawiały? Świetna autoreklama.
1: No tak, no sobie, wiesz, żartuję trochę. Żartuję sobie z tego w tym sensie, natomiast... I'd buy this for a dollar. Natomiast jak najbardziej jest to prawdopodobna rzecz, bo no, co by nie można jednak Janowi Kulczykowi, nie można zarzucać braku inteligencji, braku rozumu. No to był bardzo człowiek przewidujący w przód. przewidujący, znaczy, nie wiem, czy można w tył przewidywać, chyba nie.
2: W tył przewidywać.
1: Przewidujący na długo, na długo naprzód, nie tydzień, nie miesiąc, ale na lata naprzód, a tutaj miesiące. Wiedział, że PiS wygra i PiS się po prostu jemu dobierze do skóry. No nie udało się, no bo po prostu nie ma. Nie ma człowieka, nie ma problemu.
2: No myślę, że mógł się słusznie obawiać, bo PiS się różnym osobom dobiera do skóry. Z TVP wylatują, wypadają niczym gruchy z drzewa, spadają różni źli ludzie. A zły człowiek to według PiSu na przykład taki, który pisał dla Gazety Wyborczej. No z czym można się tam jakoś częściowo zgodzić, no bo wiesz, Monsanto, Wyborcza, te sprawy, no to jak ktoś się kuma z takimi korporacjami...
1: No tak, no ale co innego pisać artykuł nawet do takiej korporacji, bo wiesz, masz i dobre, i złe rzeczy, tak? No w każdym, z drugiej strony te pisowskie różne media no, współpracują z Big Pharmą, która jest no, tak samo zła jak Monsanto, tak? Czyli te szczepionki jakieś, no, zresztą Andrzej Duda, prezydent, podpisał w tej chwili nakaz szczepienia, prawda, dzieci, zwiększenia liczby szczepionek i po prostu masowych szczepień, więc PiS też ma swoje za uszami i media pisowskie. Więc nie wiem, no po prostu albo się mądre rzeczy robi, albo głupie, i od tego powinno się rozliczać ludzi. I tak samo jak na przykład dziennikarz, uważam, no nie wiem, no to na pewno nie jest chluba, że ktoś współpracował z SB i tak dalej. No po prostu trzeba tą lustrację zrobić, trzeba ujawnić wszystko, co kto współpracował, bo jeszcze współpraca z SB jest, no jest trochę hańbiąca dla dziennikarza, ale nie jest jeszcze aż tak zła jak bycie agentem służb specjalnych, tak jak na przykład Stokrotka, jak inni jeszcze nie ujawnieni, którzy byli nie tajnymi współpracownikami, tylko oficerami na etacie. Czyli normalnymi no, członkami służb represyjnych, zarówno komunistycznych służb, i dzisiaj jeszcze kontynuują to w służbach już trzeciej RP, tak zwanej. Więc to już najbardziej hańbiące jest, a takich dużo jest dziennikarzy.
2: Byli członkami, to można różnie też to rozumieć, bo niektórzy...
1: No, była Stokrotka członkiem, może i jest nadal, trudno powiedzieć, ale została usunięta w tej chwili przez PiS z Radia Z. PiS ma takie macki potężne, że nawet w Radiu Z potrafi wywalać ludzi z Radia Z. Z prywatnej rozgłośni PiS w tej chwili. Skandal.
2: Członek z ramienia. A jak zaczynali nasi bogacze, to tak właśnie.
3: Sprzedam, kupię sprzedam, coś pan frajer darmo nie dam. Kwitnie biznes koło peweksów, banków, hoteli. Z ręki do ręki krążą też żywe dolary. Nie zawsze prawdziwe.
2: Tak zaczynali nasi bogacze.
1: Nie zawsze prawdziwe. A wiesz, że państwo polskie podrabiało dolary?
2: No dlatego właśnie było, że nie zawsze prawdziwe. Te, nie, co nieprawdziwe,
1: to
2: od państwa.
1: Mówili, to była propaganda. Propaganda, że nie zawsze prawdziwe, że Schetino, czyli cinciarze, ze Schetino na czele, ze Schetyną, bo Schetyna był cinciarzem też, że oni mają te podrobione dolary, że oni oszukują i tak dalej, a tak naprawdę to całe państwo polskie podrabiało dolary w postaci bonów. Drukowało bony, które reprezentowały dolary, i ludziom zabierali dolary, a dawali w zamian ci bony, nie? Ty dałeś, bo
2: pamiętam te bony.
1: A dałem ci bony, to
2: coś pięknego.
1: Za przeproszeniem, ale to był po prostu taki system oszukańczy, że tak naprawdę cinciarze to był wolny rynek i to byli najbardziej nieporównywalnie uczciwsi ludzie tego całego państwa komunistycznego, nie? Że nawet najmniej uczciwy cinkciarz był bardziej uczciwy niż PRL.
2: Był Jacek Kurski, a teraz jest Jacek, nasz Jacek tutaj, Jacek Blacha. Witamy.
4: Dobry wieczór.
2: I nie wygwizdamy go.
4: Nie zostawiaj mi krawiec, proszę, z panem Kurskim. To takie też. Myślę, że nikt by nie chciał być zestawiony z tym kabareciarzem.
1: No ale nie lubisz szybko jeździć samochodem?
4: Wiesz co, ja w ogóle nie mam sympatii do motoryzacji jako takiej. Mam o niej jakieś tam ogólne pojęcie, natomiast to nie jest moja bajka, wiesz? to może się dziwne wydawać dla osób, które mnie nie znają, że jak to osoba mająca gdzieś tam coś wspólnego właśnie z metalurgią, z blachami, z takimi rzeczami i nie kręcą ją samochody. No wyobraź sobie, że nie. I tacy ludzie w tej branży też są, tak?
2: No może też kogoś, się zdziwić, że metalu nie słuchasz na przykład.
4: Słuchałem kiedyś punk metalu, na przykład takiej polskiej kapeli jak April, polecam.
2: To brzmi jak kawał trochę, czego słucha blacha? Metalu, albo... Nie wiem, jeszcze takie jakieś były właśnie kawały.
4: A odniosę się do tego, czego ty, krawiec, słuchasz, czy raczej czytasz, co, jak myślę, nie do końca jest prawdą. A propos tych jakichś tam doniesień firmy Symantec, to ja bym nie ufał temu, co mówią ci, w cudzysłowie, specjaliści z firmy Symantec, a to dlatego, że kiedyś słuchałem taki długi wywiad w radiu z właścicielem teleinformatyki, to jest firma w Warszawie. Człowiek, który ją założył, był jednym z pierwszych, który na Wydziale Fizyki Teoretycznej w Warszawie w ogóle podłączał pod Polskę internet, tak? To było pierwsze łącze szerokopasmowe ze Szwecji. I on tam właśnie opowiadał, jak dla swojej firmy kupili produkty Symanteca, częściowo pod desktopy, a częściowo pod zastosowania serwerowe. I to, co te produkty robiły na ich komputerach, to było czyste szaleństwo, tak? Te komputery, mimo że to był nowy sprzęt, zaczęły po prostu mielić, zaczęły się frizować. Jak się przysiedli do tego z grupką specjalistów z branży, o co tak w ogóle chodzi, bo na początku to myśleli, że to może z ich sprzętem jest coś nie tak, a tam się okazało, że flagowy produkt w tamtym czasie, on się nazywał bodajże Norton 360, chyba dobrze mówię, tworzył sobie po prostu w systemie jakieś kolejne procesy, które były absolutnie puste, tak? I tych procesów tam tworzył na setki, tak? I to wszystko zaczynało po prostu mielić, zaczynało mulić, tak? No i takim oto sposobem utopili ładnych parę tysięcy złotych. Ale żeby nie było, że tutaj powołuje się na jakiegoś warszawskiego informatyka, istniała kiedyś taka strona, nazywała się wirus.gr. Nie wiem, dlaczego zarejestrowana na domenie sugerującą Grecję. Natomiast tam pasjonaci robili testy software'u antywirusowego i o tyle ta strona, czy też to, co było na niej pokazane, było lepsze od tych jakichś takich rankingów, które ogólnie gdzieś tam fruwają po internecie, że im nikt za to nie płacił, tak? W sensie oni nie mieli żadnego komercyjnego zaplecza, robili to tylko i wyłącznie z pasji. No i tam naprawdę te badania dotyczące software'u antywirusowego były bardzo takie szczegółowe, tak? Robili tam konkretne próby na określonych próbkach, tak? Na wirusach, które rozprzestrzeniają się w różnych krajach i tam firma Symantec nie była nawet w pierwszej dziesiątce, także ja bym tak nie wierzył ludziom z tej firmy, zresztą nie widziałem, żeby któraś z tych dominujących firm produkująca software antywirusowy tak bardzo inwestowała w kampanie marketingowe, jak właśnie firma Symantec, a to z tego względu, że co rusz wyświetlają mi się ich reklamy i to czasem no, na takich serwisach, że nawet ja wstydziłbym się tam zamieścić swoją reklamę, nawet gdyby była za free.
2: Może ci się wyświetlają reklamy antywirusowe, bo mówiłeś przez mikrofon na przykład, ale złapałem wirusa, jakąś grypę, o kurde, tam wiesz, gadałeś z kimś, a tu Facebook od razu tam zanotował tego i ci antywirusa, bo usłyszał, że wirus coś, tak ponoć jest teraz. To mówił o tym Klot ostatnio w Teorii Chaosu. No.
4: A odnośnie Jana Kulczyka, bo tutaj była mowa głównie ze strony Kloda na temat Jana Kulczyka.
1: Żyje czy nie? Żyje czy nie żyje?
4: No, można by powiedzieć...
1: Rzucić kostką można.
4: Można by powiedzieć, cytując film Faceci w czerni, Men in Black, że wrócił do siebie, nie? Natomiast mówiąc już zupełnie poważnie, to ja myślę, że takich ludzi, którzy gdzieś tam, prawda, są na tych listach Forbesa czy jakichś innych listach, Że takich ludzi, którzy nie do końca są sprytni, a znaleźlibyśmy ich na takich właśnie listach, to jest ich więcej. I to nie bierze się jakby do końca z tego, że oni gdzieś tam jakoś zostali ustawieni przez kogoś, tak? Czy zostali ustawieni przez jakiś rząd. Nie zapominaj o tym, Claude, że nawet jeżeli ktoś ci podaruje, nie wiem, 1 000 000, czy 2 000 000, czy 10 000 000, tak, to nie zapominaj o tym, że jeszcze trzeba mieć do tego głowę, żeby wiedzieć, jak rozmnożyć te pieniądze, tak? Ja mam taki przypadek...
1: Jacku, zgadzam się, jeśli ty robisz coś uczciwego, jeżeli ty dogadujesz się z politykiem, kupujesz za 10-krotnie niższą cenę nieruchomości i tak dalej, no to wybacz mi, to nawet szympan zrobi pieniądze na tym.
4: Ty, no ale jeżeli kupujesz te nieruchomości, nawet za 10-krotnie niższą cenę, no to nadal musisz wiedzieć, w jaki sposób wykorzystać te nieruchomości, tak? Jakąś tam wiedzę musisz mieć.
1: Jak mówię, szympans, no może nie zarobiłby tyle, co Kulczyk szympans, to się zgodzę.
4: Ja tutaj mam nawet, wiesz, przykłady ze swojej miejscowości ludzi, którzy w Totka wygrali potężne pieniądze, tak? I to są ludzie, którzy mają jakieś tam pojęcie o przedsiębiorczości, tak, o zarządzaniu pieniędzmi i popłynęli na tym, tak? I to niektórzy tak bardzo skrajnie, tak? Także do dnia dzisiejszego muszą wychodzić z jakichś tam długów, tak? Bo pokupowali sobie samochody, tak? Pokupowali sobie domki gdzieś tam nad jeziorem, czy domy po kilkadziesiąt metrów.
1: Ale słuchaj, to nie mów mi, że oni mieli pojęcie, bo ja znam ludzi naprawdę, no nie potrzeba skończyć szkoły wyższej, czy nawet liceum nie musi skończyć, żeby wiedzieć, jak pomnożyć pieniądze, jak w ogóle zarabiać pieniądze i jak do czegoś tam dojść, tak? To nie jest, duża filozofia. Dużą filozofią jest faktycznie zrobić duże pieniądze, bo wtedy wchodzi polityka. W Polsce nie zrobisz dużych pieniędzy, nawet jakbyś był mega genialny. Chociażby zobaczmy, co było z panem Romanem Kluską, który miał genialne pomysły, zrobił świetną firmę, ale zniszczono go politycznie. Zniszczono, bo zagrażał konkurencji firmom zachodnim. To po pierwsze, i po drugie nie chciał płacić łapówek. No nie chciał płacić łapówek i go zniszczono. Zostało mu z jego majątku już niewiele, ale jednak zostało trochę. Siedział w więzieniu, w areszcie siedział. No i to jest mega trauma, złamano go w tym areszcie. No i niestety, już jest zupełnie inny człowiek, nie? W tym momencie on już nie wchodzi do dużego biznesu. Ma tam, nie wiem, 50 czy ileś milionów złotych i jest mu dobrze, tam owcami się zajmuje, żyje sobie, prawda, w górach. I już nie wchodzi za bardzo do polityki. Co najwyżej jako doradca gdzieś tam i tak dalej. Już się...
4: No nie powiedziałbym tego, że nie wchodzi do dużego biznesu. Znaczy to, czym on się zajmuje, bo tak wszyscy to powtarzają, że Kluska już teraz się wycofał, tak, bo on tam z tymi owieczkami. A wiesz konkretnie, czym on się z tymi owieczkami zajmuje? Bo ja wiem, że ma dwie hale produkcyjne i jedna taka hala produkcyjna jest warta po co najmniej po kilka milionów złotych, tak?
1: No dobrze, ale to jest biznes w porównaniu do Optimusa, który był warty miliardy złotych, no to mówmy się, no to są...
4: No dobrze,
1: to
4: no ale to zależy...
1: To są po prostu biznesy, wiesz, 1000-krotnie mniejsze. No to, no
4: dobrze, ale
1: nie,
4: to zależy...
1: Nie, to jest duży biznes, to jest...
4: Ale to zależy, co ty rozumiesz, co ty rozumiesz za duży biznes, tak? Jak rozumiesz, sam obracasz setkami tysięcy złotych, skoro dla ciebie duży biznes to już wchodzi w miliardy.
1: Setki milionów. Nie, no, duży biznes, że na przykład zatrudnia 1000 osób, no to jest duży biznes, tak?
4: No ja myślę, że Kluska spokojnie w tym biznesie, który ma, może zatrudniać 1000 osób.
1: 1000 osób, myślisz?
4: No ja oczywiście.
1: Myślę, że nie.
4: Jasne.
1: Ja myślę, że nie. 1000 osób, żeby zatrudnić.
4: Ja myślę, że spokojnie.
1: To co, na milionowiec? Czy tam ile? Czy ma 100 tysięcy owiec? No, to raczej nie sądzę. Nie sądzę, Jacku. No to nie, no bez przesady. No to ma po prostu w tej chwili mały biznes. Sobie go tam, wiesz, robi. No nawet niech będzie warty 10 milionów. To nadal jest, powiedzmy,
4: zawsze...
1: średni biznes. Maksymalnie, ale...
4: Abstrahując do tego, bo pewnie jak zwykle nie dojdziemy do porozumienia.
2: Abstrakutasząc się mówi.
4: Nie. O, krawiec jakiś, ty mądry.
2: Nie abstrahując, to jest nieładnie.
4: W każdym razie na marginesie jakby tej kwestii, to mnie to zawsze zastanawia, a ostatnio mnie zastanawia coraz bardziej, bo niestety, Klodzie, na tych takich audycjach afterowych, czy na tym afterparty bardzo często muszę się ścierać z ludźmi, którzy jakoś tam są twoimi fanami, czy może nawet czasem znawcami, tak? I zawsze mnie to zastanawia, że ty w tym momencie masz taką wiarę w ludzi, tak? Że nawet szympans byłby w stanie, prawda, zrobić jakiegoś tam deala, tak? A z drugiej strony w tej swojej jak najbardziej autorskiej audycji, to tam kompletnie nie masz wiary w ludzi, tak? W sensie, że no ci, prawda, źli goście z NWO wezmą teraz wszystkich za ryj, a my jesteśmy takie bezbronne owieczki.
1: Zaraz, nie bezbronne owieczki, ale 99% ludzi, po pierwsze, jak się zapytasz, co to jest grupa Bilderberg, w Niemczech jak się zapytasz, to oni nie wiedzą, co się dzieje. Ja w Kopenhadze pytałem się ludzi w 2014 roku, którzy w czasie obrad grupy Bilderberg byli przy samym tym hotelu w Kopenhadze, bo to byli Kopenhańczycy, mieszkańcy Kopenhagi, o, tak łatwiej powiedzieć. Byli tam i nie wiedzieli, co się dzieje, dlaczego zablokowane jest przejście, dlaczego nie można przejść, skandal, pierwszy raz w ogóle w życiu widzieli to zablokowane to przejście tam, ci właśnie mieszkańcy Kopenhagi, i nikt z nich nie wiedział, że się po prostu ludzie, którzy o nich decydują właśnie, o ich życiu decydują właśnie na obradach tej grupy Bilderberg, nie mieli zielonego pojęcia. To jeden z najbardziej rozwiniętych krajów na świecie, także ogólnie 99% ludzi nie ma zielonego pojęcia i mało to, bo też nie ma pojęcia, że są ignorantami, to nie ma problemu, ale jest jeszcze ignorancja, ignorantami, ignorantami nieświadomymi, ale ignorant świadomy, czyli ten, który mówi, że dobrze, może coś takiego jest, ale mnie to gie obchodzi, to są najgorsi, bo właśnie ci ludzie powodują to, że no, zmierzamy w złym kierunku i ci, którzy zarządzają nami, mogą sobie robić to, co robią. I dlatego w tej kwestii właśnie mówiłem, że ci ludzie, którzy są ignorantami świadomymi, zniewalają nas tym samym, dając możliwość działania
4: to jest właśnie ten dualizm, bo z jednej strony twierdzisz, że każdy spokojnie, nawet, prawda, z tym umysłem jakiegoś tam szympansa czy goryla byłby w stanie sobie poradzić, dostając, nie wiem, 15 czy ileś tam nieruchomości w zarządzanie i zrobić na tym kasę, a z drugiej strony twierdzisz, że to jest taka ciemna masa, bo oni nawet nie wiedzą, że istnieje coś takiego jak grupa Bill Bilderberg, tak? Widzisz w tym dualizmu?
1: Nie widzę, bo możesz być po prostu słabo wykształconym człowiekiem, nie wiedzieć, co się dzieje dookoła na świecie, nie wiedzieć, gdzie jest w ogóle Polska, i robić bardzo duże pieniądze, tak, w Stanach Zjednoczonych. No, wiedza na przykład Donalda Trumpa chociażby, no to nie jest orzeł, tak, intelektu. Jest inteligentny człowiek, jest sprawny biznesowo, ale jeśli zapytasz go o pewne fakty, czy geograficzne, jakieś różne, no to może mieć różne kłopoty, gdzie tam, wiesz, Polska leży. Może się wykoleić na takim pytaniu. I co? I można mu zarzucać, że nie zna się na biznesie? Zna się na biznesie, ale po prostu no, nie jest równoznaczne to, jak sprawnym jesteś tam, działasz w różnych rzeczach, od wiedzy, którą posiadasz, bo wiedza to jest zupełnie coś innego. I z tym szympansem, no to wiesz, no to się trochę śmieję, no bo wiadomo, że szympans no, nie podejmuje świadomych decyzji w tym znaczeniu, bo on nie rozumie, co to są pieniądze, po pierwsze, więc jak nie wiesz, co są pieniądze, więc trudno tutaj robić jakikolwiek biznes. Ale w tym znaczeniu mówię po prostu, że są polityczne biznesy takie, że po prostu każdego postawisz i to będzie działało. Zresztą o tym sam Donald Trump też mówił w wywiadzie dla Playboya, kiedyś czytałem, że on tam zatrudnia jakichś, mówi, tam kierowników jakichś wyższych gdzieś tam i tak dalej. Mówi, że no, on mówi, że są nieudacznicy. Mówi, ale lubiłem gościa, fajny jest, więc go wziąłem tam. No mówi, no ale jak to, nie zniszczy ci tam tego biznesu i tak dalej? A Donald Trump odpowiedział, to jest wszystko tak ustawione, że na szympansa możesz wstawić i też będzie dobrze działało. To są słowa Donalda Trumpa, nie? Nie ja wymyślam z tym szympansem, tylko nawet Donald Trump.
2: Ale to pewna taka przenośnia. No.
1: I o to chodzi, ja też w przenośni to mówię, że nie chodzi o szympansa, tylko że byle kogo, no człowieka nawet Kononowicza wstawisz i tak będzie to działało, bo po prostu cała reszta, wiesz, ogarnia temat, a on tam jest jako figurant, no. I tak bardzo często jest w biznesie.
2: A ja właśnie chciałem przejść na temat Krzysztofa Kononowicza.
4: Bo a ja chciałbym jeszcze się do tego, co ty mówiłeś, Krawiec, odnieść.
2: Ale to bardzo
4: bym prosił tutaj jesteś króciutko. Jesteś w takiej roli wojującego z PiS-em. Ustawię się troszeczkę w roli takiego, powiedzmy, o obrońcy diabła, tak?
2: Ja już nie chcę tych adwokatów. Każdy teraz chce być adwokatem diabła. To jakaś moda normalnie.
4: Dlaczego jakaś moda? Ja nigdy wcześniej nie chciałem być adwokatem diabła.
2: To nie.
4: Przypisz sobie...
2: Ale Klot to w każdej audycji jest adwokatem
4: diabła. No to przypisz sobie do tego jakiś inny naming, tak? To w tym momencie nie ma dla mnie jakiegoś specjalnego znaczenia, czy ty to nazwiesz tak, czy nazwiesz tak. Ważne, żeby odpowiadało temu, co chcę przekazać. Bo ty tutaj tak straszyłeś tym, że są właśnie takie koszty, jakie poniesiemy w związku z tym, że ten brunatny, czarny, czy jakiś tam, nie wiem, fioletowy, prawda, w militarne pasy, kurwa, PiS dojdzie do władzy i że konsekwencje są takie, a nie inne. No, ja myślę, że po rządach Platformy konsekwencje będziemy odczuwać wiele, wiele dłużej, bo o ile po rządach PiS-u będzie można to prawo odkręcić, tak? Znaczy przyjdzie jakaś kolejna ekipa do władzy i będzie można to odkręcić, o tyle wielomilionowe inwestycje kosztochłonne zostaną razem z nami, tak jak stadiony, tak jak te, jak to się nazywało, te takie małe boiska piłkarskie orliki, dla młodzieży. Dokładnie, na które
2: w
4: wielu miejscach nikt nie przychodzi, a to wszystko wymaga konserwacji, to wymaga renowacji i to idzie, Krawiec, z twoich podatków już teraz i jeszcze pójdzie przez wiele, wiele lat. To tyle, co miałem ci do powiedzenia. Dziękuję i pozdrawiam.
2: Pozdrawiam, cześć. A ja sądzę, że program 500+ też nie będzie tak łatwo odkręcić.
1: No, nie odkręci się tego programu, bo ludzie po prostu kochają socjal. No, w ogóle w Polsce większość ludzi to są socjaliści. W Rosji to już w ogóle nie ma o czym mówić, tam to w ogóle wszyscy tęsknią za komuną. To jest po prostu dramat, to jest dramat. Tak jak mówi pan Zbigniew Stonoga, nie będę już tego cytował, ale to jest kadramat. Niestety, no to jest porażające, ale przepraszam, między innymi też z Polski uciekłem, dlatego że nienawidzę homo sowieticusa. No i niestety z ruskimi zdarza mi się pracować i to jest po prostu też drugi dramat, no, ale na szczęście tam oni są podzieleni, czyli na przykład Łotysze, jacyś tacy bardziej cywilizowani Rosjanie, znaczy Rosjanie nie są Rosjanami, tak? Tylko sowietikusy, te takie cywilizowane z Estonii, z Łotwy, z Litwy, no z Ukrainy to już jest tam dramatycznie bardziej, to już nie są aż tak kumaci. To nie popierają ani Putina, ani nie popierają, prawda, homo sowieticusa. Natomiast większa część Rosjan, naprawdę, no dramatycznie, ja po prostu tego nie rozumiem. Oni, wiesz, pracują w Irlandii, pracują w Wielkiej Brytanii, pracują na Zachodzie, w jednych z najbardziej kapitalistycznych krajów w Europie, no nie na świecie, ale w Europie, najbardziej kapitalistycznych krajach pracują i cały czas mówią, że komuna jest lepsza. To ja się pytam, to co oni tu robią? Dlaczego nie w Rosji nie siedzą, tak? Jak w Rosji jest większa komuna teraz niż w Irlandii czy Wielkiej Brytanii. Dlaczego tam nie siedzą, tylko pracują tu w kapitalistycznych krajach? To jest po prostu, no ci ludzie są chorzy psychicznie według mnie. To jest choroba. Zresztą to się, no aberracja umysłowa, tak to się mówi. Tak eufemistycznie o tym. Ja po prostu tego nie jestem w stanie zrozumieć, a homo sowieticus to jest najgorsza choroba, bo to jest choroba nie tylko psychiczna, to jest choroba całego umysłu, umysłu głębszego, czyli podświadomości wręcz chyba, że ludzie po prostu tęsknią za czymś takim, że państwo ci daje pieniądze, państwo, jak to mówi, kiedyś było partia, to można państwo radzi, państwo daje, państwo, no nie, coś pomieszałem, ale wiem,
2: karmi,
1: o co chodzi.
2: Karmi, żywi, wychowuje.
1: Tak jest, tak jest. I 500 plus musi być na dziecko tutaj i ludzie nie kumają tego, że jakby mieli kapitalizm, to te 500 to są to grosze, bo by mieli dużo więcej, tak? Dla siebie ze swojej pracy, ze swoich biznesów, ze swoich po prostu czynów, których dokonują i nie musieliby się na kolanach prosić, płaszczyć jakiegoś tam Kurskiego czy innego Durskiego o te 500 plus. Ludzie są homo sowietikusami w Polsce, to jest przerażające, przerażające po prostu.
2: No tak, tutaj się Jacek i słuchacze dziwią, że jedziemy po PiS-ie. No aktualnie jest u władzy PiS, jak było PO, to jechaliśmy na PO i nikt nam chyba nie zarzuci, że nie jechaliśmy na PO. No w nocnej jeździe
1: cały czas. No oczywiście, że nie, wtedy zawsze na PiS najeżdżaliśmy. Nigdy na Michnika nie najeżdżaliśmy, nigdy nie najeżdżaliśmy na Kolorową, na KOD nigdy. Także.
2: No a tak jak powiedziałeś, żywi uczy, wychowuje, to przypomniała mi się piosenka Popka. Marihuana leczy, żywi nas i ubiera. W albańskim gangu łatwo natknąć się na dealera.
1: No, Popek to też jest wariat kompletny, ale to jest przynajmniej prywatny. Za prywatne rzeczy to robi i on jest dużo lepszy w tym wszystkim, bo po prostu sam coś robi, sam zarabia, nie musi nikogo się prosić o nic, ma swoich wyznawców. No i to jest właśnie tak powinno być ze wszystkim, a nie, że mamy jakieś państwo, które będzie tutaj, wiesz, ja rozumiem, że można mieć państwo minimum i ja uważam, że jest okej. Okay. Czy nawet takie państwo, no w Irlandii też mi za bardzo nie pasuje, bo też tam socjalizm jest, mówię, no mocny, bo 500 plus jest dużo więcej w Irlandii niż 500, byłoby 140 euro miesięcznie na dziecko, na każde i także na emigranckie. Czyli na przykład jak dziecko jest w Polsce, chociaż teoretycznie tylko jest na dzieci, które mieszkają w Irlandii, ale dużo Polaków ma dzieci, które mają w Polsce, to dostaje dotacje na dzieci, które mieszkają w Polsce. Ludzie, którzy pracują w Irlandii. No po prostu taki socjal jest, że faktycznie no Irlandia, no to jest napęczniały ten socjal, to jest przesada. Ja rozumiem, że mogą, że być takie 500 plus, ale tylko na dzieci, które mieszkają w Irlandii i no nie wiem, no czy się urodziły, to sprawa sporna, no ale raczej wypadałoby, że na te, które się urodziły w Irlandii, a nie, które sobie przyjechały tak z Polski i też dostają, nie, rodzice na nie. Kasy.
2: Dodam jeszcze, że to, że ktoś jedzie na PiS, nie znaczy, że jest za PO. Co to za takie dwójmyślenie, nie? Że tylko dwójmyślenie.
1: Nie PiS to PO, nie? A tak naprawdę PiS-PO to jest ten sam medal homo sowieticusa. Ci ludzie to są po prostu pogrobowcy homo sowieticusa. Oni myślą dokładnie tak samo. Część ludzi w PiS-ie i część w Platformie nie myśli tak, ale oni muszą z tych partii wyjść, bo tam po prostu główny trzon tych partii to jest homo sowieticus. Przypomnę Wiplera, Przemysław Wipler, który był w PiS-ie, on jest wolnorynkowy, no to jest gość, który naprawdę myśli wolnorynkowo i opuścił PiS. No ale też trochę jest koniunkturalistą, bo myślał, że z Korwinem trochę ugra i teraz trochę sobie pluje pewnie troszkę w brodę, bo ale no nie wiem, no nie siedzę w głowie pana Wiplera. Natomiast też w Platformie też są tacy ludzie, którzy bardziej myślą wolnorynkowo. No wiem, że Zyta Gilowska, no już świętej pamięci, ona też chyba bardziej trochę była od tego homo sowieticusa uciekała, tak mi się wydaje przynajmniej, tak jak mówiła w tych różnych wypowiedziach. Roman Kluska, który doradza w sprawach gospodarczych, czy doradzał właśnie, czy pani premier, czy panu Kaczyńskiemu generalnie doradza, no to pan Roman Kluska, no to jest antyhomo sowieticus, to jest po prostu gość, których niestety zgnojono. Trzecia RP wszystkich ludzi takich jak Roman Kluska, wszystkich, absolutnie wszystkich zgnoiła. Czyli ludzi uczciwych, tych przedsiębiorców, takich, którzy, o których powinniśmy walczyć, bo to nie bezrobotny, nie pijaczek z podbudką z piwem, nie jakiś żul, czy nie jakiś dresiarz, narodowiec zbuduje potencjał Polski. Tylko tacy ludzie jak Roman Kluska, którzy mają wizję, potrafią wdrożyć. Większość ludzi tylko potrafi, no nie wiem, młotem klepać, bo nawet chcą po prostu mieć pracę, żeby tam od 8 do 8 i tam 2000 się należy, do widzenia i tak dalej, będą zadowoleni. I nie ma nic z tym złego. Ale ci ludzie nie są w stanie zbudować, prawda, nowych właśnie pomysłów na nowe biznesy. A tacy ludzie jak Roman Kluska są to w stanie zrobić. I co? I tacy ludzie jak Roman Kluska lądują gdzie? W aresztach. A często w więzieniach. No przecież to jest chore. Jak można tą sól ziemi, jak to było w Ziemi Obiecanej, tak? Ziemia Obiecana była Żoromskiego? No już chyba ktoś tak. Się chyba skompromitowałem.
2: A z A Stonoga też...
1: Niszczy się. No właśnie, takiego ludzi jak Stonoga też się niszczy, który miał 110 procesów karnych. Spraw sądowych.
2: No, jeden
1: to jest absurd. Jak można mieć 110 spraw? To żeby to zrobić, to musiałby co któryś dzień przestępstwo jakieś. No,
2: ja będę miał jedną i się trzęsę już, bo...
1: 110. Przecież to wiadomo, że to jest ustawka. No to jest absurd. No to sami oni pokazują, że ustawki robią na ludzi, nie? 110, kurde. I chyba większość, tylko kilka przegrał, tak? Z tych 110.
2: Jedną,
1: ja nie
2: chyba
1: wiem, kto to zrobił.
2: Czy tam dwie.
1: No ja nie wiem, to jest po prostu jakieś, wiesz, to jest jakiś kraj. No ja się nie dziwię Stonodze, że jest po prostu zezłoszczony, bo po pierwsze matkę mu zabili.
2: Przyczynili się do śmierci, tak.
1: Przyczynili się do śmierci, to raz. Dwa, niszczyli mu biznes, na szczęście nie zniszczyli do końca, niszczyli biznes, niszczyli mu wszystko, co robił. No to jest to jest po prostu zbrodniczy system totalnie. Ja nie mówię, że akurat pan Stonoga, bo też miał jakieś układy tam polityczne, ale umówmy się, no każdy musiał mieć, tak? Jeżeli już duży biznes prowadzisz, czyli tam milionowe biznesy, no to musisz być ustawiony, bo nawet Kluska też gdzieś tam się próbował ustawiać, ale mówię, no był nieprzekupny, był uczciwym człowiekiem, był no naprawdę tak uczciwym i tak w porządku, że aż ludzie się dziwili, że on był tym głównym CEO, tak, Optimusa, gdzie firma była warta miliardy złotych, a on przyjeżdżał na spotkania rady nadzorczej, walne zgromadzenia, przyjeżdżał pociągiem. I wszyscy mówili, no kurde, przecież jego stać, żeby helikopterem przylatywał, on pociągiem przyjeżdżał. No to jest po prostu właśnie taki gość, co widzę tu w Irlandii, tacy biznesmeni, którzy są milionerami, a przyjeżdżają i pracują w firmie, normalnie potrafią wózkiem widłowym jeździć. Goście, którzy są multimilionerami, na przykład 100 milionów na koncie mają. Czy wiesz, jakieś na takie pieniądze, wiesz, niewyobrażalne. No.
5: Szkoda, kurwa, na was było cokolwiek, wygłupie kujemy.
1: Niestety, homo sovieticus. Tu akurat ma rację pan Stonoga i nie wiem, ale Krawcze, myślisz, że coś się zmieni w Polsce, że ludzie się jednak obudzą i będą chcieli sami zarobić na te pieniądze, a nie czekać tylko aż panda?
2: Czy coś się zmieni?
6: A kierowcy też będą przez policję surowo karani za alkohol, za papierosy, za wszystko.
2: Zapisu to
1: A nie wolno palić, kierowca chyba nie może palić papierosa, jak jeździ. Będą karani za papierosy, będą.
2: Ja po prostu mam jakieś takie déjà vu troszeczkę, bo no tak, PiS zawłaszcza sobie kolejne różne ważne bardzo instytucje, chociaż tak, no zarzuca się, że sparaliżował Trybunał Konstytucyjny, a nikt nie pamięta, że PO z kolei miało kompletnie w dupie to, co Trybunał Konstytucyjny sobie tam gada i robili i tak po swojemu. Jak Trybunał orzekał, że coś jest niezgodne z Konstytucją, to PO sobie i tak robiło po swojemu. No to kto lepszy? Nikt. No jedni
1: to
2: i drudzy.
1: To samo, to oni są tacy sami.
2: Gnidami.
1: Jedynie uważam, że są antysowietikusowe partie i tu polecam, na 100% są dwie takie partie antyhomosowietikusowe, to jest Kukiz 15 i Korwin.
2: Okej, ale co chciałem powiedzieć? Mamy ten Trybunał Konstytucyjny,
1: tak.
2: Mamy prokuraturę, mamy telewizję publiczną, a teraz PiS planuje zmiany w ordynacji wyborczej. Już eksperci tam pracują. Jak tu zrobić, żeby zwiększyć maksymalnie szansę na drugą kadencję, nawet przy mniejszym poparciu? I z drugiej strony Świr Antek organizuje jakiś oddział żołnierzy obrony terytorialnej i chce im dawać też po 500 zł na kartę.
1: Wszystkim
2: po 500.
1: Wszystkim po 500.
2: Panie.
1: Skąd wzięli to 500? Co oni mają w głowach? 500, mieszkanie 500, 500 plus. 500 no. Mieszkań na 500-lecie Polski.
2: No bo to pokazuje świetnie, jak PiS doskonale to wszystko wyliczył i porachował i posprawdzał, czy wystarczy. Tak, każdemu po 500, taki plan, taki program. Trzeba dać każdemu po 500 zł. Każdemu. Bo i mamy tak, mamy mieszkanie 500+, mamy rodzina 500+, no i teraz karabin 500+. Tak?
1: Ale właśnie, o co chodzi? To jest mieszkanie plus czy mieszkanie 500+?
2: Wiesz co, tu akurat PiS robi jakiś, ponoć, no tak wyczytałem, nawet i pozytywne są opinie, nawet wśród tych, którzy PiS-u nie kochają, ponieważ PiS się też zabiera za takie sprawy, które innym jakoś dziwnie nie przyszło do głowy, na przykład to, żeby ułatwić ludziom wynajem jakoś, wiesz, mieszkań, na przykład, żeby były jakieś mieszkania do wynajęcia takie, wiesz, tanie, dla biedniejszych, coś dla tych biedaków robi, tak? Wiesz, z drugiej strony też czasami sobie myślę, że czemu by ludzie nie mieli trochę odczuć tego, że państwo jakoś tam stoi na nogach, no dosyć nasza gospodarka jest dobrze na świecie oceniana, tak? W stosunku do tego, co się dzieje ogólnie na kuli ziemskiej, więc niech ludzie jakoś odczują może trochę, niech dostaną coś faktycznie, no. Skoro płodzą tych nowych obywateli, no to biorą na siebie jakiś obowiązek, koszta i przyczyniają się do tego, że ten system chory, bo chory, no ale będzie mógł dalej jakoś funkcjonować, niech coś tam mają. Ja nie jestem po prostu takim zawistnikiem, no tym bardziej, że sam skorzystałem swego czasu z dopłat unijnych, tak? Mhm. Więc też jakoś tam wziąłem, ukradłem można, bo powiedzą tutaj wolnorynkowcy, tak, i libertarianie, i korwiniści. No więc no, nie czuję się tak upoważniony za bardzo, żeby teraz, wiesz, a ponoć jest fala donosów w sprawie tego 500+, że, wiesz, uprzejmie donoszę, że mój sąsiad nieprawidłowo wydaje pieniądze z programu 500+.
1: Żartujesz.
2: No, podobno, wiesz, bardzo dużo, ale okazuje się, że... Ale się okazuje, że...
1: Po prostu już... Że to jest właśnie homo sovieticus, tak. to jest właśnie to myślenie, to jest to myślenie. Ruscy są identyczni, ja mogę wam powiedzieć, bo pracuję z nimi, mieszkam, znaczy nie mieszkam na szczęście z nimi, tylko że z sąsiadami moimi są gdzieś tam. No po prostu jest dramat, ja właśnie zastanawiam, żeby nie wiem, gdzieś, no na lepszą dzielnicę mnie niestety nie stać w Irlandii, bo są dzielnice bez ruskich i z małą liczbą Polaków, ale niestety te dzielnice są bardzo drogie, nie? I to mi nie stać, bo no wiesz, jest fajna plaża i tak dalej i co? Polacy i Ruscy przychodzą i grilla robią wszyscy. To nie jest jakaś plaża, nie wiadomo jak, no ale po prostu zasyfione jest to wszystko, nie? I obleśnie to wygląda, no plaża jest, no tak jak, no nie wiem, to jest dla mnie jakieś dramatyczne, może jakaś, nie, ja rozumiem, to jest taka plaża miejska, rozumiesz, to nie jest plaża, kurczę, jakaś gdzieś w jakimś Lipidowie na jakieś jeziorko i tak dalej, gdzie można, to jest normalnie miasteczko i przy tym miasteczku masz normalnie plażę, tak, takie wiesz, spacerową plażę bardziej, no można tam piłkę pokopać, coś tam, a ci się rozwalają, wiesz, walą te... No po prostu jest dramat, nie ma tego common sense, oni nie łapią, bo homo sovieticus nie łapie, on ma myślenie, albo ktoś mnie od tyłu zapina, w tyłek tam kocha mnie miłością, albo ja jego i nie ma innej opcji, to jest właśnie takie dwójmyślenie, prawda, platforma albo PiS, albo ja będę dymał, albo ja będę dymany, nie? No to są chore rzeczy kompletnie i to jest to jest niestety, to jest kurwa dramat, jak to bym stanowił.
2: Okej, Antek organizuje te swoje brunatne koszule. Tak,
1: 500 dla każdego, 500 na karabin.
2: I ja tylko czekam, aż pewnego dnia zapłonie budynek Sejmu i posądzą Żydów o to, na przykład. Na przykład wyjdzie Kaczyński i powie, o, wiemy, kto to zrobił, to roznosi się tu zapach czosnku. I wkroczą wtedy te brunatne koszule Antka. No trochę mi ten PiS przypomina dojście Hitlera do władzy, czyli...
1: Jest, zgodzę się, tylko z jednym wyjątkiem, że oni są proizraelscy i prożydowscy, PiS... Nawet bardziej niż Platforma. Są
2: PiS? Prożydowski?
1: Oczywiście.
2: Przecież oni ciągle tropią, że ten Żyd, to żydostwo, przecież to są, nie, tam jest kupa antysemitów.
1: Nie, oni
2: słuchaj,
1: są strasznie
2: elektorat
1: prożydowscy.
2: PiSu,
1: ja się
2: elektorat PiSu
1: sobie...
2: to są słuchacze Radia Maryja, którzy są bardzo antysemitscy.
1: Ale PiS jest prożydowski i to maksymalnie. Zrzucą to na kodziarzy, zrzucą to na komuchów, jakichś byłych esbeków, komuchów i tak raczej to zrzucą, zrobią, nie? Że... tą prowokację i wtedy przejmą władzę pełną, już jak zrobią zamach. Zresztą Korwin nawet mówi, że żeby ktoś zrobił, Korwin-Mikke zawsze podkreśla, że trzeba takiego jak Piłsudski, żeby zamach ktoś zrobił i wolny rynek wprowadził i tak dalej, tylko on mówi, że nie, no nie PiS, nie PiS, nie PiS, bo on to socjaliści, tylko kodziarze, niech kodziarze zrobią zamach i kodziarze przejmą z wojskiem ten... Ale nie wiem, no jak PiS by zrobił, to chyba też byłoby okej. Zresztą sam nie wiem co i jak. Natomiast jak najbardziej no tak jest. No zobaczymy, no może będzie taki, co wtedy, co wtedy.
2: Ale to już zostawmy. Inny newsik, trochę taki może bardziej luźny. Przyjechali do nas inspektorzy z UNESCO zbadać kwestie wycinki w Puszczy Białowieskiej. No bo ta puszcza nasza jest wpisana w jakieś tam dziedzictwo kulturowe, UNESCO, tak? Coś takiego. No chroniona jest i oni tutaj chcą sprawdzać. Przyjechali tutaj na rozmowy i zostali bardzo ciekawie przywitani. Proszę posłuchajcie.
7: I się pomodlimy 10-15 sekund. Proszę powstańmy. Chcemy tą modlitwę, poproszę księdza dziekana Kościoła Prawosławnego do mnie tutaj.
8: A może być buddysta?
7: Jeżeli jest, zapraszamy serdecznie.
2: Tutaj tylko dodam, że na nagraniu wideo była

0: modlitwę do naszego Boga. Każdy ma swój obraz swojego Boga. My mamy Boga w Trójcy Świętej, więc się pomodlimy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy naszym winowajcom.
0: I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Sława Jezu Chrystu.
2: Zastanowiło mnie to na końcu. Sława Jezu Chrystu. To tak trochę mi na pogańsko brzmi, no bo wiesz. Bogom sława, Bogom wojny grzmotów słońca urodzaju. Jak Keltus śpiewał, to sława,
3: A nie było, że spal chrześcijanie ich domy, niechaj Peron będzie pochwalony,
2: to ci się z czymś innym chyba powiedział, pochwalony.
3: No tak, troszkę przesadziłem.
2: No, także zostali przywitani. No, nasz kraj na pewno teraz będzie miał taki wizerunek, że tu są bardzo bogobojni ludzie. Wiesz, to chrześcijaństwo w porównaniu do islamu może faktycznie warto jakoś nie negować tego, ponieważ jeśli to ma stanowić tylko kontrę, jak ludzie po prostu muszą być albo z jednej opcji, albo z drugiej, albo chrześcijanin, albo jesteś, albo islamista, no to niech już to chrześcijaństwo będzie, ono jest jednak 500 lat do przodu, nie? Więc w chrześcijaństwie się na przykład nie skacze po kobiecie, jest to źle widziane, jak się po kobiecie skacze i ją kopie. A w islamie na przykład jest to na porządku dziennym. Więc no to tak dla rozluźnienia, no. Obecna władza nie kryje się. Może to i dobrze, że nie kryją się też ze swoimi poglądami, no. Mają prawo też, nie?
3: To się ucywilizowało. No, islam teraz jest tak jakby 500 lat wstecz.
2: No niestety, w chrześcijaństwie kiedyś kobieta też była takim nikim. Sam Jezus Chrystus, jak pojawił się po zmartwychwstaniu, to tam Maria Magdalena chciała go uściskać, a on: nie dotykaj mnie, kobieto! Tak rzekł Azalisz. Ale mi Jezus takiego Borata trochę właśnie przypomina, bo on się tam obcałowuje z mężczyznami, tak? Nogi se myją, wszystko, a kobieta jak chce się dotknąć, to nie. I właśnie Borat też, no taka scenka, że tu się z facetem wycałował, tu wycałował, a kobieta podchodzi, to podaje jej rękę, nie? Tylko to jeszcze taką szmatę jeszcze daje. Więc no tak mi się trochę kojarzy. Przepraszam, jeśli kogoś uraziłem. Tym bardziej ja się trochę głupio czuję, urażając teraz chrześcijan, bo są tacy, którzy mi i pomagają bardzo, to ja taki jestem w rozkroku trochę.
3: Z jednej strony diabeł kusi, że chrześcijanie ci pomagają, a ty taki niedobry.
2: Straszny jestem, w ogóle tak gardzę sobą trochę. Muszę się poprawić, spróbuję, no ale no, jak tu się nie śmiać, no. Przyjeżdżają jacyś inspektorzy, a tu powstańmy, szczęść Boże, Ojcze nasz, amen. I też, no ciekawe, i buddysta może być, i Jehowy, każdy, ale wszyscy mówią Ojcze nasz.
3: Ojcze nasz.
2: Fajnie.
3: No jest dramat pod tym względem, ale no...
2: Nasz Bóg, tak. Pierw padło nasz Bóg, a potem no tam każdy ma swojego. Tak, no... I szkoda, że nie powiedział, każdy ma swojego, i katolik, i protestant, i zielonoświątkowiec.
3: Ale to jest ten sam katolicki Bóg, ten sam.
2: Taka różnorodność, nie? Katolik, zielonoświątkowiec,
3: ale
2: protestant.
3: Ale ten sam Bóg w Trójcy Przenajświętszy.
2: Prawosławny, to różnorodność jest u nas. A słuchaj, czy wiesz, co słychać u Krzysztofa Kononowicza?
3: No chyba jakiś dramat, nie wiem, matka mu zmarła, z tego co wiem, czy brat mu też zmarł, jakieś tam pobili go, jakieś ciężkie historie tam ostatnio z tym.
4: Co się stało się?
2: No właśnie, ostatnio sobie tak chciałem, starałem się przypomnieć sobie tą postać. To jest w ogóle ciekawa postać. Krzysztof Kononowicz pojawił się w 2007 roku. Słynny występ w telewizji Yard, o której nikt wcześniej nie słyszał. W ogóle, że coś takiego jest. Telewizja Yard. No, chyba może ci, co mieszkają w Białymstoku, bo to jest chyba regionalna jakaś telewizja białostocka. No i kandydował on na prezydenta tegoż miasta oraz...

0: do Rady Miejskiej starał się dostać Białegostoku z okręgu wyborczego numer 4. No i jego występ był na tyle charakterystyczny, zabawny i że obejrzało go 6 milionów osób na YouTubie. Fragment słynnego przemówienia, że nie będzie niczego i tak dalej, wyemitowały największe telewizje, TVN, Polsat, Wiadomości.
1: No, to przeszło do kultury ogólnie już w trzeciej RP, przeszło to do kultury internetowej, ale też ogólnie kultury polskiej, te wyrażenia właśnie Kononowicza, bo tak naprawdę one symbolizują nie tylko człowieka, który ma trochę, prawda, opóźnienie umysłowe, tylko stan umysłowy polityków, który jest podobny. Można się śmiać z pana Kononowicza, ale tak naprawdę większość bardzo podobnie myśli, pomimo że inaczej formułuje te treści, że nie będzie niczego, bo faktycznie politycy właśnie tak myślą, że nie będzie niczego, to znaczy bez nich nie będzie niczego, a z nimi też nie będzie niczego, w sensie takim, że po prostu będzie gorzej niż chcą dobrze, ale będzie gorzej, będzie po prostu mniej rzeczy, będzie mniej wszystkiego, prawda? I z tymi zakazami, o których mówił, prawda? O tych kierowcach, o tym wszystkim. Dokładnie politycy to robią, co Kononowicz mówił. Dokładnie to samo. Tylko że oni robią, a Kononowicz tylko mówi.
0: No tak, i on to mówi w śmieszny i charakterystyczny sposób, ma taką, ma tembr głosu i sposób wysławiania się bardzo charakterystyczny. No powstał rap o Kononowiczu. Też nie za bardzo mi się to podobało, ponieważ raper Mieszko, który nagrał piosenkę tam, co się stało się, nowe rapu po kłosie.
1: Nie będzie niczego, piosenka, ale bardzo fajna, nie wiem, mi się akurat ten pan Mieszko, ten raper Mieszko, i grupa operacyjna, tak?
0: Tak, grupa operacyjna.
1: Całkiem bardzo optymistyczny. Brakuje właśnie takich rapów bardziej klimatycznych, takich wyluzowanych, takich właśnie
0: takich lightowych, nie? Nie, że śpiewasz o dupach, narkotykach i o tym, jaki jesteś tam groźny i straszny, tylko wesołego coś i na luzie. Mi się nie spodobało to, że zaprosili Kononowicza do udziału w teledysku, a były tam teksty w stylu i został nam tylko Kononowicza pysk, no to tak, wiesz, nieładnie, pierw kogoś zaprosić, tak, i podawać mu rękę, coś, a potem, wiesz, tak śpiewać, nie, że Kononowicza pysk. To mi się w sumie nie spodobało, a ogólnie
1: no tak,
0: to Mieszko...
1: No tak, racja, no to może nie
0: takie... Mieszko całkiem spoko. No i co tam u Kononowicza? No faktycznie w 2015 został pobity dotkliwie przez trzech napastników. I to takie przykre, to jest taki człowiek,
1: i ukradli mu pieniądze, bo on miał jakieś tam pieniądze, oszczędności, coś chyba, bo to chodziło też, że kasę mu zabrali.
0: To byli ludzie, których on tam jakoś tam i nocował, i pomagał im. No sam Kononowicz to się wypowiadał, mówił: serce mnie boli, że ja, jak Pan Jezus, nakarmiłem ich, ubrałem, dałem dach nad głową, jak nie mieli gdzie mieszkać. Zaufałem, mieli dach i dom mi wyremontować, a oni co? Wyremontowali mi japę. Tak powiedział. I on jest też taki sympatyczny, no bo i wzruszający trochę, bo on sam się właśnie wzrusza, płacze przed kamerą, nie kryje się ze swoimi emocjami. Taki szczery jest, nie? I prostoduszny bardzo człowiek. Wolałbym takiego prostodusznego właśnie człowieka często niż takich inteligentnych cwaniaków, kłamców i obłudników, różnych hipokrytów. Po prostu to mnie drażni bardziej niż, zdecydowanie bardziej niż taki pan Krzysztof Kononowicz. No i on ogólnie żyje biednie. Są jakieś tam nagranka, jest wiele nagrań, gdzie on sobie kupuje jakąś konserwę rybną i tam się cieszy, że sobie cebulkę pokroi. No takie smutne to trochę. Wypromował go pan Czeczetkiewicz. Jeśli dobrze zapamiętałem nazwisko, to dosyć takie ciężkie do wymówienia. Czeczetkowicz, o. Czeczetkowicz i często zarzuca się temu człowiekowi, że ma niezłą bekę, tak? I że z niepełnosprawnego sobie robi bekę. Ja tak tego nie postrzegam. No, ten Czeczetkiewicz przecież poświęcił ileś tam lat na nagrywanie tego Kononowicza. Przypuszczam, że pomaga mu trochę. I to był taki happening trochę, taka beka od początku. No ale wyszło coś z tego zaskakującego, tak? Ten turecki sweter Kononowicza stał się ikoną i memem. I faktycznie miał tą rozprawę. Matka mu coś tam... W ogóle cały czas krążą jakieś takie niesprawdzone plotki o Kononowiczu. Albo że ten Czeczetkiewicz go tam gnębi, albo że Kononowicz gnębi swoją matkę. I zazwyczaj się okazuje, że to są jakieś kłamstwa, nie? I tak się zastanawiam, czemu tak mu wszyscy dogryzają? Bo jest słaby, tak? To jest takie strasznie małe, nie? Kopać tego, który jest najsłabszy, nie? Skupmy się może na kopaniu, tak jak my, tych najsilniejszych. Na obrażaniu prezydenta, premiera, wszystkich. No to ja oczywiście, bo Klod to niech mówi za siebie, nie będę tu przypisywał. Klodowi czegoś tutaj niegodnego.
1: Aha. Nie wiem, czy serwer nie wypadł w tej chwili. Łączy się wszystko u ciebie, jest okej, Krawcze? Tak patrzę właśnie.
0: Tak. Może się sloty pokończyły, bo ostatnio jak sprawdzałem, to było 37 osób, a mamy chwilowo 40, tak?
1: 40 maksymalnie, ale to dziwne, bo widzę, że jest 0 aktualnie, czyli tak jakby po prostu się coś nie tak z serwerem chyba zrobiło, albo źle wyświetla może. Ale ludzie słyszą chyba, tak? A nie, no i że jesteśmy, to dziwne. Coś źle chyba wskazuje ten, statystyki u nas źle wskazują. No ale dobrze, jest wszystko okej. Sorry za ten, bo wskazuje, że 0 słuchaczy jest, nie?
0: Może coś jest, faktycznie, czekaj.
1: Śmiesznie. Czekamy. Jest loteria, wygrał pan wycieczkę do Mozambiku.
0: Tak, mamy przekroczony limit połączeń, no więc słuchają nas tylko ci, którzy się wcześniej załapali. To nie jest, kochani, tak, że player wchodzi po 10 odświeżeniach, tylko wchodzi wam jak się wbijecie. No tak, mamy reglamentację, jak napisał tu Etam.
1: No tak. No i jak będziemy mieli kasę, no to nie będzie, no ale to jest po prostu zawsze trudne, bo wszystko niestety kosztuje, no. To jest smutna rzeczywistość, no niestety. No,
0: coś się złego jednak tutaj dzieje. Wygląda na to, że mogą być faktycznie jakieś problemy. Uh-huh. Być może jest to skonfigurowane tak, że jak limit jest przekroczony, to problemy się jakieś... Robią, no.
1: Czyli coś pomyślimy, jakiś damy może słabszy, dokupimy jeszcze tego z dużą liczbą tych slotów, nie? I wtedy dla każdego będzie, że jak ten, no to będzie przerzucało wtedy na większy i nie będzie wtedy problemu.
0: No, postaramy się jak najszybciej dla was to załatwić. Jeśli mamy teraz taki sygnał, że przekraczamy tą liczbę slotów, to być może następnym razem wejdziemy przez YouTube'a. No, zobaczymy. No, bo to jednak fajnie, żeby się wszyscy załapali. A ja ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, że postaram się po audycji wrzucić MP3 dla spóźnialskich od razu, żeby była, więc... Spoko. No dobra, co jeszcze za tematy? No, złapano, słuchaj, człowieka. I tutaj proszę już oklaski sobie przygotować, bo pięknie przeczytam nazwisko tego Francuza. Grégoire Moutou. Francuz. A wiesz, skąd ja tak pięknie po francusku umiem przeczytać?
1: No, nie wiem.
0: Bo to się pisze Grégoire Moutoux. To nigdy byś nie wiedział, że to się czyta Moutou. A ja sobie włączyłem syntezator mowy Iwona i znalazłem tam głos, który się nazywa Matthew. I on mi powiedział, jak to się czyta. Wpisałem, przeczytałem. Sprytne.
1: Dobra, dobra.
0: Tak się sam siebie
1: pochwalę. Ale co z nim? Co z nim? To jest Polak francuskiego pochodzenia, czy Francuz polskiego pochodzenia? O co chodzi?
0: Złapano przy granicy polsko-ukraińskiej Francuza, który szykował się do zamachu.
1: Ale co wiesz, że jaja robisz, czy to
0: nie, na serio? Naprawdę.
1: I naprawdę chciał zamach zrobić?
0: Słuchaj, i to nie byle jaki. Mógł być to, słuchaj, drugi Breivik, a nawet coś jak 10 razy Breivik. Ponieważ gość wiózł ze sobą, to jest w ogóle dziwny news, bo ludzie też nie dowierzają. No, ja sprawdzałem, nie jest to
1: ukraińsko.
0: Miał ze sobą, słuchaj, 120 kg trotylu, 5000 nabojów, jakieś karabiny w ogóle, wiesz, no, był naprawdę świetnie zaopatrzony i planował 15 zamachów terrorystycznych, między innymi podczas piłkarskich mistrzostw Europy we Francji. Planował też wysadzić i meczet, i synagogę, to jest ciekawe. I urząd skarbowy jeszcze.
1: Ale wszystko we Francji, tak? On w Francji chciał atakować. Tak.
0: Bardzo nie lubi emigrantów, w ogóle był zły, wiesz.
1: Czyli taki Breivik to, rozumiem.
0: To w ogóle się stało 21 maja, ale news został, nie wiedzieć czemu, wiesz, ujawniony dopiero grubo właśnie później. No i no, może no, całe szczęście, no kurczę, to masakra by była, ale z drugiej strony jakbyśmy tak zaczęli tym islamistom jakimś odpłacać i wysadzać im meczety, może na takiego barbarzyńcę to trzeba, no właśnie sposób taki jest, że trzeba mu odpłacić pięknym za nadobne, ty nam wysadzasz, to my ci wysadzimy, nie? A nie tam, tak jak teraz, to kochajmy się, oni nie są wszyscy źli, ubogacajmy się wzajemnie, włożę ci kwiatka do lufy, nie strzelaj. No to takie, wiesz, takie, no to oni się tylko śmieją, oni się tylko śmieją z nas wtedy, mówią, ale mięczaki.
1: No tak, niestety, są takie nacje jak właśnie Rosjanie, no w tej chwili, prawda, pod wodzą Władimira Putina, jak właśnie Arabowie, jak islamiści, którzy, szczególnie Arabowie, no bo ci wschodni, czyli Pakistan, Iran, Irak, to są ludzie bardziej cywilizowani, ale Arabowie, no niestety, no to jest dramat, to ci ludzie właśnie, oni rozumieją tylko argument siły, tylko siły, nic więcej na nich nie działa. Można po prostu im mówić różne rzeczy, a jak dostaną w gębę, to po prostu odpuszczą i wtedy się zastanawią, czy się im opłaci to. Dlatego no niestety, no, z nimi niestety trzeba ostro. No, nie ma wyjścia, no, nie ma po prostu wyjścia z terrorystami. Natomiast w Europie, no to umówmy się, no, ci terroryści to są tacy, coś pochuczą, ale to nie są tacy, wiesz, ostrzy, którzy będą to robić, co u siebie tam w krajach robią, czyli w państwie islamskim, czy też w Syrii, czy w innych krajach arabskich, co robią. No potrafią naprawdę bestialskie rzeczy robić, całe wioski wyrzynać. Tego w Europie nie robią, więc nie jest, nawet jakby mieli możliwości, to myślę, że są dużo bardziej cywilizowani jednak ci Europejscy.
0: No podróże ubogacają jakoś może i ci, co podróżują, może ci islamiści, to trochę coś tam jednak chłoną tej kultury zachodniej, nawet mimo tego, że nie chcą, to coś tam w nich tam wsiąknie, nie? Jak w gąbkę, może się wyluzują trochę bardziej, no bo po prostu to jest taka zmiana zupełnie klimatu. Wyobraź sobie, że wychowałeś się w miejscu, gdzie jest piach i koza, twoja narzeczona, tak? I nagle, wiesz, to zamieniasz na jakieś w ogóle miejsce, gdzie kobiety chodzą odsłonięte, kolorowo jest, muzyka gra, wiesz, no to tam się w głowie takiego islamisty muszą czasami kłębić różne dziwne myśli. Chociaż jak patrzę na tych emigrantów, to 99,9% z nich chodzi lepiej ubranych ode mnie i ma lepsze telefony, są ładnie ostrzyżeni w przeciwieństwie do mnie. I tak dalej, więc nie wyglądają na jakby przyjechali z pustyni. No, to taki newsik. Tutaj mnie poprawiali na czacie i Kunrad poprawiał, że jednak źle przeczytałem, że to się czyta Grégoire Muto.
1: Muto, tak.
0: Muto, a nie Mutu, jakoś inaczej przeczytałem. Mutant jakiś. No, inny news. Ziobro przekazał swoje 500 zł na biedne dzieci, co oczywiście obwieścił przed kamerami.
1: A bo ma dwójkę dzieci, tak? Z Ziobro?
0: nie wiem ile, no ale przekazał. I dostał zaraz obuchem, rozpoczęła się wojna na cytaty z Biblii. I Bartosz Marczuk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, spocznij, skomentował to tak, cytatem. Uważajcie, by nie być dobrymi na pokaz. Jeśli tak postąpicie, nie otrzymacie nagrody od ojca w niebie. No, a Ziobro oczywiście przeszedł do kontry i też wali cytatem z Pisma Świętego. Taka bowiem jest wola Boża, abyście przez dobre uczynki zmusili do milczenia niewiedzę ludzi głupich. No, i dorzucił jeszcze na dokładkę taki finisher ze Starego Testamentu. Niech serce twe nie boleje, że dajesz. To fajny cytat. Właśnie to taki mam komunikat dla sponsorów wszystkich. Niech serce wasze nie boli was, że dajecie mi coś. I tutaj przypominam, że pod ostatnią audycją tak raz na kilka miesięcy po prostu proszę o jakieś drobne wsparcie, a najlepiej duże. Więc pod audycją z Hitlerem jest mój numer konta, jakby co. To jest też komunikat dla tych, co się zadeklarowali i zapomnieli. Pozdrawiam serdecznie, nie powiem kogo. Ja się robię coraz bardziej bezczelny i roszczeniowy. Normalnie.
1: Tak, jak całe społeczeństwo polskie. W ramach właśnie sytości będzie głód narastał. Sprzeczność, a jednak działa. No i ludzie będą chcieli więcej. 500, dzisiaj 500 plus program, rodzina na swoim, mieszkania, a później co dalej? No nie wiem, jeszcze samochód dla każdego.
0: Bo każdemu trzeba dać, to Krzysztof Klonowicz tak by tak powiedział, każdemu trzeba dać, bo nie może być tak, że jeden ma, a drugi nie ma nic. Nie ma niczego. Tak by to podsumował. A też mam inny taki już na zakończenie, bo powoli się będziemy zbierali. Przypominam, że dzisiaj dostałem tutaj dostałem cynk od Etama, że podobno będzie na afterze dyskusja jest zaplanowana. To jest taka nowość, że zaplanowany jest temat na aftery, słynne aftery, tu dodam, które się odbywają po audycjach w nocnym radio. I dzisiaj będzie rozmowa o kartach prepaidowych i o nadchodzących zmianach w prawie, że te karty prepaidowe trzeba będzie rejestrować, tak? Jak właśnie, ja chciałem głupie telefony akurat zacząć robić i co? I kurde, może jeszcze zdążę kupić. Bo to tak to będą wiedzieć, kto dzwoni, no. A tak to by nie wiedzieli. No dobra.
1: Ale właśnie taki problem może być, że możesz mieć czyjąś kartę i co wtedy? Ktoś na przykład czy sprzeda i tak dalej, albo gdzieś coś z nimi, wiesz, gdzieś... No różnie bywa, prawda, z tymi kartami.
0: Można zrobić psikusa, na przykład zabrać koledze taką kartę prepaidową i zadzwonić z niej na policję i powiedzieć, jest bomba tam gdzieś, podłożyłem bombę.
1: I co wtedy? Czy kto będzie zaresztowany? Ten, co robił, czy ten, co miał kartę prepaid rejestrowaną? No to po prostu, ale znając umysłowość, prawda, naszych służb, można stwierdzić, że mogą być takie wypadki, że kogoś można zaresztować właśnie tak, bo no jak, to przecież z jego telefonu, no to jest oczywiste.
0: Mam jeszcze jednego newsika zabawnego takiego, aż ciężko uwierzyć, że prawdziwy, no ale też wygląda na prawdziwy, normalnie był na portalu. Ja może takim w konwencji trailera to odczytam. Północna Karolina. Kobieta sprzedaje sąsiadce zamrażalnik. Zapomniała jednak opróżnić zawartość, a były to zwłoki matki. No właśnie, kobieta z północnej Karoliny sprzedała zamrażalkę i zapomniała z niej wyjąć zwłoki matki.
1: Co za bzdura, ale...
0: No ale zaraz. Tu się wiesz, i policja się wypowiada, policjanci z Goldsboro w północnej Karolinie, no to komentują, że wygląda na to, że umarła z przyczyn naturalnych, tylko
1: co robiła w lodówce.
0: Co robiła w lodówce, to wszystkich zastanawia. Może ta kobieta była, wiesz, związana bardzo z mamusią.
1: Matko nie chciała, tak.
0: Ja też jestem jakoś tam związany i też umówiłem się z mamą, że skremujemy ją i ja sobie będę na telewizorku trzymał.
1: O rany, to jest...
0: Mamusia.
1: No nie wiem, jak to stwierdzić. Troszkę jest zboczone. No.
0: Nie no, że tak sobie żartuje trochę, tak się...
1: Ale dużo ludzi ma właśnie te takie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych jest to popularne właśnie kremacja. Tylko że to też ta kremacja to jest taka ściema trochę, bo to nie wszystko się kremuje, wiesz, tam trochę kości zostaje i to się odrzuca i tylko popiół jakby się, wiesz, ściąga z człowieka. Znaczy z człowieka, no, że po prostu nie spala się człowiek do samego popiołu, bo to trzeba było mieć, nie wiem co, bombę atomową czy coś takiego naprawdę potężnego, no a tam są piece zwykłe, znaczy takie mocne, ale no nie aż takie, żeby, wiesz, spopielić, to nie jest prosto spopielić człowieka, więc tam trochę kości zostaje i one są po prostu, nie wiem co z nimi, wyrzucane chyba, tak?
0: No są takie kosteczki malutkie tam w tym prochu chyba.
1: Nie, chyba...
0: Bo pamiętam, że jak przez taki zbieg nieoczekiwany wydarzeń kiedyś Al Bundy przyrządził hamburgery właśnie z prochów matki Marcy, no tam do grilla jej dał, to potem tak właśnie w zębach strzelało coś i on tak je, o, chrząstka. No tak... Tutaj Etam pisze, że jemu kremowanie kojarzy się z kremem, a mi z kremówkami papieskimi.
1: O Boże.
0: A wiesz, że Szwed podobno chciał nam dać stronie polskiej nagrania rozmów załogi
1: Smoleńska, tak?
0: Samolotu Tu-154M. Tak. I wiesz, ja nie wierzyłem ci, jak ty mówiłeś, że wiesz, że wiele służb ma takie nagrania. To się okazuje, że faktycznie mieli i proponowali zaraz po katastrofie i polska strona powiedziała, nie dziękuję.
1: No, ale jeżeli polska strona uczestniczyła w tym, na przykład to był zamach i uczestniczyła w zamachu, no to po co mieli dowody brać? No przecież bez sensu.
0: Właśnie.
1: No chyba morderca nie będzie, prawda, pomagał w ustaleniu przyczyn.
0: Tutaj mnie Etam jako znawca i miłośnik wielki serialu Świat według Bundy'ego, o którym był zresztą spoiler też, podpowiada, że to była ciotka Marcy w tej urnie i to jej chrząstki strzelały.
1: Ale zastanawiam, po co w tym filmie było, że oni przyrządzili te hamburgery? To jakiś absurdalny.
0: Nie,
1: jest
0: no, taki... no to chodziło o to, że Al miał taki patent swój na wyśmienite hamburgery polegający na tym, że nie myje nigdy grilla. I ma tam prochy te same cały czas i popiół w nim. I Peggy niechcący wywróciła tego grilla. To był zresztą jedyny przypadek, kiedy się autentycznie Ala bała, że jej spuści bęcki za to i chcieli to uzupełnić czymś i niechcący właśnie tam, bo oni tam kradną cały czas, tam wiesz, co tam znajdą, to kradną, no i tam dzieciaki znalazły tą urnę, ale no nie kumały, co to jest i wsypały te popioły tam do grilla i się zajadali potem wszyscy.
1: A tak to było, no tak, no to był to odjechany, to zresztą później był wzorowany na tym serialu, prawda, Świat według Kiepskich. Wzorowany, no powiedzmy, no wyszło, prawda, zupełnie inaczej.
0: Nie był wzorowany za bardzo, tylko tak główny motyw, no ale wiesz, motyw, no seriali tak. O tym, że rodzinka jest, tak, że córka, syn, to jest dużo, ale filozofia serialu, o czym mówiłem właśnie w spoilerze, była trochę inna jednak i ciężko ze sobą te seriale porównywać. No słuchajcie, z mojej strony to są dzisiaj wszystkie newsy, które zebrałem. Nie mam więcej. Jeśli ty, Klot, jeszcze coś masz...
1: Nie, z mojej też. Na dzisiaj też tyle rzeczy, dość nie za wiele, ale mogą trochę z Berlina powiedzieć. No, trochę mogę powiedzieć jak jeszcze o Berlinie chwilę, ale to chyba nuda jest trochę. Bauhausu troszkę można było zobaczyć. Architekturę Bauhausu. Zresztą nie wiem, podoba mi się. Podoba ci się architektura Bauhaus?
0: Bardzo, tak.
1: No, bardzo fajna jest. Nie taka, to jest modernizm, dobrze mówię?
0: Tak. Tak, bardzo mi się podoba. Jest taka elegancka, bryłowata. Ja to lubię takie rzeczy.
1: A wiesz, że Hitler walczył z Bauhausem?
0: Tak?
1: Oni byli przeciwni właśnie, bo Bauhaus to była taka trochę niby siermiężna, bo dużo betonu było tam, ale tak naprawdę w inną stronę trochę ten beton był przekierowany, bo Hitler chciał takie, wiesz, jebutne, takie jak komuniści to samo, czyli takie wielkie, brzydkie, ale mocarne, takie, wiesz, że to nie zniszczysz bombardowaniem nawet tych budynków, takie przestronne, takie no takie nijakie po prostu, jakby z jakichś filmów dystopicznych, nie? Takie wielkie, no zresztą szczytem tego typu architektury hitlerowskiej, no tego typu hitlerowskiej czy sowieckiej jest pałac w Rumunii, w Bukareszcie. To jest największy pałac na świecie. Ceausescu sobie zbudował. No i po prostu tak wielki pałac, że no szok. To jest szok, co tam się działo. No ludzie tam też, wiesz, bidę klepali, chleba nie było w sklepach, a ten pałac największy strzelił, nie? No później go powiesili, co prawda, ale ludzie, ale takie rzeczy robił. Natomiast Bauhaus w inną stronę trochę idzie, że po prostu to ładnie wygląda i pomimo, że jest z betonu też, z różnych, ale nie tylko, prawda, Bauhaus nie tylko sam beton, nie tylko te takie siermiężne konstrukcje, ale dużo szkła, dużo jakichś takich właśnie kształtów fajnych, nie?
0: No, bryłowych. I takie geometryczne to jest wszystko dosyć i kwadraciokowate. Mi się to podoba. Ponoć w polskiej architekturze jest bardzo dużo tego Bauhausu, ale tworzonego tak trochę, wiesz, na dziko i nieświadomie do końca, nie? Że ta architektura PRL-owska troszeczkę w tą stronę też
1: ciągnęła. Zgodzę się z tobą. Mieliśmy świetnych architektów wtedy, którzy chcieli lepsze projekty robić, ale komuniści nie pozwalali, wiesz. To był ten problem, że naprawdę ci architekci polscy byli naprawdę rewelacyjni. Nie, tylko, no mówię, no komuna zawsze mówi, a za duże okna trzeba zmniejszyć, albo to tak, no po co tak ma wystawać tutaj ten tutaj balkonik, trzeba go skrócić tutaj, ale to będzie źle wyglądało, no ale to jak to tak wygląda, to musi tak wyglądać, no jak w Rosji, jak w Związku Radzieckim, podobnie.
0: Panie architekt, na takiej przestrzeni to spokojnie dwie osoby mogłyby mieszkać, a nie jedna. O.
1: No i to PiS właśnie tego dąży, że będą architektom mówili, jak mają wyglądać, prawda? Taki Kaczyński wyjdzie i mówi, gdzie to panie, co to?
0: A żebyś wiedział, i to się dzieje, słuchaj, PiS...
1: Gdzie to takie tutaj wigibasy takie, to po prostu tu kosmieście, to nie... Nie,
0: coś kiedy. Słyszałem wczoraj, słuchałem sobie konkurencji i mówili właśnie w audycji, że PiS coś takiego zrobi, jakieś zmiany w prawie budowlanym, które zmuszą deweloperów do przebudowywania w ogóle, wiesz, mieszkań. I to jest jakaś tragedia dla dewelopera. I zostało to podsumowane tak, że zgodnie z prawdą. I taki jest fakt, że w Polsce ciężko coś zaplanować. Jak się jest przedsiębiorcą, to wiesz, to wydasz kupę kasy, zainwestujesz coś, a drugiego dnia się dowiesz, że musisz wydać jeszcze drugie tyle, tak? Bo się pozmieniało wszystko i będziesz miał opóźnienie o pół roku na przykład. I zbankrutujesz najprawdopodobniej, bo PiS... PiS to jest trochę taki Kim Jong-un, tak, który na wszystkim się zna i wszędzie przychodzi, to nie może tak być, że to tak wystaje, to trzeba to wepchnąć. Wszystko wie lepiej i wszystko zmienia cały czas.
1: Czy PiS da nam wolność?
0: PiS da.
1: To pytanie. PiS da wolność, da, PiS da. Nie, no to jest to. Zresztą pyta chyba wymyśliła to pytanie, czy ktoś inny wymyślił? Może gdzieś w internecie, ale oni to.
0: Jak świat.
1: Oni to wprowadzili w życie, nie? To pytanie wrzucili, nie?
0: Stare jak świat.
1: Coś w tym jest pytanie.
0: Tak przy okazji to widziałem, no bo znamy chyba wszyscy tutaj słynne spotkanie Pyty z Kazimierą Szczuką, tak? Że...
1: A były dwa takie spotkania.
0: Jak prowadzący, i jak pan redaktor z Pyty, zapomniałem niestety, on ma taką dziwną ksywkę.
1: Koza.
0: Właśnie to nie był Koza chyba.
1: To był Koza. To Koza dostał w gębę. Dostał w gębę, od tak? Sztuki. No. Znaczy, no to dostał w gębę.
0: No dostał, tak. I potem się znowu spotkał i nastawiał, i powiedział, i zadał je dokładnie to samo pytanie. Czy pani wie, że pani program ssał pałkę? Tak po prostu się nie wysilił. Znowu się o to zapytał. I nastawił się tak jeszcze tak do ciosu, a Szczuka tak fajnie mu odpowiedziała, że ja nie powtarzam swoich dowcipów dwa razy.
1: Bo pan spyty jest, niestety tak.
0: Spyty, niestety. Ale wiesz co? Było,
1: ale to był inny, wtedy to był chyba Jaok.
0: Jaok chyba tak.
1: Jaok, bo Jaok był wtedy, co nie dostał w gębę, a Koza był wtedy, co dostał. A
0: to drugi się teraz nastawił.
1: Drugi nastawił.
0: Ale myślę,
1: się,
0: że zabawniejsze by to było, gdyby tak powiedziała, że nie powtarza dwa razy tych samych dowcipów i kopnęła go tym razem w jaja na przykład. I to by był nowy dowcip.
1: Dobre. Dobre by było. No tak, no to jest fajne, jest trochę takich, no musimy trochę właśnie no, mieliśmy w planach, tak, zapraszać tych właśnie śmieszków różnych internetowych, takich, którzy no, ten świat czynią bardziej wesołym, szczególnie polski świat smutny, pokazują, że dużo więcej jest barw niż tylko PiS, Platforma, niż tylko Nowoczesna, KOD i Kukiz. Jest po prostu świat poza polityką, jest z od lewa do prawa, kolorowy, różnobarwny. Tutaj jeszcze narkotyki wchodzą, które jeszcze zwiększają ilość barw, które widzimy i tak dalej. No, jest tu muzyka, piękna muzyka, gdzieś zupełnie apolityczne rzeczy, których jest dookoła całe mnóstwo fajnych. No, ale o tym się nie mówi, to się nie zauważa tego i no niestety, no, i to gdzieś umyka.
0: No, tak więc zapraszamy Was... No, w imieniu tutaj Etama, który się opiekuje stroną etam.myplace.us. Tym razem Etam przypomina, że trzeba, jako że stronka jest troszeczkę w przebudowie, zmienia się, widziałem, no projekt się robi coraz fajniejszy, stronki. Wcześniejsza wersja wyglądała trochę jak, tak pachniała Amigą troszeczkę, bo Etam jest zagorzałym Amigowcem do dzisiaj. Kurczę, my to takich dziwaków zbieramy trochę, nie? Ale to są pozytywnie zakręceni wszystko ludzie.
1: Przydałby się ktoś z ZX Spectrum.
0: A Spectrum bardzo miło wspominam. To był mój pierwszy taki komputer z prawdziwego zdarzenia, bo wcześniej to była jakaś taka pra konsolka do gierek. No nieważne, w każdym razie chciałem powiedzieć, że tutaj Etam przypomina, że dzisiaj trzeba wejść przez trochę innego linka, to znaczy od razu na czat. I tego linka znajdziecie na naszym czacie, na którego można wejść przez nocneradio.pl. Tak trochę no jak w grze RPG, wejdź pierw tu, potem tam, to ten linka skopiuj.
1: Tam kliknij, tu wpisz coś, hasło, gdzieś tutaj ten, tu wciśnij przycisk, uruchom mikrofon, uruchom kamerę i jesteś.
0: Strona audiofila, czyli człowieka, który zbierał przez jakiś czas nasze audycje i publikował na bieżąco, jest niestety w przebudowie, z tego co widziałem dzisiaj, jeszcze nadal. No ale śledźcie, wchodźcie od czasu do czasu na audiofil.com, na nadajnik.com.pl, tak? Dobrze mówię? Na nadajnik.com.pl. Teraz jeszcze...
1: Chyba tak.
0: Tak, nadajnik.pl i sprawdzajcie. A dzisiaj audycja dzisiejsza pojawi się w MP3, jako że audiofil chwilowo na urlopie. Audiofil pisze, że działa cały czas. No jak działa, jak jest obrazek tylko? A w ten obrazek trzeba kliknąć, tak? Żeby dopiero wejść.
1: Widzisz,
0: a to ja już zgłupiał kompletnie tu. No ale klikam i tu jest oczekiwanie. Kurczę, wiecie co? Ja chyba was wprowadzałem w błąd, bo mówiłem, że strona jest w przebudowie. No ale coś się nie ładuje, coś się ładuje w nieskończoność. Jakieś wolne masz serwery audiofilu? No tak, audiofil pisze, że klikasz w obrazek audiofilu. Może i kurczę się tam znasz na czymś tam, nie wiem, na programowaniu coś, ale tak się nie robi stron, że... O, weszł, faktycznie działa. No kurde, no to mnie zmyliło, to wygląda jak under construction, no. Ale jak głupi jestem.
1: Trzeba klikać.
0: A może to ja jestem głupi po prostu.
1: Klikasz i jesteś.
0: No jest strona, jest Nocny Marek. To ja zaraz muszę tutaj wkleić linka na stronie, bo ja go wykasowałem, bo byłem przekonany, że jest strona w trakcie przebudowy, no.
1: No tak, bo wolno faktycznie się ładuje, wolno.
0: Audiofilu, nie przejmuj się, on pisze, że jestem amatorem, a ja jestem głupkiem, widzisz, bo nie skumałem, że trzeba kliknąć w obrazek, mimo że zajmuję się webdesignem i internetem. To widzisz, to jest, musisz jak dla głupka robić, tak żeby krawiec nawet to zrozumiał, no. Jest, widzę, najnowszy spoiler, piękne banery, jest teoria chaosu, jest Nocny Marek, no jest wszystko. Fajnie i takie miniaturki porobione, no widać, że człowiek się postarał i fajnie teraz to zrobił. Jest nowoczesny taki szablonik, sprawdzimy czy responsywny. No responsywny, no nie ma lipy. Audiofilu, dobra robota, naprawdę, dużo lepsza strona jest od starej. Bardzo, bardzo zawodowy szablonik całkiem.
1: A ja tylko jeszcze zareklamować chciałem twoją audycję Spoiler, gdzie przedstawiałeś właśnie rodzinę Świat według Kiepskich oraz rodzinę Bandich.
0: No był taki odcinek, ale ostatni był o filmie On wrócił. Wszystkim ten film polecam, naprawdę zajebisty niemiecki film, no, w którym Hitler się pojawia w czasach współczesnych na ulicach Berlina i jest brany za showmana, za komika na początku. i rodzi to różne zabawne sytuacje. Dobra, to co, nie przedłużamy, znikamy, tak bo, jest, bo już tak się jest. Tu after pewnie
1: wszystkiego dobrego, trzymajcie się, miłego tygodnia i do usłyszenia za tydzień.
0: Do usłyszonka, mówili do was Krawiec
1: i Claude.
0: Bye, bye.

Samochody elektryczne już nas nie opuszczą. Nie są już dziwacznym wybrykiem dla ekscentrycznych miliarderów, lecz coraz bardziej zadomawiają się na drogach, w tym również europejskich. Podobno jednak nie ma róży bez kolców, a brak rury wydechowej nie oznacza jeszcze, że auto jest przyjazne dla środowiska. Co z emisjami związanymi z jego produkcją, a także wytworzeniem energii elektrycznej, dzięki której będzie mógł się poruszać? Sprawdzam. Porównać samochód spalinowy i elektryczny nie jest łatwo. Nie sprowadza się to nawet do prostego podziału na konstrukcję oraz na eksploatację. W zależności od lokalizacji, fabryka produkująca fotele do samochodu może mieć ogromny ślad węglowy, bo może korzystać z prądu z przestarzałej elektrowni. Sama produkcja również powoduje własne dodatkowe emisje, do tego należy doliczyć transport części pomiędzy fabrykami i uwzględnić ślad węglowy źródła energii, z którego ów transport korzysta. Z drugiej zaś strony, fotel zrobiony w Indiach, który później trafi do fabryki w Europie, może być najbardziej szkodliwym elementem układanki. Oczywiście, przestrzeganie rygorystycznych norm sprawia, że cena końcowego produktu będzie wyższa, ponieważ zakłady produkcyjne musiały zainwestować gruby szmal w nowoczesne rozwiązania. Więc mamy do wyboru bardziej przyjazny dla środowiska, ale drogi samochód, albo niezbyt przyjazny, ale za to tani. I to jeszcze na długo przed tym, nim włożymy do niego jakikolwiek silnik. Sama eksploatacja też nie zaczyna się dopiero na podłączeniu samochodu do dystrybutora paliwa czy do gniazdka elektrycznego. Energię elektryczną trzeba pozyskać z czegoś, przesłać ją. Ropę trzeba również wydobyć, odpowiednio przetworzyć, przetransportować, składować, a to wszystko przy użyciu wyspecjalizowanych dzieł inżynierii, które również swój ślad węglowy mają. Zupełnie osobnym problemem jest produkcja baterii do samochodu elektrycznego. Szwedzki Instytut Środowiska na zlecenie szwedzkiego Ministerstwa Transportu oraz Agencji Energii przeprowadził w 2017 roku badania wpływu produkcji baterii litowo-jonowych na środowisko. W badaniach wykazano, że produkcja ogniw do jednej tylko Tesli S wiąże się z emisją dwutlenku węgla, jaką samochód spalinowy produkuje przez ponad 8 lat. W końcu zaś należy uwzględnić kopalnie kobaltu, gdzie w niewolniczych warunkach ludzie wydobywają składnik niezbędny do produkcji baterii. Punktem wyjścia dla opracowania tego odcinka była właśnie lektura owego szwedzkiego raportu, do którego odnośnik tradycyjnie znajdziesz w notatkach. Słyszałem już o nim dawniej, lecz jakoś nigdy nie było mi po drodze, by faktycznie do niego zajrzeć. No i właśnie, raport, nie badanie. Nie mogę jednak tu winić autorów tej pracy, lecz dziennikarzy, którzy ją opisywali. Nie przeprowadzono tam żadnych badań. Zebrano natomiast wnioski z faktycznych publikacji. I dla jasności nie ma w tym nic złego, tylko nazywajmy rzeczy właściwie. Ale przejdźmy do treści raportu. Praca opisuje, w jaki sposób zbudowana jest bateria litowo-jonowa, a następnie za punkt odniesienia przyjmuje ilość emitowanego dwutlenku węgla na ogniwo o pojemności 1 kWh. Analizuje proces wydobycia surowców, ich przetworzenia, zmontowania baterii oraz późniejszej utylizacji z podziałem na poszczególne składniki baterii. Stara się opierać na różnych źródłach i badaniach, uśrednia wyniki, ogólnie wygląda to całkiem sensownie. Co prawda, w całym raporcie nie pada to medialne porównanie, że produkcja baterii do Tesli S odpowiada emisjom samochodu spalinowego przez ponad 8 lat, ale można przecież wziąć ten przelicznik kilogramów dwutlenku węgla na 1 kWh, przemnożyć przez pojemność baterii Tesli i... Czekaj, co? Sam Elon Musk, zapytany o opinię na Twitterze, z politowaniem potraktował zarzuty. Gigafabryki Tesli oparte są o odnawialne źródła energii, pokryte są panelami fotowoltaicznymi, ślad węglowy ogniw jest wielokrotnie mniejszy niż ten, który napisano w raporcie. Popular Mechanics, istniejący od 116 lat magazyn popularno-naukowy, był mniej wybredny w opinii i nazwał szwedzki raport kompletną bzdurą i bełkotem. Co tutaj poszło nie tak? Bardzo wiele. Po pierwsze, szwedzki raport jest ze Szwecji. Zapytać można, no to cóż, że ze Szwecji. Kultura codziennego wykorzystania samochodu jest różna dla różnych krajów i środowisk. Oszacowanie emisji samochodów spalinowych zostało obliczone dla zwyczajów szwedzkich, gdzie samochodem się jeździ mniej niż w USA, a i silniki są mniejsze, zaś normy emisji spalin dużo bardziej rygorystyczne. Raport wymieniał modele Tesli, jak i parę innych samochodów elektrycznych, jako przykłady najpopularniejszych modeli, ale w żadnym wypadku nie starał się pouczyć jakiegokolwiek innego kraju. Co więcej, boom na produkcję akumulatorów obserwujemy od dość niedawna. Wskutek dużego zapotrzebowania linie produkcyjne zaczęły ewoluować, konstrukcja baterii zmieniać się, zaś cena wytworzenia ogniw i ich ślad węglowy spadać. Według szacunków Bloomberga od 2016 do 2021 roku rynek ten powiększy się dwukrotnie, a przewidywania te całkiem nieźle zgadzają się z obserwowaną rzeczywistością. W końcu zaś był to raport, który opierał się na ogólnodostępnych publikacjach i próżno w nim szukać opatentowanych sekretów topowych producentów pojazdów elektrycznych, którzy nie tylko obiecują dobrą wydajność,
moralność, lecz również skontrolowani nie mają problemu ze spełnieniem norm. W końcu zaś wniosek płynący z raportu był zupełnie inny niż informacja, która poszła w świat. Wnioski skupiały się na tym, że niezbędne są inwestycje w technologię recyklingu, ponieważ nie możemy się już zadowolić jedynie neutralizacją szkodliwych budulców baterii. Musimy je w jak największym stopniu wykorzystać. Niezależnie od treści raportu, producenci ogniw zdawali sobie z tego sprawę i cały czas usprawniają procesy produkcji. Od 95 do 98% składników współczesnych baterii wraca na rynek. Zamiast wydobywać w Kongo rudę zawierającą raptem 2% kobaltu, możemy go odzyskać z naszych starych telefonów komórkowych czy laptopów. Mamy wówczas z głowy kopalnie, niewolnictwo, koszty wydobycia, transportu i oczyszczenia. Recykling w powszechnej świadomości jest jedynie czymś, co pozytywnie wpływa na środowisko i sprawia, że surowce wtórne nie zalegają na potężnych hałdach wysypisk śmieci. Nie należy jednak zapominać, że recykling ma jeszcze jedną istotną wartość. Sprawia, że to, co kupujemy, finalnie jest tańsze dla nas, konsumentów. Warto o tym pamiętać następnym razem, gdy nie będzie nam się chciało przepukać puszki po brzoskwiniach i wyrzucić jej do stosownego kontenera, albo gdy nie będzie nam się chciało zamówić właściwego transportu, który zaopiekuje się naszym starym telewizorem czy lodówką. Oczywiście nie twierdzę, że emisje związane z produkcją pojazdu są pozbawione znaczenia. Wiemy dziś jednak, że medialne wnioski zbudowane na podstawie szwedzkiego raportu zawierają liczne fałszywe stwierdzenia, których nawet wyciągnąć z tego raportu nie bardzo jest jak. Przejdźmy jednak do kosztów eksploatacyjnych. Samochód elektryczny zasadniczo jest tak zielony, jak zielone jest źródło energii, z którego korzysta. Aby porównywać emisję dwutlenku węgla powodowane przez auta na prąd, korzystamy z jednostki ekwiwalentu CO2 na kilometr, który jest wyliczany dla każdego kraju na świecie, a w USA nawet dla poszczególnych stanów. Na podstawie tego, skąd dany kraj prąd bierze. Polska znajduje się w ścisłej czołówce i emituje niemal najwięcej dwutlenków węgla do wytwarzania energii elektrycznej, niemal trzykrotnie więcej od wspomnianej już dziś Szwecji, niemal doganiając Chiny. Ekwiwalent jest jednak porównywalny ze średnimi emisjami samochodu spalinowego. Nie jest to jednak wina samochodów elektrycznych, ale tego, że ciągle opieramy się na węglu, boimy się elektrowni atomowych i innych nowoczesnych źródeł energii. We Francji, która na atomie opiera się od lat, ekwiwalent dwutlenku węgla na kilometr jest ponad dwukrotnie niższy. W sąsiednich Niemczech zaś, gdzie populistycznie zaczęto odchodzić od atomu, wartość ta jest tylko troszkę lepsza od polskiej. Z kolei w Chinach czy w Indiach korzystanie z samochodu elektrycznego jest równie szkodliwe, co wożenie się 20-letnim Maserati w dieslu. Dokładne liczby znajdziesz w linku w opisie odcinka na stronie sprawdzam.studio. Wiemy, że można inaczej. Po drugiej stronie Bałtyku nowoczesne źródła energii elektrycznej udowadniają, że przestawienie się na elektryczne samochody jest pożyteczne. Doniesienia związane z produkcją nowoczesnych pojazdów oczywiście nie mogą być ignorowane, ale również nie należy ich ślepo powtarzać, tym bardziej jeśli wnioski, które puszczamy dalej, nie pochodzą ze źródła, tylko z wypowiedzi jakiegoś dziennikarza, który po łebkach przeczytał raport i stwierdził: haha, mam haka na samochody elektryczne. Co więcej, czynników związanych z produkcją jest bardzo wiele i nie jest wykluczone, że plastikowe wykończenia wnętrz, które spotykamy zarówno w samochodach elektrycznych, jak i spalinowych, nie powinny być pomijane przy szacowaniu śladu węglowego produkcji całego pojazdu. Świat do przodu. Rozwiązania technologiczne, które mamy w swoich urządzeniach dziś, za dekadę będą przestarzałe. Profesor Tao Yang, pracujący w Instytucie Bioenergii i Technologii Chińskiej Akademii Nauk, swoją profesurę zdobył projektując nowy rodzaj baterii, gdzie energia bierze się z utleniania metalu tlenem z powietrza. Gęstość energii w takich ogniwach jest wysoka w porównaniu do obecnych powszechnych rozwiązań. Przyszłość stoi przed nami otworem, zostało nam jedynie kilka schodków do pokonania. Świat do przodu. Koniec ery małych silników spalinowych jest już widoczny na horyzoncie, wydarzy się za naszego życia i nie powstrzymamy go w żaden sposób. Jak każdym nowoczesnym rozwiązaniom, warto się temu bacznie przyglądać. Bacznie. Nie ślepo. Głupio by było, gdyby za 50 lat porównano nas do tych, którzy desperacko bronili końskich zaprzęgów u świtu rewolucji motoryzacyjnej.

Witajcie. Czas ostateczny dzisiaj. Postanowiłem już nie katować ludzi polityczką. Audycje humorystyczne to może jak coś mi wpadnie do kiesy, jak coś wrzucicie do czapki, to wtedy tak dziwnym trafem mam bardziej humor na dowcipkowanie, tak jakoś, no, a dzisiaj opowiem

0: o rzeczach mrocznych, mistycznych trochę. Ale mam nadzieję, że bardziej was zainteresują rzeczy, które wam powiem zupełnie nie magiczne, nie mistyczne. Bo właśnie trochę o tym będzie dzisiejsza audycja. O tym, że być może cała ta magia, mistycyzm, okultyzm, spirytyzm, obrzędy, ganianie w czerwonych albo czarnych szatach i mroczne inkantacje, to może nam to odwraca uwagę od czegoś ważniejszego, dużo ważniejszego, czegoś konkretnego i czegoś, co nas bardziej dotyczy. Może to jest zabawa dla ludu trochę. Można wpłacać na zeszyt. Nie, ale serio, jakbyście mi podreperowali kiesę, niezależnie, znaczy nie odbierajcie tego tak, że no bo powiedziałem, że humor mi się polepsza, jak są donajciki, wiadomo, ale to zawsze też będą i takie audycje. No właśnie, czy wiecie, czym jest Bohemian Club? Na pewno słyszeliście o Bohemian Grove, czyli o miejscu, które należy do tego właśnie klubu tajemniczego, elitarnego. I temat mnie zaciekawił, bo od dawna interesowało mnie to, co się dzieje w tym ośrodku na terenie Bohemian Grove. No, szczególnie po opublikowaniu przez Alexa Jonesa tych niesamowitych materiałów, gdzie zobaczyliśmy, jak elity tego świata, możni tego świata, bogacze, ludzie wpływowi, politycy uczestniczą w czymś bardzo dziwnym. Rozmawialiśmy o tym już na antenie kilka razy. No i wiecie, sceptycy jak to sceptycy. No bawią się chłopaki, nie? No fani rzeczy tajemniczych, niewyjaśnionych z kolei snują różne przypuszczenia, omawiają symbolikę, bogatą symbolikę, jakże przebogatą, taką, że aż groch z kapustą jest tam wręcz, symbolikę mistyczną. O tym też dzisiaj powiem. No i pytanie, czy to nas do czegoś prowadzi? O, no to miło, że wracasz, słuchaczu marnotrawny, rycerro, posłuchać. Może ci się spodoba dzisiejsza audycja. No właśnie, Bohemian Club. Zacznijmy może od tego, że powstał ten klub w 1872 roku w San Francisco, a założycielami było czworo literatów. I to nie byle jakich. Mówiąc literaci, nie mam tu na myśli osób takich jak ja, które nadużywają alkoholu i zdarza im się nawet prowadzić pod wpływem. To nie o takich literatów chodzi. Tylko o pisarzy, poetów. No, któż tam był wśród tych czterech, czworga właściwie, powinienem powiedzieć, założycieli? Mark Twain. Właściwie prawdziwe nazwisko to Samuel Longhorn Clemens, bo pochodzenie ma szkockie, tenże amerykański pisarz. No, warto wspomnieć, że mason lub wolnomularz, jak kto woli. Mark Twain, no właśnie, twórca Tomka Sawyera, słynny. No, który sobie zmienił, no, jak to pisarze, twórcy, artyści często sobie zmieniają imię i nazwisko, no, a raczej przyjmują pewien pseudonim, który staje się ich imieniem i nazwiskiem. Spotkałem się kiedyś z takimi oskarżeniami, że on miał w sobie coś z rasisty. Okazuje się, że wręcz przeciwnie. No, z tego, co dziś wyczytałem, wynika, że właśnie walczył z rasizmem, walczył z niewolnictwem i był też działaczem na rzecz równouprawnienia kobiet. I zwolennik tego, aby przyznać im prawa wyborcze. I to uważam za skandal, takie poglądy, żeby baba mogła głosować. Nie wiem, czy wy sobie wyobrażacie takie rzeczy w ogóle. Baba na wybory idzie i ma prawo głosu. A kto obiad ugotuje? Oczywiście żartuję. No,
1: Ale Ramson. 25 zł. 20 zł za logo. 5 zł na pyszniutkie pomidory.
0: Może jakieś pomidory mi się uda nabyć. Mam strasznego smaka na pomidory od pewnego czasu. Rozmawiam w tym temacie. Ale nie będą to raczej pomidory z działki. Już raczej z takich domowych szklarni pomidory. Ha, dzięki. Na kawałek pomidorka jest. Za logo, czyli co? Dalej zrzutka Are Lamsonie na to, abym jednak zaprojektował nowe logo Nick? No to jak tak dalej pójdzie, to się faktycznie zbierze, bo w tej intencji już ktoś też rzucił donata. Słuchajcie, nie mam nic przeciwko w sumie. W logosach akurat jestem dość dobry w projektowaniu logosów, więc czemu nie? No, jakoś nie udało mi się znaleźć, chyba jak przeglądałem różne materiały, artykuły, zdjęcia, logo Bohemian Club. Ciekawe, teraz mnie to zastanowiło, że właściwie nie znalazłem logo. Może wy znajdziecie gdzieś jakieś oficjalne logo. No ale kto tam jeszcze był wśród tych czworga założycieli? Bret Hart, pisarz i wielokrotnie nagradzany, nieustraszony dziennikarz. Początkowo był on przywódcą grupy, formalnym, nieformalnym, ale potem został zdetronizowany przez swojego przyjaciela Marka Twaina. Został przerzucony na boczny tor. Charles Warren Stoddard. Charles Warren Stoddard. W tamtym czasie to jeszcze był głównie poeta, taki nieśmiały, młody homoseksualista, którego dwaj wyżej wymienieni starali się chronić w pewien sposób. To był taki ich, no, jak to się mówi, Beniaminek chyba tak się mówi, nie? Taki po prostu mały, takie kuci takie ich. No i potem zasłynął jako pisarz poczytnych książek i stał się też towarzyszem podróży Twaina. Słyszałem, że z tymi podróżami to trochę on fantazjował, gdzie on to nie był, gdzie ja kurwa nie byłem, no. A tak naprawdę to aż tak bardzo nie był aż takim wielkim podróżnikiem. No i czyli no, mamy tutaj jakby potwierdzenie liberalnych mocno poglądów dwóch poprzednich założycieli z tego składu, no bo skoro mieli pod swoimi skrzydłami homoseksualistę i bardzo go lubili, chronili, no to coś mówi o tych ludziach. Jak połączymy to z takimi poglądami jak walka z rasizmem, równouprawnienie kobiet, no to mamy wymaluj reprezentantów takich środowisk, jakie się obecnie niektórym bardzo nie podobają, że właśnie emancypacja kobiet, chodzą te piorunki, te aborcja LGBT, no to trochę tacy ludzie tamtych, odpowiedniki takich ludzi w tamtych czasach, można by powiedzieć. Bohemian Grove, jego patronem jest Jan Nepomucen, katolik. Katolik, znaczy wiem tylko, że był spowiednikiem. Jego statua, znaczy statua z jego podobizną, z drewna faktycznie znajduje się na terenie Bohemian Grove. I on jest patronem nawet klubu, tak? Spowiednik Zofii, żony króla czeskiego Wacława, poniósł śmierć po tym, jak odmówił ujawnienia tajemnicy spowiedzi, królowej Zofii, królowi Wacławowi.

zachowania tajemnicy. Członkowie tego klubu obecnie, bo tak to przeskakuje, no chcąc nie chcąc, odpowiadając tutaj na wasze komentarze. A, to Are Lamps, tak, dobra, to już wiem, o co chodzi. Przepraszam bardzo, teraz już wiem, wiem, o co chodzi. Tak, ikona, wiadomo, dobra. Myślałem, że chodzi o coś innego, wybacz. Bo tu wcześniej była taka audycja o logo NIC i też padła propozycja, że mogę zrobić na nowo. To mi się pomyliło. Dobra, wszystko jasne. No, Także cicho sza. No i kogo tam jeszcze mamy wśród tych założycieli? Mamy poetkę o imieniu Ina Coolbright. Prawdziwe nazwisko też ma inne, Josephine Donna Smith. I jest to córka brata założyciela słynnej sekty Mormonów, wyobraźcie sobie, Josepha Smitha. I w jej twórczości, w jej poezji jest obecna często no, taka skarga na trudny, ciężki los kobiety, która dla której całym światem jest kuchnia. Kobiety, która jednocześnie tęskni za jakąś przygodą, chciałaby, żeby to też jej było dane, ale niestety nie jest, bo to takie jeszcze były czasy, gdzie kobieta nie miała praw wyborczych, miała siedzieć w kuchni i siedzieć cicho i prać gacie. No, niektórzy zachowali takie poglądy do dzisiaj, im odpowiadają pewnie. Tak więc mamy jednocześnie bardzo różne osoby, a jednocześnie coś ich łączy. Może właśnie to, że są liberalni i walczą z różnymi, nie wiem jak to powiedzieć, szowinizmami, nietolerancją. Walczą o pewne zmiany obyczajowe. Idee szczytne, przynajmniej dla mnie. I mimo, że patriotyzm nie płynął w żyłach tych ludzi jakoś szerokim strumieniem, że tak poetycko powiem, nawiązując do poetów, to mieli oni jednak ważny cel, odłączenie się od europejskiej elity literackiej i być może stworzenie fundamentu pod jej amerykański odpowiednik, czyli też dosyć ważna idea im przyświecała. Tak to wynika z informacji, które posiadam. Członkowie tego klubu nie mieli, wydaje mi się, na początku jakichś wielkich planów związanych z rozwojem, z klubem, z ekspansją. Po prostu to byli tacy no, ludzie kultury, którzy się spotykali, pisali coś razem, dzielili się swoją twórczością, opiniami na jej temat. Tak naprawdę my tutaj moglibyśmy jakiś nocny klub założyć. Ja już tu myślę, co by mogło być naszym symbolem. Może sowa, bo tak noc, sowa. No tutaj dużo piszę, jam ci to. Słuchaj, może coś zachowasz z informacji ciekawych, które masz, bo ja muszę dużo do notatek, wiesz, patrzeć. Mam tu trochę notatek, jakiś plan audycji i nie zawsze uda mi się zerknąć na czata, więc no dużo z tego, co napiszesz, to pewnie będzie bardziej dla czatowników, ale może trochę później zapraszam do dzwonienia, na razie może jeszcze się trochę rozgadam, ale później bardzo chętnie odbiorę wasze telefony i możemy sobie pogadać. W sumie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby i napisać, i powiedzieć potem jeszcze raz. W zasadzie. Ciekawiej się robi, jak popatrzymy, jacy byli kolejni członkowie tego klubu. Na przykład Jack London, słynny amerykański pisarz. I tutaj kolejna rzecz, która chyba trochę łączy tych założycieli z późniejszymi członkami. Jakaś fascynacja socjalizmem, która jednak u Londona była większa i dodatkowo doszła do tego też fascynacja na przykład filozofią Fryderyka Nietzschego, ale też Marksa i interesował go też mocno darwinizm. Myślę, że to jest dosyć ważne, dosyć istotne, ponieważ

No, mamy tutaj mocno taką naturalistyczną mieszankę wybuchową. Naturalizm to jest taki nurt filozoficzny, który tłumaczy wszystko działaniem praw natury. Taki ateistyczny, materialistyczny, skupiony nurt właśnie bliski materializmowi, liberalizmowi też. Ale jeśli chodzi o etykę bardziej, naturalizm zwraca uwagę głównie na człowieka i naturę. Jest mocno kompatybilny z humanizmem. I to się robi ciekawie, ponieważ to właśnie Jack London jest tym pisarzem, którego poglądy, jakby no, synteza tych poglądów, jakiś zbiór tych poglądów, stały się wyznacznikiem, kierunkowskazem, główną ideologią, można powiedzieć, Bohemian Club. Mamy tu więc walkę o byt, walkę klas, materializm, humanizm, ideę też nadczłowieka. No, tego nadczłowieka, który jest wyzbyty w zasadzie wartości chrześcijańskich. I stają się mu obce takie rzeczy jak litość, szczególnie litość nad motłochem, nad plebsem, nad pospólstwem, nad takimi ludźmi, których jest pełno. No, zapamiętajcie te słowa, bo to jest dosyć istotne się zaczyna robić. Mamy też ewolucję, która też jest z tym wszystkim kompatybilna. Kto przeżywa? Lepiej przystosowany. Czyli no, może to być silniejszy, sprytniejszy. Czyli no, właściwie większość tych ideologii wyznawanych są to rzeczy w kontrze do chrześcijaństwa. Tak mi się przynajmniej wydaje. Możecie się z tym oczywiście nie zgadzać. Możemy sobie o tym potem podyskutować. I zastanawiam się, czy ten Bohemian Club od początku miał posiadać jakieś swoje rytuały, tak bogatą symbolikę, o której zaraz powiem, symbolikę no, nawiązującą do starożytności, od Sumerów przez Egipt, Grecję, Rzym, na Celtach kończąc i jeszcze masa innych rzeczy. Zastanawiam się nad tym. I przechodzimy do roku 1893 i w tym towarzystwie pojawia się Joseph Dew Redding. To jest tajemnicza postać nieco. Niby kompozytor i to by się wydawało, że nie byle jaki, bo napisał pierwszą operę wystawioną w San Francisco. Jednocześnie ciężko mi było znaleźć w sieci jakiś opis jego dorobku. Nie ma żadnej Wikipedii, nic. Nie ma stron. Gdzieś tam wyczytałem, że pan Redding był właściwie bardziej znany nie tyle jako kompozytor, co jako osoba związana ze światem muzyki. No i też prawnik, niby pisarz, tylko ciężko coś znaleźć, co napisał. Niby prawnik, no może stąd jego bogactwo, bo to właśnie on nabył dla klubu tereny w hrabstwie Sonoma w północnej Kalifornii. 2700 akrów, to chyba dużo, nie? Ja tam się nie znam na akrach, ale to chyba sporo, tak? Ziemi. I to właśnie on ufundował owiany dziś złą sławą ośrodek o nazwie Bohemian Grove.

0: Także w klubie powoli zaczynają się pojawiać ludzie, którzy może niekoniecznie są wielkimi artystami, niekoniecznie mają wielki dorobek literacki, artystyczny, ale za to nadrabiają grubo wypchanym portfelem. I to jest właśnie moment, w którym klub zaczyna się, myślę, zmieniać. Sam Joseph Dew Redding to jest też, no, tajemnicza postać z tego powodu, że no, hojny sponsor, to trochę dziwne, nie? Pojawia się nagle w klubie, jakimś tam klubie literatów, sponsor, który kupuje masę ziemi, tworzy jakiś ośrodek. Wiadomo, że to jest osoba, która będzie coś chciała pewnie za swoje przysługi, nie? I no, rzadko kiedy ktoś robi takie prezenty za darmo, niczego nie oczekując, no. Szczególnie jeśli jest to prawnik, to osoba taka ze świata biznesu, no, która patrzy raczej na wszystko jak na biznes. A żeby było śmieszniej, no, albo bardziej mrocznie, to jest człowiek, który wprowadził do klubu dziwne obrzędy, nawiązujące właśnie do przeróżnych starożytnych mitów, sumeryjskich, egipskich, greckich, celtyckich. Można powiedzieć, że ten człowiek stał się inspiratorem wprowadzenia do klubu otoczki znanej z różnych sekretnych stowarzyszeń, które się pojawiały na przestrzeni wieków w różnych okresach. Tutaj lepsi ode mnie mogliby pewnie znaleźć jakieś elementy wspólne różnych tajnych stowarzyszeń, tylko nie wiem, czy to jest sens i czy to nie jest przypadkiem jakiś groch z kapustą, bo mamy tutaj tyle przeróżnej symboliki, tyle różnych bogów, bóstw. Też właśnie Redding napisał scenariusz takiego, no, rytuału, przedstawienia, obrzędu, który został nazwany kremacją troski. I z tego co wiem, jest właśnie odprawiany do dziś. Bez wątpienia jakimś tropem tutaj jest bogini Izyda, symbolizująca i Syriusz, który z tego co wyczytałem, symbolizuje duszę tej bogini Izydy. Tak, znalazłem taką informację. No i ta Izyda nie jest żadną mroczną boginią. Dla Egipcjan ona była uosobieniem idealnej żony, matki, siostry. No była też czarodziejką, no ale to tam z tych różnych bóstw, to tam każdy czarodziej, nie? I raczej nie ma tu żadnej negatywnej konotacji. Dziś na terenie Bohemian Grove, czyli na terenie należącym do Bohemian Club, znajduje się wielki posąg sowy, która ma symbolizować rzymską boginię Minerwę, która z kolei jest greckim odpowiednikiem, znaczy której greckim odpowiednikiem jest Atena. I Minerwa to jest bogini, no, sztuki, rzemiosła, nauki, literatury. I czasem się też wspomina, że wojny, ale tutaj to bardziej mi pasuje do właśnie do greckiego odpowiednika, do Ateny. I znów należy tu wspomnieć, że to znów nie są mroczne żadne bóstwa, bo ta Atena jest boginią wojny sprawiedliwej, czyli nie rzezi, mordowania.
1: 30 zł. Weekend bardziej pasuje do lekko szurskich tematów. Miłego wieczoru.
0: No, możesz mieć rację, V6. Dziękuję uprzejmie za zacnego donajcika. Czy weekend? No, bardziej pasuje. Może w weekend też zrobię po prostu, nie? Prawdopodobnie w weekend zrobię i jakąś poważniejszą audycję, ale myślę, że może być to spoiler. Na przykład o Squid Game, o koreańskim serialu, fantastycznym serialu, który poleciliście mi. Przepraszam, nie pamiętam, kto polecił, ale serial jest genialny. No już wciągnąłem nosem cały sezon, oczywiście. Oglądanie kompulsywne. I no, jestem bardzo usatysfakcjonowany. I może nawet dzisiaj trochę jeszcze napomknę na ten temat. Zobaczymy, jak to będzie. No, w każdym razie to jest też taki serial, po oglądnięciu którego można spokojnie podjąć takie tematy, jak właśnie nasza rola w społeczeństwie, cywilizacja jako taka, elity przede wszystkim, to jak postrzegają nas elity, co z nami robią, jakie mają plany. No, jest to serial, który na pewno skłania ku licznym refleksjom na ten temat. Syriusz jest tak zwaną gwiazdą prowadzącą magów oraz świętą gwiazdą Egipcjan. A, czyli ty, być może to jam ci to polecił, bo pisze, że ja chyba poleciłem super film, no, no super, super serial. Dobra, lecimy dalej z tematem. No, ale być może w tym wszystkim najważniejsze, najciekawsze jest to, że ta sowa Minerwy, no, ta sowa symbolizująca boginię Minerwę, jest symbolem iluminatów bawarskich. No i tutaj może wyobraźnia już zostaje pobudzona mocniej. Ale no właśnie, jak już mówiłem i jak tu było wspomniane na czacie, mamy nie tylko symbolikę nawiązującą do starożytnych bogów Grecji, Rzymu, symbolikę pogańską, szeroko rozumianą, ale no mamy też tego patrona klubu, którym jest święty Jan Nepomucen. Nepomucen, jakbym się miał nazwisko Nepomucen, to się chyba zmienił, bo ciężko się wymawia. Czyli wspomniany spowiednik żony króla czeskiego, Wacława. Samo słowo bohemia to też jest z czeskiego. Nie pamiętam dokładnie, co znaczyło, ale to coś znaczyło, jakieś tereny królewskie, coś takiego, nie wiem. No, też się nazywa ten Bohemian Club czeskim klubem, ale tutaj no nie posiadam wiedzy, jakby to polityk powiedział dumnie. Nie posiadam wiedzy. Polecam serial Naruto, pisze Pior. To jest wspaniałe. Może ciekawsze od tych moich głupot. Naruto. Nie no, też się oglądało. No. Kiedyś się fascynowałem. Ale tych nowych już nie oglądam za bardzo. To już takie przekombinowane, jakieś już trochę nudne się robi. Ale dawniej to się oglądało. No i ten spowiednik ma symbolizować skrywanie tajemnicy, bo on właśnie nie zdradził tajemnicy, przypłacił to życiem. No i cóż to za wielka tajemnica tam jest skrywana? Wyczytałem, nie wiem czy to prawda, ale znalazłem taką informację, że członkowie tego klubu ślubują, że prędzej stracą życie po prostu niż zdradzą tajemnicę klubu. No ale ja myślę, że z czasem tam coraz więcej tajemnic się pojawiało, bo no właśnie, drzwi klubu zaczęły być, no to takie było otwarcie furtki w pewnym momencie dla każdego, że każdy z kasą, każda wpływowa osoba, wojskowi, politycy, urzędnicy mogli się tam dostać. I to była, myślę, nie lada gratka dla różnych możnych tego świata, dla osób wpływowych, żeby no na początku może bardziej właśnie obcować z ludźmi kultury, z tymi, którzy mają wpływ na kształtowanie opinii, umysłów innych. No to dobrze jest mieć takich kumpli, takich znajomych, nie? Którzy są znanymi pisarzami, dziennikarzami też. No, myślę, że na poetach to tak może mniej trochę zależało, ale dziennikarze, pisarze. No i każdy właściwie, kto miał pieniądze, mógł się dostać i to takie samonapędzający się mechanizm być może, ponieważ jak zaczęli się pojawiać ludzie, może nie jacyś wielce wpływowi, ale z dużymi pieniędzmi, no to też była wielka gratka, żeby dla innych, żeby z kolei z nimi się też skumać. No i klub stopniowo rósł. Był czas, że miał on kilku członków, był czas, że miał kilkuset członków. Obecnie ta liczba jest podobno dosyć sztywna, ustalona na 2000 osobników ludzkich. I to ma z kolei nawiązywać do sekty pitagorejskiej jakiejś. Do sekty, o której wspomina Porfiriusz, starożytny filozof, że Pitagorejczycy założyli jakąś taką komunę, która miała działać wedle sztywno ustalonych zasad. I to byli właśnie tacy Pitagorejczycy, którzy jakby stworzyli własne społeczeństwo małe. No i tam była też liczba 2000 przewidziana jako taka maksymalna, więc widzimy tu liczne nawiązania cały czas do historii, do różnych filozofów i to samo w sobie jakoś nie powinno budzić żadnych wielkich emocji. No ale Bohemia to łacińska nazwa Republiki Czeskiej, pisze Marcin. O, dzięki za informację, dzięki. No, ale co, oni byli jakimiś czechofilami, czy co? Tego tak do końca nie rozumiem właśnie. Ale, no, o czym tu chciałem dalej powiedzieć? No dobra, także klub się stopniowo poszerzał, zmieniało się trochę podejście. Znaczy, sam Mark Twain jako mason wśród założycieli, wśród ojców założycieli, myślę, że to nam powinno coś mówić, nie? Że może były jednak takie plany. No, skoro też chodziło o odcięcie się od europejskich elit i tworzenie własnych elit, no to elity czemu miałyby nie zakładać właśnie elitarnego klubu? To się wszystko układa w jakąś całość. No, ale niepokoi mnie bardziej niż ten mistycyzm właśnie, niż te różne nawiązania, ta ideologia, która była wyznawana no, zarówno przez założycieli, później przez Jacka, przez takich klubowiczów jak Jack London, czyli ten szeroko rozumiany naturalizm, materializm, ale też no, pochwała egoizmu. Mocna pochwała egoizmu, nie? Taka a la Ayn Rand, Nietzsche. Wpływy też socjalistyczne. To wszystko tworzy, być może tworzy jakąś wybuchową mieszankę. I zastanawiam się, czy powinniśmy przywiązywać tak dużą wagę do symboliki, rytuałów, obrzędów różnych, przedstawień bóstw, które są związane z Bohemian Clubem i Bohemian Grove. Bo, no, to jak mówię, jest taki trochę multikulturowy mistycyzm, grog z kapustą i być może to jest zasłona dymna, która ma odwrócić uwagę prostego ludu, który kocha takie rzeczy po prostu. No, nie ukrywam, też lubię sobie posłuchać, nie, o różnych diabołach. No, Alex Jones, jak nagrał ten słynny materiał, gdzie możni tego świata w szatach, to co mu się skojarzyło, że jak w szatach, to szataniści, oczywiście, no, nazwał ich właśnie szatanistami, czy to w ogóle ma jakikolwiek sens, gdzie tam jest szatan, gdzie tam jest... No, niektórzy się dopatrują, że to ta sowa to jest Bóg Moloch, ale też kiedyś powtarzałem takie rzeczy, gdzieś wyczytałem, że tam jest statua Molocha, ale jakoś mi się to nie klei. Wydaje mi się, że ludzie jakoś po prostu trochę sobie dopowiedzieli. Tam, no, cała ta mistyczna symbolika, tam są też sekwoje, wielkie tysiącletnie sekwoje. No i wyobraźcie sobie, wielka, wielka betonowa, olbrzymia sowa, nie? Tysiącletnie sekwoje, jakieś z czasem tam się pojawiły w ogóle. W 1892 wzniesiono tam także posąg Buddy, wysoki na 10 metrów. No, wydaje mi się, coraz bardziej mi to przypomina grog z kapustą, bo wymieńcie, czego tam nie ma. Mamy Sumer, Egipt, Grecję, Rzym, Celtów, bo tam są też takie podczas tego rytuału, który tam odprawiają, to mamy też jakieś nawiązania do Celtów i druidów. No, mamy też Buddę, mamy Minerwę, mamy wszystko. No tylko, ale szatana tam za bardzo nie ma. Właśnie. Więc całe te opowieści o rytuałach, gdzie, że składa się tam ofiary z dzieci, co prawda symbolicznie, tak? Bo co prawda były tam takie elementy, że wprowadzano niewolników z różnych kultów, tam Gala, Celta, kogoś tam zakutych w łańcuchy, ale słuchajcie, no byłem na przedstawieniach, gdzie też mroczne były półnagie kobiety i łańcuchy i to wszystko się w teatrze działo, tak? No, to taka jest sztuka. Chyba, że ktoś słucha Arki Noego tylko i taki duży, taki mali może święty być, no to taki ktoś nie obcuje z mrocznymi żadnymi rzeczami, bo obcuje ze sztuką raczej dla taką infantylną, no chrześcijańską infantylną do tego sztuką, no to taki ktoś nie zobaczy nigdy niczego mrocznego, nie zobaczy człowieka w kajdanach, nie zobaczy półnagiej Lafiryndy. No a tu no, mamy takie elementy, tylko pytanie, czy to są faktycznie mroczne rytuały. Jest to trochę niepokojące, bo jak widzimy nagle, że wszyscy, że połowa prezydentów USA tam przyjeżdża, kogo tam nie było, słuchajcie. W klubie są oprócz no, znanych prezydentów pojawiali się też ludzie związani z prezydentami, na przykład radca prawny James Baker, który pomagał na przykład George'owi Bushowi dojść do władzy i robił tam dziwne machloje podczas wyborów, kiedy doszło do wątpliwości co do wyników wyborów na Florydzie. I mówi się właśnie, że członkowie tego klubu no, wspierają swoich, że ten, kto tam należy, może liczyć na pomoc różnych ważniaków, różnych właśnie finansistów, ludzi tam ze sztabów wyborczych, prawników wpływowych, więc jest to bez wątpienia taki klub, który wspiera swoich, ale to pytanie, czy już dochodzimy do czegoś takiego strasznego, że wspieramy swoich, że łączymy siły? Raczej nie. No właśnie, kto tam był? Ronald Reagan, Richard Nixon, Herbert Hoover. Mamy cały poczet prezydentów, nie? Sam też George Bush, nie? Dużo znanych różnych osób, ludzi, no też kultury nadal. Raz znajdowałem informację, że jest to męski klub obecnie, ale tak, na żywo witam. Ahoj, Lukacjuszu. Gdzieniegdzie znajdowałem informację, że jest to męski klub. No, męskie kluby też nie są niczym nadzwyczajnym. Myślę, że to się wywodzi ze starych tradycji. No, kiedyś kluby były raczej po prostu, większość klubów to były albo kluby męskie, albo jakieś tam koło gospodyń wiejskich, nie? Dla odmiany. I jest to w sumie normalne też.

0: Masz przykład połączenia judaizmu, chrześcijaństwa i hinduizm. Zrobił to tak zwany Ashoka. Nawiązanie do Star Wars. To jest nawiązanie do ofiary z dziecka. Nic nie rozumiem z tego za bardzo. To może za niedługo Jam ci to tutaj powie. Coś więcej, jakoś wytłumaczy. No właśnie, w 2000 roku Alex Jones publikuje ten mroczny materiał, gdzie mamy spotkanie tych różnych ważniaków, bogaczy, ludzi z elit, polityków, artystów. I właściwie to jest pokazane tak, jakby on tam się, nie wiem, na spadochronie spadł z karabinem maszynowym niczym Steven Seagal, ale z materiału też wynika, że on tam chodził, rozpytywał, że został tak wpuszczony w sumie bez jakichś większych problemów. Wiecie co, Alex Jones to jest spiskowy dziennikarz, to jest trochę showman. To jest koleś, no taki ekscentryk troszkę, nie? Samo to, że on tam się dopatrzył od razu szatańskich orgii, nie jestem pewien, czy to na pewno z czymś takim mieliśmy do czynienia. Chociaż jest to niepokojące, kiedy do takiego miejsca tacy ludzie przybywają i ubierają się w jakieś dziwne szaty, są tam odprawiane no, rytuały, nierytuały, przedstawienia, obrządki, jak zwał, tak zwał, ale ma to charakter mroczny, mistyczny, jest przepełnione bogatą symboliką magiczną, mistyczną, okultystyczną, więc budzi to naturalny niepokój i może powinno, znaczy i może miało budzić niepokój. Moim zdaniem być może istotniejsze z punktu widzenia współczesnego człowieka są wpływy tych nurtów filozoficznych, jak Nietzsche, socjalizm, darwinizm, naturalizm, bo to jest już, to jest bardziej wymowne, to jest bardziej konkretne, bardziej nas dotyczy i bardziej nawiązuje do tego, co właściwie szykują i czego doświadczamy od elit. Jestem w stanie zrozumieć obawy wielu ludzi związane z darwinizmem na przykład. To jest pogląd naukowy. To jest coś, co no, wydaje się prawdopodobne, znaczy prawdopodobne, wydaje się realne i konkretne bardzo i opisujące w miarę dobrze nasz świat, ale te nasze obawy mogą mieć sens, jeśli nagle mamy klub, który jednoczy najważniejszych ludzi na świecie, takie no, totalne elity, które powiedzmy okazują się wyznawcami i świat dla nich tak właśnie jest opisany darwinowską teorią, która tak nam tłumaczy świat, że zaczynamy go wszyscy widzieć jak dżunglę, w której wygrywa lepiej przystosowany, silniejszy, sprytniejszy, piękniejszy. To jest okrutny świat i być może ten świat jest taki okrutny faktycznie, tyle że ludzie, którzy zaczynają się z tym tak mocno utożsamiać i ich działania są związane z wyznawaną mocno ideologią, która jest jakby podbudowana przynależnością do klubu, podpisaniem takiego cyrografu trochę, że ty jesteś tym miłośnikiem niczego, Darwina, zrywasz z pewnymi chrześcijańskimi ideałami, które, co by o nich nie mówić, starają się w jakiś sposób, no to czyste chrześcijaństwo, nie mówię o korporacji Watykan, nie? Ale być może nawet tu wśród nas są chrześcijanie, którzy chcieliby trochę, słuchajcie, dużo od nas zależy to, jaki świat jest, to jedno, a drugie to to, jakim staramy się go uczynić i jakie ideały wyznajemy. To, co nas różni od zwierząt, to że mamy większe możliwości, że możemy ten świat zmieniać wedle swojej, do pewnego stopnia oczywiście. Z naturą ciężko jest wygrać, ale możemy ją nagiąć, możemy samo wmówienie ludziom, że jest inaczej, to już jest jakiś krok do przodu, wmówienie w dobrej intencji i walka o to, nakłanianie ludzi, żeby widzieli świat mniej jako dżunglę, w której wygra bogatszy, silniejszy, w której jest nas za dużo. Słuchajcie, Darwin też pisał w swoich książkach o takich rzeczach jak przeludnienie, że...
1: Niezaszczepiony wygryw. 3 złote. Podwijać rękawki, covidianie. Niedługo wasza trzecia dawka.
0: Niezaszczepiony wygryw. Wygryw. To przeciwieństwo przegrywa. To jest wygryw niezaszczepiony. No ja też niezaszczepiony. Niespisany, niezaszczepiony. Same nieszczęścia. No dzięki, dzięki za donecika. No więc mamy okrutny świat. Nietzsche to pochwała egoizmu. Kult nowego, silnego człowieka, który przezwycięża samego siebie i w ramach tego przezwyciężania porzuca takie rzeczy jak miłosierdzie, które jest w zasadzie słabością. Nietzsche to wszystko takie rzeczy postrzegał jako słabość. Myślę, że tutaj słowo egoizm oraz pogarda dla motłochu, która też się bardzo mocno pojawia u Nietzschego, tą pogardę dla motłochu można rozumieć wielorako. W socjalizmie ona też się pojawia trochę. Nie liczy się jednostka, liczy się kolektyw, więc człowiek jako jednostka też jest niczym. Więc to jest inna trochę pogarda, ale cały czas pogarda dla ludzi takich jak my, tu na dole, maluczkich. Może to są te słowa klucze, ważniejsze niż cała ta mistyczna otoczka, szatki, kapturki, sówki, posągi. My się na to patrzymy. Jesteśmy zahipnotyzowani przez magiczne oczy sowy magicznej i się zastanawiamy, czy pokazał rączkami diabełka, czy nie pokazał, a Lady Gaga pokazała, czy nie pokazała. A gubimy gdzieś być może sens tego, że są to po prostu egoiści, że są to bogacze znudzeni życiem, którzy zaczęli z racji swojego statusu i pozycji traktować takich ludzi jak my, jak bydło. I tu dochodzimy do tego, słuchajcie, o czymś jeszcze ciekawym wam powiem. Projekt Manhattan. Na pewno wiecie, czym był projekt Manhattan. To był projekt mający na celu stworzenie bomby atomowej, która została stworzona. I tam mamy w Bohemian Grove wieczny ogień, symboliczny wieczny ogień, który płonie, nie gaśnie. To jest taki niepokojący symbol, to jest symbol lubiany bardzo przez różnych nazistów, faszystów. On symbolizuje, no co, siłę, siła, no, ogień to siła. Jako że wieczny, to jest to pewna sztama, pewne przymierze, coś, co łączy ludzi, którzy też siedzą przy tym ogniu. I z tego wszystko wskazuje na to, że z tego wiecznego ognia na Bohemian Grove wyleciała iskra właśnie, i która spowodowała największe pierdolnięcie w historii ludzkości, spowodowane przez człowieka, rzecz jasna. I były badania na ten temat. Wcześniej to miało się nazywać Komitet Uranu S1 i badania prowadzono aż na 3 uniwersytetach. Columbia University w Nowym Jorku, Uniwersytecie w Chicago i w stanie Kalifornia. Wzięto na warsztat właśnie te powiązania. Mieli po prostu ludzie związani z projektem Manhattan obgadywać to wszystko i zawiązywać przymierze właśnie w tym klubie, właśnie na spotkaniu Bohemian Grove. Czyli widzicie, tu symbolika, tu słówki, tu szatki, a nagle coś bardzo realnego, coś niesamowicie zabójczego, coś, co właściwie odmieniło losy świata, bo bomba atomowa odmieniła losy świata, bez wątpienia. I to, jak patrzymy dzisiaj na wojnę, jak tworzy się równowaga pewnych sił, mocarstw, no to wszystko są rzeczy najbardziej istotne. A my być może cały czas się skupiamy na tej otoczce, która może po to została stworzona, żebyśmy się tym interesowali, a nie tak żebyśmy w to nie wniknęli głębiej, żeby to dla nas była cały czas grupa wariacików, bawią się, nie bawią się. Czy taka symbolika, czy taka, czy szatan, czy Saturn, czy pokazał, czy nie pokazał, coś, czy mu wystaje pindolek spod tej szaty, czy nie wystaje. No, swoją drogą to mówi się, że tam są takie, no, orgie faktycznie, tyle, że wiecie, no, takie orgie niekoniecznie, że tam gwałcą dzieci i siebie wszyscy w pupę i przy tym inkantują zaklęcia. Tylko no, takie, wiecie, takie technoparty dla dziadków przychodzą, trochę se poćpają, trochę se popiją i tak, no, taki wiecie, relaks połączony z zawiązywaniem kontaktów i z obgadywaniem najważniejszych spraw, jakie tylko mogą być. Tak by wynikało, że tak to właśnie jest. A w ogóle, bo tak tyle dzisiaj gadałem o tym naturalizmie, o tej księdze dżungli, o tym darwinizmie, ale ja nie uważam, żeby, zresztą mnie znacie, nie uważam, żeby życie w zgodzie z naturą to było coś złego, broń Boże, broń cię traktorze, broń telesforze. Indianie Hopi na przykład żyli bardzo w zgodzie z naturą, a byli pokojowi niesamowicie. U nich największym przestępstwem było, jakie znali, tak, z grubsza to było, jak ktoś tam skłamał, nakłamał, to już było to mrok, nie? A coś takiego jak mordowanie się dla zysku, jakieś wojny, to oni nie znali w ogóle, to rozdziawili gębę. To bardzo, bardzo szczególni byli ci Indianie Hopi. Może trochę znowu tutaj jest jakaś przesada w tym, co dzisiaj o nich czytamy, może to jest przesadzone, może znów ten mit szlachetnego dzikusa nas trochę tutaj tak nastraja, ale no takie informacje można znaleźć nawet na głupiej Wikipedii. No, nie takie głupiej, ja tam nie uważam Wikipedii za głupią, ale już tak no, głupiej w sensie, że no, na wyciągnięcie ręki, nie? Tak więc no, życie w zgodzie z naturą to nie musi być od razu prawo dżungli. Wydaje mi się, że ludzie, którzy tak do tego podchodzą, to po prostu wyciągają z tego życia w zgodzie z naturą to, co najgorsze i wypaczają to wszystko totalnie. Przecież są plemiona różne, które są pokojowe, które żyją sobie fajnie i można, ale ktoś, kto to wszystko wypaczy, w krzywym zwierciadle ukaże, to może nagle stworzyć taką wizję świata, gdzie musimy walczyć nieustannie o byt, zabrać jeden drugiemu, urwać łeb, odgryźć nosa, bo inaczej się nie da, nie? I ja myślę, że Darwin bardziej w tym kierunku ludzi nastroił. On przedstawił naturę. Może ta zachwyta Darwinem to jest też przesadzona, że to może Darwin w bardzo mroczny sposób i taki bardzo właśnie przesadzony pokazał to, takie sprawy, o takich sprawach gadał, nie? No, natura jest okrutna, natura jest bezwzględna, natura nie wybacza, ale my ludzie możemy spokojnie sobie z wieloma rzeczami poradzić. No, z żywiołem to tak ciężko, bo jakiś huragan, tornado to tak, czy potop, czy wulkan, to tak trochę nie mamy na to recepty. No, ale dobra. Tak więc podsumowując, moim zdaniem cały ten mistycyzm, mistyczna otoczka odwraca uwagę od spraw być może ważniejszych, zabawa dla ludu trochę. I pytanie, czy to się nie przenosi na inne różne rzeczy, gdzie dopatrujemy się reptilian, szatanów. No taki reptilianin, to słuchajcie, my tak ciągle jakby przyłapuje się na tym, że chyba myślimy trochę jak taki prosty człowiek, co w kurnej chacie mieszka i rozprawia sobie ze swoimi ziomkami o tym, jak ci bogacze tam żyją, nie? Cała ta opowieść o reptilianach, to może to jest jednak symboliczne. Człowiek od zawsze się węży bał, wąż był, nie wiem, wąż zawsze gdzieś tam z trawy wyszedł, chapnął w łydkę. I to zawsze był symbol pewnego takiego podstępu. Tak się człowiekowi to kojarzyło, że to taki podstęp, bo idziesz sobie, a to nagle haps, nie? I więc no kłamstwo, oszustwo, bo cię gdzieś tam leży w trawie i cię chapnie. No, dlaczego kowboje noszą kowbojki? No między innymi dlatego, żeby ich wąż nie chapnął w nogę. No jeszcze może do jazdy konnej jest to dobry but. No ale właśnie może za często popadamy w te różne dysputy i zaczynamy rozkminiać różnych kosmitów, szatanów, magię, a tak naprawdę wszystko jest o wiele prostsze. Tylko, że tracimy to z oczu, bo nas to hipnotyzuje, ta niezwykłość. A gdzieś tam ktoś robi bardzo złe rzeczy, wszczyna wojny, produkuje śmiercionośną broń, ustala jakieś dziwne pakty, kogo tu wysiedlić, komu zabrać. I wszystko to robi w imię prostego egoizmu i braku empatii, braku widzenia człowieka jako jednostki, tylko bardziej gra w grę i gra sobie w cywilizację, nie? I ta może przesadzam, bo może to nie jest tylko zasłona dymna, otoczka, odwracanie uwagi, tylko to ma dużo więcej zastosowań, ten mistycyzm. On ludzi jednoczy, sprawia wrażenie, że uczestniczysz w czymś elitarnym, nastraja ludzi fajnie i fajnie tam przyjechać, nie? I sobie trochę się, sobie tam w nocy zapalić ogień, coś poinkantować. Dawne symbole mają dużą moc i to niekoniecznie moc magiczną, ale moc, jakby to powiedzieć, moc czasu, historii, dziejów, nie? Wiadomo, że to jest bardzo kuszące obcować z czymś, co ma takie korzenie stare, na czym czujesz się, jakbyś się wspinał właśnie po grzbiecie kogoś większego od siebie. Czujesz, że nawiązujesz do spuścizny wielkich ludzi, wielkich filozofów, różnych tajnych stowarzyszeń, które były wcześniej, i podbudowujesz się tym. Masz też jakiś punkt zaczepienia. Przychodzą do ciebie ludzie, którzy widzą w tym kontynuację, nie, że wyskoczył sobie Jaś i z dziś gołodupki hop do kubki i robimy jakiś tam nocny klub, nocnego radia, nie? Tylko masz coś konkretnego. No, a my tu się zastanawiamy, a tamci robią swoje. Tak się zastanawiam, czy dla różnych znudzonych życiem bogaczy, którzy właśnie patrzą już na świat, myślą sobie o depopulacji na przykład, nie? No to znajdą na pewno w Darwinie coś takiego, co ich skłoni ku temu, żeby patrzeć na świat jak na, no, taką naturę, dżunglę. I trzeba tu tym sterować, trzeba sterować tym motłochem. To tylko natura. A magia, jak to często bywa, może mieć podwójne znaczenie. Drugie dno, które nawiązuje do tego pierwszego. Czyli, no, de facto dajemy się zaczarować tej magii. Właśnie w taki sposób, o jakim mówiłem dzisiaj. A ja bym się... Jeszcze są inne pytania, na które chętnie bym poznał odpowiedź. Na przykład, ilu z tych ludzi, którzy odwiedzają takie miejsca jak Bohemian Grove, to są ci sami ludzie, którzy latali sobie na przykład na pedofilską wyspę Epsteina. To takich rzeczy bym się chętnie dowiedział. Czy oprócz takich osób jak Bill Gates na przykład, czy inni znani, czy książę Andrzej z brytyjskiej rodziny, to czy oni też tam, no tu mamy jeszcze druhnę księżnej Diany, dużo ludzi, różni znani aktorzy, i chętnie bym się dowiedział, czy to są ci sami ludzie, czy ci sami ludzie tam przychodzą, bo to by mi dało więcej do myślenia i byłbym bliżej rozwiązania różnych zagadek, które mnie trapią, co do naszej cywilizacji, elit i tak dalej, niż dowiedzenie się, czy ten Bóg nawiązuje do tamtego i czy tajne bractwo, które było 2000 lat temu, to czy to jest to samo bractwo, co później powstało, czy to... Co mnie to gówno interesuje, tak szczerze mówiąc, i co mi to da? Musiałbym z 10 lat teraz się uczyć tego wszystkiego, żeby to zrozumieć. Właśnie ta historia tajnych stowarzyszeń, o tym, jak różne kulty do siebie nawiązywały, wpływy kulturowe, i załóżmy, że wszystko zrozumiem w końcu. I czy to mnie jakoś zbliży do rozwiązania? Być może tak, a być może zupełnie nie. Być może pozostanę z tym, co mam teraz. A gdybym wiedział, czy to ci sami ludzie latali już teraz na nieświętej pamięci Epsteina wyspę. Co tam przyjeżdżają do tego Bohemian Grove, to by mi to robiło robotę, powiem szczerze. Okej. Zapraszam do dzwonienia. Rzuciłem temat. Kto ma ochotę jakoś to rozwinąć, czy ze mną podyskutować, czy wyrazić chociażby swoje jakieś opinie, tak po prostu. Co myślicie na ten temat? No, taki Bolek Wrotowski, Bill Gates, no to tam latał, spotykał się. I wiecie, co jest ciekawe? Tak starałem się trochę tutaj oddemonizować tego Gatesa swego czasu, że no gdzie to tam depopulacja, coś, ale to jest skurwysyn, bo skurwysynem chyba trzeba nazwać kogoś, kto spotyka się z takim Epsteinem, wiedząc, znaczy w momencie, kiedy on już jest skazany za pedofilię, za nakłanianie konkretnie dzieci do prostytucji. No to nie wiem, wy też tak byście sobie pojechali? Na przykład jadę se do kumpla, stara, nie będzie mnie na obiad, jadę se dzisiaj do kumpla pedofila, będziemy sobie sprawy tam załatwiać finansowe. No to tak raczej się zrywa kontakty z takimi ludźmi, nie? Albo się grzecznie mówi, słuchaj, nie mam czasu, nie? A nie się, że się do nich jeździ. New York Times też opublikował w pewnym momencie informacje, z których wynikało, że nie tylko się spotykał w willi Epsteina, Billu, z pedofilem, ale też latał na wyspę. A Billu tam zaprzecza. Mówi, no gdzieś tam się spotkałem może, ale tam na wyspie nie byłem. No, kto tam nie latał na tą wyspę? Kto tam nie latał? Mówi się też z kolei Wall Street Journal. W jednym artykule właśnie jest takie stwierdzenie, taka hipoteza, że rozwód Billa i Melindy był właśnie spowodowany przez te rzeczy. Być może Melinda już wiedziała, że Billu ma takie ciągoty, że z nieletnie dziewczyny i tak dalej, a i kontakty z Epsteinem jakby były tą kroplą, która przelała przysłowiową czarę goryczy. Wcale bym się nie zdziwił. W brytyjskiej rodzinie królewskiej też od dawna krążą, o tej brytyjskiej rodzinie królewskiej od dawna krążą różne teorie spiskowe, przypisujące im, tym członkom, niecne uczynki. No i wyszło, że książę Andrzej właśnie też się przyjaźnił z pedofilcem i latał na jego pedowyspę. No, na początku Andrzej zaprzeczał, ledwie się znali, tamtego, ale potem światło dzienne ujrzały dowody, że kłamał i Sunday Mail opublikował film, jak członek rodziny królewskiej się bawi, nie wiem czy członkiem swoim, ale w rezydencji też Epsteina. Druhna księżnej Diany, Clemmie Hambro, wiele lat spędziła na rancho tego pedofilca i też na jego wyspie. To jest akurat udowodnione, nieudowodnione jest, ale też się mówi o tym, że brała udział tam w gwałtach, wiecie, straszne, straszne rzeczy, nie? Latała jego odrzutowcem, tam Lolita Express, no też ludzie kultury, no tam twórca Simpsonów, różni aktorzy. Kiedyś o tym robiłem audycję osobną, teraz już nie mam tu notatek za bardzo. W każdym razie, no wszystko wskazuje na to i mamy namacalne dowody, że ludzie typu Jimmy Savile, też z wysp, no to przez dziesięciolecia on pozostawał bezkarny, a na koncie ma tysiące ofiar. To jest aż nie do pomyślenia, że ponad tysiąc ofiar, w tym też i nekrofilia, pedofilia, wszystko, to psychopata. I o jego uczynkach wiele osób wiedziało, ale nikt z tym nic nie zrobił, bo nie było siły po prostu.

0: Coś, aha, ktoś dzwonił. Dobra, sorry, już odzwaniam. Sorry, jam ci to. Już tu odzwaniam. Zapomniałem przełączyć status.
1: Hello?
0: Cześć, cześć. Soraski, tutaj znowu zapomniałem status zmienić i nie zauważyłem, jak dzwoniłeś.
1: Spokojnie. Jak się podobał serial?
0: Bardzo, bardzo. No, nie spodziewałem się, że kino koreańskie może być takie fascynujące, tak świetnie zrobione, wiesz, i tak ciekawe, bo to jest naprawdę fenomenalny temat, nie? Może nakreślimy tak chociaż w przybliżeniu, bez jakichś spoilerów, że mamy tutaj tajemniczą organizację, która przeprowadza grę, taką grę, do której angażuje no, ludzi z problemami, którzy są zadłużeni, mają długi i oni biorą udział w takim jakby w takiej grze, taki turniej, gdzie muszą różne zadania wykonywać, siłowe, zręcznościowe, przeróżne. I no, stawka jest olbrzymia, bo albo wygrasz bajońską fortunę, albo zginiesz. Po prostu tam jest śmierć, nie? No i są przewożeni w takie tajemnicze miejsce, mają opaski na oczach, to wszystko jest no, takie tajne. I to wszystko jest ku uciesze takich bogaczy wielkich, którzy sobie to oglądają, nie? No tak w przybliżeniu.
1: Tak jest. Jak tak zwane... rzymskie igrzyska, nie? Zabijajcie się, kurwy, ku mojej uciesze, nie? To mniej więcej tak to wygląda, ale mocno zaspoilerowałeś, bo to tak na początku nie wynika z tego, wszystko jest na początku tajemnicze i faktycznie tak jest, że to są tacy tak zwani nieudacznicy, nie? I ludzie z długami, maksymalnymi długami, którzy chcą się odbić od dna, ale ciągle im piach w oczy i ktoś daje im tak zwaną szansę, nie? I tajemniczy telefon. I to jest fajne. Niemniej jednak ja chciałem nawiązać do tego, że o ile ja się w ogóle nie interesowałem swego czasu tak zwanymi aktorami koreańskimi, to od czasu takiego filmu jak Lucy, zacząłem się interesować właśnie i między innymi jeden z aktorów, który tam gra, to człowiek, który grał w tak zwanych w Red 2. To jest taki koreański aktor, taki kina takiego action, nie? Karate i tak dalej. No i on między innymi tam gra. Oczywiście na początku go nie można poznać, ale to są dość znani aktorzy i to są gwiazdy właśnie, tak jak nasi aktorzy, jak Bogusław Linda, to on na w tym swoim koreańskim jakby kinie są postrzegani jako jedni z najlepszych aktorów, nie? I naprawdę widać, że pod tym względem jest to film godny polecenia.
0: Tak, ten aktor, który gra główną rolę, to przecież ile tam jest różnych emocji, nie? On na początku jest takim cwaniaczkiem, który żyje sobie tam po prostu, no taki trochę menel, nie? Ma długi, ścigają go, on jest taki wesoły, tam zwiewa, ale potem, wiesz, płacz, zgrzytanie zębami, tragedie wielkie, strach, no wszystko tam jest, no fenomenalna gra. No i jaki temat? No porównajmy sobie to z polskim kinem, nie? Gdzie zawsze mamy jakieś tam albo dziady, albo wesele, albo dresiarze, albo Żydów. To jaki temat fajny w ogóle, nie? Kurwa, coś takiego świeżego, fajnego. Z taką nutką science fiction trochę, no bo to taka wizja trochę rodem z jakichś futurystycznych igrzysk śmierci, nie?
1: Taki rodzaj rollerbola, czy coś takiego, nie? Że walczysz o życie za coś, oczywiście za jakąś tam nagrodę, nie? Żeby się odbić od dna, a jednocześnie dzisiaj, no to tak jak mówisz, kino polskie, nie? Kino polskie, znowu dzisiaj na przykład byłem na Jamesie Bondzie ostatnim, zero spoilerów, nic nie powiem na ten temat, bo to trzeba po prostu sobie obejrzeć i naprawdę podobał mi się film, chociaż nie tak może jak Casino Royale, ale takiego Bonda już nie będzie, naprawdę.
0: No wszyscy Craig mówią, że dobry. No wszyscy mówią, że dobry, że Craig się wspiął na wyżyny, bo już był znudzony trochę tą rolą Bonda, a że tutaj jakby się wspiął, żeby jeszcze na koniec coś tu fajnego po sobie zostawić. Nie?
1: No tak, tak, tak.
0: I podsumowanie niby takie tej całej historii o Bondzie. Tak. Tutaj już pewnie, ja nie widziałem to, nie spoiluj, ale domyślam się, że tam jest trochę, że tam są, tak się domyślam, powiedz mi tylko, czy prawda, że tam są pewne rzeczy, które jakby starają się uporządkować uniwersum Bonda, że tam nie wiem, że nie ma jednego Bonda, tylko ich było wielu, tak? Jakby to wszystko tak zamyka.
1: Nie. Po prostu wiesz, agenta 007 gra ktoś inny, znaczy jego callsign, nie, jest przypisany zupełnie innej osobie, że tak powiem, i nic więcej, nie? No i są tam takie wiesz, przekomarzania się, nie? Na temat, no, czy 007 to jest tylko numer, czy po prostu, czy to jest jednak jedna osoba, nie? I tylko ona powinna być tym 007. Ale więcej nic nie powiem, bo to będzie spoiler, bez sensu.
0: Znaczy, wiesz, nie jest to jakaś tajemnica wielka, że mamy tam Bonda w spódnicy też, no to wszyscy to wiedzą, nie? Więc to akurat nie jest jakąś tajemnicą, tylko...
1: Nie Bonda, tylko agentkę.
0: No, ale ona też jest 007. No, jest jakby dokładnie. Taką nie następczynią, tylko no taką zamienniczką tego Bonda, jak on gdzieś tam znika, coś takiego, tak? Ma go zastępować w tej roli 007. Tylko wiesz, to pewnie sobie wielu zadaje pytanie, czy nie mamy tutaj znowu tego girl power na siłę wciskanego, bo to niektórych męczy.
1: Tak, tak. I trochę na temat rasizmu generalnie. Generalnie wiesz, przed tym musiałem przejść przez cały 20 minut, prawie pół godziny leciały reklamy, nie? I znowu polskie kito, nie? Że Żydów mordujemy i jesteśmy, wiesz, tak zwanymi nosaczami i ludźmi chodzącymi w skarpetach i nietolerancyjnymi Polakami, nie? Którzy po prostu mordują Żydów, nie? Kurwa, kolejny film, a ja mówię, ja pierdolę, to po prostu już wiesz, to jest do obrzygania, nie? Trochę nawiążę do tego tekstu Bogusława Lidy, że zanim Amerykanie

0: że to Squid Game, gra Kalmara, no to troszkę tam poszło pieniędzy. Widać te, wiesz, te budowle różne, te stroje, to wszystko jest tak wypasione, nie? Robi wrażenie, nie?
1: Tak, ja bym to porównał nawet do tego, bo to też jest Netflix, ciekawe, bo to jest też Netflixowa produkcja i tak bym powiedział, że to jest taka koreański odpowiednik La Casa de Papel, nie? Czyli domu z papieru, nie? Też właśnie taki klimacik. I to się naprawdę fajnie ogląda, nie?
0: Ale mówi się, że lepsze niż Dom z papieru. A, no, nie wiem, a nie bardziej to podobne do tego, jak się nazywał ten o pociągu? Kurczę, wyszło mi z głowy.
1: Pociągu?
0: No pociąg i właśnie, wiesz, różne klasy i ci biedacy w tych ostatnich wagonach i elity. Snowpiercer. Albo...
1: Chyba nie oglądałem.
0: Albo... Igrzyska śmierci, no to trochę...
1: Igrzyska śmierci bardziej, tak. No. Coś w tym stylu.
0: Taka
1: tak,
0: mieszanka, tak. Ale jednocześnie coś nowego trochę, nie? I pytanie, czy ten film nie ma też bardzo bogatej symboliki, bo każda z tych gier praktycznie pokazuje nam jakby zasady, którymi... Znaczy, można by przyrównać te różne gry do naszej cywilizacji, że my wszyscy uczestniczymy w różnych grach i zarabiamy te pieniążki, tą nagrodę dostajemy, albo umieramy, jak komuś się noga powinie. No wiesz, ile osób popełniło samobójstwo, jak przegrało tą grę zwaną życiem, że zrobiliśmy teraz sobie z życia trochę taką grę, nie? Coraz bardziej jesteśmy uciskani ekonomicznie, można by powiedzieć, nad czym też pewnie myślą już klubowicze z Bohemian Grove. Ale popatrz, tam sobie tak nawet zapisałem, że... Tam grając w tą grę zwaną życiem... Często obserwujemy błędy swoich poprzedników i jakby na ich dokonaniach się wspinamy. Tam była jedna z tych ostatnich gier, która polegała właściwie na tym. Jest dużo losowości, tam była jedna z gier, w której bardzo dużo, właściwie wszystko zależało od tego, który numer sobie wybrałeś, czy pierwszy, czy ostatni, nie wiedząc, co cię spotka, czy jak będziesz pierwszy. Jak będziesz pierwszy, czy ostatni. I to wszystko tak nawiązuje jakby do życia naszego, nie?
1: Tak. Znaczy, wiesz co, to mi się tak, wiesz, kojarzy. Ostatnio oglądałem jeszcze jeden film, który jest w sumie komedią, nie? Takim kinem rozrywkowym, typowym. I to chyba jest film, w którego postać wcielił się aktor, który grał Deadpoola, nie?
0: Ryan Reynolds, tak?
1: Ryan Reynolds, tak. I tam kwestia wirtualnego świata i ludzi, którzy po prostu, wiesz, wchodzą do gry i krzywdzą tak zwane boty, czy te NPC, nie, tak zwane. I to takie, wiesz, nawiązanie do, wiesz, do sztucznej inteligencji, do tego, dlaczego ludzie tak postępują, a nie inaczej, nie? I dlaczego niektórzy wolą oglądać gry, a nie uczestniczyć w nich, nie? I generalnie to właśnie tak troszeczkę właśnie z takiego punktu widzenia człowieka, który obserwuje te filmy, oba, jest to taki, wiesz, taki dość psychologiczny jakby pasus na temat ludzkiej natury, do której zresztą nawiązał swego czasu ostatnio w jakichś tam właśnie wypowiedziach Krzysiu Jackowski, który stwierdził, że nasza duchowość jest dość na niskim poziomie. Dlaczego? Dlatego, że żyjemy w dość drapieżnym świecie, gdzie żeby ktoś mógł żyć, to ktoś musi zginąć, nie? I ktoś kogoś zjada, nie? Tak jak w naturze, nie? Wszystkie nawiązania do natury i tego, czym jest natura, dla mnie w ogóle to jest śmieszna rzecz. Ja to właśnie na czacie troszeczkę rozmawiałem z żoną Krawca na ten temat i stwierdziłem, że wiesz, natura każdej istoty jest inna, nie? Nie możesz po prostu porównać czy szympansa, czy bonobo, czy robaka, czy kogoś innego, nie? Bo każda z tych natur jest inna i każdy postępuje wedle swojej natury i ktoś mówi, że no, bo ludzie nie mają natury zwierząt i rozeznają się między dobrem i złem, nie? No i tam właśnie jest to wszystko jednocześnie w tym w tym filmie z

0: Ryanem Reynoldsem i właśnie w tym ostatnim właśnie filmie, Squid Game, jest, czyli gra Kalmara, nie? Jest to taka gra dla dzieci, która wbrew pozorom jest bardzo brutalna.
1: No, polega tam na przepychaniu się i tam takie rzeczy.
0: Tak, to zostanie po prostu, wiesz, kto przegrywa, to nie żyje, nie? Na takiej zasadzie.
1: Ale popatrz, ty mówisz, że różne są gatunki, różne zwierzęta i to nie ma jednych reguł, ale same środowisko jakby... No, wszystko polega na tym, że zazwyczaj jeden zyskuje kosztem drugiego, jeden zjada drugiego, przejmuje teren i tak dalej.
0: Ale tak, ale z punktu widzenia, wiesz, na przykład natury, jakiś tam robaczek, który, przepraszam za wrażenie, wpierdala gówno, jest, można powiedzieć, że bardziej moralny od na przykład takiego lwa, który uważany jest, czy orła, który uważany jest za symbol doskonałości, wolności, czy tam po prostu, wiesz, władzy, nie? Bo on nikogo nie krzywdzi, nie?
1: No właśnie, lwy to są takie sukinsyny, szczególnie samce. Tak czytałem, że to tak, wiesz, to samica idzie na polowanie częściej. Lew zabija swoje tam dzieci, jak mu zapach się nie podoba, bo to chyba nie jego.
0: Dzieci nie swoje. O, to jest właśnie...
1: Aha, nie swoje. Że...
0: Tak, tak. Kiedy przejmuje lew w stadzie po starym jakieś stado lwic, to zabija wszystkie nie swoje dzieci, nie? I oddaje się od razu kopulacji z tymi. I te jakby lwice, te waleczne i tak dalej, przyjmują to jako po prostu, wiesz, za dobrą monetę i stwierdzają, że okej, nie? Poza tym lwy generalnie też nie są takie do końca, jakby to chciała pani Spurek, nie? Mięsożerne. Gdyż lew generalnie najpierw dobiera się do tak zwanego, nie, do zabitej gazeli, czy tam po prostu innego gnu, dobiera się do żołądka i wyżera to, co jest trawionymi resztkami po prostu roślinnymi, nie?
1: Nie, no co,
0: dlatego
1: ty?
0: Są
1: serio?
0: Jedno z większych i bardziej takich mocniejszych, nie? W stadzie, nie? No oczywiście lwica nie podejdzie do lwa, lew jest za silny i one to czują, nie? On kopuluje, on po prostu, wiesz, on włada stadem, ale on się nie angażuje w zdobywanie jedzenia. Jemu to się przynosi, jak królowi, nie? Stąd te może nawiązania biblijne do lwa Judy i
1: król
0: tak dalej.
1: Nie? Król lew.
0: Król lew. Nie, no, to
1: albo
0: to
1: taki bajki, orzeł, to też żywe zwierzę łapie tymi szponami, ono cierpi, żyje, potem jest czasami tam rozszarpywane jeszcze, nie? Jakoś. No, ale i pytanie można sobie zadać, czy to, że uważamy za zwierzęta tak zwane królewskie, właśnie te, które są na herbach, które są symbolami takiego lwa, orła, niedźwiedzia, wilka, który no też tak ostatnio u Jabłonowskiego fajne powiedzonko słyszałem, że dobry wilk to zły wilk. To takie mądre nawet. Dobry wilk to zły wilk. No i wiesz, i czy to my sobie jako cywilizacja wybraliśmy te zwierzęta jako takie archetypy, symbole fajne. A i może to coś o nas mówi, że takie mamy ciągoty też, a równie dobrze moglibyśmy docenić właśnie tych zwierząt, nie lubić, nie cenić, a cenić te, które są mniej wspaniałe pod względem, wiesz, wizualnym, nie są tak silne, bojowe, agresywne, tak skuteczne. No wybraliśmy takie. Czy to... Może ktoś nami sterował trochę, żeby tak to było. Może to są właśnie ulubione zwierzęta. Popatrz, mieli tam maski, nie? Ci bogacze. No zdradzimy, bo tak już nawiązujemy do tematu. I jakie mieli maski? No właśnie takich zwierząt tam. Jakiegoś tygrysa, chociaż nie pamiętam, czy tam same takie były zwierzęta.
0: Ale zabawne jest, zwróć uwagę, że maski, które noszą tak zwani żołnierze, czyli trójkąty, potem kółka, czyli jacyś tam, którzy jakby wykonują pewne rzeczy i jeszcze tak zwane kwadraty, takie nawiązanie do PlayStation, do tych przycisków, nie? Tam jeszcze nie widziałem tylko X-a, nie?
1: Tak, tak, tak.
0: Ale generalnie, no właśnie tak mówię, że to są tylko przyciski, nie? A właśnie tymi zwierzętami drapieżnymi są ci tak zwane lipy, nie? No i wiesz, i ci, którzy są pod władaniem tych wszystkich przycisków, no, robią to, co przyciski nakazują, nie? To jest...
1: Ten taki lider, co był na czarno ubrany, no to miał taką maskę, mi się on skojarzył z mistrzem gry trochę. To taka maska mistrza gry trochę.
0: Nie? Mistrz gry, tak. Mistrz gry i on miał ten kwadrat, czy...
1: Nie, on miał taką maskę jakby twarzy, tylko to była taka jakby twarz low poly, taka twarz low poly, czyli taka też kojarząca się z grą, bo no z taką klasyczną grą komputerową, gdzie jeszcze tych wielokątów było mniej, nie? Taka trochę retro growa twarz. No, ale to też każda z tych gier coś tam fajnego pokazuje, że można oszukiwać w tej grze zwanej życiem pod warunkiem, że reguły dopuszczają, nie traktują twojego oszustwa za oszustwo, bo tam niektórzy sobie, no przypomina mi się to tam z tą igłą podgrzaną zapalniczką, nie? I można było sobie pomóc trochę. I jest tam też o wykorzystywaniu drugiego, o wykorzystywaniu słabości drugiego człowieka, czy to tak robić, żeby wygrać tą grę, czy nie robić, no.
0: Tak, gorzej, gdy życie jako gra. Kiedy ktoś mówi, podajcie sobie rękę i połączcie się w pary. Ludzie myślą wtedy, że wow, to będzie w drużynie. Oni mówią, nie, gracie przeciwko sobie.
1: No właśnie, to też była niespodzianka niesamowita, nie?
0: Kiedy... I to tak, dokładnie.
1: Kiedy się okazało, że ludzie zupełnie... Znaczy, dużo się tu sprowadza do znajomości reguł gry. Pojawiał się też człowiek, który znał reguły gry dzięki swoim konszachtom tam i współpracy jakby z systemem. Można się tak, można to... To są takie najfajniejsze dzieła, które można interpretować wielorako, nie? Można sobie tu przyrównać to wszystko do cywilizacji, do życia, do pewnej gry, którą z nami prowadzą elity. Co, jak kto sobie to zinterpretuje i wszystkie interpretacje będą dobre.
0: No na pewno jest to dość taki ostry, mocny, psychologiczny dramat, nie? Bo sama gra jest tylko kanwą. Wszystkie te gry, można powiedzieć, że są trywialne, proste, a jednocześnie dziecięce, bo na tym polegała ta cała gra. Natomiast to, w jaki sposób się ci ludzie zachowywali, nie? I w jaki sposób, że niektórzy stwierdzali, że oni chcą przerwać grę, nie? I mieli do tego prawo, nie? To było najbardziej zabawne, bo miałeś prawo przerwać grę, o ile większość chciała.
1: Tak, to też było bardzo ciekawe, a jeszcze ciekawsze było to, jaki był wynik tego głosowania. To też było bardzo zaskakujące, się nie spodziewałem, nie? Niektórzy mówią, że niektórzy twierdzą, że serial jest przewidywalny. Dla mnie w ogóle nie jest przewidywalny, właśnie był fajny i zaskakujący dosyć.
0: Ja przewidziałem pewne rzeczy, nie? To znaczy, wiesz, tak sobie oglądałem, bo zasałem ten serial dosłownie, czasem mam tak, że nie mogę spać do 4 nad ranem. Ze względu na to, że pracuję w różnych, jakby mam systemy czterozmianowe i czasem jest tak, że muszę pracować w nocy i to się wszystko mi przestawia, potem śpię dzień, no i mam takie po prostu zajawki, że nie mogę zasnąć. No i tak zasałem tak prawie cały serial w ciągu jednej nocy. I dokończyłem na drugi dzień. I mówię, kurde, mówię, no niezły serial pod tym względem właśnie, że daje wiele do myślenia na temat natury, na temat przyjaźni, na temat oddania. Tam jest masa takich po prostu niuansów, po prostu tego, czym jest rodzina i tak dalej, nie? I do czego dążymy, nie? No. I że są ludzie, którzy stwierdzają, że wolą się poddać, nawet zginąć, niż brać dalej udział w czymś takim, nie? No to są bohaterowie, moim zdaniem, nie? A są tacy, którzy uważają się za twardzielów, za skurwielów, którzy mówią, a ja was wszystkich załatwię, nie? Po prostu ja się niczego nie boję, na końcu po prostu mistrza. Są to portkadnie i sikają majtki.
1: Myślę, że jedno z najważniejszych przesłań tego serialu to jest to, że można wygrać nieskończenie wiele i jednocześnie przegrać nieskończenie wiele w tej samej grze. I takie to życie jest nasze. Prowadzimy tak naprawdę całą masę różnych gier jednocześnie. W niektóre wygrywamy, w niektóre przegrywamy, ale można w tą samą grę jednocześnie wygrać i przegrać. I to jest chyba takie trochę jedno z głównych przesłań. A co do koreańskiego kina, to polecam też film W sieci reżysera Ki-duk Kima. Fenomenalna opowieść o prostym bardzo rybaku, któremu psuje się łódź i ląduje ze swojej ukochanej Korei Północnej, gdzie rządzi Jing Jong, jego ukochany, ląduje w tej Korei Południowej, gdzie wcale go nie spotyka szczęście, tylko olbrzymie okrucieństwo, bo jest uznany za szpiega.
0: Słuchaj, a nawiązanie właśnie do tego właśnie ostatniego serialu, tam też jest taki właśnie jakby przytyk do tego, bo jedna Koreanka jest właśnie z północy, która uciekła tutaj na południe i dostała się do gry, nie? I wiesz, i ona oczywiście ma tam dzieci i tak dalej, nie? Czy tam brata, już nie pamięta. No i jedna, która jest cały czas wychowywana na południu, nie? Czyli nie doświadczyła tych opresji komunistycznej, nie? I obie po prostu mówią, że ani ta nie osiągnęła szczęścia, nie?
1: Właśnie. Ja, kurczę, może te produkcje południowo-koreańskie, one są, jeśli wpadną w ręce Koreańczyków z północy, to mogą być dla nich naprawdę niezłym kinem moralnego niepokoju, nie?
0: Na pewno. Na pewno bardziej niż nasze kaperety moralnego niepokoju. Nie?
1: I nasze filmy nawet moralnego niepokoju, które tak z perspektywy czasu to tak, wiesz, troszkę wtrąci myszką.
0: Ciągle zabijamy jako Polacy Żydów. Po prostu, wiesz, to ma być nasz, po prostu, wiesz, nasza religia obecna. Coś strasznego.
1: Ja o niczym innym nie myślę, stary, jak idę spać, no.
0: Tak, to wiadomo, ja też się tak zastanawiam. Nie, no mój dziadek był antysemitą, wiedział, co tam mu Żydzi zrobili, nie? Natomiast mówił też o tym, że Żydcy uratował jego ojca, nie? Swego czasu, więc oddał jakby chwałę tym, którzy byli okej, nie? Ale to nie znaczy po prostu, że zobacz, antysemita może być też człowiekiem, który sprawiedliwie oceni postępowanie pewnych ludzi, nie? I to nie tak na takiej zasadzie, wiesz. Swego czasu na temat Piłsudskiego się dość mocno mój dziadek wyraził i stwierdził, że Piłsudski to był zwykły skurwysyn. I tyle, nie? I tak zwana obecna władza, która dąży do tak zwanej sanacji i tak dalej, to banda skurwysynów, nie gorsza od komunistów, nie?
1: No, z kolei tak wielbiony przez szczególnie narodowców Dmowski to się faszyzmem strasznie zachwycał i Mussolinim i tym, co się tam dzieje i to bardzo odpowiada wielu Polakom teraz też taka wizja chyba, taka bardzo właśnie brunatna, faszystowska.
0: Wiadomo, że Dmowski nie doczekał czasów już późniejszych postępowania nazizmu, Hitlera i tak dalej. To wielu nawet tak zwanych księży i obecnie uznawanych za, wiesz, moralny autorytet, wiesz, w kościele katolickim, jak Wyszyński, też na początku, wiesz, gdzieś tam się lubił zajmować takimi rzeczami i ludzie myślą sobie, no kurde, no tak, no bo wtedy wydawało się, zwróćmy uwagę, gdyby Hitler nie rozpętał wojny, można by powiedzieć, że wyciągnął dzięki tak zwanemu socjalizmowi, nie, i tym wszystkim, no, można powiedzieć, Niemcy z ostrego kryzysu. Przecież tam naprawdę kryzys i liczba banknotów produkowanych była tak wielka, że równie dobrze, lepiej trzeba było palić tymi pieniędzmi niż węglem, nie?
1: No tak.
0: Bo była to większa energetyczna po prostu ten, no. To jest wszystko kwestia jakby perspektywy. Nie możemy tego oceniać z punktu widzenia jakby całości, tylko z punktu widzenia czasu. Do tego czasu
2: Hitler był okej, a po jakimś czasie no, okazało się, no, że nie jest okej, nie? I tamci ludzie już tego nie mogli doświadczyć, więc mogli być na początku jego zwolennikami, nie?
1: Dobra, to dzięki za telefonik. Może ktoś jeszcze drędnie do mnie
2: no,
1: i
2: się. Hej,
1: pogadamy.
2: Hej, hej.
1: Trzymaj się, dzięki, hej, hej. W sumie ciężko mieć Dmowskiemu za złe, że się jarał Mussolinim, jak się pół świata wtedy nim jarało, o dziwo. Tak to jest na tym świecie. No, a tak może wracając trochę do tematyki klubów tajnych, które ewoluowały bardzo mocno i być może dzisiaj są... Zapadają tam decyzje, które decydują o losach świata. No, takie rzeczy jak, no, wiemy, że projekt Manhattan, wiemy, że prezydenci liczni USA bywali. Ludzie, no, można się domyślać, jak prezydenci to i różni ważni urzędnicy, prawnicy, no to pewnie ludzie ze służb, cała śmietanka. No, jeśli to są ludzie z największych mocarstw, no bo nie tylko Amerykanie, nie, ale i Brytyjczycy, no to ważne miejsce, ważne miejsce. A czy my moglibyśmy założyć taki klub, swój nocny klub? W zasadzie spokojnie. Mamy tutaj ludzi przeróżnych, tak spokojnie. Słuchajcie, może nie ma wśród nas wielkich ludzi kultury znanych, z których się zaprasza do telewizji śniadaniowej, nie? Ale mamy takich, którzy się na tym znają. I czy graficy, czy jacyś ludzie składający filmy, czy piszący coś. Może nie mamy wielkich bogaczy, którzy mają wielkie fortuny, ale mamy ludzi zamożnych. Może nie mamy ludzi, którzy jedzą śniadanie z kulczykiem, i, znaczy z jakimś tam, kurczę, innym bogaczem. Ale mamy takich, co też mają znajomości i tak dalej. No, bylibyśmy pewnie w tym samym punkcie, w którym byli założyciele klubu. Cztery osoby go zakładały, nie? I to wtedy nie byli jeszcze jacyś, no może byli znani, ale no kurczę, nie. Przecież była tam i poetka jakaś średnio znana, i poeta homoseksualny, no Mark Twain był najbardziej znany wtedy, nie? Już coś tam zebrał jakieś nagrody, no i ten dziennikarz. No ale spokojnie, spokojnie, można by założyć klub. Nie mamy kasy i powiązań, ani zbójów. Zbójców. Oni też nie mieli zbójców i też nie mieli kasy. Ludzi z pieniędzmi z wielkimi pieniędzmi zaczęto później tam wpuszczać. Klub się właśnie wtedy zepsuł, nie? Poza tym ten klub, no on działał jeszcze u schyłku XIX wieku, to się zaczynało, nie? No to potrzeba trochę czasu. A poza tym mamy też ludzi zamożnych, mamy ludzi wpływowych, tylko mówię, że może nie jest to jakaś wielka skala, ale też nie mielibyśmy się co strasznie wstydzić, biorąc pod uwagę, jak zaczynał ten klub, Bohemian Club. No i spokojnie, można by założyć. Właściwie to jesteśmy trochę takim klubem, tylko że na razie sobie spotykamy się, rozmawiamy, w zasadzie robimy trochę to samo. Też jest to trochę, no można powiedzieć, elitarne stowarzyszenie, bo nie reklamujemy się, nie wysyłamy jakichś zaproszeń, nie jest tak, że... No, zwykle ktoś, kto tu przychodzi, trafia albo przez przypadek. Przypadek właśnie, czy to na pewno przypadek? No, nie wiem. Nie sądzę. No. Także, co myślicie na ten temat? Może założymy klub. Tylko musimy sobie też, no, jeśli wszystko wskazuje na to, że musielibyśmy w pewnym momencie też przyjąć jakąś taką mistyczną otoczkę dla tego wszystkiego i też zacząć się gdzieś spotykać i biegać w szatach, jak ci szataniści, mieć, obwołać sobie jakiegoś patrona, mieć jakieś symbole starożytnych bóstw, jakieś orły, jakieś sokoły. Coś, nie? Można powiedzieć, że dziś żyjemy w takich czasach, gdzie jest dużo takich klubów. Każde uniwersum, każde większa społeczność zgromadzona wokół medium, kanału, no to jest trochę taki klub, tylko że to wszystko działa na trochę innych zasadach. Nie ma aż takich aspiracji, nie jest tak elitarne, zamknięte, hermetyczne. I nie łączy tych ludzi. Może to jest właśnie coś, co może ta magia, te rytuały pozwalają zachować pewien hermetyzm też, no bo tak przeciętny człowiek to zobaczy coś takiego, to się wystraszy i ucieknie zaraz, nie? Pozwala też trzymać taką pewną sztamę polegającą na tym, że wszyscy wiemy, że uczestniczymy w czymś takim trochę mrocznym i się przez to trzymamy razem, nie wyjawiamy tajemnic, no to jest wszystko narzędzie. Narzędzie. W Fight Clubie też było takie narzędzie, które pozwalało ludziom trzymać sztamę. To było napierdalanie się cichaczem gdzieś po piwnicach, no w piwnicy jakiejś tam knajpy. I to była ich tajemnica, ich takie coś, co ich łączyło. Coś, co stało się też ideologią. Mogłeś przyjść nie potrafiąc się bić, ale przełamywałeś samego siebie. Odnajdywałeś w sobie niczym u niczego, jak to pięknie powiedziałem, niczym u niczego odnajdywałeś w sobie nadczłowieka i pokonywałeś swoje słabości, może też jakąś taką litość, no bo obić komuś ryja to też nie takie proste widzieć, jak tamten, kurde, łazi na czworakach i krwawi. Ale jak to mawiał Walaszek, kto gorszy w judo, ten krwawi dużo.

0: Gumball mi tu coś wkleił, ale no, Gumballu, ja nie wiem, nie będę teraz jakichś linków tu odtwarzał i sprawdzał, co ty mi tu zapodałeś za anegdotkę, no. Jak już, to można zadzwonić, coś powiedzieć, ale nie wklejajcie mi jakichś tu obrazków śmiesznych, linków, bo to raz, że rozprasza, dwa, że często ja nie wiem w ogóle nawet, co to jest i w ogóle tego nie uruchomię. Gdyby był jakiś opis, masz tutaj materiał, który dotyczy audycji, tu możesz odtworzyć, to jeszcze, ale jakieś tam linki pojawiające się, to niestety to gdzieś tam leci do kosza. Klub nocnej zmiany. No, zrobimy taki klub, który będzie miał ostatecznie na celu zmienić ustrój tutaj, władzę, zrobić jakąś rewolucję. Zaczynamy skromnie, będziemy się spotykać u kogoś w domu i się bić, okładać po mordach. I to nas zjednoczy albo coś, nie wiem. A jak przyjdzie dziewczyna i nam wszystkim napier... prawda? To zamkniemy od razu klub. Tacy zmarnowani. Nie ma co. Kobieta nas bije. I zamkniemy klub. Ale właśnie też nawiązując z kolei do Squid Game, gra Kalmara, no to strasznie mi to dało do myślenia. Znowu zacząłem się zastanawiać nad życiem jako grą. No i właśnie, chyba się z tej gry wypisałem trochę. Myślę, że wielu bohaterów tego filmu to są takie osoby, które chcąc, nie chcąc się wypisały trochę z gry, bo popadły w tarapaty. Ktoś tam sobie mieszkał z matką, ktoś coś i no pytanie, czy to mamy tylko dwie opcje faktycznie, że możemy albo mieszkać sobie biednie, tak jak ja, taki trochę menel, albo grać w tą grę i zdobywać więcej punktów. I to by było smutne trochę, takie dwie alternatywy tylko. I co? I zdobyć jak najwięcej punktów, jak największy wynik i pieniądze w zasadzie mają ten wynik obrazować, ile punktów zdobyłeś. I co? A jaka jest nagroda ostatecznie? Żeby przyjemniej się w grę grało chyba tylko, bo nie wiadomo, czy potem jakaś nagroda. No co? Też sobie nie wyobrażam, że jakaś siła stwórcza, jakiś pan Bucek czy inny... czy inny Bóg Demiurg, stwórca, projektant mnie wynagrodzi za to, że dużo punktów zdobyłem w tej grze. Na pewno duża liczba tych punktów pomaga pomagać innym grać w grę. Do czego zachęcam. Jak macie dużo tych punkcików już zebranych, to możecie mi parę odstąpić. I tutaj trochę zdążyć przed czasem. Kurczę, cały czas zapominam, jak się nazywał ten film, o którym już wspominaliśmy, gdzie walutą jest czas i właściwie taki licznik cały czas ci bije, odejmują się te twoje pieniążki na bransolecie i jak spadną do zera, to giniesz. Jak to się nazywało? Na pewno ktoś przypomni zaraz na czacie. I można było na przykład przedłużyć czyjąś egzystencję komuś, kto już prawie mu się skończyły te punkty, przelać mu trochę i on jeszcze se pożył. To wypisz, wymaluj to nocne radio. Możecie przedłużyć audycję. A to być może Tomisiu był tą osobą, która właśnie mi polecała tego Squid Game'a. I on tu pisze, że boi się o Etama, że jak to obejrzy, to nie będzie mógł się odnaleźć w życiu. Nie, Gumball tutaj napisał, że to coś o Mussolinim i jego przyjaźni wielkiej z Wielką Brytanią i Ameryką. No tak, tak. Był na świecie bardzo podziwiany, ale to znowu to takie kwestie no tego, że tam z komunizmem walczył. Nie? Za to był ceniony. No wiadomo, że Ameryka poprze każdego, kto walczy z komunizmem. No, taką Amerykę, to trzeba kiedyś zrobić jakąś audycję o Ameryce, o operacji Paperclip. Można by się zastanowić, czy to jest takie moralne i czy to powinniśmy się tak zachwycać Ameryką, która tak przygarnęła tych wszystkich zbrodniarzy, nie? Dla własnego zysku. Czasem można dokonać wyboru, który sprawi, że stracimy coś, ale zachowamy, nie wiem, duszę. No... W różne gry gramy, na przykład jedna z tych gier to nazywa się, czy jesteś bardziej zwierzęciem, czy człowiekiem właśnie. Tak można by to w uproszczeniu nazwać. I jednak większość ludzi bardziej się zwierzętami okazuje, bo rządzą nimi proste instynkty. I rachunek zysków i strat, takie rzeczy, które rządzą w naturze bardziej. A wyniesienie się ponad to, to jest już wysiłek i pewna strata. I pytanie, czy coś zyskujemy? No, już co kto woli, nie? Ja na przykład wolę jednak tą opcję, że coś stracę, ale moim zdaniem coś zyskam, co czasem jest więcej warte niż te punkciki. No tylko te punkty i punkty. W ogóle na jaki ostatnio popularny kanał nie wejdę? Dziś wszedłem na kanał, gdzie miało być coś o, nie wiem, już nie pamiętam nawet o czym, o Bondzie nowym, czy o czymś fajnym, co mnie zainteresowało. I włączyłem i słucham i opowiada koleś o tym, jaki ma, że jego kolega ma komputer zajebisty, to tak na wstępie. Potem jakieś reklamy. Co druga miniaturka już na YouTubie to jest, że kupiłem, albo wydałem, kupiłem za 40 tysięcy, 40 tysięcy wydałem i mam, czy można za 10 tysięcy mieć i po prostu tu nagroda, tu zysk, tu możesz zyskać, tu nie stracisz, jak obejrzysz. I to jest dramat, dramat po prostu. Wszędzie te pieniądze, wszędzie te liczby, zyski. No i co, to ma być cywilizacja człowieka, tak, taka, właśnie. To my jesteśmy jak te reptiliany. Wychodziłoby na to. Może stworzyliśmy tego reptilianina, żeby mieć kogoś gorszego do porównywania, a sami jesteśmy tacy wężowaci i tylko patrzymy, co tu chapnąć, co tu zjeść. Jak te lisy. Jak te lisy jesteście, tylko chapnąć i uciec. Dzisiaj się dowiedziałem, że moja ulubiona kebabiarnia Arizona w Środzie Śląskiej już z końcem roku się zamyka. Powody są właściwie dwa. Jeden to taki, że powstało całe mnóstwo kebabiarni. To jest dramat trochę tego narodu. Znowu będę marudził na Polaków i Polskę i pluł. Bo wszyscy otwierają kebabiarnie. Czy nie mógł ktoś coś innego zrobić niż wszyscy, tylko ten instynkt stadny, wszyscy to samo muszą robić. Nie mógł, ja bym sobie tak chętnie jakieś pierogi zamówił. A tu mam tylko do wyboru pizza, kebab, kebab, pizza, hamburger, hamburger, frytki, pizza, kebab. No i wszyscy to samo sprzedają. A przecież tak na logikę, gdyby się nagle pojawił ktoś z jakimiś pierogami, plackami, wszyscy by tam po prostu uderzali, nie? I świetny biznes. A tu nie, wszyscy musieli kebaby pootwierać. Tak Polacy kochają te kebaby? Nie wiem, a ciągle się słyszy, nie? A ja bym se zjadł, gdy już nie ma tych barów, a można było przyjść, mizeria, kotlecik mielony, o Jezu, by się zjadło. No i tak gadają o tym, a nikt tego nie otworzy. Bo co? Bo czemu? Bo to co? Coś ciężko zrobić? Nie wiem, no ja wiem, że na taki obiadek trzeba może chwilę dłużej poczekać, chociaż nie, przecież to się robi gotowce, potem się tylko tam można przygrzać, nie? Szybko tego kotleta i też jest w 2 minuty. Mizeria gotowa, wszystko, ziemniaki w kotle i czemu nie ma czegoś takiego? Czy, bo to się ludziom kojarzy z czymś wiśniackim, czy... Czy z czymś nieamerykańskim, nie wiem, nieświatowym, nie? Świat, kebab, świat, pizza. Pizza jest dobra, ale ile można? A ja właśnie bym bardzo chętnie zamawiał sobie. Jest tutaj jedzenie tego, nie chińskie, tylko no, Tajwan, tak? Ten chuj, Tajhuj. No i w tym Tajhuj to mam do wyboru te potrawy wietnamskie, znaczy się wietnamskie. I raczej nie zamawiam już tych wietnamskich. Bardzo się cieszę, że można tam schabowego normalnego zamówić też. Tak dodatkowo zrobili, nie? No fajnie schabowy, no kto nie lubi schaboszczaka? Sam kupujesz kebaby, więc... No ale nocny cieciu z Choroszczy, no jak mam same kebaby, no to kupuję kebaby. No ale bardzo rzuciłbym się jak rosomak, jak dzika nutria, po prostu jakbym zobaczył jakieś placki ziemniaczane z sosem grzybowym, albo pieroga, albo mielońca dobrego, właśnie z mizerią, a nie po prostu cały czas te warzywa z sosem czosnkowym Tysiąca Wysp, nie? Po prostu rzuciłbym się, no. I no, a teraz jeszcze zamykają najlepszy kebab, bo wszyscy otworzyli kebaby i konkurencja za duża i się nie kalkuluje. I to jest jeden powód. A drugi to taki, gadałem z panią dzisiaj i mówi, że pytałem się, o ile gaz podrożał, bo straszne podwyżki gazu, nie? No to dopiero nas czekają te większe podwyżki gazu, a już kupowali butle za 50 zł, a teraz za 70. No to niedługo będą mieli za 100 albo za 150, nie? To ma ogromne znaczenie, bo trochę tego gazu schodzi, nie? Więc to jest bardzo duży koszt. No i nagle wszystko podrożeje znowu. Dziękujemy wam, pisiory. Ja się upieram przy tym, że za zdradę kula w łeb. I tak bym się rozprawił. Osądziłbym, tak delikatnie powiem, może trochę delikatniej niż pan Brown, że osądziłbym panów zgodnie z prawem, uznając, że wasze działania przyczyniają się na szkodę Polaków, liczne kradzieże, afery, uznajemy to za zdradę, a za zdradę wiadomo, kula w łeb i już. No i tak bym się rozprawił. Kukiz okazał się znowu szmatą, już wcześniej był uznawany za śmierdzącą, brudną szmatę, z czym trochę polemizowałem, bo w sumie w programie miał to, za czym głosował. Ale teraz to, co zrobił, to już jest totalna szmaciura, bo wyobraźcie sobie, mówiłem w ostatniej audycji o NIK-u, o Funduszu Sprawiedliwości i jak te pieniądze były rozdysponowane, jak zostały praktycznie rozkradzione, bo ciężko to nazwać rozdysponowywaniem, po prostu zostały rozkradzione te pieniądze, grube miliony, nie? Kilkaset milionów zostało tak na pstryk, wyciągnięte na totalne bzdury, jakieś badanie dyskryminacji chrześcijan w Polsce, sprawdzanie memów, no a miało to służyć ofiarom przestępstw. I troszkę z tego poszło na ofiary przestępstw, ale poszło też na uczelnie jakieś, na dziwne akcje, które jeszcze nie zostały te akcje przeprowadzone w ogóle. Uniwersytet kardynała Wyszyńskiego z tego, co sobie tam rozpisał, nie zrobił nic. Se powymyślał, będziemy tu badać to, badać tamto i nie zrobił nic, a se kilka baniek wziął, nie? I wyobraźcie sobie, że Kukiz przyłączył się do PiSu teraz, Kukiz 15 i nie przyjęli tego raportu. Nie przyjęli, czyli Kukiz jest za tym, żeby sobie powoływać jakieś fundusze pod szczytnym hasłem, pomoc ofiarom, pomoc dzieciom, a potem to przez kuzynów radnej PiS sobie powymyślać jakieś fundacje dziwne i sobie to rozgrabić. On jest za tym. No, dla mnie naplułbym mu też w ryj w tym momencie, jest dla mnie nikim ten człowiek, jest zdrajcą. Jest jeszcze jest bardziej żałosny tym wszystkim i wstrętny niż ci, co coś na tym zyskali, bo on to zrobił, nie wiem, żeby się przypucować temu PiS-owi, żeby z nadzieją, że kiedyś coś za to będzie miał chyba, bo chyba nic z tego nie ma po prostu. Po prostu się chce skumać, chce im wejść w dupę, chce PiS-owi wejść w dupę z nadzieją, że w tej dupie coś znajdzie. Jeszcze nie wie co, ale coś w tej dupie znajdzie. I nie wiem, o co mu chodzi nawet. Jest wstrętnym, zaplutym aparatczykiem i sługusem złodziejskiej partii, bo tak czuje, że tak trzeba, że coś mu skapnie kiedyś. No, gratulacje, panie Kukiz. nie spodziewałem się zupełnie czegoś takiego po kimś, kto się mienił przez tyle lat antysystemowcem. No cześć, Etamie.
1: No hej, hej. Tak mówisz o tych, o tym PiSie, ale widzisz, ludzie, znaczy właściwie to o Kukizie, ale ludzie rozumują w bardzo prosty, żeby nie powiedzieć prostacki sposób. O, poczekaj chwilę. Dobra, już. Jest tak, że myślą, jeśli nie PiS, to co? Nie? To jest na takiej zasadzie, jak nie Unia, to co? Albo jak nie Związek Radziecki czy USA, to co? Zawsze patrzą się na to, bo my tak jesteśmy nauczeni, że musimy z czymś albo z kimś, albo z jakimś być do pary dobrani, nie? A nie możemy tak sami po prostu. My jesteśmy dużym krajem, niezależnym energetycznie, gdyby tak przywrócić węgiel na taką skalę, jak było to za komuny. Przemysł bardzo dobrze rozkwitł, przecież Gierek, patriota Polski, wprawdzie pożyczył te 20 miliardów dolarów, ale poszło to wszystko w rozwój. ZUS jeszcze na początku lat 90. kwitł, tam była nadwyżka przecież budżetowa. Także tak trzeba patrzeć, nie? Mi się wydaje w ten sposób, nie? A nie tam, że musimy z kimś tam coś tam i tak dalej, nie?
0: Mi się wydaje, że ludzie głosują na ten PiS i PO na ciągle na tych samych przekręciarzy, na podobnej zasadzie jak wszyscy te kebaby otwierają i nikt nie pomyśli, że może coś innego, może jakieś na przykład, nie wiem, ziemniaki na różne sposoby, może placki, może coś. To nie, tylko ten ma kebaba, to ja też kebaba. Już, no i tak samo myślą. Wiesz, ktoś się nie zna na polityce i tak naprawdę łatwo go przekonać zwykłymi sloganami i populizmem zwykłym, że nagadać o Bogu, o ojczyźnie i Polak idzie i głosuje, bo jemu się to dobrze kojarzy. I to jest, i powodem jest tutaj z kolei ignorancja zwykła i zwykłe jakby, no, nieznajomość niczego, nie? Nie znają się ludzie na ekonomii, na gospodarce, nie mają w sobie jakiejś zakorzenionej potrzeby wolności, bo nic na ten temat nie czytali, nie interesowali się. Mają najprostszy schemat, wiesz, Bozia, Pan Bucek, ci do kościoła, ci szataniści, komuchy. No kononowicze takie, kononowicz tak myśli, no właśnie. I ludzie są tacy kononowicze.
1: Znaczy, co do ostatniej tezy, jak kononowicz myśli, to ja bym nie był przekonany. Myślę, że on myśli bardziej logicznie niż nam się wydaje. Mylisz. Natomiast co by oni by tutaj pisze, to myślił, że tam będzie bronił ostatniego bastionu PiSu. Ja nie będę bronił żadnego PiSu. Ja powiem, co ja bym na miejscu prezesa pana Kecksteina zrobił. Otóż po prostu wziąłbym Morawiecki do ciupy, Niedzielski do ciupy. Kto tam jeszcze uprzednim, ten, co się przyznał z tymi maskami, że one nic nie dają, do ciupy, dla przykładu. I teraz tak, albo podnoszą płace we wszystkich marketach, albo won i robimy targowiska we wszystkich tych barakach blaszanych, pobudowanych, wielkopowierzchniowych. I rolnicy by przyjeżdżali, świnia byłaby bita i kura byłaby bita na miejscu u miastowych. Tak, żebyś widział od razu, jak tego kurczaka tam zatłuką. Albo można byłoby sobie kupić, o tak, o, ja nawet wpadłem na pomysł. Albo ci rolnik ubije i o skubie, albo sam sobie bijesz i skubiesz. I wtedy inna cena, nie?
0: Także ty masz jakieś takie zawsze recepty na dziwne i plany. I troszkę tak pachną z jakimś science fiction.
1: Naturalne, no. No, naturalne.
0: A co myśli Kononowicz? A co myśli Kononowicz, to puszczę krótkiego 24-sekundowego dżingielka, proszę bardzo.
2: Z czego człowiek powstał? Jakiś historyk nieznany, amerykański czy angielski czy francuski, który wypisał, że człowiek powstał z małpy. Nie. Pan Jezus ulepił człowieka, tchnął swoim powietrzem, duszą i powstał z tego człowiek.
0: No, czyli widzicie, Pan Jezus ulepił człowieka i to jest to, co Kononowicz myśli. No.
1: Tutaj Maciek Rolo mówi, żeby wszystkich spalić na stosie. żywcem. No, nie mogę powiedzieć, że też nie myślałem o tym, ale to nie było, nie byłaby dobra recepta, bo po pierwsze oskarżono by nas o średniowieczny katolicyzm, a po drugie mógłby wśród nich być ten, no, Żyd. No, to będę sobie dzisiaj uświadomiłem, że słowo takie, czekaj, które, jakie to było słowo? Obrzydliwy. Obrzydzać na przykład, nie, że coś jest nie tego, to może być związane właśnie z tą taką niechęcią polską do... No bo ja, znaczy ja mam taką tezę, że w Polsce antysemityzmu jako takiego nie było nigdy. Oczywiście zdarzały się jakieś tam przypadki, natomiast to my, nasz kraj był takim krajem wielokulturowym kiedyś. I ci Żydzi zasymilowani, tak, to byli Polacy po prostu, tylko wyznania żydowskiego, tak? Taką mam teorię. To, że tam nam się wmawia, tam te wszystkie rzeczy, co tam była mowa, ktoś to dzwonił, mówił o tym, że w kinie reklamy i tak dalej, no ja w ogóle bym wyciął reklamy z kina, bo to jest straszne. Ja na przykład nie wiem, jak wy możecie chodzić do kina, ja przestałem, bo po prostu mnie denerwuje to, że ja obejrzę sobie od razu spoilery 15 filmów zamiast kronikę filmową czarno-białą, nie? Kiedyś było fajnie, była kronika i się do kina szło, ty w ogóle nic nie wiedziałeś o tym filmie. Wiedziałeś, że to jest kryminał jakiś, czy tam o potworach, na przykład jak Godzilla lubiłem oglądać, to szedłem o potworach sobie film obejrzeć, ale nie wiedziałeś w ogóle nic na temat tego filmu. Ja nawet kiedyś poszedłem na film, to było zaraz jak Terminator, znaczy Elektroniczny Morderca, to się u nas nazywał, wyświetlali i okazało się, że trafiłem na film z Arnoldem. Nazywał się Raw Deal, a u nas to nazwali Jak to się robi w Chicago. I po prostu nie wiedziałem o tym, że Arnold w tym filmie gra, nie? Rozumiesz, o co chodzi? Po prostu przez te spoilery to tracimy połowę frajdy z tego, że się idzie do kina, nie? Kiedyś na przykład poszedłem na film ze Stallone, bo wiedziałem, że Stallone gra w tym filmie, o jakichś policjantach czy coś. I był tak nudny, że normalnie miałem ochotę wyjść z tego kina. Po prostu tak beznadziejny film, po prostu totalnie. Też się zdarzało, nie? Także tutaj wiele traci współczesne pokolenie, które chodzi do kina i te właśnie wszystkie trailery, spoilery, ja bym to w ogóle polikwidował i zrobił kronikę tą filmową, taką, takiej wiadomości przed tym. Ewentualnie, no już niech będą te reklamy, już jak się idzie do kina, to reklam nie powinno być, uważam, bo to takie trochę niefajne, że się płaci za bilet i tego. A przy okazji wymyśliłem metodę, jak wejść do kina za darmo, no ale to już nie będę wam tutaj opowiadał. A co do tych stowarzyszeń takich tam, co ty mówisz, żebyśmy my swoje zrobili, takie małe, drobne stowarzyszenie, to powiem ci, że na przykład tak zapytam się słuchaczy, na przykład jakbyście widzieli stowarzyszenie Tama, na przykład jakiś znak szczególny, nie wiem, jakieś logo, nie, czy nie, logo to ja bym sam opracował, ale co, jak byście to widzieli na przykład, nie, czy nocne radio? Czym to by, jaki charakter by trzeba było temu nadać? O, tak to może wyrażę. Jak to by się miało przejawiać? Przez co? Jakiś znak szczególny? Nie wiem, może jakiś znaczek w klapie? No kiedyś na przykład za komuny, to może większość osób tutaj nie pamiętać, to nosiło się opornik w klapie, czy tam w jakiejś tym od kołnierzyka, czy od kieszonki tej na piersi takiej, to się nosiło opornik, po prostu wbity nóżkami. No my akurat z kolegą wymyśliliśmy sobie, że ponieważ marzyliśmy wtedy o komputerze, to sobie scalaka wkładaliśmy zamiast opornik, nie? Tak bardziej oryginalnie to wyglądało.
0: A jak ludzie już na wstępie myślą, na początku samym o tym, jaki mieć symbol, co sobie wpiąć, a nie wiedzą w ogóle, co chcieliby zrobić, to jest takie myślenie dziecka, nie? Dzieci na początku właśnie o takich rzeczach myślą, jak będziemy się nazywali, jakie będziemy mieli dresy, w jakim kolorze, a jeszcze nie wiedzą w ogóle, co chciałyby zrobić, nie? To tak właśnie dzieci myślą. Nie, to raczej nierealne założenie, tak już mówiąc serio tutaj, klubu, ponieważ zbyt dużo różnych poglądów. Klub zwykle zakłada grupa osób, mała grupa, tak jak ten Bohemian Club, i to są ludzie, których coś łączy, wspólna idea. Mimo wszystko byli różni, ale łączyło ich sporo. No i wokół tego się wszystko kręci. Potem ci, którzy przychodzą, już przychodzą na gotowy pewien schemat, który akceptują. A u nas co? Zaczniemy rozmawiać teraz o tym, co robimy? To każdy co innego zaproponuje, nawet gdyby się ludziom chciało. A też nikt nie potraktuje tego poważnie. Musiałaby jakaś idea być, musiał być jakiś kryzys, idea, potrzeba, czynu. A tak to, wiesz, zabawa, zabawa bardziej, nie?
1: No wiesz, nocne radio to jest idealne medium dla nocnych cieciów, nie? Którzy po prostu pracują w nocy i pilnują na przykład tam, nie wiem, jakiejś hali albo jakiegoś tego, a ewentualnie jeszcze kierowcy nocnych transportów czy nocnej komunikacji, nie? To by mi się tak tego, nie wiem, ja należę akurat do tej grupy ludzi, którzy na przykład, ja ostatnie dwa dni tutaj mnie ganił Gumball na czacie, że kiedy ta audycja wreszcie, no sorry, ale w ciągu ostatnich dwóch dób spałem 32 godziny, więc trochę trudno, tak jakiś marazm mnie naszedł, także poczekasz jeszcze Gumballu, może jutro będzie lepszy dzień, coś rozpylili najwyraźniej, bo i komary gryzą i jakieś takie duże muchy latają po mieszkaniu. Czy owocówki, ale takie przerośnięte, nie?
0: Jakbyście chcieli coś nadawać, to najlepiej dajcie zapowiedź tak kilka godzin wcześniej, co najmniej, bo wtedy jest wiadomo, że będzie audycja, ludzie, raz, że ludzie zobaczą, jak się zapowiecie, dwa, że ja na przykład będę wiedział, że nie należy wchodzić, wiesz, i tak dalej, więc, a nie tak z partyzanta, nie, że wpadniecie o 20:45 na pomysł, a se wejdziemy, nie, no wtedy może być kolizja jakaś.
1: Nie, o kolizję to my zadbamy, zresztą ja dzisiaj miałem taki sen kolizyjny, muszę przyznać, bo się obudziłem o 9:00 coś rano, musiałem posprzątać po córze, ale nie będę wchodził w szczegóły w każdym razie. I tak potem zasnąłem i śniło mi się, że właśnie jest pewna kolizja, to znaczy miałem przed sobą panel taki starodawny, w takim stylu przedwojennym, jakieś takie urządzenia z przełącznikami. Miałem wybrać, która rakieta z którego silosu wyleci i w którą wieżę Eiffla uderzy, że niby jest kilka, nie? No i po prostu wybrałem, że wystrzeliłem rakietę w kierunku Paryża. No, także z kolizją to muszę uważać, bo już miałem sen przestrożny, że tak powiem.
0: No dobra. Coś jeszcze byś, jakiś temat chciał poruszyć?
1: Właśnie mówiłeś o tych funduszach różnych, nie? No właśnie ja tak się przyglądałem temu całemu zbiegowisku tam pod tym, nie NBP, tylko jak Boże, jak to się nazywa, Najwyższa Izba Kontroli. Tak się zastanawiałem właśnie, kiedy powiedzą coś o bezrobotnych, albo czy jakiś fundusz, albo jakaś strona dla bezdomnych, nie? No, to akurat te projekty, które tam omawiali, to tak od biedy, to nie były aż taką grubą nicią szyte, tylko problem leżał w tym, że to, co było powiedziane, to było zupełnie coś innego realizowane, nie w temacie, nie? Kompletnie. Natomiast gdyby trochę ładniej to... Znaczy, mam wrażenie takie, że to jakieś kompletnie imbecyle po prostu w to poszli, bo inaczej tego się nie da nazwać, jak robią tam jakąś tam pomocową tą, a robią zupełnie coś innego w tematach tych projektów, no to trzeba być po prostu, inteligentnym inaczej, albo mieć ujemny IQ, żeby coś takiego zrobić, przecież to od razu widać, a w tym cały jest ambaras, żeby w tą społeczną rurę swój prywatny wpiąć kurek, nie, tylko żeby to było logicznie zrobione, że on jest potrzebny, nie. No. Mam na myśli też w ogóle taki projekt społeczny, który mi chodzi po głowie od jakiegoś czasu i ja na to bym nawet może dostał dofinansowanie, tylko jakoś tak nie potrafię się udać po to dofinansowanie. Nie wiem, po prostu, znaczy inna sprawa, że ono by w ogóle by mi nie było potrzebne, bo gdybym chciał je zrobić, to po prostu bym to zrobił za swoje, nie? Ale to by się nadawało. Kiedyś wam może zdradzę, to będzie tematem audycji, może nawet zdradzę wam taki mój pomysł prywatny, możliwe, że nawet o nim kiedyś wspomniałem i teraz nie pamiętam, i ocenicie po prostu, czy iść z tym do tych, co się zajmują finansowaniem z pieniędzy społecznych ukradzionych przedsiębiorcom, czy nie iść. No, a to by było tyle może z mojej strony, bo tak już zaczynam ględzić powoli. Dobra, dajmy szansę innym krawczym.
0: Dobra, trzymaj się,
1: hej.
0: Powiedzieć, że ględzi, to jak nic nie powiedzieć w sumie, tak, sorry, ale prawie mnie uśpił ten telefon. Ja nie wiem, on to tam tak specjalnie robi chyba, bo to... Mam taki pomysł. Nie wiem, czy już kiedyś o tym nie wspominałem. Chyba wspominałem. Chociaż nie. Chyba jednak nie. No ale do rzeczy. Mam taki pomysł, żeby, jak ja to mówię, zrobić w końcu raz a dobrze. Nie no, chyba nie mówiłem o tym. No to teraz powiem. No, ludzie, trochę dynamiki w tym radio, wiecie, to nie można dzwonić i tak zaspanym głosem, bo ja tracę w ogóle sens wypowiedzi wtedy, jak ktoś tak mówi. Nie wiem o co chodzi tak już po prostu, nie? Za bardzo. No jeszcze to bingo etamowe. Też liczyłem, że może trochę bardziej ktoś się połakomi na ten temat, tajne stowarzyszenia, ich wpływ na naszą rzeczywistość, bogacze, elity kontra my, ludzie z nizin, ale jakoś nie pykło chyba. Jam ci to trochę ze mną na ten temat pogadał. No cóż, no też jakoś donate'ów za dużo nie ma. Nie jest, muszę chyba te luźne gadki robić, wychodzi na to. I wtedy będzie większe zainteresowanie, więcej telefonów, donate'iki, wszystko będzie wtedy. No cóż.
3: Po prostu w pościsk.
4: Pan,
3: mówi
4: tak, człowiek.
3: A daj mi powiedzieć,
4: daj
3: kurwa.
4: Mi, ja mówię,
3: a
4: ja
3: ty, kurwa, skurwy, synie pierdolony.
4: Widzisz?
3: Bo jak ja zaczynam gadać, a ty, kurwa...
4: Co? Ja, skurwy, synie pierdolony?
3: To dobrze, że ja...
0: No, tak się rozmawia kulturalnie.

0: informacja, że się Facebook zesrał. I Instagram, tak? A zobaczmy, czy działa. Dzisiaj sprawdzałem, to działał Face. No, faktycznie, coś się ładuje i się załadować nie może. Nieczęsto się zdarzają takie awarie. No, ciekawostka. To faktycznie wydarzenie jakieś. Niektórzy pewnie stracili, być może niektórzy stracili sens życia. No co tam, jam ci to?
1: No cześć, słuchaj, nawiązując do tego, co napisałem, no słuchaj, wszyscy podniecamy się, czy to czterema pancernymi psami, czy Hansem Klossem, no i tam ewidentnie to hasło śmierć wrogą ojczyzny było jak najbardziej hołubione, tylko że nie mówi się tego wprost, nie? Prawda to, czy nie, czy fałsz?
0: Nie pamiętam już, czy tam to hasło się pojawiało.
1: Nie, no właśnie nie pojawiało się, tylko całe te wszystkie filmy są oparte na bohaterstwie, na zwalczaniu wrogów ojczyzny, ze względu na to, kto to był. Czy to był jakiś tak zwany kolaborant, czy zdrajca, czy szmarcownik generalnie, czy ktoś, kto zabijał Żydów dla zysku samego, nie? Nawet wśród, słuchaj, Żydów byli polscy patrioci, wiesz, i ci tak samo mówili śmierć wrogom ojczyzny, nie? To, a że tą ojczyzną akurat była Polska, a nie Izrael, bo Izrael nie istniał, no. Są takie sytuacje, nie? Ale chciałbym wrócić bardziej...
0: Niektórzy się pewnie boją na sam dźwięk tego hasła, łydki im się trzęsą, bo myślą, że to może chodzić o nich i mają ku temu powody, żeby tak myśleć.
1: Znaczy wiesz, no, nikt nie chce przy zdrowych zmysłach normalny człowiek zabijać czy mordować może tak ludzi, nie? No ale kiedy ktoś ci zajdzie za skórę ostro, łącznie z zabijaniem twoich bliskich, czy po prostu przyjaciół, czy kochanek, czy matki, ojca i tak dalej. Słuchaj, to jest tak naturalne, że w sumie tak kiedyś myślałem, no taki właśnie tak z nawiązaniem do właśnie tych ostatnich filmów, przecież tych wschodnich, nie, kiedy były takie zasady, że tam nie tylko zabijało się wroga, zabiło się też i jego rodzinę, żeby się młodzi nie mścili, nie? Nie wiem, czy to nie byłoby mądre, nie? Bo zobacz, jak to postkomunistów teraz nam szkodzi, nie?
0: No, ja jestem za. Jestem za, tylko trochę ewentualnie się obawiam, kto będzie oceniał, kto jest wrogiem ojczyzny, bo tutaj kryteria mogą być bardzo różne. I to jest ten problem.
1: I to jest prawda, bo ja spotykałem się z tak zwanymi ludźmi, którzy są zupełnie pozbawieni moralności, wiesz, on idzie na jakiś tam, wiesz, zlot kiboli, po prostu, wiesz, żeby zadymić tego, wiesz, kurwa, w tego, tych Żydów i w ogóle. A on do księdza powie, ty pedofilu, skąd ja wiem, czy ty nie gwałcisz dzieci, wiesz, po prostu taki kutas, nie, po prostu. I on mówi, że, ale kiedy go nazwałem faszystą, to chciał mi dać po ryju, nie?
0: Wrogiem ojczyzny na pewno będzie ten, kto przez jakoś mocno, wiesz, wyraźnie działa na naszą szkodę, a podszywa się pod kogoś innego. Ktoś taki jest zdrajcą i wrogiem ojczyzny. I to się rozumie samo przez się, że jak mamy, powiedzmy, jakiegoś polityka, który skrycie dąży do tego, żeby, nie wiem, dobrze zrobić Rosji, swoim mocodawcom jakimś, czy Ameryce, czy Izraelowi i to trwa lat.

0: nazistami na przykład, to ciężko jest kogoś takiego nie uznać za wroga ojczyzny i nie skazać go jako wroga ojczyzny. Kogo jeszcze można by uznać za tak ewidentnie za wroga ojczyzny, żeby nie było tutaj wielkich sporów? Bo chyba nikt się nie będzie kłócił, że jak ktoś jest jakimś aparatczykiem, który udaje, że działa dla dobra naszego tutaj, a tak naprawdę jest sterowany skądś z jakiegoś innego kraju, no to jest dosyć jasna sprawa. Ciężko tu, bo wiesz, bo jak nagle ktoś zacznie za wrogów ojczyzny uważać tych od LGBT, gejów i tak dalej, czy Żydów tylko dlatego, że są Żydami, no to raczej ja na to nie idę, nie?
1: To jest ksenofobia zwykła. To już zupełnie inny temat może, ale no, moja była dziewczyna inteligentna, miała kumpelę, która była narodowcem, lesbijką i wiesz, i generalnie nie była za ruchem LGBT. Kurde, no, tak też można, nie? I była po prostu Polką, nie?
0: Tak jeszcze nawiążę do tego, co tu o etamie, Lajtowski. Wiesz, to serio etam, możesz mieć coś takiego jak chroniczne zmęczenie. Jest takie jakieś schorzenie, że człowiek jest wiecznie taki, wiesz, zmęczony, wyczerpany, ospały. No chyba na tym to polega. I to nie jest jakiś tam wymysł, tylko czytałem, że no faktycznie niektórzy tak mają i to niekoniecznie musi oznaczać zwykłe rozleniwienie, tylko no po prostu coś tam w organizmie twoim się takiego dzieje, że masz bardzo mało sił, energii, woli i tak dalej. No wiesz, no dzisiaj to brzmiałeś po prostu, jakbyś się dopiero co obudził, nie? I jeszcze nadal byś się czuł niewyspany. No więc coś tu może być nie tak. No, ja tak nie mówię nawet po 8 godzinach prowadzenia audycji, nie? Tak ospale i tak...
1: No dobra, ale w obronie etama mogę powiedzieć, że nocne radio to faktycznie radio dla ludzi, którzy są niedospani albo pracują w nocy i tak dalej. Ja się zaliczam do takich cieciów, nie?
0: Radio dla cieciów, to wiecie co, to tak nieładnie trochę, no, radio dla cieciów.
1: No, wiesz, ale no nie, no to tak jest właśnie, że ludzie po prostu, wiesz, mają czas, żeby porozmawiać, rozkminiać pewne rzeczy. I nawet jeśli się nie zgadzają, to mają prawo, wiesz, do tak zwanych nocnych pogaduszek, wiesz, Polaków. I to jest fajne. Właśnie to jest nasza taka cecha narodowa, że my właśnie płaczemy nad tą ojczyzną trochę, nie? I to wcale nie jest głupi koncept. Tak uważam. Nie?
0: Pamiętajcie jednak, że jak dzwonimy do radyjka, to jednak niedobrze jest dzwonić, jak się jest takim ospałym, nie za wiele się ma do powiedzenia jeszcze w temacie. To można zmęczyć nadającego i innych, i wszystkich. No i po co to? To zadzwonić, przygotować sobie coś, jakiś temacik, jakąś przemowę, zapisać sobie coś w notpadzie czy coś, co chcę powiedzieć, coś konkretnego. I tak wiecie, z chlebkiem, jak to się mówi, trochę dynamiki, bo ludzie to naprawdę przysypiają, słuchają takiego, no ja to, Jan Paweł II dzwoni, czy co?
1: Lękajcie się, teraz chciałbym nawiązać do tematu, czyli systemu, który nas mami. No i tutaj mówimy na przykład o Tomie Krozie, nie? No, słyszeliście, że to jest słynny sekciarz generalnie. Co ciekawe, jest też rycerzem maltańskim. A rycerze maltańscy składają przysięgę nie komu innemu, tylko papieżowi. To jest ciekawe, bo o ile można być rycerzem maltańskim i zupełnie masa ludzi było rycerzami maltańskimi i znanych aktorów czy znanych postaci, ale rycerze maltańscy stoją za takimi organizacjami jak FBI, jak CIA. No i na przykład niektórzy twierdzą właśnie, że generalnie tak zwana masoneria obecna, czy też tak zwani iluminaci bawarscy, którzy zostali stworzeni tylko w czasach, kiedy tak zwany zakon jezuitów był formalnie rozwiązany, byli tak zwaną piątą kolumną w krajach heretyckich i protestanckich. Więc tak zwane ich działania polegają na wielowarstwowym wpływie na państwa, które nie są pod bezpośrednim władaniem papiestwa. Nie? To nie jest po prostu śmieszne. Nie? No, kiedyś słyszałem taką właśnie wypowiedź jednego z uczestników, chyba to chyba była Radio na Fali, kiedy mówili ci po prostu, że zarówno faszyzm, komunizm był przywleczony na wschód tylko po to, żeby zniszczyć między innymi prawosławie, chociaż prawosławie nie dało się zniszczyć. Ale generalnie zobacz, taki Tom Cruise po jego filmie pod tytułem Top Gun, generalnie to była taka sytuacja, że w USA naprawdę było mało kandydatów na pilotów bojowych, nie? W czasie, kiedy... Ponieważ rycerstwo maltańskie jest typowym zakonem, można powiedzieć, nie tyle, jak to się mówi, pomagającym, czy takim, jak krzyczacy, zakonem szpitalnym, nie? Który de facto istnieje do dzisiaj, nie? Jakby ktoś chciał wiedzieć. To jest zakon militarny, a więc interesują się wszystkimi zagadnieniami w dziedzinie militarnej, czy to wojska, czyli kapelani, czy to właśnie wywiadu, czy to na przykład wpływania właśnie na, no, skaptowywanie młodych ludzi do tego, żeby wstępowali do armii, nie? No i właśnie dzięki na przykład filmowi Top Gun odnotowano bardzo potężny nabór ludzi do sił powietrznych USA właśnie w dziedzinie właśnie lotnictwa. Piękny przykład tego. Zwróć uwagę, w jakich filmach gra Tom Cruise, nie? Na przykład John Richard, nie? Agent, nie?
0: No, on samych agentów, faktycznie. Tu agent, tam...
1: No.
0: Może się za czasów tego Top Guna jakoś tam zakręcił. No, nie na darmo w Hollywood Departament Obrony ma swoje biura. Można normalnie przyjść, ponegocjować, coś poustalać. No i może tam siedzą właśnie jacyś wpływowi ludzie.
1: Tak, podobnie jak w Disneyu, nie, ze z czasów Kaczora Donalda, Mieszkalniki, kiedy walczyli oni. Obecnie zakazane filmy, ale jednak walczyli z tym nazizmem, nie? Niemniej jednak zwróćcie uwagę, że sam tak zwany, chyba to by już było poruszane w tym radiu, ale same pozdrowienie rzymskie, nie? Czyli ten Heil, nie? Słynny, z wyciągniętą ręką, kiedy zamawiasz 5 piw. Nie jest rzymskim wynalazkiem. Nie ma dowodu na to, że Rzymianie się tak pozdrawiali, nie? Rzymianie, kiedy pozdrawiał innego Rzymianina wojskowego, to podchodził i bił się w piersi. I tyle na ten temat. Wiadomo, nic więcej nie wiadomo na ten temat, natomiast powstało to w Ameryce. Te pozdrowienie było wymyślone przez socjalistów amerykańskich. Oczywiście potem było wycofane już po II wojnie światowej, ale generalnie człowiek, który, nie pamiętam nazwiska człowieka, który stał za właśnie takim symbolizmem, czyli tym właśnie, tym co mówisz, nie? O jakie będziemy mieli barwy, jakie pozdrowienia i tak dalej, zostało jakby zaimportowane do Europy, do Włoch, a potem do Niemiec. I tak to zostało, nie? Teraz myślimy, że to salut rzymski. Generalnie Hollywood rozpropagowało ten rzekomy salut rzymski jako właśnie rzymskie pozdrowienie, nie? No, ale nie ma na to żadnych historycznych dowodów, że tak się pozdrawiali Rzymianie. Nie, nie ma to nic wspólnego. Ale orły mamy wszyscy rzymskie. Zarówno Ameryka i Polska, i Niemcy, i nawet Rosja. Mamy
0: i połowa orły. Świata chyba. No nie, no połowa może nie, ale może nie połowa.
1: Ale większość nie ma tych orłów.
0: Chyba najpopularniejszy symbol, właśnie orzeł, dobrze się kojarzy. A tymczasem nie. Na czacie się Błażej pojawił, który pisze śmierć nacjonalistom. No, Błażej, myślę, że mógłby znaleźć pokrewne dusze w Bohemian Club, o którym dzisiaj mówiłem wcześniej, bo tam właśnie takie idee też były popularne. Natomiast mógłby z kolei zostać uznany za wroga ojczyzny tylko dlatego, że jest komunistą. Tylko z tego powodu chociażby mógłby przez innych nacjonalistów być uznany właśnie za wroga ojczyzny, bo dla nacjonalisty trochę tak jest, że jak nie jesteś wielkim nacjonalistą, patriotą, jak nie nosisz polskich barw i nie sławisz imienia Polski, to jesteś wrogiem. To tak często interpretują. I to jest właśnie niebezpieczne, dlatego boję się jednak trochę ludzi.
1: Nie jest coś takiego jak komunizm nacjonalistyczny, prawda? Że wielu nacjonalistów było też komunistami, nie? I tutaj Błażej może sobie po prostu mówić, że śmierć nacjonalistom, to znaczy, że musiałby wybić trochę komunistów, nie? Świat nie jest czarno-biały, historia nie jest czarno-biała. Tak to wygląda, nie? Co do samych tajnych stowarzyszeń, generalnie takich jak właśnie Bohemian Groove, czy Club, nie? Bohemian Groove, tak? Bohemian Groove, czy Bohemian Club, nie?
0: Bohemian Club to jest klub, którego własnością jest ośrodek i te ziemie, wiesz, Bohemian Groove.
1: Tak. Zwróćcie uwagę na przykład takiego Billa Clintona, nie? Facet rzekomo jest protestantem, chyba z baptystą, nie? Z wychowania, nie? Ale przecież heretykowi wedle katolickiej tak zwanej doktryny nie można udzielać komunii świętej, a facet przyjmuje komunię świętą w kościele katolickim, nie? Taki, wiesz, taki synkretyzm, nie? I zwróć uwagę, podobnie jak Tom Cruise, który jest rycerzem maltańskim, on miał ileś tam żon, chyba 3, tego co pamiętam, i chociaż jest scjentologiem, teoretycznie powinien być wyłączony z kościoła katolickiego, to jednak miał on katolickie śluby w kościele katolickim ze swoimi rękami. A więc wszystkie te żony prawdopodobnie te były, miały anulowane małżeństwa, nie? Nie jest to rozwód, tylko jest to tak zwane unieważnienie, tak? Nie, to się tak nazywa, nie? Sprytnie. Także no, ja bym uważał na te wszystkie, czy to jest lewactwo, czy to jest prawactwo. Jedna zasada masonerii brzmi tak: jesteś po każdej ze stron, czyli troszeczkę jak w Gwiezdnych Wojnach masz cesarza, tak? Czyli tego Palpatina, który tam manipuluje, on rozpętuje wojnę galaktyczną, zaczyna się od podatków, a kończy się na tym, że dochodzi do władzy, nie? I po każdej stronie udziela wsparcia, nie? A potem wybiera to, co mu odpowiada, nie? To jest bardzo sprytne, to jest dzieli i rządzi. Podobna sytuacja, nie? Więc takich agentów czy pożytecznych idiotów jest na pewno wiele więcej niż sądzimy, nie? Czy to w rządzie, czy to w USA, czy to w każdym innym, czy na przykład są specjalne agendy, które powodują to, że możesz być jednym z nich, udawać, jak to się mówi, jezuici udają często innych tak zwanych pastorów, czy tam i zaszczepiają na przykład w zborach protestanckich różne katolickie doktryny, lub też na przykład, nie, udają satanistów w słowie i próbują po prostu wciskać w tak zwane zachodnie społeczeństwa sposób postępowania niegodny, by oskarżać potem te same kraje o to, że no, tolerują na przykład satanizm czy pedofilię i tak dalej. To jest bardzo wygodna, jakby jednocześnie bardzo diaboliczna gra ze społeczeństwem, ponieważ okłupia i jest nastawiona właśnie na dzielenie i rządzenie. Ja jestem tego zdania, więc wszelkie po prostu, nawet słuchaj, Jabłonowski swego czasu, pamiętasz, co on mówił, że byli żołnierze AK, czy tam Narodowych Sił Zbrojnych, niby stawali się komunistami, podpierdalali innych komunistów, żeby inni komuniści ich gnoili i coś tam robili dobrego dla Polski, nie? To byli narodowcy, to byli ludzie, którzy uważali, że muszą wejść w system, żeby z nim walczyć. Troszeczkę na zasadzie, no, musisz stać się bateryką w Matrixie, żeby w tym Matrixie troszeczkę namieszać, nie? No, to jest taki walenrodyzm, nie? Jest to jakaś metoda, nie?
0: No.
1: No to mi się wydaje, że to tyle na ten temat, co chciałem powiedzieć. Na pewno jest wiele innych tematów. Oczywiście tych tematów jest cała, cała rzesza. Jakbym miał to tak... Kiedyś się tym bardzo mocno interesowałem, między innymi właśnie Alexem Jonesem, który jest takim... Jak, miałem swego czasu taki kanał Amerykanina, który był dość blisko w temacie. Był z takiego protestanckiego nurtu i stwierdził, że po prostu Alex Jones to jest zwykły taki, kurde, gość, który zwyczajnie w świecie straszy ludzi, zarabia na tym i choć mówi dużo prawdy na temat tego, że wolności są deptane i tak dalej, tak naprawdę robi i to tylko w sposób taki, że na tym zarabia, a w gruncie rzeczy te całe podchody do tego właśnie tak zwanego tych jasełek, które tam właśnie Bohemian Club robili, nie? Tej Sowy i tych wszystkich tak zwanych greckich, jak to mówię, to są tak zwane greckie misteria, czyli aktorzy wcielają się w dane bóstwa czy bohaterów, no i przeżywają to bezpośrednio, jakby byli bóstwami, natomiast publika, wiesz, uczy się, wiesz, jak idioci, wiesz, jak dzieci pewnych przesłań, które są tam. Często to dość fajne to są przesłania, nie powiem, na temat, wiesz, braterstwa, na temat zdrady i tak dalej. No, masa rzeczy, no. Bądźmy sobie szczerzy, no, komunizm zaszczepili po prostu, Zachód zaszczepił tylko po to, żeby zarówno Polacy, którzy chcieli kiedyś zrobić, kiedy podbili Moskwę, chcieli zrobić katolika z cara, i obsadzić jakiegoś tam samozwańca, nie, na tronie. Przez to no, kościół tak zwany wschodni, schizma zostałaby pokonana, ale to się nie udało. Potem mamy powiązanego z masonerią na przykład Napoleona, który idzie też znowu na wschód, i mamy Hitlera, który też idzie na wschód. Ciągle jest ten drang na Hosten, tak jakby po prostu, wiesz, ten podział w chrześcijaństwie było Rzymowi bardzo nie na rękę. Mamy do czynienia też, na przykład zwróćcie uwagę, co było podczas wojny w Jugosławii, kiedy po prostu NATO zaczęło wspierać muzułmanów i katolików, natomiast gnoili Serbów, nie, na maksa, nie? Czyli wschodnie wyznanie, nie? I tutaj trzeba po prostu mieć do tego takie podejście, że ja się nie wtrącam do ich problemów, bo nie jestem ani wschodnim chrześcijaninem, ani katolikiem. Nie uważam, że to, co wiem na temat chrześcijaństwa, mi wystarczy do tego, żeby być w miarę porządku człowiekiem, może nie idealnym, ale w miarę uczciwym i sprawiedliwym w tej ocenie tych całych igrzysk, nie, śmierci, które się tutaj odbywają. No, to tyle chciałem powiedzieć. Dobra, okej.
0: Okay. No, dziękuję bardzo za ciekawy telefon.
1: No, dzięki, trzymajcie się, hej.
0: No, cześć. A tak naprawdę wszystko się sprowadza do tego, ile mamy w sobie altruizmu, ile egoizmu, ile szacunku dla drugiego człowieka, czy bardziej... Czy potrafimy szanować jednostkę, czy bardziej masy? Masy, sterujemy masami i czujemy się masą. Takie elementarne sprawy, a do tego można zawsze sobie dobudować jakąś ideologię, jedną z wielu. Ile jest tych stowarzyszeń, ile tych kultów różnych, wierzeń współczesnych, starodawnych, do koloru, do wyboru, nie? I zawsze ktoś sobie coś znajdzie. I zawsze można wtedy się lepiej poczuć, że to, że nasz charakter, to jaki mamy stosunek do ludzi, do świata, ma to jakiś większy sens. Bo jesteśmy kontynuatorami, tymi, którzy myśleli podobnie wcześniej i coś zrobili. A mnie to przestaje jakoś przekonywać. Albo jesteś taki, albo jesteś owaki i tyle. I liczy się efekt, a nie cała ta otoczka. Dzisiaj tak altruizmu nie za wiele w audycji, no ale dobra, to mam sygnał przynajmniej, że więcej luźnych gadek robić, dobra, rozumiem. Dla mnie to też mniejszy wysiłek, bo sobie wejdę prosto z kibelka, coś sobie pośmieszkuję, parę newsów przeczytam, będzie wesoło. A tak, to są też ciężkie rozmowy i to może trochę nudzić też czasami, pewnie. Sam się trochę wynudziłem dzisiaj, sam siebie zanudziłem nawet. Jest też na czacie wódz, który by pewnie tutaj bronił własną piersią, niczym lwica egoizmu, ale takiego zdrowego egoizmu, takiego egoizmu, który sprawia, że cywilizacja idzie do przodu, że pojawia się konkurencja i tak dalej. Takiego egoizmu, nie wiem, Ayn Rand czy coś takiego, to pewnie, znaczy tak zgaduję, że być może, ale nie wiem, czy na pewno. Też można zadać sobie pytanie, czy jakieś takie społeczeństwa, które wydają nam się jak z bajki, typu właśnie Indianie Hopi, czy to miałoby szansę powodzenia w dużo, dużo większej skali? Czy potrafimy sobie wyobrazić cywilizację wielką Indian Hopi, gdzie nie ma mordów, gdzie nie ma kradzieży, gdzie ludzie żyją w zgodzie ze sobą i z naturą i są empatyczni, dobrzy dla siebie, dbają o to, o co trzeba dbać. Tam w ogóle dziwne też zjawiska były. Tam byli na przykład faceci, którzy się przebierali za kobiety, czyli taki transwestycyzm starodawny u nich się pojawiał. No ale widzicie, tam nie dyskryminowali, nie uznawali, że to jest natura tego człowieka, że on tak sobie chce żyć, i byli faceci, którzy się przebierali za kobiety i wykonywali kobiece zajęcia, na przykład u tych Indian Hopi. No, Wódz pisze tutaj, uważam, że każdy akt altruistyczny jest tak naprawdę podyktowany egoizmem. W jakimś stopniu na pewno, no, często jest tak, że robimy coś dla innych, żeby trochę siebie podbudować, żeby poczuć się lepiej, że zrobiliśmy coś dobrego, ale ja bym tego tak, wiesz, ja bym tak nie stawiał sprawy, że to tylko po to, nie? No bo to przesada jest po prostu, myślę, trochę.

Ale kiedyś aktorzy w teatrze greckim i angielskim grali kobiety. Tak. Kiedyś był taki zwyczaj, że faceci grali kobiety, faktycznie, w starych teatrach. No ale to były jeszcze czasy, kiedy teatr był dla ludu i był właściwie czymś takim jak dzisiaj telewizja. Ludzie sobie wychodzili na targowisko i oglądali sobie teatr, no bo takie były możliwości i to była rozrywka dla mas właściwie. I ciężko to przyrównać do dzisiejszego teatru, do dzisiejszej sztuki wyższej, wydaje mi się, bo to były często bardzo proste przedstawienia. Jakiś tam rycerz mieczykiem daje w łeb drugiemu, ludzie się śmieją. No wiecie, to taki Benny Hill trochę, nie? No to, to, że coś jest na powietrzu i że są żywi aktorzy i że obserwujemy to nie na ekranie telewizora, tylko na żywo, na powietrzu, no to nie sprawia od razu, że to jest teatr taki, o jakim dzisiaj myślimy, nie? Altruizm to egoizm z odroczoną gratyfikacją, pisze z kolei Grzesiek, nawiązując do wypowiedzi wódza. Mi się wydaje, że jednak jest coś w tej mojej teorii, że w teorii skali, szkodliwości dużej skali, że większość rzeczy na tym świecie ma tak, że zaczyna się psuć w dużej skali, a w małej skali działa dobrze. I tak prawie ze wszystkim jest, jak się zastanowić. Jakaś mała komuna działa całkiem sprawnie, każdy ma swoje miejsce, wszystko jest okej. Okay. A zrobimy wielką komunę i zaczynają się problemy, nie? Kapitalizm, jak urośnie w siłę za bardzo, to też zaczyna się wypaczać. Staje się krwiożerczy, zaczyna zbytnio dominować i staje się takim niekorzystnym systemem. Właściwie może to po prostu nic nie ma prawa działać w tak wielkiej skali, jak jest nas dużo. Popatrzcie, małe, spokojne miasteczko, nie? Ludzie sobie żyją spokojnie, znają się. Wielkie miasto. Zaczyna się przemoc, napady, złodziejstwo, duże problemy, z którymi trzeba sobie poradzić. I żeby sobie z tymi problemami poradzić, tworzy się różne inne sytuacje, które też stwarzają problemy. Naczynia połączone różne, nie? Mówi się o kolosie na glinianych nogach. Myślę, że nie bez powodu. No. Chodzi mi o to, że każdy kolos ma w pewnym sensie gliniane nogi. Nie da się stworzyć kolosa, który będzie szybki, sprawny, elastyczny. Kolos zawsze będzie szedł, maszerował po prostu jak kolos, nie? Będzie niszczył na swojej drodze różne rzeczy, będzie się kruszył, będzie szedł wolno. I może też słabe punkty się pojawią tego kolosa. Ktoś wykorzysta jego monstrualną wielkość. I tak samo cywilizacja na wzór Indian Hopi, gdzie wszystko jest niby fajnie, pięknie, ładnie poukładane, też nie ma prawa działać w wielkiej skali. Po prostu nic nie ma prawa działać w wielkiej skali. I dlatego jestem za depopulacją. Zmniejszyć tak do 10% obecnej populacji będzie spoko. Mogę zacząć od siebie, jak chcecie, w imię sprawy, żeby innym żyło się lepiej. Niech będzie to moim aktem altruizmu, bohaterstwa. Dla sprawy mogę się przyłączyć do tych, którzy zwolnią miejsce. Jestem pewien, żeby się lepiej ludziom żyło, gdyby było nas dużo mniej. Bardziej byśmy siebie doceniali, bardziej byłoby więcej osób, byłoby potrzebnych, ważnych by się czuło, potrzebnych, miałoby jakąś rolę. Dzisiaj jak mrowisko, nie? Jak tworzymy mrowisko, to nie dziwmy się, że zaczyna działać to na zasadzie mrowiska. Czy to jest tak ciężko zrozumieć, że robimy mrowisko i nagle zdziwieni, że mrowisko, i że na zasadach mrowiska działa. Taka jest natura mrowiska, czy ula. Ale to się już z tym nic nie zrobi. Chyba że kolonizacja innych planet. Wtedy zaczniemy od nowa, ale tak to już się z tym nie zrobi. Będzie tylko coraz gorzej.

0: Lajtowski pisze: walka o fanty. Produkty, zasoby, niewolnicy. Fanty. No. Moja teoria musi być prawdziwa, bo taka jest natura, że nie działają rzeczy tak samo w różnej skali. Świat nano, makro, mini, normalna skala, jakaś wielka skala, to zupełnie inne są reguły gry. Inaczej fizyka działa. Też zasoby mamy ograniczone. Ograniczone miejsce. Nie można w nieskończoność rosnąć i rosnąć i myśleć, że nic się nie zmieni z wielu powodów. No ale ludzie nie dadzą się do tego przekonać, bo przecież nadrzędnym naszym instynktem jest mnożyć się, mnożyć. I jeszcze różne ideologie nas przekonują, że to jest główny cel naszego życia, rozmnożyć się. I nasze geny chcą się rozmnożyć i wszystko pod to jest, pod rozmnażanie się. I jest to rzecz, którą może każdy robić. Nie trzeba do tego specjalnych kompetencji, oprócz siły w lędźwiach. Taki cel dla każdego. Rozmnożyć się.
1: Żeby mi miał kto szklankę wody padać.
0: No więc zawsze wszyscy będą za tym, żeby się mnożyć. I jak tylko ktoś powie, że nie mnożyć się, to
1: wypierdolić, zabić, zdrajca, heretyk, spalić, odgryźć mu nosa, łeb uciąć, do lochu i już.
0: Bo nikt nie będzie za bardzo wspierał. Może jakiś tam jeden bezpłodny krzyknie brawa, brawa. Albo jakiś nieśmiały bardzo. Albo ktoś, kto sobie, jakiś odmieniec jak ja, to zbierze się takich trzech i krzykną brawo! I sobie pogadaliśmy.

0: że ja herezję opowiadam. Wódz się chyba nie zgadza z moją teorią negatywnego wpływu dużej skali. Muszę to jakoś nazwać pięknie. Ja jestem pewien, że o tym będą książki pisali. Tam profesor Krawiec za 100 lat będą się uczyć tego. Dzieci w przyszłości. I będzie tam profesor Krawiec i tak, jak to nazwać? Efekt megaskali. Megaskalia. Antymegaskalia. Profesor Krawiec. Antymegaskalia. Będą się uczyli, zobaczycie, dzieciaki. Dobra, bo wódz zadzwonił się ze mną nie zgodzić. Super, fajnie. Jak się ktoś nie zgadza, to od razu trochę krew szybciej płynie i nie zasnę. Cześć, wódzu.
1: Cześć. Poczekaj chwilę, bo mam kłopoty techniczne. Przepraszam cię najmocniej.
0: Spoko loką.
1: Miałem słuchawki.
0: Spróbuj sobie tam coś, bo faktycznie masz taki lekko przytłumiony głosik jakby. No, to wódzu sobie tam ogarnia technikalia, a ja powtarzam, to jak im więcej, tym gorzej. No, tak, nie, to słabo. Lepiej? O, dużo lepiej, tak.
2: Okej, okay, sorry, kurde, założyłem słuchawki na głowę, tylko zapomniałem ich podpiąć.
0: No i ty chcesz mnie pouczać, jak ty nawet słuchawków na ten łeb swój nie umiesz nałożyć, ty chcesz tu się wymądrzać. No.
2: Zaprawdę, powiadam wam. Powiadam wam, im więcej nas, tym lepiej.
0: O, chrześcijanin zadzwonił chyba jakiś.
2: Sam Bóg przeze mnie przemawia. Natchniony dziś czuję się wielce i chciałbym ci prawdę objawić.
0: No też jako praktyk, no bo też jest ciebie więcej niż kiedyś.
2: Rozmnażania się? Czy mówisz o mojej otyłości?
0: No i to, no też może ciebie też właśnie więcej. Taka piosenka była, im więcej ciebie, tym mniej, ale to nie rozumiem, o co tam chodziło.
2: Była taka fajna scena, jak... Nie pamiętam już, w którym to wspaniałym filmie, chyba Barei, kiedy rozprawiano na temat tego, czy przywieziono obywatela mniej, czy więcej. Więc pamiętaj, że nie można uszczuplać tutaj naszego narodu, więc nie odchudzajcie się. Nie, no, żartuję.
0: A co byś powiedział na taki plan, że mniej, a lepiej? Bo tak więcej to nawet samo z siebie się kojarzy, że więcej to gorzej, nie? Jak czegoś jest dużo... To raczej takie często liche, a jak czegoś jest mało, to
2: No, generalnie człowiek taką ma strategię reprodukcyjną ze względu na ogromny wkład, jaki jest konieczny do tego, aby doprowadzić, że tak powiem, ludzkie szczenie do dorosłości. Są takie dwie strategie podstawowe, rozrodcze, tak? R i K, gdzie właśnie K stawia na ilość, a R na jakość potomstwa, no i człowiek zdecydowanie przyjął strategię R. Nie. Są oczywiście jednostki, które się mogą wyłamywać z tej tendencji, ale generalnie jako gatunek idziemy w tym kierunku, tak?
0: No ale to jako pojedyncze jednostki, to ty sobie tam wódz, zanim się rozmnożyłeś, to studiowałeś sobie strategię rozmnażania. Ale to ja mówię tak, wiesz, jako ogół, jako społeczeństwo, jako ludzkość, żeby nas, żebyśmy się tak nie mnożyli w postępie geometrycznym jeszcze raz za razem i tak im więcej, tym lepiej, bo to właśnie... A ty naprawdę nie sądzisz, że coś jest w tej mojej teorii, jak tu Grzesiek napisał, jak duża skala, świat rozpierdala. Pięknie, geniusz. No właśnie, bo ja tak uważam, że wiele rzeczy, zjawisk, struktur, wszystko jakby osiąga pewną skalę, zaczyna się psuć.
2: Na pewno wielkie skale, czy będziemy mieć do czynienia z firmami. Pamiętam na przykład tutaj Jacek z Australii miał fajną audycję na temat korporacji, gdzie wymieniał wszystkie ich wady. Natomiast mają one też swoje zalety i oczywiście wielkie organizmy, czy to będą społeczeństwa, czy to będą firmy, będą miały swoją wadę w postaci na przykład małej innowacyjności, wiesz, tego potężnej inercji, trudności we wprowadzeniu jakichkolwiek zmian, prawda?
0: Tak, bezduszność jeszcze coraz większa.
2: To już, to już jest
0: brak
2: kwestia...
0: Brak odpowiedzialności, bo przybywa całej armii ludzi, którzy są, nad którymi nie ciąży odpowiedzialność, bo ktoś inny ją przejmuje.
2: To już wynika z ograniczeń biologicznych akurat. To znaczy, człowiek jest nauczony, wiesz, pomimo tego, że żyjemy w zaawansowanej cywilizacji technicznej, nasze ciała, a także nasze umysły, ale przede wszystkim nasz genom cały czas jest tym samym genomem, który miał człowiek żyjący w małych grupach kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy lat temu. Z tego powodu na przykład, mimo że wiesz, nasza cywilizacja ewoluuje, natomiast nasze ciała pozostają cały czas tamte. Nasze umysły pozostają w dużej części umysłami zbieracza łowcy. Dlatego tyjemy. Tak? Nasze ciała się w żaden sposób nie przystosowały do tego dobrodziejstwa cywilizacji, jakim jest nadmiar kalorii. Głód był kiedyś stanem naturalnym, występował wszędzie, jeszcze 100 lat temu. Tak? Natomiast dzisiaj żyjesz w czasach, w których ten nadmiar tych kalorii jest wszechobecny. Musisz wręcz stosować odwrotne strategie do tego, jakie powinien tak naprawdę naturalnie się kierować człowiek, ponieważ ty musisz ograniczać kalorie. Musisz pilnować, żeby nie zjeść za dużo, żeby być zdrowym. Kiedyś miałeś dokładnie na odwrót, ale nasze ciała cały czas mają na odwrót. Dlatego jeżeli jesz, to zaczynasz obrastać w tkankę tłuszczową, bo twoje ciało cały czas w kodzie genetycznym ma zapisane, że jedz, póki jest, za chwilę nie będzie. A musisz mieć takie zapasy, żeby przeżyć ten czas. To samo jest z zachowaniami społecznymi. Jesteśmy nauczeni do życia w małych stadach, do takiego altruizmu genetycznego, altruizmu takiego lokalnego, rodowego, gdzie wspieramy nasz kod genetyczny, nasze rodziny, nasze rody. Bo w ten sposób tak naprawdę można się rozmnożyć nie tylko, sukces reprodukcyjny można osiągnąć nie tylko poprzez bezpośrednie rozmnażanie się, tak na przykład robią mrówki. One nie rozmnażają się bezpośrednio, rozmnaża się tylko królowa. Tylko ona przekazuje swoje geny, ale mrówki dzielą z nią swoje geny. Tak? To samo w rodzinach ludzkich. Ty nie musisz się bezpośrednio rozmnożyć, ale twoja siostra, twój brat dzielicie te same geny, dlatego swojego brata czy swoją siostrę o wiele chętniej będziesz traktował znacznie lepiej niż kogoś zupełnie obcego. Stąd wielkie społeczeństwa rzeczywiście wydają się być społeczeństwami bezdusznymi ze względu na to, że mamy tutaj ogromną liczbę ludzi, którzy nie dzielą bezpośrednio tych genów, nie czują tej bliskości genów. Ale na tych mniejszych szczeblach cały czas to funkcjonuje. Może pewnie nie tak dobrze jak kiedyś, a to już wynika z tego, że współczesny świat przyniósł pewne niestety niezbyt dobre i nienaturalne zmiany. Zresztą to odczuwamy, tak? To znaczy ludzie, którzy emigrują, czują tęsknotę za krajem, za rodziną. Ich umysł cały czas jest w tym umysłem łowcy zbieracza, który został wyrwany ze swojego stada, został wyrwany ze swojej grupy, rzucony gdzieś w obce miejsce, czuje się źle.
0: Czyli tacy rządzący, którzy stawiają na rodzinę i tak dalej, to w dobrym kierunku idą, z tego by wynikało, bo potrzebna jest ta komórka rodzinna, która gdzieś tam nad nią jest to państwo, ale ona sobie jest, żeby realizować to nasze dążenie do naturalnego sposobu życia, funkcjonowania w obrębie właśnie wspólnoty, jaką jest rodzina, potem tam znajomi. To wszystko musi być, ta hierarchia. No ale tak dużo z tego, co powiedziałeś, to jakby potwierdza, że coraz ciężej jest, na pewno coraz ciężej jest zapanować nad społeczeństwem. Im większe, tym więcej problemów, różnych rzeczy do wymagających regulacji chyba, bo to jest coś, czego ty byś nie chciał. Ja też pewnie, państwo, które się bierze za regulowanie nam życia, ale mi się tak wydaje, że to też jest ten negatywny efekt dużej skali, że bez tego, właśnie wolnościowcy wyobrażają sobie, czasami jakby nie brali pod uwagę tego, że im większa ta skala, tym bardziej państwo jest tak zmuszone trochę do kontrolowania nas, obywateli, bo więcej się pojawia różnych sytuacji kryzysowych. Człowiek jest z natury zawodny i wiesz, i w małej wspólnocie łatwiej o samokontrolowanie się, łatwiej o regulowanie wszystkiego przez jakiś tam ostracyzm, przez to, że wszyscy są potrzebni wszystkim. A taki anonimowy tłum, szara masa, to ona zaczyna podlegać jakimś zasadom, wiesz, chemicznym, biologicznym i to trzeba tą masę jakoś okiełznać. I tu państwo, wiesz, no, gdyby tego nie było, to ile jest przecież różnych nadużyć, przestępstw, jak cię ciągle ktoś oszukać chce. I to się pojawia właśnie w takiej sytuacji, jak jesteśmy anonimowi, jest nas dużo, no nie?
2: Wiesz co, twierdzenie jakoby, nie wiem, wolnościowcy, czy nawet idąc jeszcze bardziej, libertarianie, czy anarchokapitaliści są przeciwnikami regulacji, jest niezrozumieniem idei, jakie za tym stoją. Cała rzecz polega na tym, że oczywiście masz rację, że im większe zagęszczenie ludzi, tym do większej ilości interakcji pomiędzy ludzi dochodzi, tym do większej ilości konfliktów może dochodzić i tym bardziej te regulacje są potrzebne. I żaden wolnościowiec nie będzie twierdził, że jest inaczej. Różnimy się tym, że nie twierdzimy, że te regulacje musi wprowadzać i egzekwować państwo. To jest jedyna różnica.
0: Aha, no tak, no w sumie tak, masz rację, tylko my sami, tak?
2: W jakiś sposób, tak jak, no nie wiem, no niczym się to nie różni od tego, jak organizowały się wioski dawno temu. No zupełnie naturalny stan rzeczy. W Stanach Zjednoczonych masz aktualnie, powiedzmy, podobną sytuację, w której, wiesz, dany stan, dane hrabstwo, dane miasto ma dość szeroką swobodę w kształtowaniu praw. To nie jest tak, że rząd federalny jest w stanie narzucić danemu państwu, danemu stanowi jakieś regulacje. Często, gęsto ustawy, które są uchwalane przez senaty stanowe, idą wprost przeciwko regulacjom federalnym, ponieważ stany uważają na przykład, że rząd federalny nie ma prawa pewnych rzeczy regulować. Więc na przykład, nie wiem, w stanie jakimś tam Colorado nie wprowadzono lockdownu, przykładowo. Nie wiem, czy wprowadzono, nie wprowadzono, nie wiem w jakim stanie, ale wiesz, o co mi chodzi. I to jest to myślenie, tak? To znaczy,
0: ale właśnie, ale
2: o to,
0: przepraszam cię bardzo, bo sam tu powiedziałeś wcześniej, że no, żebyśmy sami tworzyli te regulacje, tak jak w wioskach kiedyś robiono. I znów wracamy do tej skali właśnie wioski, gdzie to jest bardzo w sumie proste i na wyciągnięcie ręki, a zrobić to samo, samoregulować się jako społeczeństwo w obrębie dużego miasta, to jest jakaś, od razu mi przychodzi wizja rodem z jakiejś ucieczki z Nowego Jorku, gdzie, wiesz, tu gangi, tu jakaś samoobrona, tu vigilanti i wiesz, i tak się pierzemy i robimy jakieś barykady i się samoregulujemy. W taki sposób trochę by to raczej wyglądało.
2: To jest jakieś fatalistyczne myślenie. Nie rozumiem, dlaczego zakładasz, że ludzie będą z automatu próbować rozwiązać swoje konflikty siłowo. Przemoc jest nieopłacalna. Przemoc jest droga. Jeśli wyruszasz na wojnę, musisz się liczyć z tym, że będziesz miał ludzi, którzy zginą, a mogli produkować. Ludzi, którzy będą ranni, którym będziesz musiał się opiekować, bo będą inwalidami. To wszystko kosztuje ogromne pieniądze. Później społeczeństwo musi wziąć na siebie koszty utrzymania takiego człowieka. To samo z, nie wiem, z jakimiś, nie wiem, milicjami lokalnymi. Nikt generalnie nie chce się bić. Znaczy, może nie, że nikt, ale większość ludzi nie chce się bić. Bić się chcą ci przede wszystkim, którzy sami potem na front nie idą. To jest. To nie królowie zazwyczaj ginęli w pierwszych szeregach.
0: Ja nie twierdzę wódzu, że człowiek ma jakąś. Znaczy, że zaraz jak właśnie duże miasto i dużo ludzi, to wszyscy nagle jakimś cudem będą chcieli się bić, bo nie wiadomo czemu. Po prostu wydaje mi się, że jak jest dużo tych obywateli, duże zagęszczenie. Duża skala, no to ludzie się dzielą na różne grupy, są różne interesy, duże siły się ścierają ze sobą i to wszystko sprzyja pojawieniu się w końcu przemocy, załatwianiu siłowemu. tak zwyczajnie w małej wiosce o wiele mniejsze jest takie prawdopodobieństwo, bo nie ma się nawet kto, nie ma się kto z kim lać, nawet jak dojdzie do konfliktu za bardzo, bo ludzie się znają, wiesz, jakoś się dogadają. A tu, wiesz, tu nie chodzi tylko o to, o udowodnienie, kto ma rację w danym momencie, tylko o zorganizowanie się. Wiesz, że im więcej ludzi, tym więcej idei i pomysłów na rozwiązanie, a to rodzi też sytuacje konfliktowe i w końcu się sytuacja może zaognić. No chyba czujesz to, że coś w tym jest, że o wiele, wiele, wiele ciężej jest, by było wyobrazić sobie sytuację, że ludzkie masy w jakimś wielkim mieście nagle się ze sobą wszyscy dogadali, zorganizowali świetnie, zgrali, bo jest to o wiele większe wyzwanie, wręcz karkołomne.
2: Wiesz co, ja, może tak. Zacznijmy od tego, że urodziłem i wychowałem się na małej wsi i twój idealistyczny jej obraz mnie trochę szokuje.
0: My, więc oni zaczęli, myśmy skończyli.
2: Tak jest. Sorry, ale tak to niestety wygląda. Znaczy, wyhaczyć w mordę za to, że się z innego sioła, to była reguła. Tak? Więc no niestety, no to tak nie działa.
0: No ale to mówimy o dyskotekach, o młodych ludziach, którzy się tam piorą, no ale no, a w mieście nie ma tego, bo są właśnie te regulacje, może to mniej jest tego, bo policjant jest, nie? I tak dalej, no to się jakby nie było, to by się ludzie prali jak na wiochach.
2: Nie sądzę, wiesz, to jest tak, no, wszędzie się znajdą tacy ludzie. Jest prawdą, to ja wiem, co chcesz powiedzieć, tak mi się przynajmniej wydaje, że chcesz, że wiem.
0: To może, słuchaj, to przepraszam, to może ci podam jakąś konkretną sytuację i ty powiesz, jak sobie wyobrażasz zaradzenie jej. Powiedzmy, że jest jakaś taka, jest takie miasteczko, no tuż trochę większe, gdzie jest dużo żuli, meneli, tak jak tu w środzie trochę, no. I ludzie mają problem, bo żule to coś ukradną, a to podpalą i tak nie wiadomo, co z nim zrobić. No to jak se radzisz z takimi sytuacjami? Siedzisz se w domu, masz telefon, masz paru znajomych i co robisz?
2: Znaczy...
0: Ja się domyślam, domyślam się, co robisz, ale i pewnie też bym tak to zrobił, znaczy, ale właśnie...
2: Jest to problem, ale nie, żeby określić... No, nie, no okej, okay, no możemy się wprowadzić w takie case study. No, załóżmy, że, no nie wiem, są jakieś władze miasta, rozumiem, tak? Wszyscy dostrzegają ten problem, wszyscy czują, że ten problem jest, czy ten problem jest w całym mieście, czy tylko w jednej dzielnicy konkretnej. Jak to wygląda, nie?
0: Ciężko powiedzieć, no tak nie wiem, no ogólnie łażą, tu coś zginęło znowu komuś, tu podpalono coś, bo ktoś tam nie chciał 2 złote dać, kierownik. No wiesz, tu wybita szyba, jak tu sobie poradzić? No ty mówisz, że właśnie, że już jak jest jakaś rada miasta, no już się tworzą jakieś władze, nie? Już się tworzą jakieś regulacje.
2: Muszą się tworzyć władze, czy będziesz miał do czynienia z małym siołem na kilka gospodarstw, czy nawet tak jak ja tutaj u siebie jestem po prostu w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej. Musi się ktoś podjąć jakiejś organizacji tego życia społecznego, ktoś, kto będzie dbał o te części wspólne w jakiś tam sposób. Natomiast można się organizować w sposób zupełnie oddolny i niekoniecznie z narzucaniem tego przez państwo. No, to nie jest tak, że to musi być, że nie jest tak, że tą organizację trzeba wymuszać na ludziach przemocą. Zazwyczaj raczej chyba nie.
0: A mi się trochę jawi to państwo jako właśnie taka tworzona przez ludzi władza, jak ty byś proponował, która urosła i pojawił się negatywny efekt skali bajkrawiec i zamieniło się to w rząd, zamieniło się to w urzędników i tak dalej.
2: Wiesz co, być może, no. Nie, ciężko się spierać z tym, że państwa na jakimś tam etapie rozwoju cywilizacyjnym być może były niezbędnym etapem rozwoju. Nie będę tak twierdził, że tak nie było.
0: No i pytanie, jaki jest następny etap, jak będą jeszcze większe miasta, państwa i więcej urzędników, więcej rządzących, więcej tej władzy, systemu. No system rośnie, może jest tak, że system rośnie, to co tak ogólnie nazywamy systemem, no to ten system rośnie wraz ze skalą miejsca, w którym mieszkamy.
2: Znaczy, twoja teza jest, że ta skala jest zła, jakby, że to, co duże ma, jest złe?
0: Nie, tylko wiesz, nie mi oceniać, czy złe, czy dobre. Może ktoś chciałby żyć w takim świecie, gdzie system jest wszechobecny, rządy są, wiesz, takie jak u nas, że chcą nam życie regulować. To już nie mi oceniać. Ja twierdzę tylko, że duża skala rządzi się swoimi prawami po prostu, a mała swoimi prawami. To wszystko w zasadzie, do tego się to sprowadza.
2: Pytanie brzmi, czy małe organizm, w którym każdy wie o wszystkich wszystko, nie jest jeszcze bardziej opresyjny niż system, czy niż taka masa, w której możesz po prostu utonąć i zniknąć.
0: No tutaj, no wiesz, posługiwanie się przykładem skrajnym w drugą stronę też może być pułapką trochę, bo to musielibyśmy dojść do takiej grupki, że stoją sobie cztery osoby, jeden ma jedną chatkę, drugi ma drugą i to jest takie najmniejsze.
2: Sobie, że żyjesz
0: sobie i to też nie będzie dobrze działało. Może trzeba gdzieś troszkę większe musi być, jakieś takie, wiesz, małe miasteczko, może to jest taki ideał i idealny balans, małe miasteczko, nie?
2: No małe miasteczko może czy tam mała wieś, no ale wyobraź sobie, że w tym miasteczku no, wszyscy się jednak znają i wszyscy chodzą do kościoła i nagle ktoś na przykład postanawia nie chodzić. No czy taka osoba nie byłaby wręcz, ten terror nałożony przez tą osobę nie byłby jeszcze większy niż w wielkim organizmie, który może sobie zniknąć, a w którym będzie mógł robić co chce. Oczywiście możemy wymyślić sobie system, w którym to wielkie państwo jest państwem takim, wiesz, rządzonym przez religię. No tego nie możemy wykluczyć, prawda? Ale no, pytanie brzmi, czy nie łatwiej zniknąć w dużym stawie?
0: No jest to dobra obrona i trochę jesteśmy skazani na... Ale ty powiedziałeś właśnie i wszyscy chodzą do kościoła i tak dalej, a czyli już mamy te uciążliwości i cechy, znaczy to, co odziedziczyliśmy po, wiesz, po molochach,
2: no tak, no,
0: wcześniej.
2: To są rzeczy, które tobie się mogą nie podobać, ale innym się mogą podobać.
0: Nie. Mi chodzi po prostu o to, że gdyby cały świat się trzymał tej małej skali, mielibyśmy same takie małe miasteczka od początku i nie mielibyśmy tego dziedzictwa właśnie molocha, to nie byłoby kościołów w ogóle, tylko byłyby wspólnoty chrześcijańskie i chodziłbyś sobie się pomodlić do znajomych swoich. Gdzieś tam byłaby mała kapliczka w mieszkaniu u kogoś. Wiesz, bardziej by to tak jak wcześniej chrześcijanie wyglądało, nie? A to, że jest kościół czy coś, to
2: ja
0: jest...
2: Ja cię muszę przeprosić, wiesz co? Przepraszam tak, cię, ale mam awarię małą.
0: Jasne. Siła
2: muszę
0: wyższa.
2: Muszę zniknąć na chwilę. Siła wyższa, tak. Przepraszam cię. Za chwilkę się będę odzywał.
0: Hej. Dobra, to ja, jak wódz powiedział, że przyjdzie za chwilkę, to ja go nie rozłączam w takim razie. No, wydaje mi się, że trochę racji mamy jednak. Kurde, co, panie, kurde, Fertku, panie, to co, że to ja powiedział, to, panie, to nie jest głupie, kurde. No. Dużo rzeczy by było, zobaczcie, no kościół się psuje, bo jest taki wielki. I jest ta hierarchia, jeden drugiego broni, wszyscy taki moloch, nie? Zawsze się znajdzie ktoś, kto zabierze głos i będzie tam pedofila bronił czy coś. A pewnie lepiej działały małe wspólnoty chrześcijan i nadal widać, że lepiej działają. Jak są jacyś tacy chrześcijanie niezrzeszeni w żadnym kościele czy coś, to fajnie działa. Spotykają się, tam pogadają sobie, poczytają Pismo Święte, nikomu nie wadzą, nie narzucają się. Jakby znaleźli u siebie jakiegoś złodzieja, czy pedofilca, czy jakiegoś szatana innego, to by go zaraz wyrzucili po prostu i tyle. Nie byłoby rozmowy, nie? Za bardzo. Tylko by... Znaczy, nie wiem, czy wyrzucili, ale by coś z tym zrobili. Nie powstałyby te mechanizmy, które bronią podłości, bronią występku, bo to jest za małe. No, nie ma jak to powstać. Więc ja się upieram, że małe jest piękne. Małe jest piękne.
2: Jak coś to jestem.
0: No, właśnie mówiłem, że małe jest piękne i że jak jest jakaś mała wspólnota chrześcijańska, ala, nie wiem, Martin Lechowicz, to tam wszystko będzie fajnie działało, wiesz, i nie pojawią się jakieś bronienie z Wyrola, się nie pojawi, nikt nagle

0: że o wiele większa szansa, że znajdą się tam ludzie genialni, którzy przyniosą prawdziwą zmianę. To, co dają wielkie organizmy, czy to wielkie miasta, czy to wielkie firmy, to to, że gromadzą wokół siebie talenty. Gromadzą wokół siebie ludzi, którzy razem są w stanie tworzyć zespoły, które są w stanie wprowadzać prawdziwy progres, prawdziwą wynalazczość, prawdziwą innowacyjność. Jeśli miałeś do czynienia z wielką ilością małych komórek, małych wiosek, gdzie od czasu do czasu zdarzał się tam jeden geniusz, który ewentualnie coś wymyślił, było o wiele mu trudniej znaleźć partnera, który go w tym wspomoże, dzięki czemu będzie w stanie coś naprawdę ciekawego stworzyć. Dzięki wielkim organizmom, takim jak właśnie miasta czy wielkie firmy, to nagromadzenie talentów i szansa, że one się spotkają, jest znacznie większe. Jest to, niestety, drugą stroną medalu jest to, że będą też ludzie, którzy będą ten system psuć. Jest większa szansa, że ci źli też się spotkają. To jest coś za coś, moim zdaniem.
1: No ciężko się nie zgodzić tutaj faktycznie, że no, postępu by w ogóle nie było, nie byłoby żadnych rewolucji przemysłowych, nie byłoby komputerów, wielu nie byłoby rzeczy, które no, jednak sprawiły, że żyje nam się o wiele, wiele bezpieczniej, wygodniej, fajniej, tylko byśmy się dalej zmagali z chorobami, ilu by rzeczy nie wynaleziono, różnych leków, nie?
0: No, dokładnie. Znaczy, wadą oczywiście takich, to jest akurat wadą organizmów biznesowych, dużych, jest to do siebie, że one są właśnie nieruchawe i niezbyt łatwo te innowacje tam są wprowadzane. Ale zwróć uwagę, że często gęsto ludzie, którzy tworzą nowe startupy, to są ludzie, którzy poznali się w jakiejś wielkiej firmie, w jakiejś wielkiej korporacji, zebrali się razem ze względu na to, że to nagromadzenie talentów w takim miejscu jest sporo. Oni się tam spotkali, oni się tam poznali, razem odeszli z tej wielkiej korporacji i założyli startup. Startupy znowu mają to do siebie. To są właśnie, takie fajne, małe, takie żywe srebro, które szuka jakichś nowych, ciekawych rozwiązań. Czegoś, co w korporacji absolutnie nie ma szans dokonać, tak? To jest ta znowu zdecydowana zaleta małych organizmów. One są szybkie, one są bardzo elastyczne, one się bardzo łatwo dostosowują, są innowacyjne, nic nie hamuje w nich progresu. Ale nagromadzenie talentów jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki powstaniu tak wielkich organizmów, właśnie jak wielkie miasta. Tylko dzięki temu ten postęp tak naprawdę był możliwy, moim zdaniem.
1: Czyli wielki twór bardziej kumuluje różne rzeczy i wychodziłoby, że i te negatywne, i te pozytywne, nie? Po prostu jest wszystkiego więcej. Taka jakaś prosta zasada mi się jawi, że jak jest większe, to wszystkiego jest więcej i tego dobrego, i złego.
0: O. Tak mi się wydaje. Problem jakby polega na tym, że te krańcowe postawy, czy te krańcowe postawy no, łatwiej się odnajdują po prostu w tej masie. Czyli jeżeli miałeś nie wiem, jakąś małą wioskę czy małe miasto, jeden przestępca nie był w stanie jeszcze stworzyć gangu, ale jeden geniusz nie był w stanie jeszcze stworzyć uniwersytetu. W miastach miałeś owszem uniwersytety, no ale kosztem tego było to, że to nagromadzenie złych ludzi pozwoliło na powstanie jakiejś mafii. Tak metaforycznie bym to widział.
1: No w sumie tak to wygląda, faktycznie. Nie pomyślałem trochę o tym właśnie, skupiłem się tylko na negatywach. To znaczy, wiesz, no gdzieś tam czułem, że byłby zupełnie inny świat, nie? Gdybyśmy żyli w takim właśnie świecie bardziej rozproszonym, w mniejszej skali wszystko, to byłby zupełnie inny świat. Żylibyśmy trochę jak dawni ludzie pewnie, jeździlibyśmy być może wozami konnymi nadal. Ktoś tam by miał samochód, jeden, jakiś bogacz, który przyjechał skądś, albo jakiś wynalazca, zbudował sobie, nie? Zbierał części. Wiele rzeczy byłoby droższych o wiele, bo nie opracowano by metod produkcji tańszej. Inny zupełnie świat.
0: Właśnie, efekt skali, to jest kolejna rzecz, o której chciałem wspomnieć. Dzięki wielkim organizmom społecznym mamy do czynienia z takimi dziełami sztuki czy architektury jak Stonehenge czy piramidy, już abstrahując oczywiście od tego, od wykorzystywania siły niewolniczej w tej, przy tym, ale te wielkie dzieła nie byłyby możliwe bez odpowiedniego efektu skali, który mogły osiągnąć tylko duże społeczeństwo.

0: Czyli do czegoś doszliśmy.
1: Mało tego. Przede wszystkim duże społeczeństwa przede wszystkim mają dużo większą produktywność. Dzięki temu masz pogłębiającą się specjalizację i nie tylko ci geniusze, którzy się tam pojawiają, gromadzą się w tym miejscu, ale dzięki większej produktywności całego społeczeństwa, to społeczeństwo jest w stanie część swoich nadmiarów przeznaczyć na to, by ci geniusze mogli się skupić na rozwiązywaniu problemów cywilizacyjnych, problemów przyszłości, a nie ciągłą walkę o przetrwanie. To jest kolejna zaleta, tak? Efekt skali, który w małych społeczeństwach po prostu jest nie do osiągnięcia. Niskie koszty produkcji, które zwiększają poziom życia. To jest kolejna zaleta tych wielkich organizmów.
0: No i chyba wielkie organizmy mają to do siebie, że zaczyna pojawiać się stopniowo coraz większy proces optymalizacji, nie?
1: A w to jest ta właśnie efektywność, tak? Czyli ten hoduje marchewkę, ten pietruszkę, później się wymieniają i wszyscy mają fajną zupę jarzynową, a niekiedy każdy musi hodować dwie pietruszki, dwie marchewki z osobna, tak?
0: Albo się pojawia jakaś mądra głowa, która po prostu nie musiała tyrać, wiesz, dzień i noc na polu, tylko myśleniem się zajmowała ta głowa i ta głowa opracowuje lepsze metody pracy, albo jak coś efektywniej zrobić, mniej się wysilić, nie? Bo tacy ludzie się pojawiają, a w takiej małej społeczności, no to wiesz, jak zaczniesz za dużo myśleć, to dostajesz łopatą przez łeb, bo co będziesz, ja pracuję, a ty myślisz?
1: Tak, tak, to jest kolejna rzecz. Także no, moim zdaniem jakby ta skala, bez tej skali nie udałoby się osiągnąć tego poziomu, który mamy, ale za to jest cena, to jest cena, którą płacimy. Nic nie jest za darmo, to niestety.
0: Kolejna lekcja, nic nie jest za darmo, rozczarowałem się, liczyłem na taki świat, że jednak coś jest za darmo, a tu gówno.
1: Przykro mi.
0: Popsułeś mi humor na resztę dnia.
1: Naprawdę? Odnosiłem wrażenie, kiedy dzwoniłem tutaj, że miałeś już wystarczająco zły.
0: Ale mam zły humor, a się śmieję cały czas. Dziwne. Tak, widać, też tak bywa.
1: Okej, to chyba wszystko z mojej strony. Chyba, że chcesz porozmawiać jeszcze na temat altruizmów. To.
0: Boję się.
1: Boję się,
0: że zaraz mnie przegadasz i zniszczysz kolejne moje jakieś tu wyobrażenie o świecie.
1: Tak jak mówiłem, no, wszystko wydaje mi się, że wiesz, każdy akt altruistyczny jest tak naprawdę czyniony z pobudek egoistycznych i wszystkie altruizmy tak naprawdę są dostosowaniami bioewolucyjnymi, niczym więcej. Przykro mi, że jestem takim materialistą. A co osoby wierzące będą też rozczarowane.
0: A co z wielkimi marzycielami, ludźmi, którzy coś robili dla idei, tymi wszystkimi?
1: Nie robili tego dla idei. Tylko robili dla siebie. Dlatego, żeby się spełnić. Tak jest moje wrażenie.
0: A ja Nocne Radio dzisiaj znowu skromniutkie donajciki, takie symboliczne, a ja siedzę tu.
1: A przyznaj się, że cię to bawi.
0: Właśnie tak średnio już spać mi się chce.
1: Dlatego pora kończyć.
0: Dobra, to dziękuję za bardzo interesujący telefon, jak zwykle.
1: Trzymaj się w zdrowiu. Na razie.
0: Cześć, wzajemnie.

co tu piszecie? Brednie. Mocno powiedziane. Brednie. Mała społeczność pracuje razem, widząc wartość, a duża społeczność odwrotnie. Mała społeczność nie nakurwia rzeczy typu made in China, bo to nie ma wartości. W dużej wszystko na masówkę, pisze Piotr. No może to są różne sytuacje i różne rzeczy tutaj omawiamy, nie? Trochę i że... nie wiem. No ale prawda jest taka, że dzięki tej masówce... No ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy... No za PRL-u czy później jeszcze, już po przemianach ustrojowych, to rzeczy były tak zwyczajnie drogie i ciężko było sobie pozwolić na wiele rzeczy. A dzisiaj to właściwie tak... Zawsze się znajdzie... tańszy zamiennik i w rezultacie wszystkich na wszystko stać, nie? No dzisiaj każdy sobie kupi jakieś buty, jakiś telewizor, jakiś komputer. Nawet dziecko z ubogiej rodziny będzie miało jakiś tam prosty komputerek i to nam dała ta masówka i to są może te pozytywne efekty dużej skali faktycznie. Tylko pytanie, czy cena, którą musimy zapłacić, nie przewyższy tego, co mamy. Może nam się wydaje, że tak dużo zyskaliśmy, że mamy dużo, tanio, sprawniej, wygodniej. No, niby w życiu trochę chodzi o to, żeby sobie ułatwiać, żeby nam się żyło. No, nie chcielibyście żyć w takim świecie, gdzie tak się zorganizowaliśmy, tak jakoś pokombinowaliśmy, że właściwie nie musicie z rana popierdalać do tyry, i nie tracicie na tym jakoś, nie degradujecie się, bo macie różne pasje, nie wiem, sobie gdzieś jedziecie rowerkiem na basen, jakieś tam coś sobie ćwiczycie, malujecie, poezję piszecie, rozwijacie się w tym kierunku, w jakim chcecie. Macie różne hobby, pasje i nie musicie wcale pracować, żeby was ta praca ubogacała. Żyjemy sobie nie pracując. Dostatnio, czy da się stworzyć taki świat? No to już kwestia bardzo dyskusyjna. Czy w ogóle da się stworzyć taki świat, w którym zastąpiły nas, nie wiem, roboty, które są zasilane słońcem, państwa się zorganizowały tak, że masz... Może ktoś jak chce pracować, no to nie będziemy mu bronić, ale masz ten całkiem zacny dochód gwarantowany. No już niektórzy tak starają się trochę w tym kierunku iść, nie? Może to się zemści, ale... No, może to jest tak, że bogate społeczeństwo może sobie pozwolić, żeby pójść w tym kierunku, bo mają takie możliwości. Spójrz na maszyny, narzędzia wytwarzane przez ludzi kiedyś. Na przykład ja mam po dziadku tyle sprzętu, który dziś kosztuje z takiej jakości materiału krocie. Poza tym do dziś sprzęt działa. No tak się mówi, że kiedyś rzeczy były trwalsze. I to też jest dosyć naturalna kolej rzeczy, że po prostu kiedyś nie opracowywano, no były lepsze, były droższe, były cenniejsze, były bardziej lepiej wykonane, z lepszych materiałów. Jednak to się dużo sprowadza do jakości materiału. Kiedyś rzeczy były prostsze, miały mniej funkcji. Wiadomo, że jak coś jest bardziej skomplikowane, złożone, urządzenie elektroniczne, im więcej ma bajerów, różnych przełączników, możliwości, tym jest większe ryzyko, że się zepsuje też. Ale myślę, że bardziej to chodzi o to, że dzisiaj po prostu się wszystko wylicza. Koszty materiałów związane z jakością, no wiadomo, że im lepsze komponenty, tym droższe. Kiedyś tak nie do końca jeszcze mieli to ludzie obcykane, nie? I po prostu nie do końca też różne strategie sprzedażowe były jakoś dobrze pomyślane i każdy myślał, że jak zrobię dobrą rzecz, to ludzie będą u mnie kupować, będzie dobrze, dużo zarobię. Takie proste myślenie było, nie? A dzisiaj kombinują tutaj. Niech się ten aparat, ten smartfonik zepsuje po dwóch albo po góra trzech latach. Tu będzie miał gwarancję, dzięki temu będzie kupi następny, będzie taniej, będziemy mieli zbyt. Wiesz, kombinuje jak koń pod górę, żeby... użyć odpowiedniej jakości tych materiałów. No, wybrać tu tańszy, tu lepszy. I tyle, no, mi się wydaje, że do tego się to sprowadza. Czasem się też pojawia ten efekt, znaczy ta strategia Planet Obsolescence. I
to nie chodzi o pogarszanie produktu w zasadzie, tylko o zrobienie takiego mechanizmu, który sprawi, że się po prostu no, przepali jakiś tam opornik czy inna część elektroniczna, po pewnym czasie wyleje bateria. Tego się nie przeskoczy. No, nawet stare Amigi, tu Etam na pewno by potwierdził, stare Amigi, no, które były jeszcze produkowane, tak właśnie, no, prostsze urządzenie, nieprzewidziane, że tam ma się zepsuć czy nie, no po prostu się wyleje bateria w pewnym momencie, nie? Która gdzieś tam jest na płycie i zaleje tą płytę i już, no trudno. I to jest nieuniknione. Musiano by zainwestować w tej Amidze w jakąś mega super baterię bardzo drogą i to by sprawiło, że Amiga jeszcze droższa by była w tamtym czasie, a tania nie była. Różne rzeczy, to jest skomplikowany temat. Skomplikowany temat i to nie ma tutaj jednej odpowiedzi, tak czy nie, czy dobre, złe, tylko po prostu są różne strategie, różne doświadczenia, świat się zmienił trochę. No i jak mówię, dzisiaj można sobie różne elektroniczne gadżety, sprzęt do kuchni i tak dalej kupić naprawdę za grosze. A kiedyś to zawsze był wydatek. No i co z tego, że taka pralka działała świetnie, jak coś za coś znowu, nie? Nie miała tyle programów, funkcji, bajerów, filtrów i tak dalej. Nie była ekologiczna też, zauważcie. Musiałeś płacić, mając jakąś starą pralkę czy lodówkę, płacisz drożej za prąd po prostu. Dzisiaj płacisz, nawet możesz kilkadziesiąt procent czasami zaoszczędzić na wydatkach, jak kupisz sobie jakąś odpowiednią, nowoczesną pralkę czy lodówkę. Też pamiętam czasy starego sprzętu, też miałem jakiegoś tam ten Pioneera, dobre głośniki, to faktycznie to latami działało, nie? Video NEC działało tyle lat, a było po prostu zażynane, ciągle coś się oglądało non-stop i był to świetny sprzęt, faktycznie, ale to był, ludzie też często nie biorą pod uwagę tego, że kupowali sprzęt w czasach niedoboru, kiedy trzeba było sobie to załatwiać gdzieś. Płaciło się za to krocie, ale nie tylko dlatego się płaciło krocie, że ogólnie no, to była to nowość. W tej Polsce, gdzie mały zbyt, to w ogóle też zwiększa cenę i tak dalej, i tak dalej. Tylko się płaciło też za to, że był to sprzęt raczej z wyższej półki. I nie można porównywać jakiegoś wideo takiego, no, co ja miałem z wyższej półki, że ono no, tyle działało, a dzisiaj kupuję jakieś wideo najtańsze i się psuje. No to się, bo się psuje, bo jest tanie, a tam to było z wyższej półki. No. Dzisiaj przecież nikt wam nie każe kupować jakichś najpodlejszych towarów, jakieś masówki z Chin. Możecie sobie kupić sprzęt renomowanej firmy albo słuchawki za 1000 zł, nie? Ja nie mam pretensji, że mi się słuchawki za 20 zł rozwaliły po pół roku. Miałbym pretensje, gdyby się rozwaliły takie za 1000 zł po pół roku, to bym był bardzo zły, bym tupał. Może być trochę inaczej z różnymi towarami. Przypuszczam, że producenci samochodów dużo więcej kombinują w tym kierunku, żeby nas jakoś od siebie uzależnić, żeby jeszcze trochę zarobić sobie. No to są te różne na przykład specjalne klucze serwisowe. No to już jest ewidentne działanie takie, żeby klienta od siebie uzależnić i od niego jeszcze kasy trochę wyciągnąć, nie? Bo jak ja nie mogę sobie wymienić w samochodzie lampy, bo potrzebuję specjalnego klucza serwisowego, bo ktoś tak zrobił, że no, muszę do serwisu jechać i dużo zapłacić, no to już jest ewidentna sytuacja, no wiadomo o co chodzi. Ale to nie ze wszystkim tak jest. Różne są towary, różne strategie, nie można wszystkiego do jednego worka chyba wrzucać, nie? Może zły przykład podałem z tym samochodem. Jak sobie w rowerze chcę wykręcić.
No, na pewno się zgodzę z tobą, Piotrze, że marketing strasznie dużo kasy zabiera. Jeśli nawet biorąc pod uwagę duże nakłady, dużą skalę produkcji, to i tak, no, tu wykupić reklamę w telewizji, tu standy, tutaj jakieś eventy. Jak się to wszystko podsumuje, to są kosmiczne sumy, nie? I na pewno jest tak, że cała ta... Ale z drugiej strony więcej reklamy, więcej zbytu, nie? A większy zbyt, niższe ceny. To znaczy, nie wiem, czy w rezultacie, czy... No... Teraz mieliśmy sytuację, że przez długi czas nie można było kupić tego PlayStation 5 zasranego, nie? Wszyscy chcieli kupić, a nie mogli, bo po prostu nie nadążali z produkcją. Mamy sytuację, drugą dziwną sytuację, gdzie karty graficzne są mega drogie, bo wszyscy je kupują. No więc ludzie chcą kupować, kupują dużo i jeszcze droższe się robi.

No dobra, to kończę audycję w takim razie. Już przez kilka godzin rozmowy, a tu ani jednego donejcika. No ładnie, zapamiętam sobie.

0: Szalom, szalom, albo szalem się okryj, bo zima już nam nastała. Trochę mało ostatnio nadaje, ale no tak wyszło. Po prostu raz, że mało chęci, jakiś taki jest nastrój kiepski do nadawania. Dwa, że roboty mam sporo, pracuję. Dzisiaj, uwaga, uwaga, pracowałem. Naprawdę. Etam spokojnie. Etam, on, Etam jak usłyszał, że ja pracowałem, to mógł aż zasłabnąć z przejęcia, bo on wie, jakie to jest straszne pracować. My, chłopaki z dyspracją, musimy trzymać się razem. No, ale postanowiłem no, skomentować jakoś ten temat, który komentują właściwie wszyscy. To nawet takie dziwne zjawisko. Nie wiem, czy też macie takie odczucia, ale dla mnie to jest trochę taki cyrk. Dziwne to jest zjawisko, że tak dużo czasu się poświęca na komentowanie tej sprawy z Brownem i tego, że on za pomocą gaśnicy no, zgasił świeczki hanukowe. Popryskał, popsikał menorę, czyli taki dziewięcioramienny świecznik rytualny, żydowski. Zgasił te świeczki, no i wybuchła straszna afera. Wszystkie media na pierwszych stronach o tym piszą. News number one. Breaking news. Achtung, Achtung, Attention. I w ogóle jakby tu jakiś zamach terrorystyczny się odbył, albo jakby ten Brown rozwalił komuś gaśnicą głowę, co najmniej. Tak się o tym... Każdy się musi wypowiedzieć na ten temat. Wręcz niewypowiedzenie się w tym temacie to może być faux pas. Etam pisze, że już jest prawie uleczony z dyspracji. O proszę, o proszę. Wcześniej Damian tutaj, który jako pierwszy się zjawił, napisał, że podoba mu się ta akcja, że Brown pokazał, że ma jaja. A potem dodał, że o, to teraz sobie możecie po mnie jechać. Właśnie nie, właśnie to jest super, że tu mamy takie miejsce, gdzie możemy sobie o tym pogadać swobodnie, nie recytować wyuczonej formułki, że drodzy państwo, z racji tego, że stało się to, co się stało, choć mówić o tym, co się stało, jest aż to nie przechodzi przez usta. Stała się wielka tragedia. Polska po raz kolejny została skompromitowana. Ten akt antysemityzmu, bla, bla, bla. Wiecie, takie wyuczone rzeczy. Wy serio wierzycie, że ci ludzie tak się tym przejmują? Jakaś posłanka z lewicy, z prawicy, że oni się tym przejmują? W ogóle... To jakiś absurd, nie? Po prostu ci ludzie mówią. Tym się różni polityk od rockmana, może od jakiegoś showmana, że czy poety, czy artysty, że artysta czasami jest nawet dobrze, jak on, jak taki ktoś powie coś, co jest pod prąd, zrobi, powie coś niepoprawnego, dorzuci do pieca, nie? A polityk musi zawsze mówić to, co mu się opłaca, to, na co liczy elektorat, to, co mówią wszyscy inni, bo nie można się wybijać, bo się staniemy takim Brownem, kimś, kto się, jakimś wariatem, nie? Który gada dziwne rzeczy. Wszystko tu właściwie stanęło na głowie. W zabawny sposób to Enki skomentował, bo Enki tak sobie duma. Mówi, dziwne rzeczy się dzieją. To ruski Żyd, agent... biega z gaśnicą i ten ultrakatolicki żydowski Rosjanin psika gaśnicą. Coś się chyba szykuje, słuchajcie, coś się szykuje. Tak, no, osoby spiskowe tak podchodzą trochę do takich sytuacji, że jak się wydarza coś takiego, no takie dziwo, nie? Trochę. Może my po prostu jesteśmy trochę inni. No, tu też Jola zwraca uwagę, że lewica jest oburzona i aż biegunki dostali po prostu z tych nerwów, jak tak można, taki akt, żeby religijną uroczystość tak sprofanować. Lewica, nie? No, to jest ciekawe, że takim to przeszkadza, że religijna uroczystość została zakłócona. Uroczystość religijna w zasadzie w takim miejscu, gdzie mogłoby jej nie być w sumie, bo Sejm, czy Sejm to jest jakaś świątynia? W ogóle jeśli mowa o zakłóceniu, bo teraz się Brauna chce oskarżyć o zakłócenie uroczystości, czy tam rytuału religijnego, żeby to podpadało pod tą ustawę, którą zwykle katolicy tylko u nas wykorzystują, nie? Że ktoś tam, nie wiem, zakłócił mszę czy coś, to takie zarzuty mają się niby pojawić. To co, to Sejm to jest świątynia, kurwa, czy co? O, dzwon, to chyba Artur dzwonił tutaj. Ja go tylko... Czy to Artur?
1: Halo, siema.
0: Siema. Skojarzyłem cię, wiesz co, podpisałeś się tym razem jako Achigenix, oczywiście to z Asterixa, to ty masz tego pieska Idefixa?
1: Tak, i to chodzi generalnie o poprzednią audycję u Projekt 28, u Michała, nie? Bo tam żeśmy się rzucali świeżą rybą, czyli Bartłomieję rybką i mi się tak skojarzyło, nie? Że ten Afgena, przepraszam cię na miłość, się śmieję, no ten człowiek próbował nam udowadniać w kolejnym odcinku, kolejnym epizodzie Asterixa i Obelixa, że jego ryby są świeże, nie? I to było pewną obelgą w tamtych czasach dostać rybą od... Jezu, jak to się ładnie... Nie chcę spać... Nie Afganiksa? Słychać mnie?
0: Tak.
1: No, generalnie dlaczego tu dzwonię? Chciałem tylko sprawdzić ustawienia Skype. Generalnie i pytam się, o czym jest audycja.
0: No, zabawny żart, mimo że opowiedziany po raz tysięczny, to nadal śmieszy tak samo ten żart wspaniały, jaki temat i Skype'a sobie chciałem przetestować. No dobra. Jak ty mnie traktujesz?
1: Wiesz dlaczego ludzie to robią, to mi krawic, bo ty na to reagujesz. Przecież to jest normalne, że nikt normalny by nie robił takich rzeczy, jak robi na przykład...
0: Coś masz jakiś kłopot z wysłowieniem się, tak sapiesz, wzdychasz, kurwa. Sapiesz, wzdychasz.
1: Nie trzymam antenę, jak chcesz.
0: No dobra, bo tak sapiesz i wzdychasz.
1: Włącz mi tutaj psycho, to wtedy ci wpłacę donate'a. Jak pojawi się tutaj psycho, dostajesz 10 euro.
0: Łaski bez, nie potrzeba. Wystarczy mi twój...
1: Szantaż to był... No.
0: I to, słuchajcie... Tak, no.
1: Było miło.
0: No,
1: nie
0: też...
1: Do powiedzenia, także rozłączenie jak najszybciej.
0: Dobra, no to trzymaj się, dzięki. Mimo wszystko, dzięki. Hej, cześć. No, słychać, że to z tego uniwersum może, gdzie... W dobrym tonie jest przerywanie i w ogóle zdania nie można skończyć. Stop idiokracji, pisze Wiesław Paleta. No, no dobra, to taki przerywniczek, nie? Zadzwonił Arturek tutaj, nasz dyżurny gapa. Ławy w Sejmie są zaprojektowane na kształt Hanuki. Faktycznie... Marcin Chudzik tu napisał, faktycznie coś takiego jest, że jest taki kształt jakby takiego świecznika, no. Znaczy, pierwsza sprawa, jest zastanawiające, czemu to aż wzbudza w ludziach takie emocje, taką histerię wręcz. Czy jest to tylko próba przypodobania się ludziom, opinii społecznej, próba, no... krakania, tak jak i kraczą one, te inne wrony, czy coś więcej, nie? Czy po prostu faktycznie jest taka jakaś dziwna, tajemnicza nadreprezentacja Polaków żydowskiego pochodzenia w naszym Sejmie, że po prostu trzeba tak reagować, nie? Znaczy, to, co zrobił Braun, jest dziwne. Jest dziwne, bo on właściwie bardzo dużo napsuł. Zobaczcie, pierwsza sprawa. Jeśli ktoś w przyszłości będzie chciał podjąć jakiekolwiek działania, żeby uczynić ten Sejm świeckim, żeby właśnie zlikwidować tą Chanukę i będzie chciał to nawet zrobić w sposób jakiś taki bardziej cywilizowany, nie taki bandycki trochę jak Braun, no to już zaraz zostanie przyrównany do tego Brauna i wszyscy powiedzą, o, to ten od tego wariata, nie? To ten od Brauna, Brauno-podobny. Więc taka niedźwiedzia przysługa dla tych, którzy walczą o świeckość naszego państwa. Druga sprawa, jest to pożywka dla tych, co lubią oskarżać Polaków o antysemityzm. No teraz już poszło w świat, już zagraniczne media, jak może nieczęsto o nas piszą, być może to teraz będą często pisały o strasznych antysemitach w Polsce, nie? Może stanie się to przyczynkiem do jakichś rozmów, do, że mamy przepraszać, albo nie wiem, zadośćuczynić być może, nie? Może powróci temat reparacji, jak tacy źli jesteśmy, nie wiem. Konfederacja straci też na tym, bardzo wizerunkowo straciła właściwie. Braun zyskał, bo on dwa dni później już miał od swoich fanów 30 tysięcy, doszło w ogóle do 70 tysięcy, od ludzi dostał. Tyle, co człowiek musi rok zarabiać, to on za jakiś tam wyczyn swój dostaje od swoich fanów takie pieniądze, nie? Zrzutka zawiesiła zbieranie pieniędzy, to znaczy zamknęła zbiórkę, co znowu jest jakieś takie dziwne, nie? Znowu jakieś takie dziwne, że można, że, bo wiadomo, że jest to podyktowane politycznie po prostu, że i nawet ta wrzutka chce zabrać głos, chce pokazać, że jest, że szanuje naszych braci starszych i mądrzejszych, że nie ma mowy nie ma mowy o mowie nienawiści, no. Nie ma miejsca na mowę nienawiści i chcą też się pokazać od takiej strony i że jest to podyktowane trochę, no płyną na tej fali po prostu. Więc znów taka trochę sytuacja jak dla mnie niezręczna, że podpadniesz, zrobisz coś takiego i ci pieniądze jeszcze zabierają, nie? Które ci ludzie dali. Więc znów taka dziwna sytuacja. Następna rzecz, no stanowisko wicemarszałka dla Bosaka. Bosak prawdopodobnie się pożegna ze stanowiskiem wicemarszałka, na co Konfederacja bardzo liczyła, bo taki szantaż się pojawił. Pan najlepszy komik w Sejmie, pan Chujownia, po którego każdym tekście powinny śmiechy być puszczane tam z głośnika, albo jakaś publiczność, jak na sitcomie, powinna tam siedzieć i się śmiać, no to on już zaszantażował, że jak nie usuną Brauna, to mogą, to on też się przychyli do wniosku o skreślenie Bosaka z kandydatury na wicemarszałka, nie? Jak z kolei, to jest taki pat, bo jak Konfederacja usunie z kolei Brauna, to za Braunem mogą, jak pójdzie przynajmniej trzech posłów, to tam się tworzy taka dziwna sytuacja, jakby, że że zmieni się jakoś status ich na klub po prostu. Ja się na tym nie znam, ale staną się gdzieś tam o level niżej. Klubem poselskim się staną, coś takiego, będą mieli za mało posłów, nie? Tak, tu dostałem... W ogóle dzwonił Etam, dzwonił Psycho, zaraz was tutaj spróbuję może połączyć. Ale tu jeszcze dostałem od Kotkiewicza wycinek właśnie z regulaminu zrzutki, czy jakieś wyjaśnienie. Wiem, czytałem to, że to jest niby zgodne z regulaminem, ale tak naprawdę jak się zastanowimy, to jest to dyskusyjne po prostu, bo zrzutka ma w swoich zasadach to, że nie wspiera żadnych zbiórek, które się kręcą gdzieś wokół tematu nienawiści, rasizmu i tak dalej. Tylko pytanie, czy te pieniądze można zakwalifikować jako wpłacane dla rasisty i dla nazisty, rasisty, no jest to takie umowne, no można, ale niekoniecznie trzeba. Gdyby jakoś wcześniej Brown mógł sobie zbierać pieniądze i nie przeszkadzało zrzutce to, nie? I sobie zbierał. Fakt, mnie też trochę dupa piecze, przyznam szczerze, że ktoś za jeden głupi wyskok dostaje tam 70 tysięcy, a ja muszę pajacować przez cały rok i nawet tyle nie zbiorę. A do tej pory na Tipli nie zebrałem tyle przez te wszystkie lata, nie? Ale no cóż, nieładnie jest zazdrościć. No ludzie dali, to ludzie zadecydowali, ja nikomu nie zaglądam do portfela. Dobra. Zobaczę, kto tu pierwszy dzwonił. 20:53. Psycho pierwszy dzwonił, dobra. Dzwaniam do psycho.

0: No dobra, jest Etam, cześć Etamie. Psychonauta, psycho też tutaj odzwania. Dobra, to się od razu...
1: O, to chyba, bo właśnie ja tak słuchałem, czy pierwszego zadzwonisz do psycho, czy nie zadzwonisz, bo tak chciałem tej zwrócić może na wstępie uwagę na coś, na co ci wielcy oburzeni komentatorzy i tysiące różnych mediów, bo nie wiem, czy dostrzegłeś to, ale Brown stał się w tej chwili najbardziej rozpoznawalnym politykiem na świecie polskim. To jest jedna z konsekwencji jego gaśnicowo-proszkowego wybryku. Zresztą celował niesamowicie. On właściwie rozpylił to wokół siebie najpierw, a nie na ten świecznik. Natomiast jest taka kwestia, tutaj dobrą diagnozę moim zdaniem wystawiłeś, że być może jest to ustawione, że po prostu Konfederacja, tak jak niektórzy domniemywali przed wyborami, nie chce mieć klubu poselskiego, a chce mieć tylko i wyłącznie posłów, tak? I w tym momencie, jeśli odejdzie, czy tam zostanie wyrzucony, nie wiem, jakie tam formuły przyjmą Brown, jakoś jego tam świta, to oni nie będą mieli już klubu poselskiego, nie będą mogli dawać bezpośrednio projektów ustaw, tak? No, czyli dokładnie ten sam stan, który był, nie?
0: No, czyli Brown właściwie, ale to może konfederaci są w miarę okej i tam mają dobre intencje, a Brown jest takim agentem, który po prostu jednym takim posunięciem rozpierdolił Konfederację, bo i nie będzie wicemarszałka, i Konfederacja skompromitowana i kojarzona z antysemityzmem, i wielka afera, no więc zaszkodził strasznie, nie?
1: Znaczy, afera jest z zupełnie innego powodu, bo ja teraz obawiam się, co będzie z Krzyżem i z Matką Boską Częstochowską w Knesecie. Czy tam czasami ktoś farbą mnie obleje, bo mam nadzieję, że jest, że tak powiem, równość tutaj dyplomatyczna i zarówno obraz, święty obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, jak i Krzyż jest w Knesejmie, w Knesecie w Izraelu. Także tutaj bym się obawiał o taką sytuację, co zrobią tam teraz, nie? Z naszymi świętymi znakami, bo myślę, że tak powinno być. Jeżeli u nas stawiają i świętują święta, zresztą notabene to jest święto, które jakby to popatrzeć na genezę, zostało wymyślone po to, żeby młodych ludzi po prostu no, nie pozbawiać możliwości dostania prezentów. W Stanach Zjednoczonych jest fajna analiza na internecie tego całego święta. To myślę, że po prostu tutaj to jest ciekawe, nie? Po prostu czy w ogóle coś takiego jest możliwe, żeby tam u nich, no teraz już w Jerozolimie, nie w Tel Awiwie, było coś takiego jak taki kącik wiary chrześcijańskiej. W końcu nasz papież święty Jan Paweł II spotykał się też tam z innowiercami, że tak powiem. Kiedyś tak mówiliśmy, teraz jest równość religijna, czyli bratnie nam wiara muzułmańska i też była tam zgoda z Judejczykami, nie? Także to. Nie wiem, jakie jest twoje zdanie na ten temat.
0: Czekajcie chwilę. Moment.
2: Oryginal Wilk, 10 zł. Brown stanął na straży Sejmu. Z dnia na dzień stał się najbardziej znanym posłem polskim. Wpłaćcie coś na święta dla krawca, bo 12 dani fajerwerki też kosztują. Moim zdaniem polska polityka to dno Coca-Cola 3 złote wesołych.
0: Dzięki, Original Wilk. No ten z tego strażaka sama dźwiękowego to mogłeś sobie darować, to tylko przedłuża tutaj odczytywanie donata. Nie wiem też skąd strażak sam. Może to a propos Brauna z gaśnicą, że to taki strażak sam. Może takie skojarzenie. No dzięki za dyszkę. Psycho, a ty masz jakieś... Jak ty się zapatrujesz na całe wydarzenie?
3: No poczekaj chwilę, bo ja chciałem powiedzieć, że dzwonię dlatego, że Erkat tutaj powiedział, że jak ja zadzwonię, to da donata 10 euro, czy a bardzo by mi się przydało tam przed świętami jeszcze trochę hajsu. Mhm. Prawda?
0: No.
3: A na całe wydarzenie to ja się tak zapatruję, że to jest jakieś, nie wiem, jakaś ustawka, nie wiem między kim a kim. A dobra, inaczej. Oglądałeś pewnie na internetach te wszystkie tych wszystkich publicystów, którzy się opowiadają, jakie to było złe, a komentarze pod tymi publicystami, że tam chyba 99% popiera Brauna. Nie wiem, w jaki to sposób działa, ale antyskutecznie, że taka nagonka
1: jest. To samo dostrzegłem, psycho, pod komentarzami tych wszystkich tam różnych gazet, gazeta.pl, tam te wszystkie YouTube'owe kanały, które są od gazet, są wyłącznie praktycznie komentarze, które popierają Brauna, nie? W tym temacie. Aczkolwiek ja to też uważam za wybryk. No takie rzeczy nie powinny mieć miejsca, ale przede wszystkim nie powinno być miejsca robienie takiego kącika w Sejmie. No co to jest? Przecież to nie jest świątynia, tak? To nie jest, jak się nazywa świątynia ta żydowska? Zapomniałem już, kurczę.
3: Synagoga,
1: tak.
0: Synagoga i córa Goga. Krawiec, podobno ta zbiórka, pisze to Misiu, to skama. Te pieniądze zbierał na jakąś fundację Fiat, która wykorzystała tylko wizerunek Brauna, dlatego zablokowali. Obawiam się, że nie zupełnie tak to wygląda. Faktycznie pojawia się tajemnicza kobieta, związana też z Markiem Mareckim, z Markiem tym, Majcherem, nie? Który zasłynął podczas pandemii tym, że tak wojował.
1: To jest ciekawa postać obecnie.
0: Z maseczkowcami. Sporo się alternatywnych wybiło na tym nienoszeniu maseczek i on też taki trochę dziennikarz maseczkowy. To dla mnie to nie jest jakaś wielka postać. No koleś się wydaje nawet spoko, ale on jest też jakiś prorosyjski, tak jak Braun. To jest jakieś takie środowisko osób prorosyjskich. I ta baba, która zbiera na tego Brauna, ona tam się znają, nie? Ona uczestniczyła w jakichś patostreamach, gdzie tam jechali po Ukraińcach strasznie, więc oni są antysystemowi i prorosyjscy, to ich łączy. Gdzieś tam być może są jakieś kamrackie też korzenie, gdzieś to sięga tam do kamratów, jakoś tam się łączy w pewien sposób, nie?
3: Przerwę ci na chwilę. A skąd taki pomysł, że Braun jest prorosyjski? Skąd to się wzięło w ogóle? Z jakiego założenia?
1: A, to ja ci powiem. Kiedyś pani przewodnicząca Sejmu, znaczy zastępczyni tego, jak się nazywa ten, co się ciągle na górze, ciągle zapominam. Boże kochany, przewodniczący Sejmu, czy jak to tam się zwie, tak zwie, powiedziała kiedyś, że ruska onuca on jest. To kiedyś coś takiego powiedziała. A tutaj prostuje mnie Zenek i prostuje mnie jak najbardziej słusznie. Ja tylko zacytowałem to, co przeczytałem w internecie. Nie wnikałem już tam w szczegóły. Absolutnie. Oczywiście masz rację, Zenek.
0: Teraz różne duże media, jakieś Super Ekspresy, portale i inne, publikują takie artykuły. Teraz akurat, czy Braun jest rosyjskim szpiegiem? I to już gdzieś tam wyszło z teorii spiskowych, może takich bardziej undergroundowych, dla wtajemniczonych i teraz w mainstreamie normalnie takie tematy się pojawiają. Czy Braun jest rosyjskim agentem? To też taki, znowu coś tutaj nie gra, coś jest na głowie postawione, że taki temat się podejmuje dopiero jak on fiknie i zrobi coś takiego, że zgasił menorę. To wtedy takie tematy wyciągamy, a nie normalnie, na co dzień, nie?
1: Nie, Braun absolutnie nie wygląda na rosyjskiego agenta. On jest absolutnie proamerykański. Ten gość. Zresztą jak cała kontestacja, Boże, Konfederacja. To jest partia najbardziej proamerykańska.
3: Zresztą Braun jest tam po rodzinie Żydem, pół Żydem, czy tam w jednej czwartej.
0: No, dlatego tak Enki się dziwował, że rosyjski Żyd tutaj z gaśnicą gasi Hanukę. No to coś się szykuje, coś kombinują, coś nas czeka za niedługo. Są takie głosy, że to ma przykryć aferę wiatrakową też, nie? Na przykład.
1: Nie, znaczy, dajcie picie piany przez najbliższy czas, to na pewno, nie? Chłopaki, to z pewnością, nie? Ale zwróćcie uwagę, że wczoraj, jak, że tak powiem, zdarzenie miało miejsce, ja tam nawet specjalnie tym nie ekscytowałem absolutnie, bo to jest w stylu Brauna, kiedyś wywalił jakąś choinkę tam gdzieś z sądu, czy z jakiegoś urzędu, jakąś z powieszonymi niebieskimi i żółtymi tymi. No takie wydawałoby się niepoważne zachowania, nie? Natomiast powiem wam, że ciekawe wczoraj były te komentarze, które tam, że cały świat pisze o Braunie, tam Guardian, Times, tego, ale nikt nie zwrócił jednej rzeczy na jedną rzecz uwagę, jakie były komentarze na arabskich arabskich serwisach.
0: O, jakie dokładnie były?
3: A sprawdzałeś arabskie serwisy?
0: No i co tam było?
3: Sprawdzałeś tam arabskie serwisy?
1: No ale arabskie serwisy, to wpiszesz Palestinian News i będziesz miał za chwileczkę.
0: No i co tam było? I co tam było? No mów.
1: No dokładnie, odwrotnie. No przecież nawet Iran fajnie się określił, że Polska to jedyny kraj, nie wiem, czy ja to teraz dobrze zacytuję, bo to było przez Google tłumaczone, ale to Polska to jedyny kraj, który w Europie, który jest krajem no, cywilizowanym, w sensie są wierzący, tak? No, tak, tak mniej więcej, no to o tym pisali, tak?
3: Jak? O co chodzi z tym wierzącym? Że Wallacha, czy w co?
1: Nie, że chodzi w ogóle ogólnie o wiarę, tak? Ogólnie o wiarę. No bo oni również, tak jak wczoraj, bo wczoraj to, co tam Brown wygadywał, to były takie, że tak powiem, jak przedstawiał to jak gdyby zaraz po tym zajściu jako antyreligię, Torę i tak dalej, nie? I dla Arabów jest to mniej więcej chyba takie samo podejście. No ja tak to rozumiem, nie będę się wgłębiał, bo nie jestem człowiekiem, który się by tym tak aż bardzo interesował, tak, z sprawami związanymi z teologią. Natomiast no, wydaje mi się, że o to chodziło, tak? Tak to zrozumiałem.
0: No, Zenon się chyba tu nie zgadza. Ja sobie słuchałem, czytałem dzisiaj artykuł, gdzie jakiś ksiądz twierdził, że ciężko tu mówić o satanistycznych konotacjach tej Chanuki jakichś, skoro sam Jezus ją obchodził i tam jest udowadniane.
1: A tego to my nie wiemy akurat.
0: Ale to z tymi religiami tak jest, że jak jest taka wiedza, która jest dostępna dla profanów i dla wtajemniczonych. Jak się sięgnie po tą wiedzę dla wtajemniczonych, to wychodzą różne dziwne rzeczy, właśnie i konotacje mroczne różnych religii, kultów. I można dojść nawet do tego, że kult Jahwe ewoluował i był czas, że składano mu też ofiary z ludzi i tak dalej, i że musiał tam konkurować z Molochem i tak dalej. I to są rzeczy, o których profani za bardzo nie wiedzą właśnie. Znają tylko to, co im powie ksiądz w kościółku i co w telewizorze zobaczyli. I takie osoby mają obraz inny. Być może dałoby się tu coś znaleźć, ale mam wrażenie, że mimo wszystko Brown jest taką osobą, która żyje trochę w świecie spisków, czyta sobie różne szulskie tam artykuły, ogląda filmy z żółtymi napisami i potem w niego wstępuje taka złość, nie? Że on się uważa za oświeconego, który wie więcej. I on powiedział podczas tego całego incydentu, że on chętnie porozmawia z jakimiś teologami i mówił wyraźnie...
1: I nawet się tam jeden trafił, był tam jeden w Jarmułce. Tak. Później dopiero to się stało i ten materiał był tak trochę schowany na YouTubie, ale rozmawiał z jednym z Jarmułeczką, to widziałem, i tam się spierali dosyć mocno, aczkolwiek kulturalnie.
0: Tu wam jeszcze na ekranie pokazałem takiego pomniejszonego Piotra Napierałę, który tak sobie jakoś obrazek z ramką za sobą ustawił i tak ma tą grzywkę zrobioną, że wygląda jak Żyd z pejsami w Jarmułce po prostu, jak się go zmniejszy, no. To mu ludzie wypominali już, ale on się jakoś tak, nie wiem.
1: Tylko pamiętaj, Krawcze, o jednym, i tak pamiętajcie, słuchacze, Żyd to nie jest narodowość, to jest religia. I my to bardzo często mylimy, mówimy naród żydowski i tak dalej, nie. Naród to jest Izrael, natomiast Żyd to jest wyznanie. To tak jakby o Polakach mówić katolik, tak? Na tej zasadzie, nie?
0: No ja słyszałem, że się mówi dwojako, albo Żyd pisane dużą literą jako narodowość, albo Żyd małą nie, jako wyznawca religii.
1: Jako nazwa własna katolik też powinno się pisać dużą literą. Tak samo muzułmanin.
0: Dlaczego dużą literą katolik?
1: No bo jest to nazwa własna. Nazwa własna i szacunek dla tego. Jeżeli coś jest z szacunkiem traktowane, to piszemy to z dużej litery, to są zasady gramatyczne.
0: Można pisać z szacunku, można pisać z szacunku, ale to jest wedle uznania, a nie, że powinniśmy, nie?
1: Nie, w 1923 roku była reforma, zdaje się.
3: Przerwi na chwilę. Idąc twoim tokiem myślenia, to każdą nazwę własną powinno się pisać z dużej litery, na przykład stół z dużej litery, albo, nie wiem, worek. Albo koszula.
1: Tak, ale tutaj chodzi o coś innego. Tutaj chodzi o ten koncept.
3: Ale w niemieckim języku tak się pisze.
1: Ja wiem. Rzeczowniki pisze się z dużej litery w języku niemieckim. To fakt.
3: To jest prawda. I to wyraz szacunku dla przedmiotów, tak?
1: No nie wiem akurat, jak jest w niemieckim, bo ja z niemieckim językiem to, szczerze mówiąc, wolę mi się hebrajskiego uczyć. Ale w każdym bądź razie, nie wiem, po prostu język niemiecki, moim zdaniem, to brzmi jak każde słowo byłoby przezwiskiem, jakimś wyzwiskiem. Tak i tak brzmi język niemiecki według mnie. No on jest taki trochę wulgarny, taki jakby podcierać sobie tyłek, za przeproszeniem, papierem ściernym, nie?
0: Dobra,
3: nie o tym rozmowa jest.
0: Nie zmieniajmy tematu. Wiem, że tam, że lubisz dygresję, ale to zaraz, wiesz, odpływamy.
1: Ale mam jedną bardzo ważną dygresję. Wiem, jak się pozbyć z Sejmu Brauna, bo pewnie tam myślą nad tym i tak dalej. Otóż po tym, nazwijmy to w cudzysłowie, wybryku, on nie tyle wyszedł na tam jakiegoś tam antysemitę i tak dalej, bo semici to są Palestyńczycy tak w ogóle, nie? Ale nie o to chodzi. Wysłać go na placówkę do kraju arabskiego. No przecież ma teraz szacunek tam, nie? No. Tak zrobiono w Nikodemie Dyźmie, jak miał takiego gościa, który tam mu nadepnął na odcisk, to go wysłali właśnie, czy kobiety, które były z nim związane, wysłały go na placówkę do Argentyny. Więc wysłać Brauna na ambasadę, ambasadora gdzieś do Izraela, Boże, do Iranu na przykład.
3: Poczekaj chwilę. A kto ma taką moc sprawczą w Polsce, żeby wysłać kogoś na placówkę jako zagraniczną?
1: Prezes Rady Ministrów, zdaje się, wyznacza, tak mi się wydaje, że prezes Rady Ministrów, nie wiem, czy jednoosobowo, czy tam musi być jakaś forma narady, ale i z ministrem spraw zagranicznych, bardzo możliwe. No ale dajmy głos Zenkowi, bo pewnie tutaj będzie kontra do mnie, więc dobrze.
4: Nie, Zenku. No ja tylko mam takie pytanie. Jakie te zagraniczne serwisy czytałeś ty i Jola? Bo Jola to już ustaliłem, że żadnych.
1: To znaczy tak, Times...
4: Nie, arabskie, mówiłeś arabskie.
1: Palestinian News, nie wiem, bo ja to wrzuciłem w tłumacza, wiesz, także mi wyrzuciło mi tych serwisów bardzo dużo.
4: My na pierwszych stronach, arabskiego. Najpopularniejszy, no jakoś tak wchodzę i nie bardzo.
1: Ojejku, spróbuję w historii sprawdzić, nie pamiętam, co ja to wczoraj robiłem, zaraz po tym zajściu.
4: Ja też robiłem wczoraj i nic takiego nie było.
1: Było,
4: wiesz, to jest parę filmików, ktoś tam powiedział, że jest wielce popularny, w dupie mają jakiegoś posła Downa, słuchaj, tak naprawdę, i co ich to obchodzi, nie? To jest jakiś mała bzdurka, która jest po to, żeby PiS sobie miał jeszcze chwilę popalić.
1: Mam to samo zdanie, co ty. Jest to po prostu afera do bicia piany, taka jest prawda. A że akurat, no nie pianą, aczkolwiek, bo tam miał tą gaśnicę proszkową, ale że zadymiło, tak? No będzie przez tydzień czy dwa będzie wałkowane, bo w tej chwili mamy zmianę, że tak powiem, troszeczkę zmianę stron, tak, w Sejmie. No i to jest świetna okazja, żeby parę rzeczy zamaskować, żeby ten cały komizm tej zmiany, no bo nie ukrywajmy, no te posiedzenia są takie trochę śmieszne i bardzo dzikie, mamy te wszystkie, jak to się nazywa, jak się partie łączą, Boże kochany, te całe ich, no, jak się dwie partie łączą, jak to się nazywa?
3: Koalicja.
1: No koalicje, no mamy takie dosyć nietypowe koalicje i tam po prostu będzie śmiesznie w Sejmie. Myślę, że to będzie najśmieszniejszy Sejm jak do tej pory, nie?
4: Żyd to też jest określenie na naród jak najbardziej, bo masz masę Żydów, którzy są ateistami w Izraelu. I Izraelczyk, takie określenie to bardzo rzadko się używa. Głównie z tej przyczyny, że Izraelczyk może się też tyczyć Druza albo Palestyńczyka, Araba jakiegoś, no i ten, i wiesz, i różnych takich jeszcze innych, więc dlatego się raczej mówi, że stricte, żeby było wiadomo, że o tych chodzi, konkretnych. Bo może być ateista i tego narodu, nie? Ale dokładnie. Też masz, wiesz, masz Arabów, muzułman walczących w wojsku izraelskim z terrorystami z Hamasu. Ja tylko pragnę przypomnieć, że odkąd Hamas, bo to Hamas okupuje, jeżeli już Strefę Gazy od ładnych paru lat, od 2007 nie było wyborów w Palestynie. Wszyscy filopalestyńczycy, a tak naprawdę kryptoantysemici, za zajebiście niedemokratycznym krajem się stawiacie. I to tak mega, nie? To już nawet nie jest kwestia, że kobiety tam nie mogą głosować. Tam nie ma wyborów. Po co? Jest Hamas i koniec. A tamte wybory, jeszcze przypomnę jedną rzecz, 87% głosów zostało oddane na ugrupowania terrorystyczne. Stricte. Jak Fatah i Hamas.
3: A kto to ustala, które są ugrupowania terrorystyczne, a które nie?
4: Fatah i Hamas to są ugrupowania terrorystyczne. I 87%.
3: Ale kto to ustala?
4: Kto to ustala? ty nie jesteś zbyt bystry. Wiesz, to ustala ta organizacja, która robi zamachy, czyli Fatah i Hamas. One robią zamachy, one mordują cywili i tak. To one ustalają same. One to same ustaliły. To nie jest tak, że ktoś powiedział, a ciebie nie lubię, będziesz ten. Bo tak tylko przypomnę, że Hamas był na samym początku przez Izrael wspierany. Był jako właśnie jako taka nadzieja postrzegana, jako konkurencja dla Fatah. No, który bardzo dużo ludzi już wymordował.
0: No coś chciałeś powiedzieć, psycho?
3: A, no dobrze. Pytanie do Zenka. Jeśli Izrael zrzuca bomby na palestyńskie szpitale, to już nie jest.
4: Nie przeszkadza mi to zupełnie. Tak? Nie, bo ja popieram tutaj Hamas, który twierdzi, że wszyscy, którzy teraz tam zginą, to będą męczennikami i pójdą do nieba, więc ja popieram tutaj Hamas jak najbardziej.
0: Zenon mówił o tym... popierasz Hamas? W tym sensie.
4: Jeżeli Hamas rozumiem. Chce, no to nie widzę problemu, że Hamas dostaje to, co chce.
0: No, bo kiedyś Hamas też...
1: No tak, ale nie każdy jest w Hamasie chyba, co?
4: 87% głosowało de facto za Hamasem i Fatah, tak? Czyli de facto za
1: Hamasem. Przy jakim tym jeszcze? Przy jakiej frekwencji?
4: No frekwencji była, no wiesz, różna była frekwencja, no bo nie mogli wszyscy iść, no bo generalnie, wiesz, ci karabin

0: ja tak za bardzo nie wierzę faktycznie w to, że świat islamski będzie potępiał, raczej, że będzie się cieszył i tutaj bronił Browna, bo z tymi osobami religijnymi jest zwykle tak, że oni się wstawiają za sobą, jeśli idzie właśnie o profanację jakiegoś tam święta, o religijne sprawy, to oni się zwykle wstawiają. I nawet chrześcijanin, katolik, jak usłyszy, że ktoś zakłócił tam jakąś mszę, czy Żydom, czy muzułmanom, to on też się zbulwersuje najczęściej, bo tak mają po prostu, że w tych sprawach to są solidarni, tak, że nie wolno, bo on wtedy włączają mu się włączają mu się te neurony lustrzane i on myśli, a jak mi by tak przyszli i by mi podarli święty obrazek z Janem Pawłem, nie? I on wtedy czuje, że to go też boli takie coś, nie?
1: To no było... tu by nie było protestów, gdyby takie coś się stało właśnie dla katolików. Tym się różnimy od poważnych wiar, tak, że katolicy są tacy, jakby to powiedzieć, katolik niepraktykujący, jeszcze mający bardzo to tak jakby to powiedzieć z dystansem.
2: Powiem tak, Winnetu tutaj napisał to, co ja chciałem powiedzieć. Przeczytałem całą Al Jazeera, ani słowa o akcji z gasicem, ja też nie znalazłem. I więc jak na top news numer jeden w arabskich serwisach, to najważniejszy na świecie arabski serwis, myślę, że powinien to dosyć mieć jeszcze dzisiaj, nie?
3: No widzisz,
2: Jolciu, no jak zwykle.
3: Młotek, taczka, złota paczka, wszystkim tutaj marzy się złota paczka.
2: Tobie tam jest zresztą też.
1: No, więc... Znaczy nie, no ja się w większości z tym, co ty mówisz, zgadzam tutaj. Ja w ogóle tego nie rozpatruję jako jakiś wielki skandal czy coś. Po prostu takiego czegoś nie powinno w ogóle być w Sejmie. No.
2: Skandal, dokładnie. Nie powinno być ani wiesz... nie powinna być... Aha, to być...
0: No, ksiądz Maślak tutaj co jakieś dziwne rzeczy napisał, złota kaczka.
1: Jak? Ksiądz Paślak?
0: Maślak.
1: A, Maślak.
0: Ksiądz, wiadomo, się tam nie musi przejmować pieniędzmi, to SMS Plus wysłał, to tam połowę zabierają, ale to łatwo przyszło, łatwo poszło. Dziękuję, księże, dobrodzieju.
1: Czyli SMS Premium. No.
2: I teraz tak, ja powiem to, co skróconą wersję tego, co wczoraj u Michała powiedziałem. Albo wszyscy równo, albo wszyscy gówno. Bierzemy wszystkie religie, które były zadeklarowane w spisie powszechnym i dogadują się, jakie mają dni, albo dziękuję, do widzenia. Nikt tam nie ma wejścia. Ani krzyż, ani menora, ani półksiężyc, ani, nie wiem, talerz spaghetti. Prosta
4: sprawa. No i w tym aspekcie się zgodzę z Zamkiem. W ogóle żadnej religii. Wypierdalać wszyscy.
2: No, to jest jakaś pojebana sytuacja, że de facto dwie religie się tylko, wiesz, cyrki robią. No sorry.
0: Albo zróbmy takie święto dla wszystkich. Święto przesilenia zimowego i będziemy się wtedy cieszyć, obżerać i już.
1: No ale dokładnie. W takim przypadku winę za całe zajście tak poniekąd pośrednio, ale właściwie bezpośrednio ponosi ten, kto wpadł na ten pomysł w ogóle wczoraj, nie, żeby tam robić ten kącik taki.
2: Ale to on to
4: tam jest od 17 lat.
0: Od 17 lat.
4: Lech Kaczyński pierwszy jakiś tam zapalał świece honukowe. Nie wiem, czy w Pałacu Prezydenckim, czy w Sejmie już.
2: Z tego, co czytałem, to faktycznie jest tak ten z tymi cukierkami, co gadałeś, że tam jest, że tam no, gdzieś tak około 100 lat temu, nawet mniej, na tą Hanukę przyszedł ten zwyczaj. Zresztą muszę się Błażeja spytać, ale pewnie tak, nie? Zaraz się go spytam.
0: Dzieci żydowskie podczas tej Hanuki dostają więcej prezentów niż na przykład katolickie dziecko, bo tam się daje raz, drugi, trzeci, coś takiego tam jest, że w South Parku był ten temat poruszony, wszyscy zazdrościli Kyle'owi, że ma tą Hanukę, bo dostanie dużo, dużo prezentów i kilka razy. A tutaj jakiś antyfan Zenona wyzywał Zenona, że...
2: Ja odpowiadam już na pytanie, czy ktoś mi mówi, że jestem jakąś tam parówą i tak dalej. Tak. W 99% wypadków to są ludzie, których szczytowym osiągnięciem jest nieprzepicie wszystkiego, jak wrócili ze Saksów, zbierania tam ogórków w Holandii. No. Tak.
1: Wiecie co, ja myślę w ogóle, że jak miną ze 2 lata, tak ze 2 lata mam na myśli od sytuacji, nie tej wczorajszej, tylko od sytuacji tej całej tam na Bliskim Wschodzie, jakże tak powiem, to już

0: pokrzepnie sobie na świecie, chyba że to się rozwinie w coś większego, nie?
1: Błażej
0: to będzie.
1: Ja będę kończył. Błażej potwierdza. Całkiem nowa to jest historia z tymi prezentami i tutaj nie ma co się oburzać, bo pragnę zwrócić uwagę, że katolicy też ten zwyczaj ukradli od pogan, tak? Jak i zresztą cały termin tego święta. Więc de facto i ta Hanuka, i ta gwiazdka, to jest wszystko zerżnięte od starszych wierzeń pogańskich. Przypuszczam, że nawet z korzenia słowiańskiego. Bardzo możliwe.
2: Czyli te pogańskie są w sumie najlepsze, skoro wszyscy od pogan zżynają. To chyba poganie najlepsi.
1: No i tacy, wiesz, tacy ciężcy do zabicia, nie? Ja mam koleżankę, która została przez księdza mocno, że tak powiem, nie skrzywdzona, nie to, co myślicie, ale została tak, no, za bardzo jej pojechał i się wkurzyła i zaczyna się mocno paganizować. Jestem, śledzę ten proces i jestem bardzo ciekaw, nie? Jak się później będą zdziwieni, że przez to, jak ludzi gnoją, wróci rodzimowierstwo do Polski. I kibicuję Kościołowi katolickiemu z całych sił, żeby utrzymał ten kurs, który obrał, nie? Jak najbardziej.
2: Ja
1: bądźcie
2: też
1: dalej takimi ciulami, nie?
2: Niech Kościół tak, bądźcie sobą po prostu, katolicy, tak? Bądźcie sobą.
3: Róbcie tak dalej, róbcie tak dalej. Tak, no.
1: Dobrze, to ja dziękuję tutaj serdecznie, pozdrawiam jeszcze moich antyfanów, Karola szczególnie, mam nadzieję, że że uda ci się na święta zjechać z Holandii i wszystkiego nie przepijesz. Cześć.
2: Cześć.
4: Cześć. I zapadła cisza, to teraz ja może powiem kilka słów ostatnich. Będę się rozłączał i wietrzę Ateny, bo już nic nie mam więcej do powiedzenia na ten temat.
2: Dobrze, dobrze, niech tak będzie. No to
4: niech tak będzie.
2: Dzięki za telefonik. Nara, hej.
4: Nara.
0: No to ja również powiem ostatnie słowo, że tak powiem, w tym temacie. Nie popadajcie w panikę. Wszystko będzie dobrze, a może być jeszcze gorzej, tak jak to zwykle mawiam. Także jeśli się tym pasjonujecie, obserwujcie, a ja szczerze mówiąc mam dosyć obserwowania od wczorajszego wieczora. Mówię, byłem po prostu ciekaw, jakie będą reakcje, a jak mówię, reakcje naszych komentatorów były do przewidzenia, ale są okraszone tysiącami, jak nie dziesiątkami tysięcy komentarzy. Czy reakcja ludności, że tak powiem, czy widowni jest zupełnie odwrotna do tego, co komentują na tych kanałach. I chyba tam nikt nie moderuje, bo widzę, że dali sobie spokój. Tego jest po prostu za dużo popierających Brauna. Dla mnie to po prostu zwyczajnie jakiś cyrk. A jaki, że tak powiem, będzie finał tego cyrku, czy jaki jest powód tego cyrku, to pewnie przekonamy się. Oby tylko bezboleśnie. Także trzymajcie się wszyscy i miejcie do tego wszystkiego dystans po prostu. No, na razie, Krawczu. Cześć.
2: No, cześć, trzymaj się, hej. Furiat dzwonił tutaj w międzyczasie. Zaraz cię odbiorę, Furiacie. No właśnie, a jakie były inne ekscesy Brauna? No, kopał i niszczył sprzęt, tam głośniki kopał podczas wykładu profesora. Tu sobie zapisałem Grabowskiego. Profesor Grabowski, on coś tam jakieś pewnie bardziej prosemickie miał treści. No to Braun przyszedł z interwencją poselską, kopnął w głośnik, wyrywał jakieś teczki, coś. No, mam mieszane uczucia w takich sytuacjach. Choinkę z Sejmu też wyniósł, co nam przypomina, że to jest właściwie taki ultraortodoksyjny katol. Katol, któremu przeszkadza właśnie choinka jako taki pogański symbol, tak? On, można się domyślać, że on pewnie by sobie mógł przebić piątkę z księdzem Woźnickim. Dobra, odzwaniam do Furiata. I pewnie byłby za właśnie za mszą trydencką, za powrotem do korzeni. Okej. Okay.

0: Halo, halo, słyszymy się? Cześć, furiat. Cześć. Wiesz co, masz bardzo kiepski transfer, więc może chociaż wyłącz tą kamerkę, żeby nie zabierało transferu. No, ja wiem, że jesteś piękny i w ogóle, ale...
1: Cześć.
0: No, cześć, cześć. Fatalny transfer jest. Nic nie słychać. Słabe połączenie masz. Okropne. Nie pogadamy. Dobra.

No niestety, niestety. No właśnie, choinkę tam wyniósł. Właściwie to zgaszenie tej menory można przyrównać trochę do takiego zniszczenia choinki. Trochę, no. Ja wiem, że to jest trochę niby poważniejsze święto, tak? Bo tam był sobie jakiś Antioch IV Epifanes, który straszliwie prześladował Żydów i zaczął w świątyni jerozolimskiej składać ofiary ze zwierząt nieczystych. No i było powstanie machabejskie, walka właśnie o tożsamość religijną, bunt taki religijny. No i jak to świątynię chyba odzyskali, to chcieli tam zapalić sobie właśnie świeczki, ale mieli bardzo mało tej oliwy. I stał się cud, że ta niewielka ilość oliwy wystarczyła, żeby się paliło i paliło. No taka typowa legenda, baśń, można powiedzieć. No ale nasze święto bożonarodzeniowe też w teorii to jest bardzo głębokie święto, nie? Bardzo poważne święto. A jak je spędzamy? Spędzamy je tak, że jemy, kupujemy i dziewczynka gdzieś zamarza se w śniegu, bo wszyscy są zajęci gapieniem się w telefon, żeby znaleźć właśnie nową promocję w Biedronce, w Żabce. I tak to wygląda trochę, święto konsumpcji. Nasze święto bożonarodzeniowe to też jest takie święto światełek, święto świateł, nie? Trochę. Jest trochę podobna symbolika. Okej. Okay. Mam tu informację, że muszę znów sobie dostroić trochę kanał lewy, kanał prawy, bo nierówno jest. Tak, więc będę się próbował to jakoś wysterować. O, no, faktycznie. Teraz się jeszcze bardziej... Co ciekawe, przed audycją sprawdzałem. Sprawdzałem. Ale musiało się to rozregulować. Raz, dwa, trzy. Raz, raz, raz. Raz, raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Baba Jaga patrzy. Raz, dwa, trzy. Dobra, jest okej. Okay. Teraz powinno być już dobrze. No, i czy faktycznie coś takiego się stało, żeby ludzie aż dostawali biegunki, wpadali w histerię, że wszyscy o tym muszą mówić? Że to taki temat numer jeden. No i czy to było jakieś celowe działanie, czy nie? No to liczy się efekt. Zauważcie, że z tymi, których się podejrzewa o to, że są agentami wpływu, czyli no nie takimi agentami, którzy mają kogoś zabić, wiadomo, czy tam jakieś robić dziwne akcje, tylko po prostu mają wpływać na opinię publiczną właśnie. No nazwa mówi sama za siebie, agent wpływu. I dziwnym trafem ludzie pokroju Brauna czy, nie wiem, czy Macierewicza, co by nie zrobili, to zawsze jest, że oni mieli dobrą intencję, dobrze chcieli i nawet mają fanów. Oni są przecież, no ale znów nie wyszło i znów wszystko spierdolili i zrobili tak, że efekt jest odwrotny, nie? Tak jak się Macierewicza posądza o to, że właśnie jego, te kompromitujące non-stop działania, to robienie z tego takiego cyrku już na maksa, tak, że grube miliony idą na jakieś testy, że on tam zderza parówki ze sobą, to ma tak naprawdę sprawić, że potem jak ktoś powie katastrofa czy tragedia smoleńska, to inni się będą pukać w czoło, nie? No, to idź do Macierewicza, z Macierewiczem se pogadaj. I dziwnym trafem ludzie, których się podejrzewa właśnie o agenturalność, czego by się nie dotknęli, to dziwnym trafem im nie wychodzi. I wszystko psują, i efekt jest odwrotny, i zrobili niedźwiedzią przysługę tym, którzy niby są po tej samej stronie, nie? Tak to jakoś dziwnie jest na tym świecie.
Może potem się da rozpoznać agenta. Prześledzić sobie teraz, jaki efekt miały działania jednego, drugiego na przestrzeni lat i zobaczyć. Zaszkodził raz, drugi, trzeci, dziesiąty, a ma gębę pełną frazesów o tym, że trzeba tutaj naprawić szczęść Boże, musimy tu działać. Tylko, że za każdym razem wychodzi odwrotnie. No i jak to się tak powtarza, raz, drugi, dziesiąty, no to ja bym przypuszczał, że to jest jakiś szkodnik, jakiś agent. Tak myślisz, Windmanie, że przejdzie do tej nowej partii Korwina? Tak, Korwin właśnie zakłada nową partię, rekordzista w zakładaniu partii w Polsce. Jeszcze nazwy nie zdradza, bo rejestrują sobie pewnie domeny i tak dalej, więc nie mogą tego ujawniać. No i może faktycznie Braun przejdzie do tej nowej partii Korwina. On by tam pasował, no bo w sumie tak się zbiegło, że i Korwin, i Braun napsucili i zostali właśnie zawieszeni tam, chce się ich zawiesić, usunąć. No więc może sprzymierzą siły i będziemy mieli taką partię... takich showmanów, artystów, co będą coś odpierdalać. Chociaż właściwie ten Braun, to on tak dużo nie od Janie Pawlał. Miał kilka tych akcji takich, nie? Zresztą ludzie jakoś tak szybko zapominają. Właśnie to jest takie trochę wkurwiające, że taki Braun, to on często się wstawiał za nami, jakby... interweniował w różnych takich sprawach, co byśmy pewnie mu przyklasnęli chyba, nie? No powiedzcie sami, nie jest tak, że on jest taki, no my też jesteśmy czasem trochę antysystemowi, wkurwia nas to, co z nami robią, jak nas oszukują, jak to jest wszystko gra pod publiczkę, nie? Jak nas system stara się albo wziąć pod buta, albo jakoś oszukać, omamić, i Braun jest jednak taką osobą, jest tak postrzegany jako ktoś, kto z tym walczy, nie? Z jakimś tym wariactwem systemowym. No ale tak, no łaska właśnie ludzi na pstrym koniu jeździ i też tak to zawsze jest, że jak coś takiego teraz odwalił, to już się... Nie pamięta mu tego, co zrobił, może dobrego, nie? Kurde, muszę odkaszlnąć się, krztuszę. Jestem chory. Jakieś przeziębienie. Mikke rytu francuskiego daleko wschodniego, pisze Zofia. No mi Korwin pasuje na masona. On zresztą się kiedyś... To można też wyczytać, bo jeśli się pojawia temat masonerii i nagle się okazuje, że Korwin całkiem sporo wie na ten temat, wstawia się za tymi masonami, przedstawia ich jako po prostu wolontariuszy, że to są... porządni ludzie tak naprawdę, no to coś już tak czuć, że coś może być na rzeczy właśnie, że sam jest masonem, nie? Skoro się tym interesuje, skoro coś wie, skoro się wstawia i tak dalej. Krawiec przypomni asystentkę społeczną pana Brauna, znaną warszawską transwestytkę. No nie wiem, a to jest to może ta, co za tą fundacją stoi, tam Fiat, coś tam, Fiat. Dziennikarze sprawdzili i się okazało, że tej fundacji, no bo było tak, jak wyszła cała afera z Braunem, to fani Brauna szybko tam się mobilizują i wpłacają mu pieniądze. Zebrało się tam 30 tysięcy, doszło to w końcu tam do 7... Cel był 50 tysięcy. Braun sobie nawet powiedział, że powyżej 50 to proszę nie zbierać już. Ale się zebrało 70. No, ładna sumka. Ja za moje pierdolenie na przykład 3 dyszki dzisiaj dostałem. Dziękuję bardzo, bardzo miło. No i co? I okazało się, że
że tak, no dobra, to niech zbierają więcej, ale przeznaczymy nadwyżkę na fundację tam. Kwiat jakiś tam, fiat, coś tam. No i ale dziennikarze sprawdzili, takiej fundacji nie ma w ogóle. Nie ma żadnego KRS, a nic. Jest jakaś strona tej fundacji, gdzie piszą w czasie przyszłym, że będziemy, i tu sobie wymyślają, oczywiście tak jak często przekręciarze, co chcą się nachapać, wymyślają, że będziemy będziemy różne rzeczy robili, na przykład będziemy, to ja mogę powiedzieć od razu z głowy, co będziemy robili. Będziemy robili, panie redaktorze, na przykład, będziemy uczyli Polaków, jak z takich społecznych różnych spraw, jak tam się zakręcić, coś. No i takie mają jakieś dziwne statuty, że właśnie edukacja Polaków w jakichś tam społecznych sprawach, że będą, przyjdą do ciebie, zrobią, wynajmą salkę, będziesz mógł sobie przyjść do tej salki i tam cię będą uczyli wiedzy o społeczeństwie. No. Jakiś wynajęty tam będzie was uczył. No, a pieniędzory wpływają, no. Okazuje się, że naprawdę taki Brown to dużo zarabia, bo on raz, że na YouTubie dużo zarabia. Wyobraźcie sobie, nie było podane, czy to rocznie, czy miesięcznie, ale domyślam się, że rocznie, bo wcześniej były jakieś statystyki roczne, że 70 tysięcy padła taka kwota z YouTuba. No to chyba może rocznie, nie? 70 koła. No, ale to jednak coś jest. A może miesięcznie? Kto wie? Trzeba by to sprawdzić. Bo on się kiedyś podobno przyznał do tego tam. Wypuścił parę z gęby, że 70 koła. Może dziennikarz, który pisał artykuł, sam nie wiedział, czy miesięcznie, czy rocznie. Wiedział tylko, że 70 tysięcy. No ale wiecie, tu książka, tu YouTube, tu 70 koła mu wpadnie... znowu od ludzi za jeden wyskok. No, są to pieniądze, za które można żyć sobie fajnie, z bycia kontrowersyjnym, z bycia na pierwszych stronach gazet. No, to jest nawet trochę takie słabe, że tyle miejsca się poświęca temu Brownowi teraz, jakby to było jakieś wydarzenie roku w ogóle. I kolejny raz się okazuje, że bardziej się opłaca gdzieś pójść do tego Sejmu. No, Krawiec, chcesz być popularny? To wejdź do Sejmu, zrób sobie legitymację dziennikarską, wbij się jakoś do tego Sejmu i nasraj tam po prostu. I nasraj tam. No, zaraz będę tutaj bohaterem. Ludzie powiedzą, brawo, w końcu... kawa na ławę. Ktoś pokazał, co o tym wszystkim myśli. To jest nasz człowiek. Wspaniale nasrał. No tak trochę w myśl tej zasady, że nieważne, co o tobie mówią, ważne, żeby mówili, to się sprawdza, jeśli chodzi właśnie o dochody. Że jak możesz być jakimś patusem, który właśnie gdzieś nasra, wysika się w tym Sejmie, czy podłoży bombę fejkową, i nagle się okaże, że ludzie ci wpłacają i tak kasę, uwielbiają cię, jesteś popularny, piszą o tobie w każdym portalu i że jesteś kimś. I możesz wtedy wyjść z jakimś swoim manifestem, powiedzieć coś więcej, nie? W ogóle też trochę słaba dla mnie sytuacja, że taki Brown mówi, że no twierdzi, że ma swoje jakieś racje, które za tym wszystkim stoją, że to chodzi o to, że ta Hanuka jest świętem satanistycznym w jego mniemaniu. No to może pogadajmy o tym, dlaczego nikt się o tym nie zająknął. Słuchałem dzisiaj z kilka różnych tam źródeł, czytałem o tym i ani słówka, nikt tego nie komentuje w ogóle. Czy to jest aż tak niepoważne i tak odjechane, że to nawet nie trzeba tego komentować? Tacy są wszyscy pewni, uświadomieni i wszystko wiedzą, że no nawet się o tym nikt nie zająknie. To też takie jest trochę nie teges, nie? Moim zdaniem. Kurde, jakiś jestem zakatarzony, zagilony...
nos pełny w śluz. Z gęby cieknie. Może się wysmarkam, czekajcie.

0: No, zakon baltański to Hołownia, nie? Z kolei. Sponsorowany jest od dawna. I co ciekawe, Hołownia, zapytany o te przelewy, co dostawał tajemnicze właśnie.
1: Damian R. 7 zł. Kropka, sorry, star, klawisz 0 mi się wyłamał. Naprawię to, dośle. Te zera.
0: Dowcipasy. Można sobie uruchomić na Windowsie taką tablicę znaków, gdzie nie musisz wciskać na klawiszu, na klawiaturze, tylko możesz na ekranie. Taka klawiatura ekranowa, o. To podpowiadam. Ale dzięki. Akurat no teraz trochę mniej nadaję i może jeszcze mniej będę nadawał, bo się trochę wkręciłem w końcu w robotę. Zresztą słyszycie, że jestem chory, nawet ciężko mi gadać. Ale się wkręciłem trochę w robotę, muszę troszkę parę groszy zarobić, nie? Żeby po prostu nie zdechnąć z głodu. Jakby z całym szacunkiem dla waszej pomocy i w ogóle sponsoringu. No ale troszkę muszę dorobić sobie. Więc pracuję. Cieszy mnie natomiast to, że jakby został podjęty w ogóle temat rosyjskich wpływów. Co ciekawe, PiS chciał się tak odgryźć jakby i zrobić komisję, że będą badać rosyjskie wpływy w koalicji obywatelskiej. Coś takiego. I jakby nowy rząd tą komisję uwalił, nie? Nie chcą badania jakichś wpływów. No Tuska się podejrzewa o to, że jest niemieckim agentem. Kaczyński tak coraz bardziej odjeżdża, nie wiem, może on ma jakąś demencję już, Kaczor, bo dziwnie się zachowuje, tak po prostu jak jakiś w ogóle... On strasznie przeżył tą klęskę. On sobie wyobrażał chyba... To jest to, ktoś tu z was mówił ostatnio na antenie, że Krawiec, ty tych ludzi nie rozumiesz. Oni... Nie bierzesz pod uwagę tego, jak oni mogli być pewni swojej wygranej, tego, że są władcami tej Polski, że nic im już nie grozi, że mają takie szerokie plecy, że już nikt ich nie ruszy, że się poczuli zbyt pewnie. No, ale to faktycznie trochę tak to wygląda. No i Kaczor chyba jest strasznie zawiedziony. On sobie wyobrażał swoją emeryturę, że on pokona Tuska, że zostanie zapamiętany jako taki Napoleon nasz polski jakiś, nie? Jarosław Polskę zbaw i mu to nie wyszło kompletnie. Nie wyszło mu to. Za głośno, sorry, podkład. Jest tak... I ciągnie ten PiS w dół. Ktoś pisał dzisiaj żartobliwie, na portalu było właśnie też jakimś, że Kaczyński włącza protokół 30%, tak w nawiązaniu do Korwina. Ciągnie ten PiS w dół. Zamiast jakoś zachować się z klasą i jakby przekazać władzę, to cały PiS, no wiadomo, że PiS to Kaczor tam decyduje bardzo dużo, no to tak kombinowali, jak tu jeszcze to przedłużyć, jak nie oddać władzy, jak tu stanąć ością w gardle, nie? Takie niegodne zachowanie jakby trochę. Takie jak małe dziecko. Jeszcze 5 sekund mogę tu stać i będę stał i się zesram. Bo mi wolno, a ty będziesz sprzątał. No, jak takie dziecko trochę, nie? Jak bachorek taki się PiS zachowuje. To pokazuje, jacy to są mali ludzie, że zero w nich jakiegoś honoru, uznania, że ktoś wygrał może tym razem, tylko tak po prostu jak takie łajzy, parchy, takie gnidy, nie? Się zachowują cały czas. Ale PO nie lepsze i cała ta opozycja. Ja w ogóle im nie ufam. Oni się czasami nawet zachowują trochę tak jak pisowcy. Już teraz gęby pełne frazesów. O, demokracja, liberalizm, Europa, Polska odzyskana, bo Polska zasługuje na to, żeby... Co wy się tak dopytujecie o Jana Wojtale? Nie wiem, chyba aż taką gwiazdą nie jest wielką, żeby tak się dopytywać, czy będzie dzwonił, nie? Nie wiem, dla mnie jego telefony są dziwne. To jest, nie wiem, czy to jest trolling, czy coś. On nawet ma, tak się nazywa trochę, jakby to Anon jakiś wymyślił, nie? Tak Jan Wojtala, tak jakby, no, Jan Wojtyła, nie? Jan Paweł Wojtyła. Coś takie, wiecie o co chodzi, coś jest tu dziwnego. I on takie dziwne pytania zadaje zawsze, tak się o wszystko dopytuje. A to ktoś tam jest u ciebie, słuchaj, bo ty tak tą audycję prowadzisz i tam chyba z kimś się śmiejecie, czy coś, ja nie wiem. No, a co w ogóle? No i tak... Nie, bo tak wiesz, może to co ja powiem to będzie mądre, a może głupie, to już ty uznasz sam. Tak, takie wiecie, dziwne zachowanie, nie? Jakby trollował coś. Ja mam podejrzenie, że to jest troll.

Ostatnio w ogóle takie się pojawiają jakieś dziwne imiona i nazwiska, że tak coś mi to podśmierduje, jakby ktoś to sobie wymyślił, nie? Jakiś tam, nie wiem, Zbigniew Doust Bracki, nie? No to coś tak czujesz, że coś tutaj... Ktoś sobie jakieś podśmiechujki robi. Stalkuje Dublińskiego, Jan Wojtala. No i też Jan Wojtala kilka razy dzwonił i zawsze o tych orbach. I zawsze tak, też taki niezorientowany. A co to dzisiaj można tu mówić? Czy nie można? Bo może można, to ja bym powiedział, bo mi się wydarzenie paranormalne przytrafiło. Właśnie miałem dzwonić, o tym opowiedzieć. No, potem, no wiecie, takie coś... Dziwnie się zachowuje, nie? Czasem ktoś i... Ale to może być mylne, bo ktoś może po prostu taki być. Taki mieć sposób bycia, zachowania, nie? Nie wiem, jak myślicie? Może ankietę zrobię, czy Jan Wojtala jest trolem?

Dobra, zrobiłem. Chętnie poznam wasze zdanie. No, no ale co by się nie działo, to cały czas się ukazują nowe książki Tomasza Piątka i być może podobne inne publikacje tego typu, które no rzekomo ujawniają straszną agenturalność całego naszego środowiska politycznego właściwie, nie? I okolic. Media mainstreamowe zaczynają o tym mówić coraz częściej. Można o takich tematach usłyszeć gdzieś w jakichś właśnie super ekspresach. Ten super ekspres, powiem wam, że nie jest taki zły moim zdaniem. To jest taki serwis, w którym widzę ciekawe treści. Zapraszani są różni ludzie. To super ekspres zaprasza też tych, których inni nie zapraszają. Na przykład ludzi z Konfederacji zaproszą, nie? Żeby sobie z nimi pogadać. Fajne są te sądy uliczne z ludźmi, z Polakami właśnie. Jest całkiem spoko medium. Zawsze mi się Super Express kojarzył z takim brukowcem jakimś, ale może niekoniecznie właśnie tak jest. NR to wysoki poziom trollingu. No tak, może słuchajcie, taki Jan Wojtala to jest taki master troll, nie? Taki level 20, no. Ostatnio jest popularne, bo było kilka takich osób, które się uniosły na antenie, się wkurwiły, wpadły w jakiegoś berserka. No i tam nabroiły, nie? Się wydzierały. No nie wiem, Bartłomiej Rybka, Marcin Chudzik, czy tam Piotr Szlachetny, to są takie kontrowersyjne postacie. I oni wszyscy jak jeden mąż się tak po czasie tłumaczą. To był, słuchajcie, pewien performance. Ja stworzyłem postać. Bardzo wygodne, nie? Jak się coś tam palnie albo se za dużo wypijesz, to potem to był performance, stworzyłem postać, który miałem w tym konkretny cel, chciałem coś pokazać ludziom, no to nagle z kogoś, kto narozrabiał, kto się nie umiał zachować, tam, albo mu nerwy puściły po prostu, stajesz się takim intelektualistą, artystą, który coś tu chce ludziom pokazać i stworzył postać. Ktoś ma ochotę, to proszę dzwonić. Ja nie będę zbyt długo siedział, bo takie dzisiaj tutaj krótkie wejście.

0: Hello，那吧，nie słyszę. Raz, dwa, trzy. Dobrze, dobrze jest, nie? Ja cię słyszę. Kuźwa. A ja nie słyszę pana Krawca chyba tak. A tu te może. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy.
1: Sorry,
0: nie,
1: słuchaj.
0: To wszystko.
1: Przepraszam, to była usterka u mnie
0: no,
1: chyba.
0: Nie wiem czemu.
1: Halo, halo.
0: Kurczę, blady. Cholera jasna.
1: Nie słyszymy się cały czas?
0: Jest teraz.
1: No, teraz się słyszymy? Kurwa. Dobra, nie ma co. Jest opóźnienie z 20 sekund, więc wiesz, nie ma co. Za internet proszę, jakiś internet proszę sobie kupić normalny, a nie dzwonić z darmowego. No dobra.
2: Moshe Blumstein, 10 zł. 10 zł, ażebyś miał z czego oddać Jackowi za zawalone termin logo. Mądrzejsze o tym nie wspomnieć.
1: No, ja myślę, że to mógł Zenon wysłać, bo on ma coś pierdolca i tylko on właściwie mi wypomina jakoś tak, że oddawaj kasę Jackowi. Właśnie to tylko z jego ust to słyszałem.
2: To ja uśmiech. 25 zł. Hejka, ależ posieć jeszcze. Będzie czego słuchać jutro w pracy. Pozdrawiam.
1: A witam, miłą panią, witam. A to może i posiedzę w sumie. I donejcik szczodry, i też zasłużona tutaj słuchaczka. Więc chętnie w sumie spełnię prośbę i z godzinkę posiedzę. Spoko. A co do pana Moshe, chyba Mojsze, nie? Blumsteina, to stawiam, że to Zenon, bo tylko on mi tak pisze w taki sposób. W komentarzach też pisał, że mam Jackowi kasę oddawać i tak dalej, no. Nie sądzę, żeby było więcej osób takich. No już nie będę mówił o tutaj. Nie chcę odpłacać tutaj, jakby obrażać Zenona. Się na nim wyzłośliwiać. To Jacek zapłacił za to logo. No i właśnie to jest taka sytuacja, że teraz będziemy o tym gadali, nie? Więc super, super. Powiedziałem już, że chcę to logo skończyć przed świętami, żeby zamknąć sprawę. Staram się to zrobić. No tak wyszło, bije się w piersi, znaczy jakby jest moja wina, moja bardzo wielka wina, ale nie wiem, czy to, jeśli ktoś ma mnie rozliczać, to Jacek, a nie wiem, wy czy Zenon mi pisać tak do usrania w komentarzach, na priwa, na antenie, wszędzie poruszać ten temat i jakby mnie tu rozliczać, nie? Już to Jacek, nie Zenon. Nie adwokat, który się nagle ożywił, nie? I nagle ten temat go interesuje. Czy mi Jacek zapłacił? No, tak mi zapłacił, że w donatach, no, mi wysyłał i tam pewnie były takie donaty, że tam na logo, nie? Też były. No, to można tak powiedzieć, no. Zenon się znów zrobił strasznie złośliwy. Strasznie. I on jakby, nie wiem, bo on ma tak, że on usłyszy coś, co jemu się spodoba, co jemu tam gra i on sobie to bardzo weźmie do serca. I ja chyba kiedyś w jakiejś audycji powiedziałem, że no, gdyby...
2: To znowu ja uśmiech. 25 zł. Doceniam.
1: No, i tu jeszcze dokładka, i jeszcze napiweczek, i jeszcze go raz. No dzięki, dzięki. Naprawdę miło. Fajnie, fajnie. O. No, powiedziałem w którejś audycji, że w sumie to ten Zenon, no dobra, taki głos rozsądku. I już tu się pewnie zadowolony zrobił. Potem mówię jeszcze, no gdyby te jego dosrywy, ta jego upierdliwość nie miały takiej siły, to by nie odniósł efektu być może, więc on może on musi taki być. No tak mam, że staram się ludzi jakoś tam zrozumieć.
2: Michał Gieroś, 10 zł. Uwaga z biurka. Idę do resztu i się boję gwałtu. Pomóżcie mi zebrać 150 zł na wagon szlugów. Pozdrawiam ciepłe media.
1: Jak się w nachy narobi, to jest ciepło i to może być...
2: Greg Mayer Braunstein, 10 zł. Na nową menorę.
1: Tym razem Braunstein. Greg Mayer. Co to, jakaś żydowska wersja Grzegorza? Greg Mayer? Braunstein. Rosyjski Żyd, agent z gaśnicą, któremu broda nie pasuje do włosów, ma inny kolor. No. Jeszcze jest ultrakatolem, który by chętnie powrócił pewnie do tej mszy w rycie rzymskim, tak to się mówi? Przedsoborowej mszy. Na nową menorę, no ciekawe. Michał Gieroś, no śmiem wątpić, czy jest to prawdziwy Michał Gieroś. On by złego wilka nie karmił, na pewno. No, żeby się zabezpieczyć przed gwałtem, to nie wiem, to może się nie myj na przykład, żeby być nieatrakcyjnym, taki jakiś zabrudzony, zaśmierdzony przyjdź. Albo to ty zgwałć po prostu tego najsilniejszego, największego w celi, zgwałć od razu, jak przyjdziesz. I będą się słuchać wtedy. Tak jak u zwierząt, trzeba pokazać pozycję swoją. Albo jeszcze lepiej zgwałć strażnika po prostu, więziennego czy tam w areszcie.

0: Dobra, zobaczę, co tutaj było interesującego jeszcze. Ale to spoko, że są jeszcze ludzie, którym się chce tutaj coś dorzucić. Parę szekli. To mnie cieszy. O. Pamiętacie panią Dominikę Chorosińską? Została ministerką, albo panią minister. Chyba pani minister jakoś lepiej brzmi niż ministerka. Ministerka kultury. No, na 2 tygodnie, nie? Odwołany rząd Mateusza Morawieckiego nie zdobył wotum zaufania. W ogóle nie zostawiono suchej nitki na rządach PiSu. Tak wszyscy podsumowali to bardzo tak twardo, nie? Te rządy. No, a ci jeszcze na 2 tygodnie powołali sobie swoją ministerkę i ona dostanie teraz za nic nie robienie. Pani, która grała w S jak sraczka i jedyne jej osiągnięcie to, że nie wiem, grała kurę domową jakąś i tam smarowała chleb margaryną przed kamerą. No to dostanie... Ile dostanie? 17 tysięcy złotych. Dostanie... Inni jacyś tam wiceministrowie też powołani na chwilę też po kilkanaście tysięcy. Czy to jest normalny stan rzeczy na pewno? Czy to jest takie normalne, że nie wiem, jeden musi ciężko pracować uczciwie, normalnie, tak jak my, ja, wy tutaj, nie? A ktoś inny po znajomości gdzieś tam go gdzieś wkręcą i ze wspólnych pieniędzy, z pieniędzy obywateli potem jakieś bajońskie sumy wypłacają za nic nierobienie. Przecież już samo to powinno spowodować jakiś nasz wkurw taki, nie? No i właśnie jest problem, bo osoby typu Brown to oni raczej właśnie walczą z tą rzeczywistością chyba, nie? Są tak postrzegani jako właśnie ludzie, którzy...
1: Halo?
0: Jeszcze go nie odebrałem, a on już właśnie halo, halo. I to jest właśnie to dziwne no. Zachowanie takie, no. Witam cię.
1: Dziwne zachowanie. No dobry wieczór, no ale dlaczego ankietę robisz, jak nawet nie byłem u ciebie teraz na tym za plecami jakąś ankietę. Po co to? Czy jestem trolem, czy nie? No bez przesady, no. No tak chciałem powiedzieć, no. No
0: a, tu, ankiety, a tu 65% stwierdziło, że jesteś trolem.
1: Ale internetowym, tak? Bo to jest na internecie przecież jesteśmy, tak? Na YouTubie, że jestem jakimś trolem. Że przychodzę na wkurzać ludzi. Przecież nie wkurzam ludzi. Tam na przykład, no u Michała na przykład nie wkurzam, u ciebie też nie wkurzam. No to o co tu chodzi? Jakiś troll. No, ale... Że gadam o zjawiskach paranormalnych. O paranormalnych troszkę to już troll. Że gadam o jakichś dziwnych zjawiskach albo o czymś. Na przykład nie w temacie, to już troll musi być? Nie wiem. Do końca. Dlaczego?
0: Dla mnie troll to może być też tak, wiesz, że ktoś kreuje jakąś postać, że troszkę no. Się zgrywa. Bo troll, no nie wiem, czy troll musi koniecznie wkurwiać i coś psuć tylko.
1: No tak, o to chodzi. No nie, niekoniecznie, no. No. No ale ja nie wkurzam, no przecież nie przeklinam, no przecież sam zauważyłem, że nie przeklinam ani razu, ani nikogo tutaj nie pojechałem, albo ciebie nie, tak? Przecież nie wyzywam.
0: Nie, no akurat jesteś osobą bardzo kulturalną.
1: No, to przyznasz, ale troll to mówisz, że dałeś na troll, tak? No, się nie urażę, tak? Jak dałeś tak w ankiecie, no. Nie wiem, jak zagłosowałeś, bo ty głosowałeś, tak? Też przed chwilą, czy nie głosowałeś w tej ankiecie? No nie, no bo nie będę, bo
0: nie,
1: to
0: nie, ja nawet nie mogę głosować we własnej ankiecie, ale to bym zagłosował raczej chyba na tak, bo też twoje zachowanie mi kojarzy się z taką jakąś grą, że ty po prostu troszkę udajesz kogoś.
1: A, że udaję tego, kim nie jestem, ale przecież no, od zjawiska gadam, no to, że nie mówię, że jestem jakimś biznesmenem, który, nie wiem, mam taką willę jak Putin na przykład, no bo przecież jestem biednym, raczej w miarę takim normalnym człowiekiem, no, który No, żyje, tak, w Polsce, tak czy nie? No nie jakiś, nie wiem, mega geniusz albo jakiś mega biznesmen, nie jestem, no. Jeśli chcesz wiedzieć, tak czy nie?
0: Nie wiem, no. No nie wiem. No. Dla mnie, wiesz, czasami pewne rzeczy tak czujemy trochę i ja mam takie przeczucie, że trochę się jakbyś się zgrywał. To samo miałem z Piotrem Szlachetnym, że on jak dzwoni, to jakby on w taki sposób sztuczny coś mówi, wiesz, tu ma jakieś do kogoś animozje, panie redaktorze, i tak jakby się zgrywał trochę. I u ciebie też coś takiego... Tak mi się kojarzysz, jakbyś z jakiegoś czana się urwał i tutaj sobie toczył
1: Ale ten pan Piotr Szlachetny też przychodzi, nieraz czy nie przychodzi tutaj na twój kanał, że tak się zapytam, ten pan. Nie przychodzi już ten Piotr Szlachetny?
0: No, już chyba nie.
1: Rozumiem,
0: bo ja go tak niechętnie odbierałem, bo wiesz co, dla mnie jest jednak... Lubię się sam pozgrywać, lubię jakieś tam... śmichy, chichy, ale w sumie lubię też szczerość. I dla mnie, jak czuję, że ktoś, jak podejrzewam kogoś, że on udaje cały czas, to w tym widzę brak szczerości, nie? Jakiś taki, na której mi zależy.
1: Rozumiem, no dobrze, ale na przykład jak gadam na konkretny temat o zjawiskach paranormalnych, to też tak czuję, że tak jakby trollował też, czy nie?
0: Tak, trochę tak, bo ty się jakby zawiesiłeś na jednym zjawisku.
1: Aha,
0: czy,
1: no.
0: I wiesz, i tak ciągniesz ten temat tego jednego zjawiska, co też jest takie zabawne trochę, bo zwykle osoby, które się interesują takimi rzeczami, to gadają o różnych rzeczach, a ty masz tu swoje jedno zjawisko i to jest też takie znów jakbyś się zgrywał trochę, nie?
1: A rozumiem, no dobra, tak jakbym się nabijał, coś podobnego, tak?
0: Tak.
1: A dobra, to dzięki za szczerość, a tak to jestem porządny, tak? Czyli nic nie masz do mnie, co mnie spoko, tak? W miarę, no bo ja ciebie też nie znam, no przyszłem dwa razy do ciebie tam z życzenia, teraz niedawno składałem, no i to tyle, nie? I chciałem powiedzieć o tym na początku, o tych zjawiskach, ale wtedy miałeś jakąś inną audycję i mówię, że mam nie na temat, więc wyprosiłeś mnie troszeczkę, tak? Wtedy...
0: No tak trochę, no bo musiałem, bo było akurat, wiesz, no, o czymś zupełnie innym audycja. To nie było wyproszenie, tylko takie grzeczne zwrócenie uwagi, no że innym razem. Ale słuchaj, ale samo to, że ty tak te pytania zadajesz, na przykład po kilka razy to samo, no jest ktoś u ciebie tam, panie Michale? To, że się zwracasz, panie Michale, do kogoś, to też jest nietypowe. Po prostu zachowujesz się bardzo nietypowo, tak bym powiedział, nie?
1: A rozumiem, ale to z szacunkiem, no bo przecież nie znam ludzi tutaj na ty też tak nie wypada też, tak przychodzić, tak wypada. No to o kulturze też świadczy, nie? Dobrze powiedziałem teraz.
0: Tu piszą, że ci zazdroszczę, bo przegrałem w konkursie. Ty zająłeś pierwsze miejsce u Dablińskiego.
1: Oczywiście nie, drugie. On się nazywa, no tak, ja zająłem tak, 4% tam było tam tylko różnicy, no. Na te bzdury wczoraj, co gadaliśmy. Ty chyba też tak byłeś tam na tej audycji?
0: No, tak.
1: No, ale kto tak pisze tam z czatu, z tamtego? Piszą czy tutaj piszą?
0: Na czacie YouTube'owym.
1: Aha, no to tobie też gratuluję drugiego miejsca, ale to tak, to nie jest to tak dla zabawy tam było ten konkurs, ale to tak o głupotach, no więc to było na temat, tak, żeby trochę pogadać. To nie znaczy, że już tam troll jakiś, tak czy nie?
0: Tak czy nie? Mówię? Tak czy nie? To takie powiedzonko twoje, nie? Tak czy nie?
1: No tak
0: czy nie?
1: No ja tak mówię nieraz, przyznaję się, ale to też źle coś jest, że tak jak mówię, czy nie?
0: Tak czy nie? No właśnie, wiesz, trochę jest podejrzane to, że tak zauważyłeś, że ludzi jakoś zainteresowałeś i się domagają, że kiedy zadzwoni Jan Wojtala, a czy będzie dzwonił Jan, a czy już dzwonił, wiesz, to też jest takie, coś nam mówi, nie, że no czemu tak ludzie chcą, żebyś dzwonił?
1: No nie wiem, bo o tych zjawiskach, bo oni chcą, żebym trochę pogadał. No tak, no przecież o tym, tak, nieraz dzwoniłem, większość u niego, u Michała. To dlatego tak, oni chcą, ale już przestanę, tak jak widzę, że tak się wyśmiewacie, czy tam ktoś się wyśmiewa, no to tak nie za bardzo tak wypada.
0: Nie, no byłoby, słuchaj, całkiem spoko, gdybyś mówił na przykład o różnych zjawiskach, a nie o tych orbach cały czas, nie?
1: Aha, no rozumiem, ale no to i mówiłem, co miałem przeżycia, nie, jakie, no to mówiłem, no to nie powiem na przykład, że gadałem z kosmitą, bo nie gadałem, na przykład, no to a orby miałem styczność, więc o orbach mówię. No to też by było skłamanie wtedy, jakbym mówił, że z kosmitę widziałem, albo na statek weszłem kosmiczny, bo nie weszłem. Bo taki przykład dałem teraz.
0: No ale widzisz, też wygrałeś w konkursie tutaj, ci
1: No
0: ludzie,
1: to mnie lubią? Lubią w
0: ludzie,
1: miarę?
0: no chyba tak, no.
1: W miarę, ale ty tak oceniasz mnie, czy tak lubisz jako trola, że tak przychodzę tak pogadać, bo to jestem tutaj jest też z czatu. To jak oceniasz, że dobrze, że się udzielam tam na przykład tego Michała, czy nie? Czy nie?
0: No mówię ci, mam takie podejrzenia cały czas i to
1: O.
0: cały czas, że po prostu ty tutaj mówisz swoje, a gdzieś tam na jakimś forum ludzie mają zabawę, nie? I
1: Aha,
0: po
1: no też jakąś
0: prostu
1: bekę, tak? Też zauważyłem trochę, tak? Czy nie?
0: no nie wiem. Nie wiem, czy po prostu się nie zgrywasz, nie? Trochę.
1: No nie zgrywam się, ale tutaj jakbym nie było tak, żeby tutaj najeżdżali, to bym zadzwonił kiedyś, tak? Jakby był na konkretny temat, to wtedy mogę dzwonić wtedy? Bo ty mówisz, że prowadzisz o konkretnych tematach, jak jest na przykład o polityce, to o polityce mam gadać, tak? A nie o czymś innym.
0: Różnie
1: Tak?
0: to
1: O co?
0: bywa, wiesz co, różnie bywa, no akurat wtedy było
1: No.
0: tak, że wybitnie nie pasowało skręcenie na tematy zjawisk paranormalnych i niewyjaśnionych, bo było zupełnie o czym innym i nam jakoś tam się gadało spoko.
1: No bo ten.
0: W luźnych gadkach możesz dzwonić na dowolne tematy, no i
1: No dobrze.
0: możemy zmieniać tematy.
1: No i tak nie gadać o tym samym, tak? Mam trochę się oduczyć, tak? Tego nawyku, tak? Ty mówisz, o to chodzi.
0: Nie wiem, stary, bądź sobą, no, bądź sobą
1: No
0: po prostu.
1: dobrze. No ale no tak jestem sobą, tylko mówię, że jak gadam nieraz na ten temat, to nieraz mi tak się odruchowo robi, że ciągle nieraz tak samo powtarzam, co miałem jakieś widzieć, dlatego. Rozumiesz mnie, tak?
0: No,
1: Też trochę rozumiesz.
0: rozumiem, wszystko rozumiem, tylko że, no, widać moje te przypuszczenia, jakieś podejrzenia względem twojej osoby
1: No.
0: nie są takie całkiem bezzasadne, skoro też w ankiecie 60% ludzi twierdzi, że jesteś trolem, no. Ja
1: Aha,
0: nie.
1: ale to już koniec, skończyło się już ta ankieta, czy jeszcze nie, czy jeszcze trwa? Nie, tylko się pytam się, czy jeszcze trwa ta ankieta. Tak z ciekawości, to ile tam? Godzin? Na godzinę dałeś tą ankietę, czy na 30 minut? Tak jak wczoraj w konkursie u tego Michała.
0: No nie wiem, no jakiś czas była, no 47 głosów.
1: Na
0: 60%
1: nie.
0: na tak,
1: Aha,
0: że
1: tak?
0: jesteś trolem. Też
1: A 40. Aha.
0: to takie dopytywanie się właśnie ciągłe twoje. A jak to jest? A czemu to? A tak? A to
1: No
0: oni tak
1: też nie.
0: powiedzieli? A to popatrz. To też taki, widzisz, ciekawski jesteś taki jakby też w sposób taki humorystyczny, nie?

0: Spróbuj może następnym razem, jak zadzwonisz, nas czymś zaskoczyć jakoś i o. Może w tą stronę czymś nas no zaskoczysz dobra. Może.
1: O. I o czymś nie gadać takie, że tak jakbym zapytywał, tak? Czyli po prostu opowiadać, tak? O czymś. No nie wiem właśnie, bo ty tak mówisz, że opowiadać, no nie wiem, tak?
0: Jakoś mnie śmieszy ten sposób rozmowy z tobą. No tak się dopytujesz, to co ja to mam się pytać, czy nie pytać? No coś, kurde, no mam cały czas podejrzenia, że sobie tu kręcisz bekę, no. Toczysz.
1: A że troll, tak? Taki troll internetowy, no. Tak? To się mówi.
0: Tak się mówi w niektórych kręgach, no, tych komputerowców właśnie. Bo to są, widzisz, są tacy tam ci hakerzy komputerowcy, pewnie słyszałeś o tym.
1: No tak, słyszałem, hakerzy, no. Się włamują i nie tylko, no.
0: Ty masz komputer, nie?
1: No mam, no tak. No. Ale internetu nie mam, no. Nie mam, tylko w komórce mam, no, chcę ci powiedzieć.
0: No ale słyszałeś pewnie o tych ludziach, co tak się w tych internetach zgrywają. Co nie? Tak, no, czy nie? Tak,
1: zgadza się, nie? No. No. Zgadza się, no.
0: Oni tacy są, że coś ci powiedzą, a potem wiesz, hi, hi, hi, ha, ha, ha. I nie mówią tego naprawdę, tak, wiesz, no, tylko no. To troszkę tak udają, nie?
1: Aha, no takich przygłupów, można powiedzieć, przygłupów, tak, tych hakerzy, tak, no, na nich tak można, dobrze mówię? Przygłupów takich, trochę? O hakerach mówię teraz.
0: No, hakery to mądre raczej są właśnie, no, chyba, no. Ale tak się lubią się zgrywać i hakować ci.
1: Aha, no dobrze. Ale ty nie jesteś hakerem takim, że albo znajomych masz hakerów, których znasz, tak? Że, czy na faktach jakichś znasz, że oni się zgrywują po prostu, czy od kogoś?
0: No, trochę jestem hakerem. Kiedyś zrobiłem tak, że się koledze w firmie otworzyła szufladka od napędu CD-ROM. Zdalnie to uruchomiłem. Schakowałem mu komputer.
1: No. No. Ale był zły, czy nie gniewał się, jak to... Jak...
0: Był zły właśnie, to był kapitan Tomek i on strasznie się wkurzył, bo on sobie tam wszystko poinstalował, a ja mu, wiesz, zhakowałem komputer, nie?
1: Aha, rozumiem, ale później przywróciłeś mu, nie? Wszystkie dane i tam się nie gniewał chyba, nie? Później już...
0: Nie, no tylko tą szufladkę mu zrobiłem, że mu się otwierała tak co chwilę i on nie wiedział, czemu mu się otwiera sama ta szufladka, a ja się tam śmiałem po cichutku.
1: Aha, no dobrze, to już będę wiedział. Dobra, to już nie zawracam, jak to moje gitary i wszystkiego dobrego.
0: Dobra, trzymaj się, tobie też, no, hej, hej.

No i tak to wygląda właśnie. Ale w sumie, jak się zastanowić, to wielu nadających tworzy jakąś postać, taką internetową, radiową, streamową, nie? YouTube'ową. I trochę się inaczej zachowujemy, inaczej mówimy w audycji, na streamie, inaczej w realu. No więc, no tym bardziej, że jest wielu takich dzwoniących, którzy no mają taką właśnie jakby swoją postać, trochę się inaczej zachowują, kreują jakiegoś takiego drugiego siebie, nie? Tylko może u niektórych to jakoś inaczej nieco działa. Tak czy nie? No więc strasznie mnie denerwują te odprawy, bo to jest zwykłe złodziejstwo. Zwykłe cwaniactwo, złodziejstwo. Czemu nikt, czemu żaden dziennikarz nie wyjdzie przed szereg i nie powie tak mocniej trochę, nie? Nie nazwie rzeczy po imieniu. To jest zwykłe złodziejstwo, proszę państwa, oszustwo, kolesiostwo, nepotyzm, skok na kasę. I nie nagłośni jakoś tej sprawy, nie? Żeby o tym pogadać. Tylko tak jakoś wszyscy przechodzą nad tym do porządku dziennego, że no tak jest, no normalna rzecz, no wziął się, nachapał, no. A ty byś się nie nachapał? Była taka rozmowa ostatnio też, że ktoś mówił na antenie, no ale co, a ty byś nie,

0: korzystał. Wszyscy tacy są. Chyba Rybka tak mówił. W sensie takim, że tylko Rybka nie bierze, nie? Ale nie wiem, czy to był na pewno Rybka. Sorry, jak się pomyliłem, ale ktoś tam chyba u Michała właśnie dzwonił i tak usprawiedliwiał, że no to też byś tak zrobił, nie? No nie wiem, czy byśmy tak wszyscy zrobili, czy byśmy... A może tak, może po prostu my tu sobie utyskujemy sobie, biadolimy, złorzeczymy, bo się sami nie dorwaliśmy do koryta, a jakby nadarzyła się okazja, to co? Wzięlibyście jakąś sowitą odprawę, jakbyście wiedzieli, że to się zemści później na was. I bekniecie za to, bo będą ludzie na was psy wieszać, w mediach o was napiszą, że a, się nachapał, nakradł i spierdala, nie? Byście się tak się poświęcili? Swoją reputację? Honor? Zasady? Żeby zyskać na przykład 100 tysięcy złotych, nie? Jakieś tam odprawy. Cholecka oficjalnie nawet się nie pożegnała, nie było jakiegoś takiego wydania wiadomości, co bym się spodziewał, że ona jakimś płaczliwym głosem powie, no, przyszły zmiany, nowa władza pozbywa się tych, którzy walczą o prawdę. Drodzy Państwo, nie mogę, przepraszam. Drodzy Państwo, sekunda, dajcie mi chwilę. No i tam się wzruszyła sama sobą. Czegoś takiego bym się spodziewał, bo to by pasowało, a nie, ona po prostu się nie pojawiła już. Była i nie ma. I też pewnie odprawy. Niezłe. Także zmiany. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja się po politykach niczego dobrego nie spodziewam. Nie spodziewam się, że nagle oni się zmienią, że jakiś cud się stał i im się w głowach pozmieniało, że już nie będą tacy jak dawniej. No bo pamiętamy rządy platfusów też, nie? To samo co PiS, tylko trochę z mniejszym przytupem. Też sobie się starają zawłaszczyć. Może być jeszcze gorzej, bo oni, być może wtedy ci, którzy teraz właśnie są nowym rządem, jak mieli okazję, to nie mieli aż takiej śmiałości, żeby tak bezczelnie jak PiS po prostu zawłaszczyć sobie wszystko, nie? I reformować w ogóle instytucje, służby, media, wszystko robić pod siebie, przejmować wszystko, wykupywać prywatne media, tworzyć jakąś tutaj oligarchię, nie? Nie mieli aż takiej śmiałości, bo im się to wydawało, że to druga Rosja się tu zrobi. Pojawił się PiS, zrobili to, bez żenady, bo to są tacy ludzie o takiej mentalności zagryziackiej, takiej właśnie bojowniczej, nie? Że po trupach do celu, honor do kieszeni i tu pognębić tego, tamtego. No i a teraz może PiS wytyczył nie tylko nowe standardy, jeśli chodzi o socjal, ale też o walkę polityczną. Jest pan redaktor, witam.
1: Witam, dzień dobry. Ja tu chciałem zadzwonić i powiedzieć coś w sprawie obrony pana Wojtali, naszego Jana tutaj, objawienie kanału Projekt 28.
0: Jana Wojtali drugiego, tak? Mów, proszę.
1: Nie, po prostu. Nie jest to troll. Uważam, że to jest fajny gość. Dużo bardziej, dużo przyjemniej się z nim gada na przykład niż z innymi. Tam nie będę wymieniał tutaj patologicznych nazw, patologicznych kanałów czy patologicznych dzwoniących. Nie? Myślę, że jest dużo mniej szkodliwy i w ogóle nie jest inwazyjny. Tylko po prostu mówi, co myśli. Nie uważam, żeby był trollem. Myślę, że wasza ocena tutaj jest niesprawiedliwa.
0: On mi się czasem troszkę kojarzy ze stałym słuchaczem, może odrobinę. Nie masz takich skojarzeń?
1: Chyba nie. Stały słuchacz z teorii chaosu, tak? Mhm. O nim mówimy. Chyba nie. No może coś podobny, ale nie, no to nie jest żaden troll na pewno. Nie?
0: Ale wiesz, słuchajcie, to jest trochę...
1: Są gorsi ludzie tu dzwonili na tą antenę, nie?
0: No bo to wiesz, takie telefony trochę w takim stylu, że dzień dobry, ja chciałem o tych zjawiskach niewyjaśnionych. Można? Wiesz, to coś no. takie podobieństwo troszeczkę, nie? Ale no, nie wiem, może się mylę, może to nie jest troll.
1: Może nawet jeżeli, wiesz, jeżeli by było takie podobieństwo, to i tak nie jest, wiesz, no stały słuchacz też nie jest trolem u Kloda, tylko tam jest jednak mile widziany na antenie.
0: No stały słuchacz nie jest trolem, ale tak mi się skojarzyło, że jakby nie był trolem, to trochę może takim byłby stałym słuchaczem właśnie, nie? Czyli troszkę takim dziwakiem, troszkę kimś, kto, wiesz, w nietypowy sposób dzwoni, w nietypowy sposób się wypowiada, bo zauważ, że stały słuchacz też zawsze do Kloda mówił per pan, nie? Z szacunkiem, no. proszę pana.
1: No z szacunkiem, no słuchaj. Ale chyba lepszy taki szacunek, jak ktoś ci mówi per pane, niż jak ci dzwoni najbany, kuwa, i mówi, a ten, tego, a ja ty jestem najlepszy, bo ja wiem wszystko najlepiej. No, no chyba, no kogo bardziej nazwiesz trolem? No chyba bardziej właśnie takiego najebusa patologa, nie? Czy nie? Czy mylę się?
0: A kto to jest w ogóle troll według ciebie?
1: Troll? Troll to jest taki ktoś, kto czerpie przyjemność z tego, że komuś tam, nie wiem, dogryzł na necie, albo kawał zrobił, jakiś dowcip, albo po prostu był chamem, zadzwonił i beknął i się później śmiał ze swoimi tam prymitywnymi kuplami. Słyszeliście? Ha, ha, ha, ale mu bekłem do słuchawki. Rozumiecie, o co chodzi? To jest troll, moim zdaniem.
0: No ale są też przecież...
1: Taki trochę hejter, nie?
0: Ale są też przykłady inteligentnego trollingu. Są no. różne takie trole, które, wiesz, wkręcą w coś prowadzącego, albo jakąś, będą prowadzili z nim grę, której efektem będzie to, że wykażą jakieś jego braki w wiedzy, braki znajomości tematu, albo go w coś wkręcą, wiesz, i to może mieć takie formy inne niż ty, niż to, co mówisz, nie? Tutaj pisze Mario Skrzaków, troll równa się zgrywus. Może po prostu najprościej zdefiniować trolla, że to nie jest ktoś, kto dzwoni w takim celu jak wszyscy inni, żeby pogadać na przykład w temacie audycji, tylko ma jakiś swój cel, nie? Właśnie albo ośmieszyć, albo wkręcić, albo zrobić kawał, albo nabrać, albo po prostu beknąć, albo naurągać. Po prostu coś co nie pasuje do końca, nie? Do tematu, do audycji.
1: No może i tak. No ale słuchaj, no ja w Janie akurat nie widzę takiego trolla. Myślę, że bardzo przyjemnie się z nim rozmawia, szczególnie porównując go do takiego, no nie będę tu wymieniał ksywek, ale wszyscy wiemy, o co chodzi, tak? Jest to człowiek kulturalny, jednak ma swoją jakąś tam, jakiś tam swój ulubiony temat, który lubi poruszać, no i nie uważam, żeby było to, wiesz, sprawiedliwe ocenianie go w taki sposób, okay, że to troll. No.
0: Okej.
1: No, tak uważam.
0: Dzwonił Furiat, sorry, ale wiesz, sprawdź sobie pierw na Skype'ie, czy ci działa w ogóle mikrofon. Ja nie będę 10 razy odbierał i testował z tobą, czy tym razem.
1: No, a widzisz, a jak ktoś dzwoni i udaje, że mu mikrofon nie działa po raz 10, no to co, czy to można uznać, że to troll jest, czy nie?
0: Słaby trolling. Na pewno jest lepszy i gorszy trolling, bo może być taki trolling, że ty się dasz wpuścić w maliny, ale będzie, wiesz, będzie z tego wszystkiego jakaś frajda, jakiś fan, że to będzie takie bardziej pozytywne, nie? I nawet jak ktoś wykaże jakieś twoje braki, czy cię w coś wkręci, to ty, mimo że wkurzony trochę, to się tam uśmiechniesz pod nosem gdzieś, nie? I będzie to okej. A może być jakiś taki trolling, żeby cię na przykład pognębić, zniszczyć, zeszmacić, tylko no to w jakiś mało wyrafinowany sposób, nie?
1: No to takie rzeczy też się zdarzają, słuchaj. I one nie przychodzą ze strony pana Jana Wojtali. On mówi na pan, także ja mu też będę mówił na pan. Nie wiem, ja z jego strony czuję, że to jest spoko gość mimo wszystko, nie? Co by tam o nim nie mówili. I tego się będę trzymał. Nie wiem, może się mylę, słuchaj, może się mylę. Może za pół roku się okaże, że haha, wkręcałem cię przez pół roku ostatni, ale z ciebie głupek. Wtedy stwierdzę, no dobra, zdałem się zrobić. Może się nawet tam pod nosem uśmiechnę, nie? No ale co? No, myślę, że gość jest w porządku, wiesz, na pewno jak dzwonią jakieś Erkady, nie Erkady, Piotry, czy inne takie, wiesz, no to wiesz, jest jednak różnica tego poziomu mimo wszystko.
0: Dobra, to zamknijmy temat Jana już może, nie?
1: Dobrze, dokładnie, zamknijmy Jana temat. Ja się żegnam, pozdrawiam słuchaczy Nocnego Radia, siemanko, cześć.
0: To tylko tyle chciałeś, no dobra.
1: No tak, a co, a jaki jest temat audycji, że Hanułka, tak? Powiem ci, że sprawdzałem te informacje, znaczy informacje, przeglądałem różne portale i o tym występie Brauna, o tym incydencie Brauna, to najwięcej właśnie pisze tutaj TVN24. Z 10 artykułów chyba dzisiaj rano naliczyłem w tym temacie, a wszedłem na przykład na Radio Maryja, cisza, na Radio Maryja, temat w ogóle nie jest poruszany. I na TVP Info też niby nie, też jest coś tam napisane, no ale niewiele. Więcej o Tusku i o tym, że Putin dziękuje Tuskowi i nagonka, nie? Ale o Braunie tak naprawdę słabo.
0: Ale na Onetach, na Interiach, gazetach wyborczych, na tematach i tak dalej, no to czasem jest tych newsów po kilka na głównej stronie. Braun to, Braun tamto, a co tak dalej z Braunem? Filmik z Braunem, a komentarze odnośnie Brauna, zawalona strona, po prostu jakby to był news numer jeden. Mi się wydaje, że polskie media, niektóre mogą chcieć tworzyć takie wrażenie, że cały świat się tym mega zainteresował, nie? Że piszą o tym już za granicą, a to jakaś tam jedna gazeta może napisała, czy dwie, i wcale to nie jest takie wielkie ajwaj, jak chcieliby to nam przedstawić, nie?
1: No, propaganda działa, nie? Generalnie.
0: A myślisz, że Braun jest faktycznie rosyjskim agentem?
1: Ja myślę, że każdy z tych 460 może być jakimś agentem. No może tak paranoicznie trochę, no ale ja nie wierzę politykom, nie ufam, a też wiesz, media odgrywają dużą rolę niestety w kreowaniu wizerunku takiego polityka, więc ciężko tutaj, wiesz, w tym całym bagnie, w tym całym mule, wiesz, złapać coś naprawdę wartościowego, nie? No bo to widać, że to nagonki są, tak? Różne media są różnie nastawione politycznie, no i wiadomo, że sobie wszyscy nawzajem jadą, tak? No, ciężko znaleźć obiektywny jakiś portal, który by tak pisał, wiesz, same fakty, nie? Tylko raczej na TVP wejdziesz, to tam o Tusku piszą, wejdziesz na TVN, to tam z kolei o Kaczyńskim. Wejdziesz gdzieś tam na Radio Maryja, cisza, nie? No także ciężko.
0: Ale te media, które piszą o Braunie, prześcigają się jakby w wymyślaniu, jak to opisać, jak najbardziej, wiesz, jako wielkie wydarzenie. I co my tam mamy? Wściekły, haniebny, złowieszczy atak furii. Brauna, antysemicki atak w pełen furii. Tak, no. Wiesz, a on po prostu wziął gaśnicę i tak se szedł z tą gaśnicą, psik, psik, a tu wiesz, wściekły atak nienawiści, rzucił się z pazurami, pobił kobietę gaśnicą. Tak po prostu zarówno ten świat mediów, jak i świat polityki, oni tam nic nie mówią tak od siebie szczerze, jak naprawdę myślą, tylko wszystko jest takie wyreżyserowane, tak napisane, wiesz, ktoś ci napisał, co masz powiedzieć, mówisz to, co mówią inni, mówisz to, co wypada. W mediach jedna narracja, że rzucił się z gaśnicą i chciał, prawie że zabił kobietę, niektóre osoby wymagały hospitalizacji, bo spadł na nich ten pyłek z gaśnicy i się zakrztusiły i o mało nie umarły, a ja jak to usłyszałam, to panie redaktorze, aż dostałam kwaśnej sraczki, a moje dzieci płakały całą noc i po prostu aż po prostu ciężko. I tak wiesz, wszyscy udają. Kotek Mruczek się pojawił, niespodziewanie, witam.
2: Chrissy miał ditroles, musztarda i majonez.
0: Nie, to Enki, przepraszam. Cześć Enki, co tam u ciebie?
2: Jako... Nie, bo tutaj akurat mieliście dwa bardzo fajne wątki. Jeden wątek trollingu, drugi wątek Brauna, który mnie niesamowicie jara. To znaczy jeden i drugi. Tak, żeby to złączyć. Jedno do drugiego. Orzeł, nie wiem, czy mogę tak się do ciebie zwracać, ale chyba mogę.
1: Możesz.
2: Okej, spoko. Nie będę cię pytał, czy orzeł jest w stanie podnieść wilka, czy wilk jest w stanie podnieść orła. To nie o tym
1: znowu
2: mówię.
1: Trolling, znowu.
2: Przede wszystkim, Orle, czy wiesz, skąd się wzięło pojęcie trollingu? Jaki jest tego źródło?
1: Z internetu zapewne.
2: Właśnie nie. Jest to metoda wędkarstwa. Dokładnie, jeżeli jesteś na łodzi, gdzieś tam na morzu bardziej, i ciągniesz przynętę za swoją łodzią i czekasz, aż ktoś to złapie. To jest kwintesencja trollingu. Stąd to się wzięło. To jest takie ciągnięcie przynęty w oczekiwaniu, aż ktoś się tym zainteresuje. Stąd się to wszystko wzięło. To jest cała etymologia, to jest całe źródło słów. Stąd się to wzięło.
0: Mamy też legendę o trolu, który stoi na moście i trzeba mu rybę dać, żeby cię przepuścił. Może to jakieś nawiązanie do karmienia lub niekarmienia trola też.
1: Do donate'ów.
2: No akurat kto wyszedł z karmieniem troli, to wszyscy wiemy, ale bardziej tutaj bym się skłaniał ku temu właśnie w temacie Grzegorza Brauna. Czy to był zwykły trolling? Czy Grzegorz Braun jest trolem? Takim trochę bardziej w życiu, bo takie osoby też się zdarzają i trolling powstał dużo wcześniej niż internet. No, nie wiem, jakieś takie pranki, jakieś takie drobne żarty, które robiliśmy sobie w szkole podstawowej, czy ktokolwiek do jakiegokolwiek punktu edukacji dotarł.
1: Myślę, że mógłby być trolem, zwłaszcza, że już Janusza Korwina-Mikke nie ma w Sejmie, no to ktoś po nim pałeczkę musiał przejąć.
2: No to jest bardzo dobry punkt.
3: 10 złotych. Wojtala to uczeń.
2: Bo sam też mówiłem kilka tygodni temu, sam Janusz Korwin-Mikke się przyznał. Zresztą, kurde, kłóciliśmy się o to, tak? Że on sam się przyznał w pewnym wywiadzie rzece. Chłopcy idą po władzę. Przyznał się do tego, że jeżeli widzi, że mu trochę tam atencja spada, to nagle coś musi odpierdolić, tak? I potem właśnie, zauważcie też, że po tym, co odwalił Braun, to potem król nagrał nagranie w jarmułce z gaśnicą, który opowiadał, że powinno się gasić te świece chanukowe.
1: Było takie nagranie? U Korwina jest.
2: Tak, jest, no.
1: A to zaraz znajdę.
0: Ciekawe, jakby to skomentował Jerzy Urban, gdyby żył. Takie wydarzenie.
1: No.
0: Ale
2: wiesz
0: to...
2: co, jak go... No? Ja tylko kilka zdań i miałem dosłownie dwie rozmowy z nim, ale tak, drugi temat, który ze mną poruszył, to było: panie Adamie, niech pan sobie robi, ja mam to w dupie. On jest taki, wiesz, ja mam to w dupie, to jest człowiek, ja mam to w dupie.
0: Ale kto?
2: Jerzy Urban.
0: Aha, gadałeś z nim, tak? Gadałeś się z nim?
2: No, wstyd się przyznać, ale tak. Robiłem kiedyś, w ogóle kiedyś robiłem satyryczne rysunki dla niej i zarobiłem parę złotych.
0: Fajnie. Pokaż mi kiedyś, kurde.
2: Nie chcę, bo się wstydzę.
0: Są takie osoby, słuchajcie, spotkałem w życiu takie osoby, które nie były wprawnymi mega tam rysownikami, ale potrafiły tworzyć fajne, takie proste, satyryczne rysuneczki. Może Kotkiewicz też tak potrafi właśnie coś fajnego.
2: Wiesz co, nie wiem, czy to odkopię, bo to było dobre 8 lat temu dokładnie. Nie wiem, czy odkopię, a nawet jak odkopię, to nie wiem, czy chcę się przyznawać.
0: A Braun to jest w sumie artysta troszkę, bo on jest reżyserem też, nie? Więc ma trochę może artystyczną duszę, więc jakieś happeningi, jakieś właśnie takie akcje mu gdzieś tam w duszy grać z tego powodu. Coś mamy, dużo tych artystów, tu Hołownia, tam komik, media, tutaj Olszański, aktor, prawda, kurwa, tu z rolu, tu Braun, reżyser, nam coś wyreżyserował wspaniałego.
2: Nie wiem, ja
1: dobry przykład trollingu na TVP Info znalazłem właśnie, nie? Przy okazji tego wydarzenia z Braunem, z gaśnicą. TVP Info opublikowało temat, artykuł pod tytułem, że Polska 2050 jest przeciw ustawie o ściganiu za obrazę uczuć religijnych. Nie? Po czym wchodzisz w artykuł i się okazuje, że tak mieli w programie wyborczym, a w ogóle cały artykuł nie nawiązuje bezpośrednio do tego, żeby nie ścigać. Nie? Ale wiesz, już tytuł nagłówek jest, że...
2: No i tutaj ogromny plus dla ciebie, że czytasz cośkolwiek więcej niż nagłówki.
1: No. robię przegląd prasy czasami.
2: No, czasami się przydaje, tak, ale ja wczoraj pamiętam, zdrzemnąłem się. Włączyłem sobie telewizor, gdzieś tam były te obrady w tle, zdrzemnąłem się, przestałem, nagle słyszę jakieś, nie wiem, dziwne głosy, coś tam obudziłem się. I takie głosy, nie? Coś tam Grzegorz Braun, coś się nagle stało, coś się zaczęło dziać. Gdzie była konkretny plan na ten dzień, co tam zrobić i wiesz co? Ja tutaj trochę przyszuram, ale ja tak, wiesz co, jedno co się nauczyłem od Michasia Gieresia, to jest to qui bono, kto zyskuje i kto zyskał na tym całym incydencie. Pierwsze co, natychmiast, kiedy tylko wznowiono obrady, to wyszli posłowie PiSu i powiedzieli, dobra, to może sobie przesuniemy te obrady jeszcze o jeden dzień. A potem każdy jeden, który wychodził na mównicę, no nie powiem, czy każdy jeden, ale bo słuchałem tylko, nie wiem, może 1/4 i to też tak jednym okiem, bo sobie grałem w giereczkę, ale każdy nawiązywał do tego, że tutaj wiesz, że tutaj skandal, że musimy sobie się uspokoić. No kurde, ludzie, no to się zdarza, no ale jak jest robota do zrobienia, to po prostu ją róbcie, no. Nawet jak, nie wiem, jak na jakiejś ciężkiej fabryce kogoś w maszynę kręci, to ta fabryka nagle zaczyna pracować i trzeba robić robotę, no bo tak po prostu jest.
0: Ciekawe, czy Hołownia powiesi srebrny przycisk YouTube'a obok krzyża i godła w Sejmie. To by dobre było.
2: Chciałbym.
0: No, ale
1: słuchajcie,
0: to
1: ja się żegnam, no, bo tu do mnie Jan Wojtala wydzwania już trzeci raz chyba.
0: A co on tak do ciebie dzwoni? Zakochał się? Chce się na randkę umówić, czy co?
1: No nie wiem, lubią go słuchacze, słuchaj. Jest jakimś takim fenomenem, lubią go po prostu.
0: Ale ty prowadzisz teraz streama, może na żywo, czy...
1: Tak, tak.
0: I co?
1: Także nie będę też kradł kontentu.
0: Przyszedł jeszcze, kurwa, tak mnie wygryza, dzień w dzień nadaje, donaty mi zaraz zacznie zabierać i jeszcze mi teraz będzie kontent kradł.
1: Nie, no to tak wiesz, humorystycznie. No chcieli, żebym zadzwonił tutaj, nie? Moi słuchacze, więc stwierdziłem, że zadzwonię. Dobra, to dziękuję wam bardzo.
2: Już moi słuchacze, już dzielimy na moich i twoich.
0: No, ale masz już 11 oglądających, to ja gratuluję ci, Michale.
1: Już, no dokładnie, dziękuję, tak czy nie? Dobra, to żegnam się, siemanko, cześć.
0: Cześć. Jaki ham ze swojego streama tu zadzwonił i tam pewnie coś gadał. O, se, dobra, nie ma o czym gadać. Dzwonimy do Krawca, kurwa, dawaj.
2: Może jakieś ten, może jeszcze, wiesz, na podsłuchu jakieś dżingle puszczał. Mam jeden.
0: Kurde, a ty, słuchaj, ty nie masz takiego wrażenia, że Dabliński mnie czasem troszkę naśladuje? Wiem, że to takie nieskromne jest z mojej strony, ale tak jakbym słyszał samego siebie, taki sposób wygłupiania się, sposób układania tych tytułów audycji, taki bezsensowny, że tam se wejdę, bo mnie się nudzi. Taki sposób bycia trochę jakby naśladował odrobinę.
2: A znaczy, mam być miły, czy mam być szczery?
0: Bądź sobą. Czyli, okay. Czyli niekoniecznie miły, ale szczery, no.
2: Czyli trzecia droga. Okej. Nie, bo tu bardziej do Dablińskiego bym się prął, tak? Ze względu na to, że jego wielogodzinne strumyki są naprawdę gigantyczne i co sobie przewinę, to jest oj, tutaj oglądam sobie TikToki, oj, tutaj sobie przeglądam internet, o, tutaj sobie opowiadam kawały, które właśnie sobie czytam i czytam je naprawdę bardzo kiepsko, bo w podstawówce wąchałem klej i jestem naprawdę w tym zajebiście kiepski, ale przeczytam wam ten dowcip, bo mi on się wydaje śmieszny. I tak wiesz, tak w porównaniu, nie wiem, do tych innych takich gównoradyjek, znaczy się tutaj muszę trochę zeskalować, żeby, no... Wiesz co, mi się wydaje, że Nocne Radio już nie jest gównoradyjkiem, jest bardziej pierdoradyjkiem, nie? A takie jakieś tam czosnki, orły, to bardziej właśnie gówno radyjka, gdzie wiesz, gdzie nie przewinę, bo bardzo rzadko odsłuchuję tego na żywo, no to tak ciężko mi znaleźć jakąś taką, jakieś cokolwiek, w czym byłbym w stanie się zaangażować. Coś, czego mi byłoby w stanie tego na żywo posłuchać. To nie tyle jest krytyka, bo każdemu jego porno i to, że mi to nie smakuje, to nie znaczy, że komuś nie może smakować. Jeżeli ma swoich słuchaczy, no to wszystko fajnie, pięknie i bawcie się dobrze i absolutnie tego nie krytykuję. Być może jest to jakiś taki fajny makaron, który można sobie nawinąć na uszy, ale kiedy sobie odsłuchuję orłowskie nagrania, no to jednak wolę nagrania Teresy Orlowskiej.
0: No, czyli taka trochę zbyt rozwodniona czasem jest ta zupa po prostu, nie? Bo włączasz sobie już takie całkiem pierdu-pierdu, potem jakaś muzyczka, puszczanie innego kanału, se w gierkę pogram. No tutaj jednak trochę się staramy trzymać jakiegoś tematu. No, ale ludzie też, którzy tu dzwonią, nie? No też nie ma, że właśnie nie ma sytuacji, że sobie przyjdę i co tam, jak tam, a sobie posiedzę tutaj, ja się włączę, jak będę miał coś do powiedzenia. No nie bardzo, nie bardzo. A na innych streamach to jakby przechodzi jak najbardziej, bo spotyka się 6 osób, ale tutaj moim zdaniem tu tkwi przyczyna pewnych różnic. Jak jest 6 osób na antenie, to naprawdę się ciężko gada. Tak zwyczajnie, kto by to nie był. Czy to będzie jakiś z radiowym ADHD jegomość, czy jakiś, nie wiem, ktoś inny. No to po prostu no, ciężko się gada w tyle osób. Więc ludzie się zakrzykują, przekrzykują, wiesz, i tutaj pilnujemy trochę bardziej tego.
2: Wydaje mi się, że przede wszystkim to zależy, tak? Ty jako doświadczony radiowiec, i to nie jest absolutnie ani trochę lizanie dupy, tylko po prostu doświadczenie. Zdajesz sobie sprawę, że jeżeli ktoś zadzwoni, to czy oczekujesz od tej osoby, że będzie w stanie zamknąć mordę, zamknąć swój wątek, tak, dokończyć zdanie. Tak, z drugiej strony orzeł tego doświadczenia nie ma. On nie zna tych ludzi i on nie wie, czego się tutaj spodziewać, bo co innego słyszeć ludzi na antenie, tak, a co innego, jeżeli ktoś taki przyjdzie do ciebie.
0: No, ma też mocne jakieś swoje strony, myślę. Na przykład to, że jest taki dosyć śmiały, nie? Gdzieś tam ma dzwonić, to dzwoni. Coś go tam wkurzy, to wywali. Ma jakiś swój styl też taki prowadzenia, co uważam, że troszkę się może zainspirował kimś odrobinę, ale to tak trochę. Ale spoko, przecież wszyscy się trochę inspirujemy. Ty miałeś jakieś swoje inspiracje, jeśli chodzi o nadających? Czy raczej nie? Czy raczej starałeś się swój tylko jakiś styl wypracować, sposób bycia? Bo mi nawet ciężko stwierdzić, czy ty masz jakieś takie, czy czuć u ciebie jakieś wpływy innych nadających, nie? Więc może tego nie ma w sumie u ciebie.
2: Znaczy, wiesz co, bardzo, bardzo zawsze stara... Nie, kurde, głupio mi, bo pytasz mnie o coś, co jest głęboko...
0: Michał Giereś, no, nie? Michał Giereś, no, przyznaj.
2: Tak. Oczywiście, Michał Giereś, tak. Zdecydowanie tak. Wiesz co, od samego początku oczywiście, że może inaczej. Przesiąkałem tak niedobrowolnie pewnymi rzeczami, które, nie wiem, jeżeli słuchasz, no to po prostu powielasz, tak? Kto z kim przestaje, takim się staje. No, to przysłowie no, nie bez powodu istnieje. Robiąc coś, jest to pewna wypadkowa tego, że wiesz, że ja nie mam edukacji w tym kierunku. Ja nie mam, wiesz, szkoły aktorskiej, nie mam szkoły dziennikarskiej, nie mam ku temu jakichkolwiek takich, wiesz, dodatkowych predyspozycji czy dodatkowej wiedzy i próbuję sobie zbudować coś własnego, prywatnego. Myślę, że im dalej, tym lepiej, tak? Im dalej w moich jakichś tam produkcjach jeszcze za czasów mojego nadawania w Nocnym Radiu, no to wyglądało to trochę, nie wiem czy lepiej, ale na pewno bardziej osobiście. O, poszedł szczać. I taki to krawiec jest. Poszedł sobie szczać, zadał mi bardzo ciężkie pytanie, które jest naprawdę nieszczególnie oczywiste.
0: Nie, no jestem. Ja tu trochę no. kaszlę, bo strasznie mi dzisiaj jestem chory. No, a słuchaj, a myślisz, że taki Brown, to on może być faktycznie takim agentem wpływu, że on ma takie zadanie zwyczajnie wywołać, bo ciężko się nie zgodzić z tym, że on wywołał bardzo mocną reakcję, nie? No wszyscy o nim piszą, wszyscy o nim gadają, miał wpływ na obrady Sejmu, los Konfederacji się waży teraz w sumie przez niego. Jednym takim głupim działaniem bardzo dużo duży wpływ wywarł jakby na rzeczywistość. To jest aż dziwne, bo to takie, jak taki performance właśnie. Przyszedł z gaśnicą, psiknął, zgasił, a tu wszyscy o tym gadają. Jakieś debaty, wpływ to ma na partię. No, Hołownia szantażuje teraz Konfederację, że mają usunąć Brauna, bo inaczej Bosak nie dostanie wiceministra. No może agent faktycznie. Teraz Kotkiewicz poszedł siku. No ale to Dabliński też na przykład poszedł kupę i potem opowiadał z zacięciem takim, jak to się podcierał i się nie chciało podetrzeć. I 20 raz podciera i nic. I dalej podciera i nic. I takie historie. A Kotkiewicz się wyciszył. Ciekawe czemu. Może, bo nie chce się na te tematy wypowiadać. To są niewygodne tematy dla niego. Ciekawe dlaczego. Jednak Michał Giereś miał rację, że to też jest agent. Halo.
2: Nie, no, oczywiście, że agent taki, za to jeszcze mi płacą, tak? Natomiast skoro ty mnie wystawiłeś, to ja i ciebie wystawiłem w równej formie.
0: Ja cię słuchałem cały czas, tylko kaszlałem.
2: Ja też cię słuchałem, a tymczasem szczałem. Natomiast wiesz co, ja nie, tutaj wracając, qui bono, tak? Jedyne kto zyskał na tym, to właśnie jest PiS. Co najwyżej też Grzegorz Braun, bo też się tam jest jakaś tam walka buldogów pod dywanem, gdzie Korwin zakłada nową partię i jeżeli by Brauna w tym momencie wypierdolili, no to by wtedy został męczennikiem. Takim, wiesz, takim dosłownie noszonym na rękach. O tych, wiesz, o tych zbiórkach wcześniej mówiłeś. On ma swoje poparcie. Tak, więc jeżeli by go z konfy wyjebali, no to byłby naprawdę, wiesz, naprawdę kimś. Aż takim Chrystusem cierpiącym za narody, aż tylko czekać, żeby Reichstag podpalił.
0: A może on sobie wcześniej już ustalił, że chce pójść do tej nowej partii Korwina i tak na do widzenia wrzucił gówno w wentylator właśnie, że pognębił Konfederację swoją byłą już, bo on już ją tam machnął na nią ręką, pójdę se do Korwina. Dostał dużo kasiory, znaczy ostatecznie nie dostał, ale spodziewał się, że wpłacą mu te kilkadziesiąt tysięcy od razu jego fani za tak wspaniałą akcję, nie? No, pokazał tym na rzecz. Pokazał im. No i tak dalej, i tak dalej. I ostatecznie zrobił sobie rachunek i wyszło mu, że to świetna akcja, nie?
2: No to jest też pewna bardzo, bardzo głęboka struktura, że w momencie, kiedy on to odjebał, to nagle wszystko zaczęło się dziać. Ta zbiórka, ci posłowie PiS-u, o których już mówiłem, ale ta fundacja, ta pseudofundacja, która de facto nie istnieje, o czym aż się dziwię, że Etam nie wspomniał, bo Etam się powoływał bardzo często na tę typiarę, która mówiła, która była teoretycznie twarzą tej fundacji. Z jakiejś antyszczepionkowej, ona też jest związana ze Stop Nob, jakąś babką, taką prawniczką, która tych wszystkich uciemiężonych gdzieś tam próbuje zjednoczyć. I ta babka, tak, kurde, tak. Przypomnij mi imię.
0: Gdzieś to miałem zapisane, bo ja wspomniałem o tej osobie. To jest właśnie prawniczka związana ze środowiskiem Marka Majchera, tych antymaseczkowców. Zaraz może znajdę. Czekaj, daj mi chwilę. O. wiesz co, to będę tu szukał, zaraz tutaj znajdę tą panią.
2: Nie, no spoko, w każdym razie ta osoba była powiązana ze Stopno Piustym Sochy, ta osoba była powiązana właśnie z Grzegorzem Braunem i wszystkimi osobami dookoła. Już tutaj słyszę głęboki wdech, więc pewnie zaraz krawiec tam...
0: Tak, już sapię, bo muszę, to jest pani Anna Kubala, no.
2: Dokładnie tak i to nazwisko, jeżeli wejdziecie sobie na kanał Etama, to tam się ono pojawia. Taki szur 101.
0: No ta pani myślę, że gdzieś tam do środowisk kamrackich też może przynależeć. No czyli łączy rusofilia, łączy szurskość też, szuria, wielka szuria, budujemy wielką szurię. To gdzieś tam łączy tych ludzi, nie? Braun też jest chyba uważany za jednego z większych szurów w konfie.
2: No, ale jest tolerowany. Ja pamiętam, tutaj trochę podgryzę, ale jakiś czas temu rozmawialiśmy sobie z Wuzem i pytałem go, że wie, że on głosuje na Konfederację i toleruje takiego Grzegorza Brauna. Ja bym bardzo chciał zadać mu dzisiaj dokładnie to samo pytanie. Czy w dalszym ciągu toleruje Grzegorza Brauna?
0: A co myślisz o tym, że być może w nas jest jakieś tam poparcie dla takiego Brauna, no bo troszkę czasami jesteśmy antysystemowi. No ciężko znaleźć, gdybyśmy wybrali największych antysystemowych polityków, to pewnie by tam Braun też się znalazł i być może, no w twoim przypadku to nie wiem, ale w moim pewnie wygłaszał czasem takie rzeczy, które gdzieś tam mi to też grało w duszy, nie?
2: No okej, okay, no ale czymże jest ta antysystemowość, tak? System to jest zbiór zależności. Jeżeli piszesz system, który istnieje, no to wtedy padniesz w łapy innego systemu.
0: No, w sumie ci, którzy tak sławią anarchię, to mamy przykłady na świecie takich różnych państw, w których jest większa anarchia. Jakiś Meksyk, jakaś tam, nie wiem, jakaś Brazylia, gdzie się strzelają na ulicach, to chcielibyśmy tak, żeby tak było? Albo jakieś takie kraje, gdzie mafia naprawdę rządzi i wszyscy się tej mafii słuchają, no nie wiem. Wydaje mi się to naturalne, że w tym AKP-ie to się takie struktury tworzą. Jakieś bandy, jakieś gangi. A to mówienie o tym, że sobie sami zorganizujemy wszystko, żeby było pięknie, ładnie, to chyba marzenie ściętej głowy trochę jest. Ciężko to bez państwa se wszystko zorganizować, nie? Służbę zdrowia, obronność, edukację, sprawiedliwość, sądy. Wszystko tak se zrobimy na pstryknięcie, nie?
2: No słuchaj, jakby nie patrzeć, nasza historia, historia Europy jest, przestrzeń Europy jest historią największych bitew w całej historii, która tylko istnieje. Najwięcej bitew w całej historii było w Europie. Tych wszystkich przynajmniej udokumentowanych, z których ktokolwiek przetrwał i był w stanie zapisać jej historię. Więc no... Być może aż tak bardzo nie jest fajnie, żeby się lać po mordach i udawać, że wiesz, że no jesteśmy tutaj super tacy, no niezależni. Świat XX wieku i XXI wieku, szczególnie XX wieku po II wojnie światowej, pokazał nam, że bardziej się opłaca współpraca niż napierdalanie się nawzajem pałką po głowie.
0: No właśnie. Ale to zrozumieli cywilizowani ludzie tylko. Niektórzy by się dalej chcieli napierdalać.
2: Kurde. No i cały czas chcą. Pozdro Putin.
0: No bo prymitywny człowiek to rozumie argument siły. Takiemu człowiekowi się wydaje, że jedyne, co można, że to cała jakaś dyplomacja, umizgi, to jest takie dla jakichś marzycieli, frajerów, słabeuszy, że prawdziwy efekt to się uzyskuje właśnie napadając na kogoś, odpalając kogoś, nie? taka logika, takie myślenie prymitywa właśnie, który jest gdzieś tam o 300 lat do tyłu, powiedzmy, mentalnie.
2: No, gdybyśmy sobie to zmerżowali do naszej, nie wiem, do naszego personalnego życia, że nie mówimy o krajach, tylko mówimy o ludziach. Czy wyobrażasz sobie, że jest możliwe, że jesteś gotów napaść na drugi kraj, tak, na drugą osobę, tylko dlatego, że widzisz w tym jakieś dobro dla siebie?
0: No to jest trochę chyba bardziej złożone myślenie, bo ci, co lubią gdzieś tam grozić, napadać, to oni mają całą taką strategię swoją przygotowaną. Strategię gruźb, strategię różnych tam szantaży, napaści właśnie na kogoś i gdzieś tam sobie grają w taką grę, nie? A ktoś inny inaczej kombinuje, myśli na przykład, żeby kraj był po prostu związany różnymi umowami, żeby tam gospodarczymi z innymi, żeby to nas zabezpieczało, żeby się zapisywać do jakichś struktur, organizacji, stawiać na dyplomację i no też można zadać sobie pytanie, czy to faktycznie działa, nie? Bo może świat faktycznie jest taki twardy, że tak naprawdę się wszystko sprowadza do tego, że napadasz, przyjmujesz zasoby i tak dalej, wojujesz, powiększasz swoją przestrzeń życiową, a całe to gadanie, wiesz, o różnych tam niestworzonych rzeczach, to trochę takie dla picu.
2: Wiesz co, nie wiem. Sam dzisiaj miałem taką dzisiaj wątpliwość. Jak miałeś znowu rozregulowane lewo versus prawo, wiesz co, weszło mi przez myśl, żeby ci wysłać nowy mikser, albo voucher na ten mikser, ale raczej nowy mikser, bo ci mało ufam pod tym względem.
0: Że przechleję, tak?
2: Nie, że przechlejesz, może wydasz na rachunki, no nazwijmy to tak. A sobie tak pomyślałem, że kurde, wiesz co...
0: Jednak nie.
2: Wiesz co, właśnie nie do końca jednak nie, ale bardziej tak, bardziej na zasadzie, a co jaki ja geszeft z tego będę miał? Bo ja zawsze mogę sobie tego krawca kliknąć sobie jedną rzecz i on będzie u mnie w mono. I niech się inni tym przejmują.
0: No cóż, ja mogę ci na to powiedzieć, no. Musisz we własnym sercu tutaj rozstrzygnąć, czy nakarmisz...
2: Nie, nie wyślę ci miksera na święta.
0: Czy
2: nie
0: nakarmisz odpuszczę. Wilka? Nie, no jeszcze... Słuchajcie, ale ten mikser to jest ewenement. Co ciekawe, Claude mówił, że Behringery to się psuje od razu, to tandeta jest, a ten mój Behringer już działa, kurde, z 10 lat.
2: No to się zna tyle na mikserach i w ogóle na sprzęcie audio, co ja na palecie, także wiesz, także może to nie jest najlepszy argument. Ale wiesz co, ale nie, serio, pomyśl, nie wiem, jakieś taka zbiórka albo coś, nie, te Zenixy, takie podstawowe USB, to jest tam, nie wiem, 400-500 zł góra.
0: No właśnie nie wiem, czy chciałbym na USB-ka, bo się tak jakoś przyzwyczaiłem do tego, że jest na jacka, na line-in.
2: Tak. A to jeszcze taniej, to za 300 spokojnie, z palcem.
0: No. No, może kupię, bo myślałem, żeby nawet kupić drugi raz dokładnie taki sam, bo skoro tak dobrze służył przez tyle lat, nie? Skoro się sprawdza, skoro to działa, to czemu nie? Czemu mam sobie teraz zmieniać i jakieś USB kupować, zmieniać tu konfigurację?
2: No, ja sam też jestem użytkownikiem Zenixa, także pozdro i pozdro 600.
0: O proszę. Tylko no. To jest Zenix, to jest Zenek na USB, tak?
2: Nie, nie, Zenek analogowy 12.02. Tam wiesz, tam ma ileś tam wejść i w ogóle ten, no.
0: Analogowy, nie. Czyli też go podpinasz pod line-in, tak?
2: Tak. Nie korzystam z niego do komputera, bardziej wiesz, bardziej do nagrywki głosu, tam jakiś melodyjek, pierdół i tak dalej, fletu i chujo.
0: No, bo to do takiego analoga to wpinasz sobie jakieś efekty gitarowe łatwo, też takie jakieś no. Rzeczy, nie? Muppet używał też, miał chyba analogowy właśnie mikser, a jakieś tam echo czy coś, to on robił efektami po prostu, jakimiś takimi tam do gitary czy coś, nie? Tak sobie to rozwiązał. Nie używał voice performera, tylko efektów sprzętowych.
2: No, każde mojego portalu, ale kurwa, napraw to wreszcie, bo już nie wiem, to się zaczęło z rok temu. Napraw to kurwa wreszcie.
0: Ale zawsze jak mi tylko mówicie, że jest nierówno, to wyrównuję. No, to co ja mam jeszcze zrobić?
2: Ale wiesz, ale to jest taki problem, że 1% słuchaczy ci o tym powie. I wiesz co? Jak będę na żywo słuchał, to za każdym razem ci to wypomnę. Bo wiesz co, mam taki problem, że oduczyłem się słuchać ciebie na słuchawkach albo na kolumnach, bo na słuchawkach to bardziej boli. Okej, będę ci zwracał na to uwagę, żebyś miał świadomość, jak duży jest to problem.
0: A to mnie zaskoczyłeś trochę, bo nie sądziłem, że jest to jakiś wielki problem, bo to się
2: zdarza. Tak, to jest bardzo duży problem.
0: Myślałem, że to się zdarza, wiesz, raz na tam na 2 miesiące i mi ktoś zwróci uwagę i poprawię, wyrównam i not big deal, nie? A ty tutaj
2: jak... Od dzisiaj, jeżeli to się zdarzy, jeżeli będę na live, to postaram się podłączyć na stereo. Jeżeli będzie źle, to będę ci zwracał uwagę. Tylko i wyłącznie po to, żeby ci zwrócić uwagę, że to jest problem, bo to jest problem.
0: No spoko, będę wdzięczny zawsze za informacje. A słuchaj, tak jeszcze z innej beczki mogę cię podpytać, co myślisz w temacie Jana Wojtali? Ty jako troll starej daty, ktoś z doświadczeniem, czy ty rozpoznajesz swoim wprawnym uchem, że to może być trolling? Rozumiem. No to tak myślałem, że tak powiesz właśnie.
2: O, także niczego więcej się po mnie nie spodziewałeś. No, znaczy ja wiem, ja przeczuwam, nie rozmawiamy o Fight Club poza Fight Club. Ja wiem, ja czuję, spodziewam się.
0: Jest nas legion, spodziewajcie się nas. No, dobra. Dobra, to słuchaj, to dzięki za pogaduchy fajne.
2: Jaszka, trzymaj się, miłej nocy.
0: No wzajemnie, cześć.

0: faktycznie, może już czas ten mikser zezłomować. Dobra, powoli się żegnam z wami. Sorry, że nie posiedzę tutaj do bladego świtu, ale no naprawdę, jest robota, trzeba zrobić. No. Trzeba hobić, kurwa, trzeba hobić. Troll czy srol? No tak właśnie, to też ciekawe. Zwykło się teraz mówić srol o takim trollu, który jakby nie zasługiwał na miano trolla, nie? Że on po prostu... No jak... Jest jakiś wkurwiający koleżka, który psuje wam audycję, wam coś tam jeszcze nagada, narobi, prawda, narobi, no nie wiem, tak jak pies może narobić wam na antenie, no to srol, nie, to srol. A troll to ktoś bardziej uzdolniony może, który się trochę bardziej postara. Jak tam, szykujecie się do świąt? Zapalacie już te świeczki? No właśnie, bo tu jest 9. Raz, dwa, tak, 9 ramion tego świecznika, a zapala się 8 świeczek na Hanuce. Tam dzień po dniu kolejne świeczki. O. Jakoś mnie zmulił ten grzaniec chyba.
1: Słuchacza, mojego przyjaciela, mogę tak powiedzieć, krawiec jest z nami.
2: Niech mu lampka na mikserze nigdy nie zagaśnie.
1: Witaj,
2: witaj, cześć.
3: Kaczor, 10 zł, kropka.
0: No, ciekawy donajcik, ciekawy. Dzięki, Kaczor. Ciekawe, kim jest Kaczor. Ale Kaczor wysłał tutaj dżingla dźwiękowego. To był chyba jakiś telefon, że ja dzwoniłem do Kloda i mu jakieś życzenia składałem, tak? No, stare czasy. Kiedy jeszcze byliśmy do siebie całkiem dobrze nastawieni w sumie.

Sorry. Wyrafinowany trolling wbrew pozorom nie jest tu łatwy. Pisze Mario. No, z pewnością. To wymaga więcej wysiłku. Jakiegoś pomysłu, nie? To nie jest tak prosto wpaść też na pomysł jakiś dobry. Ale myślę, że warto powalczyć o to, nie? Bo można zostać nawet takim, kurczę, lubianym trolem, który będzie ceniony. Może, no, lubiany to złe słowo, ale ceniony. Nie? Ja myślę, że troszkę może takim trolem był stały sceptyk w teorii, nie? Chaosu. No bo to ciężko powiedzieć, czy to był trolling, czy nie. Takie wytykanie pewnych nieścisłości, czy taka ostrzejsza dyskusja z Claude'em, regularna, co stało się takim zwyczajem trochę, nie? Że wszyscy czekali, że w tej audycji, no, czekamy, aż zadzwoni stały sceptyk, no. I tam będzie starał się wyjaśniać Claude'a. No ale Claude'owi chyba zabrakło trochę jakby takiej, nie wiem, skromności czy chęci... Sorry. Kurwa, no się rozkaszlałem. Takiej chęci po prostu faktycznie dojścia do jakiejś prawdy, nie? Wyjaśnienia czegoś. Po prostu to ego troszeczkę tutaj zaczyna doskwierać, no i ktoś się buntuje, że... Ja też się na tym przyłapywałem, jak ktoś mnie wyjaśnia. Wiecie, taki Zenon na przykład, on potrafi być wkurwiający, ale często ma rację, nie? Ale on to zrobi w takim stylu, że po prostu ciężko to zdzierżyć, to jego wyjaśnianie. No. Sałatka po żydowsku. No, drogie będą te święta, nie? Dobrze, że w ogóle zgodzili się utrzymać to zamrożenie VAT-u tam na żywność jeszcze przez jakiś czas. To, no, zapłaciłem teraz o 300 zł wyższe, o 300 zł więcej za mieszkanie muszę zapłacić. Do jutra zresztą, do pojutrza, przepraszam, do 15. No bo gaz, bo idzie dużo gazu, mam ogrzewanie gazowe, a no nie sposób wysiedzieć w zimnicy, w pokoju. Co mam tu, siedzieć i zębami szczękać? To bym nie mógł gadać, bo bym zębami szczękał. O, w ogóle się coś kiepsko czuję. Trochę się wkręciłem w nowe technologie, to znaczy jakby... Dowiedziałem się, co dzisiaj można zrobić przy pomocy AI. No, niesamowite rzeczy, nie? Już teraz to AI, powiem wam, że przy takiej pracy nad jakimiś projektami, serwisy internetowe, filmy, nagrania, wszelkie rzeczy takie, co się robi na komputerze, to ta sztuczna inteligencja staje się takim normalnym narzędziem, jak młotek po prostu, nie? I przygotujcie się na to, że jak jesteście w tej branży, to ktoś się was w końcu spyta, ty używasz młotka? Ty powiesz, nie, ja to nie używam młotka. No to spierdalaj, no. Jesteś zapóźniony, zapyziały jesteś i idź tam, rób sobie logosy, a my tu, wiesz, poważne rzeczy robimy. Posłuchajcie, takie AI może wam dzisiaj zrobić przeróżne rzeczy. No nie wiem, dziś na przykład pojawił się problem, czy w przyszłości da się na przykład... może inaczej. Biorę się, powiedzmy, za składanie filmów wideo, nie? I możliwe jest już coś takiego, powiedzmy, że program taki bardziej zaawansowany do montażu zapamięta naszą pracę przy montowaniu jednego filmu i spróbuje to odtworzyć, zrobić za was przy montowaniu drugiego filmu. Na podstawie tego po prostu wyciągnie wnioski, jak montowaliście, w jaki sposób i tak dalej, nie? Czyli taka totalna automatyzacja pracy przy takiej robocie, która jest bardzo wyczerpująca, znaczy jakby taka angażująca, montowanie filmów. Montowanie filmów trzeba być mocno skoncentrowanym, trzeba co chwilę coś sprawdzać, odsłuchiwać, czy dobrze dźwięk tam się składa, nie? I na przykład nie mogę sobie w tym czasie słuchać jakiegoś live'a czy muzyczki. Muszę na pracy się tylko skoncentrować. Wymaga to mocnego sprzętu i tak dalej. Kolejna rzecz. Czy da się na przykład w przyszłości przeskalować film
z 1920 tam na 4K. Żeby to sztuczna inteligencja zrobiła tak, że się nie pogorszy jakość. No i też wygląda na to, że się da już takie rzeczy robić. I masę innych rzeczy. Teraz przy projektach, przy których pracuję, powiedzmy, kolega pyta sztucznej inteligencji, co ona myśli na temat moich prac.

się. Bo ta sztuczna inteligencja, ona też się doskonali, ona jest coraz lepsza. Myśli czy analizuje? Złotówka ze środy. Ciekawe. Śląskiej? Środy?

już właściwie sztuczna inteligencja AI staje się takim, z dnia na dzień, to bardzo szybko wszystko idzie, staje się takim narzędziem w rękach zwykłych ludzi. Sztuczna inteligencja podpowie, jak zarobić, jak zainwestować pieniądze. Sztuczna inteligencja zautomatyzuje wiele naszych działań, ale ta automatyzacja to jest normalna rzecz. No, kiedyś wiele prac, które dziś wykonujemy, było bardziej pracochłonne. Wytworzenie różnych rzeczy było bardzo drogie, pracochłonne. Dziś automat, nie? Ciach, ciach, zrobione. I jest to tańsze. I tak samo będzie z tym AI, no, czy to jest jakaś taka wartość sama w sobie, że ja będę siedział 2 tygodnie i coś tu mozolnie dziergał, dłubał, łączył ze sobą, nie? No nie jest to żadna wartość już dzisiaj. Dzisiaj się liczy to, że jest zrobione szybko, sprawnie, dobrze i wszyscy jakoś tam dążą do maksymalizacji swojej efektywności. Człowiek staje się bardziej twórcą, a mniej takim wyrobnikiem. Mniej musimy już tą łopatą zapierdalać, kopać, wiercić, sklejać, łączyć, nie, piłować. My po prostu rzucamy myśl. Chcę stworzyć dzieło takie i takie, które będzie spełniało jakieś tam wymogi. Bardziej po prostu koncepcyjnie pracujemy. Więcej koncepcyjnie, nie? Pracujemy niż kiedyś. Różne rzeczy przestają być tak pracochłonne.

0: No, tu dziwne rzeczy pisze człowiek. Dobra, to ostatni telefon jakiś, proszę bardzo. Ktoś ma ochotę, to zapraszam. Ja się coś kiepsko czuję, muszę się położyć. Chciałbym niedługo zrobić audycję o największych łajzach, o największych sukinsynach z PiS-u. Na pewno zrobię tą audycję, bo myślę, że jest dobry moment też na to. Chrześcijański superbohater, Bibleman. I kolejny raz się pojawia to spostrzeżenie, że wszystko, co chrześcijanie wyprodukują i będą chcieli, żeby to było chrześcijańskie, biblijne, to jest jakieś takie gówniane, nie? Czy chrześcijańskie gry komputerowe, czy jakiś chrześcijański właśnie superbohater. I to przyczyna jest prosta, po prostu ciężko jest wykrzesać coś fajnego. Ciężko jest coś fajnego wykrzesać z tego tematu po prostu i to jest skazane trochę na porażkę. Tomisiu, niespodziewanie, Kopelat, słuchaj, dawno do mnie nie dzwoniłeś, chłopie.
1: No jak nie dzwoniłem? Ostatnio dzwoniłem.
0: Tak?
1: No, dzwoniłem jakiś czas temu, ale no, wywołałeś wilka z lasu, bo powiedziałeś, że jeszcze ostatni telefon, więc tak mówię, to czasami ci ostatni będą pierwszymi, więc mówię, że zadzwonię jako ostatni. Chociaż nie wiadomo, ktoś zadzwoni po mnie. Ale poruszyłeś taki temat właśnie, mnie też to ostatnio to trochę fascynuje, bo się, wiesz, interesuję i fotografią, i wideo, i grafiką trochę też. I ostatnio pojawił się na Netflixie taki film, no w sumie to jest film dokumentalny,

0: o II wojnie światowej. I tam jest wykorzystana właśnie technika AI, gdzie raz, że korzystali z tego, że za pomocą tego AI kolorowali filmy czarno-białe, to też druga sprawa taka, że dodawali klatki, przez co te stare filmy, które się gdzieś tam zachowały, takie wiesz, dokumentalne z II wojny światowej, gdzieś kręcone nawet tymi kamerami przez jakichś tam niektórych żołnierzy, bo byli też tacy żołnierze, którzy wiesz, głównie byli tak jakby reporterami na tej wojnie. I to wszystko, co było kręcone kiedyś i była ta jakość taka, powiedzmy, no kiepska, nie? Raz, że to było gdzieś tam może czarno-białe. Druga sprawa, że to wszystko po prostu się, wiesz, gdzieś tam, wiesz, ten obraz skakał. Także teraz są w stanie dodawać też klatki, także przy na przykład jakiejś tam mniejszej ilości klatek ta sztuczna inteligencja po prostu dodaje w sposób jakiś tam sztuczny za pomocą tych algorytmów dodatkowe klatki, że powoduje, że ten obraz jest bardziej płynny, nie? No i mówię, kolorowanie obrazu kiedyś to była bardzo żmudna technika, gdzie te stare filmy były kolorowane, ale to było robione chyba ręcznie, z tego co pamiętam, że brało się tą starą kliszę czarno-białą i ręcznie po prostu przez ludzi to było robione. No to wiadomo, że klatka po klatce, kolorowanie tego to była bardzo żmudna rzecz, a teraz tym wszystkim się zajmuje praktycznie ta sztuczna inteligencja, za to odpowiada. Też ten film widać, że część tych obrazów, która się pojawia w tym filmie dokumentalnym, jest skalowanych, bo po prostu no, nie jest to, co prawda, nie zawsze to się da zrobić w rozdzielczości takiej 4K, czy ten, wiesz, takiej wyższej, ale jest gdzieś tam, powiedzmy, to HD uzyskane z takiej jakości, jaka tam była, wiesz, z czasów wojny, no to wiadomo, no to była jakoś bardzo kiepska wtedy. Nie pamiętam, jaka tam, przekładając to na piksele, jaka to była jakość, ale na pewno gorsza nawet od tej, której ETAM używa, nie?
1: No, to uśrednianie klatek to ja już widziałem z 2 lata temu, czy z 3 lata temu. I to daje super efekty. Na przykład wzięto Robocopa i zrobiono go w 60 klatkach na sekundę. I nagle ten robot, który był w ogóle animowany poklatkowo, ten ED-900, czy tam no, ten taki, wiecie, na kaczych nogach, nie? No to on tak się, on był animowany poklatkowo, po prostu klatka po klatce, cyk, zmieniamy trochę jego pozycję, cyk. I to tak się czuje, no jak w tych starych filmach, że tak się porusza, jak właśnie taki animowany poklatkowo obiekt. A po przerzuceniu tego przez właśnie te algorytmy tam uśredniające, nagle zaczął się poruszać fajnie, płynnie. I w 60 klatkach na sekundę. Więc no niesamowite rzeczy robi AI. Kolorowanie to nawet jak człowiek robi na komputerze, już nie na kliszach, nie tam za pomocą farb, odczynników, tylko na kompie. To też jest cholernie pracochłonne, bo to albo robisz klatka po klatce, albo ewentualnie starasz się jakoś tam robić twin shape'a, znaczy ten kształt morfować, no, że tam jakaś plama ci zmienia kształt, ale to i tak ci dużo nie ułatwi, no, troszkę. Więc jest to strasznie pracochłonny proces, a AI automatycznie nam pokoloruje i polepszy jakość. Fajna sprawa, możemy trochę odzyskiwać wspomnień z dawnych czasów, w lepszej jakości te wspomnienia mieć, nie?
0: Dokładnie, też wiesz, to jest też taka sprawa, że koszty i czas, który będzie na to poświęcony, się na pewno zmniejsza. No bo wiesz, może nie wiem jak młodsze pokolenie, ale moje pokolenie może jeszcze ma jakieś tam gdzieś filmy w swoich jakichś zasobach stare, wiesz, na kliszach. Ja mam jakieś tam filmy mojego taty, które są jeszcze z lat 60. gdzieś tam nagrywane i fajnie by było mieć taką możliwość, żeby w tani sposób, bez oddawania to do jakiegoś. Bo wiesz, w Polsce się to niektóre gabinety, to się nie nazywa gabinety, tylko jak to się nazywa, te studia fotograficzne, one się wyrobiły, że one jak gdyby odrestaurowują te stare filmy, tylko to strasznie dużo kosztuje, nie? A teraz jak masz taką możliwość, że możesz sobie zainstalować taki jakiś software, programik gdzieś na swoim własnym kompie i przepuścić to przez sobie w domu po prostu się tym pobawić, przepuścić to przez takie taki program jakiś tam do edytowania i sobie samemu na przykład odrestaurować jakieś własne filmiki, no to wiesz, to jest super sprawa, nie?
1: Jest też taka ciemna strona tego, wydaje mi się, że to ludzi uzależnia jakby, że wiesz, ludzie stają się takimi niewolnikami tego AI i ciągle się to AI będą o coś pytali, ciągle zaprzęgali to AI do jakichś działań. Już nie ma rozmowy kumpel i co my myślimy, tylko spytajmy AI, bo AI wie najlepiej wszystko, nie? To mi się nie podoba trochę. Taki fanatyzm. Ludzie się, ale to wszystkim nowym się ludzie zachłystują pewnie, nie? Trochę.
0: No tak, ale to wiesz, to tak ciężko, że było inaczej, bo tak samo było, jak się pojawiła możliwość googlowania wszystkiego na telefonie, no to wiesz, część rzeczy możesz sobie już dawno mogłeś sobie sprawdzić, zweryfikować no ja uważam, że to jest duże ułatwienie, bo noszenie jakiegoś tam, nie wiem, słownika na przykład, żeby sobie przetłumaczyć jakiś wyraz, gdzieś jesteś za granicą, nie znasz dobrze języka i chcesz sobie coś przetłumaczyć, no wiadomo, będziesz w kieszeni nosił słownika, tak to masz wszystko na telefonie, nie? No to jest taki po prostu poszło, to jest taki progres, który poprowadził to w tym kierunku, że masz teraz no jeszcze bardziej ułatwioną tą taką jak gdyby metodę wyszukiwania, sprawdzania informacji, weryfikowania. Wiesz, o ile źródło tych informacji, które będzie ci AI podawało, będzie w jakiś sposób prawidłowe i będzie samo w sobie zweryfikowane, że będzie można było na tym polegać, to ja uważam, że to jest fajna rzecz, nie? Tutaj problem jest taki, że tak jak niektórzy czasami mówią, że to AI no nie jest do końca, że do końca nie podaje, że po prostu zakłamuje, nie? Że nie do końca podaje takie informacje prawdziwe, tylko gdzieś tam to się może, nie wiem, ten algorytm jeszcze do końca nie jest jakoś tak zrobiony, udoskonalony, że gdzieś się po prostu to samo w sobie nie weryfikuje i czasami jak tam prosisz o jakąś odpowiedź na coś, to ci nie do końca podaje prawdziwe informacje jej, nie? Tak przynajmniej słyszałem od niektórych osób, jak się pytają jakieś tam niektóre rzeczy, więc tutaj tkwi problem, żeby to jakoś udoskonalić, żeby to było coś takiego, jak wiesz, kiedyś się szukało na przykład informacji, otwierałaś jakąś tam encyklopedię Brytanikę czy coś, miałeś takie poczucie, że to jest tam naprawdę rzetelnie zrobione i że te informacje są gdzieś tam rzetelnie sprawdzone i można na tym jak gdyby polegać, no to tutaj też uważam, że musi ten system się tak jakoś rozwinąć, że w momencie, kiedy będziesz sobie tam, wiesz, na własną, że tak powiem, modłę weryfikował różne rzeczy, że masz, że jesteś pewien, że te rzeczy są, wiesz, prawdziwe, nie?
1: Niewielu ludzi potrafi powiedzieć nie wiem w sumie, jak się tak zastanowić. Każdy, wiesz, większość osób, jak się coś spytasz, nie będą wiedzieli, to zaczną kombinować, coś tam wymyślać, bo może to ma związek z działaniem ludzkiego mózgu, że ludzki mózg nie lubi czegoś nie wiedzieć i cierpi wtedy, jak czegoś nie wiemy. Znamy to uczucie, jak nie możemy sobie jakiegoś słówka przypomnieć, nie? Jakiegoś słowa i zaraz będę wiedział, cicho, już wiem, mam na końcu języka. No i się męczymy z tym. I myślę, że AI może na podobnych zasadach działać i wygenerowanie odpowiedzi w stylu nie wiem, to jest bardzo ciężkie po prostu, więc ta sztuczna inteligencja po prostu sobie w takich momentach halucynuje, jak to się mówi fachowo.
0: Bardziej związane z tym, że jest tak zaprojektowany, że musi ci coś odpowiedzieć i jak nie ma gdzieś tam w tych swoich zasobach odpowiedzi na to prawidłowej, to po prostu bierze to, co tam się uda jej znaleźć, więc nie sądzę, że to jest kwestia taka, która wynika tak jak u człowieka, to u nas to jest bardziej uwarunkowane jakoś kulturowo, że nam jest po prostu czasami wstyd się przyznać do niewiedzy. Nie sądzę, żeby AI było na tyle tutaj uczłowieczone w tym takim poczuciu, że jej jest wstyd się przyznać do niewiedzy i dlatego odpowiada tam byle co, tylko to raczej wynika z tego, że po prostu, no wiesz, ten sam chat GPT, te pierwsze wersje, one były do pewnego tam roku, jak gdyby ta baza danych była jako źródło była brana, nie? Tam chyba 2021 czy 2022, nie pamiętam. I dopiero potem, wiesz, podłączono, tak jak na przykład Google ma Bard, czy tam Twitter, ten X ma ten Grok, czy jak tam się to nazywa, oni korzystają na przykład z tej bazy danych i poprzedniej, i teraźniejszej, która jest obecnie, także jest ten zasób jest troszeczkę na pewno większy. Ale tutaj sądzę, że my troszeczkę mamy, u nas to wynika jako ludzi zupełnie z innego, inne cechy tutaj u nas działają.
1: Może, ale może jakieś podobieństwa mogą też być w sumie. W ogóle jest tak, że my ludzie często zakłamujemy prawdę albo nie dopuszczamy do siebie jakiejś prawdy, jakiejś oczywistości nawet, bo coś nam się nie podoba, coś nam jest nie na rękę, uczucia biorą też górę, nie? I może jak zaczniemy bardziej pasować, bardziej bazować na tym AI, na odpowiedziach, to w końcu zaczniemy dopuszczać do siebie tą myśl, że jak coś pachnie jak gówno, ma konsystencję gówna, kształt gówna i kolor gówna i śmierdzi jak gówno, to prawdopodobnie jest gówno i już nie wydziwiajmy. Wiesz, o co mi chodzi, nie? Że może zaczniemy bardziej jakoś racjonalnie patrzeć na świat dzięki AI.
0: Też mi się wydaje, to mogę powiedzieć jako ciekawostkę, bo już dosyć długo tutaj mieszkam, że na przykład w Ameryce ludzie są troszeczkę inni pod tym względem i bardzo często spotkasz osobę, która ci powie wprost, że ona czegoś nie wie, natomiast nie wiem, z czego to wynika, że w Polsce wydaje mi się, że to są jakieś takie nasze kompleksy, wiesz, to są jakieś takie kompleksy Polaków, że my po prostu lubimy na wszystko mieć odpowiedź i zawsze wszystko wiedzieć, na wszystkim się znać. Jest ten taki mit Polaka, który wszystko potrafi, takiego MacGyvera, wszystko potrafi naprawić, wszystko potrafi zrobić, na wszystko potrafi znaleźć odpowiedź i u nas może w naszej kulturze polskiej odpokotowuje taki właśnie trochę mit, że trzeba wszystko wiedzieć i zawsze mieć odpowiedź. Natomiast tutaj już tak długo mieszkam i bardzo często się zdarza, że się tam kogoś coś pytam i ktoś powie, że się nie zna, że nie wie. To jest bardzo dla Amerykanów jest bardzo naturalne, żeby się przyznać do tego, więc może tu coś jest w tym też, że w naszej kulturze jest coś takiego, wiesz. Bo Amerykanie się, wiesz, oni też przyznają się dosyć często, że jak się na czymś nie znają, to mówią wprost. Dużo tu jest takich też zawodów, że są bardziej wyspecjalizowane i nawet to jest trochę takie czasami męczące, że gdzieś idziesz, coś chcesz zrobić i jak ktoś już, wiesz, już wykracza poza jego sferę tamtej specjalizacji, coś, to już ci nie powie, że się na tym nie zna albo cię odsyła do kogoś innego, a w Polsce zawsze było coś takiego, że taka była ogólna ta wiedza, że gdzieś tam się szło do kogoś i mimo, że to nie była, powiedzmy, stricte działka, którą się dana osoba zajmowała, to potrafiła ci tam, powiedzmy, trochę pomóc też, jak się pojawiło pytanie troszeczkę jak gdyby spoza tej sfery, wiesz, tej specjalizacji, nie? Także że to też było w sumie i może złe i dobre, nie? Wśród Polaków.
1: No, może coś być na rzeczy, to co mówisz, no, no. A jeszcze patriarchat, który u nas jest w sumie też mocny, no to też może sprzyjać temu, że mężczyzna zawsze będzie miał opory, żeby się przyznać, że czegoś nie potrafi, nie umie, bo on ma się tu zaopiekować, on ma być górą, on ma być silny, nie? No to może też jakoś potęgować. No i tak jak mówisz, to właśnie ten stereotyp Polaka, który się na wielu rzeczach zna, może jakieś kompleksy troszkę, że chcemy być docenieni jako naród, jako Polacy i tak, wiesz, w związku tak, z tym to, też...
0: Tak, bo ja nie będę ukrywał, że ja jak przyjechałem, to też swoje jakieś tam kompleksy leczyłem, no nie miałem jakichś wielkich, ale to się widzi po prostu, jak się już dłużej mieszka i się tak, wiesz, czasami ścierają te charaktery, na przykład mój, takiego imigranta gdzieś tam z Polski i jakiś tam, nie wiem, ludzi, z którymi pracuję, że oni po prostu, no nawet przy takim zwykłej konwersacji, jak mówisz po angielsku, to też jest ciężko się czasami przyznać, że jakiegoś słówka nie znasz i nie potrafisz powiedzieć i wiesz, Amerykanie mi wprost tam zawsze mówili, że słuchaj, to jest dla ciebie właśnie na plus, że powiesz wprost, że czegoś nie wiesz, bo my ci powiemy, jak to po angielsku się mówi i w ten sposób się nauczysz, następnym razem będziesz wiedział, a jak będziesz tak właśnie lawirował i wiesz, i się nie przyznawał do tego, że czegoś nie wiesz albo czegoś nie potrafisz powiedzieć, to ci dłużej zajmie ci ta nauka na przykład. Tutaj w tym przypadku mówię o języku, nie? I tak właśnie wyczuwam, że to są troszeczkę takie nasze kompleksy, że zawsze chcemy być właśnie, jako my Polacy, którzy byliśmy gdzieś tam, nie wiem, w tych czasach komuny, może mniej zauważalni, to teraz jak, wiesz, zaczęliśmy po tym okresie, kiedy byliśmy zablokowani, wyjeżdżać i podróżować i tak dalej, no to chcielibyśmy być zauważalni, gdzieś tam doceniani i tak dalej, nie?
1: No tak, no ewidentnie coś takiego mają Polacy, to ciągłe rozprawianie, wiesz, Division 303, Enigma, myśmy tutaj, a nas nie obroniono. Wiesz, to też jest takie trochę takie dążenie do tego, żeby być docenionym, żeby nas zaprosili na imprezę, żeby nam dali medal. No to takie... Polacy z tego wyrosną, na pewno. Polacy się bardzo zmienili na przestrzeni lat i jeszcze się zmienią, bo czemu nie mieliby się dalej zmieniać? Tylko teraz sobie ludzie nie za bardzo zdają sprawę z tego, że takie te nasze cechy, jakieś takie właśnie to... ten kompleks, żeby być docenionym, żeby ktoś nas lubił, zauważył, albo jakieś takie ta martyrologia, czy jakieś warcholstwo jeszcze pokutujące w nas, to wszystko zniknie, myślę, kiedyś i Polacy staną się trochę normalniejsi może, no. Ktoś może się nie zgodzić i ktoś powie, że to właśnie jest fajne w nas, a ja nie wiem, czy to jest takie fajne.
0: To znaczy, wiesz co, ja ci powiem tak, samo to, że mamy jakieś takie kompleksy do wyleczania, bo wiesz co, wydaje mi się, że wśród młodych ludzi to już jest mniej zauważalne. Młodzi ludzie jednak, wiesz, są zupełnie już na innych warunkach, dorastają, się wychowują i oni po prostu rywalizują jak równy z równym, jak gdzieś wyjeżdżają. W ogóle nie widać tego, wiesz, to głównie może to starsze pokolenie, moje pokolenie, naszych rodziców, ale wiesz, z drugiej strony to też nie jest zła rzecz, bo takie, wiesz, to zakompleksienie to daje ci do zrozumienia, że mamy jakieś większe ambicje też, tak? Że to jest kwestia właśnie tej ambitności. Więc na przykład, jeżeli ktoś kompletnie, wiesz, nie ma żadnych kompleksów, ma taki, wiesz, takie, że ma wszystko, jak to się brzydko mówi, w dupie czy gdzieś, no to też świadczy, że te jego ambicje są troszeczkę niższe też, nie? Więc to zakompleksienie, wiesz, z jednej strony to... Ja bym nawet nie mówił, że to jest jakaś zła cecha, bo z tego się da wyleczyć, ale to jest coś takiego, co by gdzieś tam ma jakieś konotacje właśnie z takim byciem ambitnym, nie? Żeby coś sobą pokazać, coś reprezentować, coś udowodnić i tak dalej, nie?
1: Tak, masz rację, ja to już też kiedyś zauważyłem, że to ma swoje plusy, że po prostu, że jak my, bo niektórzy strasznie protestują przeciwko tej pedagogice wstydu, czy jak to tam się nazywa, no to co miałaby niby robić Wyborcza przez całe lata, że wzbudzać w nas taki wstyd, że jesteśmy tacy marni, mamy coś do przepracowania ze sobą, a mi się zawsze wydawało, że to jakieś plusy w tym właśnie są. Właśnie takie, że to nas pcha do przodu, że chcemy się wznosić, tak? Że chcemy być lepsi, bo czujemy, że coś tam mamy do przepracowania.
0: Chcemy udowadniać, że jesteśmy lepsi od innych, nie? To jest takie poczucie tego właśnie, tej próby udowadniania, że my jako Polacy jesteśmy, wiesz, bardziej inteligentni, bardziej pracowici, bystrzy, nie?
1: No, ale popatrz to, Misiu, my Polacy często się zastanawiamy w dyskusjach różnych, jak postrzegają nas za granicą. A być może są takie nacje, takie narody, które za bardzo w ogóle się nad tym nie zastanawiają, tak z grubsza, nie? Mają to w dupie, tak? Co myślą, to se myślą i skupiają się tam, nie wiem, na pracy, na czymś innym. A to jest takie charakterystyczne dla nas, że my o tym rozmyślamy. Jak nas widzą za granicą? Czy dobrze, czy źle? Czy Polak to taki dresiarz, czy informatyk bardziej, nie? No to może nas to jakoś ubogacać na dłuższą metę, sprawiać, że właśnie będziemy dążyli do tego, żeby być dobrze postrzegani, nie? Że w ogóle takie myśli się u nas pojawiają.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że takie myśli się pojawiają w momencie, kiedy się zderzasz ze stereotypami, które powstały w pewnym czasie na temat Polaków, bo ja to właśnie tak odbieram, dlatego że jak gdzieś poznaję na przykład jakieś osoby Polaków, którzy mieszkają gdzieś tam w tych enklawach polskich, gdzieś tam ze wschodniego wybrzeża, gdzie jest być może ten potencjał tego, ten pokutuje cały czas ten stereotyp, taki negatywny Polaka, to widać u nich, że oni się nawet czasami wstydzą, wiesz, swojej polskości. I ja często gdzieś tam, gdzieś w zoo byłem, czy gdziekolwiek na koncercie i słyszę ten język polski. Ja na przykład nie mam problemu, żeby tam pójść zagadać, hej, miło poznać ziomków, skąd jesteście i tak dalej. Powiem ci szczerze, że parę razy mi się zdarzyło, że te osoby, mimo że mówiły po polsku tam w swoim gronie, jak się tylko zbliżyłem i coś powiedziałem po polsku, to udawały, że w ogóle nie mówią po polsku i do mnie się odzywały z powrotem po angielsku, nie? I było czuć takie zażenowanie, taką jakąś, nie wiem, wstyd, że są Polakami. No nie wiem, jak to opisać. Takie dziwne zachowanie po prostu.
1: Przykre i trochę, jest, nie? Jakieś takie przykre tak, trochę.
0: Takie przykre, bo ja się nie wstydzę z tego, że jestem z Polski, ale potem sobie dużo o tym myślałem i może się bierze to z tego, że w Kalifornii Polacy są tutaj oczywiście, ale oni są strasznie rozproszeni. Oni są bardzo tacy, że no żyją, ze sąsiadów mają innych Amerykanów, a nie Polaków, bo są bardzo rozproszeni i gdzieś tam się spotykają raz po raz. Niektórzy, jeżeli tam wiesz, są wierzącymi, no to spotykają się tam w tej polskiej parafii, która jest na przykład w San Diego, czy tam w innych rejonach Kalifornii. Ale przez to, że nie żyją w tej enklawie, nie mają tego poczucia, nie mają, nie słyszą tych stereotypów jakichś negatywnych i tak dalej, gdzieś tam z zewnątrz nie dociera do nich to, nie mają takiego poczucia jakiegoś, żeby się mieli wstydzić, skąd oni są. Natomiast tak widzę, że właśnie ci Polacy gdzieś tam ze wschodu, jak przyjeżdżają czasami to na wakacje, coś zupełnie inaczej się zachowują. I właśnie tak mi się wydaje, że to jest coś takiego, że jeżeli ja bym, powiedzmy, żył tutaj w takiej enklawie Polaków, którzy na przykład, powiedzmy, dużo się nikt nie mówi po angielsku albo jakoś się dziwnie ubierają i zewnątrz w zewnątrz by powstawały takie stereotypy, że Polak jest taki, że zobacz, Polaka poznasz po brudnych butach albo na przykład Polak jest głupi, bo słuchaj, nie mówi po angielsku, no bo to takie głupie stereotypy, wiadomo, że to jest nieprawda, ale no takie jakieś tam były stereotypy, no to wtedy wiesz, tak jak gdyby wstydzisz się, nie, z swojej polskości, czy wstydzisz się do tego, żeby się przyznawać, bo boisz się, że podpadniesz pod ten stereotyp tego Polaka, nie, ale tutaj na przykład powiem, że Polacy, kurde, no to są bardzo mocno poważani, nie, bardzo dużo jest tutaj Polaków pracujących tej całej takim zagłębiu biotechnologicznym, to są naprawdę, są profesorami, są naukowcami i w ogóle jakby się tego nie odczuwa, wiesz, jest ja sam w ogóle jak gdzieś idę i z kimś rozmawiam i ktoś tam, wiesz, wyczuwa mój akcent i się pyta, skąd jesteś i ja się cieszę, że mówię, że jestem z Polski, nie mam w tym problemu i jest takie fajne uczucie, że ci moi rozmówcy, którzy są Amerykanami, czy tam, no nie wiem, no zazwyczaj są jakieś Amerykanie, powiedzmy, próbują się doszukać jakichś polskich korzeni od razu, nie? Że się cali się podniecają w tej rozmowie, że o, z Polski, że ja tam właśnie, mojej tam prababci nazwisko to jest Krzemiński, nie? I tam wiesz, to ski. Ja mówię, że tak, że to właśnie ski, bo my Polacy lubimy właśnie jeździć na nartach. Jest bardzo przyjemna rozmowa, wiesz, i wczoraj miałem bardzo nawet przyjemną rozmowę też z jakąś osobą, która już tak było czuć, że się na siłę doszukiwała, wiesz, tych polskich korzeni, że tak, wiesz, że trzeba coś tam, jej się przypomniało nagle, że pierogi, że jest takie słowo jak pierogi i wiesz, i to jest fajne, to jest takie masz wrażenie, że ci ludzie się jakby nawet cieszą na to, że mogą sobie z kimś porozmawiać z Polski, doszukują się jakichś polskich korzeni na siłę, że jest taki pozytywny ta pozytywna energia taka, nie? Ale potrafię sobie wyobrazić w drugą stronę i wiem, że to jest wtedy, działa w drugą stronę, że próbujesz się ukrywać z tym, nie? Że się czujesz troszeczkę właśnie przez to stereotypy, jakieś tam taką może fałszywą opinię na temat właśnie Polaków. Czujesz się no tak niedobrze, nie? Z tą swoją polskością.
1: Ach, my Polacy, ciągle coś w nas buzuje, walczymy z czymś, sami ze sobą walczymy w środku, wewnętrznie, nasza walka wewnętrzna, Polska, bo tacy jesteśmy, Polacy właśnie. Czy maluczcy, czy wielcy? To się jeszcze okaże.
0: Ale też, wiesz co, też jest.
1: Ale Iskra wyjdzie z Polski! I Jan Paweł II, nie zapominaj o nim, Tomisiu, o Janie Pawle II.
0: No nie, nie zapominam. No, muszę sobie gdzieś odkurzyć, może mam gdzieś obrazek Jana Pawła II gdzieś jeszcze schowany, to sobie odkurzę. O, moja babcia była taka bardzo wierząca, więc zawsze jak dostawałem od niej jakiś list, to był załączony jakiś obrazek z Janem Pawłem II. Muszę sobie to odszukać.
1: Jak są takie rady dla obcokrajowców, którzy chcieliby tu do Polski przyjechać, czego unikać, jak się zachowywać, to jest na przykład, że Polacy bardzo lubią, jak obcokrajowiec zna jakieś słowa po polsku i powie coś tam, dziękuję, prosia, dzień dobry, to Polak jest szczęśliwy wtedy. I coś takiego w nas jest. No, my lubimy, jak ktoś się nami interesuje. To jest chyba taka chęć, żeby po prostu wejść do tej wyższej ligi, nie? Do ligi cywilizowanych narodów, żeby nas poważano, żebyśmy byli na równi z tymi krajami, które są poważane gdzieś na świecie, nie wiem, Hiszpania, Francja, Włochy, Niemcy, Stany, nie? Żebyśmy byli w tym gronie gdzieś tam, nie? A nie gdzieś tam na zadupiu, na śmietniku cywilizacji, wśród krajów jakichś autorytarnych, zamordystycznych.
0: Tak, ale to właśnie tak mi się wydaje, że to jest właśnie to takie zakompleksienie, bo prawdę mówiąc, no to my jesteśmy gdzieś tam w tej wyższej lidze, jeżeli wziąć wszystkie kraje na świecie pod uwagę, no to raczej nie sądzę, żebyśmy mieli jakikolwiek powód, żeby się gdzieś równać do dołu, to raczej się możemy równać do góry, do tej górnej ligi, tylko że po prostu właśnie czasami, to jest właśnie ten kompleks, nie, że czasami możesz spotkać na ulicy naprawdę bardzo ładną dziewczynę, która się nie będzie uśmiechała, bo będzie jej się ciągle przez całe życie wydawała, że ma, nie wiem, jakieś krzywe zęby, nie? Mimo, że ma piękny uśmiech. I to jest coś takiego może w nas, Polakach, że nam się ciągle wydaje, że jesteśmy gdzieś tam gorsi od innych, a prawda jest taka, że my naprawdę nie mamy się czego wstydzić, nie? Porównując inne narody, także no.
1: Gdzieś tam słyszałem, że doganiamy Czechy. Jesteśmy już mniej więcej tam na równi z Czechami, powiedzmy, nie? No, nie wiem, Piotr Napierała twierdzi, że są trochę takie wyimaginowane te nasze osiągnięcia, co sobie przypisujemy, że tacy jesteśmy wielcy, że Polska jednak jest takim zadupiem świata nadal troszeczkę i że nikt się nami za bardzo nie interesuje. Myślę, że przesadza trochę Piotr. No, dosyć prężnie rozwijająca się gospodarka jednak. Gdzieś tam w rankingach wysoko stoimy, dużo kasy idzie, wiesz, na zbrojenia, pomagamy innym, gdzieś tam nasz głos się liczy od czasu do czasu, przyglądają się Polsce, nie? Co powie Polska, gdzieś tam jesteśmy w Unii, jesteśmy w NATO, ciekawe miejsce mamy, tu jeśli chodzi o umiejscowienie, szerokość geograficzną, takie wrota między wschodem a zachodem, coś pomiędzy. To jest ciekawy kraj. No, ja nie wiem, czy to jest faktycznie takie zadupie, z którym nikt się nie liczy i tam wszyscy inni spoko, a my to tam się nie wychylajmy. Chyba przesadza trochę Piotr, mi się wydaje.
0: Nie, kompletnie się z nim nie zgadzam. Uważam, że to jest przejazd krowiony w drugą stronę, że wiesz, Polska nie jest takim dużym krajem, jakby wziąć pod uwagę, no to wiesz, 37 milionów, nie wiem, ile teraz w Polsce jest, jaka jest populacja, ale no nie jest tak olbrzymim krajem, a mimo tego uważam, że tak stosunkowo do stosunek na przykład tych naszych tam osiągnięć, czy znanych ludzi w różnych sferach, czy nauki, czy nie wiem, literatury i tak dalej, do populacji, to bardzo dobrze wypadamy. I właśnie może to jest ten problem, dlaczego się z nim nie zgadzam, że on tak jakby chciał, żebyśmy się wiecznie czuli jacyś tacy mniejsi, a ja uważam, że właśnie Polacy w drugą stronę powinni tak jak Amerykanie się, wiesz, dumnie tą głowę do góry podnosić i wiesz, być bardziej tacy pewni siebie, bardziej tacy troszeczkę wyrachowani, jak to się mówi, asertywni w swoich jakichś tam dążeniach, czy jak robią biznesy, czy jak, wiesz, gdzieś są jakieś rozmowy, wiesz, polityczne na wysokim szczeblu, się nie powinniśmy w ogóle jakoś czuć, wiesz, umniejszani. Takie, to jest głupie takie myślenie, że tego, nie wiem, To jest takie właśnie, to jest takie, nie wiem, może to tak za komuny ludzie myśleli, ale teraz to naprawdę nie ma się czego wstydzić. No wiadomo, nie jest to jakaś potęga gospodarcza jeszcze, bo nie wiadomo, może jakieś Polska gdzieś tam będzie w tym, ale wiesz, zobacz, na przykład jesteśmy na G20, przypuszczam, że wejdziemy niedługo do G20, bo jesteśmy gdzieś tam na 21 czy drugim miejscu, jeżeli chodzi o gospodarkę, więc to jest duże osiągnięcie.
1: O,
0: nie?
1: Fajnie.
0: Wiecie, w kręgu G20 będą na przykład jakieś tam znowu się pojawią w przyszłym roku, czy nie wiem, czy już były w tym roku, ale w przyszłym roku się pojawią, na przykład pojawi się zjazd członków G20 i na przykład Polska zostanie zaproszona po raz pierwszy. Może tak będzie, bo wskoczymy na to 20 miejsce, kogoś gdzieś tam wypchniemy w dół, no to wiesz, no to tu raczej nie ma powodu do tego, żeby się wstydzić, to raczej się powinniśmy cieszyć, że gdzieś tam, wiesz, się ta sytuacja poprawia, ale to wiesz, to nie znaczy oczywiście, że już nie mamy nic do zrobienia, cały czas trzeba pracować na, mi się wydaje, że dużo do zrobienia jest też w mentalności Polaków, nie? Mentalność Polaków musi się troszeczkę też tak zmieniać, że musimy być bardziej tacy, jak to się mówi, bójczuczni, tacy bardziej, wiesz, z tą głową uniesienią do góry, a nie wiecznie, wiesz, gdzieś tam patrzymy w dół i dajemy się bić, nie? Po twarzy.
1: No, pewnie, że tak. No, wśród krajów tych postsowieckich to jesteśmy gdzieś tam w czołówce razem z takimi Czechami, powiedzmy, nie? Jakie są kraje takie najbogatsze postsowieckie, jakieś w których się najlepiej żyje, są ludzie najszczęśliwsi? Wydaje mi się, że Polska gdzieś w czołówce jest. Ludzie są tu dosyć mimo wszystko jeszcze szczęśliwi. Nie ma u nas jakiejś skrajnej biedy. Można liczyć, że państwo się tobą zaopiekuje w razie czego. No, ciężko prowadzić działalność troszeczkę. PiS strasznie tu napsuł, namnożył tyle. PiS to jest jedna wielka sraczka legislacyjna. Oni naprodukowali dziesiątki, jak nie setki tysięcy stron nowych praw, podatków, nowe podatki, haracze, komplikacja i tak już skomplikowanego prawa. Strasznie napsuli. Naprawianie po PiSie to będą lata ciężkiej pracy.
0: No, wiesz, też chciałem tylko powiedzieć, że duże znaczenie ma właśnie kreowanie tego wizerunku, nie? Na naszego państwa, bo wiesz, jak jest, to jest, ale wizerunek można sobie troszeczkę zawsze, że tak powiem, tak jak makijaż u kobiety, sobie poprawić tym wizerunkiem, wiesz, tak jak ciebie widzą na arenie światowej, więc wydaje mi się, że tutaj też jest ważne, żeby osoby, które gdzieś tam są w polityce, czy się tym zajmują, żeby właśnie pracowały nad tym, żeby ten wizerunek Polski cały czas, wiesz, był, nawet jeżeli sztucznie jest troszeczkę, wiesz, tam nad wyraz wykreowany, ale wiesz, to, wiesz, Ameryka tak cały czas robi, dużo krajów cały czas, nawet taka Rosja, wiesz, buduje swój wizerunek troszeczkę, który jest, nawet powiem, że nie troszeczkę, ale bardzo fałszywy, że jest lepiej niż w rzeczywistości. I no tak trochę trzeba czasami, wiesz, nie? Ten wizerunek nadmuchać, nie? Żeby
1: ale lepiej... Ale to właśnie te niepoważne kraje tak robią, nie? Znaczy takie, które nie są potem przez resztę uznawane za wiarygodne. Właśnie Rosja, Chiny jakieś, nie? To oni tak jak ryba rozdymka cały czas działają i to... Ale rozumiem, że masz na myśli, żeby to robić z umiarem jakoś i w cywilizowany sposób, nie? Żeby trochę po prostu być bardziej asertywnym, pokazać się, walczyć o swoje, no to w tym nie ma nic złego, nie? W sumie.
0: Nie ma nic złego. To wiadomo, że to nie może być aż taki prześmiewczy, jakiś przejaskrawiony wizerunek, jak wszyscy dookoła widzą, jakie są realia, tylko mówię tak, jak mówisz, to musi być budowane, mieć jakieś tam podstawy ku temu, ale to jest kwestia sprzedania się też, nie? Więc właśnie, wiadomo, jak masz dobry produkt i wykreujesz jakiś dobry wizerunek na temat tego produktu, no to go łatwiej potem sprzedasz, nie? No ale jeżeli wiadomo, że jak masz gówno zapakowane w pięknym opakowaniu, to i tak jest gówno, nie? Więc tego prędzej czy później tak to wypłynie na jaw, co tam w środku jest, więc taki przejaskrowiony czy przesadny jakiś wizerunek czegoś, czym to nie jest, no to wiadomo, że nie o to mi chodzi, nie?
1: Zabawne rzeczy mówią ci posłowie z PiSu. teraz po tym incydencie z Brownem jakiś pisowiec oświadczył, że trzeba przeprosić katolików. To jakaś abstrakcyjna trochę wypowiedź, nie? Że trzeba katolików przeprosić. Inni pisowcy też opowiadają jakieś takie koszmarne bzdury o Polsce, kłamią cały czas co do naszych jakichś tam osiągnięć. I to jest taka władza właśnie jak z Pekinu jakiegoś, nie? To jest taka władza, jak że wychodzi dzing-dzong i on oświadcza, że jesteśmy najlepsi we wszystkim i wszyscy nam zazdroszczą. To od tego trzeba odchodzić też trochę, żeby nie popadać w śmieszność, bo potem będą nas traktować jako takich właśnie jakichś Koreańczyków północnych, którzy przychodzą i no fajnie, fajnie, tak, tak, no macie rację, no. No.
0: Wiesz, z tym, tutaj mam takie mieszane uczucia, ci powiem szczerze, jeżeli chodzi o poprzednie kadencje PiSu i z jednej strony fajnie się rozliczać z czymś, co było złe i jakoś to partię rozliczyć z tego, żeby była taka świadomość na przyszłość, taka przestroga, że za wszystkie złe czyny gdzieś w pewnym momencie będzie konsekwencja za robienie tego. Z drugiej strony, wiesz, mam takie mieszane uczucia dlatego, że wydaje mi się, żeby to nie poszło z kolei w drugą stronę, że to rozliczanie będzie się teraz opierało na to, na wojnie w drugą stronę, nie? Tak jak PiS tam powiedzmy walczył i maltretował tą opozycję, to teraz będzie w drugą stronę. Była opozycja jako przedstawiciel rządu maltretował PiS, nie? Bo to tak naprawdę wtedy staniemy w miejscu albo zaczniemy się cofać, nie? Bo będziemy po prostu jakby propagowali te walki, słuchaj, plemienne, nie? A więc tak właśnie za bardzo, no nie wiem, no z jednej strony fajnie by było zaufać, że pojawią się takie osoby, które naprawdę będą to rozliczały w taki sposób rzetelny i jakiś tam zgodny z prawem, bez kurczę, wiesz, bez jakiegoś tam maltretowania tej partii, ale z drugiej strony są pokusy, tak widzę po tych minach tych obecnych rządzących, ich uśmieszki i tak dalej, że są pokusy pewnie na to, żeby jechać równo teraz po tym PiSie, więc nie wiem.
1: Zobaczymy, co to będzie. No, chciałoby się jednak rozliczyć ludzi, którzy działali wbrew prawu, bo inaczej to będzie sygnał dla następców, że możecie kraść ile wlezie, możecie robić dowolne wały, marnotrawić, defraudować i nic wam za to nie grozi. I ktoś powie, a pamiętasz, żeby kogoś skazali w ogóle, kogokolwiek, no, z naszych? Jak tak to pójdzie tą drogą, to przerąbane trochę też, bo to już będzie przyzwolenie, taka legitymizacja wręcz tej chujni całej. A z drugiej strony ciężko właśnie nie popaść w przesadę i się nie zapędzić trochę w rozliczaniu, nie? No bo jak już rozliczasz, to już po prostu jest walka wtedy i wiesz, i ciężko to zrobić jakoś w dobrym tonie, z umiarem, obiektywnie, delikatnie, wiesz, no tak ciężko trochę.
0: No tak, bo wiesz, tutaj tak najlepszym przykładem jest odbijanie telewizji publicznej, nie? No można, no wiadomo, że może teraz obecny rząd odbić tą telewizję publiczną, obsadzić swoimi ludźmi. Jest pytanie, czy ta telewizja będzie działała na takiej zasadzie, na takich warunkach maksymalnie, jak to się da, obiektywnych, że będzie i krytyka i rządu możliwa, i krytyka poprzedniej koalicji, która zrobiła jakieś tam rzeczy, które, wiesz, nie powinna zrobić. Czy będzie taka pokusa, żeby, jak już mamy obsadzić swoimi, to obsadźmy też takimi, którzy będą, wiesz, nas cały czas chwalili, a tamtych krytykowali. No i to pójdzie po prostu w drugą stronę też, nie? Więc tu jest ten problem taki, nie? Że czy politykom można w ogóle zaufać do czegoś takiego, żeby stworzyć takie warunki i mieć taką samokrytykę na przykład w telewizji publicznej, nie?
1: Ciężko zaufać i czegoś się spodziewać w ogóle tutaj po tych ludziach, małych ludziach, bo to są, nawet jak tam się zdarzy, wiesz, jakieś ciało obce w postaci polityka, który faktycznie mu zależy, żeby wszystko zgodnie z prawem, obiektywnie, uczciwie, to on zostanie gdzieś tam pochłonięty przez ten wir tej masy tych ludzi, wiesz, mściwych, małych, głupich. I to się wszystko szybko zepsuje. Ja tu nie wróżę jakiejś zmiany jakości. Ci ludzie się nie zmienili. To są cały czas te same ryje. I starego człowieka, czy łatwo jest nauczyć starego człowieka, żeby się inaczej jakoś zachowywał? Czy stary człowiek jest taki zdolny do jakiejś autorefleksji często? Nie, właśnie idzie w zaparte, ma już swoje, on swoje wie i się nie zmienia. Nie nauczysz go nowego zachowania, nowych sztuczek starego psa. I będzie tak, jak było. Będzie. A najgorsze, jak po prostu cały czas zostanie pochłonięty przez te komisje, będą się rozliczać, liczyć. A ostatecznie nikogo nie skażą, jakimś cudem się wykaraskają wszyscy winni. Tylko zostanie zmarnotrawiony czas po prostu na to wszystko. I tak i na to bym stawiał, nie?
0: Też tak może być, bo wydawałoby się, że tak już było wcześniej, że były rządy i potem chyba właśnie, tak z tego co pamiętam, bo też chyba wtedy byłem w Polsce, że chyba PiS rządził, potem były jakieś tam problemy, że nie potrafili się przygotować do tego euro, wybudować te drogi na czas i tak dalej i tam stracili władzę. Oczywiście to nie był jedyny powód, ale były może jakieś jeszcze inne powody. I potem było coś takiego, że właśnie chyba PO przejęła tą władzę i było też takie, bo było zapowiedziane, że będą się rozliczali z nimi i tak dalej. I potem tak jakby się dogadali. Takie mam wrażenie, że jakby się dogadali. Tak jakby tak naprawdę był ten wróg, po drugiej stronie ta osoba, ten chłopiec do bicia był im potrzebny. Nie chcieli się go pozbyć, tylko tak jakby im potrzebny. I mi się wydaje, że tak w zasadzie tak polityka funkcjonuje, że to jest na takiej zasadzie budowania emocji i tak naprawdę mi się wydaje, że tak ci wszyscy politycy, oni tak się w zasadzie od siebie nie różnią. Oni działają z tych samych praktycznie pobudek. Różnice są tylko w poglądach ich. Te poglądy to są jedyne rzeczy, które po prostu ich stawiają po drugiej stronie barykady, ale działanie ich, te pobudki, którymi się kierują, są takie same. Dlatego im właśnie ta druga strona zawsze będzie potrzebna, nie? Oni zawsze muszą mieć tą drugą stronę, tą opozycję, żeby po prostu się nakręcać. I tak samo w mediach, nie? Żeby po prostu te informacje cały czas się pojawiały w mediach, było, żeby to było oglądane, żeby to, wiesz, ta widownia była, to cały czas muszą być te emocje, czyli musi być to takie ścieranie się tych dwóch partii, czy tych po prostu dwóch obozów, powiedzmy, nie?
1: No, takie nasze yin i yang.
0: Ja bo nie, tak, nie wiec, wiesz, no. Zauważy, często tak jest, że nie wiem, czy zauważyłeś, ja kiedyś chyba, bo ja nie oglądam tam polskiej telewizji, ale gdzieś tam oglądałem jakiś program taki telewizyjny, gdzie była debata, że aż prawie się pobili, może nie pobili, ale była taka dyskusja dosyć gorąca, nakrzyczeli na siebie, a potem niechcący kamery nie było od razu wyłączone po tej dyskusji, jak oni wychodzili ze studiach, to już widziałem tam w tle, jak sobie ręce podawali, klepali się po plecach. Czyli miałem takie wrażenie, jakby to wszystko było taki, wiesz, taki stworzony teatr, nie? Na tej wizji dla ludzi, żeby widzieli właśnie, że oni tam, wiesz, walczą o te ich, o te głosy, które oddali ludzie na nich, że oni walczą w imię tych ludzi właśnie, żeby tam, wiesz, coś zrobić, ale tak naprawdę to oni wszyscy, wiesz, gdzieś tam może razem po tych dyskusjach takich burzliwych idą razem na piwo, czy gdzieś tam w tych kuluarach sejmowych sobie, wiesz, razem się poklepują po plecach i się uśmiechają i to wszystko jest tylko po prostu takim teatrem dla nas, żebyśmy brali w tym udział, żeby nasze emocje cały czas były wzniecane, nie?
1: No, jak się kłócisz, jak się kurzy i lecą kłaki, to wszyscy widzą, że coś robisz też, że jesteś aktywny, że walczysz i łatwiej jest się zaangażować w taką pracę, polegającą na wykłócaniu się, właśnie udowadnianiu sobie czegoś, a pan mi przerwał i a wyście już rządzili i tak dalej. I się kłócić, tak? Bo wtedy widać, że coś robisz, nie? Jak jesteś grzeczny, spokojny, to tak, co, tak siedzi, nic nie mówi, to po co on tam jest, nie? Takie łatwiejsza metoda na pokazanie, że coś robisz, bo się kurzy wokół ciebie. No i tak to wygląda. No, ten polityk po programie mógł podejść jeden do drugiego i powiedzieć coś w stylu, no, wie pan, było ostro, ale wie pan, jak to jest polityka, nie? No, szacuneczek dla pana, pewnie jeszcze będziemy mieli okazję. Proszę się nie gniewać, ja to tak ostro jadę, no, ale taka jest konwencja, wie pan, no.
0: No, ale to tak jak mówisz, nie? A potem jeden do drugiego mógł powiedzieć, no, panie, ale oglądalność była zajebista, nie? Tyle ludzi nas oglądało i wiesz, i na pewno te wzniecenie takich emocji to też jest super sposób na właśnie na tych wyborców, nie? W momentach, kiedy są wybory, to właśnie granie na tych emocjach, to jest to, co zagania ludzi do tego, żeby się wybrać na głosowanie, głosować, bo bez emocji to mało komu by się chciało gdzieś tam ruszyć tyłek i iść oddać głos, nie? Więc to musi być, to musi być to właśnie te, muszą być te emocje, żeby tych ludzi zagonić, nie? Wygonić z obory i zagonić do głosowania.
1: Ludzie zaczęli teraz, to znaczy Polacy zaczęli oglądać ten Sejm online, debaty. Słuchajcie, to po kilkadziesiąt tysięcy ludzi na żywo ogląda, na żywo kilkadziesiąt tysięcy. No, wielki fenomen. Jest to tłumaczone tak, że młodzi po prostu ludzie, którzy wyjątkowo mocno się zaangażowali w tym roku w wybory, nie, to oni chcą po prostu sprawdzić, co tam się dzieje w tym Sejmie. Nagle się zainteresowali, no bo zdecydowali, że trzeba jednak głosować. To są ważne rzeczy, się tu dzieją. Nie może być tutaj tak, że my nie głosujemy, a potem się tu cuda, wianki na kiju dzieją. I teraz sprawdzają i zainteresowali się trochę. Ale dużo osób patrzy na to, jak na takie patostreamy właśnie, nie? Że tam się dzieje. No, to co teraz z Brownem się stało, no, prankster, nie? Prankster po prostu zrobił pranka. I no, tam się dużo tam ogólnie dzieje, no.
0: No, tam brakuje, wiesz kogo brakuje jeszcze teraz w Sejmie? Właśnie, żeby to się lepiej oglądało, takiego Kononowicza. Takiej osoby, która by, wiesz, no bo wiesz, Brown to tam może, nie wiem, zrobił to, co zrobił, ale tam to robi, nie wiem, raz na jakiś czas, nie? Także nie jest, że tak powiem, takim stałym showmanem. A żeby ta oglądalność cały czas była utrzymywana, to mi się wydaje, że przydałby się taki stały showman, co przy każdym wystąpieniu by tam coś, wiesz, takiego, wiesz, robił, co by wzbudzało emocje. Ale powiem tobie, że odnośnie tego Browna, że, bo wy mówiliście, że to jest jakiś agent i tak dalej, i tak dalej. Ja bym najwyżej dał mu tytuł użytecznego idioty, jak to się mówi, nie? Czyli takiego nieświadomego agenta, który działa na korzyść, powiedzmy, tam kogoś, ale raczej bym z niego nie robił agenta, bo nawet po jego twarzy, po tym, co zrobił, to było widać, że on sam był zakłopotany, taki był. Tak jakby wydawało mi się, że coś zrobi i to jakby ten efekt tego przewyższył jego oczekiwania. Tak przynajmniej było widać po jego twarzy, że on był taki, że no wie pani, no zrobiłem to, co zrobiłem. I tak, wiesz, taki, nie sądzę, żeby on dokładnie to sobie zaplanował albo żeby ktoś mu powiedział, że ma to zrobić. Po prostu zadziałał po prostu tak jak gdyby zupełnie, wiesz, nie za bardzo myśląc w przód. I wydaje mi się w ogóle, że on jak się wypowiada i cokolwiek robi, to mało z tych rzeczy jest naprawdę przemyślane. To są głównie takie rzeczy, które robi spontanicznie. Tak mi się wydaje, przynajmniej to jest moja opinia. Więc raczej
1: ale przepraszam, tak inteligentny, bo to jest jednak bardzo inteligentny człowiek, mądry, myślę, i on sobie nie zdaje sprawy, jakie konsekwencje będzie miał taki wyczyn.
0: No ale słuchaj, czasami nawet bardzo inteligentne osoby oczytane są jak gdyby zakręcone. Ja znam dużo takich osób osobiście, które są naprawdę, jak rozmawiasz, to po prostu wiesz, inteligencja to jest taka, to jest po prostu wiedza, nie? Masz dużą wiedzę, jesteś oczytany i tak dalej, na każdy temat potrafisz się wypowiedzieć. Co nie znaczy, że ktoś po prostu nie może być, że jest mocno stąpa po ziemi i jest taki, że wiesz, że nie popełnia jakiś głupot, nie? Czasami bardzo, bardzo inteligentne osoby popełniają jakieś głupoty, czy coś im się przytrafia takiego i Ja tam nie chcę, wiesz, jakichś teorii spiskowych tutaj mówić, że on ma jakiegoś tam Aspergera czy jakieś inne spektrum, ale jak tak na niego patrzę, to tak mi się właśnie wydaje trochę, jakby miał jakiś tam, był w jakimś tam spektrum. Co oczywiście niekoniecznie musi mu ujmować inteligencję, bo wiesz, dużo osób inteligentnych jest takich czasami, wiesz, że działają, mają jakieś takie gdzieś wyniesione, nie wiem, czy wyniesione z domu takie przeświadczenia, czy jakieś takie, wiesz, niechęć do danych kultur i jakąś taką walkę, że cały czas walczą z czymś i tego i na tym się wybijają. To nie znaczy, że takie osoby nie muszą być inteligentne, mogą być inteligentne, ale zauważ, że te osoby są zazwyczaj zafiksowane w jednym temacie, że cały czas walczą, jak ten Don Quixote, nie? Że cały czas jakaś walka z czymś, z jakimś systemem i tak dalej.
1: No może to jest ta cecha właśnie autyzmu lekkiego, nie? Że ktoś jest strasznie na jednym skoncentrowany. Dla mnie wiedza i inteligencja to jednak dwie różne rzeczy. Wiedza to powiedzmy ta baza danych, a inteligencja to jak potrafisz przeszukiwać tą bazę danych, wykorzystywać ją, przetwarzać te informacje, nie? No ale to takie RPGowe tutaj mam jakieś widzenie. Wcześniej tutaj Bierut pisał, że na czacie pisał, że jakie kilkadziesiąt tysięcy, 4 miliony w piku. No nie bardzo też wierzę w to, żaden stream na żywo nie ma takich liczb jak 4 miliony, więc to pewnie faktycznie, jak tu ktoś dopowiadał, mogło chodzić bardziej, chyba Windman, tak, że mogło chodzić bardziej o coś innego, o jakąś tam liczbę wejść w przeciągu 12 godzin. Ale to i tak są bardzo ogromne liczby, ale nie aż takie jakieś topowe chyba, no bo ostatecznie polski Sejm zdobył srebrny przycisk YouTube, a nie złoty, nie?
0: No ale ja ci się przyznam, że ja też teraz ostatnio oglądałem, czego nigdy wcześniej nie robiłem. Ostatni raz jakieś obrady Sejmu to może oglądałem za czasów, jak była przerwa w telewizji i nie było nic innego do oglądania. Jakieś, nie wiem, 30 parę lat temu może. Ale teraz po prostu z ciekawości i może po prostu są w jakiś sposób dobrze się rozreklamowali, że gdzieś tam się pojawiły mi na moim YouTubie zachęta do tego kanału, bo ja nie mam subskrypcji bo to jest chyba Sejm RP, nie? Ten kanał. Nie mam do tego kanału subskrypcji, a mimo to mi się ciągle pojawia ostatnio gdzieś tam, wiesz, tych takich proponowanych, nie? W tych zakładkach proponowane do obejrzenia, więc po prostu może to gdzieś tam, nie wiem, dobrze gdzieś tam usytuowali to w tych rankingach, tych otwieranych na YouTubie, wiesz. Nie wiem, jak to się tam określa.
1: Złotuwa ze środy, to ciekawi mnie ten nick Złotuwa ze środy, bo jeżeli to jest Złotuwa ze środy, czyli taksówkarz ze Środy Śląskiej, no to tutaj, słuchajcie, ja się dowiedziałem, jest z 5 taksówkarzy raptem. Oni się wszyscy znają i to jest trochę na zasadzie, że nie, wiesz pan, zadzwoń pan do Włodka. Znasz pan Włodka? To jest taki drugi tutaj taksówkarz, no. To może on będzie mógł. Więc tutaj, no, ciekawa sytuacja, ale pisze tutaj właśnie Złotuwa, że kto pierwszy usiadł na kolanach wybranego JP2? Gregory von Jude Braun. Ale to serio było coś takiego, że papież został tam wybrany i posadzono na kolankach małego Grzesia? To by było ciekawe. W tej całej opowieści to by znów jakaś ciekawostka, nie? No w ogóle się okazuje, że ci ludzie ze świecznika, ten cały establishment nasz, to są ludzie nie jacyś tam przypadkowi, którzy doszli do czegoś tam, tylko to są z odpowiednich rodzin zawsze, znali odpowiednich ludzi, kumplowali się z kimś tam innym znanym, albo byli przygotowywani do jakiejś roli, nie? Albo są agentami. Nie ma tak dużo tych takich zwykłych ludzi jak my.
0: Tylko no są... ja bym się nie zdziwił, jakby siedział właśnie taki malutki Grześ na tych kolankach u papieża właśnie w krótkich, brunatnych spodenkach.
1: Brown, czyli brunatny. Nie, brown to brązowy jest, tak? Nie, brown.
0: To mógł być brunatny, brown, tak.
1: Brown.
0: Brown, brązowy, brunatny. Dobra, krawiec, ja będę kończył, bo muszę odebrać córkę ze szkoły. Dzięki za rozmowę. Chciałem coś jeszcze powiedzieć, ale mi wyleciało z głowy, to najwyżej następnym razem się będzie okazja, żeby zadzwonić. Nie? Także pozdrawiam, wszystkiego najlepszego i powodzenia tam na audycjach. Nie?
1: Dobra, dzięki za telefon. No. Trzymaj się, hej, hej. Brown. Też to jest ktoś o ciemnej karierze.

No i to ciekawe, że takiego Brauna się oskarża właśnie o faszyzm. Nie wiem, czy to jest takie uprawnione. No faszyści to faszyści, nie? To, znaczy w mowie potocznej niby się mówi, że faszysta to ktoś taki bardzo właśnie autorytarny, zamordystyczny, nacjonalistyczny na przykład, nie? Ale no to wiadomo, no faszyzm to we Włoszech, no. Tu nagle Brauna się od faszystów wyzywa. Ja bym sobie życzył takiej Polski, w której jednak trochę gadamy z takimi ludźmi. Słuchamy, co oni mają do powiedzenia. Przecież to jest ze wszech miar dobre, sprawiedliwe, pożyteczne dla wszystkich stron, bo można do tego podejść tak. Dobra, to pogadajmy z Braunem, niech on powie o tych swoich rewelacjach, że Chanuka to satanistyczne święto. Kagiebierut, coś wiesz na ten temat? Bo słuchajcie, mam takie przeczucie, że Kagiebierut mógłby coś tu wiedzieć. Czy Chanuka ma faktycznie jakieś tam konotacje szatańskie? No ale no, czytałem dzisiaj księdza, który twierdził, że Pan Jezus obchodził Chanukę. No to Pan Jezus by nie tknął niczego, co chociaż odrobinę pachnie siarką. Przecież nie? No i o czym to mówiłem? Zapomniałem. No, żeby... Aha, sorry. Że gdyby na spokojnie pogadać z takim Grzegorzem Braunem, to byśmy się czegoś dowiedzieli, o co mu chodziło na przykład. Czy to nie jest ważne w tej sprawie, o co mu chodziło? Nie, to nie jest ważne, nie? Ważne tylko, że zgasił. A to, dlaczego zgasił... No to ja tu mam taki apel, jak miał bohater Idiokracji, niepewny, takie miał przesłanie na końcu, że może zastanówmy się, czyja to dupa i dlaczego pierdzi. Nie? Więc ja bym wysłuchał, bym pogadał z tym Braunem, jakąś zrobił małą debatkę, dowiedział się, o co mu chodziło. I tutaj ci, którzy są przeciwko Braunowi, mogliby mieć taki chytry plan. No, skoro to jest taki głupek, wariat, świr, który coś tam się szulskich teorii naczytał, no to jak on powie, o co mu chodziło faktycznie, to już się całkiem skompromituje. I my wygramy, nie? No to co macie za problem, przeciwnicy Brauna, żeby go wziąć na debatę? Niech on powie te swoje głupoty, to już się całkiem skompromituje i już będzie skończony. Tak trzeba myśleć. Co ja tutaj się niespecjalnie opowiadam po jakiejś stronie, bo mam tutaj mieszane uczucia. Trochę mnie denerwuje to wielkie ajwaj, które się zrobiło w związku z tą Chanuką, tak jakby tu bomba atomowa spadła, nie wiem, na Środę Śląską co najmniej, albo jakby ten Braun komuś gaśnicą głowę rozwalił. Wszyscy o tym gadają, wszyscy mają szklane oczy już i sraczki dostają z nerwów i każdy musi swoje 3 grosze dorzucić i wszyscy tacy zniesmaczeni. Co ich to tak naprawdę gówno obchodzi? Jest to po prostu takie fałszywe, wstrętne, zakłamane, nie? Że wszyscy robią szopkę nagle i udają, że ich to, że im to, to było w ogóle wielkie wydarzenie w ich życiu, to co się stało z tym Braunem, to oni muszą na urlop jechać i będą odchorowywać to. No, jakiś dramat, nie? Dobra, kończę audycję. Jest najlepszym performerem w sezonie chanukowym, póki co, pisze też tym razem Gregory von Braun.

A Bierut się tu ustosunkował, pisze, Kabała i Talmud mają swoje źródła w okultyzmie starobabilońskim, ale nie można porównywać satanizmu do okultyzmu. To jak zestawić marchewkę i parówki. Znaczy, jak dla mnie, no bo też zarzucałeś, że mieszam satanizm z okultyzmem ostatnio, jak było o Polańskim. Jak dla mnie, po mojemu, to okultyzm jest częścią satanizmu, przynajmniej tego właśnie bardziej okultystycznego, a la Crowley, mniej ten lawejański, racjonalistyczny, ale powiedzmy, że on towarzyszy niektórym satanistom, ten okultyzm, czyli odprawianie pewnych rytuałów po prostu, nie? Magicznych. Ale na pewno masz rację z tym, że nie każdy okultysta to od razu musi być satanista. To też się wydaje logiczne, nie? Że ktoś może odprawiać czary, jakieś rytuały, powiedzmy, ale nie być satanistą. No, ale wiecie, ta złotówa, ten złotówa z naszego czata to może być na przykład ze Środy Wielkopolskiej, a nie śląskiej. W każdym razie, jakby był ze Środy Śląskiej, to pewnie go widziałem, bo jak tu jest 5 taksówkarzy na krzyż, to pewnie widziałem. A może nawet wiózł mnie gdzieś. Czy live Dublińskiego został usunięty? Nic mi nie wiadomo. No, dlaczego dopiero teraz Brown zrobił szopkę? Nie wiem, nie wiem, ale faktycznie to jest od 17 lat, tak jak piszesz tutaj, słuchaczu. Ten zwyczaj zapalania Hanuki. Też pytanie, czy walka z tym akurat zwyczajem wprowadzonym do Sejmu, to jest coś, co ma sens nawet w przypadku, jeśli uważamy, że coś tu jest nie halo, że Żydzi rządzą Polską, jak to się mówi, nie? Czy rządzą? No, to jest ciężki temat. No, ciężko tutaj... Nie wiadomo, na ile te nazwiska żydowskie są fejkiem. Są takie strony, które demaskują wszystkich w ogóle. Wszyscy się okazują nagle Żydami, nie? Martin Lechowicz też, jak kiedyś sam na siebie doniósł, że jest Żydem, to też został tam wpisany na listę Żydów. Więc nie ufałbym za bardzo takim źródłom. Pytanie kolejne. Czy Polak żydowskiego pochodzenia nie ma prawa być w polskim Sejmie? Kiedyś mówiłem tu też na antenie, że dziwna byłaby dla mnie sytuacja, w której w amerykańskim parlamencie zasiadają Chińczyk, Rosjanin i inni i tam decydują o losach USA, nie? No to tak można to przyrównać do naszej sytuacji. Wielu Polaków ma takie przeświadczenie, wielu Polaków, wielu z nas, że tutaj ktoś steruje nami, ktoś obcy nam się wtrynia w nasze sprawy polskie. No ale pytanie, czy Polak o żydowskim pochodzeniu, o żydowskich korzeniach dosyć wyraźnych, nie ma prawa się czuć Polakiem? Mi się wydaje, że wielu jest takich, którzy będą lepszymi Polakami właśnie, mając takie pochodzenie, niż jakiś czysty, z biało-czerwonym nosem, prawda, z dziada, pradziada, czysty Polak, co pewnie mało jest takich, bo jesteśmy dosyć wymieszani w sumie, jako nacja. Kolejne pytanie, które można sobie zadać. Czy ktoś, kto jednak nie ma do końca... Znaczy, jest sobie, powiedzmy, jakiś wiadomego pochodzenia
w naszym tu establishmencie. I pytanie, czy nim będą kierowały jakieś więzy krwi, poczucie jednak przynależności do innej nacji? No na pewno te więzy krwi, więzy jakieś właśnie związane z przynależnością, to w ludziach jest mocne zawsze. Więc nie sądzę, żeby to było tak łatwo się tutaj jakoś odżegnać od tego, czy tam machnąć ręką na takie rzeczy, nie? Tu też kultura ma duże pewnie znaczenie, bo powiedzmy, że jest sobie jakiś właśnie taki Polak żydowskiego pochodzenia i on gdzieś tam jest ukształtowany przez kulturę żydowską, uczestniczy w jakichś rytuałach, świętach. Być może ma nawet takie przekonanie, że my jesteśmy lepsi tutaj, nie? My jesteśmy wyższa kultura, a te Polaczki to takie, wiecie, Polaczki, no. Też na pewno wielu takich jest, nie? Marcin pisze, to jest zastanawiające, że tyle emocji budzi naród, którego cała światowa diaspora liczy o ponad połowę mniej niż ludność Polski. No ale no wiesz, to, że kogoś jest mniej, to nie znaczy, że jest słaby. To jakieś chamy i prostaki mogą tak stawiać sprawę, że o, nas jest więcej, nas jest siła, my lepsi, my mocniejsi, nie? A nawet w przyrodzie czasami wygra małe zwierzątko, które jest sprytne. No nie wiem, może być ich mało, ale mają duże wpływy, no i są zdolni, są wykształceni. To gdzieś tam podawałem ten przykład, nie? To moja ciocia mi chyba kiedyś mówiła, że właśnie mały Żydek to nie biegał z polskimi dziećmi, nie grał w piłkę, nie rozrabiał, nie rzucał kamieniami, tylko siedział w domu, grał na pianinie, uczył się z mądrych książek. No to nie zostaje, to nie jest bez znaczenia, prawda? No i my możemy mieć 100 na miejsce tamtego jednego Icka, takich Polaków, którzy... No, jeden rozwozi pizzę, drugi został bandytą, trzeci popełnił samobójstwo, czwarty jest żulem, piąty pracuje w korpo, no, a wśród Żydów, no to wiecie, oni tam wykształceni, od małego tam dbają, żeby się też może nie zadawał z takim towarzystwem, z tymi polskimi dziećmi, nie? Może rodzice chronią, żeby nie marnotrawił czasu, tylko żeby się uczył mądrych rzeczy, nie? I potem... Jest taki wpływowy człowiek, który ma znajomości, ma wiedzę, ma pieniądze. Oni są też solidarni. Jeden pomoże drugiemu rozkręcić jakiś biznes, czy pomoże w inny sposób. A z tą solidarnością u nas Polaków to różnie bywa, nie? My siebie tak nienawidzimy z grubsza wszyscy i się ciągle żremy ze sobą. I tamten, to wiecie, chujku. Znaczy, myślę, że Polacy się też na lepsze zmienili w tym temacie... Na pewno, ale jeszcze w nas pewnie to pokutuje. Nie mamy takiej solidarności jak niektórzy inni.

No, Złotuwa tutaj się domaga jakichś pieniędzy, to chyba nie jest ze środy, bo tu ze środy mnie kiedyś przewiózł taksówkarz i powiedział, a nie chcę od pana pieniędzy. Bo tam się pogadaliśmy fajnie o różnych tam życiowych sprawach i on mówi, dobra, to tam nic się nie należy, nie? To chyba nie jest ten, to na pewno nie jest ten. Ten jest taki wyrachowany bardziej. Skoncentrowany na pieniądzu, jak nie powiem już kto, bo mi spadnie z rowerka tu kanał. No. Dobra, ostatnia fajura. Kurczę, tutaj Aleksandra nie odebrałem. Trochę mi głupio, bo jeszcze tu zostałem na antenie, ale... A jego już nie. A tak czasem bywa, że jak się tak zbieram do wyjścia, zbieram i już nie odbieram ludzi, żeby nie ryzykować, że tu nagle się audycja jeszcze rozkręci na następne 2 godziny. No.

0: Dobra, w sumie już kończę. Nie będę już palił tej fajki. Już nie mam nic do powiedzenia zupełnie. Do zobaczenia się z wami prawdopodobnie w piątek. Ale to audycja spadła.
1: Ale też kradł kontentu, nie? Tam krawiec nie zgłaszaj.
2: Przyszedł jeszcze, kurwa, tak mnie wygryza, dzień w dzień nadaje.
0: A to jakieś cofnięte, to było wcześniej, czekajcie. A tu już się zakończyła audycja, tak, zakończyła się 3 godziny temu. Wejdźmy na kanał. No jest dostępne. Kanał chyba nie spadł z rowerka. No, możecie wpadać sobie też do Dublińskiego. Jak lubicie takie luźne rozmowy z możliwością dzwonienia, to pewnie wam się spodoba projekt 28.

No to jakim cudem jest tak, że nie mają znaczenia tak naprawdę, a wszyscy wokół nich skaczą, nadskakują, przejmują się, jak tylko coś się wydarzy, to histeria i specjalne przywileje mają, to tu, to tam. USA się wstawia za Izraelem, no teraz trochę mniej, ale zawsze to był taki przydupas USA, nie? Taki protegowany, można powiedzieć. No to jak to jest możliwe, że nic nieznaczący naród ma takie koneksje, wpływy, znaczenie i wszyscy się nim przejmują cały czas. I nawet w Polsce, jak przyjdzie tu do rozmowy o tym, co nas łączy z Izraelem, to zaczną ludzie fantazjować, ci politycy zaczną fantazjować, że łączą nas wielkie gospodarcze tutaj w układy, a potem sprawdzisz, się okaże, że tam jakieś jabłka tylko eksportujemy, nie? I nic więcej. Coś jest takiego dziwnego, że to taki naród specjalnej troski. Bo chciano ich zlikwidować, pisze Horror Femine. Ale tylko dlatego, że tacy poszkodowani, no przecież nas też chciano wybić i różnych innych Słowian. W takim obozie koncentracyjnym to można było spotkać i Polaka, i Czecha, i Rumuna, i Żyda. No... Fakt, że ich to jakoś wyjątkowo mocno dotknęło, no ale tylko z tego powodu teraz tak do tego czasu są tacy wyjątkowi przez to? Wyjątkowo traktowani? Wiele narodów doświadczyło tragedii różnych. Czy nie powinniśmy się, nie wiem, z tej racji jakoś bardzo roztkliwiać i... ubóstwiać i głaskać po główce Ukraińców, bo oni przeżyli Hołodomor, albo nie wiem, Rosjan tylu zginęło w walce z nazistami, to może też się pokłońmy im, ich ceńmy i masę innych, no nie wiem, a w Afryce co tam się działo, no ludzie, no to nie wiem, jedyni, którzy doświadczyli zła, tragedii. No być może, no można powiedzieć, że jest to jeden z niewielu narodów, albo taki szczególny pod tym względem, że został prawie że zmiecony z planszy, nie? Wybity do nogi, no jakby dalej tak to szło, to by zniknął może całkiem. Ale coś mnie to tak nie przekonuje do końca, że to z tego powodu tacy są wyjątkowi. Na pewno zrobili sobie z tego jakąś strategię do, żeby, nie wiem, walczyć o swoje, nie? Ciągłe to posądzanie właśnie o antysemityzm, przedsiębiorstwo Holokaust i tak dalej, no to coś jest tu na rzeczy, że trochę z tym przesadzają, ale... Naród? Zapytuje Złotuwa. No... Różne grupy możemy uznać za naród, nie wiem, a w Stanach masz tak różny etnicznie, tak różną etnicznie populację, a się nazywają narodem, nie? Polacy też są zmiksowani dosyć mocno. Ludzie, ile tu było ruchanek, gwałtów, łączenia się różnych nacji, mieszania. Nam się tak wydaje chyba trochę, że my jesteśmy tacy czyści, jacyś słowiańscy, nie wiem, jacyś lechici z kosmosu, czyści. Są takie różne teorie, wiecie, że na przykład, że wszyscy Azjaci to są reptilianie tak naprawdę.

Nie no, wiem, że są różni Żydzi. Aszkanezyjscy, tam safardyjscy, tak? Nagrywałem też coś tam o Hazarach, sobie rozmawialiśmy, no. Są Żydzi wierzący, niewierzący, są nawet Żydzi mesjanistyczni, którzy wierzą w Jezusa, no. I też etnicznie też tak to różnie bywa. Jeden ciemny, drugi jasny, nie? Ale czy to jest takie ważne? Kultura też jednak łączy ludzi w naród też, nie? A nie krew, geny. Na pewno jest tak, że każdy zawsze wykorzystuje te narzędzia, które ma, te sposoby walki, które są dla niego dostępne, więc jak Żydzi mogą szafować tym swoim antysemityzmem, oskarżać o niego i coś ugrać na tym polu, albo domagać się jakichś odszkodowań, no to będą to robić, tak zwyczajnie. Polacy też by się tak zachowali, gdyby byli w sytuacji, gdyby byli na miejscu tamtych, no to też byśmy tak kombinowali pewnie. No to multikulti jest to jakieś wyzwanie, bo może się okazać, że my jakby troszkę badamy jeszcze ten temat, nie? Można powiedzieć, sprawdzamy jako cywilizacja, co wyjdzie z tego multikulti i są problemy duże. No, może takie problemy, jak się zmiesza na przykład śledzia z czekoladą i z czymś jeszcze tam, że to się robi sraczka z tego kwaśna. Poza tym nie sposób, no cudów nie ma. Jak przyjeżdża dziki człowiek, który zna argument siły, zna wojnę, zna kałacha i zna maczetę i przyjeżdża gdzieś, gdzie ludzie myślą o trochę innych sprawach, na przykład co tam na TikToku, albo czy ładnie mi w sukmanie, albo czy papież rusza cię, czy myjesz czasem dziozła. Czy myślisz, co to śmierć? Tak trochę nawiązując do Tymona Tymańskiego. No to się robi jakiś tutaj dysonans dziwny i różnice kulturowe dają się we znaki.

czasami jest tak, że jak zmieszasz dwie substancje ze sobą, to na początku następuje jakaś reakcja, no ale potem się to jakoś unormowuje. No. Ten przykry efekt multikulti to może być czasowy, może to być po prostu cena, którą trzeba zapłacić, nie? A stopniowo to się polepszy wszystko, ale to nie wiem sam. No, są takie tematy, o których się nie mówi, nie? Na przykład tutaj, o. Takie coś dostałem dzisiaj. Znaczy dzisiaj odebrałem po wejściu na profil Nocnego Radia. To są takie właśnie rzeczy, o których nie wolno mówić. I to jest bardzo przykre i bardzo złe, że nie wolno, bo tylko mówienie o czymś i zwracanie uwagi na pewne prawidłowości, na statystyki, wyciąganie wniosków i tak dalej, to może nam w czymś pomóc i może przyczynić się do poprawy sytuacji. A jak będziemy udawać, że nic się nie dzieje, bajerować się nawzajem, grać głupa i świrować pawiana, to marnie skończymy.

Łoki, idę zająć się życiem. Dzięki za słuchanie, za telefony fajne, donejciki i tak dalej. Do usłyszenia niebawem.

0: Dzień dobry bardzo. Zimne piwko na ekranie, zimne piwko w ręce, ence pęce piwko w ręce, do słuchania was zachęcę. No, straszna duchota, naprawdę, już nie mogę wytrzymać po prostu. Trochę przytyłem i może z tego powodu też tak jakoś ciężko się żyje, ciężko się oddycha. Westchnąłem. Dubliński rzucił teorię spiskową na czacie. Pozdrawiam w ogóle wszystkich. Ania też jest kochana. No i ten Miki, co do którego właśnie Michał, obaj na M, Michał i Miki, przypadek? Nie sądzę. Michał rzucił teorię, że Miki to Jan Wojtala. A ja dostałem maila, przyszedł tutaj na nocne radio, ktoś podpisujący się jako Jan Wojtył, Max zresztą, Jan Wojtył, Max, no podobnie, Jan Wojtala i Jan Wojtył, napisał: cześć krawiec, fajne te audycje robisz, ale słyszałem, że czasem zjadasz asfalt i pijesz farbę. No, słabo, słabo. I tu chciałbym zwrócić uwagę, kto używa tego powiedzonka, że o, słabo, słabo. No, Miki. To jest jego powiedzonko. Czyli widzicie, podpisał się, to prawdopodobnie on napisał. Właśnie, o, słabo, słabo. Podpisał się Jan Wojtył. Tak jak Jan Wojtala, coś, nie? Także to może być on, faktycznie. Ta teoria zaczyna mieć sens. Że Miki to Jan Wojtala. I że to jest po prostu stworzona jednak postać. No, zakrapiana zimnym piwkiem, ale czy piwo to jest alkohol? Poza tym, jak tu bez zimnego piwka przeżyć? Duchota taka, że wyjdzie człowiek i już mokry cały. Ja jestem tym bezbekiem? Chyba żartujesz, broni się Miki. No nie wiem. W każdym razie, no, zaczyna ta teoria spiskowa, zaczyna mieć rumieńce, jak dla mnie. No. Było też pytanie o parawaning. Piękne polskie słowo, parawaning. Czy uprawiacie parawaning? A ja na przykład uważam, że to jest całkiem dobra rzecz. No to takie właśnie odgradzanie się parawanem na plaży. No bo to jest bardzo praktyczne. Na naszych plażach, no to wiecie, nie jest tak super. No, znaczy jest taki klimat i pogoda, że często wiaterek zawieje tym piachem, miota jak szatan na lewo i prawo. No i można się zabezpieczyć, żeby piach nam nie zasypał naszych różnych przedmiotów, żeby nam do oczu nie leciał ten piasek. Poza tym to jest bardzo dobre takie wyznaczanie pewnej strefy własnej, tak, własnego kawałka. Mój jest ten kawałek podłogi, czy tam plaży, i już. I wypierdalać, bo to moje. No i to łatwiej się poruszać też. Jest tłok i zmniejsza się ryzyko, że nadepniesz jakieś grażynie na twarz, czy tam na cycka stopą, że nadepniesz, jak będziesz przechodził, że kopniesz coś komuś. Jakiemuś dziecku kopniesz w zamek, który to zamek budowało godzinę i tragedia. No i to jest takie zabezpieczenie. Dobre. A ja słuchałem sobie, słuchajcie, live'a Omzriku. Tak, tego znienawidzonego Omzriku, jak to złośliwi ten skrót rozwijają ośrodka monitorowania środka dupy, czy jakoś tak. No, ale tu chodzi o zachowania rasistowskie i ksenofobiczne. I chyba nie mam już, aż nie jestem tak uprzedzony obecnie jakoś. Zobaczyłem, czym się tam zajmują, kogo przede wszystkim ścigają. O tym ten Rafał Gaweł to nie jest jakiś straszny koleś. To jest normalny, kulturalny koleżka, który ściga różnych typów, zgłasza ich do prokuratury, do prokuratury ich zgłasza. No takich typów jak Majcher, Olszański, Bustowski. No kiedyś jakoś bardziej mnie fascynowali ci ludzie, których teraz wymieniłem, a dzisiaj mniej, przyznam trochę, i nawet zaczynam ich postrzegać jako faktycznie niebezpiecznych typów. Ludzi, którzy strasznie judzą, strasznie nakręcają jednych przeciwko drugim. Zawsze są za Rosją dziwnym przypadkiem, dziwnym trafem. Zawsze są bardzo, bardzo za Rosją. Nienawidzą Ukraińców, nienawidzą Żydów. Nie wiem, czy nam też się tu zdarza czasami krytykować Żydów, ale okazuje się, że krytykowanie Żydów to w sumie to nie jest nic takiego. No, krytykujesz sobie. Ale już nawoływanie, no wiecie, no to się po prostu czuje i to się słyszy gołym uchem, jak ja to pięknie powiedziałem, to się słyszy gołym uchem, że ktoś jest już takim skrajnym antysemitą i nienawidzi tych Żydów i by się z nimi rozprawił tak na przykład jak pewien niespełniony malarz austriacki swego czasu. No i to jest dosyć jednak chyba niebezpieczne, takie nawoływanie do rozprawienia się z kimś, do zabicia kogoś. I w ogóle ci ludzie budują na strachu i nienawiści tak naprawdę i mącą. No to jest taka rosyjska doktryna właśnie wojny, jednej z odmian wojny hybrydowej, takiej na wielu frontach, także medialnym i agenturalnym, żeby właśnie wzbudzać niepokoje. Niepokoje w Polsce, żeby szczuć, żeby straszyć ludzi. No, a taki Bustowski, on z tym swoim ruskim miernikiem, którego pomiary, no tak twierdzą mądrzy ludzie, tacy w laboratoriach, panowie profesorowie, którzy się zajmują badaniem żywności. Oglądałem reportaż, twierdzą, że to jest bez sensu badanie na przykład, czy pomidor jest zdrowy takim ruskim miernikiem, który to jest bardzo w zasadzie proste urządzenie. Ono mierzy przewodnictwo tego pomidora, im więcej tam jest potasu, zdaje się, to więcej to będzie jakoś przewodziło. Poprawcie, jeśli się mylę. Ale jeśli to od tego zależy, że potasu jest dużo i to wtedy wskazuje, bo to pokazywali na przykładach, że badają jakiegoś pomidorka z targowiska, nie z tego korporacyjnego hipermarketu strasznego, tylko zwykły pomidorek z targowiska sprzedawany przez jakąś babcię. No i ten pomidor ma przekroczone według tego ruskiego miernika czterokrotnie coś. W ogóle to jest arcyniezdrowy pomidor. No więc wygląda na to, że taki Bustowski, jak podsumować jego zachowanie, on na przykład jest strasznie zakłamany, bo on sprzedał swoją ziemię, jak się dowiedziałem, ziemię rolniczą sprzedał korporacji, która tam wybudowała hipermarket jakiś, no, któremuś tam z tych graczy hipermarketowych sprzedał swoją ziemię, a taki jest antykorpo i w ogóle zło w czystej postaci te korporacje, nie? No więc to trochę takie zakłamanie. Co jeszcze można o tych ludziach powiedzieć? Udaje rolnika, kłamie, bo już nie jest rolnikiem, bo sprzedał ziemię, no nie jest rolnikiem. I właśnie szczuje, cały czas szczuje na Żydów i Ukraińców. Zresztą, no posłuchajcie, czy czujecie jakiś szacunek wielki, sympatię i czy ufacie przede wszystkim, bo dobra, niech se będzie chamem, niech sobie będzie rasistą, niech sobie będzie, niech szczuje, napuszcza, judzi i kłamie, ale może z tymi parówkami ma rację, no nie wiem, ale no tak posłuchajcie tego typa w sumie, co on gada.
1: kurwa, ile wejdzie. Zdrajców, kurwa, sprzedawców, bo kurwa palcem się nie ruszą. Tylko będą, kurwa, narzekać na tych Facebookach, wypisywać. Albo się, kurwa, bierze ta za robotę i będziemy coś robić, albo się, kurwa, wszyscy pakujcie i wyjeżdżajcie z tego kraju, bo nas, kurwa, ta żydowska menda, kurwa, zaleje, zalali, kurwa, nam polski parlament, zalali nam, kurwa, ministerstwa, zalali nam wszystko, co jest tylko możliwe. Ja ten, kurwa, film skasuję, bo mnie skurwysyn oskarżą, a chuj im w dupę, ci, co usłyszeli, to wiedzą, co mają robić. Chuj im w dupę, tym, kurwo, jebanym żydowskim, kurwa, na terenie Polski. Pozdrawiam.
0: A ja nie pozdrawiam w sumie, bo nie wiem, kiedyś miałem zaprosić Bustowskiego, gadałem z nim telefonicznie nawet. I cieszę się, że w rezultacie chyba się zraził, zobaczył, że za małe zasięgi, to jemu się to nie opłaca gadać, nie? No tak, tutaj przypominacie, Koras przypomina, że przecież Gaweł sam jest kryminalistą, uciekł do Norwegii, bo nakradł kupę kasy. No ja nie znam właśnie tej sprawy dokładnie, ale wiesz, Koras, no ludzie popełniają błędy, zwiał, ale już abstrahując od tego, no to za to pewnie mu się należy kciuk w dół, a może mu się należy kciuk w górę za robotę, którą robi, bo jak popatrzyłem sobie, kogo on tam zgłasza, to są same szury i prawdopodobnie ruscy agenci wpływu, albo pożyteczni idioci, albo ruskie onuce po prostu, które robią tutaj niepokój. Być może to jest wszystko kłamstwo. Ten ruski miernik to chyba jest o kant dupy rozbić. Tak przynajmniej twierdził KGB Rut, nasz tutaj kolega radiowy, któremu ja ufam na przykład. Jemu ufam, tak? Bardziej niż Bustowskiemu, bo Bierut nie jest szurem. Czy trochę jest, ale nie jeśli chodzi o tematy żywnościowe na pewno. Poza tym nie wiem, czy jest. No, tak niektórzy mogą sobie myśleć, bo on interesuje się różnymi dziwnymi rzeczami, tak? I takimi tam religijnymi, tajemniczymi, mistycznymi, różne kulty dawne na przykład. No to nie wiem, czy to jest szuria w ogóle. Być może nawet nie. No ale ja ufam Bierutowi, bo on się interesuje żywnością, ma dużo na ten temat do powiedzenia, często prostował wiele różnych rzeczy tutaj, opowiadał. No i ja jemu wierzę. I on twierdził, jeśli dobrze pamiętam, popraw KG Bierucie, jeśli się mylę, ale pamiętam, że właśnie, że podważałeś wiarygodność tych ruskich mierników. Właśnie, że to... A Bustowskiego chyba też uważasz za szura trochę, nie? No i gość, który się przyczepił tych tam... tej żywności, o parówkach ciągle gada, ale w zasadzie to jest taki dodatek do tego, co on robi, bo on więcej, to on szczuje na Ukraińców, Rosja super, żydostwo to trzeba by... coś z tym zrobić, z tym żydostwem cholernym, nie? To on ma takie poglądy. Straszliwym jest antysemitą, zresztą nie bez powodu ciągnęło go do kamratów, z którymi razem tam występował i widać, że nadają na podobnych falach w sumie. Też Bustowski jakąś prorosyjską partię chciał zakładać, ale też tam finansowe machloje były. Tak jak u Olszańskiego i Osadowskiego. To jest trochę podobna historia. Zresztą Jaszczur i Ludwiczek to też jest taki dziwny duet. Słuchajcie, obaj antysemici też zaprzysiężeni, gorliwi, wielcy antysemici nienawidzą po prostu Żydów. No, wystarczy posłuchać sobie na przykład, co Olszański mówi.
2: O, uwaga, słuchajcie, od pewnego czasu kurwy zarzucają mi, że jestem Żydem. Otóż powtarzam wam i mówiłem wam, gdybym odkrył sobie chociaż krople żydowskiej krwi, musiałbym zabić siebie samego. Nie znoszę tego. To jest silniejsze ode mnie. W mojej rodzinie nigdy nie było żadnego Żyda. Nigdy, nigdy. Niestety mam taką świadomość tego, że nie. Więc ubliżanie mi od Żydów jest próbą dezawuowania tego, co zrobiliśmy. Holocher, sam wyglądasz, kurwa, jak Żyd. Nie miej z tym problemu. Jestem Polak, ty jesteś Żyd. Czy nie Żyd, czy półżyd, czy pasożyd, chuj wie, kto jesteś.
0: On mówił coś takiego, że gdyby miał w sobie choćby krople krwi żydowskiej, to by się zabił. Innym razem mówił, że gdyby jego dziecko urodziło się gejem, to by je zabił. Serio? Ktoś ma tu... Serio macie szacun dla takich ludzi? Jak mówiłem wcześniej, niektóre tam rzeczy, co mówią, to może i mają trochę sensu i... Tylko to jest zawsze budowanie na dzieleniu, na nienawiści do kogoś, na agresji, na takich rzeczach, tylko i wyłącznie. No to też nie do końca ufam takim ludziom. Też mi się nie podoba, też widzę problemy wynikające z emigracji, też nie jestem bezkrytyczny wobec Żydów, nie podoba mi się ich zachowanie często. A to, co robi Izrael, nie? I tak dalej, ale to bardzo daleka droga od tego do bycia takim po prostu... zaciekłym, agresywnym, namawiającym innych tam do zabijania, do rozliczania antysemitom, no takim a la Adolf Hitler, no to dajcie spokój, to jest zupełnie co innego. Zresztą tak, Ludwiczek jest... Słuchajcie, to jest dziwne, bo tak, tacy antysemici, a Ludwiczek jest obrzezany w sumie. Ja wiem, że to pewnie z przyczyn zdrowotnych, ale sam o tym opowiadał, jest obrzezany. Z kolei Olszański... miał żonę prawdopodobnie Żydówkę, ta Agnieszka Fotyga, to ona, no ciężko o bardziej taką semicką urodę niż miała Agnieszka Fotyga. Więc to jakieś dziwne jest wszystko. Bardzo dziwne i takie niespójne. Dlatego też mam ograniczone zaufanie. Dowiedziałem się też, że Olszański ma rodzinę z Ukrainy.
3: Biedny Polak, 19 zł.
0: O kurde.
3: Krawiec, trzymaj 19 zł na pół, bo jeszcze na tych darmozjadów trzeba dawać. Nie mam konta w banku, więc ci daję tak jak mogę. To jest na piwo i teraz pozdrawiam wszystkich Żydów na tym kanale, bo ja jestem Polak, no i moją starą poz.
0: No i moją starą poz? Pozdrawiam, aha. Pozdrawiam wszystkich Żydów na tym kanale, bo ja jestem Polak, ale to, bo ty jesteś Polak i dlatego pozdrawiasz Żydów, biedny Polaku. I kim są te darmozjady, na których biedny Polak musi się składać? Może albo inni Polacy, albo ma na myśli inną nację też. Różnie może być. No dzięki, biedny Polaku. Ja też jestem w sumie biedny Polak. To my, biedni Polacy, musimy trzymać się razem. Dzięki wielkie. No, także Fatyga, nie Fotyga. A mi się wydaje, że właśnie Fotyga. A sprawdźmy, Agnieszka... Fatyga, faktycznie. Nie wiem, skąd mi się ta Fotyga wzięła. Fatyga. Agnieszka Fatyga, tak. Całkiem spoko artystka. Słuchałem paru jej piosenek. Taka, no, ambitne rzeczy raczej ją interesowały. Wykształcenie Akademia Teatralna imienia Aleksandra Zelzwerowicza. Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, no ona ładnie grała, śpiewała, takie ambitne miała te piosenki zawsze. A Wojtuś to taki drugoligowy aktorzyna w sumie. Nie wsławił się żadnymi rolami wielkimi.

0: On co on miał za rolę? W Łowcach Skór zagrał kolegę głównego bohatera, który tam na początku samym się pojawia i spada z konia i on jest tą ofiarą tych łowców skór. Jedzie i jeb, spada z konia. No i taka rola. Innym razem tam przybiega do Nerona i panie, tam rączkę wyciąga do góry, do przodu. Ave Caesar, tak, prawda, salut rzymski. Musiała mu bardzo odpowiadać ta rola. No i takie role, no. On zresztą sam nienawidzi, jak się go nazywa aktorem. On siebie bardziej zresztą uważa za reżysera takich spektakli historycznych, takich eventów historycznych, gdzie się odtwarza dawne bitwy ułanów na konikach. No, to go kręci. Fotyga to była minister z PiS-u. No właśnie. No, także kto wie, czy różni ci ludzie wzniecający, bo to wszystko jest takie bardzo rosyjskie. Zresztą jak się na Bustowskiego popatrzy, to strasznie ruska morda.
1: Michał Gieraś, co nie robi audycji? 10 zł. Apeluję do prowadzącego audycję o poruszenie tematu odnalezienia grobu prawnuczki Mieszka. To twój temat.
0: Tak? Odnalezienie grobu prawnuczki Mieszka. Mój temat niby. A co, Gieraś nie robi dzisiaj audycji? Michał? Jemu się chyba odechciewa trochę. Chyba, nie? Nie, coś miało dzisiaj być. Ktoś tam rzucał temat, że będzie chyba o Lucianie Assange'u. Dziękuję bardzo. No właśnie, Ania, co tam, jak tam żyjesz? Odpoczęłaś trochę? O, coś, byłaś w jakimś ciekawym miejscu? Tak się pytam, bo ty lubisz na koncerty różne jeździć, a chyba są teraz jakieś zloty, koncerty muzyczne, nie? Jakieś eventy, a ty jesteś aktywna dziewczyna. To może o czymś nam opowiesz za niedługo. Czyli tak, mamy dwóch antysemitów, z których jeden jest obrzezany, drugi ma żonę Żydówkę. Bardzo prorosyjscy i antyukraińscy oczywiście, bo jak żeby inaczej. Oni są faszystami trochę, bo im się podobają takie osoby jak Mussolini, Stalin chyba zresztą też. No poglądy zajebiste po prostu, no wdechę. Serio wam się to ludzie podoba? Ja wiem, że ludzi ciągnie do takich bardziej radykalnych, wyrazistych postaci, bo to są właśnie emocje, w kupie siła i do takich, co właśnie dużo wykrzykują słów takich jak precz, wynocha, precz.